0: gdyby miał mniej cech ludzkich. Więc pewne... Więc myślę, że po prostu pewne zmiany wymusza medium, że film musi jednak mieć pewne poprawki i uwspółcześniony być. No to jest bardzo stary komiks, on był w latach 80. i 90. robionych, ale dobra, bo Maciej się pojawił na antenie. Witam, Macieju.
1: Cześć, Krawiec. Cześć. Mówicie o serialach. Słuchaj, ja dopiero wróciłem do domu i włączyłem radio, także, ale coś to słyszę, że od jakichś 10 minut tam mówicie o serialach. O czym ty mówisz, o jakim serialu? O Sandmanie, dzisiejszej tam premierze na Netflixie?
0: Tak, akurat, no wspomniałem o tym.
1: Ja jestem akurat, włączyłem pierwsze 5 minut i na razie to wygląda jak Harry Potter, ale jestem ciekawy, co będzie dalej.
0: Harry Potter? Jest to no zupełnie nie Harry Potter.
1: Ja to przewinąłem, co ja mam takie coś, że przewijam i tak dalej. Na razie on gdzieś po komnatach ucieka i tak dalej. Ja w ogóle nie znam komiksu, także, ale obejrzę, bo to podobno wielka rzecz była z tym Sandmanem na tym Netflixie, tak? Bardzo dużo pieniędzy i ma być to wielki hit, który ma zdominować tegoroczne lato. No ale jeszcze mamy dwie przynajmniej wielkie premiery, które powalczą o telewidzów i o pieniądze dla nich.
0: No, właściwie o Sandmanie to tak sam już za dużo dzisiaj powiedziałem, bo chcę zrobić osobną audycję, wiesz, na ten temat. Bardziej zeszło może na tematy tej politycznej poprawności, narzucania LGBT, narzucania, wiesz, wrzucania czarnoskórych obywateli.
1: Właśnie, przypomniałeś mi o tym, bo w wszystkich klasykach, słuchaj, jestem w twoim wieku, ale bardzo mi to, jestem tolerancyjny tak samo jak ty, ale bardzo mi to wkurwia, że jakieś w książkach pierwowzorem jakichś tam elfów czy gnomów i tak, one były zielone, czy tam były tam białe, czy ten, teraz są czarnoskóre, prawie wszystkie filmy w HBO, czy tam w Netflixach, Prime, czy i tak dalej, obojętnie w tych wodach, tak, robi się to bardzo czarnoskóre. Oni jeszcze muszą być obowiązkowo gejami, muszą się tam gdzieś pocałować. Najlepiej jakby byli Żydami jeszcze i nie wiem jeszcze, czym tam wymyślić. To jest bardzo wkurwiające. I nie wiem... Nie wiem, czy ten trend to jest bez sensu. Nie, to jest bez sensu. To zabija jakąś tam kino, fantazję. Przyznajmy na to młodszych ludzi, tak myślę, trochę starszych, którzy są ciekawsi, to potrafią sobie z tym poradzić, ale z tym. Że nas się atakuje tym, ale młodsi ludzie mogą rzeczywiście z tym nie poradzić. Uznać, że wszystko jest... Ja mówię o przemocy, ja nie mówię tylko o orientacji seksualnej, bo to nie chodzi tylko o to. Ale jeżeli się robi jakieś wielkie produkcje, które się chce sprzedać, żeby mnie wygrywały w oglądalności, proszę, trzymajmy się pierwowzoru. Tak samo mówi o Wiedźminie, róbmy to, przynajmniej się spróbujmy trzymać pierwowzoru, a jeżeli się robi sequele, prequele, oczywiście można popuścić fantazję, ale już, żeby to się zgadzało, że ktoś był białoskóry, zielony, czy tam czerwony, obojętnego koloru, jakiejś orientacji, żeby to się nie zmieniało w nowej, jakby tam odsłonie, tak? Bardzo mnie to wkurwia. Bardzo mnie to wkurwia w tych wodach i bardzo, bardzo tęsknię za jakimś filmem, który by się chociaż przybliżył do jakiegoś dawnego kina. Ja już nie mówię o latach 70., 80., bo może te filmy już też nie są dla mnie ten, ale późne lata 90., czy lata 90., początek ten. No to były dobre filmy, które się kręciło, tak? Co o tym myślisz? Nie wiem, prawie, bo teraz wiem, o czym mówiliście, tak? Bo mnie trochę wprowadziłeś. Ja się trochę rozbujałem, ale okej, mów.
0: Spokojnie, spokojnie. Moje zdanie jest takie, że pewne zmiany muszą być, bo raz, że film to jednak nie jest komiks, nie? I raz, że okay. Dwa, że jednak uderzasz też do nowych widzów, nie tylko do fanów. To nie jest do końca coś takiego jak Gwiezdne Wojny, które są bardzo takie fanowskie, wiesz, jest to środowisko prężne, tylko tutaj trzeba jednak trafić do nowych widzów. Jest zmiana trochę czasów, bo, no mówię, komiks był robiony w latach 80., 90., w tamtych realiach. Dziś mamy inne czasy i ten Sandman, on jest bardziej współczesny, tam ludzie mają smartfony, tak? Byłoby czymś z kolei nienaturalnym, gdyby pokazać dzisiejszy Londyn bez czarnoskórych na przykład, nie? Byłoby to dziwne i nienaturalne, że jest współczesność, mają smartfony, a czarnych nie ma na ulicach. No wiemy, że jest inaczej, byłoby to dziwne. Inna sprawa, że niektóre zmiany w tym serialu uważam za korzystne. To znaczy, na przykład taki jeden z koszmarów, który się wymknął Władcy Snów spod kontroli, Koryntczyk, taki demon, który tu na ziemi się pojawił, to rozwinięto jego jakby wątek i więcej się wokół niego dzieje. A w komiksie on się przez chwilę tylko pojawiał, nie był aż tak ważną postacią i mi się to spodobało na przykład, nie? Z kolei no bardzo cierpiałem, jak zobaczyłem, że z Johna Konstantina...
1: A już wszystko odcinki obejrzałeś, tak? Puścili od razu całość, nie wiem.
0: Cały sezon jest puszczony na raz. Obejrzałem na razie 7, dzisiaj zdążyłem przed audycją do 7 odcinka. Mi się
1: jesteś fanboyem totalnym.
0: Słuchaj, no jestem fanboyem komiksu uważanego przez wielu za najlepszy, jaki wyszedł, nie? To czy Harry Potter, wiesz, tak mogło ci się skojarzyć, bo faktycznie są tam jacyś magowie.
1: Słuchaj,
0: na początku,
1: nie mogę się wypowiedzieć,
0: okultyści,
1: ja naprawdę
0: ale...
1: przeleciałem to na szybko i widzę, że pobiegam, jestem w połowie tutaj odcinka, naprawdę, bo włączyłem to przed chwilą. I byłem bardzo ciekawy tej premiery, bo wiesz, to miał być hit. Czy ma być hit, bo nie wiem, może mi się spodoba. Nie jestem może fanem fantazy, ale niektóre filmy bardzo mi się podobają. Także przerobię
0: to
1: na pewno. Jest weekend, przerobię i to nie jest tak, że ja się wypowiadam o tym filmie, że on jest tamten. Ale w tej chwili dosłownie sprzed pięciu, tak jak zadzwoniłem przed 10 minut i nie wiedziałem, czy trafiłem w ogóle w temat, bo włączyłem po prostu radio i tak mi się wydawało, że właśnie mówisz o tym serialu, tak?
0: No tak, jak ci powiedziałem, było o tym wspomniane też. Były też inne tematy, no ale o serialu chcę zrobić osobną raczej audycję, ale dziś tak trochę, wiesz, nawiązujemy, ponieważ ten serial też pokazuje pewne przemiany kulturowe, pewne trendy, też te takie, które krytykujemy tutaj. Chyba większość z nas po prostu jest zmęczona. I ja jestem tak jak ty, też nie mam absolutnie nic do feministek, znaczy nie wiem, czy ty aż tak, ale raczej no jesteś, jak powiedziałeś, że jesteś neutralny w najgorszym wypadku jesteś po prostu neutralny, nie przeszkadza ci, ale też czujesz taką złość jakąś i myślę, że to się zemści, to jest zbyt nachalne.
1: Jest tego przesyt i takie same zdanie, że to się zemści i zgadzam się z tobą, że są przemiany kulturowe i po prostu producenci są zmuszeni, żeby po prostu to wciskać w filmy, ale nie wiem... W Stanach chyba to już tam od 2 czy 3 lat jest, że jest jakiś obowiązek, że producenci muszą zatrudniać tyle i tam jakiś procent czarnoskórych, musi być tam ileś orientacji no obojętnej, tak? I może być tyle białych. Nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba wydaje mi się, że to jest prawda, bo to nie wiem, słyszałeś coś na ten temat?
0: Nie wiem, czy jest jakieś to narzucone. Chyba raczej nie ma jakiegoś odgórnego prawa, które tam nakazuje wyrównywać i zastępować białych czarnymi czy coś. Jest po prostu taka potrzeba trochę. Bo wiesz, to też ja staram się zawsze zrozumieć tą drugą stronę, nie? Co kieruje tą drugą stroną, dlaczego tak jest, nie tylko krytykować czy coś. I tak sobie myślę, że no powiedzmy, że u nas w Polsce się już pozmieniało tak, że Ukraińcy, powiedzmy, tu zamieszkali z nami, jest ich masa, są na każdym kroku, no w Środzie Śląskiej tak mam akurat. No to jak kręcisz jakiś współczesny film i pokażesz...
1: Żeby on był w realiach, Polskę, to musi być tak, Ukrainiec.
0: Tak, żeby to jakoś nawiązywało do realiów, żeby nie tworzyć sztucznej rzeczywistości, bo to będzie trochę takie... faktycznie rasistowskie, jak nie pokażesz, że tu w Polsce nie ma ani jednego Ukraińca, on się nigdy nie pojawi w naszej kinematografii. Ja mówię o sytuacji, gdzie to zaszło.
1: Ale
0: jeszcze dalej.
1: Jeżeli się opierasz na klasykach, na, wiesz, książkach i tak dalej, no to już, wiesz, takie bardzo duże rozbudzanie fantazji twórczej, to chyba... No masz rację, że trzeba się przystosować do współczesnych czasów, ale...
0: Byłoby to trochę, wiesz, dziwne, słuchaj, Maciej, gdyby zrobić Sandmana w 100%, tak jak było w komiksie, bo tam czarnoskórych to prawie wcale chyba nie było. Nie wiem, ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek tam był Murzyn. No to by była rzeczywistość bez kolorowych. A wiesz, współczesny Londyn bez kolorowych, nie zobaczysz ani w sklepie, ani w telewizji, to by było dziwne.
1: Ja dzwonię z Berlina, w Berlinie nie zobaczysz...
0: Białego.
1: Trudno, znaczy nie, no, bez przesady, ale to jest pół na pół, tak.
0: No więc, wiesz, no trzeba trochę dopasowywać. Mi by to nie przeszkadzało, gdyby to było robione ostrożnie, z finezją, roztropnie, i z umiarem jakoś, ale zamienienie Johna Konstantina w lesbijkę, Lucyfera w babkę, Lokaja, tego służącego władcy snów, z białego starszego mężczyznę w młodszą murzynkę łysą. Za dużo tego jest po prostu.
1: Znaczy ja nie mówię, że nie znam tematu dokładnie, ale właśnie chodzi mi dokładnie o to, o czym mówisz, że się robi, wiesz, takie przeróbki, że dla fanów, no, tak jak rozumiem, ty jesteś fanbojem, ja nie czytałem ani komiksu, ani nie znam filmu, Konstantin z Reevesem, to chodziło o to samo kiedyś? Nie.
0: Tak, to jest ten sam John Konstantin, chociaż Keanu Reeves nie wygląda zupełnie jak oryginalny John Konstantin, ponieważ oryginalny to jest blondyn w prochowcu, ze szlugiem w gębie, a tu nagle
1: próbowali kiedyś ten film zrobić i się ten film na przykład...
0: Był niezły, moim zdaniem. A ty jak uważasz?
1: Ale ja nie znałem komiksu, bo on był na podstawie komiksu.
0: Wiesz
1: robiony,
0: co, to jest
1: tak?
0: Postać właściwie, która czasami się szlaja z takimi bohaterami jak jakieś Batmany, Supermany, bo to de facto jest uniwersum DC. To, co dobrego zrobiono moim zdaniem w serialu, to zupełnie się odcięto od świata DC jednak. Do tego stopnia, że taki świr trochę, taki... okultysta John Dee, który ucieka z psychiatryka. W oryginale on był w tym słynnym Arkham Asylum, czyli w tym samym szpitalu psychiatrycznym, gdzie trzymają Jokera.
1: Ale ty wiesz, co do mnie mówisz, ja i tak tego nie ogarniam.
0: No i dlatego staram ci się to tłumaczyć dosyć klarownie.
1: Prosto, okay.
0: No to jest ten sam szpital psychiatryczny, w którym trzymano Jokera na przykład, tak? Taki, i różnych innych wariatów z tego świata, wiesz, Batmanowego. A tutaj jakby odcięto się zupełnie, więc to, że nawet ten John Konstantin został przerobiony na kobietę, okej, to już nie jest ten John Konstantin, znany z tego świata, ale czemu lesbijkę jeszcze z niego robić, nie? Ale popatrz, też był taki czas na przykład, gdzie w kinie amerykańskim czarnoskórych brano tylko do roli lokajów, na, wiesz, na Pucybuta jakiegoś, na Toadiego,
1: no to
0: jakiegoś.
1: Tak,
0: był
1: tak,
0: taki
1: tak,
0: czas i bardzo chyba dobrze, chyba wszyscy się zgodzą, że dobrze, że już tak nie jest. To samo to... było z Chińczykami. Chińczyk to zawsze była tak, jaki mały z zębami, taki z zębami śmiesznymi.
1: No, ale słuchaj, zwróciłeś uwagę, że w filmach chińskich, takich typowo chińskich, że oni się bardzo dziwnie biegają, poruszają, mają bardzo specyficzne ruchy. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę. Jakby nie potrafili biegać tak normalnie. Chodzi mi o sztuki walki, rozumiesz? Te filmy, takie sztuki, które do nas dotarły z Chin, może które były później robione z Chin, to było to, no hi, okej, okay, tam wszystko, ale że oni biegali jakby tak bardzo dziwnie.
0: No zmienia się kino. Ja myślę, że pewne rzeczy nas denerwują, irytują, bolą, a z czasem nam spowszednieją na pewno bardziej.
1: Dobrze, ale myślisz, że to dobrze czy źle, że się wtapiamy w tą... Ja cię trochę prowokuję oczywiście, że się wtapiamy tą ogólnoświatową kulturę, że próbujemy się wtopić i ani zachować tej takiej może kultury dobrego kina, bo mieliśmy, mamy chyba, tak myślę, no może trochę ostatnio ja to są chude, ale mieliśmy dobre kino polskie, ale i kino europejskie jest bardzo fajne, kino francuskie jest bardzo fajne, kino z północy tam z północy, no jest teraz no,
0: skandynawskie kino masz na myśli?
1: Skandynawskie kino, brakowało mi słowa, przepraszam. Skandynawskie kino jest bardzo fajne.
0: Tak, bardzo fajne.
1: Ale to są takie, wiesz, takie filmy trochę bardziej ambitniejsze. A zgadzam się z tym, że ja przychodzę do domu, sobie robię kolację i teraz sobie chcę obejrzeć premierę, chcę mieć trochę rozrywki, tak? I to jest zupełnie co innego, ale nie wiem, czy się robi tych, czy wiesz, to takie kino rozrywkowe, już wtedy przemienione, które już na nasze dzieci, no moja córka już nie, ale moje wnuki może odbiorą tego Sandmana zupełnie inaczej niż ty, co czytałeś te komiksy, go poznałeś.
0: Jeśli ktoś nie czytał komiksu...
1: Może nie pozna kina ambitnego, nie? Może wiesz, może to...
0: Ale to jest kino ambitne, bardzo ambitne, śmiem twierdzić. To jest sztuka wręcz. To nie jest nawet popkultura. Znaczy, został ten komiks jakby spopkulturowiony mocno, ale nadal to moim zdaniem się kwalifikuje jako sztuka filmowa, jak najbardziej. W ogóle gdzieś tak do trzeciego odcinka możecie znudzić, bo niektórych nudzi ten serial na początku, ale potem się ładnie bardzo rozkręca, więc wytrzymaj. Zobacz sobie, ciekawym jestem twojego zdania. Będzie audycja tylko o Sandmanie.
1: Poza tym mam tutaj sklep, jakiś komiks.com, ale taki naprawdę malutny i tam przychodzą do niego, no pewnie chodzą, ale pewnie ma jakieś skarby, na pewno ma ten. Na pewno, jeżeli to jest jakiś, mówisz, że kultowy, to ma, to przeczytam po angielsku. No po niemiecku wolałbym, przeczytam, przebrnę, ale po angielsku, jak mówił po polsku, to by było zupełnie...
0: To jest bardzo ciężki i trudny komiks, ci powiem, do tego stopnia, że trzeba mieć percepcję nawet troszeczkę przyzwyczajoną do takiego cięższego komiksu. Powiem ci tak, moja mama, która od małego czyta książki, nie jest jakąś tam osobą, wiesz, głupią czy coś, no była nauczycielką też, cały czas coś sobie czyta, to ona, dałem jej kiedyś tego Sandmana i ona nie potrafiła go czytać po prostu. Mówi, ale co to jest w ogóle, jak to
1: za
0: rozumieć?
1: Nie potrafiła tego rozkminić.
0: Znaczy, tak? Nie tyle nawet za trudne, to było po prostu coś dziwnego, coś obcego, ze względu na percepcję. To tak jak gdybyś powiedzmy nie zwracał uwagi na pewne rzeczy, jesteś zupełnie do czegoś nieprzyzwyczajony.
1: Nie, ja rozumiem, jeżeli mówisz, że mama była nauczycielką i tak dalej, no patrzyła na to zupełnie inaczej. Nie rozumiem. Samo medium
0: po prostu było zbyt egzotyczne medium, sposób dokładnie czytania tego, sposób odbierania.
1: Jak tak można, to to tak się nie robi, to jest niedopuszczalne.
0: Nie, też nie w tym zupełnie kierunku. To ciężko opisać, no nie wiem, to tak jakbyś dał jakiejś na przykład babci. Słuchaj, masz powiedzmy jakąś starszą panią czy starszego mężczyznę, który jest intelektualistą, jest wykształconą osobą po studiach, możesz sobie toczyć ciekawe intelektualne dysputy z tą osobą, ale dasz jej grę komputerową i ta osoba nie wie w ogóle, jak ten joystick trzymać, tą myszką ci stuka po stole, nie wie, jak tym ruszać. Wiesz, to nie jest super głupia.
1: Super porównanie.
0: I tak samo było z tym komiksem. To było po prostu coś obcego, coś, do czego mama zupełnie nie była przyzwyczajona, mimo że ze mną za młodu czytała komiksy i wie, jak to się czyta, w którą stronę, tak dalej, to ten komiks jest tak narysowany, takie ma opisy, tak jest prowadzona narracja, że wiele osób się gubi. Więc jest to komiks bardzo wymagający.
1: No okej. Okay. Słuchaj, to nie chodzi o to. Ja na pewno nie chodzi, czy przebrnę, czy ten. Ja po prostu lubię obejrzeć coś, co ma być niby fajne, no, niby dla fanów, ale okej, okay, zobaczę, ocenię i wtedy się mogę wypowiedzieć. Na razie nie mogę się wypowiedzieć.
0: Jasne. Dobra, tak. Słuchaj, Macieju, to będę trochę skracał, przynajmniej okay. Teraz jeszcze telefony, bo tu już ktoś też czeka, ale dzięki za telefonik. Ja również, no, jakby co, to zapraszam, może jeszcze dzisiaj będzie okazja, żeby sobie pogadać, nawet jeszcze jak będziesz miał ochotę. No.
1: Dobra, na razie.
0: No na razie, pozdrówka, hej.
1: Okej.
0: No, także możecie, bo było też pytanie, czy sięgnąć najpierw po komiks. Myślę, że niekoniecznie to ma sens, bo jak ktoś przeczyta komiks, to raz, że wiele rzeczy już będzie znał, bo tam się po prostu powtarza, jest wiernie bardzo skopiowane z komiksu wiele rzeczy, więc już nie będzie to dla was takie ciekawe. Zacznie was denerwować też, tak jak mnie, te wszystkie zmiany, a tak jak, wiecie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Cześć, Janko!
2: Witam, ja tak tylko na chwilkę, bo ja jestem na bazie teraz i tu może być słychać ten cały rozpierdol, skanowanie paczek i w ogóle. Więc tylko tak na chwilkę, bo mnie wywołałeś, nie? Odnośnie tam, że on mu zainstalował tego TeamViewera czy coś tam. Ale to ja mi o tym mówiłem, stary. Kolejny raz, ja nie wiem, z tobą rozmawiam, mówimy o czymś i ty w ogóle nie kumasz, co się dzieje. Ja ci mówiłem, stary, że to jest to podsłuchiwanie ich, przyczepianie GPS-u do plecaka, rozumiesz? Przechwytywanie kamer, robienie kanału premium za to, że on ma kamery, stary. Rozumiesz? On robi nawet kanał premium. Wypierdalał jakieś kurwa nagrania, o których oni nie mieli pojęcia i on mówił, że kanał premium będziecie płacić, będziecie mieć kolejne nagrania, rozumiesz?
0: Ale co złego jest w kanale premium, to raz. Co złego jest, pierwsza sprawa, co złego jest w kanale premium.
2: Ale bez ich wiedzy, rozumiesz? Robienie siana, nie ma nic z tym złego? Bez ich wiedzy, stary, nagrane filmiki, oni nie mają o tym pojęcia, a on sobie robi kanał premium i wam pokaże, czego jeszcze nie widzieliście za siano.
0: Z tym sianem to, wiesz, z tym sianem to też nie można tak za bardzo zaglądać do kieszeni, bo jak się okazuje, mylimy się. Wszyscy byli przekonani, że kanał zarabia 30 klocków, a tu nagle tak, wynika...
2: Wczoraj miałeś filmik sprzed roku, stary, sprzed roku.
0: No.
2: Obejrzałeś, kurwa, filmik sprzed roku, stary, co tamta rura mówi, że zarabiają 6 koła. I ty w to wierzysz, bo on tak powiedział. Porównaj sobie wyświetlenia Majora. Major nigdy nie miał do nich podjazdu i to tam ponoć Major zarabia 6 koła czy 7. A w wyświetlenia, rozumiesz, to niebo a ziemia był Major a Kononowicz. To o czym tu mowa, stary?
0: No nie wiem, wiesz, jak Major się tym chwalił, to miał też dużo wtedy wyświetleń. Dzisiaj ma tyle, co kot napłakał. Ja rozumiem, że się zmieniło, no, ale nie mówmy jednocześnie. No, ja rozumiem, że się pozmieniało, na pewno się trochę pozmieniało, jest więcej. No to stawiałbym, że jest to, tak jak mówiłem wcześniej, że jest to 8 koła, coś takiego. Ale to nawet nie jest takie ważne, bo jak to się dzieli na 3, to będzie, nawet jak to będzie 10 koła, to szału nie ma znowu, nie? Nawet jeśli to się dzieli na 3, jest to taka normalne wynagrodzenie za tego typu pracę, gdzie się kimś...
2: Przerwę, bo to się nie dzieli na 3. Teraz zaczęło się trochę dzielić, stary, bo zaczęli robić remont, bo są te sprawy, chcą pomagać, że pomagają. To się nie dzieli dzieliło nigdy na trzy. Krzysiu dostawał parę stówek miesięcznie i tyle. Oni zgarniali grube siano. Jakie dzielenie na trzy? Krawiec.
0: Jakie parę stówek?
2: Ja nie wiem.
0: Jakie parę stówek? Ty mówisz, że ktoś mi coś powiedział, że Jacek mi powiedział coś, Jarek coś powiedział, ja w to wierzę od razu, a ty wierzysz z kolei Knurowi, który powiedział, ale dokończę. A ty wierzysz z kolei w to, co Krzysiek powiedział, że dostaje 400, z czego się sam wycofał i przyznał się, że kłamał. Więc no widzisz, tutaj ty się mylisz, no, bo dostaje
2: ja
0: na pewno więcej.
2: No i widzisz, stary, ja nie powiedziałem, że ja wierzę Knuru, ja nie powiedziałem o 400.
0: No powiedziałeś parę stówek. No to parę to może być 4 na przykład, tak?
2: Nie, powiedziałem, dostaję parę groszy. Stary, zobacz filmiki przed remontem, okej? Okay? Zobacz, co Krzychu miał, ile z tego miał. Tam nie było nic, stary, rozumiesz? Tam nie było nic. Teraz się zaczęło, jak jest ten remont, bo się sprawy zaczęły.
0: Wcześniej też było. Ciągle, okay, zobacz, ciągle było inwestowanie w tą szkolną. Ciągle było inwestowanie w tą szkolną. Jak nie nowy kibel, nowa umywalka, nowy boiler.
2: No to teraz. Wszystko
0: nie, to wcześniej też było. No słuchaj, wcześniej też
2: parę
0: było.
2: Miesięcy temu zaczęło.
0: A zabieranie Krzyśka na wycieczki, był czas, że jeździli, to na jakiś statek, to do wesołego miasteczka, to mu kupowanie jedzenia. Myślisz, że to jak się zbierze do kupy, to jest 100 zł?
2: Nie, ale grosze w porównaniu tego, co to. No dobra, stary, nie chcę się kłócić o szkolną. Ty masz swoje, wiesz o co chodzi. Zadzwoniłem tylko, żeby mi powiedzieć, że tam o Team Viewerze gadałem. Ja nie mówiłem o tym. Ja mówiłem o GPS-ach, o podsłuchiwaniu, sprzedawaniu, kurwa, nie, wiesz, to są nielegalne materiały, które on nagrywał bez ich wiedzy, a potem robi kanał premium. Aha, stary, aha, to jest łamanie prawa. Rozumiesz, to jest łamanie prawa. Robienie GPS-a i major siedzi w zimę w lesie, a on mówi, nie wracaj na noc, tylko nie zamarznij. Bo nie chciał tylko, żeby go inni redaktorzy nagrali. Rozumiesz? To jest taki dobry Sławek.
0: No dobra, to słuchaj, jutro będziesz miał okazję, bo wygląda na to, że Sławek jednak się jutro zjawi, to będziesz mógł zadzwonić i się go o to zapytać. Może jakoś się wytłumaczy, nie?
2: No jasne. Tylko wiesz, nie przekręcaj moich słów.
0: Ojejku, ale słuchaj, to nie było wielkie przekręcenie, bo skoro masz za złe GPS-y i takie rzeczy, no to sobie mogę domniemywać, że team viewera też... Te, że ci się to nie podoba, tak?
2: Nie, czemu to? Jak to, że ustawia im te lighty? Bo sami są nieupośledzeni i tego nie zrobią? Czemu mi się to może? To jest oczywiste, stary.
0: No bo może im zaglądać, do komputera.
2: Widziałeś filmik z telefonem Kononowicza, jak się telefon sam włącza i mu się tam ekran zmienia? Ktoś mu tam aplikację przy... Telefon jest na stoi. Widziałeś to?
0: No coś było, no. Ale to jest też, te sytuacje są często takie nie do końca też jasne, wyjaśnione. Ja myślę, że po prostu część tego, co my tu sobie mówimy, to są spekulacje jednak, Janko muzykancie szanowny.
2: No tak, ale no, dużo rzeczy wyszło, a ty dalej swoje. I ja zobaczyłem w komentarzach ten filmik tam, że on mówi, stary, filmik sprzed roku i porównywanie do Majora. Major nigdy nie miał takich wyświetleń jak Kononowicz.
0: No jak sprzed roku, to też...
2: Filmik sprzed roku, tam jest...
0: Ale jak sprzed roku, to też zwróć uwagę, że ten kanał Mleczny Człowiek, to on już chyba dłużej działa sporo niż rok,
2: jasne,
0: nie?
2: Jasne, że tak. No, jasne, że tak. A Sławek kupił sobie już, wyremontował chatę, kupił sobie audiczkę.
0: No i na zdrowie.
2: Za granicę,
0: i na zdrowie, tak? No to wiesz. To...
2: No właśnie, ale to jest grube siano. To nie jest, że tam 6 koła. On by z tego za chuja by się nie dał, jak chłopiec bezrobotny. Rozumiesz? To są kurwa bajki.
0: Ale on niby bezrobotny, ale ma teraz wyszło, że ma spółkę jakąś tam zarejestrowaną. No. I co ciekawe, ktoś na wykopie wkleił, że zobaczył dane tej spółki i wyszło, że drugim jakimś współudziałowcem jest, uwaga, Barney, który niby nie jest lateksem i wszyscy tak, what the fuck? Tak więc tam się dziwne rzeczy dzieją.
2: Jasne, że tak. Przepraszam, Barney jest powiązany, teraz zaczął tam, wiesz, niby smalić. Przepraszam, odbijam się. Udawał, że nie jest, ale Barney tylko gra, nie? To jest, wiesz, Barney tam od początku jest za tym, z centralą powiązany.
0: No dobra, słuchaj, to zostawmy może już te tematy na jutro, tym bardziej, że straszne hałasy są tam u ciebie cały czas.
2: Jasne,
0: ale to troszkę tam jednak przeszkadza odrobinkę.
2: No mówię właśnie, dlatego przepraszam, rozłączam się.
0: Luzik. No, to tam do jutra, bo się pewnie jutro usłyszymy na antenie.
2: Ale to jest na bank nagrane, tak? że będzie potwierdził.
0: No, nigdy nic nie ma na bank, ale zauważyłem, że to co, bo ja myślałem, że Sławek nie potwierdził, a on jakby dał kciuka w górę pod komentarzem, że jak się dopytywałem, czy sobota 21, to ja tego po prostu nie zauważyłem, że pojawił się kciuk w górę, tak, że okej, dobra, no i tyle, więc najprawdopodobniej będzie jutro, no.
2: Mam nadzieję, bo ja jutro też się okazało, jutro robotę mam, nie? Mam nadzieję, że będę w stanie zadzwonić. O 9, tak?
0: No, o 21.
2: Dobra, dobra. No, no to ja się rozłączam, wracam do roboty i słucham dalej, nie? Siemanko.
0: No, siemano. Tymczasem na czacie rozgorzała dyskusja o polskim kinie. Wódz się zapytał, jakie dobre polskie filmy. No, parę by się może znalazło, ale faktycznie no jakoś się odzwyczaiłem od polskiego kina. Jest trochę, zaczęło być ono robione trochę na jedno kopyto. Jak nie martyrologia jakaś nachalna, to dresiarze i albo głupawe komedyjki dla debila. Humor jakiś taki płytki, nieśmieszny, żeby Grażyna i Janusz przypadkiem nie wyszli z sali kinowej. Ale Wódz też tutaj okazuje się tęskni za Janko, przepraszam, za Jankiem Dynaminem. Jan, to nie Janek, tylko Jan. Jan Dynamin. No tak, były takie głosy, pojawiały się, że niektórym brakuje tej persony, tego oryginała. Może jeszcze kiedyś zadzwoni. On tak potrafi zadzwonić po 2 latach na przykład stąd ni zowąd, nie? Jak wejdzie na jakiś temat jemu bliski czy ważny dla niego, to potrafi się odezwać tak z zaskoczenia. Może gdzieś tam słucha sobie raz na Ruski Rok. No, też bym pogadał w sumie, to też jakoś tam zawsze lubiłem, mimo że taki trochę buc, nie, mimo że potrafi też i poobrażać, i, ale on zrobił z tego taki trademark swój, a poza tym to jest niegłupi facet zdecydowanie. Często ma rację, jak ma jakieś tam obiekcje o coś, więc to takich osób się słucha, nie, no bo coś ma do powiedzenia też, więc faktycznie byłoby spoko, gdyby zadzwonił. W ogóle jest trochę takich osób, których już nie słyszeliśmy na antenie od lat nawet, nie? A które kiedyś całkiem często dzwoniły, odzwyczaiły się od nocnego radia. Trafiły może na taki okres, że im się nie podobało zupełnie, nie było to ciekawe i zaczęli sobie słuchać czegoś innego, zapomnieli o nocnym radio. Zapomnieli. No a Wódz chyba jest fanem polskiego kina, znaczy nie fanem, tylko dobrze zna, bo tu pisze, że się dobrze orientuje. Szczególnie w klasycznym chyba polskim kinie. No, także temat nam zszedł znowu teraz na szkolną. No jak to luźne gadki. Faktycznie, no piątkowa audycja to taka jest, że są różne tematy, przeróżne. Zaraz pewnie znów sobie jakiś inny, nowy temat wynajdziemy, bo ile można gadać od tej politycznej poprawności, o Sandmanie. O Sandmanie to nie chcę za dużo, bo żeby coś zostało na samodzielną audycję. Mam nadzieję, że do tego czasu obejrzycie i sobie podyskutujemy, a nie tylko ja będę gadał. Na pewno coś na ten temat się ukaże na kanale przy mikrofonie, bo jak już wspominałem, Ola jest fanką wielką i na pewno zrobi o tym audycję. Pytanie, kto pierwszy? Już tak się dzisiaj tu zastanawiałem. Kto pierwszy, ten lepszy? Jacka Blachy brakuje z kolei w Waligórze. No, Jacek Blacha mógłby zadzwonić. No. Jacek Blacha się pojawił stąd ni zowąd, wyskoczył jak Filip z konopi, ale to była taka sytuacja trochę niezręczna. To była sytuacja trochę taka niezręczna, więc ja nie zdradzam co, gdzie, jak i tak dalej, bo może by sobie nie życzył i tak dalej, a tymczasem Wódz na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pan chciał powiedzieć?
3: Siema. Ja chciałem o tej politycznej poprawności, bo lubię ten temat. O. Słychać mnie dobrze?
0: Dobrze.
3: O, dobrze. Teraz też cię słyszę, sorry, ale tam musiałem powłączać, powyłączać. To znaczy, pierwszą chyba taką z głośną produkcją Netflixa, gdzie podkoloryzowano rzeczywistość, był Achilles, tak? Troja. Nie pamiętam, jaki już dokładnie był tytuł. Troja, upadek miasta chyba, tak? Tak się nazywał ten serial?
0: Chyba po prostu Troja, tak. Troja chyba po prostu. Ale to masz na myśli tam, gdzie grał Brad Pitt, grał Achillesa?
3: Nie, właśnie. Troja z Bradem Pittem, abstrahując od tego, że film jest głupi jak 180, jeżeli chodzi. Znaczy, film jest... Świetnie się go ogląda, natomiast z punktu widzenia historyczno-militarnego jest słabo obrazuje rzeczywistość epoki brązu i upadku, akurat tego upadku Troi, bo jak ktoś się zainteresował troszeczkę historią, to wie, że Troja upadała wiele razy. Natomiast jakby sceny, które są tam przedstawione, są po prostu dramatycznie po prostu głupie z punktu widzenia taktyki militarnej, to znaczy nie postarano się. Nie? Inna sprawa, kiedy weźmiesz sobie Aleksandra Macedońskiego, gdzie jak patrzysz na macedońską, na macedońskich hopitów, no to po prostu, wiesz, fanom militariów opadają szczęki do ziemi. Nie? Tam są sceny z inwazji po prostu dosłownie jak szeregowcu Ryanie, co swoją drogą ostatnio oglądałem też ciekawy film Ridleya Scotta, Robin Hood, i tam są identyczne sceny, tylko podniesione do kwadratu i to jest straszne. Po prostu średniowieczne wojska lądujące z galer, jak po prostu z takich bark desantowych, jak w szeregowcu Ryanie. To oglądał ten wie. To dobra, nieważne. Wracając do... Chodzi o serial z 2018 roku Netflixu pod tytułem Troja, upadek miasta. I tam Achilles miał wysoki poziom melaniny w skórze. O Boże.
0: Ja by dzielna Achillesa. Ja walczyć. Ja być Achillesa. Nie, no kurwa, no... No ja panie, no chociaż jak mówiłem, na przykład ten czarny Heimdall w Torze mi jakoś na przykład nie przeszkadza. Czarnoskóre elfy, okej, okay, niech będą, no czemu?
3: No nie wiem.
0: No od biedy, no
3: jak
0: niech...
3: Ktokolwiek, kto zna uniwersum Tolkiena, wie, że elfy zostały stworzone jeszcze kiedy Arda była płaska, nie było słońca, a świat podawały drzewa, nie potrzebowały melaniny. Kurwa, krawiec.
0: No ja wiem, że tak jest, ale co z tym zrobić, pytanie, no bo wiesz...
3: Nie zrobisz, należy spuścić na to zasłonę milczenia, dyskusja się toczy od 4 lat, już zapomnijmy. Śmiejmy się, chyba
0: to jest to jest jednak troszkę cywilizacja stworzona bardziej przez białego człowieka niż przez czarnego. Nie, od tego nie uciekniemy i to trzeba by teraz wszyscy samych białych pokazywać jako wiesz, naukowców, jako odkrywców.
4: Słuchaj,
0: jako ważne persony.
4: Dojdzie do tego, że będzie niedługo ekranizacja Torgala, a Risha będzie ciemnoskóra. Rozumiesz to? Do tego dojdzie. No, naprawdę, nie posuwajmy się do absurdów.
0: A ty coś, masz jakieś informacje co do ekranizacji Torgala? Czy tak mówisz hipotetycznie, że jak zrobią, to będzie...
3: Hipotetycznie mówię, ale wiem, że takie rzeczy się będą dziać. To jest przecież legenda komiksowa znana na całym świecie, więc...
0: To by było straszne. To jakieś koszmary będę miał przez ciebie dzisiaj w nocy. Będę sobie wyobrażał, że idzie sobie Torgal.
3: Przedsmak tego miałeś w ostatnich sezonach, nie w ostatnich sezonach Wikingu, tylko Vikings Valhalla, gdzie jarlem Kattegat jest czarnoskóra kobieta. Czarnoskóra kobieta jest jarlem Kattegat.
0: Ale wiesz, że jak gdzieś czytałem, że to wcale nie jest takie wyssane z dupska wcale, że...
3: Wyssane z dupska.
0: Ktoś przynajmniej twierdził, że to wcale nie jest takie jakieś science fiction i fantazy, tylko że mogło coś takiego być. Ale to głowy nie dam sobie obciąć, ani żadnego innego członka. Musiałbym to jeszcze raz temat przewałkować, ale no dziwnie to wyglądało faktycznie. No.
3: Nie, to jest... I wiesz, no niestety takich przykładów jest mnóstwo. To są, wiesz, właśnie czarnoskóre elfy, czarnoskóre krasnoludy, czarnoskóry Achilles, czarnoskóry Lucy, ten kot w tym Lucyferze. Sam nie znam uniwersum jakby, więc jakby ani komiksu, ani serialu nie oglądałem, nie będę oglądał, ale to się dzieje wszędzie. Wszędzie jest podkoloryzowana ta rzeczywistość i mało tego, nie tylko jakby umieszczanie postaci o wysokim poziomie melaniny i wysokim poziomie estrogenu w miejscu postaci zupełnie innych jest aktualnie po prostu modą, tendencją. Jest to po prostu pewnego rodzaju wymóg i to nawet nie widzów, bo widzów ma się w dupie, bo fanów Tolkiena ma się w dupie, bo fanów Star Warsów ma się w dupie, bo robi się czarnoskórego klona szturmowca, zupełnie niepasującego do realiów prawdopodobnie, z tego co czytałem. Także nawet Star Wars tego nie uniknęło, tak? Bo miałeś czarnoskórego szturmowca i głównym bohaterem, głównym dziedzicem całego, wiesz,

0: jakichś azjatyckich kupców, być może nawet to jestem w stanie przeboleć, tak? No bo jednak wiesz, jedwabny szlak funkcjonował przez setki lat i być może ci kupcy docierali do Kattegat. Ale naprawdę, kiedy oglądasz sobie ten jarmark i jeszcze ci, że tak powiem, egzotyczni goście w tym Kattegat są eksponowani w sposób naprawdę skrajny, już nie mówiąc o tym właśnie, że o postaci jarlki, to widzisz, że to jest przesada, tak?
1: A czarnoskóra żona Henryka VIII?
0: O, właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo o tym kwiatku zapomniałem. To jest w ogóle ciekawe, no bardzo taką moim zdaniem dobrą, długą audycję, dogadajcie się za nią. Jako fanka kina na pewno tych przykładów byłaby w stanie przytoczyć dużo, dużo więcej, tak. I tak jak mówię, nie mam problemu jakby ze zmienianiem tła, z adaptacją tła, szczególnie jeżeli mówimy o historiach dziejących się współcześnie, no bo współczesna rzeczywistość wygląda inaczej. Tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli mamy adaptację jakiegoś komiksu do współczesnych realiów, to jak najbardziej to tło powinno się zmieniać tak, jak rzeczywiście ono wygląda. Natomiast jednak tych głównych bohaterów zostawiłbym niezmienionych. To jest... I też mówię tutaj też o współczesnych produkcjach, które dzieją się w jakichś współczesnych miarę realiach, bo kolorowanie realiów Tolkiena czy Sapkowskiego uważam za no jednak profanację. To mnie Aha. drażni.
1: A co byś, a jak byś zareagował, bo domyślam się, że serialu Sandman nie widziałeś, nie wiadomo, czy będziesz oglądał, ale wyobraź sobie Lucyfera w piekle i że to jest kobieta.
0: To jest dość częsty obraz, raczej w różnego rodzaju.
1: To jest nawet ciekawe. Mi jakoś też to nie przeszkadzało, jeszcze biorąc pod uwagę, że w komiksie też ten Lucyfer jest taki, ma taką niezidentyfikowaną płeć trochę, jest taki trochę dziwny. Więc to był fajny zabieg, a wizualnie, co ciekawe, bardziej ta kobieta przypominała Lucyfera z komiksu, niż ten Lucyfer piękniś, bawidamek, brunet w serialu Lucyfer. Więc kobieta bardziej wyglądała jak ten oryginał komiksowy, który był bardziej jednak jako mężczyzna. On był taki transpłciowy, międzypłciowy, hermafrodyczny trochę, ale jednak to był facet, tak wynikało. No nie miał cycków, był taki jakby zniewieściały, blond włoski, wiesz, tak dalej. No i ta kobieta bardziej go przypominała. Aktorka, to jest fajna aktorka, bo to jest Gwendolyn Christie, którą znamy z gry o Tron, grała tą rycerkę, kobietę rycerza, co też jest trochę, ale to fantazy, to może być kobieta rycerz, no kobiety nie były rycerzami w średniowieczu.
0: No ale słuchaj, tam, jak to nie, a Joanna Dark, wyjątki się zdarzały. Wyjątki się zdarzały jakieś, tak? Ale bez przesady, tak? To wszystko miało swój jakby umiar, tak?
1: No i w Grze o Tron w sumie też zachowano ten umiar, bo ona była takim ewenementem nawet w tej Grze o Tron, ta kobieta rycerz trochę, nie?
0: Tak, no i ta postać też była postacią w pewnym sensie tragiczną, tak? Dlatego, że była nie była urodziwa, nie miała szans na za mąż pójście w gruncie rzeczy. Inne jak tylko i wyłącznie, chyba ona też nie pochodziła z jakiejś szczególnie bogatej rodziny, zdaje się. Więc nie mogła nawet liczyć na to, że będzie, nie wiem, wydana za kogoś tylko i wyłącznie dla posagu. Więc jest to jakieś... To była dość ciekawa postać. Nie?
1: No.
0: Mi ona wcale nie pasowała, bym powiedział.
1: Mi też nawet przypasowała. Co tak teraz się patrzę i to nie jest brzydka kobieta. Znaczy, ona ma taką bardzo nieszablonową urodę i niehollywoodzką, tak? Ale to, wiesz...
0: Znaczy, w Grze o Tron przedstawiono tą postać tak, a nie inaczej i podejrzewam, że to miało jakby z premedytacją. Książkę czytałem bardzo dawno, więc nie pamiętam jakby opisu samej postaci, ani jej wyobrażenia, szczególnie, że miałem nieszczęście przeczytać, najpierw obejrzeć dwa sezony, a dopiero potem czytać książkę. Więc automatycznie wyobrażenie postaci już zostało narzucone przez aktorów. Także nie pamiętam po prostu jej opisu z książki, jak była tam przedstawiona.
1: A powiedz, a sięgniesz po serial Sandman? Bo chętnie bym usłyszał
0: twoją
1: recenzję.
0: Nie mam, mówiąc szczerze, no nie,

0: Nie twoja
1: No
0: bajka
1: może,
0: trochę, tak?
1: może się skuszę w
0: Nie.
1: przerwach jakichś gdzieś tam w wolnych chwilach. Wiesz coś, sięgnąłem po legendę pod tytułem ostatnio, pod tytułem Chłopaki z baraków i jestem zafascynowany.
0: Tak? No dużo osób jest tym zafascynowanych, a ja do tej pory nie obejrzałem. Nadrobiłem słynne Stranger Things i jestem zawiedziony trochę. Nie do końca, nie aż tak strasznie, ale spodziewałem się czegoś lepszego i czegoś, co mnie tak nie znudzi już po pewnym czasie, tak szybko.
1: Mi się podobało nawet.
0: No nawet, no, szczególnie na początku, no, a im dalej w las, tym, kurwa, tym mniej drzew. Tak, idąc trochę na przekór powiedzonku, że więcej, to tutaj mniej. I dalej w las, tym coraz mniej drzew.
1: No, ja po ostatnio z seriali też sięgam właśnie jednak po klasyki. Obejrzałem sobie też słynny The Office, które po, jeśli ktoś się przedrze przez pierwszy sezon, zaczyna nabierać rumieńców. No to Stranger Things, tutaj mojej akurat małżonce się bardzo podobało Stranger Things, więc szybko nadrobiłem to, co obejrzała ona i po to, żeby móc oglądać dalszy ciąg razem. Jesteśmy gdzieś tak w połowie czwartego sezonu i jak będzie mieć czas, to dokończymy. Natomiast no tutaj pewnie byłbym bardziej zafascynowany tym Lucyferem czy Sandmanem, tak? Gdybym miał po prostu do czynienia z wcześniej z komiksem, a nie miałem, tak? Więc jakby tak mnie nie ciągnie, ale z drugiej strony, skoro jest tak głośno omawiany, całego tego Squid Game, tak? Nie obejrzałem nadal. Nie wiem, czy sięgnę kiedykolwiek.
0: Dobry serial. Moim zdaniem bardzo taki trzymający w napięciu, także wiesz, że cię ciekawi, co tam będzie dalej. Niestworzone rzeczy tam się dzieją, zaskakuje cię coś, nie? To ja lubię takie seriale, które po prostu ciągnie. Wciągają. Stranger Things mi się spodobał, bo ten klimat późnych lat 80., tak? Jakoś, więc fajnie było trochę się cofnąć. A co jeszcze chciałem powiedzieć, zapomniałem. A myślę, że Sandman może ci się spodobać, bo to jest dosyć ambitne dzieło. Tam jest dużo retrospekcji historycznych, bo się nagle cofa do roku 1400, 1500, 1600 i na przykład płynnie jest pokazane, jak zmieniały się czasy, nie? I co 100 lat Władca Snów spotyka się z człowiekiem, który doświadczył przekleństwa życia wiecznego i rozmawiają ze sobą, jak się zmienia świat, jak potoczyło się życie tego człowieka. No wiesz, sama...
1: Jak wywiad z wampirem trochę.
0: Trochę jak wywiad z wampirem to jest, trochę jest jak horror, no wizyta w piekle Władcy Snów, gdzie przybywa, żeby odzyskać swoje artefakty skradzione. Trochę magii, ale takiej, wiesz, nie magii, właśnie jak tu kolega wcześniej mówił, Harry Potter, tylko takiej magii, która przywodzi na myśl klimaty typu właśnie Crowley, nie? Zresztą to nazwisko pada w tym serialu też, czyli taki satanizm troszkę się tam pojawia, różne demony są i to jest taki poważniejszy, tam się nie strzelają, nie ganiają, wręcz przeciwnie, jest trochę dłużyzny są wręcz. Niektórych ten serial uśpił, na przykład jeden recenzent mówi tak, na pierwszym odcinku zasnąłem, na drugim zasnąłem, na trzecim zasnąłem, ale może taka specyfika, w końcu mamy do czynienia z Władcą Snów, nie? Zażartował, ale ciebie nie sądzę, żeby znudził ten serial. Macieju, nie dzwoń na razie, ja już pisałem, że pojedynczo dzisiaj odbieram.
1: Zareklamowałeś na pewno, zaciekawiłeś mnie, poczekam jeszcze być może, tylko obawiam się, że jak będzie audycja poświęcona serialowi, to też znowu będzie pełno spoilerów.
0: No będzie, na pewno. Jak zrobię audycję o Sandmanie samodzielną, już niebawem, może nawet w poniedziałek na przykład, to na pewno będzie dużo spoilerów, więc jak ktoś...
1: Do poniedziałku nie zdążę na pewno obejrzeć.
0: Ja wchłonę dzisiaj do końca cały sezon i żałuję, że tylko 10 odcinków. Trudno. No, ale najbardziej to mnie wkurzyła ta murzynka śmierć, no bo robienie z białej gotki murzynki to jest jak dziwne. Chociaż z drugiej strony, wiesz, jak mówiłem, samo to dzieło Neila Gaimana było przepełnione takimi, było takie trochę genderowe. Oczywiście w latach 80., 90. nie znano takich pojęć za bardzo chyba jeszcze. nie było takiej szajby, ale było trochę takie, więc to nie jest coś, jakieś ciało obce nagle, nie? Tu się pojawia. A poza tym, wiesz, takie istoty dysponujące boską mocą wręcz, bo są jak bogowie, ten sen, śmierć, rozpacz, bo to jest całe takie rodzeństwo. Rozpacz, maligna, nadzieja, śmierć, sen. Oni są wielkimi władcami kształtującymi naszą rzeczywistość, dysponują przepotężnymi mocami, no to oni mogą sobie wyglądać jak chcą niby, nie? I zresztą to robią, bo zmienia się trochę wygląd tego władcy snu. On sobie na poczekaniu zmienia trochę swój wygląd, fryzurę, strój. Wiesz, jego bogów, demonów to tak nie obowiązuje to, co nas ludzi, ta wierzchnia powłoka, nie? Nie ogranicza tak ich. Więc może być i czarnoskóra śmierć. No ale...
1: Znaczy powiem ci tak, że gdyby tworzono to od podstaw, to nikt by się nawet nie zająknął. Problem polega na tym, że jest ta adaptacja i automatycznie to wyobrażenie pierwotnych postaci masz na podstawie komiksu, tak? Natomiast... Trzeba jednak też pamiętać, i jakby też tym się usprawiedliwiają także władcy Tolkiena, Jezus Maria, twórcy Tolkiena, twórcy Pierścieniów Władzy, tak, że jakby ta produkcja nie jest adresowana do fanów, wbrew, to nie jest coś, co ma przede wszystkim przyciągnąć ludzi, którzy ten komiks czytali. Ma się zrobić głośno, bo jest to oparte na słynnym komiksie, ma się to zrobić głośno, bo jest to oparte na w jakiś sposób na Silmarillionie czy innych tam niedokończonych opowieściach czy listach Tolkiena, tak? Ma się zrobić głośno, ale ten szum ma przyciągnąć osoby, które w fandomie nie siedzą. I stąd możliwość jakby nawet nie chodzi tutaj nawet o to, że się odstępuje w wierności od oryginału, tak, na zasadzie takiej, żeby uwepchnąć tam jakąś polityczną poprawność, tylko to jest tłumaczone tym, że współczesny widz, który nie zna danego dzieła w oryginale, on oczekuje, że zobaczy pewne rzeczy, które widzi wszędzie. To tak oni to tłumaczą i to nie jest w gruncie rzeczy zupełnie wyssane z palca, natomiast jednak uważam, że oczekiwania widzów są budowane na podstawie jednak, wiesz, krytyków, nie wiem, tam w New York Timesie, Washington Post i innych tego typu, wiesz, mediów, które promują pewnego rodzaju postawy. Takie jest moje zdanie, tak? I tak jak mówię, gdyby te dzieła były tworzone od zera, od nowa, byłby to zupełnie nowy świat, tak? Wtedy w tym momencie nikt by się tutaj nie byłoby żadnych głosów sprzeciwu, nikt by nie mówił, że coś nie pasuje. No, z nowy świat wszystko pasuje. Ale jeżeli robi się jednak adaptację świata, który został stworzony, opisany, dopracowany, to tak jak mówię, jestem zwolennikiem wierności literackiej w miarę możliwości, czy historycznej w miarę możliwości. Stąd takie kwiatki jak ciemnoskóre elfy, ciemnoskóry Achilles, czy ciemnoskóra Anna Boyle, to są rzeczy, które po prostu no, mnie przerastają.
0: Ale co do twórczości Tolkiena, to może nie fanom też się coś należy, może nie wszystko musi być tworzone dla fanów i można coś zrobić tylko dla niefanów. Fani dostali już swojego Władcę Pierścieni.
1: No nieprawda.
0: No jak to nieprawda?
1: Nie no, bo adaptacja Jacksona jest świetną adaptacją, ale mało wierną.
0: Chyba dość wierną.
1: Nie, absolutnie.
0: Ale może, słuchaj, może ty po prostu nie bierzesz pod uwagę tego, że film wymaga jednak pewnych zmian, że to nie jest książka.
1: Biorę to pod uwagę właśnie, dlatego się bardzo na Jacksona nie gniewamy. Natomiast na Amazon się gniewamy. No. Dlaczego? Dlatego, że dało się zrobić świetną adaptację z olbrzymi naciągnięciami i pomimo olbrzymich wręcz niezgodności z oryginałem w niektórych miejscach, trylogia Władca Pierścieni jest świetna. W Hobbicie już zaczęło być trudno. Już było ciężko to przegryźć, ale się dało od biedy, tak? Natomiast jakby
0: Ale
1: pierścienie władzy
0: Hobbit.
1: wniosło to na nowy poziom,
0: Ale
1: który wiesz.
0: Hobbit był trochę dla dzieci bardziej książeczka też, bo ja pamiętam, że
1: Ale to nie o to
0: czytałem sobie
1: chodzi.
0: jako dziecko i film był taki dziecięcy, ten Hobbit, bardziej taki mniej na poważnie, nie? Więcej jakichś tam pościgów, śmiesznych scenek, nie? No, i
1: Nie o
0: tak,
1: to chodzi.
0: no.
1: Bo to, że tam są jakieś śmieszne sceny, to rzeczywiście książeczka jest bardziej dedykowana do młodszego odbiorcy, nie da się ukryć, tak? Więc tam akurat scena mycia naczyń w domku Bilba jest akurat bardzo wiernie pokazana. Jest naprawdę zrobiona świetnie i co prawda u ludzi, którzy nie pamiętali Hobbita, wzbudziła ona pewnego rodzaju konsternację. Tak, każdy, kto Hobbita miał w pamięci, wiedział, że ta scena była i ona była naprawdę nakręcona super. Problem się zaczynał po prostu później. Dodano dodatkowe postaci, jak na przykład tą elfkę, której imienia nie pomnę. Dodano wątek miłosny pomiędzy elfką, tą właśnie elfką, a krasnoludami. Zmieniono zupełnie scenę śmierci Toriny Dębowej Tarczy. Dodano zupełnie niepotrzebne walki. Dodano na przykład scenę ataku na krasnoludy uciekające z Pałacu Króla Elfów. No, dodano bardzo wiele rzeczy, które były zupełnie niepotrzebne i ominięto bardzo wiele rzeczy, które były bardzo istotne. Hobbit jest naprawdę słabą adaptacją. Jest tak jak, nie wiem, tam powiedzmy Trylogii Władcy Pierścieni można dać 8 na 10, 7 na 10, tak?
0: Jaki
1: Tak, Hobbit
0: surowy,
1: to już
0: jaki
1: jest
0: surowy.
1: 5-4, rozumiesz, nie?
0: Siedem by dał, jaki surowy, patrzcie go.
1: No, z punktu
0: A to
1: widzenia,
0: i tak
1: wiesz,
0: za dużo.
1: wierności
0: Aha,
1: adaptacji, nie?
0: pod kątem wierności tylko, no
1: Bo,
0: dobra.
1: nie, bo jeżeli
0: No,
1: chodzi o film, to ja film uwielbiam, ja to film ma
0: no
1: 9 na
0: ja też
1: 10.
0: uwielbiam. No, świetnie jest zrobiony, fantastyczne sceny i po prostu ocieka epickością, jakby nie. I to jakby to jest bardzo ważne u Tolkiena, że jest właśnie epicko, wyniośle i doniośle, i wszystko jest, wiesz, świetliste, niesamowite, olbrzymie, i pięknie to oddano, niesamowicie. Mam nadzieję, że uda się też to przynajmniej to osiągnąć w produkcji Amazona, bo to też nie jest takie oczywiste.
1: Boję się po prostu, tak jak adaptacja Jacksona kładła nacisk na rzeczy, które w książce są w gruncie rzeczy traktowane po macoszemu, tak jak w Hobbicie Bitwa Pięciu Armii, to jest tam, nie wiem, pół strony czy dwie. Tak samo sceny bitew, które są, wiesz, bardzo wyeksponowane w adaptacji trylogii, w książce są opisywane bardzo krótko. Nie ma tam, że tu podniósł miecz do góry, ciął go w lewo, a tu sparował, rozumiesz, nie? Tolkien nie zajmuje się tego typu graficznym opisem bitw. One są
0: To bardziej
1: często
0: Sapkowski.
1: skwitowane kilkunastoma słowami, kilkunastoma, wiesz, zdaniami. Wiadomo, że film rządzi się swoimi prawami i te właśnie sceny są tam wyeksponowane zdecydowanie ponad miarę, prawda? Natomiast jest to zrozumiałe, natomiast ilość, jakby to, w jaki sposób przedstawiono tam świat, jest po prostu troszeczkę odrażający. To znaczy, w filmie, przykładowo Rohan jest przedstawiony jako dosłownie dwie wsie, tak? Czyli jest jedna wieś, którą spalono, druga wieś, w której mieszka Theoden, a trzecia wieś to Helmowy Jar. I kurwa, koniec. A ten kraj jest olbrzymi. Tam mieszkają setki tysięcy ludzi. Tam są tysiące wsi i miasteczek. To był wielki, wielki świat. To samo z Gondorem. Gondor przedstawiono, jakby się składał ze zrujnowanego z Gilead i samej tej samego tego miasta, tak? Minas Tirith. Dobrze pamiętam, źle nie jestem pewien. Przepraszam z
0: Tak,
1: góry za pomyłkę,
0: to dobrze.
1: jeśli popełniłem. No to tak, wiesz. Przed Gondorem nie ma żadnych wsi. Tak wygląda, to wygląda, jakby było miasto i dookoła niego łąka. A gdzie wszyscy ci chłopi? Gdzie cały folklor tego wszystkiego? Jak kiedy patrzysz na armię Gondoru, wszyscy wyglądają tak samo, jakby ich, wiesz, odlano z jednej formy. Tymczasem armia Gondoru to były setki hrabstw, marchi, i innych jakichś jednostek organizacyjnych, kiedy weźmiesz sobie nawet opis Tolkiena i przeczytasz sobie przemarsz wojsk Gondoru jeszcze przed bitwą z armiami ciemności, tam będziesz miał opis kolorowych wojsk. Każda armia w innym stroju, wszyscy inne zbroje, mają swoje własne proporcje, opis wodzów jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. To jest ciekawe, że tu Tolkien poświęcił ogromną ilość czasu na to, żeby to opisać. W filmie tego nie ma. W filmie wszyscy wyglądają dosłownie, jakby, tak jak powiedziałem, jakby odprasowano z jednej formy.
0: No bo odprasowano to... ich z jednej formy i to w,
1: ja wiem,
0: i to w sensie wiesz, dosłownym, problem... no bo te pancerze z gumy to produkowano, w jakiś tam sposób je odlewano, no to jest, ja to jest rozumiem, dokładnie tak, jak, to... tak jak powiedziałeś i to w sensie
1: tych
0: dosłownym.
1: Tych armii było wiele, a pokazano jakby Gondor składał się z jednego malutkiego miasta.
0: No i pieniążki,
1: wiesz, problem jakby z zabrakło. Adaptacją Jacksona polega na tym, że w pierwszej części mamy do czynienia z... Dobrze się rozkręca, mamy do czynienia z jakimś ciekawym światem, różnorodnym. Najpierw mamy ten Hobbiton, potem mamy Bre, potem mamy Rivendell, potem mamy wiesz, dochodzą do tej Morii, tak? Mamy bardzo ciekawy świat, świetnie rozbudowany. Ta pierwsza część jest genialna po prostu. A potem świat się nagle, wiesz, pamiętaj, że poświęcono 3 godziny na fragment książki, który zajmuje... no 1/3, nie? A pozostałe wątki są tak bardzo ścieśnione, ten cały świat tak się maksymalnie kurczy, tak po prostu się miniaturyzuje, że po prostu no jakby nie jest to fajne. No, fan Tolkiena będzie widział to wszystko i dlatego będzie mówił, że ta adaptacja jest średnia. Nawet nie dobra, jest średnia. Film jest dobry, ale adaptacja jest średnia. I my to oczywiście rozumiemy, dlaczego to się stało, natomiast mamy swoje jakby zarzuty. Można to było zrobić lepiej. Można to było zrobić lepiej. Dużo lepiej.
0: Wszystko
1: się wcale nie wielkim kosztem.
0: No, na pewno.
1: Natomiast Hobbit to już jest porażka. To już jest klęska. Fajnie, że wprowadzić dużo wątków z Silmarillionu czy z innych jakby dzieł powiązanych, które tam były wydawane przez syna Tolkiena, bo to bardzo obogaca historię i dodaje bardzo wiele smaczków, których jakby z samego Hobbita się nie dowiesz, ale ci, którzy znają jakby całe realia, no to odbierają to jako dodatkowy kolory, dodatkowy smak. Ten świat staje się większy, bo Hobbit jest naprawdę prostą historią, prawda? I to dodaje jakiegoś kolorytu. Fajnie umieszcza pewnego rodzaju wątki, które były wyjęte, jakby w Hobbicie nie są opowiedziane, a gdzieś tam działy się chronologicznie w tym samym okresie, jak choćby wyprawa Gandalfa czy całej Wielkiej Rady do Dol Guldur. Natomiast jest to wspomniane, to jest super, natomiast jakby same główne wątki niestety są popsute, poddawane są rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Ja rozumiem po co, bo pewnie byłoby bez tych skakania Legolasa wbrew grawitacji, wbiegania, kurcze, po spadających schodach do góry, kamieniach do góry. Jezus, jaka straszna jest ta scena. Przepraszam, przypomniałem o sobie, nie mogę przeżyć.
0: I na tarczy, jak na deskorolce, nie?
1: Tak, ale to było w drugiej części akurat Władcy Pierścieni. To jeszcze było do przebolenia. To jeszcze było do przebolenia naprawdę, nie? Ale w Hobbicie on tam jakaś wieża się rozpada, już nie pamiętam dobrze, jakaś tam wieża się rozpada, a on wbiega po tych kamiennych blokach do góry wbrew grawitacji, rozumiesz?
0: No
1: i jest coraz wyżej. To jest dosłownie jakbyś grał w platformówkę. To jest taka scena, która jak ktoś to grał w platformówkę, to doskonale to pamięta, tego typu motywy, nie? Że skakałeś do góry po spadających głazach szybciej niż umożliwiała cię to grawitacja, nie? No proszę, to jest straszne, to jest smutne. Nie przeczę, że były tam
0: detale.
1: Dobre rzeczy, bo tam były świetne fragmenty, nie?
0: Czepiasz się detale tam.
1: No być może.
0: Co, troszkę, ale czasem miło się trochę poczepiać, jak się jest fanem w szczególności, no takiej twórczości.
1: No pewnie tak. Pewnie
0: ja też
1: tak.
0: Tu, wiesz, do różnych szczegółów i detalach mówię, niuansach związanych z Sandmanem. Wiesz co, mi się ciekawa scena tam przypomniała, która fajnie pokazuje tą umowność ras, płci, która jest w tej twórczości Neila Gaimana. Kiedy Morfeusz zjawia się w piekle właśnie po swój artefakt, to przechodzi jakąś tam drogę do zamku Lucyfera, go prowadzi jakiś demon i on napotyka uwięzioną w jakichś piekielnych czeluściach czarnoskórą kobietę. Okazuje się, że to jest jego dawna kochanka, którą na początku ludzkości znał i był zakochany w ludzkiej kobiecie. Ona go zdradziła. No do tego, do dzisiaj jej nie wybaczył, choć minęło tyle tysięcy lat, 10 tysięcy lat, coś koło tego. I jest pokazane, jak ona widzi tego bladego, białego Morfeusza. Widzi go jako murzyna, bo on jest bóstwem dla niej, murzyńskim bóstwem, i ona go widzi jako czarnoskórego. Ma taki obraz jego, nie? On jest, i ten Morfeusz w komiksie było dokładnie to samo. On przybiera często inną formę w innej kulturze. Inna kultura go widzi inaczej, ma inną powierzchowność, nie? No.
1: Ma to swój sens, wynika to z tego, że o wiele przyjaźniej podchodzimy do osób, które wyglądają w taki sposób, jak znamy. To jest ta kwestia identyfikacji, swój wróg, prawda?
0: No, Jezus Chrystus w krajach afrykańskich jest pokazywany jako murzyn.
1: Ma to swoje uzasadnienie.
0: No i dokładnie tak samo z tym Sandmanem jest też, niektórzy go widzą jako czarnoskórego. My też sobie naszego Boga, wszystkich bogów, jedynego Boga, ja jestem, który jestem, wyobrażamy sobie raczej jako białego dziadka z brodą, nie murzyna. Ale Morgan Freeman wcielił się w Boga, tak? Odgrywał rolę Boga.
1: A zwróć uwagę, że nikt na to nie narzekał. Nikt.
0: Nikt. Wszystkim to przypasowało. To jest ciekawe.
1: Genialna kreacja swoją drogą.
0: No. To jest ciekawe. Ale to było takie prowokujące i fajne, ale takie prowokujące w fajny sposób, nie? Bezinwazyjny, takie, że po prostu się uśmiechniesz pod nosem. Nie wiem, może wszyscy lubią po prostu aż tak bardzo tego aktora i się to przelało jakoś.
1: Bardzo, bardzo inteligentny człowiek i bardzo wiele ciekawych rzeczy można się od niego dowiedzieć, choćby i z wywiadów. Ale tak jak mówię, znaczy, wiesz, to, co mówiłeś wcześniej, jakby to, że traktowano czarnoskórych, czy ogólnie, nie wiem, aktorów z innych etnosów w sposób dyskryminujący w przeszłości, jest oczywiście prawdą, bo wiesz, pierwszy krok to był ten Oscar dla tej ciemnoskórej aktorki, która grała w Przeminęło z wiatrem, oczywiście ani nazwy postaci, ani samego nazwiska aktorki sobie nie przypomnę, tak? To był taki pierwszy duży krok, ale tak jak mówiłeś, była ona postacią służącej, nie? Tylko że w tamtych realiach tak wyglądał świat, prawda? I wiesz, nie było takiej sytuacji jak teraz, że będziesz miał do czynienia z osobami bardzo majątnymi, nie tylko będą to osoby białe, prawda? Tylko będą to też osoby pochodzące z innych grup etnicznych, prawda? To się zmieniło. Kiedyś tak raczej nie było, a nawet jeżeli jakiś ciemnoskóry stawał się naprawdę majętny, no to też zawsze był jednak traktowany w sposób dyskryminujący, bo to są fakty, takie były realia, więc z tego to wynikało i dobrze, że się to w kinie zmienia, natomiast żeby to się, tak jak mówiłeś wcześniej, żeby się to nie przechyliło w drugą stronę, bo też odnoszę wrażenie, że jest tego za dużo. Ciemnoskóry Achilles czy ciemnoskóra Anna, bo to są rzeczy, które mnie zdecydowanie przerastają.
0: To się jakoś tak ogólnie ta zasada w życiu sprawdza, że nie wolno nic robić na siłę, zbyt nachalnie, i to wszystkiego się dotyczy. I myślę, że po prostu muszą następować też stopniowo pewne przemiany w życiu. Tak jak, Neil deGrasse Tyson, astrofizyk czarnoskóry, musiał się pojawić, musiały się takie osoby pojawiać, zaistnieć, pokazać, że czarni też potrafią być wykształceni, musieli się zacząć pojawiać prawnicy, lekarze, czarnoskórzy, żeby potem to w filmie pokazywać. Nie można było na siłę wymyślać sobie, bo byłoby to debilowate, nie? Jak zauważyłeś, że realia były inne, no to nie można było, podkoloryzowywać rzeczywistości na siłę, bo byłoby to sztuczne, nienaturalne i zakłamane, a właśnie z tym mamy trochę dzisiaj do czynienia, że to się zaczyna takie być sztuczne, zakłamane i wymyślone z dupy coś, a musi to iść współgrać z przemianami, które następują w realnym świecie, nie? Jakoś.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam. Zresztą to, jak bardzo jest to na siłę robione, to zauważają też same osoby, chociażby czarnoskóre, tak? Sam Morgan Freeman o tym mówił, ale nie tylko. Na przykład świetny był wywiad, który przeprowadzała para studentów ciemnoskórych z jakiegoś uniwersytetu z bardzo znanym ekonomistą Thomasem Sowellem, też ciemnoskórym człowiekiem, niesamowicie inteligentny i bardzo zasłużony tutaj na polu szerzenia wolnego rynku, chłechłe rechłe. I gdzie tłumaczy on właśnie, jak bardzo wszelkiego rodzaju przywileje ekonomiczne dla osób ciemnoskórych tak naprawdę robią im krzywdę. Tutaj mówimy, wiesz, o polu ekonomicznym, ale to samo będzie moim zdaniem w każdym innym polu. Jeżeli będziesz miał sytuację, w której osoby ciemnoskóre będą miały jakieś dodatkowe punkty, czy jakieś dodatkowe przywileje, czy na przykład na studiach, no to doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli lekarz będzie ciemnoskóry, ty będziesz miał obawę, czy on został lekarzem, dlatego że faktycznie był dobry i zdał egzaminy, czy też dlatego, że uczelnia musiała wyrobić normy w ilości ciemnoskórych absolwentów. I wtedy dopiero tak naprawdę ci ciemnoskórzy lekarze, którzy zasługują na to, żeby, wiesz, być traktowanym w pełnym szacunku, bo są świetnymi specjalistami, ci lekarze ucierpią. To jest tak naprawdę polityka, która krzywdzi samych ciemnoskórych. I takich rzeczy można przytoczyć wiesz, w każdej branży, nie?
0: Dokładnie. A tak z innej beczki trochę, okazuje się, że Korwin-Mikke ma duże zapasy cukru, bo no, znany jest z tego, że słodzi, jak tu czytam, 7 łyżeczek do herbaty, bo musi mieć energię. To takie też trochę śmieszne, bo to w komunizmie czy w naszym PRL-u tak reklamowano cukier, że on krzepi, że dodaje siły,
1: To było w
0: energii.
1: 20-leciu międzywojennym.
0: Tak? Aha, ale za PRL-u nie było, że cukier
1: Nie.
0: krzepi tych plakatów?
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Cukier krzepi to jest okres dwudziestolecia międzywojennego. To bodajże
0: Aha.
1: też było to ze względu na to, że państwo miało monopol na produkcję cukru, więc w ten sposób jakby zachęcano ludzi do tego, żeby go kupowano, mimo tego, że był wielokrotnie droższy niż powinien być. W PRL-u z cukrem, dostępem do cukru był mniejszy lub większy problem, więc starano się nie reklamować. Nic.
0: No tak, jakbyśmy się cofnęli jeszcze dalej w tył, to podobno kiedyś cukier w ogóle to był luksus dla możnych, nie? I takie rzeczy jak jakieś tam ciasto z cukrem, galaretki czy słodzenie sobie to był luksus całkowity. Znaczy, czytałem, że po prostu, może nie jakiś super, no bo taki zwykły robotnik, który sobie pracował gdzieś tam w jakiejś hucie czy coś, to musiałby całą swoją dniówkę przeznaczyć na kilogram cukru. No to mógł teoretycznie, no ale to tak jakbyś dzisiaj.
1: Gdzieś w XIX wieku być może,
0: No jakoś
1: później to
0: tak chyba,
1: troszeczkę było
0: tak.
1: lepiej. Tak jak mówię, w Polsce, tej dwudziestoleciu międzywojennym, niestety nie wiem, jaka była cena cukru za kilogram, ile trzeba było za to płacić. No w PRL cukier był po prostu na kartki. No, to pamiętam po prostu. Była jedna kartka, 1 kilogram cukru na miesiąc.
0: No ale popatrz, to zabawne, że my narzekamy dzisiaj, że cukier poszedł tak w górę. Przy okazji mogę wspomnieć, że w Środzie Śląskiej faktycznie, słuchajcie, wszystko tańsze jest, bo czytam, że w niektórych regionach Polski cukier nawet po 9 zł, po 7, po 8 dochodzi do 9, a w Środzie 4,99 cały czas i dużo rzeczy tu jest tańszych
1: Zawsze znajdzie
0: i
1: się paru
0: najem.
1: cwaniaczków, którzy chce zarobić na panice wywołanej przez media. Należy się temu po prostu nie poddawać. Faktycznie są reklamy na Allegro, widzę cukier po 16-20 zł, ale za co? Nie wiem. A nie, to jest reklama książki o cukrze, dobra. O Boże, święty kochany. No, tak, no Janusz Korwin-Mikke słynie z tego. Każdy to tam zna troszeczkę bliżej tą postać, a szczególnie jeżeli oglądał dokument Tomka Agenckiego, Korwin The Movie, no to wie, że Korwin słodzi jakieś 5, 6 czy 7 łyżeczek chyba nawet, prawda?
0: No siedem właśnie. Tu
1: I
0: napisane jest
1: co jest
0: artykuły siedem.
1: istotne, on to miesza, bo tutaj mieliśmy wcześniej krótką dyskusję na temat dobrego polskiego kina, które dobre było kiedyś, dawno temu, teraz niestety z wyjątkiem małych perełek podwiercających reguły, to raczej to kino zsiepałkę, z tego co się orientuję, bo też nie śledzę. To było w którymś filmie, niestety nie pamiętam w tym momencie już którym, taka scena, kiedy ktoś się tam pyta, czy słodzi pan? Owszem, słodzę, nie? Ile? 5, ale proszę nie mieszać, bo nie lubię słodkiej.
0: A nasz wielki mędrzec narodowy, noblista, twierdził chyba, że herbata się robi słodsza od mieszania. Nie, on mówił, że jak masz pan gorączkę, to pan zbij termometr, czy coś takiego. Ale ja kiedyś sobie o tym myślałem, herbata faktycznie, można powiedzieć, że w pewnym sensie robi się słodsza od mieszania. No bo...
1: No właśnie nie robi się.
0: No robi się, bo...
1: No nie, przysłowie mówi, herbata nie robi się słodsza od mieszania.
0: A ja właśnie będę to kontestował, że jednak się robi w pewnym sensie, ponieważ... No dobra, to powiem, że robi się szybciej słodka od mieszania.
1: A, no to tak, no, jeśli chcesz na... polegać na procesie dyfuzji, dobrze pamiętam, czyli tego samoistnego rozchodzenia się cząsteczek rozpuszczonego cukru w cząsteczkach wody, no to zajmie to dłużej. No mieszanie to przyspiesza zdecydowanie.
0: No, także Korwin, ale że Korwin tyle cukru, to przecież to niezdrowe jest. To on taki mądry i...
1: On to traktuje jak energy drink.
0: A może by się mogło okazać, że zajadanie się cukrem jest zdrowsze niż ciągłe picie energetyków, tak jak ja to robię na przykład.
1: No ale to co jest w takich energetykach? Oprócz, podejrzewam, że cukier na pewno, jakaś tam pewnie kofeina. Jakaś tam guaranina pewnie, nie wiem co tam jeszcze można dodawać do tego syfu.
0: No syf jak syf. Wiesz, jak się poczyta, myślę, że trochę są zdemonizowane te energetyki, bo faktycznie no, nie ma w nich jakichś takich strasznych rzeczy. Więcej chemii widzę w jakichś rozpuszczalnych kawkach, tam jest cała tablica Mendelejewa. W ogóle w jedzeniu często są gorsze składniki, a taki energetyk no, to faktycznie kofeina, trochę soku, jakiś kwasek, tauryny. Kiedyś dawano taurynę, dzisiaj chyba ją zastępują faktycznie kofeiną, guaraną. No, też nie czuję, że mi jakoś szkodzą, bardziej mi szkodzi alkohol, dlatego przestałem pić. Nie będę już chyba w ogóle pił alkoholu. Alkohol to jest w ogóle zło.
1: Zapomniałeś o alkoholu i aż zechciało mi się otworzyć piwo. A mam jak na złość w lodówce tylko Weizenbocka i nie jestem ich wielkim fanem, ale z braku laku weźmiemy ich Weizenbocka.
0: Dobrodziej twierdzi, że nie jest to demonizowanie i że to jest syf. No ale czy jakiś taki straszny syf, który ci będzie szkodził i jak porównać go z innymi rzeczami, którymi się raczymy, to faktycznie tak jest, takie zło, takie szkodliwe strasznie? No to uzasadnij, dobrodzieju, napisz, dlaczego to jest taki syf, bo może o czymś nie wiemy po prostu.
1: No ja nie śledzę akurat, nie jestem fanem również, więc nie będę się wypowiadał. Z tego, co się orientuję, to rzeczywiście na pewno spora część tego typu napojów to jest jednak dość mocno szkodliwa, więc pewnie trzeba dobrze wybierać, nie?
0: A powiedz jeszcze, Wudzu, masz jakieś przemyślenia odnośnie zaogniania się właściwie konfliktu, bo czytam jakieś bardzo niepokojące artykuły tutaj o tym, że rośnie napięcie w Strefie Gazy, że Korea Północna da 100 tysięcy żołnierzy dla Putina. Jakby włączają się w to wszystko coraz bardziej różne inne strony, znaczy różne inne kraje, nie? Coraz więcej się dzieje. Mówi się teraz, alarmują, że Rosja ma wycelowane rakiety w jakieś elektrownie atomowe. No straszne rzeczy się jakieś dzieją. Nie wiem, trzecia wojna światowa? Tuż?
1: Możliwe, no tego nie możemy wykluczyć. Pierwsza wojna światowa zaczęła się od zastrzelenia arcyksięcia Ferdynanda.
0: Jakiegoś Ferdynanda, ja tego nigdy nie rozumiałem. Jakiś Ferdynand kiepski z wąsami, ktoś go zastrzelił i wojna.
1: Jakiś Serb. Nie, no to był tylko kasus belli, to już tam pretekstu szykano od dawna. Wiesz co? No ciężko powiedzieć, zobaczymy. Sytuacja z Tajwanem się przede wszystkim zaogniła. Nie wiem, jak
0: właśnie,
1: czy to była chwilowa eskalacja. Ciężko powiedzieć.
0: Chyba nie, no. Chiny, wydawało się, że po doświadczeniach ruskich z Ukrainą się wycofają z takiego pomysłu, żeby zajmować ten Tajwan, ale widać, że zupełnie nie.
1: Czy retoryki zmienić nie mogą, natomiast Stany Zjednoczone zaostrzyły swoją retorykę. I teraz jest pytanie, brzmi, do czego to jakby doprowadzi, nie? Natomiast jakby, jeśli oczekujesz tutaj ode mnie jakiejś dokładnej analizy, to niestety takiej ci nie udzielę. Byłem teraz na wakacjach, odciąłem się od tego całego szumu, jest mi z tym niezwykle dobrze.
0: O.
1: Teraz, wiesz, nadrabiam jakby trochę zaległości, ale jeszcze mediów nie otwieram zbyt często, więc mówiąc szczerze, nie, nawet nie bardzo wiem, jakby co się dzieje. Błogosławiona niewiedza. Człowiek jest zdrowszy na pewno.
0: No super.
1: Nie wiem, co miałoby mi dać, tak by ta wiedza. To też nie wiem, kurczę, co dolar kupię? Jest tak drogi już, że nie opłaca się kupować. Zresztą jeśli Stany Zjednoczone zaangażują się bezpośrednio w wojnę, to nie wiadomo, co się stanie z kursem dolara tak naprawdę. Aż jestem ciekaw. Także nie wiem. Co, złoto? Złoto jest przereklamowane. I to bardzo. Więc... Wiesz, no jedyne, o czym można myśleć, no to jest jak ratować własne oszczędności. No i nie ma na to jakichś dobrych sposobów, obawiam się, w dzisiejszych czasach.
0: No, biorąc pod uwagę to, jakie dzisiaj warunki banki oferują, to nie opłaca się trzymać oszczędności raczej chyba w banku. A jeszcze dodatkowo możesz trafić na scam jakiś. No tak łatwo dzisiaj o to, aby ci przejęli konto, wyzerowali konto, nie? Właśnie ci skamerzy, o których wcześniej mówiłem, ukraińscy, to jest ta niepoprawność, że nie powinienem tego mówić, bo kanał zaraz skasują albo mnie okrzykną ruską onucą, jak wspomnę o tym, że jest cała zorganizowana jakaś wielka szajka skamerów ukraińskich, którzy na Orlen robią, na Orlen, czyli proponują wykupienie jakichś akcji Orlenu, coś takiego, zainwestowanie w ten Orlen.
1: Albo KGHM, to na YouTubie, ile reklam w ogóle.
0: A to Polacy. Z KGHM-em to Polacy, to polscy z kolei skamerzy, co pokazuje, że w każdym kraju są przekrętasy i różne zorganizowane grupy naciągaczy i w Ukrainie i w Polsce. No w Polsce mieliśmy na KGHM, a Ukraińcy robią na Orlen. I to jest aż śmieszne, bo dzwonią wszyscy ci konsultanci, tam mówią z takim charakterystycznym akcentem, nie? Z akcentem charakterystycznym mówią wszyscy, co tam dzwonią i namawiają. No i bywało właśnie, że ludzie też potracili całe swoje oszczędności, ale to trzeba być bardzo nieroztropnym, żeby instalować jakieś aplikacje typu TeamViewer właśnie na czyjeś polecenie, dawać komuś jakieś piny, kody, bo tak to często się kończy. Wiesz, mówi ci konsultant, no ma pani problem, to ale możemy tu pomóc zdalnie, proszę ściągnąć aplikację, wpisać tu linka, zainstaluj, a jaki tam pani ma PIN? Wiesz, i ludzie dają wszystko, instalują, no a potem się dziwią, że im ktoś przejął całe konto bankowe.
1: Mnie to mówiąc szczerze zniesmacza nie to, że są przestępcy, bo to jest oczywiste, wiesz, jak masz jakąś masową emigrację, to zawsze się też razem z tymi normalnymi ludźmi przychodzą też z nimi jaja. W Polsce też bardzo wiele problemów z przestępczością rozwiązało się dzięki otwartym granicom w Unii Europejskiej. Taka jest prawda. Więc jakby to mnie nie dziwi. To, co mnie trochę jakby zniesmacza w pewnym sensie, czy w jakiś sposób czuję się zawiedziony, to jest postawa państwa polskiego. Tutaj bardzo wiele osób wierzy w to, że państwo rozwiązuje jakieś problemy. Oczywiście jak w praktyce wychodzi, to wszyscy wiemy. Natomiast dziwi mnie to, że państwo mają do dyspozycji tak potężne narzędzie edukacyjne, jakim jest telewizja, nie potrafi zrobić jakiejś szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o tym, że są cyberprzestępcy, jak działają. Naprawdę, 5 minut, kurczę, wiadomości i obejrzy to nagle mnóstwo starszych osób, a to one głównie one napadają ofiarami tego typu ataków. Osoby, po prostu, które o cyberbezpieczeństwie nie mają żadnej wiedzy, więc czy to byłoby takie trudne, żeby zamiast reklamy kolejnej o tym, jak to rząd robi wszystkim dobrze, jak to, nie wiem, tam Obajtek dał 30 groszy na Benę, czy coś tam, swoją drogą Bena spada ostatnio, czy to był taki wielki problem zrobić kampanię edukacyjną o tym, żeby nie instalować żadnych aplikacji, wiesz, no banki to robią, wysyłają wiadomości różnego rodzaju, ale banki to robią takimi kanałami, które są dla banków stosunkowo tanie, czyli robią to przez aplikacje, no ale mnóstwo osób nie ma aplikacji bankowych zainstalowanych, to właśnie one najczęściej padają ofiarami tego typu przestępstw, więc już abstrahując od tego, że kto czyta te powiadomienia, nie? Naprawdę, to jest w tych miejscach, gdzie państwo mogłoby zrobić coś dobrego, faktycznie, to tam oczywiście jest. No. Nikt na to nie wpadnie. I to jest takie rozczarowanie. Znaczy, w gruncie rzeczy to czego się spodziewać można byłoby innego.
0: Po państwie, nic dodać, no, nic ująć.
1: Tak, tutaj państwo obaj się to jest... zgadzamy w swoim, tak. W naszym sceptycyzmie do tej instytucji.
0: W najlepszym wypadku państwo może dzielnie walczyć z problemami, które samo generuje, nie?
1: No. To socjalizm, nie panie. nie państwo.
0: No, ale to, no właśnie, ile by, to czemu nie zrobią kampanii informacyjnej właśnie na TVP, że nie instalować, proszę uważać, nie dawać kodów. Już ile to osób by uratowało, ale nie... Oni muszą pokazywać, jak Jarosław Kaczyński z gospodarską wizytą doradza przedsiębiorcom, jak prowadzić interesy.
1: Znaczy, wiesz co, akurat mnie stać na dopalacze, więc nie oglądam TVP. Nie?
0: Dopalacze?
1: Nie wiem, co pokazują.
0: To wódzu, nie polecam ci dopalaczy, to ryzykowne jest. To ryzykowne.
1: Na temat fanpage'u, który gdzieś tam jest w internetach, że oglądam TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. Jest taki pay podobno i podobno dość śmieszny, ale nie widziałem, więc...
0: Tutaj Dobrodziej pisze, że tu Gosia może wkleić o tym, że energetyki szkodzą, a ja właśnie widziałem taki materiał, który dowodził, że są trochę... że to się trochę wyolbrzymia tą szkodliwość, tak samo jak z chińskimi zupkami, które uchodzą za coś takiego najbardziej niezdrowego, co może być, a właściwie one są takie po prostu bezwartościowe. To nie jest tak, że one szkodzą, tylko są bezwartościowe, tylko że z jedzeniem jest tak, że jak się żywisz czymś bezwartościowym, to ci zaszkodzi, mimo tego, że tam nie ma nic wielce szkodliwego, to po prostu nie dostarczasz do organizmu wartościowych rzeczy i to ci zaszkodzi. To od tej strony można też patrzeć, nie? W ogóle człowiek powinien wodę pić, czystą wodę. Tak, bo czysta woda jest najlepiej absorbowana, wykorzystywana, a inaczej to organizm się gimnastykuje, jak oddzielić ten płyn od... z chemią, od różnych rzeczy. Wodę pijcie, wodę, nawadniajcie się. Człowiek powinien w ogóle dużo tej wody pić, więc jakaś taka butla z wodą mineralną powinna gdzieś tam stać u każdego.
1: Akurat to też jest mit podobno z tą wodą. To nie jest tak, że człowiek musi wlać w siebie ileś tam litrów wody, żeby być zdrowym. Wiadomo sprawa, że nie może się odwodnić, ale też można się wodą wręcz zabić, gdyby chcieć ją naprawdę wlać w siebie w potężnych ilościach. Natomiast jakby stanowisko tutaj większości dietetyków jest taka, że należy pić wtedy, kiedy ci się chce i tyle, ile ci się chce.
0: O, to ja mam taką dewizę przez całe życie, tak mam, że robię,
1: ja
0: tak, jak mi,
1: zwłaszcza z alkoholem.
0: Robię, jak mi się chce właśnie, to bardzo dobre jest.
1: To, na co można ewentualnie uważać, to jest, bo ja mam na przykład taką tendencję, to jest spróbować najpierw się napić, zanim się zje. Bo często gęsto ludzie mylą pragnienie z jakby z łaknieniem, z głodem, tak? Czy a to często gęsto jest tak, że tobie się chce pić, ale widzisz jedzenie, więc sięgasz po jedzenie, bo w twojej głowie jest to, że jedzenie dostarcza ci też wodę zazwyczaj, tak? No bo owoce są źródłem też wody, więc jakby twój mózg działa tutaj nie do końca prawidłowo, no bo ty sięgając po chleb tej wody oczywiście po prostu nie dostarczasz.
0: Tak, zgadzam się. Mój mózg działa nie do końca prawidłowo. To
1: właśnie... Ja nie wiem, jeśli mój mózg do końca nieprawidłowo działa w tej kwestii i twój, to być może po prostu jest to błąd w mózgu, który wynika z dostosowań bioewolucyjnych, no jakby z przeszłości, tak? Być może jest to szersze. Podobno jest to dość częste u ludzi, że jak mylą pragnienie z jakby takie łaknienie z łaknieniem takim głodem i zamiast się napić, sięgają po jedzenie. I to jest błąd. Dlatego potem się jest grubactwo, ma się. Chociaż grubactwo tak naprawdę to jest oczywiście wina wolności, tak? No bo wolność to dobrobyt, dobrobyt to grubactwo wątroby, tak?
0: Grubactwo.
1: I choroby wątroby, tak? Bo kapitalizm to wolność, a wolność to dobrobyt. Dobrobyt to grubactwo i choroby wątroby. No.
0: Czyli kapitalizm powoduje wątroby choroby.
1: Tak.
0: Wątroba gnije, jak człowiek za dużo pije, na pewno.
1: Dokładnie, dlatego uderz w kapitalizm.
0: No właśnie. Dobra, wódzu, to co? Wietrzymy antenkę, żeby nam wątroba nie zgniła?
1: Dokładnie, ja też. Ja się zbieram już generalnie spać, także tylko dokończę piwko jeszcze w waszym towarzystwie, ale tak, dziękuję ci za możliwość wypowiedzenia się i powiedzenia bardzo wielu rzeczy o żadnym znaczeniu.
0: No, to tymczasem porem
1: Dobranoc.
0: razem. Hej, hej. No, jak ktoś miałby ochotę zadzwonić, to pamiętajcie, że trzeba się trochę wstrzelić. Dzisiaj akurat odbieram pojedynczo. Też ludzie, nie każdy też potrafi, mimo moich upomnień, napomnień, nie każdy potrafi nie przerywać, tylko się tam wstrzeliwuje co chwilę, więc jak takie dwie osoby by się na antenie w ogóle znalazły jeszcze, to już będzie totalny chaos, nie? Poza tym ja tu jestem najważniejszy, ja muszę ciągle gadać, a jak tu dzwoni dwóch, to ze sobą będą gadać, a ja co, cicho mam siedzieć? A takiego. Proszę się nie kłócić tu na czacie, bo tu jakieś zarzewie konfliktu znowu. No. Nie, Wudzu akurat nie przerywa, to ja mu więcej przerywam, ale ja mogę. Ja mogę, bo ja tu jestem pan kierownik.

0: A tym razem wstrzelił się Michaś. Mogę tak do pana mówić? Michaś? Czy nie bardzo?
1: Nie, Michał.
0: Michał, lepiej. To faktycznie zbytnie spoufalanie się. No, tu w ogóle na priwa piękne pytanie dostałem od słuchacza. Co tam? A wszystko git. Dziękuję, do widzenia. Co tam powiesz, Michał?
1: No, chciałem zadzwonić po prostu, żeby podnieść jakość audycji, to... Tak jest mój cel tutaj tego telefonu.
0: Podnieść, mówisz, podnieść. No zobaczymy, czy ci się to uda. Czy może w drugą stronę.
1: Z tego, co ja wiem, to słuchacze tutaj bardzo sobie cenią mój głos tutaj i bardzo lubią, kiedy dzwonię, dlatego no nie chciałem nikogo rozczarowywać i dlatego tutaj pozdrawiam was, słuchacze. Wiem, że czekaliście na ten telefon naprawdę od 20 godziny już, także stało się.
0: No to teraz z czymś takim wypalisz na pewno zajebistym, arcyciekawym i jeszcze zabawnym i dowcipnym i tak dalej, że aż się nie mogę doczekać, aż mi łydki drżą z niecierpliwości. Co ty takiego powiesz niesamowitego?
1: Ja powiem, ja się obawiam, że trzecia wojna zaraz wystrzeli. No, przez tą akcję z Tajwanem.
0: Już właściwie mamy trochę taką mini wojnę trzecią światową. Trochę.
1: No ale nie, może zaraz wywalić, wiecie, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale Ameryka zawsze pchała się do wojny i sobie jakiś tam zawsze ten pretekst chciała, próbowała zawsze wymyślić. I teraz się zdarza sytuacja, że jakaś tam pani, o kurczę, jak ona się nazywa, Nancy Pelosi chyba, że tam leci sobie gdzieś na Tajwan, a już wokół Tajwanu stoją chińskie okręty wojenne i mogą zestrzelić ten samolot. A jeżeli zestrzelą ten samolot, no to już Ameryka się nie wycofa, nie? Tylko pewnie będzie jazda z Chinami.
0: No kurczę, skoro pierwsza wojna światowa, to takim triggerem było to zabicie Ferdynanda Wspaniałego, jakiegoś, no to zestrzelenie samolotu dzisiaj albo jakieś odpalenie rakiety, czemu miałoby nie wywołać znowu? Wojny.
1: Zwłaszcza, że tej pani może nawet nie być na pokładzie, tylko to będzie taki fake news po prostu, że wystrzelili i zastrzelili, nie? I samolot spadł. I to będzie wystarczyło, nie?
0: I co tu robić jako Polska, jak się zachować, jak wszyscy ze wszystkimi się zaczną prać, to czyją stronę trzymać? Wszystkich mamy poobrażanych i skłóconych. To z kim tu coś robić? Tylko z Ameryką chyba możemy coś porobić.
1: Znaczy nie, no nasz kraj już jest rozkradziony, tak to wygląda, że po prostu już ostatki jeszcze ile się da, to jeszcze ukradną i pojadą sobie gdzieś w tropiki.
0: Evie Place pisze, że nie zestrzelili jednak, to czyli było coś tam o krok, tak? Coś było? Jakaś akcja, że mieli zestrzelić, a nie zestrzelili jednak? Czy o co chodzi?
1: Znaczy nie, bo ogólnie Tajwan ma wody swoje tam terytorialne, tak? No, są jakieś przepisy międzynarodowe, że chyba do 12 mil od linii brzegowej są wszystkie wody są twoje, to jest twoje terytorium, tak? Polska też ma swoje na Bałtyku. I po prostu już w rejonie tych wód, to znaczy chińskie okręty jakby naruszyły tą strefę i sobie tam wpłynęły po prostu i stoją i czekają, tak jakby się przygotowywali trochę do ataku na ten Tajwan. No i Tajwan też poprosił Amerykę o pomoc, no bo Ameryka tam też jest sojusznikiem Tajwanu, który tak de facto jest tak naprawdę jest prawdziwym tym rządem chińskim, tak? Bo te Chiny, które teraz mamy, to są wszystko komuniści, którzy się jakby wyłamali, wiesz, z tej Chińskiej Republiki nie ludowej, tylko co to była za republika. No były ogólnie kapitalistyczne Chiny i komunistyczne, tak? No, tak mniej więcej to wygląda. I do któregoś tam jeszcze roku w ogóle Tajwan był uznawany na arenie międzynarodowej i był członkiem ONZ-u, a teraz od jakiegoś czasu po prostu przez to, że Chiny urosły w siłę i potęgę, no to kraje się jednak, no brzydko mówiąc, liżą dupę Chinom, tak? No bo to jest wiadomo, handel, wymiana gospodarcza, na tym można zarobić dużo. Więc...
0: No straszne czasy, no jednak chyba każde pokolenie musi jakąś wojnę przeżyć. Teraz nie ma innej możliwości. I my też doświadczymy. Jackowski ma straszliwe wizje. Twierdzi, że czeka nas konflikt o wiele gorszy, zakrojony na szerszą skalę niż Ukraina-Rosja. No ale Jackowski. No to jest taki czas, że nie trudno być jasnowidzem w sumie i takie rzeczy mówić, nie? Trochę.
1: Mnie martwi, że teraz żółtki będą jechać na Ukrainę, pomagać ruskim walczyć, nie? To nie jest dobry objaw. Mimo wszystko. To jest coś,
0: Żółtki.
1: coś jest nie tak, wiesz, a żółtków jest na świecie tylu, że oni jakby chcieli, to by nas zadeptali wszystkich, by się po prostu przeszli po nas w butach, nie?
0: No tak nieładnie mówisz, trochę żółtki. To rasistowskie jest.
1: Nie wiem, mnie uczyli, wiesz, ja jestem z takiego pokolenia, z takiego rocznika, że mnie w szkole uczyli, że są czarni, są żółci, są biali.
0: Ale
1: I...
0: żółtki to wiesz, to jak Polaczki trochę, nie? To nieładnie tak.
1: No żółci, przepraszam, no.
0: Żółtki, Szwaby, Ruchole, Hamerykany,
1: Kolce w
0: Francuziki,
1: kolce przychodzą.
0: Żabojady. No.
1: No nie wiem, mnie uczyli w szkole, wiesz, że Murzyn to jest Murzyn, nawet miałem lekturę Murzynek Bambo i nikt z tego nie robił, wiesz, problemu, a teraz powiedz Murzyn, gdzieś to zaraz będziesz niepoprawny politycznie i w ogóle, co to w ogóle jest, żeby mi przychodził 10 lat młodszy gówniarz i on mi mówi, że słuchaj, jesteś rasistą, bo mówisz Murzyn na Murzyna, no a jak mam mówić? Asfalt, bambus?
0: Przestań, nie no, no, co czuć w tobie, że jesteś trochę rasistą jednak.
1: Wiesz co, znaczy nie, że jestem rasistą, tylko po prostu próbuję pokazać absurd tej całej sytuacji, nie? Wiesz, jak ty chodziłeś do szkoły, to pewnie też nikt z tego nie robił problemu, nie? Tylko po prostu był Murzynek Bambo i miał ten swój pierwszy elementarz i wszystkie dzieci się wierszyka na pamięć uczyły i wiesz, i to było całkowicie normalne, nie?
0: No ale dzisiaj może nie być normalne. I to, że było coś kiedyś, to nie znaczy, że było, że wszystko, co było kiedyś, to było dobre, a wszystko, co teraz się pojawia, to wszystko złe. To tak nie jest chyba, nie?
1: No dobra, ale to w takim razie nauczyciel powinien ponosić winę, ten, który mnie tego nauczył, a nie ja. No co, ja.
0: A co ty jesteś osłem jakimś, że nie masz własnego mózgu i to wina nauczyciela tylko? No daj spokój.
1: Stary mam, ale ja uważam, że świat ma dużo większe problemy niż jakaś poprawność polityczna, wiesz. Za chwilę, jakby ta wojna naprawdę wybuchła, to co myślisz, że te feministki zaraz pójdą walczyć albo protestować przeciwko czemuś, czy się schowają z powrotem, miałem, do kuchni na przykład, no. No to jest takie, wiesz, robienie problemów z niczego tak naprawdę, odwracanie uwagi od problemów, które są naprawdę istotne dla świata, nie?
0: Ja jednak jestem bardziej poprawny politycznie. Uważam, że to jest trochę wyraz braku szacunku, mówienie o asfaltach, żółtkach i tak dalej, i Murzynku Bambo nawet.
1: Żółtek to nie jest moim zdaniem ten. Asfalt to już jest obraźliwe, to jest pejoratywne określenie. Tu się zgadzam z tobą i powiedziałem to rzeczywiście nad wyrost, zdając sobie sprawę, że pewnie spotka się to z krytyką. Ale jeżeli chodzi o. No kurczę, ja jestem biały i co? Murzyni na przykład. Okej, czarnoskórzy też mają na przykład swoje słownictwo, określenie, wiesz, na białego człowieka. Się na przykład mówi muzungu, nie? I to jest coś jak płatek śniegu mniej więcej brzmi, nie? I to jest. W takim samym kontekście, tak jak my mówimy Murzyny, nie? Oni mają muzungu i ich jakoś, wiesz, im też nie przyjdzie, nikt nie powie, ty słuchaj, no nie możesz tak na białych mówić, bo to jest rasistowskie czy coś. I to są takie niuanse, które są po prostu, wiesz, w języku zakorzenione. Wszyscy wiesz, od lat używają tych słów i tak naprawdę nie ma to żadnego zabarwienia jako takiego rasistowskiego, bo nie przejawia się przez to nienawiść do innego koloru skóry, tylko jest to po prostu słowo, które opisuje człowieka, no.
0: Nie, przejawia się pogarda lekka i takie patrzenie z wyższością na inną rasę i jakaś

0: Ardę jakąś, że
1: No,
0: tego.
1: Eskimos na przykład.
0: Co?
1: O, Eskimos jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo się mówi, że Eskimos to jest słowo rasistowskie, bo ono Eskimos w jakimś tam tłumaczeniu to znaczy ktoś, kto żre surowe mięso, tak?
0: Oj,
1: I
0: tu już,
1: też,
0: kurde, filozujesz teraz.
1: no nie filozuję, tylko zobacz, że tam, gdzie mieszkają Eskimosi, oni nie mają innego źródła pożywienia jak surowe mięso. No, żyją w takich warunkach, że tam akurat się takie rzeczy je. Więc nie rozumiem, że mówienie w ten sposób jest rasistowskie. Tak, no nie jest, no nie może być. No, no
0: No
1: jak? No, oni polują na foki, jak się niedźwiedź pojawi, to niedźwiedzia też sobie tam upolują, zjedzą, no i co? No i tak się u nich mówi. Surowe ryby jedzą zamrożone na przykład, bo jedzą. I co? I nikt nie robi z tego problemu, nie? Znaczy, kiedyś nikt nie robił z tego problemu, a teraz się już mówi, nie, tak się nie mówi, bo to, że fakt, że oni jedzą surowe mięso, jest rasistowski. No kurwa, przecież to jest uwarunkowane położeniem geograficznym. No.
0: Nie słyszałem, żeby ktoś uważał Eskimosa, że to rasistowskie jest mu mówienie na kogoś Eskimos. Wiesz, mi się wydaje, że kluczowe jest to, jak jest odbierane dane słowo w danym czasie. Kiedyś na przykład normalne było, że mówiło się czarnuchu czy murzyn, a ile za murzyna, proszę pana, ile za murzyna, milordzie, pan chce, za tego wspaniałego, dorodnego murzyna. I to nie było uznawane za nic nieeleganckiego zupełnie. Nikt się tym nie wzruszał, nikt nie protestował, nikomu nie przyszło raczej do głowy, ale świat się zmienił i dzisiaj zupełnie jest to coś, co nie uchodzi. I też możesz powiedzieć, kiedyś to było zupełnie normalne. Mówiło się, chodź tu, czarnuchu, i nikt nie protestował, i co? No to bez sensu, nie? No to tak samo trochę na tej samej zasadzie murzynka Bambo nas uczono, ale dzisiaj to jest takie dziwne, murzynek Bambo, wiesz. Znaczy to co, zależy też jaka szerokość geograficzna, no u nas w Polsce mogą nadal uczyć murzynka Bambo. Widziałem też jakieś takie książeczki z Radia Maryja, gdzie murzynek mały, jest napisane, że modli się wieczorami do Pana Boga, żeby go wybielił. Jakieś takie, no to właśnie...
1: No nie, no to już jest chamstwo.
0: Ale, no, a murzynek Bambo nie, co on na drzewo ucieka, murzynek Bambo w sukieneczce z palm. Wiesz, gdybyś to powiedział w Stanach gdzieś na lekcji, taki wierszyk przyniósł, to by pomyślano, że jesteś z jakiegoś Ku Klux Klanu, bo tam są inne zwyczaje. Tam białe dzieciaki chodzą se z czarnymi do klasy i nie zwracają na to uwagi, że przyszedł nowy czarnoskóry, a u nas jakby się pojawił taki, to wszyscy by krzyknęli murzynek Bambo, murzynek Bambo i by się śmiali z niego. No mamy inne zwyczaje, inne przyzwyczajenia, inną kulturę. Ja bym z tym walczył jednak trochę, ale to moje zdanie. Ty sobie możesz, wiesz, myśleć jak chcesz oczywiście.
1: Ja bym, ja uważam, że to jest jednak trochę przesada. Skupianie się, wiesz, na takich rzeczach, które tak naprawdę no nie są jakieś istotne, no wiesz, wiadomo, że trzeba szanować siebie nawzajem, wiesz, bez względu na to, jaką ktoś ma religię, kolor skóry, kolor oczu, czy tam, nie wiem, jakieś inne tam czynniki, wiadomo, że powinniśmy się szanować wszyscy nawzajem, ale to nie jest, wiesz, w Stanach na przykład całe kampanie polityczne się na tym robi, wiesz, przed wyborami na przykład, nie? I wiesz, ludzi gówno obchodzi, jaki będzie budżet i wydatki na szkolnictwo, na armię i na służbę zdrowia, tylko ich bardziej, wiesz, interesuje, kto jest bardziej poprawny politycznie, nie? Już takie to są absurdy tak naprawdę, no.
0: Do pewnego stopnia ja jestem zdania, że do pewnego momentu poprawność polityczna nie jest taka zła, bo to jest po prostu uważanie na to, żeby używać odpowiedniego słownictwa, żeby kogoś nie urazić, to samo w sobie nie ma w tym nic złego. Jesteś po prostu osobą kulturalną czasami, jeśli jesteś poprawny politycznie, ale łatwo tutaj przegiąć i doprowadzić to do absurdu, do śmieszności, do zbyt nachalnej propagandy jakiejś już, albo coś starać się na tym ugrać, albo złodziej czarnoskóry złapany się wywróci sam na ziemię i zacznie się drzeć, że biją czarnych, rasista coś. No wiadomo, no, ale różnie to bywa. Ja myślę, że zdrowy rozsądek, tutaj jakieś wyczucie. Wyczucie to jest ważna rzecz w życiu. Nie wszystko się da przeanalizować logicznie, rozumowo, zawsze opisać cyferkami. Wiesz, czasami intuicja, wyczucie, pewien umiar, wiesz, takie rzeczy, które ciężko opisać albo komuś wytłumaczyć to, dlaczego to ma sens. Ty możesz inaczej czuć po prostu pewne rzeczy trochę.

0: niż ja, masz do tego prawo, oczywiście. No, jakaś wrażliwość też, nie? Empatia. Empatia, czyli wczucie się w drugą osobę. No, no.
1: Ja cię rozumiem doskonale, tylko po prostu uważam, że to nie są takie tematy, które, wiesz, powinny być, wiesz, jakieś najważniejsze czy coś, no, stary, kłócić się o to, ile jest płci i czy każda z tych płci to na pewno jest płeć i, wiesz, i narzucać innym ludziom, że mają to szanować, czy to jest takie ważne tak naprawdę, wiesz, kto się, nie wiem, czuje takim albo innym człowiekiem, czy może ważniejsze jest, wiesz, co, na co idą pieniądze publiczne, na co są wydawane, bo na przykład nie wiem, służba zdrowia kuleje, pielęgniarki protestują, bo nie ma kasy na nic, a wiesz, a tu się wyciąga takie tematy zastępcze, nie?
0: Tu akurat to... masz racji sporo, no to każdy z nas czuje, że z tymi płciami to jest jakaś głupota już, no. Ale to, wiesz, nie wszystko musimy od razu sprowadzać do absurdu, nawet posiłkując się faktycznymi różnymi wydarzeniami czy zachowaniem ludzi. No bo wiadomo, że niektórym odpierdala i że zawsze będzie odsetek jakichś ludzi, którzy przegną, którym odpierdoli, którzy będą instrumentalnie czegoś używali sobie dla swoich korzyści i tak dalej, albo mieli po prostu pierdolca. Sam o tym dzisiaj też gadałem w sumie, więc tutaj chyba jesteśmy zgodni, bo tu nie odkryjemy żadnej Ameryki, nie? Jak powiemy, że niektórzy się trochę zapędzili za daleko w swojej walce o równość, jednakowość i tak dalej, i poprawność.
1: Wiesz co, chciałbym się tu z tobą zgodzić, ale boję się powiedzieć, że się zgadzam, dlatego że znowu mnie ktoś lizi dupcem nazwie, także zostawię to bez komentarza póki co, bo tu wiesz, są tacy, co nie lubią, jak się ktoś z kimś za bardzo zgadza.
0: A tobie też się wtedy włączył taki jakiś tryb, bo zacząłeś tam od frajerów, cweli wyzywać od razu?
1: Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, ja nie lubię, wiesz, jak mi ktoś taki jedzie po prostu, wiesz, no nikt chyba nie lubi, ale też nie jestem taki, żeby zaczynać jako pierwszy, wiesz, o co chodzi, on mnie zaatakował, on zaczął na mnie brzydko mówić, więc też mu powiedziałem brzydko, no i tyle, ale wiesz, ja nigdy nie zaczynam tak naprawdę, wiesz, nie przyczepiam się do nikogo, nigdy nie obrażam, wiesz, pierwszy, nie? Na tej zasadzie. Jak mi ktoś już coś zrobi, no to stwierdzam, dobra, ty mi tak, to ja ci tak, nie? Ale staram się ogólnie żyć w pokoju ze wszystkimi.
0: Tymczasem największym rasistą na czacie okazał się psycho. Nie będę nawet cytował, co on tu pisze, ale no, to pojechał grubo tutaj. A, zaraz nam kanał skasują. Ja tu się cieszę, że 4000 subów zaraz pyknie, może nawet już pykło, biorąc pod uwagę, jak szybko to idzie, a zaraz będzie kanał. Informujemy, iż kanał został usunięty ze względu na notoryczne łamanie wytycznych społeczności YouTube i będzie wymienione tam treści rasistowskie, tam, nie wiem, popieranie tego i owego.
1: To chyba prędzej psycho dostanie bana niż zdejmą kanał, bo to jednak, wiesz, to co publika sobie tam mówi czy komentuje, no to ty nie masz na to wpływu, także nie powinno być to brane, wiesz, pod uwagę, chyba żebyś zachęcał do wyrażania się, wiesz, w jakimś chamski sposób, no ale ty tego nie robisz, ty starasz się raczej załagodzić to wszystko, dlatego nie uważam, nie powinni ci zdjąć kanału. A masz w ogóle monetyzację?
0: Nie mam i była w ogóle zablokowana przez jakiś czas. Ostatnio odblokowali tam po kilku miesiącach. Co ciekawe, chyba po 5 miesiącach przyjęli odwołanie i okazało się, że jednak nie wspieram organizacji terrorystycznych. Że to pomyłka była. Tak, takie było, że w jednej audycji Nocna Jazda było popieranie ruchów tam radykalnych, terrorystycznych, coś takiego niby. No ja się tego nie doszukałem, odwołałem się i co ciekawe, na początku to odwołanie odrzucili, a po kilku miesiącach mi przyszło, że jednak pan nie złamał tutaj i pomyłka i odblokowujemy tą audycję. A to była audycja pod tytułem Czy kosmici boją się Allaha? Taki tytuł.
1: No to nie, to rzeczywiście, no. No wkroczyłeś na kruchy i cienki lód, jeżeli mówisz coś o takim.
0: No tak, a jeszcze bardziej z tą panią po kruchym lodzie było puszczanie hymnu Al-Kaidy. No to faktycznie, no ale to...
1: Aha, no to
0: Może,
1: tak.
0: może to stąd, to o to poszło chyba.
1: To nie wiem. Ale monetyzację możesz już włączyć, co jest powrotem, tak?
0: Ale po co? To żeby zarobić 25 zł na miesiąc?
1: Jak 25 zł, chyba więcej.
0: No, nie sądzę.
1: No nie wiem, jakbyś wiesz, jakbyś wrzucił jedną reklamę raz na pół godziny, to przecież nic by się nie stało na 8-godzinnej audycji na przykład, nie?
0: Stałoby się, bo ludziom by to uprzykrzyło oglądanie, ja bym gówno zarobił i nic dobrego z tego raczej nie będzie. Słuchaj, na YouTubie się zarabia skromne pieniądze, nawet jak masz kilkadziesiąt tysięcy odsłon na filmik, powiedzmy te 40 tysięcy, 50 tysięcy, to zaczynasz zarabiać te 2 tysiące, 3 tysiące, jakoś tak. A prawdziwe zarobki takie, że możesz się zacząć utrzymywać z kanału, to masz jak masz 500 000 na filmik, tu 400 tysięcy, 300, a to pomyśl sobie, jakie zarobki będą przy oglądalności na audycję na przykład 1100, nie?
1: No, przy 1100 powinieneś dostać te 3 dolary za 1000 wyświetleń, nie?
0: Daj spokój.
1: Wiesz, tych audycji trochę masz jednak, nie? No to wiesz, jakbyś nagle wrzucił reklamy na te wszystkie audycje, które z ostatniego roku są na przykład, to trochę by się uzbierało.
0: Nikt nie ogląda starych audycji, nie słucha nikt starych audycji. A poza tym tam jest coś takiego, że chyba tam to zarabianie się wyłącza w przypadku jakichś bardzo starych materiałów. To jest głównie dla nowych rzeczy, które wypuszczasz, nie? A potem to jakoś się chyba samo wyłącza, nawet głowy nie dam sobie obciąć, ale widzę, że ktoś tak coś mówił, że na starych filmach się nic nie zarabia, nie? Więc żadna rewelacja, to jakieś groszowe sprawy i tylko psucie ludziom odbioru.
1: Bez no sensu. Może ja się tam nie znam na tym YouTubie, tak za bardzo wiem, że te algorytmy się tak często zmieniają, że ciężko tam dojść w ogóle do tego, jak to działa, nie? Że to jest jedna wielka tajemnica, że trzeba testować cały czas to wszystko. Ale też wiem, że na przykład YouTube w Polsce ma zupełnie inne stawki niż na przykład YouTube w Ameryce, że tą Polskę to tak po macoszemu, wiesz, traktują, nie? Wiesz, ci youtuberzy, co są w Ameryce, tam na przykład jest Mr. Beast, nie? I on tam, wiesz, robi taki content, że on ludziom kasę rozdaje cały czas i on rozdaje dobrze, wiesz, dobre pieniążki, tam po 10 tysięcy na przykład, czy jakaś gra o 500 000, tylko jego na to stać, nie? Bo on ma tyle wyświetleń i z tych wyświetleń tyle kasy generuje, że on tam ma, nie wiem, chyba ze 3 kanały swoje, nie? Albo 2 przynajmniej. I naprawdę, wiesz, to są grube pieniądze, wiesz.
0: Tak, 100 milionów subskrybentów i filmy mają po 30 milionów wyświetleń. Tak, to jest taki koleś, który zrobił kopię Squid Game'a w rzeczywistości. Teraz sobie kupił wyspę w ogóle własną i tam robi show. No, niesamowita skala. To już jest top of the top na YouTubie, nie?
1: No, on tam zawsze w tych jak to się nazywa? Trending jest taka zakładka, nie? I on tam zawsze, jakbyś nie włączył YouTube'a, to zawsze gdzieś tam on jest, jego filmiki. A jeszcze wam tu powiem taką ciekawostkę. Jest taka przeglądarka na telefon i na komputer chyba też, nazywa się Brave Browser i ta przeglądarka blokuje reklamy. Więc jeżeli nie chcecie mieć żadnych reklam na YouTubie albo na innych serwisach, to polecam oglądać właśnie przez ten Brave Browser i żadne reklamy wam wyskakiwać nie będą.
0: Albo adblock zwykły, wtyczka dostępna na wszelkie przeglądarki. No nie ukrywam, że też korzystam, bo po prostu dzisiaj to nawet ciężko by było. Na telefonie nie mam, chociaż mógłbym też tam coś poczarować, zainstalować jakiś ten, jak to się nazywało, VisTube czy tam coś. No jest jakiś taki zamiennik do aplikacji YouTube, który też blokuje, ale nie chcę. Bo jakoś tam daje zarobić, no niech zarobią sobie trochę na mnie ludzie. Często na smartfonie coś oglądam, jakoś przeboleję te reklamy, ale na komputerze nie dałbym rady co chwilę, jakby mi się włączały. Szczególnie, że te reklamy dzisiaj na YouTubie to jest ich czasami bardzo dużo i one są długie do tego stopnia, że nie przeczekasz ich nawet, bo one są trwają, nie wiem, pół godziny. Po prostu reklamą może być dowolne nagranie, które wskażecie, znaczy niedowolne, bo jak macie na przykład wyłączoną monetaryzację, bo naruszyliście prawa autorskie, content ID tam zadziałał, to nie użyjecie tego raczej jako reklamy, nie? Mimo że w nagraniu to przejdzie, to nie będzie to mogło być reklamą, ale dowolne inne nagranie, które nie ma żadnej blokady, żadnego naruszenia, możecie użyć, więc może to być audycja po prostu wasza, nie? Jako reklama. No i trzeba skipować i co chwilę wstawać, sięgać po telefon. Jest to upierdliwe po prostu, strasznie.
1: Strasznie. A jeszcze te portale wszystkie, które wydawałoby się, no takie mają niby tą dobrą reputację wyrobioną, jakieś te wszystkie Onety, WP, Interie, tam to jest po prostu zaczęsienie tych reklam, po prostu masakra, to jest jakieś na telefonie oglądam, wchodzę w jakiś artykuł, wyskakuje mi reklama wideo na pół ekranu, no to czekam, zamykam, przesuwam, wiesz, scrolluję w dół, znowu mi się jakaś pojawia i tak w cholerę tego jest, naprawdę ja się tak zastanawiam, czy tym portalom nie jest wstyd, że tyle tego wrzucają? Bo to już zaczyna przypominać te blogi, wiesz, są takie blogi robione specjalnie pod wyświetlanie reklam, gdzie masz tam powiedzmy artykuł i na tej stronie wyświetlać się powiedzmy 10 reklam, 4 tekstowe, 3 jakieś tam audiowizualne plus jeszcze jakieś kontekstowe, czytasz sobie artykuł i nagle ci się pokazuje, przeskocz do następnej strony, czytaj dalej, klikasz w to, otwiera ci się kolejna strona i na tej stronie znowu ci się te reklamy wyświetlają i te Onety wszystkie, WP i tak dalej, te portale zaczynają przypominać właśnie te typowe takie chamskie komercyjne blogi.
0: No niestety, nie? A jak przebrniesz nawet przez te wszystkie reklamy, to na końcu zobaczysz w ramce, że to jest 10% artykułu, chcesz więcej, to premium jeszcze, nie? I tak dalej. No masakra, masakra. No pogoń za szmalem straszliwa jest dzisiaj. W ogóle ludzie gadają o tym szmalu, myślą o szmalu, artykuły o szmalu, jak zaoszczędzić, jak zarobić. Ile na YouTubie jest filmów o inwestowaniu, jak zarobić, jak coś kupić taniej. No kurwa, pierdolec. Bożek Mamon, tu jego królestwo teraz jest na ziemi. Królestwo Bożka Mamona.
1: Widziałeś w ogóle, ile WP bierze, jakie oni mają cenniki za wyświetlenia reklam, jakbyś chciał u nich się sam reklamować?
0: O, jakie? Bo ciekawy jestem.
1: Człowieku, to są grube pieniądze, to są naprawdę, no nie wiem, 10 tysięcy, za 10 tysięcy złotych to dostaniesz, wiesz, taką reklamkę, gdzieś tam banerek taki, wiesz, 120 na 60 pikseli gdzieś, nie?
0: Jak to? Ale przecież takie reklamy mają znikomą skuteczność. Tak. Nikt w to nie klika zupełnie.
1: Taką reklamę, jak jest tło na przykład, wiesz, masz tło strony, wiesz, zamiast jakiegoś tam koloru, no to jest reklama, nie? Albo, nie wiem, są jakieś loga twojej firmy, to kosztuje tak potworne pieniądze, kiedyś patrzyłem, 500 000 złotych, jakbyś chciał się na WP reklamować, wiesz, 500 000 złotych trzeba zapłacić chyba za miesiąc.
0: Nie przesadzasz przypadkiem? Nie odczytałeś o jedno, dwa zera za dużo? Bo mi się aż nie chce wierzyć, że komuś się to opłaca, bo taka reklama to nie jest jakiś cud miód, że zainwestujesz te 500 000 i coś z tego w ogóle, coś ci z tego przyjdzie.
1: Mi 2 minuty, to rzucę okiem na cennik.
0: No, to luknij, bo to aż mi się wierzyć. Nie chcę, jak się tym interesowałem i zajmowałem właściwie, no bo miałem też agencję interaktywną, to były stawki inne zupełnie jakieś, to nie były takie duże pieniądze. Każdego było stać, żeby nawet sami gdzieś tam dla klientów braliśmy, to nie były takie duże pieniądze. Może się pozmieniało coś, no ale takie jakieś za 10 tysięcy, że masz najmniejszy banerek gdzieś tam na samym dole, to dziwne trochę, dziwne.
1: Jedno dniówki na stronie głównej, double billboard 750 na 200 megapikseli, 130 tysięcy złotych.
0: Ja jebie.
1: To player brandmark jakiś, billboard, 145 tysięcy złotych, to jest za jeden dzień.
0: No nie gadaj.
1: Video back layer double billboard, czyli to będzie taki, no wiesz jak wygląda billboard, nie? Z boku strony taki.
0: Wiem. No.
1: Wyższy niż szerszy, nie? Z wideo razem, żeby tam mieć wideo, 185 tysięcy złotych dziennie.
0: To się taki pionowy, to się nazywa skyscraper chyba, z tego co pamiętam.
1: No.
0: Top layer to jest to, co wam wyskakuje i blokuje całą stronę, tak na wierzchu okienko kwadratowe. Billboard to tak jak skyscraper, tylko że poziomy. No pamiętam jeszcze co jest, co?
1: No. Najtańsze, co tu widzę, To jest WP Box pod trzecim modułem redakcyjnym, czyli musisz przeskrolować tą stronę trochę w dół, zanim ta reklama się w ogóle pojawi. 50 tysięcy złotych dziennie.
0: Szaleństwo, szaleństwo. To się pozmieniało diametralnie, bo słuchajcie, za moich czasów na jakieś takie billboardy, skyscrapery, toplayery było stać normalne firmy typu Zdzichpol, nie? A dzisiaj widzicie, nie. Dzisiaj to jest dla, nie wiem, dla jakiś Tymbark może się zareklamować, albo TVN, nie wiem, albo jakiś Mercedes. No bo kogo stać na wydawanie 500 000 na reklamę? Kogo?
1: No właśnie TVN i Mercedes chyba tylko. Ale to są takie, to są koszmarne pieniądze. Ja pierdolę tak naprawdę, nie? Ile oni muszą, wiesz, ja im się nie dziwię, że oni tyle tych reklam rzucają. Patrz, ile to jest kasy, nie? Ile przychodu generują takie te, takie portale. Oni jeszcze mają ściemnione wyświetlenia tak naprawdę, bo oni też tam podają zawsze w statystykach, mamy tylu i tylu użytkowników unikalnych i każdy tam ogląda 5 stron na przykład. Nie? A to jest gówno prawda, bo z reguły jak wchodzisz na taką stronę i ci się, wiesz, wyświetlają reklamy, to wyłączasz to po prostu. No nie, no ja wyłączam. No. Wyłączam tą stronę i idę gdzie indziej szukać. Nie? A te paywalle tak zwane, co jest o 10% artykułu i zapłać subskrypcję, żeby przeczytać całość, to bardzo często wystarczy JavaScript wyłączyć w przeglądarce i stronę F5 zrobić. Nie?
0: O, to jak dzisiaj wyłączysz JavaScript, to ci chyba niewiele się wyświetli w ogóle na ekranie, albo będziesz miał jakąś taką kaszę i chaos na ekranie i jakiś strona jak za króla świeczka i się przeczytać nic nie da, bo dzisiaj... No, kiedyś używałem takiej przeglądarki bez JavaScripta przez chwilę i tam to strasznie nie, strasznie kastrowało w ogóle ze wszystkiego stronę. No, bo dzisiaj są przecież jakieś animowane rzeczy na stronach, popodpinane wszędzie JavaScripty pod każdy przycisk, nie? Fonty, przecież nawet, wiesz, te fonty różne googlowskie to też chyba JavaScript, tak?
1: No chyba tak, no.
0: Dziś ciężko cokolwiek na stronie bez JavaScripta zrobić w ogóle. Tak więc, no, pozmieniało się, pozmieniało. Za moich czasów natomiast... No.
1: Poza tym, jaki jest sens kupować subskrypcję na miesiąc, jak sobie wygooglowałeś jeden artykuł i chcesz go po prostu przeczytać, nie? Też żyjemy w takich czasach, że już nie można, wiesz, czegoś po prostu kupić, tylko od razu zapisz się na cały miesiąc, nie? I to, wiesz, jeszcze jak nie odznaczysz tam jednej tam opcji, to oni ci będą, jak zapomnisz, to oni ci będą co miesiąc tą kasę zabierać, nie? To jest masakra po prostu, wiesz. Słyszałem o takim czymś, że jakaś firma, nie wiem, czy to Nike był chyba, ale nie, chyba New Balance to był, że oni planowali w pewnym momencie wprowadzenie, wiesz, butów na subskrypcję. Że kupujesz sobie, wiesz, buty i płacisz za nie co miesiąc. Jak ci się te buty zniszczą, no to je zanosisz je do sklepu i dostajesz drugie takie same nowe, nie? I tam płacisz za to kasę, wiesz, co miesiąc, nie? Teraz sobie wyobraź ludzi, tych sneakerheadów, którzy, wiesz, są tacy ludzie, co mają po 20 par butów na przykład, no nie, bo sobie muszą kupić jakieś, wiesz, drogie takie super buty, no, bo żeby takie, nikt, żeby nie miał takich. Nie,
0: no to czarnoskórzy lubują się właśnie w bucikach bardzo.
1: Ci wszyscy raperzy, aktorzy, wiesz, ci co w dużych willach mieszkają, to mają, wiesz, osobne pokoje na same buty na przykład, nie? Teraz sobie wyobraź na takich gościach czepać taką kasę, nie? Jest masakra jakaś. Ale ten pomysł w sumie padł, ale możliwe, że padł tylko czasowo, nie? Że za chwilę będzie, wiesz, że tak ze wszystkim może być zaraz, że samochody będziesz tak miał, buty, no wszystko, nie? Na abonament.
0: O, chyba nie tak zaraz ten ambaras, myślę. Jeszcze, ale no, wiedz, że coś się dzieje, jak mawia ojciec Natanek.
1: To jest tak, jak kupujesz telefon, wiesz, chcesz sobie fajny telefon kupić, ale cię nie stać, idziesz do salonu i go dostajesz za złotówkę na przykład, ale do tego jest abonament, który, wiesz, podpisujesz umowę na 2 lata i jak policzysz te pieniądze, to by wyszło na to, że 5 takich telefonów za ten abonament przez 2 lata sobie byś kupił, a tak no, dostajesz tylko jeden, nie? I płacisz.
0: Będzie pewnie coraz więcej usług tego typu, które może nie są takim, wiesz, znowu strasznym złem zawsze, no bo popatrz, biedak ma możliwość pojeżdżenia sobie Lamborghini na przykład, nie? Przez chwilę. przez jeden dzień. Znaczy, może nie biedak, ale zwykły jakiś tam obywatel, średnio zamożny. Ktoś inny będzie mógł sobie, nie wiem, pomieszkać w pięknym domu przez chwilę. A w ogóle, no, dawniej to było tak, że wyjście z biedy było niemożliwe praktycznie. Jak rodziłeś się w biednej rodzinie, to zostawałeś biedakiem. A dzisiaj są inne możliwości i możesz raz, że wyjść z biedy, dwa, że przez chwilę sobie może żyć troszkę na wyższej stopie. Właśnie dzięki wypożyczeniu, wynajęciu. To nie zawsze to takie złe jest, nie?
1: No niby tak, chociaż ja na przykład nie mam takich, wiesz, jakieś takie, mnie nie ciągnie do tego, że o, tu muszę mieć wszystko co najlepsze, wiesz, drogie auto i tak dalej. Ja to mam w dupie tak naprawdę, szczerze mówiąc, wiesz. Jak widzę ludzi, którzy, kurczę, nie mają na paczkę papierosów, ale wiesz, ma bluzę Hugo Bossa na przykład, nie, wiesz, za ileś tam, wiesz, za 400 za przykład, nie? No to do mnie to śmieszy tak naprawdę, wiesz. Dziwne to jest dla mnie, nie? Albo wiesz, jakieś super buty. Ja to sobie kupuję, jak kupuję buty, to dobra, mogę za nie więcej zapłacić, ale jak to będą porządne buty i będę mieć je przez rok na przykład, no nie? No to wolę sobie takie kupić, a nie, że kupię jakieś drogie, bo jest znaczek jakiegoś tam gościa, czy jakieś tam firmy na nich. No to bez sensu zupełnie, nie? Moim zdaniem. W ogóle tak słyszałem, że te wszystkie firmy typu właśnie te Lacoste, Bossy, te takie, wiesz, te niby ekskluzywne marki, jakieś Gucci, to ich targetem nie jest klient, który ma dużo pieniędzy, tylko to jest klient, który jest biedny, ale chce wyglądać, jakby miał dużo pieniędzy.
0: No, a widziałeś kiedyś jakiegoś bogatego, zamożnego bardzo milionera, który chodzi w jakiejś czapeczce, kurwa, Nike, na piersi ma tam Boss, Ross. No to jest właśnie, no to jest tak, jak powiedziałeś, no to wszystko się tu zgadza.
1: Amerykańscy raperzy.
0: A tam raperzy, to wiesz, to...
1: Ale nie, ogólnie tak normalni ludzie, co mają kasę, to wiesz, dla nich to jest, powiedzmy, niepotrzebny wydatek, wyrzucanie kasy w błoto, nie?
0: Nie, wiadomo, no, sobie oni sobie kupią jeszcze droższe ciuchy, tylko że bez logosów, bo mają w sobie taką jakby dumę i godność, że nie będą reklamować jakiejś Pumy jeszcze, czy tam coś. Bo popatrz, to jest takie głupkowate. Płacisz dużo pieniędzy, fakt, że dobrej jakości są często te markowe ciuchy, faktycznie, no ale płacisz dużo kasy, to jeszcze musisz reklamować. I tak, na czole jedno logo, na piersi drugie, na dupie trzecie, dosłownie na dupie, bo masz tam jakąś też metkę, nie, na dżinsach czy coś, na dupie, w kroku, na brzuchu, na rękach, wszędzie masz logosy przeróżne. No i doszliśmy do tego, z czego się kiedyś śmialiśmy w filmie Idiokracja. Tam były takie właśnie stroje nosili, które całe składały się z logosów. Mieli po prostu, wytapetowani byli cali logosami, nie?
1: No, to jest prawda, no. Ale też jest coś takiego, że dziewczyny, przynajmniej nie wiem, jak ja byłem młodszy, nie? To dziewczyny bardzo zwracały uwagę na to, co nosisz, nie? Wiesz, że patrzyły się właśnie na znaczki. Czy masz na bluzie, nie wiem, jakiś dobry znaczek, jakiejś dobrej firmy, czy po prostu zwykłą bluzę bez tego, nie? Więc to też miało znaczenie ogólnie, nie? Wiesz, mogłeś być gruby i brzydki, nie? Ale jak byłeś ubrany w drogie ciuchy, to jakoś się tak, wiesz, uśmiechały jednak mimo wszystko, nie?
0: No ale to chyba naturalne i takie jakby zgodne z naturą, bo ktoś, kto ma wysokiej jakości, droższe tam ciuchy, to taki samiec alfa, bo zdobył te ciuchy, albo zarobił, albo ukradł, dał komuś w łeb, to silny, albo odważny. Jest prawdopodobieństwo, że będzie to człowiek jakiś tam bardziej odważny, zaradny, przedsiębiorczy, albo nawet lepsze geny będzie miał, czy coś. No, ja to rozumiem, nie? Rozumiem, gdybym był kobietą, też bym pewnie bardziej się rozglądał za tymi, co mają markowe, ładne ciuchy, a nie na oberwańca, nie? Jakiegoś.
1: No ale to wiesz, to możesz dostać wypłatę ze zwykłej, wiesz, roboty takiej za minimalną stawkę i wiesz, nic sobie do jedzenia nie kupić i głodować przez miesiąc, ale wiesz, będziesz miał te Hugo Bossy, nie? Czy tam jakieś Gucci, wiesz. No i co? No i to też nie świadczy tak naprawdę, czy to jest, czy tak się, nie wiem, samiec alfa zachowuje, że wypierdala całą kasę, wiesz, żeby wyglądać? No, chyba nie. No nie wiem zresztą. No. Ja tego w ogóle, tego całego podziału samiec alfa, samiec taki, straki, owaki, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie, bo przecież to jest podział z królestwa zwierząt i to też nie jest z tych najwyższych, tylko po prostu ze zwierząt stadnych, nie?
0: Ale to jakoś tam działa w przypadku ludzi, myślę jednak, bo no, o to chyba chodzi w naturze właśnie, no nie wiem jak u ssaków, to chyba tak jest, nie? Że dobre geny tam są wyszukiwane. Wyszukiwany jest partner z jak najlepszą pulą tam genową i o to chodzi. I różne są, i można dawać różne znaki. No gra pozorów faktycznie często to może być, ale no, ludzie się nabierają. To jest, popatrz, ale jakiś tam paw czy coś kusi partnerkę swoją pięknym ogonem. Im bardziej kolorowy i doniosły ten ogon, tym partnerka bardziej zwróci uwagę. I człowiek tak samo. Jakiś tam właśnie typek sobie siądzie na krzesełku w restauracji i pokaże te buty swoje piękne, drogie. Jak ma takie buty za 1000 zł, to nie jest byle kto, nie? To jest jakiś... To jest ktoś. To jest jakiś samiec alfa.
1: Ale poczekaj, przecież to jest, wiesz, podział, który dotyczy zwierząt, które są no na pewno nie na najwyższym stopniu łańcucha pokarmowego. Tak więc taka partnerka, nie wiem czemu miałaby, wiesz, polecieć na pawia, co ma szeroki, wiesz, szeroki wachlarz piór tam na dupie, zamiast na orła, który to jest z takiego pawia zrobi sieczkę po prostu, nie, w przeciągu 30 sekund. No. No to jednak orzeł jest tutaj, wiesz, tym dominującym i wśród orłów na przykład nie ma takiego podziału, bo orły nie są stadne, nie? Tak samo tygrysy na przykład, no. Widziałeś kiedyś stado tygrysów? No chyba nie, bo tygrysy się nie gromadzą w stadach, nie?
0: Tylko ale po prostu... lwy już tak, nie?
1: Ale lwy to są chyba, o ile dobrze pamiętam, to są tylko jedyne koty, które żyją właśnie w stadach, wiesz? Pozostałe koty drapieżne polują samotnie.
0: Nie no, taki zwykły kot, mały kot, to też w stadach czasami żyją. I są bardzo socjalne. Fajny filmik widziałem, świetny. Szkoda, że tylko dwa tego typu filmy ma ktoś na kanale, ale przymocował kamerkę po prostu do obroży kotu i widać cały dzień z życia kota. Jak ten kot sobie łazi, spotyka się z innymi kotami. Tego pacnie łapą, tego poliże, bo go tam jakoś bardziej ceni. Tu za motylkiem se polata, tu powydaje dziwne dźwięki, bo zobaczył jakiegoś ptaka w tle. Kot ma tak, że jak zobaczy jakiegoś robaczka czy ptaszka, to włącza mu się taki dziwny dźwięk, taki taki dziwne dźwięki wydaje z siebie. I okazało się, że ten kot ma masę rzeczy do roboty. Tu grzebanie łapą, wykopanie czegoś, tu spotkanie się z ziomkami, potem gdzieś idzie w odwiedziny gdzieś, potem na ptaka się czai. Cały dzień ma zapełniony i dopiero potem wraca se do domu, tam przez jakieś drzwiczki. Fajne to było, fajne było.
1: Słucham? Jak już godnieje, to wróci, bo wie, gdzie Micha pełna czeka.
0: No, to jest jego teren, jego terytorium, jego meta. Taka. No, ale zaskoczyło mnie, że tyle różnych rzeczy ten kotek robił w ciągu dnia, nie? Przeróżnych. A koty często żyją w jakichś tam drobnych stadach, ileś tam osobników sobie razem ze sobą jakoś przebywa. Może się rozdzielają czasami, ale gdzieś tam sobie razem śpią, spotykają się właśnie w ciągu dnia. Nie no, koty są super.
1: Tak, ale wiesz, jeżeli kot idzie na polowanie, to idzie sam, tak?
0: No tak, no.
1: A na przykład wilki, załóżmy, powiedzmy te wilki, czy tam hieny załóżmy, jak hieny polują, no to idą grupą całą zapolować, nie idą samemu. Hiena nie poluje samemu. Tak samo lwy, to nie wiem, przy lwach się nie będę kłócił akurat, chociaż to są stadne zwierzęta, no ale inne koty, tam nie wiem, pumy, geparty i tak dalej, to samemu sobie polują, nie?
0: I przebywają chyba same też, samotnie, a tutaj wódz przypomina, że człowiek też jest zwierzęciem stadnym, no jak najbardziej. No, większość ludzi, może dzisiaj się to troszkę zmienia, bo jesteśmy bardziej samodzielni, nie tak zdani na innych jak kiedyś, na współpracę, ale większość ludzi chyba cierpi, jak przez dłuższy czas nie ma kontaktu z innymi ludźmi. To zaczyna popadać, degraduje się w ogóle... strasznie i ludzie zaczynają popadać w jakieś dziwne stany.
1: Jak jesteś introwertykiem, to jednak jak za długo przebywasz z ludźmi, to cię to męczy, tak naprawdę. I myślisz sobie nieraz, no nie wiem, ja tak mam, załóżmy, że okej, ja mogę iść do knajpy, popieprzyć głupoty, porozmawiać tam z ludźmi, ale na dłuższą metę mnie to męczy. Ja wolę przebywać sam ze sobą generalnie, nie? lepiej się wtedy czuję, niż jakbym tak miał być w grupie jakiś cały czas, dzień w dzień, nie? To nie wiem, pierdolca bym chyba dostał, naprawdę, nie?
0: No ale gdybyś tak całkiem był na bezludnej wyspie, to byś cierpiał. Ja też,
1: Ja
0: mimo
1: właśnie
0: że
1: chciałbym.
0: jestem...
1: To mi się bardziej marzy, żeby się obudzić pewnego dnia i wiesz, i wszystko jest tak, jak jest, tylko zostałem ostatnim człowiekiem na Ziemi, wiesz,
0: Tak ci
1: taki.
0: się wydaje, tak ci się wydaje.
1: I nie no, chciałbym tak, bo na bezludnej wyspie to wiesz, problem jest taki, że musiałbyś sobie, wiesz, jedzenie zorganizować, zbudować jakiś tam szałas i tak dalej. A tak wiesz, jakby się tak obudzić po prostu w mieście, wiesz, i wchodzisz sobie do sklepu i wiesz, towar jest na półkach i nie trzeba płacić, tylko sobie możesz wziąć, zjeść, wbijasz się do jakiegoś hotelu, idziesz się tam, wiesz, przespać, samochodem sobie pojeździsz, policji żadnej nie ma, wiesz, żadne zasady cię nie dotyczą, nie? To takie coś to spoko, nie?
0: No, Evie Place pisze, ukradli mój pomysł z kocią kamerą, jak twój pomysł na podgrzewany nóż do masła. No, bardziej na przykład moim ziomeczkom Gazeta.pl ukradła pomysł na portal, ale wtedy właśnie zaproponowali reklamę w zamian za takie, jako takie zadośćuczynienie. No i jak się okazuje, to kupę pieniędzy warta taka reklama. Szkoda, że nie skorzystaliśmy, machnęliśmy tam ręką. Dobra, słuchaj, to wietrzymy antenkę, może ktoś jeszcze drędnie. Ja nie wiem, ile będę siedział dzisiaj, bo to już zaraz druga godzina. Donate'ów zero, dzisiaj tylko Kasia i Jokerek, dwie osoby tylko, serio? To kurczę, to strasznie skromnie tutaj. Zapomnieliście o krawculku zupełnie. No.
1: Inflacja jest, także wiesz, trzeba zaciskać pasa.
0: No, ja wiem, ja wiem. Dobra, to trzymaj się, dzięki za telefon, hej, hej. Przypominam, bo tu niektórzy dzwonią, jak jest inna osoba na antenę, a założę się, że teraz już nie będzie dzwoniła ta osoba, tylko chciała, jak jest ktoś inny. Może ze mną nie chce gadać za bardzo, tylko z Michałem chciał pogadać sobie. Ale to nie, no dzisiaj pojedynczo odbieram. Nie chcę tu Hyde Parku akurat. Nie mam nastroju. Jestem humorzasty i dzisiaj po prostu pojedynczo. No to dzwońcie, ja się będę powoli ewakuował w takim razie. Nie musi audycja zawsze trwać do bladego świtu, co nie? A to już 4,5 godziny. Na ekranie lasek nastrojowy. Często te covery nawiązują jakoś do nastroju, który aktualnie mam. I dzisiaj mam taki właśnie, taki nastrój jak na ekranie, widzicie. Pochodziłbym sobie po takim lesie. Szczerze mówiąc. O ile fajniejszym miejscem do przechadzania się jest taki las niż jakaś dżungla, w której wszystko chcecie zjeść, w której jest niebezpiecznie, pasożyty, robale, pająki, węże, a taki nasz europejski las to jest dość bezpieczny, chyba że się natkniecie na mafię grzybiarzy na przykład. No, na kurkach można nieźle zarobić. Można nieźle zarobić. Nazbieracie i dobrze chodzą, dobrze chodzą. Evie Place, to, że ci ukradli pomysł na kocią kamerę, to nie jest tak, że ukradli. Możesz spokojnie zrobić takie coś i znajdzie się spokojnie miejsce. To nie jest jedyny kanał, który takie rzeczy robi. Znalazłoby się więcej pewnie z kocimi kamerami na obruszkach. A w Polsce pewnie nie ma czegoś takiego. W Polsce to na YouTubie Krzysztof Kononowicz i Fame MMA, nie? Najpopularniejsze rzeczy, czyli patologia, żule i napierdalanki. To u nas kwitnie najbardziej jakoś. A takie rzeczy jak koty, kamerki właśnie, jakieś klocki, z klocków fajne rzeczy. Na świecie jest tyle niesamowitych kanałów, nie? Albo kanały, które pokazują, jak wygląda proces produkcyjny w różnych fabrykach. Ostatnio sobie na przykład oglądałem, jak produkuje się sztabki złota, jak się je wycina, szlifuje, jak cały ten proces wygląda. Fenomenalne rzeczy. Można naprawdę cudeńka znaleźć na YouTubie, nie? Często. No, trochę chrustu można nazbierać przy okazji, pisze Evie Place. Gdzie Pożeba? Nie znam nikogo o takim pseudonimie Pożeba. To nie znam. Wy znacie? Piszcie, zna ktoś takiego osobnika? Pożeba? To nie słyszałem. Był ktoś taki u nas? Pożeba. Nie kojarzę, nie kojarzę. A poza tym, no dobra, już tak mówiąc serio, to nie potrzeba, tylko Kotkiewicz już od jakiegoś czasu zmienił sobie pseudonim. Ciekawe czemu, bardzo fajny pseudonim potrzeba, chce się odciąć, gardzi tutaj nocnym radiem. Na YouTube, czyli to, co krawiec lubi najbardziej. No, oglądam często YouTube'a, przyznaję się, bez bicia. Ale dzisiaj chyba ciężko znaleźć kogoś, kto nie ogląda dużo YouTube'a, prawda? To się stało taką telewizją, no. Tak jak kiedyś ludzie siedzieli przed telewizorami, to dzisiaj siedzą przy YouTubie. Na pewno jest to najczęściej odwiedzana przeze mnie strona, jeśli mam być tu szczery z wami. Mam dylemat moralny, czy zakładać kotu kamerę. Zazwyczaj nie lubią mieć niczego na sobie. Kotom raczej nie przeszkadzają ani obruszki, ani jakaś kamerka dyndająca. Przecież koty nie są takie, że będzie tam zaraz ściągał. Może na początku, ale szybko się przyzwyczai, jeśli w ogóle będzie się musiał przyzwyczajać. Bez sensu dylemat. Sprawdź. Weź, kup jakąś obruszkę, zawieź jakiś bryloczek może dla testu przed kupnem, bo domyślam się, że to kamerka musi być jakaś lepsza i taka nie z tych najtańszych jakiś, no bo to musi być bezprzewodowa jakaś, albo jakaś taka, no nie wiem, nagrywająca po prostu na kartę pamięci, maluśka. No chyba nie byle jaka, nie? Ale fajne są te filmy. No, tylko trzeba mieć też kota wychodzącego, takiego, który gdzieś wychodzi sobie na pół dnia. No i na pewno niezwykłe byłyby filmy. Sam bym chętnie zobaczył.

0: o Ukraińcach temat na czacie. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy więcej się skupić trochę na sprowadzaniu różnych repatriantów, tak? Różnych tam gdzieś ze wschodu Polaków tutaj do nas. Też są takie głosy. No, Tomisiu, ja wiem, że jesteś spłukany, na nocne radio tu wydałeś. No, gdybym się zachował jak niektórzy właśnie tacy, co bardziej roszczeniowi Ukraińcy, to bym ci zrobił awanturę, że wszystko wydał tutaj na promocję nocnego radia, a na donaty już mu nie wystarczyło. Więcej powinieneś pracować, Tomisiu. No, są tacy roszczeniowi ludzie. To mnie zaskakuje, że ktoś może być tak roszczeniowy, nie? Że dasz mu gdzieś tam dom, żywisz go, ciuchy mu załatwisz, dzieci do szkoły zaprowadzisz, a on ci jeszcze awanturę zrobi, że mu kolacji nie zrobiłeś na przykład. No są takie osoby, potrafią się niektórzy tak zachować. No ale jak mówiłem, myślę, że to i wśród Polaków, i wśród Ukraińców, i wśród wszystkich innych nacji się tacy znajdą. A wśród czarnoskórych to być może jeszcze więcej by się znalazło, nie? W Stanach na przykład takich różnych roszczeniowców, podobno też różne te niziny społeczne, czarnoskórzy z get, to w ogóle są pod tym względem rekordzistami w domaganiu się, żeby im dać. Ale w Wielkiej Brytanii też mamy, był cały dokument, widziałem, o ludziach, którzy są przez pół życia na zasiłkach i to jest ich sposób na życie. Dowiadywanie się, gdzie można dostać jakieś pieniądze, jakieś dopłaty, jakieś zapomogi, jakieś mopsy ichnie i tak dalej, zasiłki, 500 plusy ichnie i tak dalej. I tak kombinuje sobie, nauczył się, gdzie trzeba pójść, jakie pismo napisać i se żyje, jak pączek w maśle. No... Fajna jest scena w tym Sandmanie, we wspomnianej karczmie, gospodzie, tawernie, bo to się zmienia tam właśnie na przestrzeni wieków. Oprócz tego, że spotyka się tam właśnie Morfeusz z tym Hobem, który żyje wiecznie i nie może umrzeć, spotykają się co 100 lat, ale tam zawsze w tle trochę są rozmowy o tym, co się aktualnie dzieje i widać, że narasta taka złość na tych, którzy nic nie robią, a pieniądze dostają za darmo, nie? I to się zmieniało przez kilkaset lat dosyć chyba mocno, jeśli wierzyć temu, co tam przedstawiono, bo na początku nie jest to zupełnie jakiś tam problem. Nędzarz, żebrak jest żebrakiem, biedak jest biedakiem, ale tak stopniowo co 100 lat się coraz bardziej to idzie w kierunku, że coraz bardziej narzekają ci pracujący, że ci nic nie robią, a dostają, nie? I to tak się coraz dalej idzie. No, aż dochodzimy do ludzi, którzy żyją na zasiłku. No tak jak mówiłem, sroka się kładzie na chodniku, ściąga protezę i w parę godzin zarobi dużo więcej chyba niż ja dzisiaj na donejcikach. Może bym sobie nogę obciął, to może byście się, może by wam było szkoda i by coś tu wpadło. Tylko czy mi się opłaca nogę sobie obcinać? Nie wiem, a może się opłaci, może nagle wszyscy się tak wzruszą, że krawiec nie ma nogi. Trzeba rozważyć. Będę podkreślał. Witam was. Nadal nie mam nogi, przypominam. O, co ja zrobię bez tej nogi? O, biedny ja. No ale tak to jest. Biednemu zawsze wiatr w dupę. No i nie mam tej nogi. I będę wam przypominał co chwilę. Stoi krawiec koło nogi, nie ma ręki ani nogi. Może sobie rękę jeszcze bym obciął. W sumie to mi tylko jedna potrzebna do obsługiwania myszki. Ale nie, druga też, bo muszę czasami tu coś na klawiaturze też. Jednocześnie trzymam myszkę. W niektóre gry trzeba grać myszką. Prawa ręka na myszce, a lewa na klawiszach WSAD albo WASD. WASD. No, to jednak, przepraszam, jednak potrzebuję dwóch rąk, to nie będę sobie obcinał. Czy będzie stream z obcinania? No koniecznie, jak się jednak zdecyduje obciąć, to trzeba zrobić show z tego. Tylko to nie mógłbym za bardzo krzyczeć, bo będą przestery wtedy. Trzeba to jakoś zrobić tak, żeby nie wrzeszczeć. Zacznij od trzeciej nogi, proponuje Waligura. No w sumie... Jakbym sobie obciął całą trzecią nogę razem z kulami, to może miałbym bardziej atrakcyjny głos radiowy. Witam was serdecznie. To ja, wykastrowany krawculek bez nogi i bez ręki. Aby się okazało, że nikogo to nie wzruszyło. I co wtedy? I co wtedy, ja się pytam? I co wtedy? O, kurde, jak mi się nic nie chce znowu. To już tak mam od 20 lat, że mi się nic nie chce. Też tak macie, że wam się nic nie chce? Sandmana bym se pooglądał, a siedzę tu z wami. Poświęcam się. A jeszcze 3 odcinki mam do obejrzenia. Tak ostatnio sobie siadłem i stwierdziłem, że mi się kompletnie nic nie chce. Ani jeść, ani pić, ani spać, ani oglądać, ani grać, ani pracować, ani gadać, ani nadawać, nic. I co tu zrobić wtedy, jak się nic nie chce? No, walec przyszedł pod koniec audycji, cwaniaczek. Włącz Gieresia i pokomentuj. To co tam komentować? No znowu o COVID-zie będzie i globalistach, no. Radio.
1: I zapewniam was, że bez tego byśmy nie rozmawiali dzisiaj, bo komputer by nie działał bez liczb urojonych. Więc ja wiem, że to też brzmi, no jak, komputer nie, jak, pierwiastek z minus jeden w komputerze? No komputer bazuje na układach elektronicznych. Cała
0: a ten znowu o tych pierwiastkach. To...
1: liczbach urojonych, a przede wszystkim elektronika także. Więc no, zapewniam was, że to jest praktycznie, liczby urojone są praktyczne i one istnieją. Ale powiem wam przykład, bo ja wiem, dla mnie też trudno sobie wyobrazić, prawda, te liczby, bo nie mają jakby praktycznego niby zastosowania się wydaje. A wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy...
0: Bidoczku, ja ci dam bidoczka, jaki ja bidoczek, buty mam, spodnie mam, koszulę mam, to jaki ja biedny, nie taki biedny.
1: Posługujemy się liczbami ujemnymi, czy wtedy liczby ujemne były? Chyba nie było liczb ujemnych, więc mamy liczby ujemne. Babilończycy nie znali czegoś takiego i dla nich to było tak absurdalne, jak dla nas istnienie pierwiastek z minus jeden. No powiedzmy, że tak, można to porównać. I dla nich oni znali odejmowanie.
0: No, Michał bardzo często mówi o tym pierwiastku z minus jeden i... I używa tego do udowodnienia, że ktoś jest głupi na przykład, bo nie wie, ile to jest pierwiastek z minus jeden. Ja się przyznaję bez bicia, że nie wiem, ile to jest pierwiastek z minus jeden. Jestem całkowicie noga, jeśli chodzi o matematykę. No ale czy jestem debilem jakimś? Czy jestem jakimś kompletnym idiotą? No może idiotą tak, ale takim kompletnym to niekoniecznie. No, nie trzeba się, nie każdy się musi znać na matematyce, na fizyce, na chemii, być świetny w naukach ścisłych i dobrze zapamiętać wszystko ze szkoły, być wykształcony, żeby być uznawany za osobę jakąś na poziomie w miarę, nie? No, a wy wiecie, ile to jest pierwiastek z minus jeden? Już tam w tym momencie wszyscy na Google'a, ile to pierwiastek z minus jeden? I zaraz będą pisali na czacie. Krawiec, nie załamuj mnie, dobrze. To elementarne, mój drogi Watsonie, elementarne, naprawdę. No, załamka, krawiec. Tracę wiarę w człowieka, jak cię słucham, naprawdę. No, doprawdy, no, szok, że ktoś może nie wiedzieć. Mój drogi, pierwiastek z minus jeden to... Pierwiastek z minus jeden to stała i. pisze Zamojskie Drogi. No tak szybko napisał, że chyba nie szukał, bo to już dość szybko napisał, jeszcze biorąc pod uwagę opóźnienie, że jest. No to dobrze, no że wiesz. Mądry chłopak, zdolny chłopak, widać. O, zdolny. A to leci z puchy, tak? No, ale to co, on nie nadaje już na żywo teorii chaosu, puszcza starą teorię chaosu w piątek? Bo wiem, że z puchy na radio to muzyka leci zawsze, to musiałby ręcznie zapodać, nie? Starą jakąś teorię chaosu. A skąd w ogóle to wiadomo, że to jest z puchy? Albert pisze, nie ma pierwiastka z minus jeden. Czyli nie jesteście tu zgodni chyba.
1: Cały problem tego zagadnienia. I teraz musimy sobie wyobrazić, żeby przedstawić taką liczbę, najłatwiej zrobić to na układzie współrzędnym.
0: No też był ktoś tu pisał, że jest skończony,
1: to jest YX.
0: Michał. Co wy tak go surowo oceniacie? Fajne audycje, nadal nadaje, nadal jest, kurde, odbija mi się. Odbija mi się, pierdzę, czkam. Ponoć to może być oznaka, że coś tam w organizmie jest, nie, jakiś organ nie domaga, trzustka chyba. I słyszałem też, że trzustka zaczyna boleć dopiero jak już jest 50% tej trzustki rozpierdolone, to dopiero zaczyna boleć.
1: Na tej linii, na osi pionowej, wertykalnej.
0: Wódz tu pisze, oczywiście, że jest pierwiastek z minus jeden, proszę pana. Ale tylko w przestrzeni liczb zespolonych, mój drogi panie. Co to za kanibalizm audycyjny? Czemu tak to nazywasz, adwokacie? Dobra, wyłączę może Michała.

0: Marcin Bustowski próbował Gesslerową złapać podczas kuchennych rewolucji, ponieważ nie odpowiedziała na jego list w sprawie trucia dzieci glifosatem i tymi różnymi substancjami szkodliwymi w parówkach i tak dalej, których jest nadmiar, są przekraczane normy i tak dalej. Ona mu nic nie odpowiedziała, początkowo była niby zainteresowana, przejmowała się losem dziadków maleńkich naszych, a potem olała Bustowskiego, więc pojechał do niej tam z ekipą swoją. Gesslerowa wypadła i tak brzydko powiem, ciągnęła kabla Bustowskiemu, ciągnęła kabla. I to tak mocno jeszcze i wyrwała prawie, że tego kabla. Także szamotała się tam z Bustowskim. Zarzucała mu, że taniej sensacji szuka. Ja to nie lubię tej Gesslerowej, nie wiem jak wy, nigdy jej nie lubiłem jakoś. To nie chodzi zupełnie o aparycję czy sposób bycia, tylko tak po prostu nie lubię osób, które są takie przemądrzałe, gwiazdorzą. Ona gdzieś przyjeżdża i ona tam rękami macha, jakby była jakimś Michaelem Jacksonem, nie? Do ludzi wyjdzie tam, to ja, oto ja. Nie lubię takich gwiazdorków różnych, nie? A jeszcze wszystko to jest zakłamane. Okazało się przy tej interwencji Bustowskiego, że te różne smakołyki, którymi ona częstuje ludzi niby na ulicy, to są statyści, którzy tam czekają, aż zaczną kręcić, nie? I podejdzie do nich Gesslerowa i przepraszam, mogę pana zaczepić? A to tam statysta już czeka, dostaje pieniądze. Janko tu potwierdza, że to jest powtórkowy giereś. Dobra, dzięki za info. Czyli coś tam u niego, coś nie halo, nie? Bo tak ostatnio nie nadaje. Nie wiem, kończy się chyba ta teoria chaosu. Może jakieś inne projekty mu chodzą po głowie. No ale coś ostatnio tu nie nadaje, tu go nie było, tutaj się nie pojawił, tu odwołane, tu powtórka. No coś się tam popsuło. A może po prostu urlop, nie wiem. Michał akurat lubi podróże, zawsze lubił podróże, lubi zwiedzać świat, no więc na pewno korzysta. Też należy mu się w sumie jak psu zupa. A Wojewódzkiego lubisz? Też nie przepadam. W ogóle coraz dalej mi do tego świata celebrytów, różnych znanych dziennikarzy, mediów mainstreamowych, tak oddalam się trochę, nie, od tego wszystkiego. Coraz bardziej mi to przypomina coś tak zakłamanego, tak sztucznego, jak w serialu The Boys jest to wszystko pokazane, nie? Wszystko fałszywe, sztuczne, plastikowe, udawane i takie nieludzkie, nieżyciowe, nie? Wszystko wyreżyserowane, z góry ustalone, wszystko pod publiczkę, wszystko najgłupsze, jak się tylko da, żeby każdy zrozumiał, równanie do najgłupszego jakiegoś, nie, żeby skumał, no, beznadzieja po prostu i to gwiazdorzenie, nie, te pensje, te miliony.
1: Gosia, 50 zł. Miś Koralgol Wielki Ham miał pół litra, wychlał sam. Teraz sobie smacznie śpi i o gołych babach śni, na ciebie jeszcze nie czas, więc dalej idziemy z audycja w las, pozdro.
0: Ha, jak miło tutaj od Gosi. Wcześniej od Bigsbiga właśnie, bo ja to przeczytałem, tak. A czy podziękowałem? Chyba już raz podziękowałem, nie wiem, bo nie chcę ryzykować, bo jak drugi raz podziękuję, to co? A już okaże się, że wcześniej podziękowałem, to co to będzie? To się zmarnuje podziękowanie, pójdzie w ogóle, dostanie dwa podziękowania zamiast jednego. Jeszcze mu do głowy woda sodowa uderzy się, rozbestwi Bigsbig, jak mu drugi raz podziękuję. Nie będę ryzykował. Przepraszam, Bigsbig, nie będę ryzykował i drugi raz dziękował, bo być może tu przestrzelę i niepotrzebnie ci podziękuję drugi raz, więc... ale Gosi jeszcze nie dziękowałem, więc dziękuję. No była taka piosenka, ale to Gosia wróciła chyba do lat dziecięcych, bo ja takie rzeczy to śpiewałem ostatni raz, jak miałem 10 lat. Było coś takiego, nie? Miś Koralgol Wielki Ham miał pół litra, wypił sam. No, było. Pozdro. Pozdro i dzięks. Pozdro, dzięks, thanks. Yo, siema, nara, narka, fujarka. No. No, ale zacny donajcik, zacny. To łaskawie jeszcze posiedzę, tylko o czym ja mam do was rozmawiać. O, i już nie muszę się przejmować, o czym mówić, nie muszę wam tutaj głupot gadać, bo adwokat zadzwonił i on jak zwykle coś powie arcymądrego. Witam.
2: Cześć, Krawcze. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim. Łamię zasady dzisiaj.
0: To znaczy?
2: Pijesz, nie dzwoń.
0: O ty.
2: Właśnie tak. Zasada została złamana. To raz. Dwa. Druga zasada.

0: O, tragicznie jest. Mój
1: Tak.
0: lekarz powiedział, nie, tak nie może być.
1: Nie możesz już słuchać Krawca. Musisz przestać.
0: Puściłem mu próbki, on powiedział, nie, nie znamy się. Wyjdź stąd. Bierz pieniądze i spierdalaj. Prywatny lekarz tak powiedział.
1: No, a co ci doskwiera w ogóle, że do lekarza chodzisz? Wątroba siada?
0: Wyobraźnia. Nie, to jest tylko wyobraźnia.
1: Aha. Czyli nas okłamałeś tutaj. Zwyczajnie
0: tak,
1: jesteś kłamcą.
0: Nie mam innego zamiaru. Ten telefon nie miał u podstaw nic innego, jak tylko czyste kłamstwo. Kłamstwo za kłamstwo.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już adwokatowi nigdy nie zaufam. Ale przynajmniej plus dla niego, że się przyznał, że nas okłamał z tym lekarzem. To taki plusik mały. Przynajmniej miał odwagę się przyznać, że jest kłamcą. Ciekawe, czy tak cały czas kłamie. Może on cały czas kłamie. Mitomanem jest. Ma zespół Delbruka. Na to bym stawiał. No.
0: Kurde. Nie wiem, jaki skład jest zespołu Delbruka. Nie należy do tego zespołu, ale możliwe, że gdzieś tak się, takie wydarzenia się ten, dokonały. Czytam czat i tam padło o wiadrze i paleniu zioła z wiadra. No jest to koncepcja ciekawa.
1: A paliłeś kiedyś z wiadra?
0: Paliłem. To jest ekonomia czysta. Tam z grama możesz 40 chłopa uwalić.
1: No, tak. Potwierdzam. Dobre rzeczy.
0: I to jest takie ekologiczne, to jest zielone, to jest jak próba ocalenia Matki Ziemi, bogini Gai i innych przed zniszczeniem. Tam z grama naprawdę, to jak Jezus na pustyni zrobił z tego, z rosy spirytus, jakoś tak było.
1: Jezusa czasami się przedstawia, że on właśnie z jakimś blantem jest, tak się go kojarzy trochę, bo on taki peace and love, no to jak peace and love, to pewnie mu się to znikąd nie wzięło, musiał się zjarać, nie? Ale są też takie opowieści, że właśnie tu płonący krzak, tu ma coś symbolizować, tu ziele Salomona dające mądrość, wiesz, święta roślina. Boża.
0: Wiesz, że dzwoni, jestem zły.
1: No właśnie usiłuję cię zbić z tropu i zagadać cię tu hi, hi, hi, ha, ha, ha, żebyś zapomniał, że chcesz mi coś wytknąć i nadal jeszcze nie powiedziałeś, prawda? Może coś pośpiewamy, adwokat, dawaj tu.
0: Żałuję, ale nie jestem muzykalny. Żałuję, bo uważam, że to jest społecznie i kulturowo bogactwo być rozśpiewanym i muzykalnym. I uważam, że odwodzenie ludzi od rozwijania się w tym kierunku jest zubażaniem po prostu cywilizacyjnym człowieka.
1: Pewnie, że
0: ale
1: tak.
0: Nie potrafię i nie umiem. Znaczy, pewnie bym mógł się zmusić, ale na pewno nie na tą chwilę.
1: No popatrz, to jest dobry temat. Patrzymy często na ludzi, którzy dawno temu żyli, że oni tacy ubodzy byli intelektualnie przy nas dzisiaj, ale może mieli takie social skille o wiele bardziej rozwinięte i byli artystycznie bardziej rozwinięci, bo taką częstą zabawą były różne śpiewy, tańce, nie? Przebywanie razem ze sobą w jakiejś karczmie właśnie.
0: Znaczy na Podlasiu w tej chwili, jak jedziesz i masz jakąś rodzinę w tych rejonach, ja nie mówię, że w innych częściach Polski tak nie jest, nie, ale jednak wschód wydaje mi się jakby bardziej zakorzeniony i cały czas przywiązany do tej tradycji. Tam się rodzinnie śpiewa, tam jak przyjeżdżasz w gości, tam jest impreza, tam się śpiewa wspólnie, tam się tańczy. To jest taka inna mentalność i to bardziej spaja ludzi ze sobą.
1: No, dobra rzecz. A ja też bym właśnie był za tym, żeby ludzie więcej śpiewali, tańcowali i gadali i opowiadali sobie historie. Kiedyś sobie ludzie opowiadali historie cały czas różne, nie? Może.
0: No. Tak, myślę, że tak było. Bo to z dzieciństwa człowiek pamięta jakieś opowieści jeszcze szczątkowe.
1: My
0: W sensie,
1: też to robimy.
0: że były jakieś mity, jakieś takie historie, wiesz, tajemnicze.

0: to wynikało z tego, że media były, jakie były, że nie były tak wszechobecne. Dziś nam jakby wyparły, wiesz, ten komunikat taki trochę fikcyjny, trochę moralizujący.
1: No, pamiętam, że jak wam ostatnio opowiadałem historię o tym, jak uszkodziłem kolegę najgroźniejszego typa w szkole, którego się wszyscy bali i potem się bałem ja, bo mnie
0: A
1: ścigał.
0: to był dyrektor.
1: Nie,
0: Musisz
1: to
0: tu.
1: był chłopak chodzący do klasy dla trudnych dzieci Rusek. Ale co ciekawe, moi koledzy z klasy zaczęli mi opowiadać niesamowite historie, że mówią na tego typa łamacz kości, że kiedyś to jednemu głowę rozwalił ochodnik i się prześcigali w opowiadaniu mi fantastycznych historii o tym, jak to on jest, jaki to zabójca jest, żebym się jeszcze bardziej bał. I potrafili wspaniałe historie opowiadać, widzisz. A my też sobie opowiadamy różne historie. Tu w radio ktoś dzwoni, opowiada jakąś historię. To samo robimy. Siedzimy przy ognisku. Wirtualnym, cyfrowym, rozpikselowanym, które może nie daje ciepełka, ale czy nie czujesz takiego lekkiego ciepełka, kiedy mówię do ciebie swoim seksownym głosem?
0: Nie no, wkurwiasz mnie ostatnio,
1: Tak?
0: Kamil. No, zawiodłeś mnie.
1: Aż tak? A co miałbym zrobić, żebyś znów mnie pokochał?
0: Ludzika?
1: Mogę w
0: Nie no,
1: sumie.
0: oczywiście, że nie.
1: Kiedy i
0: Nie,
1: gdzie?
0: nie, wiesz
1: Nie.
0: co?
1: Ale uprzeć żonę, bo nie chcę jakby, wiesz, tutaj, no, żeby to była gra w otwarte karty, nie? Ewentualnie możemy się w trójkę spotkać, żeby coś takiego, nie wiem.
0: Ja jestem jak gęś. Związek monogamiczny do śmierci. Jak obiecuję, to dotrzymuję. Tu się rewolucja żadna nie dokona. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. Zadzwoniłem pod wpływem już wspomnianej tutaj substancji wcześniej, przytoczonej. I gdzieś tam emocje jakieś trochę mną targnęły. Bo masz niestety tą dziwną przypadłość, to dziwne oddziaływanie na mnie,
1: Tak.
0: że nawet jak mnie wkurwisz do kości, to można tak powiedzieć chyba,
1: Do białości się mówi.
0: do różowości, do tęczowości, do zgniłości, no nie wiem do czego tam,
1: No.
0: do piątego dna, do siódmego dna piekieł,
1: No, to co wtedy?
0: to później mija czas i człowiek trochę, wiesz, stygnie i zaczynam znowu cię słuchać, tych twoich pierdoletów.
1: To dobrze, to widzisz jednak.
0: Nie, to jest schizofrenia, to jest pierdolona schizofrenia, człowieku. I trochę mam w sobie to za złe. Ale jak to mówią, na pustyni Irak ryba, czy jakoś tak to było?
1: Na bezrybiu.
0: A, widzisz, no, czyli ta mądrość w tobie tkwi jeszcze. Próba została tutaj, że tak powiem, pozytywnie przez ciebie zaliczona. I to jest właśnie w tobie to co jeszcze szanuję. To jest ta reszta ciebie, krawiec.
1: Że
0: Mogę tak
1: powiedzonka
0: cię w
1: różne
0: ogóle.
1: znam, tak. Że
0: Nie, to.
1: powiedzonka różne znam.
0: Nie, nie, to. Porobiony jestem nieźle. Tutaj jest diagnoza psycho. Tylko nie dzwoń psycho, bo niech jeszcze potrwa trochę ta audycja. Nie, wiesz co, krawiec, trochę będę dzisiaj rozgoryczony. Myślę, że nie będą mieli
1: Wypłacz
0: słuchacze.
1: się, mały, to nie wstyd. Mężczyzna też czasem płacze. Powiedz, co cię gryzie? Co najbardziej.
0: A mogę być niemiły w ogóle tak po całości?
1: Ukaż mnie w pupę.
0: Nie, dobra, to już rozbroiłeś tą bombę, to już to nie wyjdzie. Nie, dobra, wybiłeś mnie. Jesteś na tyle pajacowaty, że po prostu kupuję to.
1: A dziękuję, dziękuję. To komplement dla mnie. Ktoś mnie nazywa pajacem, to jest mi bardzo miło.
0: Normalnie idę do cyrku i trochę, wiesz, jestem źle, negatywnie nastrojony, bo wiem, że wyjdzie ten zmęczony słoń, ja na niego spojrzę i wymienimy się wzrokiem i będzie to porozumienie i ta moja bezsilność, bo nie będę w stanie mu pomóc. A ty po prostu mnie rozbawiłeś i nie jestem w stanie tego klauna po prostu wysłać wagonem do obozu, bo zasłużył na zapłatę w postaci, wiesz, biletu kupionego przeze mnie, więc.
1: A ja bym się właśnie chętnie dowiedział, i nie tylko ja, bo tutaj też Grzesiek, on nie jest obrażony na nocne radyjko, tylko na mnie personalnie o coś mu chodzi, jakieś ma wąty, tylko widzicie, go tu fachowo zbiłem z tropu. Odrobina pajacerki, odrobina tu błazenady i już się zakałapućkał, nie? Ale chyba cię stać na to, żeby jednak tu wyartykułować swoje jakieś obiekcje.
0: Znaczy, słuchaj, no mogę to
1: Śmiało.
0: wyartykułować i będziemy mieli to za sobą i nie będziesz podchodów musiał robić żadnych.
1: Dawaj. Nie potnę się.
0: Nie, no brak mi słów. Chciałem tak trochę z grubej rury, w sensie użyć słowa typu zjeb, albo na przykład, że jesteś popierdolony, niezrównoważony, to już tak w trochę medyczne byśmy poszli, wiesz, terminologię medyczną. Ale jak zaczynam to mówić i myśleć o tym, to myślę sobie, kurczę, oczywiście kim ja jestem, żeby tu cię krytykować i tak dalej, po co ja tego słucham, przecież mogę tego nie słuchać. Chociaż ty lubisz taką krytykę rzeczy, które gdzieś tam w sferze publicznej funkcjonują i ktoś wyraża opinię swoją na ten temat. I można to zrobić u tego kogoś albo gdzieś tam w komentarzach po drugiej stronie świata i wydaje mi się, że ty się godzisz z tym, jakby wpisujesz to w pewną konwencję, tak? Tak chyba ostatnio nawet mówiłeś o tym.
1: No ale tak tutaj oczami wywracam, nozdrzami falują, tak z ciekawości trochę, no co tam cię ubodło, co ci tam nie pasi, w szczególności,
0: Jakbym
1: powiedz.
0: pisał książkę o nocnym radiu, o krawcu, o tym człowieku, o wielu duszach, o wielu twarzach, niczym Grey, czyli kolor szary, wiadomo. To bym podzielił na dwa okresy, ten czas mierzony
1: Wczesny
0: od Jan.
1: krawiec i późny krawiec.
0: No można by tak. Eufemistycznie, tak, chyba to ująć. Ale ja bym nazwał to inaczej. Bym to odciął krawca przedwojennego i powojennego krawca. Krawiec przedwojenny to taki krawiec, który jeszcze budził jakby nadzieję. Budził nadzieję, rodził nadzieję. Coś z tymi nadziejami w każdym razie. Mocno uczepiony nadziei krawiec. A po wojnie mam wrażenie, że wojna jednak zmienia ludzi, krawiec. Myślę, że możesz mówić śmiało o sobie jako o tym, którego zmieniła wojna.
1: A jest jeszcze nadzieja, myślisz, czy już nie bardzo? Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, kiedy wspomniany dzisiaj właśnie władca snów Morfeusz pojedynkował się z Lucyferem na przemiany, tak jakby. I licytowali się: jestem wilkiem, a ja jestem myśliwym, zabójcą wilków. Jestem wężem, który gryzie konia w nogę, myśliwy umiera i doszło tam do supernowej, potem antymateria, antyżycie, a Morfeusz wygrał, bo powiedział na końcu, że jestem nadzieją. Kiedy już nie ma nic, kiedy już wszechświat jest zniszczony, jest jeszcze jakaś nadzieja, iskierka nadziei. Ja bym to przelicytował, powiedziałbym beznadzieja. Albo ja jestem krawcem beznadziejnym i by wygrał Lucyfer, ale nie wpadło mu to do głowy, widać, nie jest aż taki mądry.
0: Taram, tabum, bum. Wracając do tego mojego monologu. Bo rozmawiałem dzisiaj z moją żoną, z
1: O
0: moją
1: mnie?
0: ukochaną.
1: O mnie?
0: Znaczy, padłeś jako taki przykład człowieka.
1: Przykład człowieka beznadziejnego. No.
0: Nie, właśnie o dziwo przedstawiałem cię w tej opowieści jako pozytywną postać. Jako taki przejaw jeszcze cywilizacji, z którą się utożsamiam i człowieka rozdartego i podlegającego różnym wpływom, ale jednak zawierającego jeszcze, zachowującego jakieś takie jakoś takie wartości mi bliskie. Wiesz, dużo rzeczy ostatnio takich mówiłeś, które gdzieś mi były bliskie, i to jest to, co są mi bliskie, i to jest to, co sprawia, że po takiej historii, jaką tam wywołała wojna i ten cały konflikt, i to wszystko, jak ty temu podlegałeś, jak emocje tam się rozklekotały, to później jest ten czas taki ostudzenia i powrotu do jakiejś tam stabilizacji, i jakoś się bronisz w tym czasie, w tym postczasie, wiesz. I to jest pozytywne w tobie. Ale to twoje takie rozklekotanie emocjonalne i jako osoby takiej publicznej, na małą skalę, ale mimo to wszystko publicznej, i chyba stąd wszelka moja krytyka, jaka do tej pory w ogóle wypłynęła z moich ust w twoją stronę, którą odbierałeś bezpośrednio lub tam gdzieś próbowałeś jej dopatrzeć w tym, co piszę czy mówię, wynika z tego, że jesteś jednak osobą publiczną i w jakimś stopniu, co już też poruszane było, nie wiem, czy też przez ciebie, czy przez innych, że każdy, kto się tam na forum publicznym wypowiada, powinien poczuwać się do odpowiedzialności za to, co mówi, jak mówi i tak dalej.
1: No.
0: I myślę, że gdzieś ten mój sprzeciw po prostu się tyczył tego, że wiesz, wchodzisz na najwyższą górę we wsi i zaczynasz do wszystkich mówić. I wydaje mi się, że takie coś powinno się krytykować, i albo krytyka spotkać się, wiesz, z aprobatą większości, albo nie, i wtedy faktycznie jest nieuzasadniona. To takie, wiesz, tworzenie jakichś takich kanonów, takich wzorów później do naśladowywania.
1: Ja myślę, że ludzie to przeceniają, takich nadawaczy jak ja, że oni mają jakiś wpływ na ludzi. Rzadko mi się udaje kogoś jakoś do czegoś przekonać, albo ktoś zmienia nastawienie do życia. Do ateizmu to chyba ani jednej osoby nie namówiłem, mimo że tyle było audycji krytycznych, a to o Janie Pawle, a to na Kościół pluje i nic w ogóle.
0: To trochę niedoceniasz, i chyba o tym też ostatnio gadałeś. Ty w ogóle masz strasznie, że tak powiem, jakby ci to powiedzieć, bo ja też mam, no, nie pij, nie dzwoń. Niestety to trochę dzisiaj będzie ciążyć na moim tutaj wypowiadaniu się.
1: No ile ty wypiłeś? No całkiem dobrą dykcję masz, rozsądnie mówisz.
0: Ale myśli mi się rozbiegają. I to dość poważnie. Ja jeszcze chciałem tutaj do czata się ustosunkować i coś czytam, ale chyba nie jestem w stanie wszystkiego. Grzegorz, ty słuchaj między słowami, bo ja cały czas odpowiadam na to twoje pytanie, dlaczego nie słuchałem, dlaczego powróciłem i tak dalej. Ja nie umiem być chamem takim, żebym ci powiedział, krawiec, że jesteś po prostu tępym kutasem, który po prostu raz na jakiś czas powinien dostać porządnie w pierdol. No, nie umiem taki być. Jakbym chciał jednak tak mówić, żeby z tego coś dobrego wynikało, a nie tak jednoznacznie, wiesz.
1: No ale to cały czas tak w sposób, mówisz, wiesz, trochę ładniejszym językiem, coś w stylu rozumu byś się nauczył, wiesz co, to takie głupoty gadasz, to tak konkretnie może coś. Bo ja się wcale nie obrażę, ja nawet lubię krytykę, wiesz, może się nauczę czegoś, może coś wychwycę tutaj,
0: Ja
1: czy...
0: też lubię krytykę, bo to jest
1: To
0: jedyna
1: dawaj.
0: ciekawa rzecz, jaką można usłyszeć,
1: Ale
0: wiesz, bo wszystko inne to jest.
1: co cię uwiera? To, że jestem taki trochę bardziej tolerancyjny w stosunku do tych genderów, gejów, lesbijek, że mnie to aż tak bardzo nie tego, bo tak zgaduję, staram się zgadnąć. A wiem, że ty jesteś taki prawicowy, rodzinny, nawet rzekłbym, nie wiem, ty Radia Maryja słuchasz w ogóle, czy nie?
0: Mam
1: W ulubionych.
0: radio. Mam wszyte Radio Maryja w pośladek, jak espera.
1: No bo tak, adwokat wiemy, że tradycyjny jest, taki troszkę konserwatywny, rodzinny, zachwala tradycyjny taki właśnie sposób na życie, właśnie gdzie przebywamy ze sobą, spędzamy czas. Nie lubi za bardzo tego wirtualnego gadania, wirtualnego piwa, picia. No to wiemy, że taki jesteś, więc możecie, bo niektórzy mnie oskarżają, że lewak, że coś, to w tym kierunku coś ciepło, czy nie?
0: Ale to jest takie dziecinne, wiesz, tak? To tak przedstawiłeś, to sobie myślę, jejku, Bo słuchaj, musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że zanim zadzwoniłem, to miałem jakiś tam może taki, wiesz, pomysł na to, żeby zadzwonić i ten swój, tą swoją gorycz tutaj, wiesz, ulać z tego wiadra. Ale weź pod uwagę, że jak się dzwoni, się rozmawia z człowiekiem, to się trochę człowiek, taki relatywizm się włącza, bo jednak rozmawiam z tobą.
1: Boisz się jednym słowem. Brakuje ci jaj, jednym słowem.
0: Nie, no ale wiesz co, no i co z tego, żebym ci wygarniał w sumie. Tak sobie uświadamiam. Co ja ci, wiesz, jakby ja czegoś nie rozumiem i to, że ktoś mi powie, że czegoś nie rozumiem, to nie sprawi, że ja to nagle zrozumiem. Rozumiesz? A trochę oczekujesz ode mnie tego, żebym ci wygarnął, że czegoś nie rozumiesz. Wydaje mi się, że wielu rzeczy nie rozumiesz, ale chcę ci jednocześnie powiedzieć, że masz wiele takich poczciwych rzeczy w sobie. I ja myślę, że dlatego jest kilka osób, które ja sobie cenię za to, jak mówią i co mówią, i one się pojawiają cały czas w radio, bo one chyba też cię za to cenią, wiesz, że masz tą swoją taką jeszcze mi bliską cywilizacyjną, wiesz, taką skorupkę wartości, które cenię, które uważam, że są prawdziwe, nie? I to, co nieraz tam przebija się przez ten twój taki chaotyczny zbitek poglądów. No widzisz, i mi się tu urwała myśl. Czyli po prostu ma to wartość. Wiesz, jakby pochodzisz jeszcze dla mnie, dokonam teraz takiego, pewnie wiele osób się nie zgodzi, ale podziału na stary świat i nowy świat. I ty jeszcze jedną nogą stoisz w starym świecie, słuchaj.
1: O, coś nowego.
0: I mam słabość do tego, bo jestem zły na ciebie, Krawi. To, jak przy okazji rozpoczęcia wojny w radio się zachowywałeś, uważam, że jesteś bucem strasznym.
1: A czemu?
0: No, nie wiem, musiałbyś tego przesłuchać. Bucem? Może tego nie zrozumiesz. Tak, w jaki się zachowujesz, myślę, że mógłbyś sobie śmiało darować. Wczoraj o tym gadaliście. Może alkohol jest w twoim przypadku problemem, wiesz, że nie powinieneś faktycznie pić i jeszcze do ludzi się odzywać po alkoholu.
1: No dlatego już tego nie robię. Dlatego już tego nie robię. Od dłuższego czasu.
0: I to jest taki zarzut, wiesz, bo wszyscy mamy jakieś ułomności, nie? Wszyscy.
1: Ale czy ja coś źle mówiłem o Ukrainie? Coś? Aha, że za bardzo na Rosję jechałem, tak...
0: No i za, i robisz temu, teraz tak? To. Nie rób tego. Krawi.
1: Ale co? Nie, ja tak się dopytuję nie dlatego, że coś się tutaj z tobą się bawię czy pajacuję, tylko tak się serio się pytam, żebyś mi tak, wiesz, trochę naświetlił może, bo nie wszystko rozumiem, przyznam. Okej, nie spodobał ci się ten czas, kiedy rozpoczęła się wojna, komentowałem. Wydaje mi się, że tak dosyć standardowo komentowałem. Tak.
0: No właśnie, właśnie ta standardowość wydaje mi się błędnym, wiesz, jakby podążaniem za masą, za jakimś pomysłem, ale który po prostu jest czyimś pomysłem, wiesz, jakby podążamy. Właśnie to jest problem nas, że my trochę bezmyślnie podążamy za czymś. Adwokat, weź się wysłuch. No słuchaj, wódzu, no nie wiem, to nie jest anegdota z wczorajszej jakiejś imprezy na mieście, którą chcę tutaj wysrać. Dobra, chyba ludzi trochę irytuje mój telefon. Nie. Zaraz się rozłączę. Niektórzy nie, chcieli zęby myć, to może jest okazja właśnie.
1: Nie, słuchajcie, spoko loko. Tutaj jakby już się nakreśla się trochę sytuacja, nie?
0: Nakreśla się, słuchajcie, tu nie padnie odpowiedź, to jest dwa. No to nie padnie taka odpowiedź z moich ust, bo nie o to mi chodzi. Wiecie, to są trudne rzeczy. To są tak naprawdę subtelne kwestie, które nieraz decydują, że ktoś jest twoim kumplem, a ktoś nie jest twoim kumplem. Bo kumplem to nie jest ktoś, kto ci stówę pożyczy. Bo jak ktoś ma 500 w kieszeni, to może ci tą stówę pożyczy. Jak ma na pewno 100 tysięcy, to ci tą stówę da i powie spieprzaj. A to nie znaczy, że to jest twój kumpel, nie? Mi chodzi o pewne takie subtelne kwestie, które są probierzem bycia człowiekiem, taką wartością ponad wszystko inne.
1: Wiecie co, ja się domyślam, wiem, że adwokatowi na przykład często nie podoba się to, że ja jestem zbyt mainstreamowy, że rezonuję, jak on to mówi, że powtarzam to, co jego zdaniem gdzieś na portalu przeczytałem i to wchłaniam i powielam wam, ale adwokat mógłbyś wziąć też taką ewentualność pod uwagę, że ja faktycznie mam takie poglądy. Chyba znamy się na tyle, że nie zarzucisz mi braku szczerości i że ludzi bajeruję tutaj i jakąś misję mam, że coś gazeta.pl mnie tu programuje, czy coś. Ja też mam prawo mieć poglądy takie, które są w dużej mierze zbieżne z mainstreamem. Ja nie krytykuję tak w czambu mainstreamu, że wszystko, co na mainstreamie, w mediach głównoźródlanych jest, to ja muszę być w przeciwną stronę, nie?
0: Oczywiście, że tak. Ja mogę się do czata odnieść?
1: Prąd się bardzo.
0: Bo wódz napisał, że jestem gorszy niż jego żona, ale to chodzi o to, że co, loda ci nie chce zrobić w wódzu? Dobra, było już.
1: Jesteś wulgarny i niekulturalny.
0: Dobra, spokojnie. Dlaczego mnie ze swoją żoną zestawiał? Weź, odpuść swojej żonie wódzu, przytul ją, powiedz jej coś miłego, a nie tutaj z adwokatem zestawiasz.
1: I powiedz jej, że jest lepsza od adwokata.
0: Tak, no, to może być ten... Nie, słuchajcie, wybaczcie mi. Bo dzwonię i oczekuję, żeby krawiec był na moje życzenie po prostu, na moją modłę. A przecież nie zapłaciłem za krawca. Nie zamówiłem go u krawca.
1: Daj do niejcika pięć dych, to powiem, co chcesz. Na antenie.
0: Ja tak naprawdę nikt nie dzwonił i chciałem trochę sprawdzić wytrzymałość. Ty, 80 osób, to chyba podbiło, odkąd zadzwoniłem.
1: No jakoś przyciągasz, bo z 20 osób się pojawiło, chyba masz jakichś fanów tutaj, przekazują sobie pocztą tam pantoflową. Ty, jest adwokat na antenie, dawaj, szybko, włączaj, żono moja, chcę posłuchać tego cudownego chłopca o anielskim głosie.
0: Do cioci zadzwoniłem i ona już zadbała o resztę po prostu, że będę dzwonił do nocnego. Nie lubię cię, krawiec.
1: Nie szkodzi.
0: Złym człowiekiem jest.
1: Nie szkodzi.
0: Ale cię słucham i nie wiem, mój lekarz może mi też nie poradzi na to. No to jest po prostu... To jest dla mnie trudna sytuacja. Ona mnie trochę upokarza jako człowiek. Rozumiesz, że masz słabość. To tak jak alkohol. Myślę sobie, kurwa, ta wódka mnie niszczy, nie? Ale widzisz, że na dnie jest jeszcze taka 1/6 butelki. Mówisz sobie, kurwa.
1: Zarzucił mi, że gadam po pijaku do ludzi, a ja jestem trzeźwiutki, kurwa, od nie wiem, od 2 miesięcy, a ten tu pijany dzwoni i mi zarzuca, że ja piję. Widzicie, jaki to człowiek ogółem.
0: No ale zobacz, bo to jest właśnie ta sytuacja, w której daję ludziom możliwość do rozjechania mnie, wiesz, jakby nie pozostawiam tutaj żadnej, to jest, odsłaniam się, wiesz, do czego zmierzam.
1: No i dobrze, trzeba się czasami odsłonić, to nie jest jakieś, ludzie uważają, że to jest jakieś frajerstwo, że odsłanianie się czasami, a to wcale niekoniecznie tak musi być.
0: Ale wiesz co, krawiec, to wypomnę ci, bo w sumie jak już dzwonię i mam taki roszczeniowy i goryczą podlany telefon, to myślę, że maksa, jakiego zaliczyłeś, to jest takie twoje maksimum. To jest Everest twoich w ogóle, kurwa, upadków.
1: No.
0: To jak najebany jechałeś
1: po Janie Pawle.
0: Po wrogiej nacji. No. Pamiętam to, jak mówię. Po ruskich, po Rosjanach, jakkolwiek ich tam nazwę. I weźcie sobie, kurwa, puste głowy, nie wbijajcie czasem, że ja tu bronię jakichś ruskich czy coś, bo to nie o to chodzi. To jest do tych ludzi złośliwych i złych, którzy siedzą tam i notują teraz. Jak napruty próbujesz już cokolwiek uczepić się, wiesz, ludzi i mówisz, że oni są alkoholikami, którzy kurwa tylko piją i piją. Rozumiesz ten dramat tej sytuacji, kiedy to mówisz nawalone, nie? I wypominasz nacji, że jest zalkoholizowana. I ty chyba nawet miałeś tę refleksję, mówiąc to, że kurwa jestem nawalony i kurwa komuś wypominam, że jest pijakiem. To dla mnie to takie dno było twoje, jeśli chodzi o ten czas.
1: No faktycznie, trochę żałosne. Ale każdemu żałosne, się zdarza.
0: Stary, ja sobie myślę, kurwa, no, słucham człowieka. No przecież jakbym zaprosił na urodzinach u cioci, bym powiedział, słuchajcie, puszczę wam coś, czego słucham, co o tym myślicie. No to bym był przegrańcem tej imprezy.
1: Włączasz, żadne, tak, no.
0: Żadna ciocia by ze mną nie zatańczyła, słuchaj.
1: No wiem.
0: Nikt by mi tasta nie podał na talerzyku, wiesz.
1: No raczej moim targetem nie są ciocie właśnie troszkę, to też musisz brać pod uwagę.
0: Ale od osoby, ale która wchodzi na najwyższą górę we wsi i próbuje mówić do ludzi, bym oczekiwał czegoś innego.
1: No, to nie, no faktycznie każdy ma swoje wpadki, no nie ma chyba takich kryształowych, doskonałych, nadających, chyba że z offline'u coś nagrywają i wrzucają raz na rok audycję, to może się zdarzy, wspaniały jakiś, co ciężko się do czegoś przyczepić, no, a zgadzam się, alkohol w ogóle niszczy percepcję, mózg, intelekt, hamulce znosi wszelkie i wiele razy na antenie byłem najebany w ogóle w trupa, prawie że, i psioczyłem, obrażałem, głupoty gadałem. Owszem, dlatego już właśnie nie piję za bardzo. A ty dużo dzisiaj wypiłeś, tak z ciekawości?
0: Nie, drugie piwo kończę.
1: A, to co ty jesteś, pijany po półtorej piwa? To gratuluję. Delikatny chłopczyk, widzicie, jest, no.
0: Nie, ale przepraszam, czy jestem pijany?
1: No powiedziałeś, że drżasz, ci myśli ciężko zebrać, ci się w głowie się kręci się.
0: No tak trochę tutaj nakręcam temat, to nie jest tak, że...
1: To tak podkoloryzowałeś, że aż tak, dobra.
0: No, ale fakt, że ostatnio mało piję alkoholu i dzisiaj się jakoś tak na przestrzeni miesiąca wypiłem, żeby was nie okłamać, 4 piwa i 3 kieliszki wódki. Na przestrzeni miesiąca. To myślę, że nie łapie się w żadne statystyki.
1: 4 piwa, w tym 2 bezalkoholowe. No.
0: Nie, no. Właśnie jakoś niespecjalnie bezalkoholowe. Uważam za sens picia takich rzeczy.
1: Ale jak cię znam, to kraftowe sobie kupiłeś, bo lepiej jedno dobre niż 2 byle jakie.
0: Nie, znaczy Miłosława kupiłem. To raczej już jest masówka. Jak
1: no nie, to raczej. Korporacyjne. No.
0: Tak, ale wiesz co, wracając, ale widzisz, w tym całym jakby tej goryczy mojej, to ty jednak jedną nogą jesteś w starym świecie, no i tego ci nie mogę
1: A jaki
0: ująć.
1: To jest stary świat? A jaki no, to
0: tych
1: jest
0: wartości, wiesz, takich, gdzieś jakby jesteś tym wyznawcą prawdy, która raz jest tu, raz jest tam. I to jest
1: stary świat?
0: Zagubienia. Nie, to nie jest stary świat. To jest właśnie, to jest błądzenie. Ale z drugiej strony takie rzeczy mówisz jakby dyskutowania o gustach. Dlaczego o gustach się nie dyskutuje? Wiesz, podważasz takie kalki tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie przekonania, wiesz, narzucane na mnie, że o gustach nie dyskutujemy. I ostatnio z tym polemizowałeś. No i to jest dla mnie przejaw właśnie starego świata. Może wielu z was w ogóle nie zwróci na to uwagi.
1: A ty uważasz, że się właśnie nie dyskutuje o gustach, tak?
0: No ja uważam, że się dyskutuje o gustach.
1: No to ja powiedziałem właśnie, że się dyskutuje, że ja się z tym nie zgadzam.
0: I dlatego mówię, że to jest właśnie element
1: starego świata. Że to jest okej, tak?
0: No, i ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, że jesteś złomasem, nie? Że cię nienawidzę za to, co robisz, nie?
1: A ty tak masz, że jak się im bardziej się z kimś nie zgadzasz, jeśli chodzi o poglądy czy nastawienie do świata, to tym bardziej ten ktoś jest dla ciebie chujem, złamasem i spierdoliną? Tak podchodzisz?
0: No nie, to nie jest tak. Mhm. Po prostu tu zły mogę być na ciebie i chyba jestem zły na ciebie. Ale wiesz, to jest tak, że jak jesteś, jak, słuchaj, no, są rzeczy, które spotykasz w życiu i nie chcesz mieć z nimi styczności. Wiesz, jakby idziesz drogą, widzisz psa, on szczeka i idziesz dalej. I to nie jest tak, że zaraz mówisz, o spierdolina, to zakuta, wiesz, no to wiesz, to tak nie działa. I w stosunku do ludzi też można mieć takie podejście. Dlaczego od razu jakoś emocjonalnie to trzeba, wiesz, no jakby nie chcesz mieć do czynienia z tym kimś, a jestem zły dlatego, bo słucham ciebie od iluś tam 10 lat czy iluś, nie pamiętam. I w tym sensie jestem zły, rozumiesz, jakby wkupuję się w twój świat, jakby ciebie zapraszam do mojego serduszka, a ty mi kurwa żygasz na mojej imprezie urodzinowej. Tu mi się to nie podoba, nie? Nie, to nie jest tak, widzisz, bo próbujesz taką prostą klasyfikację tutaj zastosować, nie? Że coś mi się nie podoba, to zaraz zjeb pedał i coś tam. Coś. To tak nie działa, nie? Nie. Mhm. Wiesz, to też jest złe. Znaczy mi się to nie podoba, że w dzisiejszych czasach, może kiedyś też tak było, taka ostra polaryzacja, jeśli polaryzacja może być ostra w ogóle. Że nagle, jeśli się nie zgadzasz, to zaraz musi być jakiś, wiesz, skrajny punkt tutaj przytoczony. Jak czegoś nie lubisz, to znaczy, że to jest zjebane. No właśnie nie, jakby nie chcę mieć do czynienia. Ale w stosunku do ciebie już uważam, może to jest takie jednostronne, jakąś taką więź emocjonalną i jakby mam już jakieś oczekiwania w stosunku do ciebie, rozumiesz?
1: Mhm. To nie miej.
0: No i to jest trochę smutne właśnie.
1: Czemu? Ja myślę, że to jest takie odświeżające, nie mieć na przykład oczekiwań, po prostu akceptować, tolerować być może tylko nawet,
0: no tak,
1: ale...
0: Tak, to jest takie, no dobrze, zgodzę się z tobą, bo to jest takie dorosłe, dorosły człowiek nie powinien mieć takich emocjonalnych jakichś uwarunkowań, nie? Że coś lubię czy nie lubię, biorę to jakim jest i tak dalej, no i tak robię, no i stosuję tą taką higienę polegającą na tym, że trochę cię słucham, potem się wkurzam i znowu cię nie słucham, wiesz. Myję się z ciebie, później siedzę w wannie godzinę i się szoruję, nie? Po takiej jebanej audycji.
1: Czyli kochasz i nienawidzisz jednocześnie. Tylko...
0: No kurna, jestem schizofrenikiem. To jest jakiś sztokholmski syndrom. To
1: tylko słuchaj, nie rób sobie krzywdy. Słuchaj, to nie jest koniec świata, że krawiec gada głupoty na antenie. Naprawdę, nie tnij się, nie wieszaj, nie skacz z czwartego piętra. To się wszystko jakoś ułoży. Są jeszcze inni nadający zawsze, w razie czego. Ostatecznie, gdybyś mnie całkiem, cię już całkiem zaczął wnerwiać, wiesz, to spokojnie. Spokojnie, całe życie przed tobą. Ile ty masz lat? 15? Nie, 20 parę, tak? No, tak po głosie.
0: Analizator głosu mówi 16.
1: No właśnie. Całe życie przed tobą, co? No.
0: Ale powiem ci, kto ci dupę uratował. W moim odczuciu.
1: Ania.
0: Czektul i Ania.
1: Aha, Czektul
0: i Ania. Oni ci dupę uratowali, nie? Dupę tobie i Nocnemu Radiu, według mnie. Mhm.
1: Zgadzam
0: bo po tej całej
1: się.
0: Wojnie ci spadła słuchalność i nagle miałeś bardzo mało na swoich audycjach osób.
1: Ja już nawet nie mam dupy. Na jej miejscu same strupy. Także taka piosenka była. Nie mam dupy. Nie mam dupy. No. Zgadzam się w zupełności, a Ania i Czektul, no, jak najbardziej. Ale to też weź pod uwagę, że każdy ma swoje jakieś tam, już nie chcę takich banałów tu gadać, że każdy ma swoje gusta, o których się dyskutuje, jak najbardziej, i że po prostu to normalne też, że masz swoich ulubionych tam redaktorów, których cenisz bardziej, a innych mniej, no to każdy tak ma, to też dziwne to by było, gdyby wszyscy musieli ci odpowiadać tak samo. I tak dalej, i tak dalej.
0: No ale słuchaj, krawiec, właśnie to jest tak, że ulubionych, wiesz, jakby taki podział ulubionych, to tak schodzimy znowu do takiego, wiesz, poziomu siedmiolatków tam. O, to jest mój ulubiony, misiu, o, ja lubię tego samochodzik Lego, wiesz, to jest mój ulubiony. Nie wiem, czy to jest odpowiednia klasyfikacja tutaj. Ale okej, okay, może nie umiem tego jakoś rozwinąć bardziej. Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem co, ale coś mi tu nie pasuje.
1: Dobra, Grzegorz, słuchaj, to... No. Dokończ, proszę.
0: Grzegorz, tak do czata się odwołam. Myślę, że mój telefon tak trochę... Wiesz, jakakolwiek próba uderzenia w ciebie, czy jakakolwiek próba, wiesz, tutaj... wejścia w istotę twoją, to jest taka też próba rozmowy chyba z czatem, że tu zaraz jakby się ludzie odezwą, wiesz, nożyce się odezwą i spoko, fajnie, bo Grzegorz mi tutaj zarzuca, że wymyśliłem sobie w głowie swojego krawca. No, niech pierwszy rzuci krawcem ten, kto nie wymyślił sobie w głowie krawca. No, co za banał.
1: Uderz w krawca, a nożyce się odezwą.
0: Niech pierwszy rzuci nożycami. No już krawcem nie rzucają. No, weź napisz coś mądrzejszego. Myślę, że wszyscy, jak tu słuchamy, mamy w głowie swojego krawca. Chcielibyśmy go do łóżka, do poduszki przytulić i żeby to był nasz ulubiony krawiec. No. A teraz mam ból dupy, tak napisał Grzegorz, nie?
1: No dobra.
0: Bo to... prawdziwy krawiec różni się od wymiga. To nie jest oczywiście, tu do Grzegorza nie piję spoko. Jakby lubię z Grzegorzem rozmawiać. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które głosi, ale... ale myślę, że to przecież nie jest jakiś problem.
1: Dobra,
0: nie
1: słuchaj.
0: Nie wiem, czy mam ból dupy, nie? Ból dupy. Ból życia. Ból radia. Ból dupy. To już...
1: No, spoko jakby. Ja wszystko rozumiem jakby, wiesz. Nie ma problemu.
0: Coś dobra. Pozytywnego. No. Nie, jasne. Już idę sobie.
1: No tutaj. Nie, bo tak widzisz tu, sapię i mówię, no dobra, no dobra, bo tu dwie osoby już czekają w kolejce, jakby sobie.
0: A, to mów, że tam masz ludzi.
1: Ale spoko, bo dobrze się z tobą gada, więc cię nie poganiam i jak ktoś jest cierpliwy, to poczeka. Chociaż niektórzy już tu się bulwersują, że bardzo, że tu wietrz antenę, finish him. No, jaj sobie nie rób, tu też ktoś napisał, bo go nie odbieram. Dziś pojedynczo, więc trzeba mieć trochę cierpliwości. Jakbyście dzwonili do Tok FM-u jakiegoś czy RMF, to byście 2 godziny czekali, a nawet do jakiegoś olszańskiego, jakbyście dzwonili, to byście pół dnia mogli dzwonić, zanim się dodzwonicie, więc bez przesady, można poczekać te 10 minut, nie?
0: Sobie. A ja tylko jeszcze do czatu się przygotowałem, przepraszam, zabiorę jeszcze chwilę z tego, ten...
1: No ale to szybciutko już tak, nie? Zwięźle. No.
0: A czy adwokat, tu łowca głów napisał, a czy adwokat podchodzi pod paragraf o nucy już powoli? Łowca głów. Epitet? Debil? Nie, tak nie wolno. Ten świat nie akceptuje takich rzeczy. No dobra. Ale krawiec, naprawdę myślę, że tylko ustal, która to noga w tym starym świecie stoi. I pielęgnuj tą nogę.
1: Ja zawsze byłem zdania, że musi być lewa noga i prawa noga. W radiu.
0: Nie wiem, to jest chyba jedyna rzecz.
1: A ty ile ty radiów założyłeś, że pan mnie krytykujesz?
0: Mam w planie jedno założyć i ono zniszczy twoje. Nie wiem, czy...
1: A już następny będzie radio zakładał. Kurwa. No pokaż nam, jak to się robi.
0: Stary, uschniesz po prostu jak, nie wiem co może uschnąć, jak brzoza w zbyt podmokłym terenie. One wbrew pozorom, jak za dużo wody mają, to usychają, czy tam gniją.
1: Nawet nie mam nic przeciwko, żebyś na moich plecach troszeczkę się wybił i możesz te pierwsze
0: nie
1: audycje...
0: Nie, to twoje plecy pewnie są parchate, pryszczate od tego alkoholu, który pijesz.
1: A nie przeczę, wyskoczył mi ostatnio pryszcz właśnie na plecach, nie mogłem go nawet wycisnąć, się mocowałem z nim tutaj na audycji. Ale to słuchaj, możesz się na moich pleckach trochę tam tego, możesz pierwsze 10 audycji możesz nagrać pod tytułami takimi dlaczego krawiec zawiódł? Albo na przykład, czy krawiec się skończył?
0: Ja, to, nie rób.
1: No, zawsze trochę podbije. No.
0: Ale nie rób z siebie ofiary. Trzymaj fason.
1: Dobra, postaram się.
0: Fasą, wiesz, to jak na nauce prawa jazdy, znaczy się na prawo jazdy. Jak już coś potrąciłeś, nieważne, jedź, no byle to nie człowiek był oczywiście. Coś nie wyszło, skup się na drodze, a nie tam na potknięciach, nie?
1: Mhm. Jasne.
0: Jedna noc w starym świecie, słuchaj, to myślę, że to jest duża wartość w tej chorej rzeczywistości. Dobrej nocy. I wy od onuc popieprzeni w głowę ludzie, po prostu się ogarnijcie.
1: Dobrze, papo Smurfie.
0: Kurwa, nie powinienem chyba tak mówić. Tak moralizatorsko. To był pijany adwokat. Właściwie nie wiedział, co mówił, bo głowę zgubił. Taram, param. Dobrej nocy, pa.
1: Dobrej nocki, trzymaj się. No, i znów działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy się dodzwoni, tego odbiorę, tego odbierę. Tak to już jest. No, adwokat... Nie bądźcie tam za bardzo strądzy dla adwokata. Normalny telefon, no co, ma swoje jakieś zdanie, swoje jakieś alej. Czemu kastrat od razu? Ja uważam w ogóle, że adwokat ma bardzo ładny głos, mimo że taki chłopięcy, to ma ładny głos. I jest Artur na antenie. Cześć, Arturze.
2: No, adwokat...
1: Prosimy wyłączyć radyjko.
2: Tak, tak, jestem już. Halo?
1: No halo, halo, cześć.
2: No dzień dobry. Ja tu tak chciałem się przywitać, bo też streamuję równocześnie razem z tobą. I tak, tak chciałem sprawdzić, czy będzie tak zwany działał crossover. Także czy ktoś tutaj na moim streamie może się odezwać do krawca? Halo? Wiking?
1: No proszę, czyli na dwa baty dzisiaj, no, a dobrze, jaki masz kanał? Zareklamuj, jeśli chcesz.
2: No, to on już był dawno reklamowany, to tam dzięki za reklamę kiedyś. Pasieka Prawdy Live. W tym momencie tylko, że stary kanał został niestety zbanowany na 3 miesiące, nie wiem dlaczego. Mam teraz nowy kanał.
3: Salam alejkum, salam alejkum, salam alejkum.
2: Słyszysz rybkę w tej chwili?
1: To jest rybka, tak? Rybka, salmon. Słyszę go w tle dosyć kiepsko, tak jak przez krótkofalówkę.
3: Przepraszam cię. Ty mnie olałeś. Salam alejkum, salam alejkum.
2: To ja go wyciszę, bo ja się tak bardzo bałem, że on tutaj nam zakłócił jakby content.
1: A niech se
2: tak,
1: będzie, nie wyciszaj, niech se będzie. No słabo go słychać, ale on powiedział chyba to do mnie, że go olałem, bo faktycznie rybce napisałem jak wszystkim dzisiaj, to chyba każdemu, kto dzwoni w trakcie, jak jest kto inny na antenie, to pisze, że zadzwoń za chwilę, a ten zaraz jakiś naburmuszony stroszy wąsa tutaj i płetwami wymachuje.
2: No, ja tu mam od kilku godzin. Przepraszam, Bartłomiej, ale to leci wszystko na streamie, także można to odsłuchać, z jakimi problemami się tutaj na pasiece tak jakby zmagałem. Wiesz, co mnie tylko interesowało, dlaczego tylko chciałem się podłączyć? Czy jest możliwe tak jakby podłączenie? Raz, że dwóch streamów, dwa, że na przykład ty masz jakiś, powiedzmy, no nie, akurat ty prowadzisz solo, ale na przykład ja mam gdzieś na Discordzie, powiedzmy, tych trzech rozmówców, oni słyszą ciebie, ty słyszysz ich i czy to się da zrobić, dało się zrobić. Jedyny fakt techniczny, co mi zwróciłeś uwagę, że bardzo słabo słyszysz rybkę. Ja ich słyszę bardzo dobrze, ale...
3: Artur, rybka chce coś powiedzieć teraz.
2: Okej, okay, to słucham. Czekaj, czekaj, rybka jest...
1: A tego pana, który teraz się odezwał, przepraszam, nie wiem, kto to jest, to lepiej już słychać. To znaczy całkiem nieźle,
2: O, czekaj, rybkę podgłosiłem.
3: Wielkie rozmowy niemiecko-brytyjsko-polskie, inne rzeczy, a ty nas nie przyjmujesz, krawiec, no wtedy nie jesteś krawiec, na razie. No ale cześć, pozdrów potrzebne.
2: Dlatego wyciszam pana Bartłomieja Rybkę, ponieważ
1: jest najebany chyba znowu.
2: Tak, bardzo niekulturalny w chuj.
3: Nie, za dużo zjadł.
1: Jajeczkiem się zatruł. Spoko jakby, ja nie mam większych problemów, chociaż ostatnio unikam mrukliwych, wódczanych kompanów na antenie, ale coś tego rybki się pozbyć chcą. Ostatnio tu Rademenes przyszedł i mówi, weźcie go, zabierzcie rybkę do siebie, nie chcę go.
3: Dlatego na pasiece wylądował teraz.
2: Ale ja go też zbanowałem, ale go jednak się tak zlitowałem na dzisiejszy wieczór, daję mu tą szansę. Czekaj, ja go tak odciszę w tej chwili na 5 sekund, czekaj. Mhm. O, nic nie mówi. Rybka, powiedz coś. Dobra, to teraz go odciszam, no i on zacznie w tym momencie mówić i
1: pomstować i coś o potrzebie gada. Idź se do potrzeby, krawcu jebańcu.
2: Właśnie, odezwał się, poczekaj.
3: Dajcie rybce coś powiedzieć.
1: Ryby, dzieci i ryby głosu nie mają. No.
2: Rybka, błagałem cię, żebyś nie kompromitował mojego serwera. Ale skompromituj się 15 sekund i już cię wyciszę.
3: Chciałem was wszystkich wyjaśnić, kurwa.
2: Dobra, skompromituj się 30 sekund i cię wyciszę. Okej?
1: Dawaj, Rybka.
3: Tak.
1: Dawaj, Rybka, dawaj.
2: No mów coś.
3: No to ja was wyraźnie zaraz ukradzę.
2: Kim jesteś i kim jest twój Corrida Cancer?
3: No, psychotronicy, kurwa, na narkotykach i innych, kurwa, bzdurach, kurwa, na narkotykach, dziwkach, wstrętnych i innych.
2: Czy to prawda, że pijesz
3: whisky? No, wyjaśnię raz, no.
2: Czy to prawda, że pijesz codziennie whisky i wydajesz 75 funtów na jedzenie?
4: To chyba nie tylko było jedzenie. To by 70 funtów tyle wydał, nie?
2: Ja cię przepraszam, krawiec. Nie wiem, czy się rozłączyłeś.
1: Nie, jestem. Ja jestem raczej kulturalną osobą i tak, wiesz, jak się z kimś żegnam, to mówię do widzenia na przykład.
2: Ale chcesz posłuchać tej draki, także zapraszam, Rybka, mów coś. A, Rybka się rozłączył.
1: Za nie mówił, nieśmiały się zrobił nagle. A może go nie odciszyłeś, albo co? Ale Rybka, Rybka jest fajny, ja lubię Rybkę, tylko że nie pijanego, trzeźwego Rybkę mogę z nim pogadać chętnie. Ale jak pijany, to jak każdy pijany człowiek, no to będzie, żebyś się do zubu nauczył. A gówno psychotroniczne tortury stosują. Kurwa, no to taka rozmowa, no to ja tak nie przepadam, szczerze.
2: Tutaj z nami też Klaus Schwab, Jezu, no 1000 mnemoników, ale on potrafi się...
4: No, cześć, krawiec. Cześć,
1: kto mówi?
4: Klaus,
1: cześć.
2: To ten Klaus Schwab od tego resetu.
4: No, reset 2.24, nie? Od resetu, Klaus.
1: 2, znaczy 24 będzie, tak? Reset?
2: Oby nie.
4: No, przynajmniej to, co w książkach stoi, to nikt nie pomyślał, że teraz nie tylko ta pandemia będzie, tylko nikt nie przepuszcza teraz tej wojny, nie? Nie wiadomo, jak to się skończy teraz.
1: Z tymi resetami to chyba trochę jak ze Świadkami Jehowy i ich końcem świata, że ciągle słyszymy, że już tuż reset i coś nie ma.
4: No może to są różne formy resetu, nie? Bo można to różnie definiować.
2: Albo nie ma tego resetu, jak nie ma pandemii, jak nie ma wojny.
4: No to słowo reset to bardziej mi się wydaje, że to bardziej z informatyki jest, nie? Czy to jest kompletny reset, czy to jest reset finansowy?
2: Ale to tak samo jak Armagedon. I Armagedon nie znaczy zniszczenia, tylko znaczy przebudowę. I tak samo reset też nie znaczy, że komputer się zepsuł, tylko że komputer jakby wystartuje na świeżo i będzie szybciej działał, według mnie.
1: No. Rybka tutaj próbował się do mnie na Skype'a dodzwonić, ale zadzwonił jakoś tak niefortunnie, że nawet nie zdążyłem go odebrać i przestał dzwonić, więc jak coś, to jeszcze raz, Rybka.
2: Bo powiem ci tyle, krawiec, że w tej chwili jest tutaj na pasiece na Discordzie u mnie, tam to jest tajemny adres serwera, nie będę nikomu podawał, 3 osoby i tutaj Rybka może się podłączyć i to jest fajne, że tak jakby ja dzwonię do ciebie z jednego konta, ale to moje konto jakby streamuje te 4 głosiki z Discorda i wszyscy się słyszą. I to jest takie piękne, że ja to wreszcie, stary kurwa, podłączyłem, ustawiłem w tym pieprzonym komputerku, mikserku i... Jezu, no przepraszam, no trochę taki...
1: Radocha, rozumiem, radocha.
2: Radoszka mi się zrobiła. No nie popsuj teraz tego.
1: Żebyś tylko nie wpadł w pułapkę, w którą niektórzy nadający wpadają, że się zbytnio skupiają na technikaliach, na tym ile osób może tam wejść, platformy, a zapomniają, że w sumie najważniejszy jest content, nie?
2: Wiesz co, mi to nie grozi, bo mnie tam ogląda, nie wiem, może 4 osoby live, a ogólnie tam 30 osób w ciągu roku może wyświetli te gówno treści, które nadaje.
5: Ale to tak, wiesz, także nie polecam widzom no, z tego radia wchodzić na tą pasiekę. Nie, to jest totalna patologia. Krawiec popełnił błąd tutaj, kumając się. Ktoś coś mówił? Halo? No o, przyszedł psychonauta. Tycho.
6: Dzień dobry. Właśnie chciałem się zapytać, bo do Krawca się nie można zadzwonić, a do was można.
5: No i popatrz, jak to... i gadamy u Krawca przez pasiekę.
4: No bo, to, bo tu... Aha, ty teraz jesteś na Discordzie, psycho.
5: Tak, tak.
1: Ale czemu coś tutaj bajerujesz, konfabulujesz, mości psycho? Nie było momentu, kiedy cię nie odebrałem. Zawsze cię odbieram. Dzisiaj nie dzwoniłeś, nie mam żadnych tu połączeń od ciebie. Jak się nie można dozwolić.
6: Nie dzwoniłem Krawiec, ale powiedziałeś, że odbierasz jedną osobę pojedynczo, także nie śmiałem dzwonić nawet do ciebie. A tutaj proszę bardzo.
5: A my tu takie świństwo zrobiliśmy Krawcowi, że on nie chciał odbierać kilka osób naraz. I tu nagle taka pasieka zadzwoniła i tu taka rybka się pojawia, psycho, i tu jeszcze Arturek dogaduje i...
1: Cały gang.
5: Cały gang. O, jeszcze ktoś dołączył. Ja tu będę tu kontrolował, żeby tu bydło nie było. Tomek jeszcze dołączył. Krawiec, musisz zmienić kontekst.
6: Nie, psycho. Czekaj, Tomek to nie, to weź go wyrzuć.
5: Nie, Tomek się nie odzywa, no cicho.
4: Nie, Tomek. Jak jest spokojnie, to nic nie powie, nie bójcie się.
6: Nie broń go tak, bo nie wiadomo, co powiesz.
5: Ale złe, jak ja byłem na pijany psycho, to też byłem głupi, także też mi pan...
4: No właśnie.
7: Psychonauta, masz problem? Włącz kamerę.
5: Ale tutaj ja sobie nie pozwolę na kłótnię,
7: włącz kamerę, rozmawiasz
5: bo nas
7: 4 oczy,
5: krawiec rozłączył, tak nie pozwalam
7: się. Jak nie rozmawiasz, to zamilcz, kurwa, nie pomawiaj, bo ci zapierdolę. Tak
5: Tomek, dobra.
6: Kurwa, teraz, no. Idziemy napierdolać się.
7: Dalej, włącz kamerę.
5: Tomek, idźcie sobie na
1: brief. Dymy, halo, słuchajcie, dymy.
6: No, włączona jest, zobacz, czy masz 4K.
7: Dalej, włącz.
5: Ale to sobie na prywatnie.
7: Nie rozmawiałeś z frajerzy.
5: Nie, no robicie mi styl.
6: Z takim frajerem jak ty to nigdy nie rozmawiałem. Dziękuję, dobra. No.
5: Tomek, to dalej, wyciszyłem
7: cię. No, że jesteś frajer nad frajerami, co się frajer zrobił i sfrajerował.
1: I zapomniał zabić. Dobra. Tymczasem się tutaj dołączył ktoś tajemniczy. Nie wiem kto. Kto tu jest? Kto tu?
8: Dariusz.
1: A Dariusz, dawno niesłyszany jeszcze Dariusz. No. Dobra, słuchajcie, taka pora, audycja powoli się do końca zbliża, to nawet odbieram po kilku.
5: Pasika się rozłącza. Okay?
1: Cały gang.
6: Dlatego tak. Ja to zostaję.
5: No to dobra, ja wyciszyłem Tomka. Ja wyciszyłem Tomka, przepraszam cię Tomek, że cię wyciszyłem. Kultura tu ma być.
6: Nie, cały czas.
8: A co tu się stało?
5: Ale to nie mówię do ciebie, tylko mówię do Tomka, nie? Bo on tu się zapał.
6: A co, było coś źle? Frajer do frajera, tak powiedział, tak? No dobrze, niech spierdala.
5: Mam go odciszyć i chcesz posłuchać?
6: Nie, ja już znikam stąd i idę słuchać dalej.
5: Jezu, no przepraszam, myślałem, że Krawiec, że to wyjdzie jakieś takie kombo, ale to...
1: Luzik, ja myślę, że od takich...
5: Za dużo ludzi, ja tu może ograniczenie do 3 osób i jakoś się będzie ogarniać.
1: Teraz to już jest wolna Amerykanka i nie mam żadnych tu pretensji ani nic, bo jak już jest taka końcówka audycji, to wszystko się może zdarzyć. Mam taki zwyczaj, że na początku staram się bardziej kontrolować, jedna osoba na antenie i tak dalej, a jak już się powoli zbliża do końca, to już niech nawet...
5: Rybka jest, czekaj, jeszcze rybka wycisz. Oj, dobra, rybka wszedł. No w tym momencie jesteśmy tylko ja i...
8: Jestem Artur.
5: I Klaus.
8: Dariusz.
5: Wyciszenie, sorry, Dariusz.
4: Rybka jeszcze jest.
5: Wyciszony, wybacz mi. Z czego się śmiejecie?
8: To się tak wyciszało.
7: Zadałem pytanie dzisiaj rybce i mi nie odpowiedział, kurde, nie? Halo.
4: No bo było tak trudno.
8: Ciszacie.
5: Nie, fajnie się tak spotkać. Ja nie wiedziałem, że to wyjdzie. No, odwaliło mi trochę. Ale o. Fajnie. Wszyscy się płaczą. No tak.
6: Ale czekaj, a Redemet do nas nie będzie dzwonił?
5: Piszę od niego od miesiąca, ale on tak jaki jest jakiś taki rybkowy, nie wiem.
6: Szkoda.
1: Rybkę próbowałem tu odebrać, dołączyć, ale chyba się nie udało. Czy jest rybka ale na Skype'ie?
5: Nie, no on tu jest na serwerze, dobra, go odciszę, jak chcesz.
1: Ale nie, bo dzwonił też tu na Skype'a do mnie, ale coś nie pykło.

0: wyłączam od razu, bo dziękuję, że mi się daliście połączyć, kurwa jego mać. Pan do oszołomów. Tak? A ty
1: no,
0: wypierdalaj
1: wiesz,
0: do reptylianów.
1: Bartłomiej.
0: Ty do reptylianów wypierdalaj. Tam, wiesz, tam szuka. To jest inna sprawa, tak? Czy można z krawca porozmawiać?
2: Łomi rybka.
0: Czy można, czy nie?
1: Dobra, Artur.
3: Jest z Marsa.
0: No to
3: 50 zł.
0: Kontynuuj z tymi
3: oszołomami. Czy taka kwota wystarczy na godzinę afterku?
0: Jak będziesz miał czas, to można łon, łajłon. Łon, łajłon.
2: Dziękujemy, że nazwałeś nas.
0: Dobra, no. Cześć.
1: No dobra, trochę się chaos zrobił. Tak więc, Arturze, dzięki za telefon. Muszę cię rozłączyć, bo tu się faktycznie chaos zrobił, a faktycznie może z Dariuszem i Rybką chwilę tu pogadamy na spokojnie już, ale spoko, fajnie, jakiś tam eksperyment.
2: Dzięki za eksperyment i tylko o to mi chodziło.
1: Dobra, to trzymajcie się, trzymajta się tam z pasieki prawdy.
4: A to... Tak, ale to mnie też będziecie rozłączać?
1: Tak.
2: Ale psycho, idź tam na Skype'a.
1: No, to na razie. Cześć, chłopaki.
2: Rozłączony w tej
1: chwili. No, to hej, hej. No, Artura nie ma, a czy jest Rybka?
5: Jest, czy Dariusz jest?
1: Dariusz też jest, jeszcze jest. A Rybka chyba zniknął, bo się chyba obraził. No to z Dariuszem sobie posiedzę jeszcze chwilę.
5: A to fajne. No.
1: I tak to jest właśnie. Alkohol sprawia, że też ludzie nie do końca rozumieją, bo Rybka mi zarzucił, że wcześniej go nie odbierałem na drugiego, a teraz cały gang świeżaków tu na antenie i chaos, ale to przecież wytłumaczyłem, trzeba tylko słuchać ze zrozumieniem, że jak jest końcówka, powiedzmy, audycji, miała być końcówka, bo tu w międzyczasie wpadł donejcik od człowieka z Marsa, kefir z Marsa konkretnie, pyta, wysłał aż 5 dyszek, pyta, czy taka kwota wystarczy na godzinkę afterku. Jak najbardziej. Zacny donate, to ja siedzę jeszcze. Dobra, niech będzie. Dzięki wielkie. No. Co tam, Dariuszu, słychować?
5: No dobrze. No, robię imprezkę, zapraszam ludzi, kurde. I się, kurde, dodzwoniłem aż do nocnego radia. I tutaj zapraszam o imprezowiczu z Warszawy tutaj do mnie, do siebie na imprezkę.
1: No, widzicie, człowiek i impreza normalnie. Człowiek impreza.
5: I kurde, mam teraz nowe lokatorki, kurde, dwie dziewczyny u mnie są lokatorkami od już półtora tygodnia, nie? Sobie mieszkamy razem. Może chcesz z Klarą pogadać? Nocne radio.
1: Czemu nie? Witamy w nocnym radio. Halo, halo.
5: Nie, on nie chce. Za młoda jest.
6: Co?
5: A, pyta Klara, czy masz zrobić na blika dwie dychy.
1: Czy ja mam jej jak wysłać dwie dychy? Czy co?
5: Na blikę, no.
1: Jak podeślesz mi dwie dychy, zobaczymy miasto Tychy. Nie no, to raczej w drugą stronę działa. To mi pieniądze wysyłają, a nie ja komuś tu.
5: A ty wysyłałeś kiedyś komuś pieniądze?
1: Nieraz. Na audycję, jako donejcik, to jak najbardziej. Tak? Czasami się zdarza, no.
5: O, to fajnie. A co tam dzisiaj ciekawego było tutaj na antenie? Ma sprzedać te dychy?
1: Nie ma.
5: Może jakiś zlot zrobimy z tego radia.
1: Ale powiedz koleżance, że to jest proste dosyć. Musi tylko radio sobie założyć, donaty na Tipli i będą pieniążki wpadały same.
5: No powiem. Klara, musisz sobie radio założyć, donaty na Tipli i...
0: Reptilianie będą? Będą reptilianie?
5: Reptilianie?
0: Tak. To jest podstawa, nie?
5: Są reptilianie. Są.
0: No, czy będą? Jak się pytam, ja wiem, że są, ale czy będą?
5: No są przecież.
0: No, ale ja pytam się, czy będą w audycji, czy będą się udzielać, czy będą odpowiadać te pytania, tak?
5: No właśnie się udzielają, no.
1: Jak chcesz z reptilianami Rybka pogadać, to ja mogę przekazać.

0: zabrać im coś od ciebie, bo mam kontakt. O co chciałbyś zapytać?
1: A z kim ty masz kontakt?
2: No ze mną ma.
0: Nie zdradzam imion. Prosili mnie, żebym nie zdradzał, więc
1: ja
0: powiem...
1: Ja się wkurwiłem mocno na tych reptilian. To Arturki, inne tam stworki, oni się tak pięknie skrapiają w pedopolemikę stwarzania tego wszystkiego. Wstrętne rzeczy tutaj odchodzą. Ja myślałem, że krawi troszkę, że troszkę, a to chuj jest, widzę, w końcu. Dobra, jak jest chuj w końcu, to okej.
0: Strasznie nieskładnie rybka mówisz, jak czasem bardzo do rzeczy.
1: Bo jak jest chuj w końcu, to jest chuj w końcu, dobra.
0: Michał się przyłączył, to może Michałowi oddamy głos. Michał, cześć.
3: Szybko mówicie tutaj normalnie. Nie wypada.
1: Bo ten skurwysyn, ten Arturek, tak? I te śmiesie, kurwa.
0: Jak nieładnie o kolegach się wypowiadasz.
1: No co jest nieładnie? No
0: tak o kolegach mówić, skurwysyny?
1: To nie jest mój kolega, to jest kawał śmiecia skurwysyna, trenego Szwaba jebanego, Klausa innego. No ludzie, no. Mamy interwencję kurwa Rosji, tak? Na terytorium Ukrainy i mamy kurwa wstrętne komentarze przez tutaj kolegów, którzy wcześniej byli, tak? A tutaj wiadomo, kim są komentarze tych skurwysynów, tak?
3: No ja nie wiem.
1: Aż mi to się zapyta.
0: To się dowiedz, kurwa, to się kurwa dowiedz.
2: To się kurwa dowiedz.
1: No to wódkę chlej, whisky chlej, kurwa, tak? Się dowiesz o tych kawogrnojów skurwysynów.
3: Może po prostu to będą moje jakieś alkoholickie wizje na delirce.
1: Ja mam kopię cały czas alkoholickie wizje. Cały czas.
3: Słychać,
1: od minuty do minuty. Od twojego ojca, twojej matki. Od twojej siostry do ciebie.
3: Mojej rodzinie. Nie mów.
1: No żarty żartami, okej. Dobra, bo chciałem się wypowiedzieć. Wszedł jakiś oszołomy. Wpierdolili się, przerwali mi, kurwa, moją wizję, kurwa, którą chciałem powiedzieć. I się wkurwiłem i nie powiem, kurwa. Nie powiem, kurwa.
0: No. A dziad wiedział, nie powiedział.
1: Skurwysynów, kurwa. Małych dasów, kurwa, którzy uważają, że coś mają do powiedzenia. Pozdrawiam potrzebę. Możesz mi, kurwa, pręta wylizać. Tak, potrzeba. My się znamy, my się kochamy. Szepnij pręta. Trzymaj się, kurwa, krawiec, kochamy się. Trzymaj się, chłopaki, na razie.
0: No, na razie.
3: Na razie.
0: Dzisiaj...
4: Rybka, a czy ci sprawia przyjemność, jak ktoś ci trzepie pręta jako jakiś tam... Mężczyzna?
0: Nie jakiś, tylko było konkretnie wymienione kto, więc...
4: No dobrze, ale to jakieś fantazje takie są, tak? Że akurat pan potrzeba, będzie mu trzeba pręta.
0: No wiesz, jak to mawiają wino veritas, nie? Wyszło. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale rybka bardzo zyskuje, jak jest trzeźwy i bardzo traci, kiedy jest pod wpływem. No ale cóż... Tu się pytają, co za ludzi wpuszczasz. No, jak jest końcówka, to się wszystko może wydarzyć tutaj. A nocne radio bywa czasami takie szalone i nieokiełznane, więc...
3: Co tam psycho u ciebie? Dawno się nie słyszeliśmy.
4: No, tydzień temu żeśmy się słyszeli chyba, albo nie wiem. No,
3: nie.
5: No z radiem. A kto to, kurwa?
6: No z radio? No to jest takie radio.
4: A kurwa, to popadał. Czy
5: nie? No.
3: Następny przerywa coś.
0: Dariusz, tu do Dariusza, słuchaj, koleżanka, która chciała 20 zł, padła tu propozycja, że jak wyślę noszone majteczki, to słuchacze mogą dać 20 zł. Jeden ze słuchaczy reflektuje za noszone majteczki. Zapytaj się, czy jest chętna.
4: Może licytację zróbmy i ja daję 30.
0: 35.
5: No ja daję 50.
0: A jak bardzo noszone, to jeszcze zależy, jak bardzo noszone.
5: No, noszone długo. No.
4: Za dwa tygodnie.
5: Krawiec, pamiętasz, że ja ostatnio pijany dzwoniłem? Co ja mówiłem do radia, bo nie pamiętam.
0: No dzwoniłeś i się mnie cały czas przez tak upierdliwie wręcz trochę pytałeś, czy jestem z mafii.
5: No tak, faktycznie. Ja wszystkich pytałem na ulicy. Rozdałem wszystkie rzeczy i pytałem, czy są z mafii. Wszystkich pytałem. Na nowym świecie byłem. No i zgubiłem tak telefon, kurde, rozdałem telefon, kryształy w swojej mocy, takie kryształy górskie, kurde, no wszystko rozdałem. No. A jak się upiję, to kurde, rozdaję wszystko. Nie?
0: O, napijemy się razem?
5: Co?
0: To możemy się napić razem kiedyś, jak masz tak, że rozdajesz wszystko, to...
5: Możemy się napić, kurde, no. To byłoby zajebiście, nie?
0: Kryształy mocy, kryształy górskie, kryształy po babci, wszystko.
5: Tak, kryształy w ogóle, są wszystkie kryształy. Po babci szczególnie.
4: Słoiki jeszcze z konfiturami.
5: No i słoiki z konfiturami. A ja mam kiszoną kapustę, kupiłem kiszoną kapustę i kiszone ogórki. Będę jadł kiszone ogórki, bo to ma florę bakteryjną, taką beztlenową, dobrą. Zdrową dla organizmu.
4: Nie tłumacz się, bo ci się nie chce nic gotować, będziesz wpierdalał te ogórki pod amfetaminę, czy co tam spożywasz.
5: A Rikipezola w tej chwili, no, to walę sobie. Tak? 500 za pakowanie, no.
4: Drogie, no. Drogie.
5: Drogie i dobre.
4: Jak ale ci, drogie.
0: Jak ci paść, to drogie, dobre tak. Rzeczy.
3: Przypominam, że jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i szerzenie takich treści w mediach publicznych jest niedozwolone. A nawet...
5: Aripazolam to jest legalny lek, kurde, na receptę, no ja to walę po prostu tak samo.
4: No, a teraz sobie dzwonisz, nie dzwonisz, wysyłasz SMS-a do lekarza jakiegoś tam w internecie i ci receptę wysyła na co chcesz.
5: Przecież nie, no ja mam swoje lekarze, no ja mam rodzinę lekarską, to mi wystawiają na co chcę, nie?
4: No, to wyślij. Znaczy po zniżonej cenie, żeby mi przysłali. To jakby.
5: A ja teraz Retro Senior Etam pyta, ile byście dali za moje noszone przytarte kacie? Ile byście dali za przytarte tak kacie noszone Etama?
4: Chyba do pytanie do tych Łoniaków Etama i jego fanklubu dziewczęcego.
0: To jest dopiero nielegalna sprawa i śliski temat, bo to jest broń zakazana przez konwencję genewską, gacie Etama noszone.
5: W Edynburgu zabronili konwencję genewską tam, wiesz. W Edynburgu słyszałem, tam podpisali. No.
0: Ja słyszałem o takim przypadku, że żołnierze jednej armii niby wywiesili białą flagę i tamtego pokój, a potem się okazało, że to były gacie Etama na kiju i zniszczyli tam tamtych tymi gaciami podstępnie.
4: To żart. To żarcik.
0: Nie, to naprawdę było.
4: Nie, ale wiadomo, że Etam nas troluje, to przecież ja wiem to nie od początku, nie od wczoraj, nie od przez roku. On tak sobie z siebie robi takiego, wiesz,
7: Etam ofiarę. Etam nie troluje, on jest nieszczęśliwy.
4: Nie, wiadomo, że Etam tak sobie gada, bo ma gadać, co chce. A 60% prawdy. A mów koleżanko, tak? Co tam powiedziała ta Dariusza koleżanka?
5: Koleżanka?
8: Co?
5: No, zaraz powiem.
4: Daj mi to.
7: Psycho ma najlepsze laski. To żebyście widzieli.
5: Ja mam najlepsze laski.
7: Nie wiem, tylko ma najlepsze laski.
5: Ja zaraz dzwonię po dziewczyny, nie?
7: Ale nie musisz, one są wokół ciebie.
5: No są.
7: O, szanuj te, co są tam obok ciebie, bo to są fajne laski.
0: Ale techniawa poszła, o Jezu.
5: To
7: Nie no, psycho, zabierz mnie na tą imprezę tam, gdzie, gdzie jesteś i gdzie ta muzyka leci, bo...
4: Ale to nie mówię, to no, kogoś innego.
0: No to u Dariusza, to u Dariusza impreza przecież mówił, że...
5: No, nie, nie.
7: To Dariusz, weź mnie na tą imprezę, błagam cię.
5: No to chodź, chodź, chodź.
7: Przyniosę alkohol i dziewczyny?
5: No dziewczyny, no cztery dziewczyny są, no.
7: Każdy facet powinien przychodzić z trzema dziewczynami po to, żeby mężczyźni na imprezie mogli sobie wybierać.
5: No właśnie. No właśnie, ja się
4: ty, będę dzwonił. Ja też mam taką filozofię.
5: Kurde, ja lubię z wami gadać, kurde. Artur, dawno chyba żeśmy gadali, chyba
7: no, półtora tygodnia. No, dawno, z rok temu. Ale ja, Krawca, chciałem się zapytać, co sądzi na temat hedonizmu i czy moglibyśmy pogadać na temat hedonizmu, czyli ja wiem, że dziewczyny się tu strasznie obrażą, ale czy facet nie powinien mieć...
5: Siódka.
7: Nie, cztery kobiety.
5: No, cztery kobiety powinien mieć każdy facet. Po pięć kobiet. No, ostatnio miałem pięć kobiet.
7: Słowo hedonizm, czyli jakby celebracja, jakby to powiedzieć...
4: No, wytłumacz to. O to...
0: Wytłumacz nam, co znaczy to słowo, bo na pewno nikt tutaj nie wie.
4: Ja wiem, ale niech wytłumaczy Artur i powie, co ma na myśli.
7: To poczekajcie, ja sobie wpiszę wiki hedonizm.
0: Ja już tu też Wikipedia, czekaj. Potem będę udawał, że wiem, co to hedonizm.
7: Ja nie chcę udawać, że wiem, także niech ktoś tu, właśnie ktoś tu się
5: zrobię zębikurki sobie zrobię.
0: Nie, no tak mówiąc serio, akurat mam takie zdanie, że życie w sumie trochę od tego jest, żeby sobie spędzić je w przyjemny sposób i czerpać różne przyjemności z życia. Czemu nie? A co, w drugą stronę? Umartwiać się całe życie, cierpieć, odmawiać sobie wszystkiego? Dajcie spokój, to nie jest życie. To...
4: Poproszę o głos.
0: Prońcie bardzo.
4: Tak. Bo widzisz, hedonizm zależy od poziomu, z jakiego startujesz, nie? Jak masz 200 złotych, to za bardzo cię nie stać na hedonizm, ale jak masz 2 miliony, to już możesz być
9: hedonistą. A tobie w jaki sposób tobie stać na hedonizm, powiedz?
4: No, korzystanie z życia. No za 200 złotych to sobie kupisz... Nie wiem, maślankę i 4 bułki w sklepie i papierosy.
9: Maślankę, a jeden ma prostytutkę.
7: Brudną
9: chętą.
7: Poczekaj,
9: zamknij ryj, kurwa, wstrętym brudasie, z tobą nie rozmawiam.
4: Ubliżasz wilku. Okay?
9: Ale ja wilku, tylko rybka, bo to mnie rybka.
4: Rybka, no tak.
9: Tym skurwielem, głupim brudasem.
0: Brudasem?
9: Ja mogę porozmawiać.
0: O, brudasem, to przegiąłeś. A może on się właśnie myje, skąd wiesz, wąchałeś go, że go nazywasz brudasem? Skąd wiesz, że...
9: Krawiec, no. Ja ci nie uważam za brudasa, ja ci uważam za gościa troszkę z lekką inteligencją, więc nie chcę z tym kurwa brudasem głupim rozmawiać,
0: a,
9: okay?
0: A ja właśnie się przyznaję, że jestem trochę brudasem.
9: No, kogo wąchałeś? To nie powiesz. A ja ci nie uważam, że jesteś kombinatorem, jesteś gościem, który może ustawiać rozmowy, który postawi gościa. Chciałem porozmawiać wcześniej gościem, który był.
7: Pani się...
9: Zamknij ryj, ja z tobą nie chcę pijaków, wstrętny narkomanista z tobą rozmawiać.
0: Narkomanista.
9: A no czy... Bo nie chcę, to wypierdalam się, jak muszę z narkomanistą z wami rozmawiać. No.
4: A dobra, czy... Rybka nie odpowiada ci tutaj...
9: Będzie... Nie odpowiada mi, okej, okay, nie odpowiada mi.
4: No iść sobie do Radamenesa, tam ci będzie odpowiadać.
9: Znaczy u Radamenesa mi nic nie odpowiada, bo zawsze Radamenesa gnoje. Uważam, jest skurwielem, scenetym frajerem jebanym, gnojem, który nie ma nic do powiedzenia, tylko po prostu robi jakieś dramy internetowe, tak?
4: A gdzie ci odpowiada najbardziej? Bo jeszcze jest kilka kanałów takich tematycznych, o których się gada po notach.
9: Uważam, że u Krawca mogę powiedzieć cokolwiek wiem, tak.
7: Nie będę. Po co siedzisz u Arturka na pasiece prawdy codziennie?
9: Jesteś wstrętym skurwielem, który nie ma ci do powiedzenia, Arturku. Wysiadujesz kurwa od tamtych NWK24 i innych rzeczy. Nieważne. Jesteś dla mnie zerem, bo jesteś zerem. Ci powiedziałem mówić od pierwszego. Chciałem się wypowiedzieć na temat u Krawca. Nie wypowiem się u Krawca i tyle w temacie, bo jesteś tutaj. Tyle w temacie.
7: Nie, dobra,
9: nie wypowiem się za tydzień u Krawca.
7: Nie gadał, to
9: za tydzień się u Krawca.
10: Kocham Krawca.
0: Dobra, dajmy może innym też Rybka coś powiedzieć, bo się tu rozgadujesz strasznie. Może taki...
9: Ja się rozgaduję.
0: Luźniejszy temat. Tak? Czy rybki mogą być brudasami? Mi się wydaje, że nie, bo cały czas jak są w wodzie, to nie mogą być brudasami. Nie ma rybek brudasów.
4: Cicho, ja mam odpowiedź. Tak mogą być brudasami, bo strają
9: ci czasu. Kurwa, strają do... tymi ludźmi. Trzyma się. Ja nie lubię potrzeby, ale lubię w potrzebę, kurwa, że mogę z nim z sztyleta wpierdolić i nim porozmawiać.
4: No to już nie zarzucasz potrzeby, tutaj nie ma potrzeby już od kilku tygodni.
9: No a tam...
0: Miesięcy bardziej.
9: Wypierdalania. Jakim potrzeba? Nie,
0: nie potrzeba, tylko wami, Kotkiewicz. Kurwa. Kotkiewicz jest teraz wami, się nad...
9: kurwa,
0: przemianował.
9: Wami, kurwa. No.
7: Ja bardzo lubię
9: Arturę.
7: Ej, grzybowy robi imprezę. Gdzie grzybowy robi imprezę? Ej, chłopaki, grzybowy tutaj jest DJ-em i to jest jego dla niego sezon. I gdzie ci grasz?
9: A mnie nie ma, tak?
7: No ty się zamknij, rybka. Bo ciebie nic nie słucha.
9: Wstręty, kurwa. Brzydki wstręty, skurwy synu.
10: Super rozmowa.
4: No dawaj, ej, Dariusz, dawaj tą kobietę.
7: Gdzie grasz dzisiaj, przyznaj się.
10: Gram.
7: Nie wiem, bo ty jesteś sławny DJ, ty się nie przyznajesz nam tutaj na topie trochę.
4: Przyznał się kiedyś, że na górze jakiejś tam w Japonii był DJ.
7: Ale... Ja sprawdziłem i to jest naprawdę zajebisty koleś, kurczę. Nie wiedziałem, że coś takiego kolesia znam. Kurde, tam
10: no.
7: Przez czata, nie przez Discord, także szacun. Przepraszam.
10: Dzięki, wzajemnie, ty też jesteś zajebisty, też masz dobrą muzę tam robisz, nie?
7: Ja tam zaczynamy.
0: Wszyscy jesteśmy zajebiści, słuchajcie.
10: No, najlepszy DJ to Krawiec, tutaj puszcza moje utwory.
7: Najlepszy z nas wszystkich, to szacun dla niego.
0: Swoją drogą, z Dariusza to jest niezły herbatnik, jak on o trzeciej w nocy puszcza techno, to komuś tam
7: no, on
0: nad głową.
7: Tam impreza do 6:00.
10: No tak, impreza do 6:00.
7: Słuchaj, on teraz jest tam w Dark Roomie, on sobie tam pije te alkohole i tam patrzy na te imprezy, wie, tam góry, nie? No fajnie mu. Znaczy, zazdroszczę mu tak bardzo pozytywnie.
9: Te skurwiele, te wstrętne, kurwa, skurwiele, którzy potrafią tylko wywracać swoje małe ciurki jebane, tak jak kurwa, murajscy, skurwielami jak wy, kurwa, rozumiesz, to takie małe ciurki jebane, ja bym urwał wam wszystkim, kurwa, rozumiesz, do kolana.
4: Rybka, daj sobie spokój, bo jutro będziesz tego słuchał i będzie.
9: A kim ty jesteś? Kim ty jesteś, kurwa? Kim ty jesteś?
4: Ja?
9: Kim ty jesteś? Jesteś Murański? NWK24?
10: Ja chyba leciał na imprezę, no tutaj, a nie wiem, chyba
9: jeszcze... Ja cię lubię, skurwielu, tylko mnie skurwiaj. Leż tam swoje, kurwa, wiesz. Woreczki, kurwa, żółciowe. Okej?
4: Okay? Tak, się uśmieszę, bo jesteś...
9: Nie, mnie też uśmieszę? Nie będziesz ich... Ja lubię tego, kurwa, skurwysan retypian. Tak go lubię, ale nie, kurwa, tego, gwyno jebanego Arturka, który miesza, jebany skurwiel. Psychotrop, jebany, kurwa.
4: Ale wiesz, że tutaj, nie wiem, czy kogoś, w ogóle...
9: A ty mnie nie lubisz? A ty mnie nie znasz, kurwa? Ty mnie psycho nie znasz, kurwysan? Ty mnie psycho nie znasz, nie?
4: Znam cię.
9: Ty mnie nie znasz, wszystko. Od kiedy my się znamy? Od dwóch, od trzech lat się znamy? Skurwysynu, i będziesz mnie tutaj porzucał, kurwa, noże? Skurwielu? Tak? Ty będziesz mi noże porzucał? Kiedy ja się
4: nie wybaczam, dobra, wybaczam ci to, ale przestań, kurwa.
9: Co mi wybaczysz, skurwysynu? Czy ja ci porzucam noże, gnoju?
0: Dariusz chyba gdzieś już wybywa, tak? Chyba wybywasz już, Dariuszu?
10: No.
0: No, chyba zmykasz na imprezę jakąś gdzieś tam, nie?
9: Ja Darka lubię.
0: Dobra, Rybka, ale daj też coś tutaj powiedzieć, bo ty jak się rozgadasz, to... Dobra, to co, Dariusz, żegnamy się, rozumiem, tak? Bo chcesz się pożegnać?
4: Nie. Dawaj, Dariusz, a tą kobietę niech podejdzie do mikrofonu i coś powie.
9: To krawiec, no. Rybka głupi, ja wiem, że rybka jest głupia.
4: Dobra, ale chcemy poczekać kogoś innego może, co? Nie, tylko ciebie.
9: Nie krzycz. Okay. Tylko krawiec ma prawo krzyczeć.
4: Krzyczka.
9: To morda jest kurwielu jebany.
11: Help me, please.
9: Krzyczcie, kurwy. Dajcie mu potrzebę.
12: Kiedy pójdziesz rybka spać, kiedy pójdziesz rybka spać, dobranoc.
0: Wszystkie rybki mają pipki.
10: Porozmawiam,
9: wiecie, co się... Myślałem, że krawiec coś tam jarzy.
0: Dobra, już nie krawcuj tutaj, bo nie lubię, jak ktoś za dużo tutaj. Dariusz wspomniał, znaczy zaproponował, żeby trochę podnieść poziom audycji i porozmawiać o fizyce kwantowej na przykład.
9: Fizyka kwantowa, który rok był... poznany w kwizie kwantowym. Który był?
12: Ja tu proponuję zwrócić uwagę na kod.
9: Pytam się, który był rok?
12: To kod Rybenkinhera.
10: A 32.
12: Nie ma?
9: Planck.
10: Jakoś 1912, jakoś początki fizyki kwantowej. 1918, 1917, coś takiego. 1916, o.
4: I co tam się, Dariusz, wyjaśniło w tej fizyce kwantowej ogólnie?
10: No, od Schrödingera jest i go nie ma, nie?
9: Dlaczego mi włączasz? Jak mówię, że Max Planck. I dlaczego mi włączasz, kurwa, prawie?
0: No bo nie dałeś innym dojść do słowa, to cię wyciszyło.
9: Ale jak nie dałem? Ja zapocząłem temat, kiedy pierwszy był...
0: Ale ty, wiesz, ty, Rybka, gadasz w taki sposób, że pytasz się teraz o coś i proszę mi odpowiedzieć. No czemu mi nie odpowiadasz, Rybka? Ty, kurwa, może byś tak odpowiedział, jak się coś pytam grzecznie i co, kurwa? Co, nie możesz odpowiedzieć? No widzisz, taki właśnie jesteś, że nie odpowiesz, bo po prostu, bo nie wiesz. I taka jest prawda, że nie wiesz. No właśnie. I tylko takie no, a nic mądrego.
4: Krawiec, jesteś śmiecią.
9: Max Planck był
0: A dziękuję. A dziękuję.
12: Ja uważam, że krawiec zniszczył w chwili Bartłomieja Rybkę dosyć tak dosadnie.
9: No, dobra, ja wiem, że on mnie zniszczył. Ja
12: pokazał ci, kim jesteś na twoim przykładzie. Według mnie.
0: A teraz wyciszyłem Dariusza na przykład, bo to jak...
4: Tak, bo ta muzyka zniszczy...
9: Max Planck?
0: Co?
9: Max Planck? Einstein? Krzysztof Meissner?
0: Znam.
9: O, oczywiście. Ludzie, którzy... Krzysztof Meissner 15 lat spędził nad teorią strun, która według niego się nie sprawdziła, ale znów zdjęła miano właśnie Meissnera i najlepsi w fizyce kwantowi znów rzucili się na kompletnie. Zamknij ryj, kurwa, nie rozmawiam z tobą kompletnie, nie znam cię człowieku.
12: Fizyka
9: oni znów rzucili się na najlepszych fizyków kwantowych, mechaników kwantowych i fizyków kwantowych. Nie mówimy o tych fizyków, którzy tam mamy od Gabriela, czyli tam wiecie, tylko Gabriela. Znacie tych tam fizyków kwantowych.
12: Ja chcę poczekać, aż skończysz i chciałem się pożegnać z nocnym radiem z Krawcem i chciałem go przeprosić, że naraziłem go na to brzmienie, z którym zmagałem się wiele miesięcy, czyli tak zwaną pato-youtuberką. Witaj, Bartłomieju, zostałeś dzisiaj sławny.
9: Witaj, tylko no, kiedy ja byłem znany, to jeszcze nie byłeś znany. Wtedy skurwysem,
12: przepraszam, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Że cię naraziłem
9: nie,
12: na
9: nie
12: to.
9: Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego,
12: że zrobiłem ten crossover.
9: Krawca nie lubię. Krawca lubię. Ale krawiec mnie nie lubi. Nieważne. Skurwielu nie ma.
0: Lubię cię, Rybka, lubię cię, ale trzeźwego. Dobra, Arturze, to co? Żegnamy się, dzięki. Nie ma sprawy. No to tak nawet trochę tutaj wprowadziłeś trochę kolorytu, może takiego patokolorytu.
12: Się skończył ten. Przepraszam cię, krawiec.
0: Nie ma sprawy. Nic się nie stało. Trzymaj się. Hej, hej.
12: Hej.
0: No, trochę się wietrzy antenka.
9: Wietrzymy antenkę. Ja też wietrzę antenkę, czyli Krzysztof Meissner. Kurwa, no myślałem, coś tu było. Tu. Wszyscy wyrzuciłeś wszystkich. Cholera.
0: Nie wyrzuciłem, tylko się pożegnali i poszli sobie.
9: Okej, to wyrzucam się też. Dobra, mistrzu. Całuję. Dawaj jej potrzeba pewnie przyjdzie o godzinie 4:30 8.
4: Rybka, wiesz, że potrzeba już nie jest związany z nocnym radiem?
9: Ale on nigdy nie był związany przez ostatnie lata. No
4: to dobrze, to dlaczego go wywołujesz tutaj?
9: On zawsze przychodzi, jeszcze obraża innych, bo ja mu głęboko zarzuciłem rzeczy, które krawiec tylko nie wie, on nie do końca to coś usłyszał, krawiec coś tam tego, no ale zarzucę mu skurwysynowi pewne rzeczy.
4: Jego mówisz, nie wiesz, czy jego matka była akurat laleśnicą i
0: same skurwysyny widzę, Rybka, dookoła.
9: Aha, raczej to ty nabierasz, że ktoś był skurwysynem. Nie, ja uważam tego gościa skurwiela, nie? Skurwiel, nie? Który potrafi obrócić pewne fakty, które nie są faktami, które obraca, nie wiem, no widziałem fajny film ostatnio, Halloween, pierwsza część Halloween, tak? Jeremy Curtis, nie? Która wiecie, no tam i tam mieliście tego skurwiela z nożem, kurwa, który tam przez maskę coś tam widział i zabijał. To taki skurwiel w pewnych kwestiach.
4: I co myślisz, że... Myślisz, że potrzeba jest takim skurwysem, co biega z nożem?
9: No nie jest takim skurwielem, tylko jest ideologicznie skurwielem w pewnych momentach, nie więcej, tak?
4: W jakim
9: W kwestii nuklearnej, w kwestii, kurwa, Rosji, w kwestii innych skurwielów wstrętnych, tak?
4: Dobra, w kwestii nuklearnej zacznijmy od tego.
0: Nie. Że jest za tym, żeby budować elektrownie atomowe i uważa, że są względnie bezpieczne.
9: Znaczy nie. Tu w ogóle kompletnie nie będę tutaj kończył tematu, kończę temat. W tym momencie fajnie było porozmawiać z krawcem prywatnie. Fajnie było z krawcem zbić piwko z dwoma piwkami, z potrzebą trzy piwka albo innego tematu i z tobą, kurwa. Gościu, fajnie było pogadać. Nie porozmawiam tutaj. Pozdrawiam.
4: Myślę, że po twoich telefonach to nikt z tobą by nie chciał wypić piwka nawet.
9: Myślę, że chciałbyś wypić piwka, żeby pewne rzeczy zrozumieć, bo ja byś posłuchał na przykład wiesz, kim jest taki nie Szojgu, tylko ten taki...
4: Od razu chcę zapytać, że nie wiem na pewno, ale no...
9: No ale taki brzydki, wstrętny, kurwa, minister obrony Rosji.
4: Nie, nie mam pojęcia. W Anglii nie mam pojęcia. W Wielkiej Brytanii co tam się dzieje.
9: Ale to nieważne. No minister obrony, kurwa.
4: Chciałbyś, żebym z nimi wypił piwko? Nie, na pewno nie, pewnie. Nie,
9: chciałbyś, żebyś...
4: To było tak samo.
9: Żebyśmy wszyscy wypowiedzieli tyle, że jak będziemy się pierdolić tym wszystkim, to wylądujemy tak jak Ukraińcy. Pozdrawiam, całuję, kurwa. I tyle w temacie, nie?
4: Okej, tyle w temacie.
0: No dobra, no to trzymanko, cześć. No, cześć.
9: Potrafię cię krawić, cześć. No,
0: cześć, hej.
4: No to co? To ja też będę się ze mną.
0: Ja myślałem, że posiedzisz ze mną jeszcze chwilkę.
4: A to mogę posiedzieć, wiesz? Ale chciałem ci wysłać donate'a, ale... Nie pamiętam, jak to się robi.
0: Ten to jest dobry. Przez 5 lat się tu deklarował, że jak mu przyjdzie zasiłek, to w końcu wyślę. Przyszedł zasiłek, to mówi, a jednak nie wyślę, bo nie wiem, jak to się robi. No, to jest...
4: no widzicie, jaki Niemczech 5 euraczy mu kiedyś wysłałem i już chcę więcej. Znaczy palca, to będzie chciał tą rękę, nie?
0: Chyba jeszcze było, jak była czarna strona nocnego radia i nie było, nie było niczego i jeszcze Klot nadawał pewnie. To wtedy, tak? Wysłałeś.
4: Tak. No, 10 lat temu albo...
0: Ale dziękuję. Do dzisiaj jestem ci za to strasznie wdzięczny, wiesz?
4: A ja ci do dzisiaj już wypominam to, że pomyliłem się i to nie do ciebie miał być.
0: Jak chcesz, to ja ci oddam, tylko że z procentami. Może jakbym miał ci oddać, to by dużo wyszło, bo to 10 lat temu, to się pozmieniało trochę.
4: Nie wiem, kiedy to było, może 7, może 10 lat temu chyba nocnego rada nie było w ogóle, nie?
0: Jakoś tak.
4: No zastanów się, ile lat ma nocne radio? Od 2012 jakoś tak, 13?
0: 2013 chyba jakoś tak.
4: O, to już 10 lat. Będziemy pić, kurwa. Sprawdźcie już w kalendarzu, kiedy te urodziny będą.
0: No teraz wypadałoby świętować 4000 subów. Zaraz sprawdzę, czy przypadkiem już nie ma 4000. Zobaczymy. Bo to wszystko
4: możemy. Już lecimy.
0: Jest 4030. No, słuchajcie, wiwat.
4: Po 30 zł teraz każdy leci za te... końcówkę 30.
0: Nie, to zły jingle, czekajcie. O, taki, z okazji 4000 subów. O. Nie, to też zły. No nie wiem, musimy jakoś tu jakieś święto zrobić, kurczę, bo to niesamowita liczba. Dzięki jeszcze raz, Tomisiu.
4: Czekaj. Ja jestem poszkodowany, bo nie słyszę tych dźwięków, jak dzwonię przez Skype'a. No,
0: niewiele tracisz. Tak ci zdradzę.
4: O, no dobrze.
0: Bo to był taki dżingiel, o. O, taki.
4: Dobrze, że nie bekający.
0: Ja coraz teraz... więcej bekam, pierdzę i czkam, czyli chyba trzustka siadła.
4: Ale teraz do nocnego radia będą telefony pierdzące przychodzić.
0: Będę gadał do ludzi, nadawał bardzo merytoryczne audycje, ale niestety będę przy okazji pierdział cały czas. Jakby był mój mikrofon taki, co mocno zbiera, to nawet by było słychać.
4: Jak nawet... straszny kibel, chciałem to powiedzieć, ale tego nie powiedziałem. Zostawiasz sobie mikrofon w kuchni i czy tam, gdzie tam nadajesz, z pokoju czy z kuchni? Bo nie wiem, ja to chyba z przedpokoju teraz.
0: Tomisiu, jak on się poświęca dla nas. Jak on się poświęcał, napisał tu, że tylko małe frytki dzisiaj jadł, bo już pieniędzy nie ma, wszystko wydał na nocne radio. Jaki on jest dobry.
4: No w tej Ameryce to przejebane podobno jest. Ja to chodzę sobie do roboty i codziennie mam obiad darmowy. A w Ameryce to frytki trzeba wpierdalać. Małe.
0: A ty co wpierdalasz tak na co dzień?
4: To ja?
0: No.
4: No obiad w pracy. Darmowy mam.
0: Darmowy masz obiad? A co tam dają dobrego?
4: No dzisiaj były ziemniaki i schabowy.
0: No kurde.
4: O kurwa, panie.
0: Kurwa, z choboszczaka to by się zjadło, kurwa.
4: Jeszcze kapusta kiszona była.
0: O kurwa. Aż się rozmarzyłem, serio, zjadłbym sobie, kurde, dobre rzeczy ci dają. A przynajmniej dobrze zrobiony schabowy, cienka panierka, kotlet nie zanadto zbity.
4: Zbity. Idź do pracy, to się przekonasz.
0: No, kusząca perspektywa, kusząca. Schaboszczak. Kurde, dzisiaj sobie wtrążolę schaboszczaka. Na szczęście w restauracji Tai Hui, oprócz 100 tysięcy tak samo smakujących dań kuchni azjatyckiej, dają też schabowego. O.
4: Ja ryż nienawidzę. Kurwa, jakbym poszedł do restauracji i bym mi ryż dalej... Znaczy, nie wiem dlaczego. Niektórzy ludzie lubią ryż wpierdalać. Ja nie lubię jakoś. No kaszę jakoś tam zjem, ale ryż to nie jest moja kultura chyba żywnościowa.
0: Jedz, bo zdrowe,
4: no tak. Ale po prostu odrzucam mnie od ryżu.
0: Może niedługo, jeśli się spełnią marzenia Morawera, to będziesz wpierdalał ryż. Będziesz wpierdalał ryż, czy lubisz, czy nie lubisz, no.
4: A to przynośnia była, to chyba też można było powiedzieć, że zamieszkę piure ziemniaczane albo coś tam.
0: Znaczy, no to mogło być to w sumie źle zrozumiane. Masz rację, że mógł to być taki sarkazmik w sensie, że tak, dobra, to niech Polacy za miskę ryżu najlepiej pracują. Coś w tym stylu, nie? Ja nie analizowałem tak do końca tej wypowiedzi jego słynnej.
4: Ja nie analizowałem, ale słyszałem, no, że za miskę ryżu. I że najlepiej jak będzie wojna, no i jest wojna. Proroctwo.
0: Prorok. Ale to miska ryżu, to może być niedługo rarytas. Przyjdziesz do sklepu, a tam tylko ryż, ocet i rząd powie, to wina Tuska.
4: No, a to przyjdzie to wina Kaczyńskiego i tak będą się prześcigać co 4 lata, nie? W tych wyborach. Albo wy żeście przez 8 lat nic nie zrobili, a wy żeście 8 lat temu też nic nie zrobili, nie?
0: No, a wyście za to dużo zrobili i wyjdzie taka posłanka, której zadaniem jest zagdakiwać oponenta. A wyście za to dużo zrobili, tyle żeście zrobili, o, a wyście dopiero zrobili. I nie da dojść do słowa. O.
4: No, ja ostatnio jakoś przypadkiem ujrzałem w TVP albo nie wiem, na Polsacie jakiś program, to się kłócili politycy i kto więcej kopali zamknął, kurwa, przez te 20 lat. Bo węgla brakuje, teraz się kłócą. Wy żeście zamknęli więcej kopalni niż my. Nie, wy żeście zamknęli, bo żeście od ruskich ściągali węgiel, a teraz już nie ma. No i takie przepychalki, nie? Ale tej krawiec, a będzie ci dotyczyła ta dopłata energetyczna, no bo jakieś tam, nie wiem, czym ty palisz w piecu, czy na gaz masz, bo każdemu się teraz dostanie jakieś tam.
0: Ja jestem jak zwykle, jak Martin Lechowicz, kaleką społecznym i nic, nikt mi nic nie daje. I ja też nie, nic nie chcę.
4: Nie bądź tak jak Martin Lechowicz i tak ma wyjebane na wszystko, bo on mieszka w Anglii. Ale w Polsce, słuchaj, no nie wiem czym ty palisz, czy masz na gaz. Teraz ustawa wejdzie, że każdy dostanie dofinansowanie na zimę, nie wiem, na węgiel 3000, na jakąś tam, na jakiś gaz 1500. Ja bym brał to.
0: No może nie będę miał wyboru, ale powiem wam, słuchajcie, że znowu mnie Środa Śląska miło zaskakuje, bo ja mi tak za bardzo nie skaczą te podwyżki. Ja słyszę, że gdzieś tam komuś w Polsce skoczyło o 800% gaz, o 300% prąd, a ja płacę w zasadzie tyle samo cały czas w tej Środzie. Więc wodę mam dobrą. Są takie rejony Polski, takie miejscowości, miasteczka, gdzie wywiesza się takie plakaty, że woda w naszym mieście jest niezdatna do picia, a ja mam pyszną wodę, mogę z kranu pić i żadnego nie ma posmaku, nawet niedobrego smakuje jak woda mineralna ze sklepu.
4: Ale masz ciepłą wodę też w kranie?
0: Mam, wyobraź sobie.
4: No, to może w zimie ci zabraknąć właśnie przez te podwyżki energetyczne. Brak gazu, brak węgla, brak dostaw do elektrowni. Przecież elektrownie teraz już blockdowny, tak, no, blackdowny. No, są w elektrowniach, że od czasu do czasu brakuje prądu, bo brakuje węgla dla tych kopalni. Elektrowni, przepraszam. To nie ma węgla. No.
13: Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek. W tym domku prąd i gaz, więc powtarzam jeszcze raz. A tam w tle ktoś. Ej, ci zaraz ci wyłączą. No i tak może tak być faktycznie. Się nie ciesz, bo zaraz będziesz 800% płacił za gaz. No.
0: A tobie coś tam skoczyło, jeśli chodzi o opłaty?
4: No, za prąd tu nawet przed wojną już mi skoczyło o 100% chyba.
0: A mi nic nie skacze. Zapraszam do Środy, tu jest tanio.
4: No bo ty wynajmujesz od kogoś i chyba ty płacisz u kogoś tam, nie?
0: No tak, no ale to co, ten ktoś myślisz, że będzie mi sponsorował?
4: A ma wyjście? Nie może cię wyrzucić z domu na zimę na przykład.
0: Może. Ja nie jestem też z tych, co się będzie, co pazurami się, wiesz, wczepi i nie będzie płacił. No.
4: Gdzie pójdzie? Jak cię wywali? Jak cię nie będzie stać?
0: Ktoś mnie przygarnie z radia, może.
4: O-ho-ho-ho-ho.
0: Może ty mnie przygarniesz, co?
4: No. Nie, no nie. Za daleko. Znaczy dobra, nie mogę za daleko. Przygarnę, ale będziesz musiał zapierać tutaj za mnie w fabryce, ja będę sobie siedział.
0: Prać gacie.
4: Dobra.
0: Krawiec nie, no, pierze gacie psycho, będą się śmiali. Nie, to lepiej nie. Nie wiem, na działkę pójdę do sroki.
4: No dobra.
0: I będę sroce prał gacie.
4: A co tam Arkad napisał, że narzekam czasami, a masz wyjebane. No wyjebane mam, no kurwa. Jakoś, i tak żyjemy w symulacie, to kurwa czym się mam przyjmować.
0: Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy. Ja jestem społecznym kaleką. No właśnie, i nic mi się nie należy, kurwa, znowu. A ludzie, tak trochę skacze gul, ci powiem, bo tak słyszę, ten dostaje, tamten coś bierze, temu dopłacili, a ja tak nic. Tylko od ludziów tylko tyle, co dadzą.
4: Poczekaj, bo ty, wiesz, sobie jaja robisz, ale ty jakbyś poszedł, no, tak jak ja, kurwa, poszedłem, nawet bym nie wiedział, że taka możliwość jest za tarczę anty... kryzysową jakoś tak i dostałem 500 zł w tym roku. Ja się tego wcale nie wstydzę. No kurwa, jak podatki płacę i tu 500 zł dostałem, myślałem, że to będzie co miesiąc, a to nie, to na cały rok dostałem. No gratuluję państwu polskiemu.
0: dostałeś tarczę, to gratuluję, to teraz jak taki kapitan Ameryka trochę jesteś, z tarczą biegasz, ja tak?
4: Tarcza 500 zł to już się zużyła w ciągu 2 dni, wiesz?
0: Idę sobie, trysnąłbym se humorkiem. Zabawisz słuchaczy jako doświadczony tu konferansjer, radiowiec dzwoniący?
4: Chyba nie, ja nie bardzo się odnajduję w takich tematach.
0: Tak? Ale w jakich tematach? W żadnych, tak? Nie za bardzo się odnajdujesz?
4: Żadnych. Ja sam nie lubię gadać ze słuchaczy, bo nie wiem, o czym do nich mam mówić. O czym byście chcieli, żebym psycho powiedział?
0: No to ja się coś podpytam. Jakie jest twoje największe osiągnięcie życiowe?
4: Nie mam takiego. Chyba. Nie wiem.
0: Czyli nic.
4: Jeszcze przede mną wszystko jest, stoi otworem. Nie wiem, no kurde, nie stawaj mi przed tak trudnymi zagadnieniami.
0: To może coś prostszego. Ile to jest 2 plus 2 razy 2?
4: W nawiasach czy bez?
0: Bez żadnych nawiasów.
4: No 6. Nie, czy ja pierdolę.
0: Nie no, chyba dobrze. No kolejność działania jest mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. No to 2 razy 2, 4 plus 2, 6. No to na to by wychodziło, tak?
4: Nie.
0: Jak to?
4: Bo jest 2 razy 2 jest 4 i plus 2 to jest 6, no. Dokładnie. Przepraszam za błędy. No.
0: To może coś prostszego. Jaki jest twój ulubiony kolor?
4: Żółto-niebieski.
0: Czyli znowu tak nie do końca wiesz, ale bardzo poprawnie politycznie. Żółto-niebieski. Gratuluję. Bo ktoś inny mógłby odpowiedzieć, moje ulubione kolorki to biały, czerwony i niebieski. Na przykład.
4: Co jest? To czego? Francja.
0: I jest twój ulubiony kolor.
4: Ale to Francja by była wtedy, tak? Żółto-niebieski.
12: Czarny.
0: Czyli znowu tak nie do końca. Kto to się, tu ktoś się wiesz, połączył? Ale Artur się połączył i radia nie wyłączył.
12: Przepraszam, bo ja musiałem, bo psycho tam nie może zagadać, ty musisz na chwilę wyjść, ja mogę chwilę psycho zagadać, jak wrócisz, to mnie tam wykopisz, nie?
0: To
12: ja chciałem psycho mnie rozwalił z tymi nawiasami, nie? Bo miał rację, nie? Bo niby to jest dodawanie i mnożenie, ale tam, gdzie jest nawias, to robi różnicę, nie? No. Sorry, bo ja tak z opóźnieniem chyba opowiadam o tym, o czym żeście...
0: Nie, no właśnie o tym gadaliśmy, ale czy tak, bo w nawiasach to w pierwszej kolejności, tak? W ogóle przed tak, wszystkim, tak? Dokładnie.
12: Ale nie musisz też używać nawiasów, bo jest też kolejność działania, że zawsze wyższy ma pierwszeństwo, czyli jak jest mnożenie i później dodawanie, to zawsze robisz mnożenie. Także czasami nie musi być nawiasów. No, tak jakby nawiasy są domyślne, tak? W tym C++ pierdolonym, którego nienawidzę.
4: Co opowiadasz?
12: A to plus... się tego chujostwa całe życie i w Javie programowałem. Przepraszam, w Javie.
4: I tak... coś tam w tej Javie zaprogramował?
12: No wszystko. Interfejsy kiedyś.
4: Tak?
12: No Flash, na przykład Flash Action Script, to jest no takie podobne języki, a C++ tak jakby kurwa, wiesz, rozpierdala, wiesz, całą tą strukturę, nie? Według mnie. W programowaniu.
0: No to znajdź sobie jakiś język współczesny, nowoczesny w standardzie ECMA, właśnie, czy jak to tam
12: nie
0: się
12: nie mam
0: nazywa.
12: Wyjścia, właśnie, wiesz co? Problem jest taki, że ta technologia jest tylko właśnie w C++ i no przykro mi. Albo się nauczysz, albo wyp. Kropki.
0: No to ucz się, dziecię, pilnie. To ucz się, dziecię, pilnie, jak Mickiewicz w Wilnie, a ja idę sobie siknąć.
12: Psycho, właśnie mów coś, to ja ci odpowiem. Na
4: też właśnie, opowiedz mi o języku programowania.
14: Ja cię, ja mówię.
12: A czekaj, jest nas tu więcej niż ty i ja? Bo takie ziecho.
3: Jeszcze cztery jaśnie.
4: O, jeszcze przyszedł Michał z Dublina, dubliński tak zwany.
12: Ja tam posłucham, nie?
3: No, Michał. Nie, wcześniej tu był taki kurde rozpiździel na tej antenie.
12: Ale to moja wina. Ja chciałem właśnie cię Michał przeprosić. Wiesz, że to moja wina była, bo tu ja tu przyszedłem do Krawca z tak jakby z trąbą atomową, nie? To
3: nie wiem, bo nie szło nic usłyszeć w ogóle, bo mi przerywało cały czas, wiesz, bo tu dużo ludzi było na antenie i no nie można było zrozumieć, co kto mówi w ogóle.
12: Wiesz co, ja miałem to samo, odsyłam do materiałów z pasieki Prawdy Live dzisiaj, bo prowadziłem streama tam przed Krawcem parę godzin wcześniej. Pojawił się pan Bartłomiej Rybka, który powiedział, a zadzwonię do nocne radio. Ja mówię, no to zadzwoń, to zrestreamujemy tutaj na naszym takim patologicznym, mało odwiedzanym streamie, nie? No i doszło do tego, że Rybka tak mnie wkurwił, że powiedziałem, że ja ci udowodnię, że to ja zadzwonię i będziecie występować na nocnym radiu. I najpierw ich nie mogłem uspokoić, nie? Później jakoś się Rybka uspokoił, potłączyliśmy się. Na początku te pół godziny było fajne. No a później się ten burdel zrobił, gdzie...
3: A co to za audycję prowadzisz w ogóle?
12: No takie... druga strona patostreamu.
3: Aha, czy to patostream jest, tak?
12: Znaczy, patostream, no. Wejdź, pasieka Prawdy Live.
3: No.
12: Tylko że teraz mam zbanowany stary kanał. Ja tu nie chcę się reklamować na nocnym.
3: No. Ale nie no, czy takie tematyczne jakieś audycje, czy... No,
12: gadamy o wszystkim, o płaskiej ziemi. Staramy się nie wyzywać, staramy się nie mówić, że twoja matka była kimś tam, tak to tutaj praktykuje pan Bartłomiej. Ale... No. Co mi się nie podoba na innych serwerach, na przykład jeżeli ja na przykład wchodzę gdzieś tam na jakiś serwer i na przykład się totalnie z jakąś retoryką nie zgadzam, ale ich nie obrażam, tylko daję jakieś merytoryczne pytania, to bardzo mnie wkurwia to, że w większości takich środowisk jestem wypieprzany jako jakby... czynnik wprowadzający chaos albo czynnik, no nie, no po prostu niemile widziany, nie?
3: Tak działa czasami, no nie ma się to przejmować, to tylko internet, nie?
12: No i wiesz, ja staram się tak usilnie, wiesz, stworzyć takie miejsce, gdzie będzie tak zwany Real Hyde Park, czyli coś, co kiedyś umarło w Anglii, czyli park, w którym ktoś wychodził i mówił wszystko do ludzi. No. Ze względu na to, co mówił, pod warunkiem, że no, powiedzmy, no, plus 18, czyli bez przemocy, bez pornografii. Ja myślę, że to tylko te dwie zasady tak jakby szufladkują wolność słowa, nie?
3: A dużo masz, powiedz mi, dużo masz ten ludzi na...
12: subskrybentów, no, wiesz... I co jest też jeszcze fajniejsze, bo ja się z tego śmieję, bo ja mam na to gdzieś, bo ja z tego nie zarabiam, ja pracuję gdzie indziej, tak? I ja myślę, że...
3: Nie, no mi bardziej chodziło o popularność, czy po prostu dużo ludzi, dużo słuchaczy masz.
12: Nie,
3: o
12: to nie, bardzo, bardzo mało, także też... słuchaj, porównam ci z takim dosyć, tak jakby moim bogiem, powiedzmy Szabel 1200, który nadaje tam, dużo ludzi się z niego śmieje tam od 6 lat. Ale
4: nie, poczekaj, muszę przerwać.
12: Czy to naprawdę... powyżej 1000 oglądalności? Dobra, mów, no.
4: No, a czy ty naprawdę wierzysz w to, co Szabel tam nadaje?
12: Ale słuchaj, nie, to nie chodzi o jego treści. Chodzi o to, że on się nigdy nie wybije powyżej tam, nie wiem ile tam, maksymalnie chyba 400 osób, tak samo, wiesz, te morkisze, tak samo inne, wiesz, oni nigdy nie będą mieli wyżej niż powiedzmy 500 osób online. Ja się cieszę, jak 4 osoby, kurde, mój stream ogląda, a gdzieś po tygodniu oglądzie to 30 osób. Ja jestem z tego dumny, więc naprawdę, no...
0: Stary, ale 400 czy 500...

0: Dużo ludzi się nudzi, na przykład zrywając pomidory w Holandii, nie umniejszając tych ludzi, czy tam spawając konstrukcję, i oni bardzo lubią te 7-godzinne. I to samo, co było ostatnio chyba u ciebie na audycji poruszone, że ktoś tam, o, już 2 godziny, to już za długi stream. Właśnie gówno, prawda? Właśnie ten gość, co tam, nie wiem, czy to może na twoim, czy na nie twoim, chyba na twoim streamie. I było powiedziane, że właśnie ludzie się cieszą, im dłużej się to ciągnie, tym jest lepiej. No i według mnie Nocne Radio, mi się wydaje, że ma szansę przeżyć renesans. Trzeba je tam wymieszać z różnymi środowiskami. Na przykład dzisiaj pan Bartłomiej Rybka zrobił taki syf, że mam nadzieję, że ten stream będzie naprawdę miał z 1000 oglądnięć. I przepraszam, to moja wina.
1: Oj tam, oj tam. Nic niezwykłego się nie wydarzyło w zasadzie. To znaczy, no, ostatnio jakby trochę mniej pato na antenie w Nocnym Radio, ale ja się od tego nie odcinam, bo wiem, że Nocne Radio bywało i pewnie będzie też
0: Nie
1: bywać
0: było
1: takie
0: takiego
1: trochę.
0: pato jak dzisiaj, przynajmniej przez
1: Oj,
0: ostatni rok.
1: by.
0: Także było przegięcie linii, według mnie.
1: Może.
0: Nie, nie nazwałbym tego przegięciem. To były gorsze wydarzenia na tym radiu.
1: Nawet ze strony samego nadającego, wypowiadającego te słowa, bywało gorzej nawet.
0: Który usnął kiedyś pod biurkiem i wyłączył tylko kabel. Nie,
1: Nie, nie wierzę. Czegoś
0: nie.
1: takiego
0: nie mogło istnieć. To jest bajacie tutaj, żeby Bartłomieja Rybkę jakby obielić, bo on tutaj był oczerniony, teraz go trzeba obielić i że Rybka to nie jest wcale najgorszy patostream. A, głupoty gadam. To
1: Najlepszy
0: nie.
1: patostreamer.
0: No. No, czyli
1: Najlepszy.
0: fajnie, czyli ja się cieszę, jest zajebiście.
1: A właśnie, Krawiec, a powiedz, a jaki był najgorszy telefon twój, który odebrałeś od kogoś tam od dzwoniących? Nie wiem, ja też nie mam pojęcia. Nie pamiętam w sumie tak trochę za bardzo.
0: Ja też nie.
1: Najgorzej to się chyba ja zachowałem w historii radia, jeśli by tak
0: Nie, ja
1: robić.
0: wiem, jeden dzwoniący, co tam zawsze cię wkurwiał. I
1: Ale
0: miał
1: ja się przyznam, dzisiaj mnie wkurwił twój dzisiejszy dzwoniący, który naprawdę jakbyś mu
0: adwokat? Nie, zostaw go, bo
1: pokazał mu brudne stopy, to on by krawcowi je wyli... Przepraszam, jestem szczery, tam możecie mnie hejtować.
0: no to ja już to robię, cię hejtuję. I adwokata ja szanuję, bo jest
1: Nie, no,
0: bardzo
1: bo w porządku, koleś, ale czasami, kurde, no. O, kurde.
0: najebany, bo dzisiaj to mu się nie zdarza zbyt często. Dlatego
1: Właśnie,
0: tak.
1: wiesz co, i dlatego nie mogę tego robić, bo jak ja byłem najebany, to jeszcze byłem gorszy od niego, także. Tak, no. Bla, bla, bla. Woda czyni cuda. No, zawsze to ten sam schemat. Ktoś się napije i nagle ze spoko gościa wygadanego na temat robi się z niego jakaś łajza nagle.
0: Albo upierdliwy się robi, nie?
1: Albo
0: Tak
1: marudny,
0: jak
1: upierdliwy, tak. Ale ja adwokata bardzo lubię. To. Kiedyś mieliśmy trochę kosę, ale to też był taki czas, że ja byłem trochę bardziej nerwowy. Dzisiaj mam większy dystans. Nie traktuję tego wszystkiego tak, że to jakaś kłótnia o poglądy, to od razu na noże, kurwa, i moja racja jest racja najmojsza. Nie, można tak, to jest bez sensu.
0: no ale wiesz, kiedyś dramy podkręcały tą słuchalność, nie? Że
1: No.
0: coś się działo.
1: Ej, no to dzisiaj była straszna drama, według mnie.
0: No,
1: Draka
0: nie
1: to była.
0: słuchałeś radia
1: No to
0: 5 lat
1: bardziej. Nie,
0: temu.
1: no to ja chyba właśnie muszę odsłuchać te stare audycje, ale podobno gdzieś tam krawiec musi to zrzucić, bo gdzieś tam serwer, coś tam. No znajdziesz, nie, już się wszystko w ogóle. Albo się radio samo naprawiło, mówię o audycjach na stronie, albo, nie wiem, Glenn może tutaj się jakoś zadziałał, czy coś tam naprawił zdalnie, nawet mnie nie informując. Nie wiem, w każdym razie znowu się audycje publikują. Miałem takie przeczucie, że jak nic nie zrobię, to się samo naprawi.

0: A więzi się
1: Ale
0: naprawiło.
1: wiesz, właśnie ja nie wiem dlaczego raz. A dobra, cicho. Później, później coś powiem. No mów, mów. Chodzi o to, że to jest genialny materiał dla ludzi, którzy wykonują jakieś takie robotyczne czynności w pracy i muszą zająć czymś mózg. To jest wręcz cholera jasna, zbawienne. I jeszcze ty widzisz, że ty masz 5 lat audycji do tyłu i jeszcze ci tu mówi psycho, że tam były jeszcze większe dramy, to ty tak jakby ostrzysz pazurki jak kotek, nie? Przepraszam, upiłem się już jednym piwem. No chciałbym się upić, ale udaję, że przynajmniej jestem pijany. Dobra.
0: Szczerze mówiąc, dobra, też bym się chętnie napił.
1: Ale no, to jest bardzo chuj dobry kontent, według mnie. Tyle.
0: Szczerze mówiąc, też bym się napił. No, no, mów cicho.
2: Ja teraz mogę? Mogę? Dziękuję. No. Bo nie chodzi, żeby 5 lat temu słuchać audycji. Ja przed tygodniem nawet nie słuchałem audycji, bo nie miałem czasu. No, ale to niektórzy tacy fanatycy, że ostatnie audycji nie przesłuchał. O, to mam zaległości 2-3 tygodnie. No dobra, leci na żywo, to leci. A naprawdę, Krawiec, nie słucham już tych audycji, co mnie ominęły. Kiedyś tak robiłem, ale to chyba ewoluuje.
3: Nie wiesz, co tracisz, bo my zawsze na ciebie przeklinamy, jak nie dzwonisz.
2: No. A możesz się nawet teraz na żywo na mnie przeklinać i mnie to nie ruszy. Naprawdę.
1: No, zawsze. No, ja psycho nie zadzwonił.
3: Nie, psycho jest spoko tak naprawdę. A robisz psycho jakieś nowe nagrania?
2: Nie, ale mam zamiar. Ale no, nie mam czasu.
3: Troll, bo to fajnie.
2: Dobra, nie reklamuj mnie, bo... Nie reklamuj mnie, bo nie chcę, żeby za dużo ludzi o tym wiedziało, bo wiesz, o co chodzi. Chcę się zapytać...
3: No jak tam sobie...
2: Przerywa cię. Ale chcę się zapytać o te respiratory i o tego handlarza bronią. Dlaczego go skramowali tak nagle, jak kurwa... Nawet nikt nie rozpoznał, czy to on. I nie wiem, do kogo zadzwonić. Czy może ktoś mi podpowie.
0: Gdzie by tu można zadzwonić w sprawie handlarza przerobionego na kremówki? Może macie jakieś propozycje, ludzie? Piszcie.
3: Ja myślę, że nikt nie da żadnych informacji na ten temat, bo to jest gruby przekręt po prostu. No i...
2: Wiem. Ja będę teraz, wiesz, tak walczył. Znaczy... O to mi chodzi.
1: Cicho, nie można o takich rzeczach tak głośno mówić, bo cię
2: nieważne,
1: tak...
2: Nieważne, ale mówię tutaj na tej antenie, jak mnie kiedyś zabraknie, to znaczy, że u mnie przyszły służby specjalne. Chcę zadać pytanie komuś, jakiemuś ministrowi, ale nie wiem właśnie, któremu.
3: Nie dzwoń ze swojego numeru, tylko z jakiegoś innego takiego, którego nie używasz.
1: A słuchaj, cicho, nie lepiej tak jakoś sobie odpuścić z takimi politycznymi rzeczami, tak jakby skoncentrować się tak na tym, żeby jakoś zdrowo zjeść, może...
2: Może i lepiej, ale jestem ciekawy, jak to się stało, że nagle tam miał być skremowany w Albanii, a nagle przyjechał do Polski, został skremowany, dobra.
0: Też bym się chętnie dowiedział. Też bym się chętnie dowiedział.
3: Takie coś słyszałem.
0: Że co? Czy możesz powtórzyć?
3: Że podobno w Albanii nie robi się kremacji.
2: No nie robi się. Przywieźli go tutaj i skremowali go bez rozpoznania ciała. No, do i nikt nie wie, czy to on był, czy nie. Nawet rodzina tam nie przyszła rozpoznać tych zwłok.
3: To sobie można nową tożsamość kupić.
1: Ja tu mam taki organ.
0: Jak on tam był na czysto 20 baniek, to ile może kosztować załatwienie jakiejś fałszywych dokumentów albo sfingowanie śmierci? Ile?
2: Milion dolarów to góra chyba.
0: No pewnie tak, no. A on miał tyle, to... No. Ale ty, psycho, widzisz, to jest taki temat, że nawet ludzie na naszym czacie będą się bali odzywać w tym temacie i doradzić.
2: Nie, ja się będę powoływał na Nocne Rady, że jestem dziennikarzem Nocnego Radia. No,
0: świetnie, świetnie. To potem ja zniknę zamiast psycho, tak?
1: O, ty pokazałeś mi rady. Ej, żartowałem sobie. Przepraszam.
0: Aha. Co ty tam grasz na jakimś, na pianinku, czy co?
1: Ale co było to słychać?
0: No coś było, tak. Tak.
1: A to organ. Chciałem tak komunijnie, tak... Nie, się nie będę chwalił, bo służby po mnie przyjdą. Tak jak po psycho.
0: I zabiorą ci organy twoje.
1: Zabiorą mi mojego Rolandzika kochanego. To on jest moim panem. Nie no, nie chwal się, Artur. Tak, chciałem was trochę, nie wiem, tak zresetować trochę.
2: Czekaj, Artur, a weź tak jak krawiec powiedz tej ziemi, jakoś tak papierze umiesz udawać, jak krawiec?
1: Nie. Psycho, co mam powiedzieć?
0: Jan Paweł II jebał małe dzieci.
2: No już, dwoje do pokoju.
1: Jan Paweł... Kurwa, ja nie umiem jak ministranci. Żartuję teraz z chrześcijaństwa i może...
0: Z jakiego chrześcijaństwa? To nie jest... mówisz o katolicyzmie?
1: Mimo, że nie chodziłem nigdy do kościoła i się z tego śmiałem, tylko że moja matka to usłyszała...
2: Czekaj chwilę. Artur, nigdy nie byłeś w kościele?
1: Byłem.
2: Byłeś?
1: Ja nie wiem... Do 10 roku albo 9 roku życia... A później matka mnie cały czas wysłała do kościoła i z tego pojawiły się papierosy i alkohol, ponieważ musiałem spędzać godzinę, nawet w zimie. Najczęściej to był rynek miasta albo inne miejsce jak planty.
2: Ale ja cię o kościół pytam, a nie o planty.
1: No ale o co się zapytałeś?
0: Blanty? Czy ktoś powiedział blanty?
2: Nie,
1: tymi wołami. O coś się psycho zapytać.
2: Czy nigdy nie byłeś?
1: Byłem. Zostałem ochrzczony.
2: Zostałem
1: bierzmowany.
2: No to Duch Święty wstąpił na ciebie.
1: Tak, wiesz kiedy mnie odpuścił?
2: Nie wiem.
1: Czekaj, druga klasa szkoły podstawówki to jest, ile masz lat? 7, 6? 7, 8?
2: To komunia święta jest.
1: No i mi tam wkręcili coś takiego, będziesz kurwa super dobry, to dostaniesz największy prezent od Boga. Nie, i słuchaj tu. Ja nawet, kurde, wiesz, pluli na mnie ludzie, ja tam wycierałem im buty, wiesz, byłem takim, kurwa, nie wiem, zasyżu, kurwa, arturianinem. A był taki jakiś, powiedzmy...
3: Świętym Franciszkiem.
1: No, był tak zwany święty Piotr, który ruchał dziwki, pluł na mnie.
2: Nie.
1: I słuchaj tutaj...
2: Chcesz, żeby zamknęli kanał krasowy? Skąd masz takie...
1: No, przestanę opowiadać.
2: A skąd masz takie dokumenty, że papiery na, że Piotr, święty Piotr ruchał coś tam?
1: Nie. Pytanie jest, dlaczego ośmiolatek odwrócił się od kościoła katolickiego?
2: No to... A nie ośmiolatce, bo mu się nie podobało, bo za głośna muzyka była.
1: Nie.
2: Nie? A nie. Dlaczego?
1: Bo zostało mi udowodnione, że dobrym uczynki nie prowadzą cię
2: do bogactwa.
1: Do tak, prowadzą cię do piekła, a złe uczynki prowadzą cię do... Tak, no, nie kończmy.
2: No to jest chyba. Zawsze jakiś dobry uczynek prowadzi do bliskości z Bogiem, a nie odwrotnie. Jerzemko, dobra, wyłącz te cymbałki, proszę cię.
1: Okej, okay, dobra, dobra, już się nie będę bawił, przepraszam.
0: Jan Paweł II jebał małe dzieci. Jan Paweł II, największy zbrodniarz wojenny, sprzedał kamienicę za garść kremówek, mordował Polaków w Katyniu.
2: Co jest, kurwa?
1: Niech Boże Święty wzniesie się ponad Kościół. Nie wiem, jestem trochę...
2: A nie wiem, dlaczego taki hejt jest na Jana Pawła II. On...
1: Przepraszam, krawiec, że zrobiłem patologię z nocnego radia.
0: Czemu jest hejt na Jana Pawła II? Pytasz?
1: No, ja wiem czemu. Mogę ci wytłumaczyć, ale krawiec mówił.
0: Bo jebał małe dzieci. Nie, to jest dłuższy temat. Już były audycje na ten temat.
2: Wiem, że były, ale nigdy nie zostało to wyjaśnione do końca.
0: Jak nie zostało?
1: Bo przymykał oko na te akty.
2: A tak? A masz dowód na to, że wiedział o tych aktach?
1: Właśnie są.
2: Masz pan dowód na to?
1: Właśnie, z Watykanu tam właśnie jest. Są te dowody, to w tych bibliotekach. To tak samo. Słuchaj, znajdź mi książkę polską z 43 roku w Polsce. Nawet, nie znajdziesz ją. A wiesz, gdzie ją znajdziesz? Zaloguj się do Stanów Zjednoczonych na tej...
2: A jaką książkę?
1: Mam się... Biblioteka Stanów Zjednoczonych, tak, Global coś tam, ble, ble, ble. I tam masz wszystkie przedruki książek, które nawet nie zdobędziesz w formie papierowej w Polsce. No i w takich źródłach możesz poszukać właśnie zbrodni Jana Pana.
2: No a kto tą książkę napisał, powiedz?
1: Biblioteka Narodowa.
2: Ale kto to napisał? Chyba nie biblioteka, nie pisze książek.
1: To byli piśmienni statystycy.
2: Aha.
1: Którzy dokumentowali fakty.
3: Jeszcze raz, z którego roku ta książka ma być?
1: Nie, no, trzeba pierwsze znać angielski, zalogować się do biblioteki i tam w wyszukiwarce sobie znajdujesz, kurwa, dowolny temat. Powiedz, co mi cię interesuje, no to postaram się...
3: Bo mówisz, że z 43 roku książkę, ale o czym? O Janie Pawle II?
1: No tam jest, tam jest wszystkie na przykład źródła, na przykład o tych wynalazcach z lat 20, że po prostu był eter przed panem Einsteinem. To w ogóle no to po prostu śmiech na sali, nie? Tylko, że tak, mało kto się może dokopać do tych zbiorów, mało kto zna angielski i mało kto kombinuje, jak to przetłumaczyć, bo to jest taki język jak staropolski, nie? To on jest też taki słabo zrozumiały.
2: Dobrze. Ale ja nie pamiętam.
1: National Bibliothek of United States, to jest w USA, to jest ten serwer. Tam trzeba, ale pierwsze tam musisz się zalogować, nie? Żeby tam wejść.
2: Okej. O Janie Pawle II, a ty mówisz o książkach z 1933 roku.
1: No i tam są właśnie skany z tak mniej więcej 150 lat wstecz, praktycznie ze wszystkiego, na przykład źródła polskie, nie? Jakieś tam polskie książki, które zostały spalone w latach 40. To jest też fajne, nie?
0: Myślę, że mówienie o tym, że Jan Paweł II nie wiedział, to jest trochę takie zabawne, bo cały świat wiedział. Mówili o tym w telewizji, w gazetach przez kilkanaście lat, powiedzmy, coś mówią. Powstają specjalne komisje, w Irlandii komisja Ryana na przykład. Poza tym on, jeden biedaczek, nic nie wiedział. Był chyba jedyną osobą na świecie, która nic nie wiedziała. Tak? To jakaś aberracja umysłowa, mówienie, że nie wiedział. To musieliby go w jakimś kontenerze trzymać pod ziemią, żeby nie wiedział. A poza tym to żadne usprawiedliwienie, skoro był szefem całego tego burdelu, to jako naczelny Alfons powinien wiedzieć, co robią jego kurwy i tak dalej, no. Powtarzam, jako naczelny Alfons tego burdelu powinien wiedzieć, co robią jego kurwy. Dziękuję, skończyłem.
1: Znaczy inaczej, nie miał trochę wyjścia, bo wiesz... Wiesz, jak to, kardynałowie, wiesz, kim są kardynałowie, czyli ci poplecznicy tak zwani papieża, nie? Oni są nam, wiesz, wyobraź sobie to, krawiec, wiesz, że on to jakby nie miał wyjścia, bo tak jak skończył ten Bergoli, czy tam ktoś tam, ten z Niemiec, że on abdykował, nie? To był pierwszy papież, który powiedział, ni chuja, nie?
0: Tego się nie ruszy, to już jest przegniłe takie, że już zgniło wszystko, co już nie ma co.
1: Albo w to brniesz, albo...
0: No. Wychodzę z tego gówna, z tej stajni Augiasza, której nawet Herkules nie uprzątnie. No i poszedł, wystraszył się dziadunio. No nie mówcie mi o Watykanie, bo aż mnie ręce chodzą po prostu. Zaraz po prostu wyjdę w samych gaciach i przepierdolę pierwszej napotkanej osobie ze złości.
3: Mówi się ostatnio, a przynajmniej tak słyszałem w telewizji zagranicznej, że ten papież, co jest teraz, też ma abdykować.
0: Tak.
3: Kuriozalna sytuacja.
2: Ten papież, co jest teraz, powiedział, że to są niepotwierdzone fakty. No,
1: ale był już czarny papież, czy jeszcze nie?
2: Nie, jeszcze będzie murzyn jakiś.
3: Nie, kiedyś był podobno.
1: Czy powiednia była kiedyś?
2: Tak, była, że to miał być ten czarny papież, ale to niby, żeby miał być...
1: I to był Barack Obama.
0: Nie, przywódca zakonu jezuitów, też niezły jebaka tam, tych kleryków nieźle też obracał. Okazał się jednym z największych zboczuchów w ogóle w kościele. Czarny papież, tak go nieformalnie nazywano, że jest dwóch, biały i czarny.
1: Przepraszam.
2: Nie, ale wy się śmiejecie z tego kościoła katolickiego. Ale tam są doktryny bardzo dobre. Dlaczego na przykład szkalujecie...
1: Ale nie, słuchaj, czekaj, bo ty trochę psycho... wrzuciłeś wszystko...
2: Szkaluję, do
1: wszystko do jednego wora tak jakby wrzuciłeś.
2: A w jakiego ty Boga wierzysz?
1: Tu nie jest kwestia wiary.
2: Ale wierzysz w Boga, czy nie?
1: Tak, tylko że ty mieszasz wiarę i instytucje w jedno.
2: Dobrze. Czy ty... Dobra. Walisz instytucje.
1: Tak, oczywiście, że wierzę w jedynego Boga. Tak.
2: A którego?
1: Ale nie chodzę do kościoła i...
2: Ale w którego Boga wierzysz?
0: W Zeusa.
2: Katolickiego, w chrześcijańskiego, czy w muzułmańskiego?
1: Bóg ma jedno imię bez względu na religię.
2: Jak się nazywa jego imię?
1: Ale poczekaj. Ty popełniasz podstawowy błąd, ponieważ Bóg katolicki, Bóg Jahwe, Bóg kurde buddyjski, to jest jedno i to samo. My
2: tak, tylko że nie
3: Boga.
1: Na przykład słońce. Starożytni Indianie nazywali Boga słońcem, ponieważ słońce powodowało to, że im było ciepło, że rośliny rosły. Kiedy słońce znikało, następował księżyc, wtedy było im zimno, tak? Więc naturalnie nazwali słońce Bogiem, a księżyc
2: śmiercią.
1: To ty to powiedziałeś, tak?
2: No nie wiem, ja mogę się domyślam.
1: To czy ja mogę coś trochę?
2: Tak, może.
1: O nie, nie mogę.
2: No to nie.
1: O, czekaj, FX-y tu włączę.
4: Witamy, kosmici!
1: tutaj nocne radio.
2: Przybyszedł z mod planety.
0: Uwaga, Sigma. Uwaga, Pi.
1: Uwaga. Czekaj, echo jeszcze.
0: O, monitorze. Czy masz dla nas nową misję?
2: Uwaga, Sigma. Czy 2 plus 2 równa się 6?
0: Pi.
1: To nie, to ja. To były genialne.
0: Ależ pi. To jest 4.
1: Sigmo, co mam uczynić, żebyś miał 500
2: plus? Do 3 minuta i będzie plus.
1: Czekaj, mogę się zamienić w szatana, jak chcecie. A nie, nie, nie.
2: Możesz.
4: Nie, nie robimy tego. Proszę was.
0: To raczej kiełbasa albo masa jakiś, a nie szatan.
1: Nie, to jakiś ma pitowość, presety. Właśnie sobie przełącza mnie.
2: Ty, Krawita, jak byś sobie wyobrażał głos szatana? Masz to na mikserze do zrobienia?
1: Przybysze zna planety.
0: Pan Kleks spotyka przybyszów z mat planety. Crossover. Jakbym sobie wyobrażał głos szatana? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, jakiś bardzo charyzmatyczny na pewno.
1: To ja mam ten preset. Co
4: włączyć? Czy to ci brzmi jakoś...
2: Ja właśnie tak sobie wyobrażam, bo...
4: aktor mówi. Ale ci mają duszę, psycho. Oddasz mi ją o 5 rano.
0: Nie. To jakiś, nie, to jakiś baranina bardziej, albo słonina, gangster skruszony bardziej. Albo
1: nie,
0: pedofil.
1: Można bawić się tymi efektami, to kurwa dowoli.
0: Skruszony pedofil bardziej.
2: O, już się wydało. Artur, co ty na to?
1: No, zgadzam się, że chujowy ten preset był.
2: Jesteś skruszonym pedofilem.
1: Oczywiście.
3: Ja chciałem przypomnieć słuchaczom, tylko jeżeli mnie słyszą. Halo, słychać mnie?
0: No.
2: Tak, tak.
3: Halo?
0: No.
2: Nie, nie słucha się w ogóle.
3: Słuchacz?
0: Halo?
3: Żeby donaty wysyłać. Donaty, donaty.
0: Dziękuję ci, Toady. Dziękuję, że żebrasz za mnie, mój wierny podnóżku, Toady.
3: Spierdalaj, krawiec, kurwa.
1: Jak... Ależ gdzie są donaty dla krawca?
2: W dupie, kurwa, nie będzie to żadnych... Ja to przyjmuję.
1: Jak, kurwa, nie będzie. Oddawaj donaty.
3: Nie, to nie, bez łaski, kurwa. Nie wysyłajcie już nic krawcowi nigdy.
0: Deszcz pada, słuchajcie, deszczyk. Pada sobie deszczyk, pada sobie równo. Raz spadnie na kamień, raz spadnie na gówno. Łoś, łoś, siup, siup, łoj, rydy, dara, bla, bla, bla, bla. Nie wiem.
2: Ridi, ridi, łoj, siup, siup.
0: Łoj, ridi, ridi, o właśnie, dziękuję za podpowiedź, psycho. Łoj, ridi, ridi. Ludzie, psycho się zna na tych sprawach.
2: No, byłem kiedyś.
1: Która godzina? Która godzina?
0: Zdradzę wam nawet, że psycho kiedyś był w zespole pieśni i tańca.
2: A nic mi o tym nie wiadomo. Chyba nieświadomie jakoś tam musiałem wstąpić.
1: Oj, dana, oj, dana.
2: Dziewczyna kochana, hej!
0: Oj, dyna, Kaśka, mosyna.
2: O kurwa. Krawędź tych
1: poprosiłaś. Panie. Panie władco, dobrze pan rytm trzyma i melodię.
0: Władca snów.
1: Myślę, że tak. Mój mistrz, czy mogę wymyć twoje stopy? Żart.
0: To zbyt wielki zaszczyt dla ciebie. Sorry, Artur, tak ci powiem szczerze. Za wysokie progi, żebyś moje całował mnie po stopach niemytych. To jeszcze musisz awansować.
2: Mistrzu, a ja ci mogę zawozić sandały.
1: Nie, bo jest taki kurwa trend teraz, nie wiem, czy zauważacie...
2: Nie. Tylko było u ciebie w domu.
0: Ja też nie widziałem, przyznam
1: się. Czy to znaczy, że to tylko ja tam się ten...
0: Całujesz stopy? Tak, no tak. Na to by wychodziło, że tylko ty.
1: No ale tam im pisałem te skrypty, no to... To siłą rzeczy trochę sobie pooglądałem, co tam... No nie popieram, ale...
2: Ale co, całowałeś tobie, czy chcesz, żeby ktoś to był?
1: Nie, generalnie jest taki właśnie trend.
2: A, tu musisz
1: gadać w tym momencie, bo to jest taki, wiesz, bardzo ciężki temat w tym momencie. Zamknij ryj. Dobra, idę stąd.
0: No. Co ty się zbykałeś?
1: No nie, chodzi o to, wiesz, bo... No ja mogę o tym powiedzieć, nie, ale to...
2: Też no to... Tak. Tutaj nie ma cenzury, chyba.
1: Są pewne te jakby mody, nie? Mody tam... No nie wiem, na podarte spodnie, nie? I są też pewnie też mody, nie wiem, czy są... A może nie, no może ja to tylko widziałem, nie? I pewne mody się tak jakby zmieniają i teraz mamy na przykład nową modę i jako taki obserwator z boku, tak trochę, kurde, znowu mam bekę z tego, nie? I...
2: No opowiadaj o tej modzie nowej.
1: No ale to... wiesz, sama moda mało jest ważna, bo na jesień będziemy mieć znowu nową, albo na drugi rok kolejną, nie? Więc nie wiem, czy jest sens koncentrować się na jakimś danym obrazku, ale bardziej na modelu, który tworzy te obrazki. O, tak ładnie to tam.
2: Ale o co ci chodzi?
0: Ale o co ci chodzi? Ale o co chodzi?
1: Kurde, o co mi chodziło? No dobrze, że zapomniałem.
0: Żeby się nie...
1: Bóg was kocha, dobrze, że nie skatowałem was tym, co...
2: O całowaniu butów miało być, czy tam stóp, coś takiego.
1: No właśnie, że pojawił się teraz taki trend, że to jest bardzo jakby popularne, że na przykład serwisy randkowe, tak? I jak laska nie napisze, że na przykład lubi, żeby jej lizali stopy, no to już jest jakby cień.
2: Gdzie ty chodzisz?
1: Mniej na to. No gdzie ja chodzę, kurde?
0: Na jakieś fora dla fetyszystów chyba.
1: Amsterdam to jest, kurwa, normalnie światowe, kurwa, miasto, kurwa, gnoju, nie? To jest jedno z sześciu największych miast, oprócz Tokio, Nowego Jorku. Sam syf, kurwa.
0: Mi się bardzo tam spodobało, jak byłem.
1: A mi nie.
2: No mi też nie.
0: Nawet się zastanawiałem, czy wracać.
1: To się zamień, krawiec. Zamieniamy się duszami, ja będę...
2: W Krzyży Śląskiej, a krawiec do Amsterdamu.
1: Oczywiście, że tak.
0: Gdybym nie był tak zdziedziały i rozleniwiony, to nawet bym się od razu zgodził.
1: Bardziej zdziedziały ode mnie chyba nie będziesz.
0: Robimy konkurs. Kto jest najbardziej zdziedziały w nocnym radio i dlaczego akurat Etam?
2: No to nie, ja podbijam.
1: Konkurs jest
2: ustawiany. Cicho. Ja podbijam, że ja jestem bardziej zdziedziały od Etama. Proszę.
0: A właśnie, że nie, bo ja...
2: Bartłomiej Rytko nie jest z tego radia. No kto jeszcze tu został?
1: Dobra, no to... Ja lubię Etama, nie wiem, dlaczego tak jedziecie po nim. No, ale...
3: Ja też lubię Etama, uważam, że jest w porządku, tylko że tak...
1: Gdzie dzieje trochę...
3: Ja mam takie spostrzeżenie, że Etam jest po prostu człowiekiem samotnym i na siłę szuka towarzystwa nawet przez internet. I mu się wcale nie dziwię.
2: Dobra, no moje spostrzeżenia co do Etama. Zajebiście ma pogadanki, tylko że cały czas się powtarza w tym samym temacie. O Amidze, o przeszłości, jak to było w latach 80. I to jest jego błąd. Albo ze psem chodzi na spacery, To się zdarza rzadkością, tak.
5: Zamknijcie ryj, nie wolno odbywać.
3: Nie no, Etam jest w porządku. Etam jest taki poczciwy po prostu. No. Tylko też tutaj Elon Musk, 50 lat już ma, nie? Urodziny miał ostatnio. A tutaj tak średnia wieku ludzi, co dzwonią do nocnego radia, to jest tak między 30 a 40, bym powiedział.
2: Tak, jak Krawiec ma 42.
3: No ale Krawiec, no to mówię, no. Tak, ale Krawiec jest prowadzącym, to też inaczej, nie?
2: Ale to stary dziad jest Krawiec.
3: Ja wiem, Krawiec, jesteś starym dziadem?
0: Jak was zaraz palnę w łeb, to się lewą nogą przeżegnacie.
3: No to się przeżegnamy najwyżej, no ale chyba nie czujesz się jeszcze starym dziadem, co Krawiec?
0: No, ja jeszcze mam siły, mogę tańcować.
2: Hej! Ty, a Krawiec, a nie czujesz oddechu na plecach młodego pokolenia typu gimbal?
0: Czuję, no, czuję, jak mi depczą po piętach następcy wspaniali, no. No.
1: No to ja się nie będę odzywał.
0: Etam jest bardzo fajny gość, potwierdzam, też bardzo go lubię, już mówiąc tak nieironicznie, tylko czasami jest irytujący trochę, no, ale taki może jego urok. I co by nie mówić, jest najbardziej memiczną pewnie postacią tutaj z nas wszystkich. Najwięcej powstało różnych przeróbek, memów, obrazków, więc jakoś działa na ludzi, jakby go tam nie oceniać.
2: No. Na wszystkim się zna, no, najlepiej.
0: No, ba.
1: Powiem ci tyle, Krawiec, nie narzekaj na Etama, bo ja bym zamienił Bartłomieja Rybkę, który jest takim moim Etamem, na takiego Etama, nie?
2: A kto by chciał Bartłomieja Rybkę?
1: No właśnie, więc Krawiec, ciesz się, że to Etam, a nie Bartłomiej.
0: No, jak mówiłem,
1: pewnie to usłyszysz.
0: Jak mówiłem, no ostatnio przyszedł tutaj do nocnego radia Radymenes Polański i się pytał, czy ktoś adoptuje Rybkę tutaj. Czy go nie chcemy przypadkiem wziąć do siebie.
2: No, a ciekawe czy jakby Radymenes przyszedł tutaj, czy by chciał Radymenesa coś adoptować.
0: Wątpię, szczerze mówiąc.
2: Tak, taki nudziarz, psychopata. Może nie, ale... Nudziarz.
0: Przede wszystkim zawistnik.
2: Zawistnik i zamord... Nie za mordy. Zagryziak.
1: Zamordnik.
2: Zagryziak.
3: Jeszcze jak?
0: I bucefał.
3: Okrutnik, jeszcze jak.
1: Bucefał. To się mówi bucyfon.
2: Bucyfon, co to znaczy?
3: Bucyfer.
0: No, bucyfer, to dobre. To jakieś nowe bóstwo. Bucyfer, pan wszystkich chamów. Bucyfer.
1: To jest taką ksywę teraz. Aj, dobre.
0: Cham wszystkich chamów, cham nad chamami. Jego wysokość, buc pierwszy, bucyfer.
1: Ty Krawiec, masz kurde cholera talent. Chłopaku, sorry, że tak ci powiem.
0: Do wymyślania głupot.
2: Bo już nie będzie nadawał 2 tygodnie.
3: No, liżij dupcu, ty.
0: Michał się
2: mści. Idź do siebie do pasieki prawdy tam ponadawaj i zobaczymy, ile ludzi do ciebie przyjdzie.
1: Ale ja mam wyjebane, ile tam przychodzi ludzi.
0: A czemu to się nazywa tak właściwie pasieka prawdy, że ty masz swoje takie pszczółki, tak? A ty jesteś pszczelarz i te pszczółki roznoszą prawdę. Coś takiego, tak?
2: Tak. Miód leją do uszu.
1: Tak, są z jednej strony niebezpieczne, mogą kąślić, a z drugiej strony dadzą ci taki trójnik miodowy.
0: Miód,
1: tak.
3: Miód.
1: Po prostu mam taką zasadę, że nie banuję nikogo, można się obrzucać błotem. Tam wiele razy byłem obrzucany przez Bartłomieja, że jestem, co mniej więcej dzisiaj poszło u ciebie na streamie, to nie będę powtarzał. No ale nie toleruję, wiesz, takich treści plus 18 i przemocy, tak? A tak to możesz lać jad po wszystkim i po wszystkich. Czegoś takiego nie ma. To jest ciężko, tak jakby stworzyć coś takiego, co nigdzie nie istniało, bo zawsze przyjdzie Bartłomiej i zawsze się tam albo zżyga, tak jak dzisiaj, albo obsra, tak jak wilku. Tyle w temacie. Dziękuję.
3: Ciekawe to radio, ciekawe bardzo takie.
0: Które?
3: No, no tam, gdzie można dzwonić i się obrzucać błotem, to tak aż dziw bierze, że tak mało słuchaczy jest, nie?
2: No tutaj też tak późno przecież, nie?
3: Dzwonić i przeklinać i się obrzucać błotem i ten, to przecież to fajna rozrywka jest.
1: No tak, tylko że wiesz, to tak nie działa, że ty przyjdziesz i powiesz, o ty jesteś głupi, bo tak ludzie się na ciebie popatrzą i będą, co ty tu robisz, idź stąd.
3: Tam jesteś głupi, nie, bo ty, że ty.
1: No i wiesz, i oprócz ciebie nikt nie będzie mówił, a później będzie gromki śmiech.
2: Dobra, koniec reklamy tego pościgi prawdy, bo nie płacisz za
1: to. To właśnie nie jest tutaj temat rozmowy, także koniec. Tak.
2: Zapłać do Donate, tam jest 50 zł, to możemy...
3: Ty Krzychu, daj Donate'a w końcu. Obiecałeś, że dasz jak na zasiłek i co?
2: Właśnie dostałem zasiłek i nie wiem jak to płacić, zapomniałem jak to się płaci.
1: Bo Pasieka nie ma tip Donate'ów, to ja może tam wkleję wasz tam, nie dzisiaj, bo...
3: Blikiem może tam.
1: Wyłączony, ale wkleję z Nocy Radio, żebyście donate'owali. Bo był taki stream crossowy, także będzie link krawiec pod
0: tam. Nie, no tam się nie wygłupiaj, nie, absolutnie.
1: No ale no, pod tym jednym linkiem, ja mówię, że codziennie.
0: Nie, lepiej nie. Ale a, dziękuję dobra. Za dobre chęci. Dobra, bo mi się chce po ciężkiemu, słuchajcie, powoli.
2: No to spierdala, ja iść na dwójkę, a zwróć zaraz, nie?
1: No, psycho tutaj przejmuje...
2: Nie, no, to jeszcze, niech krawiec sobie idzie spać.
0: 7,5 godziny nadawania, to troszkę już myślę, że trzeba kończyć.
2: Rekord ile
0: niedosyt, jest? Niedosyt. To. 7,5 godziny, trzeba zostawić troszkę niedosytu.
3: Nie ma donate'ów, to nie będzie rekordu, no.
1: No właśnie, dawać donate'y, bo inaczej kończymy.
0: Teraz jest rekord 15 godzin. Teraz jest rekord 15 godzin. Nie jest łatwo to pobić.
2: No to poczekaj jeszcze 7 godzin. Zobaczymy, co się stanie.
0: Teraz się zesram i zasnę. Taki obesrany.
3: Nie. Znaczy co?
2: To on mówi coś? Coś?
1: Krawiec, weź sobie tam smartfona, idź na kibel, tam podgląd rób, czy tu się bydło nie robi, a my tu sobie pogadamy z psycho na temat Bartłomieja.
0: Nie ma takiego zwyczaju i raczej nie planuję, żeby zostawiać ludzi na antenie.
1: Słuchaj, miałem taki pomysł, skoro psycho ma takie parcie na szkło, że ja mu odpalę streama i pójdę w pizdu.
2: A idźcie w sobie wszyscy, kurwa, ja to będę sobie nadawał jeszcze.
1: Nie, no, nie dzisiaj, nie dzisiaj, błagam. To jest zbyt ciężkie. Streamowanie jest naprawdę ciężki kawał chleba, dlatego wpłacać mi tu, kurde, dla krawca. Zaraz preparuję 5 zł, dojdzie na poniedziałek albo wtorek.
2: O, tu gość
1: chujowo zagranicz tych przelewów, bo to nie działa, jak nie masz rewoluta. Nie? Żeby tam się wyświetliło. Tak,
2: rewolut już. Biorę i lecę do banku zamienić moje ciężko zarobione złotówki.
1: Żeby to się tak pokazywało jak z polskiego konta, wiesz, że tam cyk, coś tam se wpisujesz, pozdro dla na przykład psycho i wiesz, i to mi się za 5 minut tu, wiesz, tam i krawiec się cieszy. A za granicą tak nie działa, nie? Kurwa, no.
2: No, a to co to jest?
1: Rewoluta trzeba sobie założyć, ja nie wiem.
2: Poczekaj, chuj tam z rewolutą, co to jest? Kontestacja, że wszyscy tu o pieniądzach będziemy gadać?
1: Czekaj, z polskiego nawet przepłacając z SMS-a możesz puścić i też coś tam napisać, tam zapłacisz 10 zł.
2: A ja nie chcę nic płacać.
1: 2 zł na przykład.
2: A ja nie chcę nic płacać, ja chcę odzyskać pieniądze od nocnego radia.
1: Nie, ja bym chciał napisać coś takiego, żeby się właśnie wyświetliło na tym radiu. O, Artur pozdrawia, bla, bla, bla. No
2: jakoś tam się da chyba, nie?
0: Chciałabym, ale się boję. No to proszę bardzo. To... Ale SMS-em nie polecam, bo połowa aż z tego idzie do pośredników.
2: No chyba, ale
1: oj, czekaj, bo ja tam nie mogę plus 48 jest tylko. Skurwysyn, nie mogę wpisać innego kierunkowego.
0: No widzisz.
2: Ale wcipli chyba no,
1: nie możesz. Jest tylko plus 48. Jak możesz zmienić mi kierunkowe, to powiedz jak. Albo powiedz, że jestem debilem.
2: Jak jesteś debilem? Nie wiem. Nie znam się.
1: No nie, no wpisz mi tam plus 31, to...
2: Do krawca problem, a nie do mnie, to ty...
0: Ja już dziękuję, już i tak za dużo dostałem, więcej niż zasługuję, już nie chcę.
2: To już nie chcę więcej.
1: No do tipli jest problem, a nie do krawca, kurwa ma. Do tipli jest zjebane.
0: Możliwe.
2: A, dobra. Poczekaj, ja spróbuję wpłacić coś.
1: Ale co, z niepolskiego numeru wyślij mi jest.
2: No to pójdź wyjść ten numer, podaj mi.
1: No to tam masz.
2: Twój numer?
1: Jeden.
2: Nie, podaj mi twój numer.
1: Ale wpisz pierwsze plus 31.
2: Okej, okay, poczekaj. Mówi się to tak. Plączę i plączę. Plus 41, tak? A twój nick pierwszy muszę napisać.
1: Nie, 31, nie 48. No nie kłóć się ze mną, bo się nie da.
0: PayPal.
2: Słuchaj, ja proszę mi płacić.
0: No.
1: Albo wyślij mi polskiego SIM-a.
2: Boże, tu się nie da numeru płacić, wpisać, tylko po prostu nick, adres e-mail i wiadomość.
1: No to wpisz cokolwiek i później przejdź do numeru i zobaczysz, że masz tylko kierunkowy plus 48.
2: Dobra, nie wnikam w to, bo się boję, że mi zabiorą wszystko, co mam.
1: Wpisz bla bla bla, e-mail a@a.pl.
2: To sam sobie wpisz. Nie wiem, krawiec, sam sobie spróbuj wpłacić.
1: No jest plus 48 i tego i kierunkowego nie zmienisz na SMS-y.
2: Nie wiem, boję się. Nie będę tu wpłacał nic.
1: A to ty... Nie musisz sprawdzić. Trzeba napisać do mnie, że są dwie pani i mają włączyć, kurwa, ogólnoświatowy routing na SMS-y.
2: A ile byś chciał tak wpłacić? Jakbyś tak teoretycznie...
1: Ja mówię, SMS są najgorsze, jeśli chodzi
2: o... No ale ile byś tak chciał wpłacić?
1: Bo ja jestem dumny nawet z 5 zł.
2: O.
3: 5 baków.
2: 5 euraków.
1: Ale słuchaj, a jak te 5 euraków na przykład sobie będę wpłacał raz na miesiąc, raz na tydzień albo codziennie, to oblicz mi skalę.
2: No. Nie, kurwa, ej. Chłopaki.
0: Dobra, zostawmy te tematy może.
2: Audycja o pieniądzach to jest audycja o wolności.
1: Sam zacząłeś, ja wyciszam się.
2: No, ja też. Ja nie. Grałeś, zrobiłeś dwójkę, czy jeszcze trzeba na ciebie czekać?
0: Tak, zrobiłem. Cały czas tu siedzę i zrobiłem. Nie chciało mi się iść do toalety, więc... A i tak już tu mam bajzel dookoła siebie, więc sobie pomyślałem, że już niewiele to zmieni na gorsze, więc...
2: Ty, wiesz, ostatnio na Karoluchy odkryłem nowy środek. Zajebisty jest. Co? Żartuję.
0: Na Karoluchy środek? Tak?
1: A to masz Karoluchy, to...
2: Już nie mam właśnie, a były.
0: Już masz taki syf, że nawet te Karaluchy się wyprowadziły. Chodźcie, idziemy stąd, już tu się mieszkać nie da w tym syfie. I poszły Karaluchy.
1: Byłeś podłogę?
2: O, rok temu chyba. Oj, dobra, żartuję przecież, nie?
0: A co jedzą Karaluchy?
2: Wszystko. Uwierz mi, że wszystko.
0: Gówno chyba, nie?
2: Nie, to muchy. Karaluchy jedzą wszystko. Nawet...
3: Gówno to karasie jedzą.
1: Ale to weź mi sposób psycho na te muszki, te malutkie.
2: Tak? No to Etam chyba dwa lata temu nagrywał audycję, jak walczył z muszkami włóczkami. Polecam, tylko nie wiem, gdzie to znaleźć. Na jego pogadankach jakichś było, że wziął sobie spray, który podpalał ogniem te muszki.
1: Nie. Nie w ten sposób.
2: No nie wiem, ale tak
1: właśnie. Ja tu pająki zacząłem hodować i one mi tutaj tylko się nażarły i wiesz, już nie chcą pracować, a...
2: Kurwa. Nie wiem, dobra, nie jestem, jak to się mówi, tym specjalistą od owadów, bo nie znam się na tym. No pająki to pożyteczne są, bo muchy łapią. Muchy są pożyteczne, bo nektar zbierają z owoców, które potem przerabiają na miód.
0: Muchy? Tak, muchy. To ciekawe.
3: Kurwa,
0: tak, to... tak, ja potwierdzam, była taka bajka, Mucha Maja, to tak.
6: Pszczółka. Pszczółka.
0: Nie, Mucha Maja była.
2: Co? Mucha Maja. Nie, Mucha to był tam jakiś inny bohater, nie pamiętam.
1: I Mucha Gucio był. I Mucha Maja.
2: To był ten, Szerszyn, nie, Szmiel.
1: Straciłem głos przez siebie, Krawiec. Był Szerszeń Maja i Szerszeń Gucio.
2: Tak? Nie, Szerszeń, kurwa, Truteń, o, Truteń, to się same pszczoły nazywa.
1: Trutniowa Maja i Trutniu Guciu. Część pierwsza, sezon pierwszy, zapraszamy za tydzień. Grafika Krawiec, muzyka Eckart, dialogi
7: Piotr Jackiewicz.
1: Psycho.
7: 17
3: czytał złotych. Lucjan Szołajski.
7: Ciągle aplikacja nie odpowiada, więc lab, że braku resztki tej nic nie wartej waluty. Czas na wiadro i spac. Jutro trzymać kciuki, bo będę grał w Crystal Real Deluxe, a wygrana między minus
0: 11
7: k będzie plus będą donaty.
0: O, tutaj dzięki Piotrze. Piotr tutaj mnie nazwał żebrakiem, dziękuję bardzo, ale też i wpłacił 17 zł. Dobry człowiek, dobry, bo dał to dobry.
2: Człowiek. Piotrze, zapraszamy tutaj do dyskusji, znaczy...
0: Ale tu widzę, że to wiadro coraz popularniejsze, bo pisze czas na wiadro i spać, jutro trzymać kciuki, bo będę grał w Crystal Real Deluxe, a wygrana między 11K do 53K. Będzie plus będą donaty. No to ja trzymam kciuki. Zaciskam kciuki. Zarób i wpłacaj tu.
2: Zarób, jak wygrasz 11K, to tutaj.
1: To ja się teraz okażę wieśniakiem Egetam, bo wiecie w co gram? W Heroes of the Storm, przepraszam.
0: Czy to jest może ten. To Heroes of the Might of Magic, takie niezależne indie?
1: Tak, to darmowe. Aha.
0: To fajne. Ponoć Zenon zachwalał.
2: Jak Zenon zachwalał, to nic dobrego chyba z tego nie będzie.
3: Proszę nie uderzać tutaj na antenie. Etam ma swoich fanów w internecie.
0: Zgadzam się, ale to nikt nie obraża, to Etam, wiesz, no to Etam to Etam. To Etam no.
3: No nie wiem, no od wieśniaków to niemiło.
0: Wszyscy jesteśmy tu wieśniakami.
3: To mów za siebie.
0: A ty co, szlachcic? No to przepraszam pana.
2: Ej, proszę nie obrażać wieśniaków.
0: Tu kolega Lord, panicz, to przepraszamy.
3: Panicz, magnat.
0: Duke. Morgrat.
3: Mój grabia, o, mój grabia.

0: Halo, jest jeszcze antena włączona?
1: Tak, słuchajcie.
0: No,
1: Ale nie
0: to
1: wiem,
0: tak
1: czy
0: mówię,
1: w
0: proszę
1: radiu.
0: Etam nie obrażać. Etam to nie jest papież, żeby po nim jechać.
2: Dokładnie. Wszystko można obrażać Jana Pawła II, można dużo w tym radio, ale Etam to jest świętość pewna.
0: Tak, dokładnie. Etam to jest ikona nocnego radia.
1: Nie, ja go bardzo lubię, nie wiem, tych hejterów bardzo nie rozumiem, co wy chcecie od Etama. A no, Krawiec może być na niego wkurzony, bo prawdopodobnie tam stara przyjaźń, no wiadomo, jak się tam kumple zdają wiele lat, no to tam czasem się wkurwiają o byle co.
2: Ja nie jestem wkurzony na Etama.
1: No, a tam się wkurzyłeś ostatnio byle co i tam...
2: No Jezu, no też nie wiem, na Zenona się jeszcze bardziej wkurwiłem, a potem sobie podaliśmy łapę znowu. Już jest okej.
1: No tak ma być. Właśnie to jest fajne, że normalni ludzie, nawet jak się pokłócą, to nie to, że palą mosty i tam przez 3 lata się nie będę do ciebie odzywał, tylko wiesz, 2-3 dni, kurde, i wiesz, no tam mnie poniosło, ciebie poniosło i tam sztama. I to jest właśnie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo fajne i ludzie powinni brać z tego przykład. Dziękuję.
0: To wytłumacz to Putinowi i Żołęskiemu w takim razie.
1: Ja się chyba wyłączę, jak już będziemy politycznie gadać, bo piwa nie mam i to jest ból dupy. Ja bym dłużej z wami pogadał, ale na cześć, bo to nie to samo. Nie? Także sorry.
2: Tu pytanie do Piotra, ile najwięcej przegrał. No Piotr raczej wygrywa tylko, bo przecież przypominam, że Piotr tam rozgryzł mechanizmy hazardowe różne i cały czas gra i tak dalej. No to nie sądzę, żeby przegrywał w ogóle coś.
3: A ile najwięcej wygrał, niech się przyzna.
1: Właśnie jakbym chciał poznać takich ludzi jak Piotr, nie na górce, tylko tak za 20 lat i rzeczywiście, żeby majątek procentował to, o czym oni mówili, a nie żeby to było tak jakby bez pokrycia, nie? Bo ja też mogę mówić, tak jak Bartłomiej Rybka, że mam Betleja, tam cokolwiek, a tak naprawdę żyć z zasiłku i nie mieć na rower. Także prawda ekranu, a prawda życia, to tak samo prawda hazardu, a prawda a się wymądrzam, jak... Dobra, miałem się rozłączyć, przepraszam. Już mnie nie ma. Trzymajcie się, hej.
2: A, zmykam, no, dobra, no to trzymaj się.
3: Poczekaj, a to jest tego życia na zasiłku, bo nie rozumiem tego sformułowania. Okej, uciekł.
2: Był i znikł. Pogowezwał Nick.
3: No, a Krawiec, twoim zdaniem, co jest złego w życiu na zasiłku? Po prostu odzyskujesz swoje podatki, które zapłaciłeś, nie? Wódz Wielki Niepokój by się nawet ze mną zgodził, z tego co wiem. Bo on bierze 500 plusy, wszystkie benefity, po prostu jest zwrot podatku.
2: Tak, jasne, bo wszyscy ci ludzie, co są na zasiłkach, to oni kiedyś mieli dobrze prosperujące firmy, zarabiali, jasne. No. Śmiem twierdzić, że 90% takich ludzi to w życiu zbyt wiele nie przepracowała.
0: A ty, Krawiec, jesteś na zasiłku?
2: No co ty? Nigdy nie jestem, nie byłem, nie byłem, nie jestem i nie będę. Nie, mówiłem, nie chcę nic od zasranego państwa. Nigdy nie wezmę ani grosza. Ja nawet się nie ubiegam o zwrot jakiegoś podatku czy coś, bo czuję taki wstręt, że nawet o swoje się nie chcę dopominać od tych skurwysynów.
3: Krawiec, bo jakby cię wzięli za łeb, jak ty złożysz zeznanie podatkowe, to by cię ścignęli o 10 lat wstecz. To też się nie dziwię tobie.
2: Ja nie składam, bo ja nic nie zarabiam. nic nie zarabiam.
0: No nie, no, ale zwrot podatku mógłbyś wziąć, w sumie ci się to należy, nie?
3: Właśnie nie, bo nie odpłacał podatków, to nie może wziąć zwrotu podatku, no jak?
0: Jakby jakieś firmy prywatne, co tylko do nich idziesz i oni ci już załatwiają wszystko.
2: Ale za mnie płacą inni podatki. Jak mam coś na umowę o dzieło, no to inni za mnie płacą, tak?
3: Poczekaj, bo Dubliński, ale to jest Polska, nie Anglia. Nie Irlandia, no w tym wypadku twoim. No,
0: ale wiem, że są jakieś takie firmy, co się specjalizują w tym wszystkim, nie? I tam biorą procent jakieś i ci co do grosza ci odzyskają.
3: Ale jaki ma odzyskać od krawca zwrot podatku, jak on nie płaci podatku? No skąd?
2: No płacę, tłumaczę ci, że płacę. Jak robię coś na umowę o dzieło, no to ktoś inny za mnie płaci podatki, nie? I jakoś tam, no zawsze tak było przynajmniej, nie wiem, może się coś pozmieniało, ale robiłem coś na umowę o dzieło, trochę się tego nazbierało i dostawałem jakiś tam zwrot i nawet kiedyś odbierałem.
3: Nie,

0: to się na to zgodziłeś sam.
1: Tak.
0: Aha. No to super.
1: Jak popełnił błąd jakiś na przykład, to nie masz prawa chyba się za bardzo już odwoływać czy coś, bo ty jakby bierzesz to na klatę. Wiesz, tak dalej.
2: Masz prawo, tylko że to będzie się ciągnąć 5 lat albo 7. Nie wiadomo, w Polsce to kurwa nie wiadomo o co chodzi. Ty, a będziesz się. A nie, ty już powiedziałeś, że nie będziesz się starał o te 3000 dopłaty do energii.
1: Nie chcę nic od państwa. Nic,
2: Kurwa,
1: mam je
2: staram.
1: w dupie głęboko. Pierdzę w jego kierunku i jego matka była chomikiem, a ojciec śmierdział z kisłymi jagodami. Tfu, ha, tfu na państwo i system i urzędników. Brzydzę się. Fe.
0: A fuj.
1: A fe.
2: To dlaczego się nie przeprowadzisz do innego państwa?
1: Dobrze mi tu nawet.
2: Ono widzisz ty. To nie narzekaj
1: Jeśli się
2: na nic.
1: przeprowadzasz gdzieś indziej, to musisz zapierdalać, starać się, żyłować, kariera, wiesz, wszystko, odkładanie, to już nie na moje lata, nie na moją głowę. Ja chcę spokoju, ja chcę ciszy, ja chcę się z wami się tu spotkać, pogadać sobie, w wolnych chwilach chcę trochę dorobić jakimiś drobnymi projekcikami i tak dalej.
0: No wiadomo, nie? No to już nie te lata.
1: Dokładnie, no, za granicę się wyjeżdża, znaczy jak ktoś ma siły, to gratuluję, jak ktoś nawet jest starszy ode mnie i jedzie, to bardzo proszę, ale ja się nie czuję na siłach trochę. Zresztą jak kiedyś jechałem, to jechałem z kimś, nie? Zawsze raźniej jechać w jakiejś paczce. Jechaliśmy do takich dziewczyn, które już tam trochę przygotowały grunt i tak dalej, to trochę inna sytuacja, jakbym co, teraz będę jechał sam i co, i wyjdę jak kołek tak i w lewo się popatrzę, w prawo się popatrzę i pomyślę, kurwa, co ja mam zrobić ze sobą?
2: No. No, bez sensu trochę, no. Chociaż gęsto powiem wam, że nieraz to tak się jedzie w ciemno i się człowiek tak się boi niby, że no, co to będzie, a potem wiesz, coś się tam ogarnie i dobrze jest, nie? Dobra, dobra, Dubliński, a na przykład jakbym teraz się spakował i do ciebie chciał tam do Dublina pojechać, to od razu bym znalazł jakąś robotę, taką w
0: Nie,
2: miarę.
0: teraz byłbyś w dupie, bo był COVID i kurwa wszystko stoi w miejscu i to ciężko byś miał. To już nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś to było tak, że ja tylko jak pierwszy raz jak pojechałem do Irlandii, to za 2 tygodnie już miałem pracę i to już mi ludzie mówili, że się obijam, bo niektórzy to wiesz, przyjeżdżali i od razu mieli robotę ogarniętą praktycznie, nie? Wiesz,
2: No,
0: było dużo
2: to
0: pracy,
2: w
0: a
2: całej
0: teraz to tak średnio.
2: Europie. Przed COVID-em tak było w całej Europie, że gdzieś się nie pojechało, to od razu była praca 2 tygodnie, nie?
0: Ale nie, no ja pierwszy raz jak pojechałem do Irlandii to był który? 2005 chyba? Coś koło tego, 2005 chyba rok to był. To pamiętam, że przyjechałem z kolegą, to kolega sobie znalazł szybko pracę. No ja
2: No,
0: tak.
2: dobra,
0: Ja
2: chuj tam, teraz już nie ma pracy.
0: poszedłem do McDonalda i już mówię, a pracowałem w Polsce w McDonaldzie, to szukam roboty, nie? A gość mi tak mówi, to przyjdź jutro na interwiu. No i to takie interwiu było, że przyszedłem i się gość mnie zapytał, jak się hamburger robi. No to mu powiedziałem. To mówi, dobra, to możesz zacząć.
2: Dobra, przerwij, już wiem, w McDonaldzie. A powiedz mi, czy ile się lat nauczyłeś języka irlandzkiego mówić?
0: Po irlandzku ja nie umiem mówić.
2: No jak, ty tyle mieszkasz i nie umiesz po irlandzku? To co ty tam się
0: Bo
2: uczysz?
0: w Irlandii się po angielsku mówi.
2: A po irlandzku się nie mówi?
0: No mówi się, ale to jest wymarły język praktycznie, wiesz, nie używa się go oficjalnie.
2: Nigdy cię nie ciekawiło, żeby się nauczyć?
0: Ciekawiło mnie, no, ciekawiło, powiem ci, że tak.
2: A nie próbowałeś jakoś tam w barach, kurwa, po irlandzku, co mówią Irlandczycy? Irish bar?
0: Ale to nie mówią Irlandczycy po irlandzku, to te stare dziadki tylko takie, wiesz, stare pokolenie, oni to mówią. I to nawet nie wszyscy, tylko niektórzy, wiesz, mówią po irlandzku.
1: Dokładnie.
0: Tak to jakieś pojedyncze słowa jakieś tam, wiesz.
2: No na przykład dzień dobry po irlandzku, to jakby było?
0: A nie wiem nawet.
2: No.
0: Czekaj. Konosę
2: Nawet?
0: tatu? Konosę tatu chyba, czy coś takiego.
2: Nie wiem, to jest ciężki język, powiem ci.
1: Pewnie znowu jakieś grach, grach, grach, jakieś. Oni tak mają, ale to też tak słyszałem dokładnie, że tak jest. Że

0: To już bardzo wymarły język. Swoją drogą ciekawe zjawisko, że w Irlandii po irlandzku już prawie nikt nie mówi, nie? Ciekawe, czy na przykład w Polsce może kiedyś dojść do tego, że już będzie po polsku mówił tylko jakiś najstarszy dziad, a wszyscy po angielsku na przykład, nie?
1: No, no to jest,
2: wiesz. Do tego nie dojdzie na pewno, nie.
1: Miał irlandzki, byś poszedł do sklepu i byś po irlandzku zaczął mówić, to by cię nikt nie zrozumiał, nie?
2: Nie, to chyba na tej zasadzie w Polsce działa jak jakiś tam kaszubski albo ślązacki, nie?
1: Nie, to po kaszubsku na pewno dużo ludzi, dużo więcej ludzi rozmawia niż po irlandzku, to jestem pewien, nie?
2: No w Polsce chyba tak.
1: No nie, no naprawdę, to tam na zachodzie Irlandii, tam jakieś ta Connemara i w ogóle, to tam jeszcze mówią, wiesz, tam idzie się dogadać po irlandzku, nie? Ale tak, w takim Dublinie czy coś, to nikt tego nie kuma w ogóle. Masz niby napisy i urzędowy to jest niby język i masz tam napisy na znakach po irlandzku wszędzie, ale i tak mało kto tego używa, nie?
2: A, czyli są podwójne napisy, tak? W urzędach.
1: Tak, są, no.
2: I angielski.
1: Tak, okay. Ale telewizja, radio, wszędzie, wiesz, wszędzie jest po angielsku wszystko, nie?
2: No, ciekawe.
0: Jak wyjechałem do Irlandii, to już wiele lat temu, to był jeszcze taki czas, że w Polsce urzędasy były takie oschłe, niemiłe i strasznie mi zaimponowało, że mile mnie przyjęto tam i wszystko wytłumaczono cierpliwie, miło, z uśmiechem i tak pomyślałem, kurwa, jaki wspaniały kraj. No a dzisiaj też doczekaliśmy, zmieniła się Polska, doczekaliśmy czasów, że urzędnik też jest miły, że policjant jest miły, no zmienia się.
1: No to fajnie, no.
0: Tylko co, no, z tego, że miły, jak cię okrada, no.
2: Z tymi policjantami to bym nie przesadzał, krawiec, proszę cię.
0: Co, słucham?
2: Z tymi policjantami miłymi, to bym nie przesadzał w Polsce.
0: No, nie jest źle, nie? Raczej zachowują klasę i wiesz, i szczególnie jak widzą, że ich się nagrywa, co jest bardzo popularne, to są mili, na pewno.
2: No, ja mam takie nagranie, tylko nie mogę tego udostępnić, bo prawa autorskie, znaczy nie zezwolili mi, żeby to udostępnić na YouTubie, jak mnie potraktowali. Ale dobra, mniejsza.
0: Ale to chyba z głosem to jest, nie wiem, czy to jest tak samo jak z wizerunkiem na kamerze, że głos też podlega takiej ochronie? Że ktoś se może nie życzyć?
2: Z tego co wiem, to tak.
0: Mi się wydaje, że tutaj, że wiesz, bo upublicznianie wizerunku to jest trochę jak upublicznianie danych, czy danych tam jakichś wrażliwych, a głos sam, z którego nic nie wynika, kto to jest, tak dalej, to mi się wydaje, że to nie podlega tutaj jakiejś ochronie, czy że ktoś se może nie życzyć. To nie jest koncert życzeń, jak to dzisiaj popularnie się mówi do policjantów tak często. Ja se nie życzę, proszę pana, to nie jest koncert życzeń, proszę pana. Już.
2: No wiesz, ja film akurat nagrywałem, jak mnie tam spisywali, czy tam molestowali, znaczy nie w sensie seksualnym, i powiedzieli, że jak to udostępnię gdzieś na YouTubach, to będę miał przejebane.
0: A to, że powiedzieli, to oni tak zawsze mówią.
2: Dobra, ale to ja wolę nie grać.
0: Słuchaj.
1: Cenzurę, albo zmienić głos, albo, tak, albo cenzurę na twarz nałożyć, żeby nie było wiadomo, kto to jest, ale to jest funkcjonariusz publiczny, on chyba to nie ma prawa sobie nie życzyć.
0: Ja polecam taki kanał Audyt Obywatelski, pewnie wielu zna, jak ktoś nie zna, to sobie zobaczcie i warto się wzorować na tych, którzy dobrze znają prawo, którzy świetnie się w tym obracają i wiedzą co i jak i jeszcze nikt ich nie ukarał, mimo że też padają takie groźby, ja sobie nie życzę i będzie pan miał sprawę sądową i tak dalej, za każdym razem mu grożą. A on nagrywa jednostki wojskowe, gliniarzy. Fakt, trzeba często rozpikselować, jak ktoś sobie nie życzy, gębę. Głos można dla bezpieczeństwa, już dla świętego spokoju zniekształcić. Jeśli nie ujawniasz tam imienia, nazwiska, danych, PESEL-i i tak dalej, to się nie przejmuj, stary, co ci zrobią. Zresztą, kto ci tam wejdzie na ten twój kanał?
2: No właśnie. Dlatego dążę do tego, żeby jak najmniej ludzi znało mój kanał. Tylko świadomi. Świadomi.pl i reszta hołoty. Co?
1: sensu.
2: Ja w ogóle głupoty mówię. I mordo jest 5:45.
0: Już dzisiaj zostałem nazwany hołotą, żebrakiem, kim tam jeszcze, skurwysynem. Dopisuję sobie do kolekcji tutaj.
2: To czego ja cię mogę nazwać jeszcze frajerem? A nie, to ja byłem nazwany u Pasiaki Prawdy frajerem, tak? A dlaczego, to nie wiem.
0: Co kufa frajerze?
2: Kurwa.
0: No, szkoda, że u nas jeszcze z innej beczki znalazłem ostatnio filmik, gdzie grupa koleżków prowadzących jakiś warsztat samochodowy dopadła złodziejaszków, którzy przeszli przez płot, kradli felgi, coś. Przekopali ich tam nieźle, jeszcze kijów nawsadzali, potem zamknęli ich w warsztacie, przepytywali, to wszystko nagrywane, jeszcze gazem im w ryj, gazem na niedźwiedzie, co ciekawe, nie wiedziałem, że taki jest, gaz na niedźwiedzie. I ich tam zmasakrowali. I szkoda, że u nas jest tak mało takich akcji. Wiem, że jak zobaczyłem to gdzieś na świecie, znaczy na zagranicznym YouTubie, to dużo jest takich filmów, gdzie łapie się złodzieja i wymierza mu karę. A u nas tak się ludzie boją, trzęsą się, już wszystkiego się boją, nie? Że dasz złodziejowi w papę i pójdziesz do więzienia. No bo trochę tak w sumie u nas jest, nie? Takie prawo. Złodziej w Polsce to jest święta krowa trochę. I ulubieniec władzy, bo władza się identyfikuje, bo czujesz to swój, swojak, nie? No, kurwa, kurwie, uba, nie urwie, jak to mawiają.
2: Tak, krawiec, bo w Polsce jest takie prawo, że jak zastosujesz za bardzo restrykcyjne środki zachowawcze, czy jak to się mówi, wobec złodzieja, to ty będziesz oskarżony, że uszkodziłeś go, bo za ostro go potraktowałeś, nie?
0: No,
2: bo to już tak. Niewiele tak, wiele takich przypadków było, nie? To się, że ktoś się bronił na swojej posesji i uszkodził złodzieja i za ostro go potraktował. No i właśnie ten właściciel był oskarżony za przymus, no nie wiem, dobra.
0: No to się nazywa po prostu przekroczenie obrony koniecznej, ale to też się chyba zmienia trochę już na lepsze, bo widziałem, że już nie jest tak jak kiedyś tak strasznie z tym. Ale nadal można, to zależy od humoru sędziego, bo u nas jest to prawo. U nas jest po prostu, to, ja rozumiem to prawo, bo też jak ktoś, jak jakiś zuch od harcerzy się odłączy i ci przejdzie przez płot i chce ci 5 gwoździ zwędzić, no to też ciężko do niego strzelać, kurwa, z dubeltówy, nie?
2: To był taki przypadek w ogóle.
0: Nie wiem, ale... No nie wiem, ale to podaję taki przykład, że kurwa, wiesz, no to faktycznie, no to ja też bym kogoś takiego skazał za przekroczenie obrony koniecznej, czy jak to tam w tym przypadku trzeba by nazwać, nie?
2: Zuch 5 gwoździ. Skąd ty to bierzesz, kurwa?
0: Dobra, zapalę ostatni papieros, chłopaki. I lecę do Biedry.
2: Ostatni w życiu, czy na dzisiaj? Nie, na dzisiaj to nie, bo dzisiaj już dzień nowy jest, to jeszcze spalimy po paczce.
0: Przypominam, zapraszam dzisiaj jeszcze na audycję o 21:00. Będzie sradek ze szkolnej. I zobaczymy, co on tam nam powie.
2: Poważnie? Będzie sradek?
0: Będzie
2: Nawet
0: sradek.
2: Nie wiedziałem o tym. A co tam na szkolnej w ogóle, bo ja tego już dawno nie widziałem.
0: No to zobacz sobie.
2: No to sobie zobaczę.
0: Co mam ci teraz opowiadać, co się działo na szkolnej?
2: Tak jak ten diamont, kurwa, jakiś tam skróty robi. Opowiedz mi nasz. Nie, nawet nie wiem, czy będę miał możliwość słuchać audycji o 20:00. Chyba nie.
0: O 21:00.
2: O 21:00. Błonie. No dobra, zobaczę. Mówisz, że szkolne jeszcze żyje, tak? Bo dawno tam nie patrzyłem.
0: Żyje.
2: No dobra. Żyje.
1: Piu, piu, piu, piu. Otwierają o 6:00 rano?
0: U mnie o 5 otwierają Biedrę.
1: 5 rano.
0: O 5 rano.
2: U mnie o 6.
0: Biedra na dobrą sprawę jest otwarta cały czas, tyle że tam się ludzie mają taką przerwę na poukładanie, na uprzątnięcie i tak dalej. Tam cały czas się ktoś kręci, są jakieś dostawy i tak dalej. Ona jest 24 na dobę, taka Biedra.
2: No tak, ale jak jest w nocy zamknięta, to się nikt nie otworzy, żebyś sobie kupił tam wódkę czy piwo, nie?
0: No oczywiście, że nie.
2: O 4 w nocy.
1: Chyba, nie, że od zaplecza ktoś wchylicz.
2: Nie, no chyba, że masz znajomego jakiegoś, to ktoś tam cię... Chyba też, nie, bo kasy mają pozamykane o 23. No nie mogą takich rzeczy robić.
0: I pamiętajcie, ludziska, że jutro może być ciężko się dodzwonić, być może będzie naprawdę wielu chętnych. Nie będę robił znowu Hyde Parku, że tam 5 osób na antenie, będzie pojedynczo, więc możecie nawet przez pół godziny, jak będzie ruch, próbować tutaj, no to próbujcie, no, nic nie poradzę. Popularny temat, wiadomo, że Polacy uwielbiają takie rzeczy jak oglądanie śpiącego Menela w podartych gaciach na przykład, to jest ulubiona rozrywka.
2: A to ty będziesz na to, tak?
0: No ja będę leżał w podartych gaciach. Tak, ale taka jest... Tak,
1: od Kononowicza ktoś będzie?
0: No Sławek, no Sławek. Szara eminencja szkolnej, można powiedzieć.
1: Nie, bo ja tego nie oglądam, co prawda, ale jak ty go dorwałeś? Co, napisałeś do niego, żeby przyszedł do audycji, czy jak?
0: Ja Sratka znam, bo już z nim raz wywiad przeprowadzałem w Nocnym Radio, no więc... A teraz po prostu Sławek rzucił taki pomysł, że chciałby nagrać jedną audycję raz, a dobrze, gdzie wytłumaczyłby się z różnych rzeczy przed fanami szkolnej, no i padł wybór na mnie, bo chyba, nie wiem, bo mnie jakoś tam uznaje za w miarę bezstronnego. No więc...
2: Bo chyba już nikt chętny oprócz ciebie nie był, bo kończy ta szkolna.
0: No Sławek jest trochę taki znienawidzony w sumie wśród fanów szkolnej, w dużej części go ludzie tam nie poważają, bo mu zarzucają różne rzeczy właśnie, on chce się z tego trochę wytłumaczyć. No zobaczymy, co to będzie. No ja na pewno nie będę oszczędzał Sławka. Zobaczymy, czy on się jeszcze nie rozmyśli, bo może usłyszał w którejś audycji, że ja go nie będę oszczędzał, to teraz może wydyga albo co, nie wiem, zobaczymy.
1: To nieźle. I co, spodziewasz się, że będzie spory ruch, ta, na antenie?
0: Nie, w sumie zakładam, że może być, ale niekoniecznie, ponieważ to nigdzie nie jest reklamowane, być może po prostu będzie standardowo, jak to w Nocnym Radio, ale potem na pewno ktoś to gdzieś wrzuci, wiesz, i z offu będzie dużo osób słuchało, nie?
1: Aha. No to może być dobrze, może być nieźle w takim razie. No to taka postać, taka, jakby to powiedzieć, taki VIP, że tak powiem, że tak to nazwę, no.
0: No jeden z redaktorów tak jakby, nie?
2: A Krawiec, a nie dałoby się samego pana Kononowicza zaprosić tutaj?
0: Tak, to świetnie by się gadało, na pewno.
2: Ja bym z nim pogadał, naprawdę. Mamy wspólne tematy.
1: Dobra beka by mogła być.
0: Przepraszam bardzo. Proszę mnie teraz nie przerywać. Ja wygłoszę teraz exposé. Szanowni Państwo, z bólem serca chciałem powiedzieć, że Wojtek znów wącha. I to wącha tak, że szkoda gadać.
2: Wącha, od razu wącha. Ja idę sobie do lasu nitro wypić, ja nie wącham.
1: Stary Kononowicz, wiesz, kiedyś Kononowicz był jednak bardziej popularny, znaczy bardziej kulturalny był, z tego co pamiętam, jak on wypłynął, była ta fala na Kononowicza i wszyscy chcieli z nim wywiady robić i go tam zapraszali w ogóle, to on taki był, z tego co pamiętam, był bardziej kulturalny, właśnie mówił panie redaktorze i tak dalej, wiesz, taki był, no kurwa, jakby to powiedzieć, no nie był takim chamem, nie?
0: No tak. Zgadza się.
2: Ego go zniszczyło, że taki popularny się stał.
0: Z wiekiem może mu się zrobiło.
1: Nie, mi się zdaje, że mu woda sodowa do łba uderzyła w pewnym momencie, nie? Bo sobie tam zdał sprawę, że o, ja tu taki popularny, wiesz, dzwonią do mnie.
2: Jakie paczki dostawał.
1: I ten się zrobił taki, wiesz, taki buc przemądrzały później z niego, nie? Znaczy tak myślę, no nie wiem.
0: No jest straszny nie, teraz.
1: Interesowałem się Kononowiczem po jakimś czasie, co mnie to tam obchodzi, wiesz. Ile można, nie?
0: No ale jakby nie było, ta Szkolna 17 to jest chyba najpopularniejsze takie pato uniwersum w Polsce. No to w ogóle jest dosyć popularne na YouTubie, nie? Wszyscy znają tego Kononowicza, cała Polska go zna. No więc no ciekawie może być. Zobaczymy, co to będzie, czy się nie rozdzwonią jacyś antyfani, albo czy nie zadzwoni ktoś znany, też inny z uniwersum szkolnej. Jakiś Olgierdano czy inny Meksikano. Różnie może być, różnie. Ale też nie zakładam, bo to Nocne Radio to jest taki plankton i to mało kto zna. To jest taki Fight Club trochę dla wybranych i tyle.
2: No a w ogóle zobaczymy, czy przyjdzie ten koleś, nie, co tam ma być gościem. Bo nieraz tak było, że ktoś zapowiadał, że przyjdzie i się rozmycił w ostatnim czasie, w ostatnim chwili.
1: Nie no, jakby poszła jakaś reklama na jakimś Facebooku czy coś, wiesz.
2: Ej, tam nie przesadzaj.
1: No to nie, chodzi o to, że jeżeli ten ktoś, kto ma przyjść, ten gość, by gdzieś tam wrzucił na Facebooku na przykład, że o, słuchajcie, będę w Nocnym Radiu, tu i tu jest link na stronę, to myślę, żeby parę osób, wiesz, nowych mogło przyjść. Może by nawet zostali, by stwierdzili, o, takie zajebiste radio, to będę słuchał, nie?
0: No, ostrożnie z tym zostawaniem.
2: Nie. Spokojnie, bo ostatnio, co była audycja ze szkolną, to dużo ludzi tu przyszło, nie? I zostało kilkanaście chyba.
1: Wie, ja na Nocne Radio trafiłem na przykład na takiej zasadzie, że Klot skrytykował, nie? I ja się wtedy zainteresowałem dopiero. Mówię, ja wejdę sobie, zobaczę, nie? I tak sobie zacząłem słuchać. No, tak to było na przykład. Też mi ktoś polecił. To nie jest tak, że ja się sam znalazłem, tylko wiesz, przez przypadek przyszedłem się w sumie, napatoczyłem, że tak powiem.
2: A ty jesteś złym wilkiem czy dobrym wilkiem?
1: Ja nie jestem wilkiem, ja jestem orłem.
2: Myślałem, że kotem.
1: Nie, chłopaku, ja nie jestem wilkiem, ja jestem orłem.
0: Kaczka orłem. To Max, co możesz być.
2: Nie, co możesz ciebie być.
0: Dobra, chłopaki, kończymy, naprawdę. Już trochę padam na ryj.
2: Tak, już, ja tu zostanę jeszcze sobie godzinę. Nie, dobra, wyłącz mnie, krawiec, proszę.
1: Będziesz gadał sam do siebie, ksycho. Zostaniesz na godzinę, będziesz gadał sam do siebie.
0: Możesz sobie, ksycho, tak jakby... Ksycho, powiedziałem, ksycho.
2: Ksycho.
0: Psycho, możesz sobie wyobrazić, że jesteś na antenie i że gadasz z kimś i sobie tam sam ze sobą.
2: A to ja tak mam, jak w pracy jestem, to tak sobie wyobrażam. Sam do siebie gadam. Ludzie się pytają, z kim gadasz? A mówię, a tak sobie sam do siebie. Nie no, żartuję, tak nie mam. Chociaż chyba mam. Dobra, nieważne. Rozłączmy się. Przewietrzę antenę, mogę?
0: Proszę bardzo, to ja przewietrzę. Już tu cię wyrzucę, bo wiem, że lubisz, jak cię ktoś wyrzuca, to, a sam nie lubisz, to proszę bardzo.
2: Ja z telefonu, jak dzwonię, to przy uchu mam i nie chcę się tam wciskać.
0: Dobra, no to trzymaj się zatem.
2: Nara.
0: Nara.
2: Do jutra.
0: Nara.
1: No i nara, krawiec. Nara, nara, nara.
0: No i nara, marynara. No.
1: Do swidania, nara, nara.
0: Do swidania, adios muchachos, papayos.
3: Piwko to jest jak rosół.

Dobra, to tyle by było na dzisiaj. Trochę sobie posiedzieliśmy. Dziękuję bardzo za słuchanie, za telefony kulturalne, choć nie zawsze. Za donejciki wspaniałe wszystkim dobrodziejom, ludziom o złotych sercach, nocnikom o złotych sercach.

Wpadajcie jutro o 21:00, no mogą być dymy nawet, zobaczymy co to się będzie działo. Taka audycja jak audycja o szkolnej to może się nawet wymknąć spod kontroli.

A odpowiadając na pytanie, łowcy głów. Utworek Ewa Lipka, tak? Ra. To Ewa zrobiła re-upload na swoim kanale. Jak wejdziesz na kanał Ewa Lipka, to znajdziesz ten zacny też utworek. Fajny jest, mi też się podobał. Niezłą techniawkę ktoś wyrzeźbił, nie? Z tego. No i fajnie też graficznie to jest zrobione, bo tam są różne animacje. No, także można to znaleźć na kanale Ewy. Ona to skądś tam wyszarpała. No, ile dzisiaj przesiedziałem? O, ponad 8 godzin. Dnióweczka. Proszę bardzo.

chyba nie muszę się nawet specjalnie jakoś przygotowywać do wywiadu ze Sratkiem. Coś tam w głowie już mam. Zresztą właśnie nie wiem, czy zdążę, bo to kiedy się wyśpię? Kiedy się wyśpię? No zobaczymy. Audycja w sumie nadal pod znakiem zapytania, bo to różnie może być. Chociaż Sławek to raczej jest słowny. Jak powiedział, że będzie, to będzie chyba. Może sobie jeszcze bym se Sandmana obejrzał. Kurde. Jaki kanał Ewy? No wpisz na YouTubie Ewa Lipka, to znajdziesz. No, dobra. To trzymaj ta się.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie. Luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki. I krawiec przy mikrofonie. Nietypowa godzina, ale pomyślałem, że wejdę sobie na chwilę, ponadaję. Może taki komentarz po prostu do tego, co mówili inni, bo słuchałem sobie Rady Menesa, Polańskiego zresztą. No i tych jego zachwytów nad PRL-em. To znaczy to takie trochę utyskiwanie, że co to teraz w ogóle PRL 2.0 jakiś mamy, a ten stary PRL to był wdechę, nie? No nie zgodzę się właśnie zupełnie z tym. Akurat miałem to nieszczęście żyć w tamtych czasach i pamiętam, czym był PRL. A teraz tak jakby nastała moda na wygłaszanie bardzo pozytywnych opinii, nie? Na temat PRL-u. Jak to kiedyś było, kurwa. Dobry wieczór. Witam Aleksa, witam. O, Skała się zjawił nawet, proszę bardzo. On w takich dziennych porach, że tak powiem, i nie mam tu na myśli spodni. Antypolski ład. Też dobry temat do pogadania. No ale to musiałbyś ty, Skała, coś tutaj powiedzieć o tym polskim ładzie, bo ja w rezultacie nie wiem. Znaczy wiem to, co wiedzą wszyscy, że znowu się okazało, że PiS szumne hasła wznosi, PiS dużo obiecuje, PiS zapewnia, PiS nam da, PiS da, a na końcu się okazuje zawsze, że tracimy wszyscy. Tacy przeciętni ludzie, normalni, zwyczajni, kowalscy, tracimy. A zyska ktoś tam. Za PO byli to Miro, Zbiro i Zdziro. Prawda? Też muszę przypomnieć. A dziś mamy innych. Ale to kilka sasinów w te, kilka sasinów we w te. No, a oglądaliście film Nie patrz w górę? Cześć Luke. I Husar jest. O proszę. Cześć. No, także dobry film. Zainteresował mnie, bo wszyscy o nim mówią właściwie. Bardzo popularne show. Netflixowy serial, który opowiada o tym, jak reagujemy jako ludzkość na wiadomość właściwie o czymś takim najważniejszym, że czeka nas zagłada, nie? Bohaterami jest doktor i doktorantka. W ogóle gwiazdorska obsada. Mamy tutaj Meryl Streep, mamy Leonardo DiCaprio, jak ja to mówię, prawda? DiCaprio. Mamy Kate Blanchett. To jest, bardzo lubię tą aktorkę. Ona ma taką bardzo nietypową urodę. Grała tą tam elfkę we Władcy Pierścieni. Taką elfkę. Nie pamiętam imienia. Jak się nazywała ta elfka? Galadriella. Tak. O, także dobry serial. Według mnie łączy on w sobie, jest przedstawiany jako komedia, ale łączy w sobie komedię, ale to jest taka gorzka komedia, albo nawet dramat ludzki, kochani. Bo coś jest w tym z idiokracji, coś jest w tym z melancholii Larsa von Triera. Jest dobry film. Oczywiście jak się pojawia tak dobra, popularna produkcja, o której wszyscy mówią, to wielu krytyków stawia sobie za cel zbeształć to, że to takie jest... Wszyscy tak się tym interesują, ale to jest miałkie, panie profesorze, to jest miałkie, pan się chyba ze mną zgodzi. No i można zabłysnąć trochę, nie? No, Skalę też się podobał, mi się też podobał, ale domyślam się, że niektórzy powiedzą, że to jest na przykład lewacka propaganda, że to jest tania lewacka propaganda, eko-propaganda tania lewacka. No. W pewnym sensie tak, ponieważ sami twórcy nie kryją się, że tutaj chodziło o pewne bardzo konkretne przesłanie. No... Asteroida, która zagraża Ziemi, która mknie w kierunku naszej planety, żeby się z nią zderzyć, przez co zakończy się nasza egzystencja tu i teraz, no to twórcy chcieli to trochę przyrównać do naszej tak jakby świadomości ekologicznej, do tego, że no właśnie może mówienie o tym, że nadużywamy trochę gościnności może na tej planecie tutaj, albo jak kto woli, źle dysponujemy surowcami, albo jesteśmy gdzieś tam po prostu w niebezpiecznym momencie, kiedy klimat, zasoby naturalne, o tych sprawach trzeba by myśleć, mówić, a my jesteśmy trochę w świecie, no właśnie, w takim świecie, jak przedstawiony jest w tym serialu, świat celebrytów, polityków, wszyscy niemiłosiernie głupi, ale nie głupi, tak jak to by pokazano w jakimś filmie z Leslie Nielsenem albo w jakiejś innej zwariowanej komedii, czy chociażby w Idiokracji wspomnianej. Nie, ludzie tam nie są aż tak głupi, są głupawi, są więźniami swoich własnych jakichś uzależnień, ambicji, ego. No i tacy po prostu głupawi są, od pani prezydent po dziennikarzy. Właściwie główni bohaterowie czują się w pewnym momencie trochę jak wariatkowie, tak? Nikt ich nie rozumie, nikt ich nie chce słuchać. Znaczy, chcą ich słuchać, oczywiście, chcą słuchać ludzie o zagładzie, tylko chcą, żeby zrobić z tego dobre show, ponieważ dobre show to jest to. Oh yeah! A teraz przerwa na reklamy. A czy wierzy pan w kosmitów? O, naprawdę? No, więc wiecie, ten fajnie jest pokazane, jak różni speakerzy, prowadzący programy, aktorzy, politycy, jak oni wszyscy zachowują się sztucznie przed kamerami i jak właściwie grają pewną rolę. Można powiedzieć, że ktoś albo jest sobą, albo gra pewną rolę. No i tutaj wszyscy w tym zwariowanym świecie, w filmie Nie patrz w górę, to są tacy ludzie pogubieni. To jest... Nie wiem, można się w pewnym momencie zastanowić, czy ludzkość nie zasługuje przypadkiem na to, żeby pierdolnęła w nią kometa. Nie będę wam zdradzał, jak to się wszystko skończyło. Czy kometa uderzyła w Ziemię, czy nie uderzyła, czy ktoś przeżył, czy nie przeżył, to już sobie zobaczcie sami. To też jest ciekawe, ponieważ no, zakończenie jest... i dramatyczne, i bardzo zabawne jednocześnie. Może to wyróżnia ten film, że bardzo mocno, bardzo ostro oscyluje między właśnie komedią, a filmem, który wręcz nas przeraża. Nie wiem, czy Enki, który właśnie w audycji, no ta audycja zniknęła, ale nagrał ostatnio taką audycję, że w ogóle kończy nagrywać i całe te... No i on tam właśnie nazwał tą audycję tak samo jak ten serial. Mówił o tym serialu, znaczy jakim serialu, co ja mówię, o filmie. Jak mówię Netflix, to już myślę serial, nie? A to nie jest serial, to jest film. I to dosyć długi, bo ponad 2 godziny trwa. Ale jest interesujący, właściwie jest taki rozbrajający, ponieważ oglądając go można... dojść do wniosku, że kurczę, przecież to wszystko wiemy już, że taki jest świat. głupawy, skupiony na hedonizmie, na lajkach. Fajnie jest nam pokazany internet jako takie bagno, w którym ludzie się taplają, ale właśnie w takim bagnie, nie? Gdzie wszyscy, właśnie chodzi o to, żeby zrobić dzióbek, żeby mieć lajki, jesteś popularny, powiedziałeś coś głupiego i patrzymy na statystyki, nie? W momencie, kiedy powiedziałeś, że się ruchałaś z kimś tam, tu ci wzrosło, prawda? Wszystko w górę idzie, oglądalność w górę, słuchalność w górę, lajki w górę. To jest taki świat trochę też. I to jest właśnie takie smutne. Rozbawiła mnie ostatnia scena po napisach, ale to może nie będę zdradzał, chociaż może wyjdzie. U nas często prowadzimy, właściwie to są luźne gadki, ale prowadzę trochę w konwencji spoilera. Czyli to jest taka audycja, w której godzimy się na to, że przychodzą tu ludzie, którzy widzieli, powiedzmy, dany film, nie? I rozmawiamy sobie po prostu o tym filmie. To nie jest recenzja, która ma nie zdradzać zbyt wiele, tylko to, powiedzmy, jest audycja, w której chcemy sobie, my tutaj chętni, chcemy sobie pogadać o jakimś filmie. I więc tutaj zdradzanie fabuły jest na miejscu. Także to jest jeden temat, serial Nie patrz w górę. Jak oceniacie aktorstwo, scenariusz, fabułę, ogólnie wydźwięk tego filmu, nie? Jak do tego podchodzicie, że on poruszył ludzi, może powinien poruszyć i może bardzo dobrze, że poruszył, bo właściwie zagrożenie tutaj można, no twórcy niby twierdzą, że mieli jakiś ekologiczny trochę przekaz, ale właściwie czy musimy się tak bardzo przejmować tym, co nam mówi twórca i jak on definiuje swoje dzieło? Może akurat udało się twórcy stworzyć dzieło wielowymiarowe, uniwersalne. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Adam McKay. Tu pozdro dla fanów South Parka. Także twórca może stworzyć dzieło, które będzie bardziej uniwersalne i możemy sobie asteroidę przyrównać do jakiegokolwiek innego zagrożenia, które nas dotyczy jako ludzkości. Może to być od biedy nawet plaga zombie, jak nastanie. I podstawowe pytanie właśnie, jak reagujemy? Może na pandemię właśnie? Słuchajcie, może ludzie, którzy są przeciwko szczepionkom, którzy są bardzo podejrzliwi co do tych szczepionek, co do wirusa, koronawirusa oczywiście, no to lubią siebie widzieć jako takich przebudzonych, światłych. A może to właśnie wy jesteście tymi... Jesteście dokładnie takimi samymi ludźmi, jakich pokazano w Nie patrz w górę. Nie patrz w górę. Właśnie, że zareagowaliście zupełnie głupawo. Na przykład, nie? Dobra, puszczę, zrobię przerwę muzyczną. Chciałem o tym PRL-u też trochę właśnie. Chciałem pogadać z wami o tym, o tej modzie na wychwalanie PRL-u. Oczywiście można faktycznie się zastanowić, czy to, że byliśmy samowystarczalni, że produkowaliśmy wiele rzeczy tutaj w kraju, czy to nie było dobre. Oczywiście, że było dobre. To na plus, nie? Co jeszcze na plus? To, że... Nie wiem, jeśli ktoś lubi życie skromne, ale stabilne, no to może mu się podobać taki czas. A dzisiejsze czasy może widzieć właśnie jako taki czas chaosu, niepewności. Nagle coś się dzieje i tracisz dorobek swojego życia, komornik wchodzi na konto. No, kiedyś bardziej tak po Bożemu, nie? Chodziło się do pracy, dostawało się pensję. No, komuś może to odpowiadać. Też nie ma co tak do końca porównywać tamtego świata do dzisiejszego, ponieważ zmieniły się czasy. Więc ciężko mówić, że o, wtedy były jakieś prymitywne telewizory, ciężko komputer dostać, ale to był czas, kiedy te rzeczy raczkowały, więc no powiedzmy w pewnym okresie PRL-u. Więc to raczej w drugą stronę, raczej na plus, że to w ogóle gdzieś tam było, nie? Że doszło, że mieliśmy takie rzeczy. Enki zrobił typową zagrywkę pod publikę, subukcje, tak w języku szkolnej, tak, suplukcje spadają. No nie wiem. Ja bym stawiał raczej na to, że miał gorszy czas, po prostu był wkurwiony, zniechęcony i targany emocjami nagrał taką audycję, a zlikwidował, bo stwierdził, że może jeszcze będzie jednak nagrywał i tylko tyle. Tylko tyle, no. Czy zawsze jakieś niecne zamiary muszą stać za tym, co ktoś robi? To jest takie przekonanie spiskowców trochę, że nic nie jest takie, jak się wydaje. Co by to nie było. No i to jest, no, czyli takie dwa tematy. Wychwalanie PRL-u, albo może inny temat, docenienie go, albo... No właśnie, co z tym trendem, żeby teraz chwalić PRL? Może to właśnie ruskie trolle chcą, może to ruski troll tak naprawdę chce w nas zakorzenić takie jakieś ciepłe wspomnienia, nie? I miłe odczucia co do PRL-u, żeby może to jest jakiś długofalowy plan, akcja, żeby tutaj znowu zrobić jakiś PRL, tylko tym razem 2.0. Może pod skrzydłami Rosji właśnie, znowu jakiś taki kraj. Dzisiaj to nic nie musi być tak sztywno opisane jak kiedyś i tak sztywno zdefiniowane. Można, dziś już ludzie zrozumieli, że mogą pewne rzeczy nazwać inaczej i one wtedy ludziom się będą nazywały inaczej, więc można by nazwać taki, zamiast PRL 2.0, słaba nazwa, nie? To nazwać to idylla na przykład, idylla. Tworzymy idyllę i wtedy wszyscy już... nie, to za trudne słowo, to ludzie... Idylla. Co to ta idylla? Czy to się je? Idylla. No i tak to jest. No... I ciągłe takie przypominanie, że były w czasy. Nie wiem, a czy lepsze jest życie w świecie, gdzie wszystko jest do góry nogami i musisz, nie wiem, jakieś tam zbierać talony, stać w kolejkach, dopominać się, zasłużyć sobie. To jest wszystko jakiś taki bardzo niski level i inny świat chyba, do którego nie chcemy wracać. I nawet jakiś biedny kapitalizm i demokracja, no to jakie by nie były, to i tak są lepsze. Witam Skałę, cześć Skała.
1: Cześć Krawcze. Chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Po pierwsze Kate Blanche. Pomyliłem ją z Tildą Swinton. Ale są nas w jakiś swój sposób podobne, więc wydaje mi się, że to dopuszczalna pomyłka, bo Tilda Swinton grała w bardzo fajną rolę w filmie Jarmusza, Truposze nie umierają, nie wiem, czy widziałeś.
0: Chyba nie.
1: Z 2019 roku. No średnio oceniamy na filmowi, ale mi się całkiem podobał ten film, był całkiem zabawny z Adamem Driverem. No generalnie taki współczesny film o zombie, tylko taki trochę autoironiczny. Tilda Swinton gra... Tilda Swinton, śmiano się zawsze, że ona wygląda jak taka kosmitka czy coś takiego i gra tam właśnie kosmitkę, tak eksploatując jakby swój własny wizerunek. Bardzo mocno jakby śmiejąc się z własnego wizerunku, więc gdzieś tam bardzo fajnie wygląda. Ale myślałem przez chwilę, że to była Kate Blanchett. One są na swój sposób podobne. Nie wiem, kojarzysz w ogóle Tilda Swinton? Na pewno, nie?
0: No właśnie tak nieszczególnie.
1: Tak? Aha. Bo... Czekaj, to na pewno zaraz ci powiem jakieś filmy, w których ona grała. Powinieneś... Ona ma taką bardzo specyficzną urodę, taką właśnie kosmiczno-chłodną. Ona grała i nie wiem, w Doctorze Strange.
0: A, to już teraz kojarzę, tak, już teraz kojarzę tą aktorkę. Bardzo taka charakterystyczna. Charakterystyczna, ale nieszczególnie podobna do Kate Blanchett.
1: Nie wiem, wiesz co, nie wiem, czemu mi się pomyliła, mówiąc szczerze,
0: może,
1: ale...
0: Może ci się skojarzyły, bo obie mają charakterystyczną urodę po prostu mocno i z tego powodu i obie blondynki na przykład, nie?
1: Tak, tak,
0: na zdjęciach
1: tak.
0: Przynajmniej.
1: Wystarczająco podobieństwo widocznie. No, ale polecam w ogóle ten film, jak ktoś ma ochotę na coś trochę innego. On nie jest może jakiś super wybitny, ale sympatycznie go obejrzeć. A co do PRL-u, to mam wrażenie, że obecnie stopniowo i też bez przesady, że to już mamy wprowadzony taki PRL 2.0, ale wydaje mi się, że stopniowo w tym kierunku idziemy, tylko że zamiast takich wartości socjalistycznych, to mamy tam takie narodowo-socjalistyczno-katolickie, nie? I zresztą ten polski ład, który wszedł w życie od 4 dni, to wydaje mi się, że mocno ludzi przydusi i będziemy odczuwali ten vibe PRL coraz bardziej, no bo de facto to znaczy tyle, że w warunkach rosnących cen wielu ludziom dowalono jeszcze większe obciążenia fiskalne, więc wyższe ceny, niższe zarobki, nie? No to zajebiste połączenie.
0: Czyli może to pytanie Rady Menesa, czy lepszy PRL 1.0 czy 2.0, może to nie jest takie głupie znowu i to może nie jest jakieś takie, wiesz, wracanie nostalgiczne po prostu sobie do PRL-u, że kiedyś to było kurwa i tak dalej, tylko to może ma sensu trochę, bo ja też miałem takie przemyślenia, że wracamy do PRL-u, tylko że ludzie nie za bardzo jeszcze myślą w starych kategoriach i nie wiedzą, że nowy PRL może być czymś zupełnie innym, że można nazwać rzeczy inaczej i wiesz, tropią tylko te rzeczy takie, które już znamy, czyli kolesiostwo, jakieś takie uwłaszczanie się na Polsce, nie?
1: Ale tego jest masa. Tak,
0: upolitycznienie wszystkich sfer życia. Wiesz, takie rzeczy, które nam się bardzo jasno kojarzą, nie?
1: Znaczy, wiesz, no, jeżeli zobaczymy tak w paru aspektach, na przykład jeżeli chodzi o prawo teraz wprowadzone w szkołach, tak, gdzie kuratorzy zyskali wielką władzę nad dyrektorami, a została ona odebrana w dużej mierze samorządom, bo teraz jest tak, że jeżeli samorząd nie chce odwołać dyrektora szkoły, a kurator chce, kurator zależny od ministra edukacji, to po prostu wiesz, jak w Harry Potterze taki moment był, nie? Że tam ministerstwo dostało ogromną władzę nad Hogwartem, to teraz mniej więcej coś takiego zostało wprowadzone w świecie rzeczywistym w Polsce, gdzie jest po prostu kurator, który może wyrzucić z pracy dyrektora. Jak samorząd nadal chce go zatrudniać, to on może mieć to w dupie i tak dalej. Więc jakby samorząd, który w dużej mierze może być, powiedzmy, na przykład właścicielem szkoły, nie ma wpływu na to, kto jest dyrektorem tej szkoły. Czy nie ma...
0: I przychodzi, ty, ale ty mówisz to, że przychodzi na przykład, kto może zwolnić kogo? Kurator oświaty dyrektora? Czy kogo?
1: Dyrektora, tak.
0: Dyrektora.
1: Tak, tak.
0: Czyli przychodzi taki arcykurator i mówi, słyszałem, dyrektorze, że używasz magii gender i magii eko. Wyganiam cię z naszej uczelni i tam bim salabim, a tamten coś tam tak. Też odczarowuje mu się, nie?
1: Dokładnie w tym stylu to wygląda, że taki, wiesz, inkwizytor przychodzi i oczyszcza szkołę z poglądów niezgodnych z tym, które obecnie państwo ma. Obecnie to są poglądy konserwatywne, ale jeżeli... Ale jakby konserwatystom chciałbym powiedzieć, którzy to popierają, że to może być tak, że następny rząd będzie na przykład, nie wiem, koalicja obywatelska z lewicą i pójdzie to w drugą stronę, nie? Więc uważam, że to rozwiązanie jest bardzo niedobre, obojętnie w jaką stronę by ministerstwo nie chciało tych poglądów narzucać, bo uważam, że jednak taką dużą wartością jest ta duża autonomia też wynikająca z samorządności, że wiecie, że też lokalna społeczność dotąd miała znaczący wpływ na to, co jednak w tej szkole jest, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe zajęcia i tak dalej. Czyli to było tak, że nie wiem, załóżmy, jeżeli była lokalna społeczność, która ma bardziej liberalne poglądy, no to mogły być zajęcia na przykład dodatkowe prowadzone przez jakieś stowarzyszenia o, nie wiem, tam LGBT i inne takie rzeczy, no bo jeżeli rodzice generalnie przeważający mieli takie poglądy, takie rzeczy mogły być nauczane. No a jeżeli było bardziej konserwatywne, no to tam jakieś, nie wiem, jakieś bardziej konserwatywne i tak dalej. I jakby był jakiś wpływ tej społeczności lokalnej, A teraz to zostało w znaczący sposób ukrócone, bo kurator może wyrzucić dyrektora na przykład za to, że idzie w złym kierunku, który się nie podoba kuratorowi, to jedno, a drugie to jest to, że kurator musi wyrazić zgodę na to, jakie są zajęcia dodatkowe, jakby prowadzone przez zewnętrzne organizacje, czy jakieś prelekcje, czy coś takiego w szkole. Innymi słowy, to nie rodzice mają na to wpływ, czy dyrektor, czy samorząd, jak dotąd w jakimś stopniu mieli, tylko teraz to jest na poziomie centralnym i państwowym, nie? No, więc to jest masakra. To jest tylko szkoły, tak? Ale z drugiej strony mamy podsłuchiwaną opozycję Pegasusem, gdzie to na każdym elemencie.
0: Ale to już oddzielny temat. To,
1: tak, ale
0: nie wiem, mówię, nie wiem, można by zakończyć ten temat, wiesz, że właśnie szkoły, edukacji, więcej państwa w państwie. No, ja mam taką prostą definicję. Im więcej tworzenia sztucznej hierarchii jakiejś i oczywiście takiej państwowej hierarchii, bo to państwo tworzy, im więcej kolejek na ulicach, tym gorszy system jest, tak po prostu. I nie ma już co się tu wdawać w jakieś, wiesz, po prostu trzeba ludziom zostawić tak po prostu trochę wolności, samodecydowania i musi być, też muszą być dostępne różne rzeczy w sklepach na przykład, żebyśmy sobie mogli je kupić tak po prostu, sraj taśmę, coś do żarcia, kawałek kiełbasy, a zaczynają się kolejki, zaczyna się etatyzm, zaczyna się jakaś hierarchia, jakieś nadzorowanie przez państwo wszystkiego, no to się wszystko psuje i tu nie ma nawet chyba o czym dyskutować. Chyba że ktoś uważa, nie wiem, marzy mu się takie państwo, jakieś krzyżówka hitleryzmu z komunizmem i jeszcze z jakąś dyktaturą dziwną i kato-bolszewią, że wszystko jest pod kontrolą, zawsze musisz się pilnować, o wszystko musisz się starać, wszystko musisz załatwiać i ciągle musisz udowadniać, że jesteś z nimi, z nami jesteś, a jak nie jesteś z nami, o, to no, to już wiemy, co z takimi robić.
1: Wiesz, Krawcze, ja wspomniałem o tym podsłuchiwaniu opozycji, dlatego, że chciałem powiedzieć, że jakby to porównanie do PRL-u jest coraz bardziej adekwatne, bo to dotyczy kolejnych dziedzin życia, czyli z jednej strony mamy totalnie podporządkowywane szkoły, mamy Pegasusa, który jest nielegalny nawet w przypadku zgody sądu, bo po prostu nie ma. I o tym Konfederacja zresztą mówiła, żeby nie było, że to tylko Platforma. Konfederacja nam zwróciła uwagę, że nie ma w ogóle jakby możliwości prawnej, żeby wykorzystanie Pegasusa było legalne w polskich warunkach. Więc to jest problematyczne. Nieważne, czy chodzi o podsłuchiwanie PO, czy kogokolwiek innego. Chodzi o to, że podsłuchiwana jest opozycja i prosiłbym też na czacie, nie przerzucajmy się teraz, jakby było za innej władzy źle, bo mamy obecną tą i to jest jakby realny problem. Skupmy się na tym. To niedobrze, że władza nielegalnie podsłuchuje ważnych posłów opozycji.
0: I każdy człowiek jakiś myślący zdroworozsądkowo to widzi, to rozumie i to czuje po prostu, że PiS nie robi tego w jakimś szczytnym celu. Zresztą no, Pegasus miał raczej służyć do łapania bandziorów i przestępców, a nie do gierek politycznych. I chyba to jest jasne dla każdego, że w Polsce tak został użyty, ale to w rezultacie chyba straciliśmy licencję od Izraela. Stany nie chcą tu pomóc, szczególnie teraz jak się pogorszyły jeszcze stosunki, to już na pewno nie pomogą. No, nasi próbowali tam od Amerykanów jakoś licencję załatwić z obejściem Izraela, ale nie ma, nie dla psa kiełbasa, pomarańcza chcesz? Nie ma, Polaczku, nie ma pomarańcza, nie dla psa kiełbasa.
1: No, dokładnie tak to wygląda. Jakby bardzo mnie ogólnie martwi ta sytuacja, w jakiej to idzie, bo i się nam też

0: to jest bardzo duży problem. Nie jest to tylko wina APIS-u, oczywiście jest to wina wielu czynników, ale do tego dochodzą nowe obciążenia dla przedsiębiorców związane z Polskim Ładem. Dzisiaj już znowu czytałem artykuł o tym, że
1: jakie właśnie są te obciążenia? Sorry, że przerywam, ale muszę tak, wiesz, tutaj dynamika, no.
0: Głównie jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie? To urosło w ogromnym stopniu. Tam efektywnie to jest zwiększenie opodatkowania chyba dochodowego, z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, o 1/3 mniej więcej, nie? Aha. No, generalnie trzeba będzie płacić dużo więcej. Jest jakaś ulga dla klasy średniej, ale ona polega w ten sposób, że musisz się w nim idealnie wpasować. To znaczy, jeżeli nie dobijesz do odpowiednio wysokich zarobków w roku, to później musisz zwracać podatek. Jakby to, co miałeś niby mieć ulgę, ale jeżeli przebijesz chociażby o złotówkę tą kwotę, to też musisz zwracać. Musisz mieścić idealnie w ten zakres. Jak przestrzelisz, to masz przerąbanie. Nie?
1: I jeszcze oprócz tego oczywiście będziesz musiał pisać pisma przeróżne. Zwracam się z prośbą do szanownego państwa o uchylenie mnie z obowiązku płacenia haraczu albo łamane przez zmniejszenie mi haraczu. I tak będziesz musiał żebrać, prosić i być zawsze na łasce państwa, że coś tam ci przysługuje, ale będziesz musiał się postarać o to i chodzić, łasić się, nie? I państwo wtedy się czuje ważne i system lubi takich obywateli, którzy do niego przychodzą i proszą: daj wuja cukierek, daj. Nawet jeśli to jest cukierek nasz, który nam wcześniej zabrali.
0: No, wiesz, no, problem jest taki, że tworzy się właśnie taki system, gdzie ten obywatel jest w dużo większym stopniu niż dotąd podległy. I to nie jest tak, że wcześniej obywatel był jakiś super nie wiadomo jak wolny, bo tego nie twierdzę. Ja tylko mówię, że teraz po prostu będzie gorzej.
1: No, za PRL-u to zupełnie nie był właśnie wolny i to mnie trochę tak mierzi, nie? To takie wspominanie z lubością PRL-u. Przecież tam nie było żadnej wolności. Oczywiście są te różne okresy PRL-u, pewne odwilże i tak dalej, gdzie już można było, powiedzmy, jako prywaciarz trochę więcej sobie tam podziałać, ale były takie okresy, że w ogóle bida z nędzą i nic w ogóle, nic bez państwa, nie? Nie załatwisz, nie zrobisz, nie przeżyjesz. Samo to poczucie bycie zdanym tak na łaskę systemu, nie? Że bądź grzeczny, albo cię kopniemy w dupę, wylądujesz gdzieś na śmietniku, będziesz żar ze śmietnika. Straszne to jest. No, a co myślisz o filmie Nie patrz w górę? Widziałeś?
0: Tak, widziałem. Widziałem ten film. Całkiem mi się podobał. Najbardziej przerażające dla mnie było to, że jakby obserwowałem tę klasę polityczną. Tę klasę polityczną, to miałem takie odczucie, widząc też pewne rzeczy od środka, że klasa polityczna generalnie to jest takie dosyć uniwersalne na całym świecie. Myśli dokładnie w taki sam sposób, jak to było pokazane w tym filmie. Nie? Że to nie jest jakieś wydumane, to nie jest jakaś opowieść o świecie, który mógłby istnieć, tylko to jest opowieść o świecie, który istnieje, tylko wrzucenie takich jakby, no ten meteoryt nie leci, tak, w ziemię. I to jest jedyna rzecz, która się nie zgadza jakby. A cała reszta to po prostu tak jest, nie?
1: Czekaj, to zatrzymajmy się na tym, bo już o tym wspominałem, że jest ten taki mega głupawy świat, przypominający trochę idiokrację. Ale właśnie może to jest w tym filmie takie najmocniej na nas działające, że ktoś nam dał takiego kopa w głowę i pokazał: tak, masz rację, stary, ten świat taki jest, nie wydaje ci się, to nie jest jakaś teoria spiskowa, nie przyjaskrawiasz, po prostu ludzie tacy są dzisiaj. I doszliśmy do takiego etapu, gdzie liczy się pieniądz, władza, rozrywka, lajki i ludzie są generalnie tak, nie mają pojęcia o niczym, kierują się raczej emocjami, nie? Albo co ja będę z tego miał, albo zróbmy show, nie? Wiesz, gdzieś umarł człowiek myślący, człowiek racjonalny, człowiek jakiś taki człowieczy. Został taki robot, manekin, robiący show. Te różne parodie postaci, ten wynalazca, właściciel tej firmy telefonicznej, no to taka mieszanka Gatesa i Jobsa trochę, tak? Taki trochę Jobs, trochę Gates, trochę...
0: Trochę Elon Musk też, nie zapomniałem.
1: Elon Musk, no właśnie, Elon Musk, tak.
0: Nie zapomniałem o Elonie Musku. Nie, wiesz co, mnie w tym filmie przeraża to, że on tak naprawdę jest bardzo...

0: bardzo mało przerysowany i bardzo mało jest parodią rzeczywistości. On nie jest rzeczywistością. Lekko podkoloryzowaną, lekko przesadzoną. Tam po prostu, wiesz, to jest tak, jakbyś zrobił zdjęcie i w Photoshopie później pewne kolory lekko podkręcił po prostu, nie? To się tyle różni od opisu rzeczywistości dla mnie. No. To nie jest tak, że to jest jakiś zupełnie, wiesz, narysowany od początku obrazek, nie? Tylko to jest zdjęcie rzeczywistości, które jest trochę tam, w tej specyfikacji tego zdjęcia jest troszeczkę pozmieniane, ale niewiele.
1: Ale powiem ci, że niektórzy właśnie zupełnie inaczej to odbierają. My akurat mamy tu spójny w miarę odbiór. Widzimy to jako taka lekka karykatura, ale rzeczywistości tej, która jest. A niektórzy to traktują jako, wiesz, jakby to wytłumaczyć. Wiesz, nagle mówią, no jest taki ekscentryczny pan tutaj, naukowiec. Wiesz, a my tą postać widzimy inaczej zupełnie, nie? Że ona jest żałosna, że to jest taki człowiek oderwany od rzeczywistości, który żyje trochę w krainie swoich tych robotów, wynalazków. Internet mi się skiepścił, kurwa.
0: Ale cię słyszę, krawiec, ale nie wiem, czy nie padła...
1: Czy nie padło słowo na K? Padło, tak, padło. Właśnie, bo się wkurzyłem, że mi tu...
0: Ja ciebie słyszę i coś.
1: Okej.
0: Okay. Ale na chwilę faktycznie cię zatrzymało. To fakt.
1: Nie wiem, czy nie muszę sobie wymienić kabla ethernetowego, po prostu, czy mi tam nie styka. No, nieważne. Teraz się słyszymy chyba już.
0: Tak, tak. Znaczy, ja przynajmniej.
1: A ja cię nie słyszę. No, dobra. No, widzisz, jakby to podsumować, chodziło mi o to, że ludzie bardzo różnie odbierają ten film, tak samo jak Idiokracja dla niektórych jest po prostu śmieszną komedią, a niektórzy doszukują się w niej więcej tego, co już się, wiesz, sprawdziło, co zostało świetnie sportretowane. Co,
0: znaczy, no... dla mnie Idiokracja właśnie była beznadziejnym filmem, powiem szczerze, że Idiokracja...
1: No, była. Kurde, znowu tutaj problemy techniczne.
0: Które w tą istotę problemu trafia. Dlatego był ten film dużo lepszy od Idiokracji. Czyli w ogóle nie porównywałbym, to moim zdaniem zupełnie inna klasa jednak filmu, nie? Mi się Idiokracja kompletnie nie podobała, powiem szczerze.
1: Mi się podobała, tylko oceniam zupełnie w innych kategoriach. Znaczy, widzę elementy wspólne, nie? Takie właśnie pokazanie... że mamy problem, z którego sobie nie do końca zdajemy może sprawę, że jest takie zidiocenie społeczeństwa, że żyjemy strasznie płytkimi rzeczami, że nie potrafimy się dogadać, że zachowujemy się jak dzieci trochę, nie? Bo właściwie można powiedzieć, że bohaterowie Nie patrz w górę zachowują się trochę jak dzieci. Tak się dzieci zachowują, kierują się swoimi jakimiś, wiesz, pragnieniami, swoimi jakimiś dążeniami, nie?
0: No tak. Też się z tym zdecydowanie zgodzę, że... Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle Don't Look Up fajnie zostało tak wyeksponowane to, że taką fajną postacią był ten szef sztabu, który właśnie był takim dużym dzieckiem, które symbolizowało w ogóle tą... taką kulturę bezrefleksyjnie konsumpcjonistyczną, która jest przyzwyczajona do tego, że w życiu wszystko przychodzi łatwo, przyjemnie i tak dalej. On symbolizował w ogóle pewną taką amerykańską wyższą klasę średnią, tak mi się wydaje, ale na polskie realia to też jest przetłumaczalne. Bardzo mocno jakby do mnie ta postać też przemawiała, gdzie na koniec on jest właśnie przez tych rządzących totalnie porzucony po tym, jak został właściwie wykorzystany, nie?
1: No, tam jest dużo takich przekomicznych scen, które może dla niektórych zupełnie nie będą jakoś zabawne, ale mnie na przykład rozbawił moment, gdzie ten trep, taki żołnierz, kurczę, on wyglądał jak ten, Ron Perlman.
0: No bo to był Ron Perlman.
1: To był on? To czemu go nie ma tutaj w obsadzie? To jednak był on.
0: Jest, to był on Sherman.
1: Ale fajnie go też dobrali, taki wiesz, trep, żołnierz, który ma się poświęcić gdzieś tam z bombą atomową na tą kometę, sunie tym wahadłowcem i tak scenka, wiesz, że ten olbrzymia kupa żelaza, metalu i malutkie okienko i ten Ron, który sobie jakąś tam kowbojską piosenkę śpiewa, bo oczywiście, wiesz, taki trochę z Teksasu i rasista trochę i w ogóle, i pozdrowił wszystkich białych z kosmosu. Ten film jest, przekomiczny, nie? Tylko to jest taki humor, po który trzeba trochę sięgnąć, wiesz, nie do końca tak łatwo wychwytywalny może przez każdego, nie?
0: Znaczy, wiesz, to też jest kwestia takiego kontekstu amerykańskiego, no bo myślę, że dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych, którzy mają te tematy obecnie na bieżąco jakby, to jest oczywiste. No to jest jednak film pod widza amerykańskiego przede wszystkim. No, żyjemy w amerykanocentrycznym świecie, przynajmniej u nas w Polsce.
1: A słuchaj, a czy to nie jest trochę drwina z Republikanów?
0: Jest, bardzo dużo tam było beki przecież z Republikanów. Ten film miał bardzo mocny wydźwięk przecież antyprawicowy. No, to jest akurat oczywiste. Aczkolwiek oglądałem ten film w towarzystwie prawicowych osób i one go odebrały jako zdziwione, że w lewackim Hollywood przeszedł taki film i totalnie zrozumiał go opacznie, więc różnie można interpretować też.
1: No to dobrze, że wychodzą jednak z Hollywood takie rzeczy, że się ludzie dziwią, że jak to mogło z tego lewackiego Hollywoodu wyjść. No, jak dla mnie bardzo po prostu dobry film i tyle, no i co tu dużo gadać. Jak on dostał ocenę na Filmwebie? Zaraz zobaczymy. 6,9. No, tak słabo trochę, poniżej siódemki, to już tak słabo wygląda, nie? A niby tak wysoko oceniany. Ale wiesz co, może to jest właśnie plaga dzisiejszych czasów, nasza zmora, że musimy zaraz to wszystko zideologizować i sprowadzić do poziomu gówna, że oto jakiś lewak zrobił jakieś ekościema. Wiesz, po prostu nikt się tak nie zastanowi głębiej nad filmem, nie potraktuje go jako takiego uniwersalnego dzieła dla wszystkich, tylko zaraz trzeba to przypisać komuś tam i tutaj szydera z Republikanów, lewacki bełkot i od razu to sprowadzić do poziomu gówna.
0: No wtedy się niczego nie da się niczego obejrzeć, nie da się niczym porozmawiać. Wtedy tylko odrzucamy już po labels, nie? Po etykietach odrzucamy. Po prostu.
1: A ty już polskie słowa nie zapominasz? Czy ty się nie wyprowadzasz skała za granicę przypadkiem?
0: Tak.
1: Do USA może?
0: Hey. Momentami biorę to pod uwagę. Słuchaj, co ciekawe, spojrzałem na Rotten Tomatoes, czyli też taki znany portal, jeżeli chodzi o ocenianie filmów. I tam jest ciekawy wynik, bo wśród jakby profesjonalnych recenzentów Don't Look Up ma 56% recenzji pozytywnych tylko. Natomiast wśród widzów aż 77%, więc jest mocny rozdźwięk. Czyli jakby odbiór zwykłych ludzi jest dużo bardziej pozytywny niż w przypadku recenzentów. A jeszcze z innej beczki. Widziałeś Matrix Rewolucję, ta rezurekcję?
1: Na rezurekcję nie chodzę żadne. Nie wiem, nie znam.
0: Mam straszną bekę z tego tytułu właśnie z racji tych rezurekcji.
1: Roraty może. Matrix tak. Roraty.
0: Matrix Roraty. Ale nie, no, widziałeś tego nowego Matrixa czy nie?
1: Nie.
0: A ja powiem ci, że należy do absolutnej mniejszości, która uważa, że ten film był fantastyczny.
1: Ty, a może my jesteśmy takimi gościami, którym wszystko się podoba?
0: No nie wiem, znaczy ja generalnie staram się mieć zawsze pozytywne podejście. Jak oglądam film, to mam takie coś, że staram się to nie podważać, tylko jest takie podejście, że no okej, w tym uniwersum tak się wydarzyło, no to się tak wydarzyło, to kim ja jestem, żeby z tym polemizować, jakby odrywam twórcę od dzieła i po prostu traktuję, że to jest jakiś świat, w którym się pewne rzeczy dzieją. I tyle. To nie jest wina scenarzysty, że to się wydarzyło, no tylko po prostu w tym świecie coś się wydarzyło, no to tak się wydarzyło i co ja na to mogę poradzić.
1: Jak o Matrixie mówią, to zawsze na początku jest, że kiedyś byli bracia wachowscy, a teraz są siostry. O, lewacki bełkot.
0: Ja zawsze się śmieję, że Matrix to ten film, w którym się reżyser zmienił, nie?
1: No ale widzisz, mnie to trochę już tak wkurza, że tak ludzie się koncentrują na takich rzeczach, a nie na filmie samym na przykład, nie? No bo czy to jest takie ważne, że tam siostry czy bracia...
0: No, to tam pierdoła jest.
1: Jako pierdoła właśnie, co? To są ważne sprawy, pogadajmy o tym właśnie.
0: No ale właśnie to jest takie, wiesz, o cudzym. Żarcik na 30 sekund i zostawmy go za sobą i idźmy dalej, no to nie ma większego znaczenia.
1: Ja chcę siostry, bardzo czy... pogadać o cudzym przyrodzeniu.
0: Tak, to są siostry, bracia, kuzyni, kuzynki, wujkowie, dziadkowie, ciocie, babcie czy ktokolwiek inny, to nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest, jaki dostaliśmy produkt, a moim zdaniem Matrix Resurrection to film, który w pierwszej połowie opowiada, że się go nie da zrobić i że on nie może być dobry i stworzenie tego filmu jest niemożliwe, w ogóle odpierdolcie się od nas jako twórców, a druga połowa jest pod tytułem, no widzicie, to macie teraz ten chujowy film, którego się nie da zrobić i patrzcie, jak bardzo się go nie da zrobić, a przy okazji powiem parę żartów. Ja to tak poglądam, więc i ostatecznie mi się to bardzo podobało. Ja to kupuję, nie? Że to jest film, który powiada, że świat się zmienia, że tej historii się już nie da powiedzieć w ten sposób, że ona już nie będzie przystawała. Z drugiej strony jest jednak trochę próby dostosowania go do tej współczesności, też pokazania, jak ten świat się od tamtego momentu zmienił. I o tym, jak przesłanie oryginalnego Matrixa zostało zupełnie też przez takie środowiska właśnie teorii spiskowych i tak dalej skradzione, źle zrozumiane, wykrzywione i tak dalej. Też ten wątek jest tam poruszony, więc jakby tam jest bardzo dużo dyskusji w ogóle o odbiorze Matrixa, o tym, czym ten film jest dla popkultury i tak dalej, więc ja się tam dopatrzyłem dużo, dużo fajnych kontekstów, dużo fajnej rozmowy z widzem. Jakby ja się poczułem oglądając ten film, że tam jest podjęta dyskusja, rozmowa ze mną i są przedstawiane różne punkty widzenia na Matrixa i doszukując się tam takich kontekstów i znaczy one tam są, ale po prostu trzeba też na nie zwracać uwagę być może większą, to ostatecznie stwierdzam, że ten nowy Matrix jest całkiem fajnym filmem i im dłużej o tym myślę, to tym bardziej mi się podoba, obejrzałbym go chętnie jeszcze raz.
1: Czyli trochę taki Matrix w Matrixie, opowieść o Matrixie, nowa opowieść o Matrixie. To mi się bardzo podoba, że poszli tą ścieżką. Nie kontynuacja, nie prequel, tylko po prostu bierzemy na warsztat samego Matrixa i próbujemy z niego coś jeszcze wycisnąć, coś może świeżego w miarę.
0: Znaczy, żebyś nie miał wątpliwości, do tego filmu też można mieć dużo zarzutów, nie? To nie jest tak, że on jest idealny i że jest, wiesz, 10 na 10, jak to działo i tak dalej, bo tak też nie jest. Są rzeczy, do których się można przyczepić, ale są też te mocne punkty i oglądając w sposób otwarty ten film, a nie mając jakieś nastawienia i doszukując się jednak tego, że to są ci sami twórcy, którzy byli wcześniej, więc jednak są inteligentnymi ludźmi i mają coś ciekawego do powiedzenia, to można tam sporo znaleźć, nie?
1: A wykonanie, efekty, aktorstwo, jak oceniasz?
0: Wiesz co, w aktorstwie jest dużo beki, nie? Jakby też takiej samoświadomości. No, ja to widziałem nieraz, że Keanu Reeves na przykład się nabija jakby sam z siebie w tym filmie. Mi się to podobało, ja takie rzeczy lubię. Bardzo podoba mi się nowy Morfeusz. W ogóle sama koncepcja nowego Morfeusza jest zajebista. Nie wiem, czy mogę trochę spoilerować, czy nie?
1: Myślę, że chyba tak. Już jest taki czas, że kto mógł gdzieś tam obejrzeć, pójść do kina, to poszedł. Jak nie poszedł, sam jest sobie winny. Audycja trochę w klimacie spoilera, więc będą spoilery. No.
0: Okej, no to uwaga, za 3 sekundy będą spoilery. Jeszcze daję chwilę, żeby ewentualnie przestać słuchać i przechodzę do spoilerów. Dobra, no to tam jest taka koncepcja, że Neo jest jakby uwięziony w Matrixie, jest na niebieskich pigułkach. Ale gdzieś tam podświadomie próbuje się z tego Matrixa wydostać i w tym celu stworzył grę Matrix, w której zaprogramował jakby, stworzył w Matrixie drugie kolejnego Matrixa, w którym stworzył nowego Morfeusza, który jest jakby jego programem.
1: Wow, ale sorry, słuchaj, tu przerwę, bo niektórzy fani Matrixa twierdzą, że żeby zrozumieć jakby całą filozofię Matrixa, całe przesłanie, pełnię, w całe pełne przesłanie, to trzeba też zagrać w grę. I właśnie ta gra jest też elementem. I tu mówisz, że pojawia się też gra. Czy może ta gra jakoś trochę nawiązuje do, odrobinę przynajmniej, do tej gry prawdziwej Matrix?
0: Nie wiem, bo jakby sama ta gra jest pokazana jako, że ta poprzednia trylogia jakby istnieje w tym Matrixie i ona jest tym grą jakby, nie? Czyli że to są jakby fragmenty z tej gry.
1: Kurwa, mózg rozjebany.
0: No i co zabawne, właśnie Neo w tym nowym swoim, znaczy w tym swoim Matrixie wewnątrz Matrixu zaprogramował Morfeusza, który został jakby uwolniony z tego Matrixa w tym Matrixie, bo ten Matrix jednak był w tym Matrixie. I jako takie jakby nanoboty czy coś takiego została przeniesiona jego, wyciągnięta jego świadomość tego Morfeusza, została wyciągnięta poza ten Matrix, w którym jest Neo. I w postaci takich nanobotów ten nowy Morfeusz istnieje.
1: Wiecie co, się nie przejmujcie, że jak kogoś zabolały jednak te spoilery, bo tak bardzo chciał słuchać, że nie wyłączył i posłuchał i teraz płacze, to i tak zaraz zapomnijcie, który Matrix był w którym Matrixie i czy to nanoboty matrixowe w symulacji growej, którą stworzył Neo dla Morfeusza, który nie był prawdziwym Morfeuszem, bo to jego szwagier Morfeusz też się nazywa.
0: Tak, to był jego szwagier w ogóle i oni garaż budowali razem z Neo, z tym Morfeuszem. Ale Morfeusz wypił za dużo wódki i krzywo położyli cegłę.
1: Taki Poltrix, taki nasza własna... My, to Polacy, zawsze musimy tam temu Rambo wąsy przyczepić albo coś. No tu robimy taki Matrix, że tam tak. Matrix od Majtów.
0: A Neo wypił tyle wódki, że zaczął biegać za białymi króliczkami oczywiście. To tak idąc w taką kliszę. No i wypierdolił te cegły, tam wszystko się zawaliło. I tyle z tego było. Kiedyś było.
1: A potem, a na końcu przyszedł majster i powiedział: panie, to co się dzieje, to jest jakiś Matrix, to wszystko.
0: Tak. I powiedział, że ma pan wybór, może pan zamówić fachowca albo budować sam.
1: Jeśli wybierze pan z fakturką, zapłaci pan więcej, niekoniecznie będzie lepiej, a bez faktury to tutaj druga rączka.
0: Tak, na co Morfeusz mówi: nie no, ten wybór jest tylko iluzoryczny, oczywiście, że bez faktury. Wybór to kłamstwo, nie ma żadnego wyboru, zawsze bierzemy bez fakturki, tak? No tak, no polskie realia to byłby właśnie taki Matrix. Ale tak, Krawcze, to pytanie z fakturką czy bez fakturki jako odmiana właśnie Red Pill czy Blue Pill, to jest idealnie przełożenie na nasze realia.
1: No właśnie, taki nasz Matrix. A ja bym czasami trochę właśnie bym chciał, żeby właśnie Polacy stworzyli takie Matrixy bardziej, a nie parodię Matrixa, ale no spoko.
0: Tak, ale wiesz co, problemem, jaki mi się wydaje, jest to, że po pierwsze nasz rynek jest za mały, żeby dotrzeć do wystarczająco dużej ilości osób, które jakby odczytają taki fajniejszy film. Nie, no bo w Stanach masz tylu ludzi, że wystarczy, że pewien mały procent odczyta taki film jako fajny, inteligentny i tak dalej, będzie mi się podobał, zapłacę za to, jest kapitał wtedy na to, żeby taki film stworzyć. No, polski rynek jest na to za mały, jakby po prostu inteligentnych ludzi, proporcjonalnie inteligentnych ludzi jest pewnie tyle samo, co w Stanach, ale z racji tego, że nasz naród jest dużo mniejszy niż amerykański, no to jest po prostu za mało tych wystarczająco inteligentnych osób, którzy mogą być tymi odbiorcami, więc między innymi dlatego nie może powstać. No, to po prostu musi być wystarczająco dużo ludzi. No i tyle.
1: No to, że wytwarzamy takie, a nie inne jakieś właśnie twory kultury, filmy, książki, gry, no to gdzieś tam jest związane. Różne czynniki tutaj są ważne. Pewnych rzeczy się, chodzi mi o to, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Takie Bollywood, to zawsze będzie takie Bollywood, nie? I zawsze będą tam śmieszne te scenki, walki, będą się ganiać ci Hindusi. I my Polacy też nigdy nie zrobimy takiego Hollywood, tylko musimy znaleźć swój własny jakiś przepis na filmy, na książki, na gry. Taki może trochę przybrudzony, taki lekko mroczniawy, taki surowy, wiesz. Jak filmy gangsterskie, to takie bardzo realistyczne, tam z dresiarzami, nie? I z kurwami. jak gry komputerowe, to też takie, że musi być trochę seksu. No, Wiedźmin na tym wypłynął trochę, że tam był, że to była gra RPG dla dorosłych, ewidentnie dla dorosłych, gdzie w, no, w takim Skyrimie nie masz scen seksu i tak dalej, nie? I, no.
0: Znaczy, w ogóle mnie to tak razi, że jest jakieś często w popkulturze jakieś takie przerażenie przed tym, żeby rozmawiać z dorosłymi ludźmi w dorosły, dojrzały sposób o świecie, który istnieje, a nie tylko, że wiesz, że to kino na przykład autorskie, tylko ono się odnosi do dorosłych ludzi i jest niszowe bardzo i tak dalej. Ale ono ma też specyficzną formę, tak? Te wszystkie wolne, długie kadry i tak dalej. No, dla większości osób obecnie tego się nie da oglądać. A w popkulturze nie ma poważnej rozmowy, ale to też chyba dlatego, że po prostu ludzie nie lubią być poważnie traktowani, tak w większości. Większość ludzi chce mieć prostą, szybką rozrywkę, bo jest zmęczona po pracy,
1: bekę.
0: Bo ma dzieci i tak dalej.
1: Bekę chce, większość chce
0: no,
1: bekę.
0: Tak, no. I to jest
1: ale to jest prawda, faktycznie no, humor i seks się najlepiej sprzedają i to wiem od, nie wiem, jak zaczynałem tam z grafiką, byłem tam, nie wiem, nastolatkiem, to już to wiedziałem, że humor i seks się świetnie sprzedają, no a dzisiaj to jeszcze bardziej, humor i seks, to pamiętajcie, to róbcie. Dlatego właśnie polskie komedie takie są zawsze, gdzieś tam goła baba wyskoczy... Jakieś tam, jakiś dresiarz tam wyjdzie. No, dla każdego coś miłego, no. Ale
0: widać,
1: to co, to...
0: Widać komuś dupę i trochę szczuć z cycem i tyle.
1: Ale to co, my Polacy nie lubimy... Lubimy chyba jednak dobrą rozrywkę wartościową, ambitniejsze kino też. Popatrz, jak często sobie tutaj ktoś rozmawia o jakichś rzeczach, nie? I sobie... doszukuje się jakiegoś przesłania.
0: W Polsce też powstaje wartościowe kino, nie? Tylko że jest niszowe. To jest kwestia skali, bo jest oczywiste, że dobre filmy powstają, cały czas powstaje masa świetnego, ambitnego kina na wysokim poziomie. Mówię o takim kątem intelektualnym. Aczkolwiek czasami też to kino takie autorskie popada w takie w swoje klisze w ramach bycia przenikliwym komentarzem społecznym, czyli ten słynny, wyśmiewany motyw pod tytułem w małej irańskiej wiosce chłop miał wiadro i mu się pękło to wiadro i teraz musi iść do najbliższej wioski, żeby kupić nowe wiadro i cały film jest o tym, że on idzie z tym zepsutym wiadrem, zmienić nowe wiadro, kupić i to jest, wiesz, głęboki komentarz społeczny. O tym, że on idzie i oczywiście ma jakieś przeszkody, spotyka jakichś ludzi po drodze i to zawsze jest taki sam film jakby, nie? Mm-hmm. Wiesz, co mam na myśli?
1: No. Na czacie 21G. Tak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem miła osoba, która mi sprawiła prezent na święta, 21G? Być może. No, tak, no, masz rację, Skała, masz rację. Bardzo dobrze mówisz, słuchaj. W pełni się zgadzam w tym przypadku akurat.
0: A jaki prezent został ci sprawiony na święta?
1: Nieważne.
0: Okej, okay. Myślę, że pójdziemy. Ale właśnie taki, że powodował taki kaszel, taki prezent?
1: Coś ostatnio mi gardło nie domaga, naprawdę jestem, tak mam gardło przeorane, że...
0: Ale krawczyć to przez ten prezent ci nie domaga?
1: Nie, to tak w radiu dużo gadam, nadaję, zachrypłe masz.
0: Rozumiem. No to może za dużo gadasz po prostu.
1: No właśnie.
0: Muszą ci ludzie więcej pieniędzy wpłacać, żebyś mógł prowadzić mi audycję.
1: O, pieniążki właśnie, słuchajcie. Dawajcie subika, lajki w górę i nie zaszkodzi też mały donejcik. Staram się trochę tak bardziej showmeńsko, tak jak w tym filmie, nie patrz w górę, się zachowywali. Ale popatrz, fajnie aktorzy zagrali, nie? Że potrafili tak różnie grać, zupełnie inaczej przed kamerą, przed podwójną kamerą można powiedzieć, nie? Bo grali kogoś, kogo nakręcają, nie? I są jakimiś tam prowadzącymi, aktorami, no, showmanami, celebryci. To jest taki zawód, który się też pojawił, celebryta, nie? To już jest taka idiota albo idiotka, którzy tam gdzieś się w towarzystwie pokazują, ubrani trochę inaczej niż wszyscy, nie? Gdzieś tam coś pierdolą, trzy po trzy.
0: Wiesz co, ja kiedyś poznałem faceta, który między innymi prowadził media społecznościowe Magdy Gessler, ale on generalnie jest takim jakby gatekeeperem, jednym z iluś takich gatekeeperów, którzy jak takiego człowieka poznasz i on cię polubi, to pada propozycja pod tym, a nie chciałbyś może się zacząć pojawiać, wiesz, na warszawskich salonach i się wypromować, nie? I poznałem taką osobę, która zajmuje się zawodowo jakby wprowadzaniem ludzi na salony i później promowaniem ich na tych salonach i wiesz, stawaniu się celebrytą. Była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, pouczająca rozmowa. I w pewnym momencie nawet trochę nie dowierzałem, że ten gościu faktycznie jest tym, kim jest, bo jakby jego historia brzmiała niesamowicie, opowiada mi dużo takich insidów z życia różnych znanych osób, aczkolwiek siedziałem z nim na kawie jakieś 2 albo 3 godziny w Warszawie i tak sobie gadaliśmy i w tym czasie jakieś 5-6 znanych osób do niego podeszło w tej kawiarni na zasadzie no siemanko, siemanko, tutaj, ale miło cię widzieć, wiesz, przytulanie i tak dalej i szli dalej, nie? Więc
1: skała, to skała, jakby... skała, słuchajcie, tu już z wyższych sfer. Siedziałem sobie w Warszawie w pewnej takiej kawiarence, którą mi polecili znajomi i rozmawiałem sobie akurat z artystami. Widzicie, kurde, jaki normalnie, no, świat.
0: U was tego nie ma.
1: W Środzie Śląskiej nie ma? Kurwa! No, jak nie ma?
0: Nie no, ale Krawiec, ty lokalnie też kimś takim jesteś, po prostu na skalę Środy Śląskiej, no.
1: Tak. Ja.
0: Nie no, ale wesoło tam w tej Środzie Śląskiej z tego, co słyszałem.
1: Tak, bardzo wesoło, no. Tak wesoło, że się płakać chce w tej Środzie Śląskiej.
0: Ale mówiłeś, że byłeś tam zadowolony generalnie.
1: Nie, generalnie ja jestem, wiesz, zawsze staram się być zadowolony.
0: To brzmi strasznie pesymistycznie. Ojejku, to zabrzmiało tak depresyjnie.
1: Nie, okej, no wiesz. Life is life. Consi, consa.
0: Tak.
1: A właśnie, ja bym puścił chętnie w radio, słuchajcie, jakieś takie Italo Disco. Znacie jakieś hity?
0: Ja znam tylko taką włoską piosenkę Il mio fascismo, ale to chyba nie jest...
1: No nie, właśnie jakieś takie, wiesz...
0: To nie jest disco.
1: Włoskie disco chciałem puścić może jakieś. No dobra, to dzięki, Skała, za pogaduchy. Jak zwykle fajnie się z tobą gada. No ale będę już powoli tutaj, dajmy szansę innym, przewietrzmy antenę i całe te.
0: Jasne. Dobra, to na razie, siemka, cześć, miło było pogadać.
1: Trzymaj się, cześć.

Chociaż Italo Disco to taka bardziej elektronika jest, nie? Jakieś koto. No, takie rzeczy. A jak się nazywa to, czego w Polsce tak chętnie słuchano kiedyś, zanim się pojawiło disco polo?

0: No tak, tak. Na czacie tutaj piszecie. Matsumiko pisze. Błogosławieni, obdarowani. Błogosławieni, obdarowani w radiu. Obdarowani w radiu. Takie hasło rzucam. Tak, tak. Błogosławiony ja. Błogosławiony ja. Przypomina mi się ten taki arcypapież, arcyojciec, ojciec z Preachera. Taki bardzo gruby, obleśny klecha. Taki dupa jak szafa trzydrzwiowa i cały czas jakieś torty wpierdalał. No. Green Book poleca Matsumiko i ja też polecam. Świetny film, naprawdę doskonały. Taki też inny. To jest o czarnoskórym muzyku, który żyje jeszcze w czasach, kiedy rasizm jakoś się jeszcze tam w tej Ameryce trzyma, nie? Cały czas jeszcze właśnie, jak jesteś... Myślę, że trochę to może przypominać naszą obecną sytuację w Polsce tutaj z Żydami. Popatrzcie, niby nie ma antysemityzmu, niby nie ma rasizmu, ale tak no, widzimy, kto jest popularny na YouTubie, ktoś tam opowie jakiś dowcip, nie? O Żydach na przykład. Albo u nas tak czarnoskórych to też tak, nie wiem, w środzie to by się jeden znalazł? Chyba nie. Nie mamy... Czy mamy tutaj jak Murzina? Mamy Murzina w środzie? Czekajcie, muszę zadzwonić do Stroki, się zapytam. Memory, find, Sroka.
1: Mat, 20 zł. Pozdrowienia z Ustki. Audycja o tej porze idealnie dopełnia spacer nad wzburzonym Bałtykiem.
0: Dobra, mały problem techniczny z telefonem. Już tu włączam. A tu coś słyszałem, jakiś donejcik był chyba. Fi, fi, fo, fam. Czuję donejta. Jest donate, faktycznie. Da, mnie przeczucie nie myliło.
1: Kasia, 25 zł. Nie wiem, co napisać, więc może tylko prześlę pozdrowienia z najlepszymi intencjami.
0: Kasia, zawsze taka nieśmiała, troszkę taka, nie wiem, co napisać. Więc może tylko tak prześlę pozdrowienia z intencjami dobrymi. No, to trzeba tutaj, wiesz, śmiało, dziewczyno, to najlepiej jak zadzwonisz w ogóle, tu sobie pogadamy. No, ale dziękuję, ale za pieniążki dziękuję. No i też Matt pisze, pozdrowienia z Ustki, gdzie on tam zawędrował, do Ustki nagle. Audycja o tej porze idealnie dopełnia spacer nad wzburzonym Bałtykiem. No proszę. Matt mi się kojarzy trochę z kimś takim, kto gdzieś tam trochę tęskni za jakimiś wczasami w Rowach, czy Pobierowie, czy tam, nie wiem, może do jakiegoś Mielna jeździł właśnie. I czasami tak wspomina ten PRL, pewnie na jakieś wczasy zakładowe gdzieś tam jeździł, miło wspomina, albo na kolonie zakładowe. No i sobie wspomina chłopak. Ale to tak zgaduję. Nie wiem, czy tak jest. 21G pisze. Ach, wy nieświadomi. A wy nieświadomi. Dekret Cichockiego rozpracował polski Matrix. Śpijcie dalej. A żeby was obesrało, szczepionkowcy, lemingi. No, właśnie, śpijcie dalej. Nie, co, trochę racji mają ci ludzie, którzy piszą takie rzeczy, że ludzkość jest taka zaspana trochę. Może jesteśmy zaspani, bo się kończy era wodnika i zaczyna się, kończy się era ryb, zaczyna się era wodnika. I musimy się przebudzić teraz. A więc przed przebudzeniem jesteś zaspany. O, zanim się przebudzisz, zanim wstaniesz z kolan, włączysz myślenie, to jesteś nieprzebudzony, zaspany, masz niewłączone, masz wyłączone myślenie i śpi dalej, jak chcesz, śpi dalej. Czy Etam jeszcze śpi? Takie pytanie jeszcze się pojawiło od John Locke.

0: No, aha, właśnie miałem jeszcze przeprosić, że nie opublikowałem do tej pory jeszcze tego spotkania działkowego. Opublikuję w tym tygodniu, no się zadeklarowałem, to opublikuję, ale na razie mam trochę ważniejsze rzeczy, już tu mam zaległości trochę z robotą. Aż mi tak głupio, łyso i w ogóle, no ale może jeszcze się uda jakoś tutaj sfinalizować. No, a też się trochę wkurzyłem na ludzi, którzy tam ze mną byli wtedy, nie? Znaczy, Daniel mnie wkurzył dzisiaj po prostu trochę. Wiecie, to jest to, o czym mówiłem, że ktoś tam zauważy, że masz kasę i uważa cię za takiego frajera, nie? Od którego można sępić cały czas. I przegina z tym ostro, co ja odbieram zawsze jako takie, no, że mam cię w dupie, nie? Jesteś dla mnie jakimś tam łosiem, frajerem. I jakby rzuciłem dzisiaj słuchawką, już nie chcę mi się gadać z gościem, nie? Gość, któremu daje parę groszy, żeby sobie kupił coś do żarcia, on kupuje za to wódę i zaraz ode mnie znowu chce i znowu na wódę, to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, nie? Ja mogę pomóc komuś, kto jest w potrzebie, jak najbardziej, nakarm głodnego, ale czy Pan Jezus był frajerem? Czy Pan Jezus był takim frajerem, który gdzieś tam poszedł do jakichś, nie wiem, do gości, którzy mieli go w dupie i coś tam, ej, chłopaki, może zjemy kiełbaskę, mam tu, przyniosłem. No, dawaj, kurwa, a masz jeszcze 10 talarów na kustosza starożytnego? Co nam dali ci Rzymianie w sumie oprócz wodociągów, kustosza?
1: No, jeszcze nam działki poprzedzielali.
0: O, jeszcze działki, właśnie.
1: Dobra, bo mnie na wygłupianie bierze. Może ma ochotę ktoś zadzwonić i sobie ze mną pożartować. Pożartujmy sobie. Może sobie pożartujmy na przykład z kolejek w PRL-u albo z filmu Nie patrz w górę. Albo z nocnego radia. Albo ze mnie na przykład. Że taki frajer jestem.

z drugiej strony czasami mam takiego moralniaka, nie, że można było komuś jakoś tam bardziej pomóc czy coś, a ja już mówię, nie, nie. Halt. Stop. Właśnie. Co ja się miałem srokę zapytać? Coś się miałem srokę zapytać. Macie jakieś pytania do sroki? Czy jest Murzyn w Środzie Śląskiej? O, właśnie. Czekajcie, to zadzwonię do sroki. Zapytam się w takim razie. Nie wiem, czy będzie słychać w ogóle cokolwiek, ale... A co tu? Nie mam połączeń? Coś mi się tu telefon rozkonfigurował. Play. Czekamy na wpłatę zaległej kwoty. Dobra, tutaj memory. Chyba mi się ten wyzerował telefon. Ciekawe. Nie mam kontaktów, nie mam nic. No to naprawdę zajebiście po prostu. SMS-y są, a połączeń nie ma. Nie ma połączeń, nie ma książki adresowej. O dobra, chyba się uruchomiło. Słuchajcie, mam już taki chyba telefon zapluskwiony po prostu i już taki... Trzeba by to wszystko zresetować, jakoś odświeżyć, bo to się pół godziny ładuje w ogóle, nie? Komputer tak samo. Telefon, komputer, wszystko się pół godziny wgrywa, ładuje, sterowniki, jakieś błędy, coś tam wgrywa, dogrywa. W tle uruchamia. Dajcie spokój, naprawdę. Dobra, dzwonimy.

Und so ist. Nie odbiera. Halo, halo. Siema, siema. Obojczyk złamałeś, tak? Coś słabo słychać, trochę zakłócenia są. Mówisz, że złamałeś obojczyk, ale to jest to, co się przewróciłeś? To się okazało, że złamałeś, czy teraz jakoś coś nowego? Kurczę, tutaj Matrix się psuje, bo słyszę cię piąte przez dziesiąte. Spróbujmy się połączyć jeszcze raz, ok? Słyszysz mnie? Ja nic nie słyszę. Dobra, jeszcze raz. O, jakieś w ogóle kłopoty z połączeniem. Dobra, dzwonimy jeszcze raz.

No, może teraz będzie lepiej trochę, ale coś wątpię. No, do dupy całkiem. Nic nie słyszę. Nic cię nie słyszę, Sroka. Chyba. Nie, słuchaj, spróbuj, jeśli ty mnie słyszysz, to spróbuj ty do mnie zadzwonić, bo ja słyszę, wiesz, strasznie rwie, nic nie rozumiem, co mówisz. Spróbuj ty zadzwonić się. Dobra. No widzicie tu. Play Stray. Z jednej strony tutaj prosimy o pilną wpłatę. No zapłacę, no zapomniałem. Mam pieniądze. Co? Ja? O, ja nie mam pieniędzy? No, to właśnie ja tu streamy, ja firmę mam. O, i właśnie ja, co, ja nie mam? Ja taksówką do Dino jeżdżę, chociaż mam 10 metrów, czy tam 100. No dobra, no w każdym razie nie idzie się dogadać. Tu chcą pieniądze. Ewa Lipka ma rację. Witam, witam. Tu chcą pieniądze. Proszę bardzo, zapłaćcie mi pieniądze. Dzwonię, a porozumieć się nie mogę. Komunikacja. Gdzie ta komunikacja? A pieniądze chcą. No, no, tak więc. Dobra, już ze słuchawkami na uszach.

A może źle działa połączenie, bo idzie burza. Idzie burza i mi się wydłuża. Dobra, dzwoni ktoś do audycji? Czy nie? Czy mam gadać? W każdym razie, no, sroki mi trochę szkoda, bo w rezultacie na, to, na te święta to tak, no wiecie, starał się tam przygotować wszystko, żeby wszystko było git, ale trochę przesadził z wódeczką. Dobra, czekajcie. No dobra, może teraz się będziemy słyszeli. Halo? Halo? No, niestety, chyba się nie słyszymy. Halo? Problemy techniczne.

0: Dobra. Może Play tak łączy, bo to jest takie ostrzeżenie, że...
1: O, nie płaci? To proszę bardzo, to będzie takie połączenie.
0: I nic nie słychać. No. Komunikacja, komuna. Makaca, pisze tu Grzesiek. Komunikacja, komuna. To tak Ewa Lipka, tak? Komuna, komunikacja. Za komuny, czy za komuny komunikacja była lepsza? Nie, już tak trochę, dobra. Bo się jeszcze Ewa pogniewa, że robię z niej tu jakąś idiotkę. No ale na tym polega parodiowanie, no.

No dobra, to będziemy powoli kończyć. Będziemy powoli kończyć. Spotkamy się pewnie niedługo. Takie niezobowiązujące wejścia, to jak dzisiaj, to w sumie to jest taka przerwa trochę w pracy, nie? Więc czemu nie, czemu nie?

0: myślałem, że może trochę więcej poleci ten temat właśnie dotyczący PRL-u. Czy za PRL-u faktycznie było pod wieloma względami tak lepiej, że byliśmy samowystarczalni, że była pewna taka stabilność, że byliśmy, można powiedzieć, trochę odcięci od świata, co ma swoje plusy i minusy. Ale dobra, bo Gumball zadzwonił, czuję, że zmieni trochę temacik. Halo, halo.
1: Dobry, dobry. No, ja dzisiaj się chciałem pożalić na wszystkie pielęgniary i wszystkie systemy
2: Mat,
1: życiowe.
2: 20 zł.
1: Bo
2: panie
1: byłem
2: krawiec,
1: teraz,
2: nie mam sentymentu do PRL, ten, bo świadomie nie doświadczyłem,
1: papiery,
2: rodząc się w 88.
1: Związane z tym Dino.
2: Mam za to sentyment,
1: w sensie,
2: do starych polskich filmów.
1: To tam medycyny pracy. W ogóle
2: natomiast
1: to się ciągnęło przez miesiąc, a wszystko dlatego, że PZU to jest Polska oczywiście piękna, państwowa firma i w ogóle nie wiem, dlaczego to z PZU jest robione i PZU to nie wiedzą nic. Ciągnęli przez miesiąc, a jeszcze pewnie drugi miesiąc będą ciągnąć medycynę pracy zwykłą, bo to tylko było sanitarne. Więc świetnie robią rzeczy. Jeszcze się wkurzyłem, bo kolejna państwowa firma, PKS, oczywiście sobie przyjechało wcześniej, gdzie zawsze spóźnia się 50 minut. Przyjechało wcześniej 2 minuty i odjechało te 2 minuty wcześniej. Kiedy ja już przychodziłem dosłownie na przystanek, gościu tylko sobie odjechał i miał w dupie mnie. I jeszcze miałem problem. I jak żyć w takim kraju, gdzie państwo ma w dupie ciebie i nie chce w ogóle nic zrobić.
0: No.
1: I jeszcze podatki zwiększają. W ogóle jak żyć w takim kraju? Gaz 1000% droższy. Jak ja widziałem te rzeczy, ja rzadko kiedyś się denerwuję na jakieś takie rzeczy, ale jak ja to widziałem, to myślę, no kurwa, przecież niektórzy ludzie to mają, nie wiem, budżet powiedzmy tam 3000, no bo zarabiają tą minimalną, nie? 1500 na rachunki, a tu nagle drugie 1500 dochodzi, bo podwyższone rachunki. To
0: no
1: za
0: tak,
1: to oni
0: tak,
1: mają
0: tak.
1: Gruz,
0: no, ty Gumball może właśnie lepiej to rozumiesz teraz, bo sam jakby wkraczasz w życie takie już właśnie praca, obowiązki, nie? I jakby wszystkiego tego doświadczasz na własnej skórze. No jak w końcu się skończy tak, że będziesz w tym Dino zaiwaniał, no to będziesz właśnie wśród tych, którzy mają te ile tam na rękę? Byś miał...
1: No, tam wyjdzie mi gdzieś pewnie, bo ja robię tylko płytaty, to pewnie gdzieś tam 1800, coś w tym stylu.
0: No i nagle ci, i masz te 1800 i nagle się okazuje, że z tego 1800 musisz zapłacić nie 100 zł, tylko 300 zł za gaz na przykład, nie?
1: No, bo pewnie będę te 800 zł zamówię. Ja jeszcze mam tyle dobrze, że wiesz, że te rzeczy się dzielą pomiędzy domowników, więc to jeszcze nie wychodzi tragedia. No ale wiesz, jakbym sam tutaj był, no to musiałbym wziąć pełen etat i pewnie jeszcze gdzieś dorabiać, żeby to...
0: Tak, tak. Słuchaj, ja mimo, że jestem po 40, też dzięki rodzinie mojej często, wiesz, jakoś wiążę koniec z końcem, tak wiesz, no po prostu taka wspólnota trochę, nie?
1: No, ja akurat daję od siebie, bo mówię... Jak coś zarobię z tych donate'ów albo coś tam ten, to zawsze ten. No pewnie się też czasem było tak, że jednak gdzieś się opierałem, ale staram się mniej więcej wychodzić na równo. No a mówię, do tego Dino raczej idę z takich powodów, że no mówię, studia, prawo jazdy, jakieś takie rzeczy, to trzeba załatwić. Ja jeszcze wiązałem koniec z końcem bez tej pracy, no ale wiesz, no prawko i studia trochę to kosztuje.
0: Matt napisał, znaczy wytłumaczył tutaj, że jakby nie jest jakimś dzieckiem PRL-u, że tam nostalgię czuje za PRL-em, bo jest 88. To taki młody, bo ja myślałem, że zawsze
1: 58?
0: Jak...
1: 88? Kurde, to ma tyle co mój brat.
0: O, 88 rok.
1: Tyle co mój brat, pewnie nie przypadek.
0: No proszę. To sporo młodszy jest Matt ode mnie, a myślałem, że albo rówieśnicy, albo nawet starszy. Mam za to sentyment do starych polskich filmów i lubię się tym dzielić, natomiast spokojnie jestem obecny w rzeczywistości. No i dobrze, to dobrze, Matt. To dobrze, myślę. No, a ty, Gumball, w rezultacie nie idziesz do Max Racha? Tylko do Dino?
1: Miałem iść, ale wywaliłem się na niego, bo Dino mam blisko. Słuchaj, wiesz, minimalnie trochę lepiej płacą, no ale co byś wybierał? Nie wiem, tą stówę, dwie stówy więcej, czy mieć pod domem pracę? No ja wolę pod domem
0: Oczywiście,
1: pracę.
0: Że pod domem, no co się pytasz w ogóle?
1: No i dlatego wolę to Dino, pomimo, że to wszystko, no bo wiesz, to jednak jest sklep, a wiesz, jak jest sklep, jest, same kobiety będą pracować, no wiadomo, ja będę musiał tam rozstawiać, ale właśnie przez to pewnie one będą chciały cały czas iść na kasę, a ja będę mógł, wiesz, tam robić rzeczy, które im tam nie pasują, a ja wolę nawet tam rozstawiać rzeczy, bo przy kasie to pierdolca można dostać.
0: Tu jest pytanie na czacie od Matsumiko. Ile teraz w Polsce trzeba zarabiać, żeby przeciętnego człowieka stać było na utrzymanie? No powiedzmy, że mamy na myśli takie normalne życie, tak? Że sobie kupisz jakiś ciuch, coś do żarcia, opłacisz wszystkie opłaty.
1: Zależy w jakich warunkach. Czy mówimy tutaj samotnie, czy mówimy tutaj w rodzinie. Tak. Bo jeżeli samotnie, tak samotnie, no to na pewno najniższa krajowa to nie starczy. Trzeba mieć, no tak, trzy kafle na rękę trzeba mieć, no te trzy kafle trzeba mieć, to jest takie minimum, ale to już tak bardzo minimum.
0: No powiedzmy, że, no właśnie, to jest ta różnica, nie? Żyjesz jako single, czy tam samotnie sobie, czy tam, czy rodzina, czy z kimś, to zupełnie inaczej się budżet kalkuluje, inaczej się planuje, wszystko inaczej się myśli. No więc, no przyjmijmy, że jednak małżeństwo,

0: 1000 płaci, wiesz, tam wszystkie rzeczy, no i zostaje ci reszta. Znaczy, jeszcze zależy wszystko, ile wiesz, wydajesz.
1: Czyli słuchaj, czyli w rezultacie chyba nie jest tak źle, bo powiedzmy, że mamy małżeństwo, które zarabia nie za dużo, 3000. No wiesz, no niektórzy zarabiają 15 kawałków, nie?
0: No, ale wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie ty masz wydatki, bo pamiętaj, że można naprawdę tak żyć jak Etam i wtedy nawet 2000 ci starczy. Tylko no pytanie, jak żyjesz, jak pewnych rzeczy używasz.
1: Albo jak ja.
0: Nie?
1: Znaczy wiesz, jak Etam, albo jak ja, bo ja też żyję właśnie w ten sposób trochę. Ale no właśnie, jeszcze tutaj Łukasz wspomina o 500 plusach. No tak.
0: Te 500.
1: Słuchajcie, jak oddawałem mieszkanie, które tam wynajmowałem z Pawełkiem, to były te czasy jeszcze, to było na Cukrowej, tak? Cukrowe życie, słodkie życie po prostu. Mieszkanie dwupiętrowe, schodki tam, jacuzzi, bajery, nie? Wszystko takie nowoczesne, nie? Masz nowoczesną kuchenkę, nowoczesne meble, taki salon, do którego nie wstydzisz się kogoś tam zaprosić, nie? Ludzie się mogą rozsiąść, telewizorek, wszystko. No to zupełnie inne mieszkanie niż mieszkanie gdzieś tam takie skromne, gdzie masz swoją klitkę albo pokoik swój, nie? Na przykład jak Gumball mieszkacie jeszcze u rodziny trochę, tak?
0: No to, ja nie zamierzam się z tą wyprowadzać z tego tylko powodu. Jedyny mój problem to jest grzyb, ale to jest problem, który ja sobie rozwiążę, jak to się mówi, bo ja sobie naprawię tą ścianę. To jest tylko jedna ściana, która jest taka spieprzona, co nie? A reszta, kurde, świetny pokój. Ja nie potrzebuję dużo do życia. No mówię, raz na jakiś czas na razie sobie rozwiązuję problem z tym grzybem, potem sobie zrobię. No i mówię, ja jeszcze potem będę miał lepsze opcje życiowe, ale to inne.
1: Pewnie, stary, wszystko ci się będzie jeszcze wielokrotnie zmieniało w życiu. Raz będziesz gdzieś tam z ziomalami coś wynajmował, raz sam, raz wiesz, raz z kobietą. Wszystko się jeszcze, wszystko przed tobą, nie?
0: Tak. Ja jakoś mówię, no nie widzę problemu, że mieszkać z rodzicami, bo mówię, no dopóki ja nie jestem ciemiężem i płacę za swoje rzeczy w większości wypadków, no mówię, no zdarzało się, że czasem były jakieś słabsze momenty, ale ogólnie tak na równi, no więc nie
1: O, on jakoś mówi, że on nie pasożyt, pasożyt,
0: nie,
1: mówi.
0: Nie, no pasożyt czasem jest, ale widzisz, ja przynajmniej oddaję to, co pożyczam, bo ja mam taką zasadę, że ja ogólnie oddaję kasę, bo nie czuję się dobrze, jak mam jakieś, no długi po prostu. Mhm.
1: Tomu pisze telewizorek wyznacznikiem dobrobytu.
0: To mam dobrobyt, bo ja mam chłopie 60-calowy 4K z HDR-em, kurwa, no to.
1: No ale no to u Tomu to oczywiście był sarkazmik taki, ale to tak mówiłem ogólnie, no telewizorek akurat mieliśmy taki jakiś nie za nowoczesny, ale mówię o mieszkaniu ogólnie, nie? Gdzie macie wszystko ładnie zrobione, gdzie macie dwa piętra.
0: Ale powiedz mi szczerze, jeżeli mieszkanie, jak to się mówi, jest sprawne, nie ma żadnego, wiesz, tam, bo ja zawsze mówię o grzybie, ale to jest problem, bo dużo mieszkań w Polsce, kurwa, jest chujowe i jest zrobione nie tak, jak trzeba, ale jeżeli jest normalne, wszystko w nim jest, wiesz, takie okej, okay, to co tam, że jest trochę starsze, co tam, że nie wygląda jakoś nowocześnie, szczerze. Ja mówię, że ja miałbym to w dupie i dla mnie tylko liczy się to, żeby móc gdzieś mieszkać i to, żeby, nie wiem, było ciepło, a nie tam, kurwa, jak to wygląda. Szczerze, to jest ostatnia rzecz, która mnie tam jakoś interesuje, bo ja sobie plakaty jakieś tam najwyżej ogarnę i będzie super, i będzie mój klimat. Ja nie potrzebuję, nie wiem, luksusu, bo to po co?
1: Jeśli ktoś mieszka, bo tak temat nory, mieszkania w norze tutaj zaistniał w tym momencie, też patrzę na czata, no więc myślę, że ja jestem taką osobą, która mieszka trochę w norze, mam na myśli pokój tutaj taki, w którym sobie urzęduję, no to mam tu ciuchy porozwalane, śmieci, różne paczki po papierosach tu się walają.
0: O, patrz, generalnie,
1: jak,

0: Butelki po wódce, tak trochę mieszkam, słuchajcie. Mieszkam tak trochę cyberpunkowo, nie? Jakbyście sobie popatrzyli jakieś takie concept arty z gier, gdzie tam leżą jakieś puchy, coś. Znaczy, nie, no jest za bardzo syf, zdecydowanie za bardzo syf. Powinienem trochę
1: Dobra,
0: to,
1: krawiec,
0: no.
1: to teraz mi odpowiedz na pytanie,
0: No.
1: co sobie zamówić do żarcia, bo dzisiaj mam dobry dzień. Akurat udało mi się na filmach trochę zarobić, bo oprócz Dina jeszcze filmy robię. I dzisiaj dobry dzień i
0: A
1: postanowiłem
0: dużo?
1: sobie.
0: A dużo?
1: Kurde, no widzisz, jedyne miejsce, gdzie spowiadam się z tego, ile zarabiam, to skarbówka.
0: Aha. No, są
1: Tak jest.
0: tacy, widzicie tutaj, wariaci. No.
1: Nie, no żartuję. No parę stówek wpadło, no doby w jeden dzień, więc wiesz, no kurde, to jest rzadkość, że kurde, jakaś taka większa kasa, jak to się mówi, w jeden dzień, bo normalnie to no czasem nie ma, czasem jest, zależy po prostu. No w jeden dzień, dosłownie w jeden dzień coś zrobiłem i w jeden dzień zrobiłem i jestem zadowolony, ale co chciałem powiedzieć, no, że będę dzisiaj dobrze sobie jadł, czyli fast food, kurwa, jak człowiek.
0: I co zamówić, tak? No,
1: Właśnie nic nie,
0: tam
1: bo
0: u ciebie w ogóle coś dojeżdża?
1: mam teraz dużo opcji, bo w końcu zrobili tak, kebaba mam od Tura, mam KFC, mam
0: No
1: McDonalda,
0: co ty,
1: mam
0: masz KFC, ta
1: pizzę.
0: nawet... Stary, to jest niesprawiedliwość. Ja tu w środzie mam tylko taj chuj.
1: Ty, no naprawdę, u mnie nawet sushi kurwa dojeżdża, tylko drogie jest, sushi to jest 100 złotych, żeby taki sobie wyjebany kupić.
0: Ostatnio widziałem w Biedrze takie mega sushi pack i tam w ogóle było nawalone.
1: Weź, kupiłem za 30 złotych, to był największy błąd mojego życia, wydałem 30 złotych na coś, co mogłem wydać 15, bo tyle sushi te samo kosztowało wcześniej. Ale dałem się kurwa skusić tym, że była postać jebana anime i myślałem, że będzie lepsze jakościowo. Ja pierdolę, jakiś idiota dałem się o 15 zł ocyganić. Nie, to Biedro, ja będę miał teraz to pod uwagę, że Biedronka już wie, że tacy ludzie przychodzą i nie, ja się nie dam ocyganić drugi raz.
0: Zdradzę wam tipsa. Kupcie sobie. Sorry, butelka się przewróciła. Kupcie sobie w Biedronce sushi premium. Ono nie jest już takie złe, jest całkiem już do rzeczy.
1: Musztardy dodać.
0: Nie, właśnie mocno się różni to sushi takie zwykłe od premium w Biedronce, bo to premium to jest już takie zjadliwe. I tylko to trzeba jeść w temperaturze pokojowej, trzeba sobie, niech to trochę poleży sobie, nie? I nie będzie takie zimne. Bo właśnie jak wam sushi przywożą, to nie jest nigdy jakieś takie chłodzone, a to ma duży wpływ na smak też właśnie w jakiej temperaturze zajadamy.
1: No, tutaj jedno sam pisze, żebym sobie ten dehumidifier kupił, czyli odwilżacz powietrza, jakkolwiek to się nazywa, wiesz, o co mi chodzi. Tak, mam to w planach, tylko ja nie mogę kupić sobie takiej pierdółki za 100 zł, bo to gówno mi da, muszę sobie kupić porządny taki za tysiaka, bo coś w tym stylu,
0: Tak,
1: taki.
0: tak, tak. Mój kolega taki miał, jak to się nazywa? Jakiś to uzdatnia powietrze w ogóle, tam
1: Nie,
0: jonizuje
1: ja nie
0: też przy
1: chcę, żeby
0: okazji.
1: to właśnie parowało, tylko w drugą stronę, żeby zbierało parę. To jest dehumidifier. Ja nie wiem, jak to na polski
0: Aha,
1: będzie.
0: a to nie wiem.
1: No, zbiera parę. No,
0: Odparowywacz.
1: może. Tylko mówię, to musi być porządny, taki, co wiesz, ciągnie dobrze, bo ja mam prawdopodobnie, no mówię, mi od ziemi tak naprawdę ściąga tą wodę, bo przez to, że wiesz, jesteś jestem na poziomie.
0: Tomu pisze tutaj sushi premium z Biedronki to kolejny wyznacznik dobrobytu.
1: No,
0: No,
1: kurwa.
0: Tomu, a ty Tomu, co taki tutaj cwaniucha jesteś? Pewnie sam mieszkasz w jakimś kamperze, gdzieś tam na pustyni.
1: Ja zacząłem ostatnio rysować i nawet udało mi się rysunek sprzedać. Ale
0: Sprzedał się.
1: to dlatego, że to czy sprzedać, no, tam komisję, czy jak to się tam nazywa, te takie
2: Mały
1: pierdoły dla
2: donajcik.
1: artystów. I
2: 12
1: się udało
2: złotych
1: mi nawet
2: na
1: coś tam opchać,
2: Lunchboxa.
1: ale tylko dlatego, bo no
0: O.
1: przyznam cię szczerze, nie było bezpieczne w pracy, jak to się mówi.
0: No, a ja tu dostałem na Lunchboxa, stary. Bardzo miłe, bo może sobie nawet pójdę i kupię do Dino. To mają świetne lunchboxy. W Biedrze też chyba mają, ale w Dino mają lepsze. Po prostu mieszacie sobie pomidory suszone z czym tam, z nasionami słonecznika.
2: Ma 20 zł.
0: Różne rzeczy.
2: Sałata. Sałata doprowadziła mnie do konieczności skorzystania z usług jednego z wielu przepełnionych sfrustrowanymi obywatelami pięciogwiazdkowych nadbałtyckich spa Buźka Mrugająca Okiem.
0: Dzięki mały donejcik, dzięki Macie. Mat z kolei donosi, bo tutaj no przepełnione sfrustrowanymi obywatelami pięciogwiazdkowych nadbałtyckich spa. No, skorzystał z usług i przepełnione. No widzicie, jak się powodzi się na krat, gdzieś tam po hotelach z Michaelem Jacksonem, kurde, na leżaczku, drinasek z parasolką, a my tutaj co? Gumball.
1: No, słabo. Ja PS4 będę sobie przerabiał. To jest kolejny wyznacznik
0: dobrego bytu. PS4, no.
1: Nie, to jest akurat dlatego, że mój brat sobie kupił Xboxa Series X, ja tam przychodzę sobie grać na tej konsoli, on mi po prostu dał czwórkę, bo już nie korzysta, ja sobie gram w jakieś tam pierdoły. No ogólnie mam peceta do gier, ale są takie ekskluzywy, które sobie tam ogrywam.
0: Ja gram ostatnio w taką grę Housekeeper. Tak, House Flipper.
1: To w Steamie cały czas mi się odpala. Gawiec odpalił Housekeeper i tak cały czas.
0: No co ty, pojawia ci się, że ja gram w House Flippera?
1: No pojawia mi się,
0: a przecież ja to wyłączyłem to powiadamianie, że ma nie powiadamiać Steam, że w coś gram.
1: Ja widzę cały czas.
0: No, kurwa, no to jest hardcore. I masakra. Jak to wyłączyć?
1: Tak czujesz, że daje się z tym, że ktoś widzi, że grasz w grę?
0: Tak, nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, że ja gram akurat, sprzątam dom, że ja akurat sprzątam dom, wynoszę śmieci, przestawiam meble, maluję ściany, macham młotem, gruz wynoszę, a Gumball to sobie tam tego ogląda, tak? No to dziękuję
1: nie
0: bardzo.
1: Nie oglądam, nie widzę tego, co robisz.
0: No wiem, ale ja nie chcę nawet, żebyś wiedział, że ja...
1: Bo jest taka opcja na Steamie, żeby kogoś oglądać, ale niestety musisz zaakceptować, więc no nie wyszłoby.
0: To jest taka gra, w której musicie odnowić mieszkanie komuś za pieniądze. No.
1: Komuna.
0: I ktoś wam daje taki domek zdezelowany, spalony na przykład w ogóle tam, albo było takie jedno zadanie, że studenci zostawili mieszkanie takie w ogóle zdemolowane całkowicie. Wszędzie śmieci, brud, rozwalone wszystko. I trzeba powmieniać meble. Nawet, słuchajcie, grzejniki poodkręcali.
1: A wiecie, to jest polska gra?
0: Tak, właśnie, to jest polska gra.
1: No, ale ja wiem o niej trochę więcej niż ty, bo ja byłem w 2016 na targach PGA. Oni mieli prototyp tej gry. Ja byłem z twórcą, gadałem. I to wtedy całkowicie inna gra była. Bo znaczy, ten sam koncept, ale grałeś jako nie proboszcz, tylko ten, co na kościele, tam woźny jakiś tam kościelny. O, kościelny właśnie. I tam naprawiałeś konfesjonał, jakieś rzeczy i to miało być stricte kościelne. Ale potem się założenia zmieniły, bo tak chcieli to trochę poza Polskę wydać, więc zmienili to takie remontowanie ogólne. A na początku mówię, to było typowe kościelne i tam przy okazji się dowiadywałeś jakichś rzeczy na temat księdza, jakiś inny, wiesz, takie komediowe to było.
0: No, myślę, że jednak dobrze, że zrobili tak, jak teraz to wygląda. Nie jakieś kościelne znowu, kurwa, polskie,
1: no,
0: kościelne.
1: Ale to było takie, wiesz, no tam mój ojciec sobie nawet to pograł, bo wtedy jeszcze z ojcem byłem, on sobie zobaczył i tak patrz, kurwa,
0: tu stolik wstawimy, kurwa, tu szafę wymienimy, kurwa, jaka fajna w końcu gra.
1: No, no. Jeszcze gościu tam wtedy mówił, że się zastanawiał nad VR-em, ale powiedział, że jeszcze no, w Polsce ciężko z tym. Bo to wtedy, no, to drogie jeszcze było. Nie było tych Oculusów Questów za 1500. No te 1500 to już nie jest taka wygórowana cena, no ale no mówię, wtedy było jeszcze 4 tysiaki musiałeś wywalić na VR-a. No. Ale mówię, fajne te PGA, te targi, bo ja tylu, kurde, deweloperów polskich spotkałem, że ja pierdził. Ja nawet gościa, co Stardew Valley spotkałem, robił. To nie jest Polak. Tam był gościu normalnie, robił Stardew Valley. Kurde, szkoda, że jego autografu nie wziąłem. To spoko typo.
0: Tu się ludzie śmieją, bo faktycznie może być tak, że Krawiec i Etam sobie grają w grę wirtualne sprzątanie i tam sprzątają kurze, wszystko tam tak dookoła syf. No, tak śmieszna sytuacja. Czy Gumball, czy kojarzysz jakąś dobrą grę RPG z rzutem izometrycznym? Skała się tu pyta, czy coś może byśmy polecili.
1: Mi to nie ma tego Wastelanda najnowszego tego, co przypadkiem nie jest?
0: O, no to dobra marka, nie? Wasteland, spadkobierca Fallouta, więc jakby nie było.
1: Ja kojarzę stare gry RPG, ja kurwa się wychowałem na Neverwinter Nights, w jakichś tam innych pierdołach, ale to już były raczej strategie trochę, bo tam chodziłeś, ale też trochę taki RPG, no.
0: Ja myślę, że Wasteland może być dobrym wyborem. Jeśli Skała jeszcze lubi klimaty typu postapokalipsa, no to można by się zapoznać albo z najnowszym, albo ze starszymi Wastelandami. A to zrobione też na Unity, tak samo jak ten House Flipper. U nas w sumie nie ma takiego w Polsce zawodu, nie? Że opiekujesz się czyimś mieszkaniem, w sensie takim, że wyremontujesz, pomalujesz ściany, wymienisz meble.
1: Się
0: tym się zajmują raczej agencje nieruchomości, ale te lepsze.
1: Ukrainiec.
0: Co, słucha? O, Ukrainiec.
1: Ukrainiec się nazywa ten zawód. Nie, no, nie, jak się śmieję, ale... Ale dużo Ukraińców tak remontuje domy jakoś, więc no, co ja mogę powiedzieć? Majster.
0: Kakaja problema? Swobodny rynek.
1: Da.
0: No ja się tu zgadzam w zupełności. Swobodny rynek. I to bardzo dobrze, niech robią Ukraińcy, niech zarabiają sobie.
1: Niech pracują.
0: Jak się Polakom nie chce na przykład, to niech sobie Ukraińcy pracują.
1: Jak to powiedział Kuki? Mam fajnego psa, remontuje mi kafelki. Tak to już jest, no ale wiesz co, nie, no ja nie mam nic, znaczy mam trochę do Ukraińców i nie mam. To znaczy nie mam do nich wtedy, kiedy nie mają nic do mnie, a zwykle mają coś do mnie. Nie wiem czemu. Tacy trochę wredni są. Może nie lubią Polaków.
0: Ty, ale ja tu źle odczytałem. Właśnie Skała chciał nie w rzucie izometrycznym.
1: Kurwa. No to żeś powiedział. No to Obsidian przecież dobre RPG robił. Tego. Dwa teraz zrobił tego wcześniej. Jak się kurwa ta gra nazywała? Outer Worlds chyba, nie?
0: Ja z dobrych gier RPG z widokiem first person perspective polecę House Flipper.
1: Kurwa. Ty czekaj, to ja wiem. Slime Rancher. O, słyszałeś o tym?
0: Nie, co to jest?
1: Jesteś takim... pomyśl sobie, że jesteś rolnikiem. Nie, no, w sumie no takim gościem, co ma farmę. Zamiast zwierząt ma ślimory. I te ślimory wciągasz takim odkurzaczem z pola, jakichś tam innych miejsc, i ty mnie przynosisz. Nie musisz je dobić.
0: Ślimory. A to żeś to jakieś dziwne.
1: Ale jest takiego, i wszyscy lubią ją, bo ona jest taka spokojna, wiesz, chodzisz sobie. To są takie ślimaczki, takie. To są takie slimy, i one są takie urocze, i grać sobie, i tak wiesz, czas płynie, i dużo ludzi w to gra. Bardzo popularne.
0: Ja lubię takie symulatory. Zagraj sobie może Skała w Don't Starve. To jest taki survival, ale zupełnie inny. To jest taki survival, ale zupełnie inny, bo tutaj masz taką kreskówkową grafikę i wszystko jest takie bardzo umowne, trochę w stylu Tima Burtona, można by powiedzieć. Fajny klimacik i musisz konstruować różne rzeczy, sobie tam sadzić roślinki, jacyś wrogowie są, wiesz, ci napadają na twoją farmę. Musisz sobie tam wszystko od zera zrobić, nie? Ściąć drzewo, z drewna coś
1: Wolę
0: zbudować.
1: Wolę Minecrafta.
0: Co?
1: Wolę Minecrafta.
0: No to trochę może coś w tym stylu, taka gra kombinatorska, nie, trzeba kombinować.
1: Nie, bo Don't Starve ma fabułę jako tako. To znaczy
0: nie ma za bardzo fabuły właśnie.
1: Ma, kurwa.
0: No zostajesz wrzucony w jakiegoś, w świat jakiegoś dziwnego typa, maga.
1: To ty grałeś w ogóle w trzy części Don't Starve, Don't Starve, Don't Starve Together i Don't Starve ten na gdzie tam jesteś tam na jakimś statku czy coś tam.
0: To jest trochę inaczej. Don't Starve to jest dla single player, dla jednej, ale też. Dobra, daj mi powiedzieć, dla jednej osoby. Don't Starve Together jest dla wielu osób, można grać sobie w kilka osób, a dodatki są kompatybilne i z jedną wersją i z drugą. To, czy ty mówisz, to tam było na wraku, znaczy na wyspie, zmienił się klimat, było wszystko... Na wyspie bezludnej się budzisz, nie? I masz dookoła siebie morze i są różne wysepki, no różne inne zupełnie flora, fauna, klimat. Fajna gra, bo tam wszystko ma znaczenie. Deszcz ci może zmoczyć, może ci ogień coś podpalić, spalą, bo mogą ci się spalić twoje zapasy. Możesz wynajdować jakąś broń ciekawą sobie, żeby się zmierzyć z większym wrogiem w końcu. Możesz sobie hodować świnki, ale zabić świnkę też nie jest tak prosto, bo świnka ci strzeli w papę i nie żyjesz. No, po prostu, czy...
1: Ja ci pokażę na streamie, włączę The Legend of Zelda Breath of the Wild albo pokażę ci parę innych gierek i zobaczysz, co znaczy dowolność wyboru, ale ja chciałem tutaj polecić taką serię RPG grę, bo tutaj no tej rzuty izometryczne tego nie chcę akurat. Ale jest taka gra We Happy Few, czyli my, garstka zadowolonych, jakkolwiek chcecie to tłumaczyć. Gra polega na tym, bo to jest trochę coś jak Don't Starve, ale RPG. Jest otwarty świat, który jest automatycznie generowany, ale ma fabułę, czyli to jest gra, którą da się skończyć. I tam trzeba, no nie wiem dokładnie co, ale jesteś wpierdolony do takiego miasta, raczej żyjesz w nim, gdzie wszyscy biorą tapsy, takie na szczęście. I ty nagle mówisz, że nie będziesz brał tych tapsów. Ale ci, co nie biorą tych tapsów na szczęście, są uznawani za tych downerów, czyli smutasów jakoś, tak? I trzeba ich, wiadomo, dopierdolić, trzeba ich dojebać i w ogóle. No, a cały świat jest ponury, jak nie masz tych tapsów ogólnie. I tam jest jakaś fabuła, że trzeba dojść do tego wszystkiego i wiesz, zrobić rozpierdziel.
0: Tomu pisze, że on się zajmuje też takim odnawianiem domów. To ciekawe.
1: Dobre.
0: Znaczy, no, to jest fajny biznes. Myślę, że to można się fajnie wkręcić, bo w końcu masz jakiś tam kapitał, inwestujesz sobie w jakąś nieruchomość, odnawiasz ją, wkładasz w to trochę serca swojego, nie? To jest twój taki projekt, że tu pomaluję tak, tu zrobię pokoik dla dziecka, tu zburzę ścianę, zrobię powiedzmy, jak to się mówi, kuchnia z aneksem? Nie. Że masz, jak w kawalerce, masz kuchnię i salon w jednym, tak jakby, to jak to się mówi, że nie masz osobno. No,
1: szalone rzeczy.
0: No nie wiem, w każdym, nie wiem jak się fachowo mówi, ale w każdym razie, no powiedzmy, wyburzacie ściany i robicie taki bardziej salon, nie? Że wszystko jest w jednym, ewentualnie zostawiacie sobie sypialnię osobno albo.
1: Jest fachowo coś robione.
0: Albo pomalować sobie, czy pomalować sobie ściany wszystkie na brzoskwiniowo, czy na biało zostawić, nie? Czy na w ogóle zaszaleć na fioletowo, nie? Jeden pokój na fioletowo, drugi na zielono. jaki kupić sprzęt, czy droższy, czy tańszy. Tutaj z klientem trzeba się dogadać, nie? Czy on, jakie on chce mieć rzeczy, jak coś tam wymienić, grzejniki czy coś. Skąd? Po prostu mówi się, że Polacy to tacy majsterkowicze. Może u nas z tego powodu nie jest tak popularny taki zawód, nie? Że ktoś przyjdzie i ci zrobi, tu ci wymieni kaloryfer, bo każdy Polak z takiego starszego szczególnie pokolenia to powie, co kurwa mam płacić, a sam se tu wymienię
1: no,
0: grzejnik.
1: Sam robię, no. Zajebiście.
0: Sam robię, ale to jest fajne, to jest fajne, no wiesz.
1: No chyba, że spierdolisz, tak jak mój ojciec połowę rzeczy co robi i myśli, że nadal umie. Ale to inna sprawa. A ja ci powiem, no tak, co kraj to różne opcje. Symulatory takie to najpopularniejsze w Niemczech akurat, bo tam po pracy idą pracować. To jest świetny naród, gdzie trzeba zapierdalać cały czas, nawet jak nie zapierdalasz, to zapierdalasz. Ale ogólnie chciałem ci powiedzieć jeszcze do tego Don't Starve'a, bo teraz mi się przypomniało. Jest gra, która zapoczątkowała według mnie te wszystkie survivalowe aspekty. Może nie była pierwsza, ale już pokazała takie elementy jak budowanie, tam zbieranie rzeczy, bycie tym właśnie na takiej wyspie, gdzie cię wywaliło. Czy zgadniesz, jaka to gra? Mogę powiedzieć, że to jest z okolic 2004-2006, coś w tym stylu.
0: Chyba nie wiem.
1: No to ci powiem. I ta gra nazywa się The Sims 2 Outcast.
0: Te Simsy to
1: ale,
0: są...
1: Ale widzisz, a ty myślisz, że to Simsy to już tragedia. Nie, bo to tak, w ogóle tak nie jest związane z oryginalnym... Znaczy jest tylko z nazwy Simsami, bo nie masz rodziny w tej grze. Nie tworzysz w ogóle rodziny. Tam grasz jednym Simem, który musi tam na wyspie przeżyć. I robisz takie rzeczy normalnie, jakbyś robił w tych grach survivalowych.
0: Teraz wyszła taka jakaś gra o średniowieczu. Medieval... Coś, nie wiem, jakaś taka taki właśnie symulator, tam trzeba chatę zbudować, żonę mieć, babę, w polu pracuje baba, ty tam coś polujesz. No, takie po prostu dynastia średniowieczna, nie wiem, nie pamiętam, jakoś tak się to nazywało. No w każdym razie, wiesz, takie symulatory, to można się cofnąć do czasów Commodore 64 i tam znajdziesz takie pra Simsy. Jak się nazywają ci od Simsów, bo zapomniałem?
1: Maxis.
0: No to oni zaczynali jeszcze. To są takie marki, które zaczynały na Commodore 64 jeszcze i robili takie pra Simsy.
1: Tak, też robili. No, to SimCity było pierwsze, nie Simsy, tylko SimCity, no.
0: A, to Maxis, to Maxis od SimCity, od tych wszystkich.
1: Oni robili Simsy i SimCity, tylko że wiesz, EA ich rozkurwiło i dlatego już nie ma żadnych dobrych gier od nich. Tak jak większość firm.
0: Ale też jest, myślę, tutaj ciekawy temat właśnie tego remontowania mieszkań, takiej pracy, nie? Właśnie taki house flipper. To mu pisze, że nie wszystko można ogarnąć samemu, że trzeba uważać, bo potem ci inspektor jakiś tego nie odbierze, jak sobie zaczniesz szaleć, nie? No wiadomo, no...
1: Mieszkań z sprzężoną wodą, bo też jest taki symulator i to też jest prawdziwa praca, tylko bardziej w USA niż w Polsce. Gości przychodzi, bierze tam, podłącza się, wiadomo, do wody, ma jakiś tam zbiornik pod ciśnieniem i napieprza wszystko wodą i czyści.
0: Ale czemu on to robi, żeby wyczyścić wszystko pięknie, ładnie, tak?
1: Tak, no to tak przynajmniej widziałem filmy na YouTubie, to z YouTuba wziąłem te informacje, przyznaję się, ale są chyba, no chyba muszą być tacy ludzie, co przychodzą i czyszczą tam, nie wiem, posesje, wiesz, jakieś rzeczy i tak właśnie są takie gry, gdzie przychodzisz i wszystko właśnie czyścisz wodą, świetna gra.
0: Ty, ale to ma sens nawet, nie? Chcesz mieć takie mieszkanie wyczyszczone po prostu, porządnie. Przychodzisz, masz coś swojego takiego. To ci, wiesz, wali jakąś tam chemią, wodą, masz takie odkażone potem to mieszkanie, takie jak nówka no, trochę. I malujesz sobie potem jeszcze ściany i masz wszystko odkażone, wymalowane, nóweczka, nie? To fajna robota.
1: W środku się nie robi, bo to jest duże ciśnienie chyba. I to nie za bardzo.
0: A, myślałem, że w środku właśnie.
1: Nie, właśnie posesje, mówię, że to cały wokół domu tak czyszczą i to dużo kasy na to wywalają, bo w USA... Mówię, jeżeli nie mam racji, proszę mnie poprawić, ale tak mi się zdaje, że w USA raczej dbają o to, żeby ten ogródek przedni był bardzo schludny, był czysty. Nie tak jak w Polsce, że masz kurwa płot, bo w USA nie ma płotów. Tam normalnie ogródek jest widoczny dla wszystkich.
0: No proszę.
1: No proszę.
0: Dobra, to dzięki Gumball. Z tego będę już chyba powoli kończył audycję, wiesz? Więc się żegnam z tobą.
1: O, no, czuję, że już alkohol wszedł ranny.
0: Nie, ja się dobrze trzymam.
1: Nie, no, żartuję sobie. No, a jeszcze coś ci chciałem powiedzieć, zanim się rozłączę, bo na Sylwestra wiesz, w jakim stanie byłem, prawda? To ci powiem jedną rzecz, że ja się całkiem dobrze jeszcze trzymałem, ale robiłem to z inną osobą. Ja mówię tam, ty sobie weź tam ten, nie przesadzaj. Ja mówię, nie, tam spoko będzie ten. Ja normalnie tam robię tak jak człowiek, pewnie tak jak ty, bo ja już trochę nauczony. A ten gościu jak zajebał, to potem siedział kurwa w krześle.
0: No dobra, nie wiem jak wy, ja nic nie zrozumiałem, tylko tyle, że Gumball robił to samo z inną osobą, nie mówmy jednocześnie, Gumball.
1: No, bo nie rozumiesz, no mówię, 3 godziny ty posiedział w krześle, nic nie mógł zrobić po zjaraniu trawy.
0: No to trudno się mówi, dobra.
1: Był wyłączony ze świata Bożego, a chciał posłuchać Krawca.
0: No to... Nie było mu dane. Dobra. No to trzymaj się. Na razie. Hej.
1: Cześć, trzymaj się.

gdyby ktoś chciał jeszcze pogadać, to zapraszam. Ostatnie minuty audycji. No chyba, że ktoś zadzwoni. To wtedy jeszcze chwilę przedłużymy. A tak to powoli się będziemy żegnali. Muszę wracać do obowiązków. Przypominam tematy dzisiejsze. Gadaliśmy na początku o filmie Nie patrz w górę, o takim trendzie, żeby wspominać i w pozytywach opisywać PRL, nie? Że o, to wtedy to było dopiero i że dzisiejsze czasy to w ogóle jesteśmy w tyle w stosunku do PRL-u pod każdym względem. No mi się to wydaje mocno przesadzone. Można coś tam dobrego się doszukiwać w PRL-u, że faktycznie wyciągnął ludzi z tych chałup, jakaś industrializacja, uprzemysłowienie, tak dalej, edukacja. To wszystko za PRL-u się działo mocno, nie? Już możemy się spierać nad jakością służby zdrowia, edukacji, ale wiecie co, faktycznie patrzę sobie na zdjęcia i widzę na przykład w PRL-u uśmiechnięte pielęgniarki, nie? Myślę, że uśmiech ludzi na zdjęciach starych to dużo mówi czasami, albo brak tego uśmiechu. Przypominają mi się zdjęcia dzieci rdzennych Amerykanów, no indiańskie dzieci były tam zabierane i po katolicku wychowywane w katolickich szkołach, nie? I jak się popatrzy na te zdjęcia, to te wszystkie dzieci na tych zdjęciach są smutne. A to nie jest tak łatwo się śmiać szczerze. W Korei może to wyćwiczyli, nie? Że potrafią się śmiać na zawołanie, ale nie każdy to potrafi. No więc myślę, że uśmiech ludzi na zdjęciach. I ten uśmiech za PRL-u jest. To jest to, o czym się wspomina, że ludzie byli jakoś tak bliżej trochę siebie, bardziej tacy beztroscy, troszkę z jednej strony, a z drugiej dużo trosk, nie? Tych trosk komunistycznych. Czyli to jest tak ciężko to opisać nawet do końca. Po prostu pewne plusy, pewne minusy. Ja tu nie oceniam aż tak bardzo, czy to było dobre, czy złe. Znaczy raczej złe. Ja myślę, że po prostu koniec końców morał z tego wszystkiego jest taki, że lepiej żyć w czasach wolności, gdzie nawet, nie mówię, że teraz są takie czasy, ale żeby była wolność i wtedy płacimy za pewne błędy, za pewne niedoskonałości nasze, niedoskonałość naszej cywilizacji, nie? Ale wszystko to idzie na nasze konto, nie jesteśmy zależni od jakiegoś państwa, nikt nas nie poucza, nie nakazuje nam, nie zabrania, nie bierze od nas coraz więcej jakichś haraczy też za różne rzeczy, tylko jesteśmy zdani na siebie, płacimy za to cenę. Nie wszystko jest tak super, ale generalnie i tak to jest o level wyżej, o to mi chodzi, że to jest jednak level wyżej, zawsze, bo można być bardzo nisko na jakimś etapie. Jak już do czegoś doszliśmy do demokracji, do kapitalizmu w miarę ale jesteśmy krajem, który jest na dorobku cały czas jeszcze, więc musimy przejść różne takie etapy, jakie przechodziły inne kraje, które się dorabiały. Nie można też powiedzieć nagle stop, że przestajemy się dorabiać, bo albo idziemy w jakimś kierunku. To jest tak z drogą, nie? Jeśli idziemy w kierunku wzrostu jakości naszego życia, polepszenia jakości naszego życia, chcemy być bardziej niezależni, nowocześni, demokratyczni, wolnościowi, zdani tu na, robić sobie biznesy, dorobić się, żyć sobie szczęśliwie i jak najmniej tego państwa, nie? Znaczy, no nie wiem, są też ludzie biedni, nieszczęśliwi, którzy nie przeszli przemian ustrojowych, są jedną jeszcze nogą w PRL-u właśnie całkiem, nie? Nie odnajdują się w innym świecie. Trzeba się nimi zająć, trzeba im jakoś pomóc. Nie wiem. Temat do rozmowy. Tyle wiem.

0: plusy, dodatnie plusy ujemne, pisze Tomu. Adwokat, może ta promocja PRL-u ma wesprzeć wejście PRL 2.0. No tak, no ten, tak się używa się zresztą takiej terminologii, nie? Właśnie PRL 2.0, Związek Radziecki 2.0. No, ktoś może powiedzieć, że w tym kierunku świat idzie, nie? Że różne, że jakby świat się zmienia, że obywatele w większej części może godzą się na taką rzeczywistość, chcą mieć wsparcie w państwie, chcą, żeby ktoś się mną zaopiekował, zaopiekuj się mną, jak to śpiewał artysta, nie? Zaopiekuj się mną. I też ludzie może decydują się sprzedać odrobinę swojej wolności na rzecz wygody. Zdecydowanie jest taki trend, nie? Jednocześnie zidiocenie społeczeństwa. Znaczy, ja nie wiem, czy jest zidiocenie. Jest raczej taka polaryzacja, że jedni stają się coraz bardziej głupi, drudzy coraz mądrzejsi, bardziej wyedukowani. Też dobry człowiek może być czasem głupi, a mądry zły, nie? No ale w każdym razie takie społeczeństwo, które przypomina trochę to z idiokracji albo z Nie patrz w górę, takie skupione właśnie na przyjemnostkach różnych, na pokrzykiwaniu, rywalizacji, tu wadza, ja, tu najważniejszy, nie? Raczej tacy właśnie ludzie, którzy żyją trochę jak w dżungli, traktują, że może życie jak dżunglę, życie to dżungla, nie? Trzeba walczyć o swoje. Takie proste zasady, walczę o swoje, jak cię złapią za rękę, mów, że nie twoja ręka, tu sława, pieniądze. Gdzieś tam każdy z nas trochę lubi takie rzeczy, nie? Lubimy, nie wiem, jak nam się żyje, wygodnie, fajnie, przyjemnie, dostatnio. I może ceną, jaką trzeba za to wszystko zapłacić, jest taki zlepek, komercjalizacja, lekkie zidiocenie i takie życie pod dyktando trochę. Jamci to jest na antenie. Witam.
1: Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. Oni sobie bardzo mocno chyba to wkręcili na hipolitycy. Zresztą chyba się wychowali na tych przebojach, nie? Nie sądzisz?
0: No, myślę, że tak. Znaczy, oni w ogóle są często jedną nogą w PRL-u i tak czuć, że wiesz, to mówienie o prywaciarzach, no ty, jeśli najważniejsze osoby w państwie nagle używają takich słów jak prywaciarz, że my tych, albo wiesz, po wakacjach się wami zajmiemy.
1: Prywaciarzy, tak, wszystkich jebać, skasować im konta i jebać ich, kurwa. I to jest to, co słyszę cały czas. Jak słyszę po prostu taki tekst w stylu BOPO, tam, coś tam, a PiS to jeszcze taki, nie? Robią obie strony to samo i mi wmawiają, że oni nie popierają PiSu, ale kurwa, jak chodzi o zadomordyzm, to każda kurwa z PO czy z pierdolonego kurwa PSL głosuje razem z nimi. O czym my kurwa tutaj mówimy?
0: Ale brzmisz, stary, dzisiaj jak naprawdę no, niezły tak. Showman, niezły showman dzisiaj. No, robisz tu w nocnym radio show. Ale to tak, pamiętaj, tak. Że brakuje ci, jak to było w Nie patrz w górę, brakuje ci doświadczenia medialnego. Nie wiesz jeszcze tego, że właśnie nie mówi się jednocześnie, że dwie osoby jednocześnie mówią. To jeszcze właśnie musisz się tego nauczyć.
1: Ale powiem ci tak, że no słuchaj, rozmawiałem z takim 20-latkiem stary, kurde, z Poznania akurat, nie? Imię i nazwisko wiadomo redakcji. I on mówi, on chce po prostu, wiesz, słuchaj, aspiracje takie ma. On chce w swoim mieście być tam burmistrzem czy prezydentem, wiesz. On tutaj pomoże tego, nie? No, kilka ostrych, wiesz, tekstów na jego Facebooku. No, nie możesz, nie możesz. A ja mówię, to jaka to, kurwa, u ciebie jest wolność słowa? Ty starej, kurde. On był w stanie mówić komuś, co ty możesz powiedzieć, a potem ludziom, kiedy go pierdalałem na osobnym czacie, gdzie nie miał na to wpływu, można powiedzieć, nie? To ten gówniarz, który nie skalał się, nie ma samochodu, nie ma pracy, tak jak Kaczyński, kurwa, idzie, żeby się najebać i nakraść. I ten gość mi mówi, że no pozwól mu mówić. I mówi gościowi innemu, że on mu pozwala mówić. A ja mówię, ja pierdolę, no. Facet już tak, facet 20 lat. Nienawidzę, kurwa, 20-latków z jednego powodu. Oni myślą, że kurwa wszystko widzieli. Ja mówię tak, jakbym miał porównać. Krawiec, no pamiętasz komunę. Co było za komuny?
0: Jak mówiłem, różne te komuny były, więc każdy pamięta no trochę tak. Inną komunę. Inną zapamięta twoja babcia, inną ciocia, inną matka, a inną ty.
1: Zgadza się. My nie mówimy o stalinizmie. Obecnie nie łamie się, kurwa, nam kości, ale można wpaść na policjanta, który cię zatazuje, kurwa, i podłączy tazer do jaj, nie? Można wpaść na takich zwyroli po prostu.
0: No ale oczywiście. To za PRL-u to miałeś dużo większą szansę, jakby tak mówiąc językiem gier RPG, to miałeś dużo większe prawdopodobieństwo, że wlosujesz takiego policjanta, który ci podłączy akumulator do jajec, albo cię pałą będzie napierdalał tak, że ci oko wypłynie i zęby, i perełki się posypią po lastriko.
1: Tak, dokładnie. Ja masz przykład Cejrowskiej. Dlaczego ten Cejrowski? On mówi, słuchaj, jak mu przed maturą połamali wszystkie palce, kurwa, to facet ma prawo powiedzieć, precz z komuną. No i kurwa ma prawo. Jak słyszę, kurwa, jakichś Błażejów i tych skurwysynów, to wiem tylko jedno. Mogę po prostu jeszcze rozmawiać z gościem, który ma inne zdanie, ale jak słyszę, że ktoś się, kurwa, mówi, jestem komunistą, to mówię, kurwa, twoje miejsce jest, ja pierdolę, w gułagu. Żebyś, kurwa, jak Sołżenicyn. Sołżenicyn też był komunistą.
0: Ale czekaj. Hola. Bo tu, wiesz, pierw powiedziałeś, jeśli chodzi o Błażejów i innych skurwysynów, teraz, że jak słyszę, że mi mówi tam, że jest komunista, brzmisz trochę jak taki, sorry, że tak powiem, ale jak taki prostak teraz trochę.
1: No jasne, oczywiście.
0: Od Jabłonowskiego.
1: Dokładnie, jak Jabłonowski. Brzmi jak teraz jak Jabłonowski, a wcale nie jestem, kurde, z jego bandy. Zupełnie.
0: No ale tak mam brzmisz, no to może jesteś z podobnej bandy, może z podobnej.
1: Słuchaj, wiesz co, może tak, mam w dupie, może nie, jakbym miał w dupie, to by było z tego może odrobinę przyjemności, albo nie, nieprzyjemnych rzeczy, ale można powiedzieć, że tak, że zlewam to wszystko, co oni mówią, bo to jest kurwa wszystko. Od kiedy była taka zwyżka, zaraz po komunie, nie, tam no, trochę o Wilczku było i wtedy zaczęło wszystko pierdolić się. I pierdoli się do dziś. I oni są tak, kurwa, niekompetentni, tak mało, kurwa, jak to się mówi, ja już mówię, co drugie słowo będę mówił, kurwa, dlatego, że jestem prostakiem, nie? Jak sam zauważyłeś. I oni co chwilę mówią ci, jak mamy żyć, co mamy robić, jak mamy myśleć, czy mamy się szczepić, czy kurwa mamy się szczepić, czy kurwa mamy brać 500+, czy nie mamy brać 500+. I ja mówię, kurwa, jak oni są, popatrz, tyle milionów wydajemy na nich, jako na państwo, tak? I co z tego mamy? No kurwa nic. No kurwa nic. Czy ty masz coś od państwa? Że ci państwo coś dało?
0: Nie, nic nie mam. Nic nie chcę, o nic się nie upominam, tak. Nic nie chcę. Jak słyszę państwo, to uciekam i generalnie... Państwo, to niech sobie... Może, nie wiem, nie moja bajka, man, tak powiem. O, właśnie, państwo, nie moja bajka, man.
1: No dokładnie. I teraz ktoś mi mówi, on mi odgrzewa starego kotleta typu Tusk, albo kurwa Czarzasty, kurwa SLD. Kurwa, ja mam być zajebiście zadowolony, bo panowie głosują tak samo, jak PiS chce. Bo za mordyzm, bo szczepioneczki, kurwa, bo się geszeft musi robić. Tak, to są oni.
0: No to widzicie, znowu to tak jabłonowszczyzna postępująca. Diagnozuję tutaj jabłonowszczyznę. Coraz bardziej przypominasz Jabłonowskiego. Zaraz będziesz tu na mnie krzyczał, ty prowadzący srolu. Tak, może być prowadzący srol. Będziemy takich bagnetami po prostu zażynać, jak dojdziemy do władzy.
1: Słuchaj, wiesz co, może śmieszy cię to, ale dzisiaj chłopak, młody chłopak, nie wiem, tam 14 lat wysyła mi mema, nie? Stwierdzi, że mem fajny, no bo sznurek jest tam, że kupił to Niedzielskiemu, nie? A ja tak patrzę i ja mówię, co w tym śmiesznego, nie? Pytam się. On mówi, no bo jego to śmieszy. A ja mówię, a mnie nie śmieszy, bo ja od komuny widzę tych gnojów i już przestało mnie to śmieszyć. I faktycznie myślę, że ten sznurek by się przydał, nie? Mówię bardzo poważnie. I to jest frustracja większości normalnych ludzi. Normalnych i prostaków, tak, tak, chamów, tak. Ja się śmieję może, ale dzisiaj właśnie tak posłuchałem trochę i po prostu nie mogłem zdzierżyć, kiedy ktoś mówił, że za komuny było lepiej. No, ale pod jakim względem było lepiej? Że co, że dzieci nie miały zabawek, tylko się fajerkami bawiły, kurwa, bagały. No faktycznie, mieliśmy zajebiste gry, nie? Gra w pikora, nie? Pierdolnąłeś kogoś, wiesz, tam laską niechcąco. To była taka gra, że wbijałeś patyk, taki kołeczek sobie i biegałeś po, dajmy na to, jakimś podwóreczku, tak? I kurde, miałeś kije. No i musiałeś dotknąć, taka ganianka, nie? I musiałeś wybić tego patyka, nie? No, to troszeczkę jak walka, nie? Taki Squid Game, tylko kurwa wersja Polish Edition, nie? No i czasami się dostawało tym patykiem po gnatach. Nic, nikt nie leciał, kurde, że o czym my mówimy. Dzieciaki się po prostu wtedy wychowywały same, można powiedzieć, nie? Czy to na wsi, czy to na ulicy. Nie zawsze to było fajne, ale w większości chyba dało nam takie wyobrażenie o życiu, że z byle gówna można zrobić zabawę, nie? A faktycznie... To tylko tak, mile pamiętam, jeśli chodzi o PRL. Bo reszta to i policja, i ta cała po prostu nagonka, i te wszystkie po prostu kartki, kurde, musiałem się prosić, być w partii, żeby zaawansować. Zresztą teraz
0: załatwianie, za PRL-u się nie, po prostu nie ma, że kupujesz tam coś, chcesz, bierzesz, tylko po prostu załatwiasz wszystko.
1: Tak, tak, musisz komuś wódę postawić, albo się, wiesz, mieć znajomości, albo panią, co ma dwa wielkie balerony, stoi za miastem i ona jest, uwaga, władcą. Tak jak teraz, przed chwilą rząd nakazał te maseczki, nie? Jakie one zaczęły być władcze? Proszę maseczkę założyć, a ja, wiesz, wychodziłem, tak brałem, wyrzucałem, to po prostu i wychodziłem, nie?
0: Bohater. Heros, nie, słuchajcie, ja to pojam ci, to się, bo ja go znam od tej strony, on jest bohaterski, on jest bohaterski. Ja myślę, że on nawet mógł tak na nos nie zakładać, tylko tak na same usta i pokazał im, a jak go jakaś baba tam, gdzie maseczka, to on wtedy skopa. To jest mój bohater po prostu, maseczkowy.
1: Chciałbyś, żeby tak było. No właśnie tak nie jest, nie? Jak po prostu widzę, po prostu wiesz, że ona w końcu dostała władzy trochę, uwaga, dostała mięsna władzy, ona po prostu wiesz, a co najśmieszniejsze, że poznałem właścicielkę tego, tej Biedronki, ta Biedronka była, nie? I zupełnie inna kobieta, nie? A tamta jakby jej po prostu przestawili po prostu mózg o 180 stopni, ona teraz będzie mówić, pana nie obsłużymy.
0: Ty, ale tak trochę wspominasz ten PRL z takim rozrzewnieniem też czasami.
1: Wiem, rozrzewnieniem, nie. No.
0: Ale słuchaj, ale wiesz, w takim świecie, jak takie jest przysłowie, w świecie ślepych jednooki królem, no to też w świecie spaździerza, gdzie nic nie ma i w ogóle się na gównie ślizgasz, no to wiesz, to nagle cukierki dostaniesz z RFN-u, paczkę i jesteś przeszczęśliwy. Po prostu spełniło się twoje największe marzenie. Dostałeś czekoladę z RFN-u. Kurwa mać, stary! Orgazm po prostu i już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Złapałeś Pana Boga za nogi, bo masz gumę do rzucia Donald, stary. No więc wiesz, to tak ludzie trochę wspominają może w tym stylu, nie?
1: No to na pewno, wiesz, ja też pamiętam takie, bo to, wiesz, akurat guma Donald na Dolnym Śląsku była dość popularna. I to za komuny, nie? Więc to, nie wiem, czy pamiętasz, nie? Ale tutaj tam ten okręg nasz nie był jakoś, wiesz, specjalnie. I to prywaciarze mieli najczęściej. Zwróciłeś uwagę? Nie w normalnym sklepie kupujesz, tylko w takich prywatnych, takich warzywniakach. Tak było. Teraz służymy po prostu jakiegoś dupka, że prywaciarze, nie? Po prostu kurwa. Taki za taki tekst powinien na kopach wylecieć, a my jesteśmy tak zajebiście...
0: Prywaciarzom mówimy nie. Prywaciarzom mówimy nie.
1: Ci, co sobie nie dają tu rady, to nie jest miejsce dla nich. Najlepiej, żeby wyjechali. Kurwa, no.
0: Nie będzie nam dyktował tu kapitał i zgniły zachód i my, naród rad, dający wam rady, obywatele, mówimy, ale wszystko zgniłe, złe, u nas najlepsze, mamy najlepsze samolociki, najlepsze czołgi mamy, wszystko mamy najlepsze, a oni nam zazdroszczą. To tak mi się kojarzy z PRL-em taka przemowa.
1: No, tak, to jest dokładnie to samo, ta sama retoryka, wiesz, o zaplutych karłach reakcji i generalnie o spekulantach, masa rzeczy, nie? Natomiast zobacz jedną rzecz, ciekawi mnie, czy czasami tych idiotów z Europy nie sponsoruje Zachód. Przecież to ja bym też sponsorował. To tak jak sponsorował ZSSR swego czasu wszystkie organizacje w Europie, w ogóle na świecie, sponsorowali wszystkie organizacje, które były pacyfistyczne. Związek Radziecki sponsorował pacyfistyczne organizacje na Zachodzie. Teraz takich idiotów sponsorują, wiesz, od polityki, nie? Zachód. Tak to robi. Tak samo jak Rosja kiedyś. To nie jest po prostu jakaś po prostu wyczesana teoria spiskowa. To jest po prostu napisane wprost.
0: Tak, ludzie sobie nie zdają do końca sprawy może z tego, że świat się tak bardzo nie zmienia, że tylko są nowe jakby ubranka i fatałaszki na to wszystko, co cały czas się wszystko tak samo trochę odbywa. I tak samo nas traktuje władza, i tak samo jesteśmy dymani, i tak samo cały czas system dybie, żeby nam zabrać trochę tej wolności i nam poukładać wedle swojego widzimisię wszystko. I cały czas to wszystko na tych samych regułach działa, tylko zmienia się oprawa, tak jak masz w grach komputerowych, jakieś tam Simsy średniowiecze, Simsy kurwa kosmos.
1: No wiesz, no niektórzy wiesz, albo Simsy pierwsza randka, kurwa, bo już masz kurwa hormony i 16 lat przekroczyłeś, nie? No można, no ja nigdy tam Simsów, wiesz, specjalnie nie. Ja się w ogóle zajmowałem takimi rzeczami, obserwowałem, co fascynuje mnie, co fascynowało, a co mojego syna fascynowało. On ma wszystko, a jego mało rzeczy fascynuje. No to ja nie miałem nic, a mnie kurwa wszystko fascynowało, nie? Jakby, tak jak mówisz, z rozrzewnieniem dostawałeś tam jakąś gumę czy czekoladę, wiesz, od ciotki gdzieś tam, czy tego, jakąś kurtkę, nie, albo spodnie, z FN-ku, ale ty, no ja pamiętam te czasy takie jeszcze wcześniejsze, kiedy dostawałem takiego zajebistego rosyjskiego łunochoda i to była rosyjska zabawka, nie? Zresztą nawet dwaj takie talerze latające robili i takie właśnie łaziki jakby kosmiczne z takimi przekładniami, że one przez nogę nawet ci przejeżdżały, nie? I ja pamiętam, że no kurde, to nie są te może czasy tego tak zwanej elektronicieskiej gruszki, nie? Gdzie tam, wiesz, wilk łapał jajka, nie? Bo ja miałem na przykład z Wielkiej Brytanii dostałem taki właśnie taką zabawkę japońską i tam łowiłem ryby, nie? Na cztery wędki. I trzeba było zacinać w odpowiednim... Tego to było bardzo podobna koncepcja, ale troszeczkę wcześniejsza, nie? I dla mnie to było jakieś fascynujące. Pamiętam, wszyscy tymi igruszkami rosyjskimi się zachwycali i to przecież była nowość, nie? To japońskich takich zabawek nie było, ale rosyjskie były, nie?
0: Była taka seria zabawek elektrycznych, gdzie się wkładało takie bolce, takie wtyki w jakieś dziury i tam i nakładało się na to taką planszę, gdzie były wyjaśnione różne rzeczy, coś tam się łączy z czymś. Można się było uczyć za pomocą tego znaków drogowych, ale też stworzyć jakąś grę. I pamiętam, kiedyś kupiłem grę One Man and His Droid. To była taka planszowa, elektroniczna gra, gdzie właśnie się wtykały te różne wtyki. A ja tak nie wiedziałem do końca, może to jest ta gra na komputer, bo w tym czasie była gra o tym samym tytule, tam na Spektrum czy coś. A to była taka... I nie wiem, czy to uznać te zabawki za takie jakieś zabawki bloku wschodniego, nie? Dzieci komunistyczne się bawią, że tam wtyki wkładają. może w Ameryce na przykład też były takie zabawki, tam były takie gry też, nie? Różne planszowe. Była era właśnie gier takich planszowo-elektrycznych, tylko że u nas to poszło może w innym kierunku. U nas był mały elektronik, mały chemik, takie bardziej dydaktyczne zabawki. I może ktoś się orientuje, jak było z takimi dydaktycznymi zabawkami za granicą. Czy Zachód też znał taką rozrywkę, czy raczej było, czy raczej to taki wymysł komunistyczny trochę, zabawki dydaktyczne, jakieś takie naukowe na przykład, nie? Mały drukarz najlepszy na świecie, mały drukarz. Ja słyszałem, że niektórzy kurwa fałszerze tym małym drukarzem coś tam potem podrabiali.
2: Całkiem możliwe, bo Polak wszystko potrafi. No najgorzej jest, jak się walczy z systemem, kiedy w tym systemie po prostu gówno jest, nie? I nie masz po prostu nic i zaczynasz kombinować, co by tu wykminić. Ja wiesz, ja bardzo wcześnie jako dzieciak dostałem klocki Lego, nie? Takie typowe klocki Lego dla dziewczynek, bo to były klocki typowo takie zestawy z RFN-u. Od moich kuzynek, które wyimigrowały, pozostawiając cały majątek, nie? Wujowie zostawili cały majątek z ciotką i wyjechali. No ja otrzymałem, to była fascynująca rzecz. No, rzadko kiedy kto miał coś takiego, a klocki Lego pojawiały się dopiero, to, no już były w Peweksie, no oczywiście dostępne, nie? Za horrendalną sumę, ale jak widziałem te prospekty, których nie było, nie? I te wszystkie typowe takie techniki, legotechnik, nie? To dla mnie była fascynująca rzecz.
0: Wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Taka mega upokarzająca dzisiaj dla mnie rzecz. Kiedyś tam wyjechałem do Danii, mi ciocia jakaś załatwiła wyjazd tam, gdzieś tam w Legolandzie byliśmy. No, i pamiętam, że w tej Danii cała wycieczka dzieciaków zbierała prospekty, takie wiesz, co leżą darmowe jakieś tam z samochodami, ulotki. I to jest takie fajny przykład na to, jak upodleni są obywatele, też ci mali, te dzieci. Bo o dorosłych to wiemy, jak system zamordystyczny może upodlić obywatela. Ale też takie dziecko, które się rzuca i marzy o tym, żeby sobie pozbierać jakieś prospekty. To, co w jednym kraju jest, wiesz, takie darmowa reklama, nikt tego nie chce. Każdy dzisiaj też u nas w Polsce już wyrzuca za siebie wszelkie jakieś tam kolorowe ulotki. Ale był taki czas, gdzie wszelki kolor, dobry druk, jakieś fajne zdjęcia, to rarytas był, nie?
2: Tak, ja pamiętam kuzyna, który wysyłał prośby starej, on angielskiego nie umiał, ale miał jakiś taki, wiesz, bryk typu jak napisać i pisał, dear friend, I'd like

0: czuć było jeszcze odrobinę zapachu, jakiejś pozostałości, z punktu widzenia PRL-u, no, po takim dobrym, fajnie pachnącym soku, ale to wiesz, chemia, jakieś tam Fanty, coś, to jest takie mocno intensywne, ale to się czuło jeszcze, wiesz, troszkę tej Fanty, to wszystko takie kolorowe, a u nas takie zgrzebne, paździerzowe, wytaniony druk, opakowanie zastępcze, dlatego dzieci tak chłonęły wszelkich jakichś komiksów z zagranicy, nawet głupie opakowanie po gumie mogłeś wkleić do klaseru, nie? Niektórzy zbierali sobie jakieś tam opakowania, bo to było ładne.
1: Dokładnie. A jak na przykład szedłeś na tak zwany bazar i tam pokątnie sprzedawano, a czasem nie, po prostu wiesz, leżały niemieckie pornograficzne gazetki, nie? Kolorowe. U nas kiedy był czarno-białe to wszystko było. Z kuzynami gdzieś tam kiedyś dorwaliśmy takie, no ładne to by było wykonanie i to wszystko było piękne, nie? Tam w środku jeszcze. A mało tego, to ludzie po prostu po jakimś czasie, wiesz, sprowadzali normalnie Playboye, nie? Wiesz, sprzedawali za kupę kasy, nie? To wiesz, tam te pierwsze nasze tak zwane czasopisemka, które wyszły tak już troszeczkę później niż jak odpuściła ta komuna, to wcale nie miały nawet w połowie tak ładnej szaty graficznej i papieru, nie?
0: Nie, no to wiesz, to dużo się rzeczy składa. Myślę, że kasa. Nawet dzisiaj jak chcesz sobie zamówić jakiś folder, sam sobie zrobić, nie? Czy katalog, to też masz do wyboru, czy polakierować tą okładkę, czy zrobić ją sztywną. Jakich farb używać, czy bardziej, wiesz, czy papier lepszy będzie się kalkulował, a co za tym idzie, lepszy druk, wiesz, bo na przykład na błyszczącym papierze są bardziej żywe barwy, a dodatkowo jeszcze jakość zdjęć, to czy ktoś zamówił jakąś sesję fotograficzną, czy opakowanie dane projektowali jacyś, wiesz, projektanci, czy było to w zakładzie gdzieś tam ciapnięte, akurat mieliśmy całkiem spoko niektóre opakowania, Polska Szkoła Plakatu, wiesz, i polscy artyści, to jest dobra marka, myślę, dobra marka, całkiem. No.
1: Jest.
0: Coś chciałem powiedzieć.
1: Szkoła Plakatu jest dobrą marką, nie można powiedzieć.
0: No. Coś tu chciałem skomentować właśnie, o, już wiem, że 21 gram, to chyba to G-gram, szukał zabawek dla juniora i nie znalazł. Rozumiem, że chodzi o takie zabawki właśnie edukacyjne, takie mądrzejsze trochę, które czegoś tam uczą, budzą w młodym człowieku jakby miłość, nie wiem, do elektroniki, do chemii, do programowania. Słuchaj, to poszukaj na sklepach z grami planszowymi. Takie sklepy internetowe często mają różne układanki, gry, jakieś magnetyczne puzzle, wiesz, wszelakie rzeczy takie manualne, nie tylko gry właśnie, więc tam na pewno coś się znajdzie, nie jest tak źle. Ja myślę, że to też nie jest tak, że tamte zabawki takie idealne były, tak w ogóle teraz tu opowiadajmy o tym z takim rozrzewnieniem właśnie, że kiedyś to było. Dziś są może lepsze, są bardziej kolorowe, więcej tam się dzieje, są fajniej przemyślane. Ktoś w to włożył jakiś pieniądz, coś zaprojektował. A wiecie, za PRL-u były jakieś takie gry typu jakieś tam pionki, jeden na drugi, kapturki, tam kostką se rzucasz i tam pac i tam zbiłeś kogoś.
1: Pchełki, bierki, Chińczyk, to takie rzeczy, wiesz, topowe. O, potem Monopoly weszł, nie wiesz, Eurobiznes to się nazywało, nie? No,
0: to już właśnie nowa jakość gier. Po tych grach takich planszowych, jakieś tam ludki, krasnoludki, rzucasz se kostką i idziesz po planszy. Wiesz, nagle masz grę, w której możesz inwestować, masz tu nieruchomości, domki, nie? Pieniądze. To już inne czasy i inna gra.
1: No, dużo losowości niestety tutaj zbyt w tej grze było, żeby to uznać za bardziej grach, to było bardziej gra hazardowa niż gra ekonomiczna, nie? No, ale trzeba było umieć też trochę liczyć, nie? Na łód szczęścia.
0: Ale wiesz, ale, no, ale to są gry, w które możesz zagrać sobie z ciotką i z babcią nawet, nie? Bo właśnie ta losowość, ona mega upraszcza wszystko, po prostu. Idziesz se pionkiem, pach, o, wylosowałam tu nieruchomość, kupuję, mam pieniążki, proszę.

0: Swego czasu pamiętam, że w żaby graliśmy, to były takie żabki, wiesz, że się naciskało jej na z tyłu miała taki rodzaj takiego pazurka, wiesz, naciskałeś ją na dupkę i ona skakała do tam, wiesz, do miski, nie? Ale wcześniejsza wersja była znana na zasadzie chyba fasoli, czy grochu, nie? Znaczy bobu, nie? Po prostu, wiesz, ludzie we wsi takie coś robili i to się jakoś nazywało. Taka odmiana haceli, nie? No, nie baw się w hacele, albo nie baw się hacelem, nie? No, bo ci rączki upierdoli. Także, ale tak, wiesz, ludzie, jak mówisz, z byle czego mogli ukręcić, ale jak to mówią, z gówna bata nie ukręcisz. I po jakimś czasie faktycznie pojawiały się coraz lepsze te rzeczy, nie? A już jak w dobie ZX Spectrum i gumowej klawiatury starej, to już tam, to już była nieboja bajka, nie? Ja tego nie lubiłem, po prostu nie uważałem, żeby programowanie czegoś było jakieś super fascynujące, bo miałem awersję generalnie do liczb, a już na pewno do jakichś schematów, nie? Wypisywania, nie? Co to fascynującego? No ale pojawiły się pierwsze gry, nie? No i tu już było trochę inaczej. Chociaż pamiętam, że dalej nie miałem jakichś ciągoty. Dopiero jak ta grafika naprawdę się poprawiła, to już były czasy, kiedy miałem lat 20. I wtedy dopiero coś tam zacząłem z grami elektronika, nie Z, nie przepraszam, to jest Pentium 100. Zaczynałem od takiego kompa i to było dość późno, żeby się w tym temacie rozwijać, chociaż graficzne programy jak zwykle lubię. No, to i tak samo, nie w sumie. Tak, nie, nikt mnie nie uczył z tego.
1: 21G pisze tutaj, że właśnie ciężko coś znaleźć. No jak ciężko? A słuchaj, a jakieś takie zabawki typu magnetyczny piasek, czy jakieś właśnie magnetyczne puzzle, jakieś układanki nietypowe, wiesz. Przeróżne są te gry. Są też takie gry, gdzie właśnie coś tam łączysz, jest prąd, wiesz, włączasz, spokojnie można kupić dzisiaj wszystko, wszystko. To jest trochę takie przesadzone, że kiedyś to było, bo mieliśmy, po prostu my pamiętamy te mądrzejsze, fajniejsze, ciekawsze zabawki. Ich było w sumie niewiele, tego wychodziło. Wszyscy mieli takie same, nie? A dzisiaj jest
0: No
1: tego
0: dokładnie.
1: dużo, tylko trzeba poszukać. Dzisiaj się nikomu nie chce szukać, tak naprawdę. Nie mówię, że w twoim przypadku tak jest. 21G, ale spróbuj jeszcze raz poszukać. Znajdziesz, wpisz na przykład, nie wiem, zabawki edukacyjne, mądre zabawki, zabawki uczące. Poszukaj takich fraz. I na 100% coś w internecie znajdziesz świetne jakieś rzeczy. Ja nie wiem, czy gry komputerowe nie przejęły trochę tego zadania, bo dzieciak, który się bawi Minecraftem i zaczyna w pewnym momencie pisać swoje skrypty, no to jest mądra zabawka, tak? Uczysz się zasad programowania, zaczynasz tworzyć coś, jakieś budowle, światy swoje. No to bardzo rozwijające chyba.
0: Swego czasu pamiętam taką planszówkę, to też była elektroniczna, to była operacja i się tam wymieniało takiemu klaunowi, który jak mu coś tam nie podeszło, nie,
1: A
0: to na stop.
1: słynna zabawka, tak.
0: Tak,
1: Słynna
0: ten nos
1: zabawka.
0: na czerwono. Bie.
1: Tak, to jest taka gra, gdzie musisz przeprowadzić operację. Oczywiście tak w świecie dziecka jest to przedstawione. Coś tam łączysz, wkładasz jakieś tam elementy, coś tam się
0: Tak.
1: zapala. No właśnie myślę, że w Stanach dużo było też takich zabawek. To są już takie bardziej amerykańskie jakieś zabawki, nie?
0: Tak, ale to w Europie było dość powa chyba, nie wiem jak ta firma, bo to taka słynna firma wydała ten, tych firm jest teraz, mi wyleciało z głowy,
1: Jak
0: ale
1: słynna to
0: był
1: Hasbro albo Mattel, nie wiem.
0: Mattel, ani Hasbro, ani Mattel, to była taka typowa firma, która robiła tak zwane gry właśnie edukacyjne. I między innymi właśnie, a być może Mattel to też robił właśnie tą operację, nie pamiętam, nie, ale to było fajne, nie? To znaczy ja nigdy z tego nie korzystałem, bo to już nie moja bajka, nie moja epoka, za stary byłem na to, ale ja widziałem, że dzieciaki bardzo były zafascynowane, jak wymienić na wątrobę na przykład, panie pod budki z piwem, nie? I dlaczego, i gdzie ta wątroba w ogóle jest, nie?
1: No, już coś, coś się można nauczyć. Już coś się można nauczyć, nie? Jest też taka popularna gra, gdzie musisz odgadnąć, kto jest winny przestępstwa. Masz różnych podejrzanych, taka detektywistyczna trochę, ale taka bardzo, bardzo uproszczona, że tam drogą dedukcji po prostu dochodzisz, ale takiej bardzo prostej dedukcji. No, różne takie zabawki są, nie? Właśnie, które jakoś pobudzają intelektualnie. Bo to nawet zabawka edukacyjna to tak szumnie, tak może trochę na wyrost, jakaś po prostu niegłupia zabawka i tyle.
0: Słuchaj, ja swego czasu tak... pamiętasz może taki program, to było Bliżej Świata?
1: Tak, tak, tak.
0: I to takie... To komuna, nie? W sumie jeszcze, tak?
1: Chyba tak. Końcówka, albo już po przemianach, bo to masz na myśli takie urywki, tak. Hity z satelity, co tam na Sky News, co tam na RTL i puszczali nam takie skrawki zachodu, takie urywki z zachodu. Tak.
0: Oni byli do tego stopnia tak zafascynowani, ci nasi dziennikarze, zaślinione stare, kurwa, mordy. Przepraszam za wrażenie, no ale tak wyglądało. Bo jak można było puścić na przykład striptease, nie? O 19:00, dobranocką, kurwa.
1: Jak to, striptease o 19:00?
0: Kurwa, no poważnie, przed 19:00 leciało, z tego co pamiętam, właśnie ten Bliżej Świata.
1: Nie, to jakoś tam 21:00 chyba, jakoś tak...
0: Nie, naprawdę, to było wcześniej. Krawiec, no może się mylimy, może ja się mylę, może ty, ale to nieistotne.
1: No to dobra, no to pokazali kawałek cycka, no trudno, no jakoś no to przeżyjesz. No.
0: Ja patrzyłem na tych, wiesz, kurwa, na tych dziennikarzy, którzy się tam podniecają. Na teraz pani Danuta Lato albo pani Samantha Fox i wiesz, a my dzieciaki tak patrzymy, no kurwa, no baba rozbiera się, chuj. Tam
1: boys, I'm looking for the good time. Boys. Ale wielki cyc, nie? Miała taki Sabrina. Wielki cyc.
0: Od tego czasu
1: Dojna krówka.
0: Chyba ten z Krakowa, taki siwy kabareciarz, który śpiewa na gitarze, śpiewa i na gitarze gra. Chyba Krzysztof...
1: Dałkrzewicz?
0: Nie, Dałkrzewicz. Nie. Właśnie taki siwy. On taki siwy, podobny do Bieleckiego jest.
1: Piasecki ten?
0: Piasecki, tak jest, Piasecki. I on, kurwa, skwitował taką piosenką, nie, że coś tam była, Polka, coś tam największe sztuki walki, gdzie słabszego w łeb się kopie, była Polka największy cyc w Europie i gdzie jesteśmy bliżej świata, nie, bliżej bzdur, nie, po prostu. A teraz taki zafascynowany tym zachodem, kurwa, ten sam gość, który krytykował tych ludzi, wiesz, co byli wtedy tak jarali się tymi panienkami i tymi bzdurami, które tam, wiesz, nam pokazywali jako taką zajawkę, bo pamiętam, słuchajcie, wtedy satelity, te talerze były na zezwolenie. Dlatego mówię, że to była komuna.
1: Aha, na zezwolenie.
0: Trzeba było państwo się pytać, czy możesz mieć satelitę.
1: No a co, tak sam sobie zainstalować? Co ty, co wy, obywatelu, zgupieliście? Sami se chcecie? No chyba coś wam się pomieszało tutaj. W jakim celu zamierzacie instalować satelitę?
0: I to było najśmieszniejsze, że ludzie, kurwa, tak naprawdę kupowali to i mieli obowiązek rejestrować. Ale mieli to w dupie najczęściej. To było po prostu piękne. Też taki, kurde, wiesz, niby zamordyzm, nie, ale takie, wiesz, prawo dla prawa, a każdy miał to gdzieś.
1: A jak myślisz, czemu wyleciał program Ale Plama z Piaseckim i Rewińskim? Bo pewnie kojarzysz.
0: Pamiętam, bo oni byli wolnościowcami i jeszcze takimi w dodatku typowymi liberałami, nie? Gospodarczymi, nie? Tak.
1: Czy ja wiem, oni tacy, no może trochę tak, ale oni tacy prawicowi w sumie troszeczkę byli. Rewiński zresztą tak po latach się okazało, że to może tak ta prawicowość lekka jego u niego i u Piaseckiego może, wiesz. Ale to różne okresy. Z kolei kabarecik też wyleciał, bo katolicy pisali sprzeciwy, tam masowo listy, wory listów przychodziły, no w końcu usunęli kabarecik Olgi Lipińskiej.
0: Zobacz, z kolei
1: zażydzony, zażydzony kompletnie, słuchajcie, ten kabarecik, zażydzony, tam Żyd na Żydzie jest, słuchajcie.
0: no bo wiesz, ona też miała swoje odpały, że Polak to był po prostu, wiesz, dla niej po prostu śmiecia, a wiesz, wszyscy inni to byli fajni, nie? Żydzi.
1: Właśnie ja to, no. ja takie rzeczy trochę inaczej, stary, odbieram, że to pojawia się ktoś, tak jak Olga Lipińska, i chce Polakom coś przekazać, z czegoś ich nauczyć, niekoniecznie wchodzić im w dupę i disco polo im grać, tylko uderzyć w jakąś czułą strunę, pokazać pewne wady narodowe. Czy ktoś taki to zawsze musi być zażydzony Żyd, lewak, i który nam tu chce zniszczyć naszą Polskę polską?
0: No, pamiętaj, wiesz, że wtedy akurat Kościół był troszeczkę inaczej postrzegany przez, bo przecież wiadomo, że Olga Lipińska to raczej z tego skrzydła lewego była bardzo.
1: Ale no dlaczego tak uważasz? To powiedz konkretnie, dlaczego tak uważasz? No, nie mówię, że nie, ja nie mówię, że nie, tylko...
0: Ona jechała, no ja dość byłem takim fanem jej, nie powiem.
1: Bo jak wiesz, bo jak jedyne, co ci przyjdzie teraz do głowy, to powiesz, że bo przeciwko Kościołowi, to po raz kolejny się potwierdzi, że bycie lewakiem w Polsce to oznacza bycie przeciwko Kościołowi. Ona trochę było to takie...
0: Ona była po prostu w czasach komuny, kurde. Ona, to nie były po prostu czasy, kiedy ona mogła to robić bezkarnie. Nie taki Smoleń po prostu, wiesz. Nie taki, kurde... Piasecki, czy po prostu, czy inne Dałkrzewicze. Chociaż on jest bardziej teraz w sumie taki liberalno-lewy, nie Dałkrzewicz, nie, jak słyszę, to jest to samo. To jest stara jakby... widzisz, nie każdy kabareciarz był lewakiem, nie? A nie każdy kabareciarz był też prawakiem, nie? Bądźmy sobie szczerzy, że tak naprawdę to, wiesz, chopsiu po kanapie, pan tam nas nie złapie, no to było idiotyczne. To, jeśli któremuś się podobał Gajos w roli po prostu pana, jak on się nazywał, ten pan, kogo on grał?
1: Jakiegoś tam prezesa, prezesa.
0: Prezes to był Rewiński potem, ale...
1: Ale on się zmienił, ale wcześniej Gajos tak, chyba właśnie był prezesem.
0: Cieciem był Gajos. I ja, i on miał angielską taką koszulkę. I ja... czekaj, kurwa. To mnie śmieszyło akurat. Jego rola była tam ciekawa, bo to był taki, kurde, gość, który wiedział wszystko o wszystkim, co się dzieje. Nawet jak dyrektor nie wiedział. Ja turecki... A, turecki, kurwa.
1: Turecki.
0: Turecki, ja turecki, bo to... Bo,
1: ale wiesz, znaczy, turecki. Słuchaj, ale mogliśmy się tak na chłodno zastanowić, wiesz, na ile to było dobre show, na ile propagandowe, na ile... bo rozumiem, że są jakieś tutaj oskarżenia jakby z twojej strony, że wentyl bezpieczeństwa trochę, bo Lipińska gdzieś tam za komuny się zakręciła, ale to moim zdaniem niekoniecznie, wiesz, nie uprzedzajmy się... kto tam z kim, co mówił, tylko popatrzmy tak na chłodno na samo show, nie? Jaki jest jego wydźwięk? Mamy tam taki przekrój społeczeństwa trochę, nie? Właśnie turecki, tam cieć, chłopo robotnik, taki, rozumiecie? No, tam trochę, wiesz, aktorzy tam z wyższych scen, tam pamiętam, znaczy z wyższej półki, Marek Konrad grał tego pana, zaraz, kurde, muszę sobie obsadę zobaczyć. Jak oni się tam nazywali. Pan Mareczek chyba.
0: Pan Mareczek, tak. A z kolei Kobuszewskiego tam pamiętam. Kobuszewski to tam. To był gość, który... On mówił, że on bardzo lubi taki humor. Ja sam zresztą mówił, że lubi humor taki, który jest idiotyczny. Że ktoś się wypieprzy, że ktoś tam się uderzy. I on z czego czerpał radość, nie? Zresztą on taki... Zwrócił uwagę, że on gra takich, wiesz, takich najczęściej, wiesz, takich cwaniaczków, takich prostaków, nie? Takich jabłonowskich, nie?
1: Wiesz, kurczę, tam się... Przez kabarecik się przewinęła taka plejada gwiazd, że już nawet z samego tego faktu trzeba by docenić. No, Janusz Rewiński, Artur Barciś, Frączewski, Gajos.
0: Pan Piotruś, tak. Znaczy wiesz, ja tak jak mówię, dla mnie obecnie z perspektywy to jest taka i taka sytuacja. Natomiast wtedy byłem ogromnym fanem. Ja lubiłem olbrzymio oglądać. Wszystko po prostu, wiesz, ja to chłonąłem, nie?
1: Wojciech Pokora, Jan Kobuszewski. Jacek Wójcicki, Zbigniew Zamachowski. Po prostu, no, można... Marek Siódym też, bardzo go lubię. Kurczę, tyle świetnych, mało kobiet tu wymieniam, ale tak kobiet po nazwisku nie zawsze kojarzę. Tam taka tancerka fajna jedna była. Też taka znana twarz. O, Zbigniew Buczkowski też. Kurczę, no i to wszystko kabarecik, nie? Więc co, ci wszyscy ludzie są źli? Jacyś aparatczycy? Wszyscy ci najlepsi aktorzy polscy? Nie wiem, nawet jeśli byłyby, tak się słyszałem coś tam, że Jan Kobuszewski też Żyd i w ogóle, ale czy to jest takie ważne w sumie zawsze, przy każdej okazji? No to niech sobie będzie Żyd, no jak... Coś tu chyba się zawiesiło.

Dobra, kończymy. Kończymy audycję. Spotkamy się jakoś niebawem. Wracam tutaj do obowiązków. No i do następnego. Hej.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta, a z Dolnego Śląska. Dzisiaj wreszcie, nareszcie jest z nami...
1: Gambol, cześć i czołem.
0: Hej kochani, dzisiaj taka luźniejsza audycja. Mamy nadzieję, że zrobicie nam prima aprilisowy żart i zadzwonicie. I podzielicie się waszymi ulubionymi teoriami spiskowymi, może takimi mniej znanymi. My tutaj dla was też kilka przygotowaliśmy. No tutaj się chwalicie, że święta, święta i po świętach udane. Windman mówi, że od babci pieniążki dostał i od mamy. Miki, że nudesy jakieś, także zrobiło się cieplej i jest naprawdę miło. Ja sobie tak trochę wyobraziłam taki odwrotny świat, gdzie to babcie wysyłają nudesy, a dziewczyny pieniążki. To już by się wam nie spodobało. A jak tam u ciebie, Gumball? Zlałeś kogoś albo ktoś cię dzisiaj zlał?
1: Woda padała, a ja spałem do godziny chyba 16. Wczoraj miałem bardzo fajny dzień, po Wrocławiu sobie chodziłem, także bardzo miło i udało mi się ominąć całe to lanie wody. Także, ale fajnie, fajna pogoda w weekend, także ja jestem zadowolony.
0: No, cieplutko było. Ja przy Wielkiej Sobocie to się nawet w morzu wykąpałam. I zresztą wczoraj też, bo faktycznie no taka temperatura, no wody to nie, ale powietrze niesamowita. Także mimo, że święta były wcześniej, to wyszło, że bardzo, bardzo cieplutkie. Mimo, że jeszcze tydzień temu zapowiadało się, że może to będą białe święta, a tutaj proszę. Piękna pogoda, czasami to ocieplenie klimatu sprzyja właśnie spacerkom i kąpieli. No dobra, słuchajcie.
1: Ocieplenie klimatu. No
0: kolejna
1: tak,
0: teoria jest... spiskowa.
1: Nie wiem, czy teoria spiskowa, nie wiem. Tyle co słyszę, tyle co wiem, to każdy ma inną opinię. Opinię ekspertów naukowych mówią, że jest. Ci z internetu inni mówią, że nie ma. A trzeci mówią, że a to w sumie jest, ale to tak ma być, bo tak zawsze było. Także nie wiem, kogo słuchać. Ale faktycznie dzisiaj mamy trochę spisków. Ja jestem przygotowany trochę bardziej punktowo, czy parę teorii. Wiem, że ty masz parę, więc na pewno coś będzie i mam nadzieję, że słuchacze coś też od siebie podrzucą.
0: No właśnie, PGD9 podrzuca jakąś nową teorię o poświęceniu czerwonych jałówek, które ma się odbyć 10 kwietnia już. Coś ci się obiło o uszy o czerwonych jałówkach, bo to jakaś nowość dla mnie.
1: Zero, nic kompletnie nie słyszałem. Jedynie słyszałem o moście. Poświęceniu mostu dla większej sprawy, tak, on się poświęcił.
0: Okej, okay, PGD to po prostu zadzwoń i nas oświeć, o co chodzi w tym poświęceniu czerwonych jałówek i co to ma wspólnego z latami przestępnymi. Także zapraszamy, dzwońcie, kiedy tylko macie ochotę. No i słuchajcie, z tymi teoriami spiskowymi, no to one się zmieniają jak w kalejdoskopie. Jak tydzień temu planowaliśmy tą audycję zrobić w zeszłą niedzielę, to miałam jakieś teorie spiskowe, które już do soboty zdążyły się, że tak powiem, obrócić o 180 stopni. Także no, nie dziwota, że niektórzy co tydzień robią audycje o teoriach spiskowych i mają zawsze temat, bo tutaj faktycznie jest cały czas ruch w temacie. A ja chciałam wam...
1: Jest to takie... No? Są takie teorie, które się nie zmieniają, tutaj chciałem powiedzieć, ale faktycznie jest taka rotacja tego.
0: No są takie stałe teorie, które po prostu ewoluują, nie? Raz jest takie wytłumaczenie, raz takie. To zależy, jak tam wieje wiatr historii. Andrewita, dzisiaj o teoriach spiskowych, naszych ulubionych, ale może być o czym tylko chcesz, zadzwoń. i możesz nawet nam opowiedzieć właśnie o swoim świątecznym weekendzie.
1: Z przymrożeniem oka o teoriach spiskowych. My tu się nie znamy, my tu nic nie wiemy, nie jesteśmy żadną agenturą. Mossad nas nie wykupił, tak jak niektórzy tutaj myślą. Więc tak, z przymrożeniem oka dzisiaj bardzo luźno można pogadać o świętach też. Teoria spiskowa jest taka, że wcale nie zmartwychwstał i go nie było, ale to tylko teoria spiskowa. Ja nie mam potwierdzenia.
0: Tak, no nas nikt nie sponsoruje oprócz was, więc jak macie ochotę jakąś tutaj jakoś nas wesprzeć, podrzucić jakieś pieniążki, to zapraszamy na Tipli Gambola albo moje. No i wiecie, my tutaj o takich mniej ważnych sprawach rozmawiamy, jakaś tam wojna na Ukrainie, jakieś protesty rolników, a takie poważne kraje europejskie jak Wielka Brytania czy Francja, no one to się takimi istotnymi rzeczami zajmują. No i właśnie chciałam wam o takim istotnym spisku opowiedzieć, czym tutaj się mieszkańcy Wysp Brytyjskich zajmowali i zajmują nadal, czyli Kategate, czyli co się dzieje z księżniczką Kate. No i jeszcze w piątek właśnie jeszcze cały czas ona, że tak powiem, była w ukryciu, bo ostatni raz przed sobotą, no bo w sobotę to pewnie widzieliście ten filmik z jej nagraniem. No to właśnie mówię, jak te teorie się zmieniają. Jeszcze w piątek ludzie się zastanawiali, co się z nią dzieje, bo od 3 miesięcy w ogóle się nie pokazywała. A w sobotę pałac Buckingham wypuścił właśnie taki filmik, gdzie Kate tłumaczy tą swoją nieobecność po prostu stwierdzoną u niej chorobą nowotworową. No i wydawałoby się, że ten filmik powinien już uciąć wszystkie spekulacje na ten temat, no ale nic bardziej mylnego. Ten filmik został tam wrzucony.
1: Deski się nie zgadzają.
0: Przede wszystkim się nie zgadzało, no dużo rzeczy się nie zgadzało. To prawda, ChatGPT nie był w stanie stwierdzić, czy to jest aby na 100% fejkowy filmik. No ale takie domniemania są, że to właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji ten właśnie filmik został stworzony. Tutaj różne podał argumenty, że tak, deski się nie zgadzają, że nic się tam w tle nie rusza, że jak Kate opowiada i rusza tam rękoma, to raz ma pierścionek, raz nie ma tego pierścionka. No, generalnie jest to takie no mało smaczne, tak, no bo tutaj mówimy o kimś, kto choruje. No ale właśnie, pytanie, czy aby na pewno, czy to prawda? Ja mówię, jak się przygotowywałam w piątek, to jeszcze tego filmiku nie było, bo to wyszło dopiero w sobotę. W piątek też był ten atak terrorystyczny na Crocus Hall pod Moskwą, więc tutaj wokół tego też mnóstwo teorii. No także mówię, ten temat spisków to jest naprawdę ciężka orka, bo tutaj trzeba być na bieżąco, trzeba być czujnym. No ale może opowiem wam właśnie, jak to w ogóle do mnie dotarło z tą Kate, bo generalnie nie jestem jakaś spiskowa, ale jak ktoś jest na YouTubie, to chcąc nie chcąc te spiski, różne teorie w końcu ci YouTube podpowie. No i z Kate to już było na taką skalę, że po prostu mnóstwo tych mediów brytyjskich, a także amerykańskich, bo to właśnie do mnie przyszło przez kanały amerykańskie, zaczęło o tym dywagować, a zaczęło się tak na dobre od takiego, i to już jest pewne, że to był fejkowe zdjęcie posklejane z takich zdjęć a to Kate, twarz tam właśnie graficy się za to wzięli, stwierdzili, udowodnili, że twarz Kate jest z okładki Vogue'a tam sprzed 3 lat. Dzieci są z jakiegoś tam charytatywnego spotkania sprzed 2 miesięcy. Wszystko jest posklejane. Tutaj ten młodszy książę nie ma połowy jednego palca. Tutaj się nie zgadza układ spódniczki. No i uwierzcie mi, wiele kanałów tutaj to omawiało. I no wie, teorii było mnóstwo. Czemu w ogóle Kate trafiła do szpitala? Taka może najbardziej niesmaczna, ale i najśmieszniejsza była taka, że po prostu robiła sobie jakąś operację plastyczną, która się nie udała. I internauci obstawiali, że po prostu zrobiła sobie pośladki. Inni, że może jakąś operację plastyczną twarzy. Ale były takie srogie też teorie, że Kate miała romans z Thomasem Kingstonem, który popełnił samobójstwo w ogóle 25 lutego. No i tutaj obok tego była cała teoria, że ona do tego szpitala trafiła, bo była w ciąży z tym Thomasem. Druga teoria mówiła, że to książę Harry, nie, że to książę William miał romans z jakąś tam przyjaciółką Kate i po prostu usunął sam żonę. Tak, jedna z teorii mówiła, że w ogóle Kate już pewnie nie żyje, że William poszedł w ślady tatusia i pozbył się swojej żony, kiedy ona stanęła na drodze jego nowej miłości. Ale taka teoria, która by się wam najbardziej spodobała, to była taka, że po prostu Kate z dziećmi jest już w jakimś schronie przeciwatomowym i chodzi o to, żeby tak powolutku te ważne osoby po prostu usuwać i chronić przed jakąś właśnie atomową zagładą, która jest tuż. A ty, Gumball, w ogóle słyszałeś o Kate's Gate?
1: Tak, słyszałem na ten temat. Uważam, że jest to trochę rozdmuchane, ale faktycznie były tam jakieś nierówności. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że dużo osób po prostu próbuje się dowiedzieć informacji na ich temat, bo jednak gdzieś tam ta królewska rodzina to jest jakiś taki biorący temat w Wielkiej Brytanii, gdzieś trochę poza nią. Znaczy to jest trochę jak u nas ten pudelek, nie? I te informacje z całego tego księstwa, nie wiem jak to powiedzieć, no i tej całej rodziny, no to jest taki temat pokroju, nie wiem, jak Michał Wiśniewski ma nową żonę, zobacz, albo coś w tym stylu. I dużo ludzi bierze teorię, dlatego że często nie ma informacji i kiedy ktoś trafi z jakąś teorią, no to wtedy oni faktycznie muszą wyjść publicznie, znaczy tak często się zdarza i powiedzieć. Nie zawsze też to wszystko jakoś zgadza się i dlatego powstaje tam dużo teorii. Wydaje mi się, że nie kłamią, w sensie, że no dlaczego mieliby kłamać z tym rakiem? No tutaj książę, już nawet nie znam, ten co teraz, znaczy książę, król teraz przecież miał raka, tam ta inna osoba miała raka, no to nie jest coś, co w sumie oni są w stanie, nie wiem, przezwyciężyć. Steve Jobs, największa osoba na świecie pod względem technologii, dużo osób powie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że no był gdzieś tam bardzo wysoko. W każdym razie, no świetny człowiek, geniusz, doprowadził Apple do po prostu fenomenalnego stanu, zarabiało krocie. No i co, człowiek po prostu dostał raka i zamiast go leczyć, to robił jakieś wudu. I w momencie, kiedy już ten rak był w takim momencie krytycznym, to próbował coś zrobić, no i nic. Więc no, ludzie są ludźmi, niestety. Nawet najbogatszy człowiek będzie mógł zachorować i też będzie mógł głupio myśleć. Ja nie wiem, czy z tymi bunkrami byłoby to prawdą, chociaż wydaje mi się, że oni nie muszą specjalnie gdzieś uciekać, bo mają te schrony pewnie tak blisko, że nie jest to żaden problem, żeby się do nich dostać w każdej chwili.
0: A dla mnie to jest taki przykład na to, że wiesz, póki jest wszystko pięknie, ładnie, to się zamieszcza zdjęcia w tych social mediach, nie? A jak już jest coś niefajnego, to już się ludzi o tym nie informuje. No a ludzie oczekują, że cały czas jakieś informacje będą. I tutaj ten pałac Buckingham, no naprawdę strzelił sobie w stopę tym fejkowym zdjęciem z Kate i z dziećmi, które zostało zamieszczone z okazji Dnia Matki 8 marca, bo w Wielkiej Brytanii Dzień Matki jest 8 marca. I tutaj wiesz, taka, wiesz, wszystko pięknie, ładnie, tak jakby się nic złego nie działo. No i kiedy ludzie zaczęli analizować to zdjęcie i udowodnili, że to jest zdjęcie po prostu posklejane i fejkowe, i że no to Kate zamieściła niby takie sprostowanie, takie przeprosiny, no że ona po prostu się bawi tymi różnymi programami graficznymi, no i tutaj faktycznie coś jej nie wyszło i przeprasza za to całe zamieszanie i życzy wszystkim, wiesz, wesołego, miłego Dnia Matki. No, no i to jeszcze bardziej rozbuchało ludzi, bo w to już nikt nie uwierzył, że Kate sobie, sama się bawi w składanie zdjęcia z jakiejś tam okładki Vogue'a i wklejania swoich dzieci ze zdjęć z listopada. No i tutaj właśnie myślę, że aha, no i do tej pory, wiadomo, nie został zamieszczony oryginał tego zdjęcia, bo go nie ma. Tam pałac Buckingham kazał w ogóle usunąć to zdjęcie ze wszystkich tam możliwych źródeł. No i w ogóle jest, to jest nie tylko właśnie, czy to z tą rodziną królewską, czy w ogóle z jakimiś gwiazdami, influencerami, ale ze wszystkimi, nie? Jak oglądasz Instagrama, to masz wrażenie, że wszyscy są cały czas na wakacjach, bo tam są zamieszczane tylko te fajne rzeczy, nie? A jak ci przykro, jak ci źle, jak jesteś w szpitalu, no to raczej zdjęć takich nie zamieszczasz. No i dziwi mnie to, że wiesz, że taka instytucja jak Pałac Buckingham doprowadził do tego, że pozwolił przez 3 miesiące narastać tym plotkom, a potem tak słabo zagospodarował to wszystko, nie?
1: Ja myślę, że w ogóle, znaczy tu tak chamsko powiem, że cała monarchia brytyjska powinna zostać po prostu pieprzona, bo nic nie robi i są właśnie jak tacy ludzie z pudelka. Tutaj jedna osoba skwitowała, że to satanistyczna grupa, nie wiem, ale mogę na pewno powiedzieć, że jest to grupa darmozjadów. Jak dużo osób ocenia darmozjadów na przykład w Polsce, nie wiem, że ktoś tam bierze zasiłek. Pomyślcie sobie, że to jest taka grupa, która bierze taki Uber zasiłek, taki potężny zasiłek i jeszcze se mogą pracować, bo nie dość, że dostają ten hajs za to, że po prostu są z rodziny królewskiej, to jeszcze, prawda, mogą robić co tam chcą, inwestować sobie super świetnie, a i nawet mogą kogoś tam sobie mianować tytułem królewskim. Ja uważam, że monarchia powinna zostać do kosza. To jest dużo osób w Wielkiej Brytanii to popiera, ale wracając do teorii spiskowych, no to na pewno jest tak z tymi wszystkimi Instagramami, Twitterami, Facebookiem, socialami ogólnie, że zawsze przedstawia się jakiś taki kolorowy pryzmat rodziny albo nie wiem, to co tam się dzieje, no w przypadku Buckingham, no to, że oni są szczęśliwi, że oni są super, że fajnie, a jak coś się dzieje niewygodnego, no to wiadomo, zamiatamy pod dywan i nie mówimy o tym, albo próbujemy tak właśnie odwrócić uwagę. No dlaczego nie gadali? No myśleli, że to po prostu ludzie przestaną o tym mówić i że nikt nie będzie już o tym gadał, że to tak przejdzie sobie, nie? Nie chcieli robić efektu Barbary Streisand, nie udało im się tego zamieść pod dywan, no to musieli się tłumaczyć. Tłumaczenie było słabe, ludzie nie uwierzyli, ale z drugiej strony ja uważam, że ludzie też są tacy bardzo wścibscy, ale to już jest raczej normalne przy wypadku osób popularnych, bo same gazety, tam jakieś te takie typowe, pudelkowe, domagały się tych informacji, tak jakby to była jakaś taka, nie wiem, niezbędna dla ludzi informacja. No, powiem szczerze, że dla przeciętnego Brytyjczyka nie ma znaczenia, czy królowa, król, książę, królewna, ktokolwiek będzie żył lub nie żył, bo oni nie mają znaczenia żadnego politycznego. Oni są tylko no, jakimś tam przedstawicielstwem tej Wielkiej Brytanii, taką grupą, która pokazuje, my tu jesteśmy Wielka Brytania, ale oni nie mają znaczenia żadnego politycznego. Może coś tam mają jakieś firmy kupione, ale w zasadzie no wiesz, jest nic więcej niż tylko.
0: No wiesz, my tego nie zrozumiemy, nie? Bo my nie mamy tej rodziny królewskiej, no ale z jakichś względów ci Brytyjczycy no, w większości popierają tą monarchię i jednak sporo osób, wiesz, żyje życiem tej rodziny królewskiej, tam śledzą, wiesz, na których spotkaniach Kate będzie, z których została wykreślona. No i właśnie tutaj wokół tego faktu, że z wielu jakichś takich oficjalnych wystąpień, gdzie miał być książę William, Kate została wykreślona, ludzie też właśnie zaczęli snuć domysły, że może on po prostu tej Kate się pozbył, no bo przecież gdzieś tam w tle jest jeszcze no też kolejna teoria spiskowa na temat śmierci Diany. Czy to był wypadek, czy jednak to było ukartowane, że Diana zginęła tam w tym Paryżu.
1: A budynek numer 7 i tak by się zawalił. No to tak dla takich spiskowców. Nie, no, a skąd wiadomo? Ja uważam, że takie gdybanie... Ojeju, już mi widzę, nos się kręci, jakaś alergia. W każdym wypadku takie gdybanie, czy ktoś... Kurde, zaraz kichnę. Czy ktoś umarł z jakiegoś powodu, czy nie? To raczej będzie tylko gdybanie, bo do tych informacji nie dojdziemy. Teorie spiskowe są moim zdaniem fajne wtedy, kiedy mają jakieś pokrycie. To znaczy... mają gdzieś coś, a jakiś punkt, do którego można się odnieść, a w wypadku śmierci tam Diane, tak? Dobrze mówię? To tam nie było aż tak dużo takich jasnych informacji. To szczerze powiedziawszy, chyba rodzina królewska nie chce i bardzo dobrze kryje to, co się tam wydarzyło. No i nie wiem, czy jest to potrzebne. Znaczy, ta teoria spiskowa, no może być, że faktycznie gdzieś została. Może, że to nie był wypadek, tylko pytanie, czy to ma znaczenie dla typowego Brytyjczyka. Ja nadal mówię, że teorie spiskowe królewskie to jest trochę takie mydlenie oczu dla ludzi, którzy powiedzmy szukają faktycznie jakichś rzeczy, które się dzieją wokoło. Tak trochę tutaj wbiję szpilę ci, bo wydaje mi się, że to właśnie takie pudelki, takie rzeczy, to jest odwracanie ludzi od na przykład ważnych rzeczy, tak jak na przykład robi się to w polityce, kiedy przykładowo z jednej strony lewą ręką przepychamy jakieś tam gówno, takie poważne, że ludziom będzie się gorzej żyło, jakieś ustawy, a prawą ręką robimy tam jakieś dymy, tam o patrzcie, coś tam się dzieje, nie? Żeby było w telewizji. I ludzie nie patrzą się na to, co się dzieje faktycznie, tylko patrzą się na to, o, patrzcie, co się w telewizji dzieje. I dlatego uważam, że instytucja właśnie ta królewska w Wielkiej Brytanii jest tylko po to, żeby odwracać uwagę.
0: Czyli jest bardzo przydatna, tak jak my mamy temat aborcji jako temat zastępczy, to oni mają po prostu rodzinę królewską. I może to jest właśnie ich cel, tak? Żeby ludzi tym zajmować, ale no to... przybiera naprawdę nieciekawy obrót, bo tam była nawet, słuchaj, próba wykradnięcia dokumentacji medycznej tej Kate, nie? Także to już grube rzeczy wtedy wchodzą. No ale właśnie, z jednej strony dzielisz się tym swoim życiem prywatnym, ludzi to nakręca, no i niektórych chętnych właśnie na kasę, na jakieś newsy, prowadzi aż no, do takich, no to no, chyba jest przestępstwo nawet, nie? No, na pewno jakieś wykroczenie.
1: Nie no, wykradanie takie informacje, wykroczenie to jest przestępstwo i to grube. To są prywatne dane, nieważne czy to byłaby jakaś publiczna osoba czy nie, dane o zdrowiu, tam o chorobach, to są dane bardzo wrażliwe, takie jedne z najbardziej. A tu jeszcze chciałem pozdrowić John Locke, bo chciał pozdrowienie, proszę bardzo. można.
0: No, tak samo jak też niektórzy powątpiewają w to, czy Zbigniew Ziobro choruje na raka, nie? To jest takie już no bardzo śliskie i niefajne, jak te
1: ciężko
0: kwestie
1: powiedzieć.
0: Zdrowotne są do tego, nie? Do takich rozgrywek wykorzystywane.
1: No to jest właśnie ten problem, że te wszystkie rzeczy są tak chamskie, bo ciężko jest, na przykład jeżeli ktoś faktycznie udaje, no to wiesz, ciężko krzyczeć, a on nie jest chory, on udaje, a skąd wiesz, że udaje? Albo skąd wiesz, że nie udaje? I to faktycznie są te problemy. Ale może ja tak przyjdę na taki lżejszy temat, trochę pokrótce, nie będę tutaj długo zajmował tym tematem, bo jest to temat związany z grami, bo dużo się dzieje na świecie, prawda? Mamy jakieś tam ideologie, przepychanie właśnie takich rzeczy. Gdzieś tutaj, nawet w Polsce to się dzieje, lewica próbuje przepchnąć mowę nienawiści. Mamy różne takie rzeczy, które gdzieś wchodzą w nasz sposób myślenia, czy źle, czy dobrze. Mi trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to złe blokowanie takiej wolności słowa, ale z drugiej strony co strona to będzie miała inne opinie na temat tego, co powinno się blokować. Na przykład mi powiedzą, że nie można słuchać tych, drudzy powiedzą, że nie można słuchać tych i to już tak jest, ale ja uważam, że ta wolność powinna być jak największa i tutaj przychodzi problem, bo medium artystyczne, czyli gry, filmy, książki, obrazy, wszystkie takie rzeczy powinny być jak najbardziej wolne. Powinny być medium, które przekazuje po prostu to, co chce przekazać autor. No i nie jest tak do końca, bo prawda, żyjemy w kapitalizmie, a bynajmniej większość świata to kapitalizm. No i mamy coś takiego jak giełda. Giełda jest świetną sprawą, dopóki nie wchodzą różne inne rzeczy. No i prawda, mamy firmę, która robi grę. Ona sobie robi tą grę, jest fajnie, potrzebuje pieniążków, więc upublicznia swoją firmę, jest na giełdzie, no i ma, prawda, osoby, które mają wykupione tam akcje w tej firmie, no i te osoby oczekują profitów, a często nawet oczekują tego, żeby firma działała w ich sposób, albo po ich myśli w jakiejś części. No i tutaj, prawda, te firmy mówią, no musicie działać w nowoczesny sposób. Co to znaczy nowoczesny sposób? Macie zatrudnić taką fajną firmę, jest ich wiele, ale ja podam przykład tej, Sweet Baby Incorporated, tak mi się zdaje, Sweet Baby Inc. I ona co robi? Bardzo fajne rzeczy. Przychodzi do takiej firmy i mówi, wasza fabuła gry jest taka bardzo prawicowa. A weźcie tam dodajcie gejów. A weźcie powiedzcie, że biały człowiek jest zły. A powiedz... A jeszcze dodajcie tam, żeby tak 90% gry to byli czarni, Azjaci i inne kolory skóry. A białych nie wolno. No i oczywiście to... powiecie, no przecież to jest wybór, nie? Prawda? Deweloper może sobie... nie musi ich zatrudniać. No tyle, że nie. Bo ci właśnie... Te osoby, które tam mają te akcje, te wszystkie rzeczy, będą napierać tą firmę, a i nawet może pójdą pozwy. No ale dobra, to jeszcze nie jest największy problem, bo to jeszcze można jakoś tam wygrać, jeżeli gry się sprzedają. No, dlatego te firmy mają jeszcze dwie opcje. Druga opcja, taką bardzo, bardzo taką podłą tej korporacji Sweet Baby Inc., nie wiem, czy możesz to wrzucić, Ania, ja ci to wrzuciłem na Discordzie. Tam jest taki tweet takiej osoby, która tam właśnie pracowała. Ja tutaj przeczytam go. Hey, CD Projekt Red, I'm always available for consulting, because it sure sounds like you might need it before the whole of the internet drags you for what sounds like someone potentially sexist representation, which we all know you struggle with in past. I tak w skrócie, ta osoba pisze do CD Projektu, że no, wiecie co, macie gierkę. No i byłaby taka szkoda, gdyby cały internet zaczął was wyzywać za bycie seksistowskimi świniami. Oczywiście ona napisała to trochę inaczej, ale no w gruncie rzeczy do tego się rozchodzi, że po prostu no, zatrudnijcie mnie, pozwólcie mi przepisać waszą fabułę gry, I wtedy dopiero będziecie mieli wolność i nie, nikt nie będzie wam wchodził. Więc oni mają taką agresywną strategię. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. A w międzyczasie zadzwonił psycho. Cześć i czołem, psycho.
2: No cześć, cześć. Bo tak szybko, jakby to powiedzieć, z zażenowaniem tego, co opowiadasz.
1: Ja?
2: Tak, o tych firmach, co gry jakieś wydają.
1: No i jaki jest problem?
2: Nie wiem, żaden. Tak, chciałem się przyczepić do czegokolwiek.
1: rozumiem, dobrze.
0: Znaczy to jest tak, że firmy w Stanach Zjednoczonych, one oprócz takiego zwykłego raportu finansowego, muszą też przedstawiać taki raport ESG, że tam właśnie o środowisko dbają, że właśnie o taką równowagę socjalną, społeczną, tak, że są inkluzywne, no i że właśnie też jest tam różnorodność, o to dbają w swoich firmach. I to w Stanach stąd tak, się tak. bierze. Europejskie spółki w większości też już to robią, ale to jest na razie jeszcze na takiej zasadzie wolontaryjnej, że mogą to robić, jest to dobrze widziane, ale jeszcze nie jest to obowiązek. No ale w tak. Stanach to już jest, no... Bardziej palące.
2: Nie, poczekaj Aniu chwilę, bo w Unii Europejskiej chyba jest to bardziej jakoś tam restrykcyjne.
1: Że nie.
2: Każdy musi jakiś tam ślad CO2 musisz za sobą zapłacić za to, że wykonujesz, a w USA jeszcze nie.
1: Ale ty mylisz pojęcia, bo my nie mówimy o jakby tym zielonym ładzie, tym wszystkim, tylko o bardziej różnorodności społecznej i tej ideologii gender, tam jak to się nazywało? Critical theory? Critical race theory? Coś takiego, teoria krytyczna. To jest po prostu naprawianie szkód wobec dyskryminowanych ras w przeszłości. I jeszcze jest parę takich innych rzeczy, ale oni tam mają w USA sporo tego. I to w większości tam u nich mocno działa. U nas w Europie raczej to, co naciska się, no to jest bardziej ta zielona energia. No faktycznie jest tam gdzieś to LGBTQ, ale to bardziej wydaje mi się, że w USA jest naciskane niż w Europie.
0: No tak, bo tam jest po prostu wymóg prawny, że firmy muszą to raportować. Tam są, mimo że to są takie miękkie rzeczy, właśnie jeżeli chodzi o te... tą różnorodność, no to też są tam jakieś współczynniki, też tam się wylicza, tak? Ile kogo zatrudniamy. Więc no w tych amerykańskich spółkach, czy po prostu spółkach notowanych na amerykańskiej giełdzie, no tam jest większy na to nacisk i stąd takie firmy jak ta Sweet Baby. No my do tej pory to tylko tak właśnie przez filmy, nie? Widzieliśmy to taką nachalne wrzucanie nam tej różnorodności. No i wydawałoby się, że takie skandale, choćby jak z tym serialem Kleopatra, to przystopują twórców, no ale nie, nic się takiego nie dzieje. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, słuchajcie, to jest tak nachalne, że nawet właśnie 12-letnie dzieci już się z tego trochę śmieją. Ostatnio moje dzieci były na Kung Fu Pandzie 4, no i też się tam za głowę złapały, że no nawet Kung Fu Panda ma dwóch tatusiów, no ale okej. Ale na przykład jest taka seria Percy Jackson, książek, to jest mitologia grecka, takiej właśnie taka w takiej przygodowej formie spisana. No i moja córka bardzo, bardzo lubi tą serię. No i była tam jakaś bohaterka, blondynka o niebieskich oczach. No a w filmie wygląda zupełnie inaczej. No i dzieci, no po co się takie coś robi, nie? Żeby na siłę zmieniać tych bohaterów. No i to powoduje to, że to ci, którzy po prostu powiedzą, że nie będą tego oglądać, nie? I tak jak mówisz, to cała warstwa, która powinna być najważniejsza, treść tych utworów idzie jakby na dalszy plan. No i tutaj wam właśnie taką nową propozycję Netflixa zarzuciłam. Prawdziwa historia o Koperniku.
1: Tylko wiesz, ogólnie nie byłoby problemu, bo te firmy by się nigdy nie utrzymały, gdyby nie miały dobrego funduszu. I tu właśnie jest ta trzecia opcja, która jest najsilniejsza według niej. To już jest taka teoria spiskowa, bo to nie jest potwierdzone w żaden sposób, ale same fundowanie tych firm jak Sweet Baby Inc. istnieje. I one są fundowane przez właśnie takie wielkie molochy jak BlackRock, które też mają taką bardzo fajną rzecz, że oceniają firmy. No i to ocenianie już nie ma jakby wpływu na to, czy tam... Znaczy to nie jest związane tylko z publicznymi firmami, o tak. Że to już też tyczy się prywatnych firm, więc dużo takich małych firm, indyków jak to się mówi, też musiały brać właśnie te doradztwa tej firmy Sweet Baby Inc. Bo pan BlackRock, pan duża firma, który finansuje...
2: Proponuję nie używać tej nazwy tutaj, bo może zlecieć z rowerka program.
1: Aha, no tak, to dobrze. To ja powiem tak, czarny kamień, czarny kamień dusz.
2: Czarna ciała.
1: Czarny kamień dusz, to dobra nazwa w sumie, pasuje. To ten pan czarny kamień dusz, no to on ma taką kontrolę w pewnym sensie nad marketem. Nie wiem na ile, bo to tak jak mówię, jest to teoria. Tutaj to, co mówię, jest to teorią, ale względem tej teorii ma dużą kontrolę, bo może oceniać firmy, ale to ocenianie jest brane pod uwagę przez banki, kiedy firmy dostają, mogą dostać pożyczkę. Jeżeli ta ocena jest bardzo niska, albo pożyczka nie będzie w ogóle istnieć, albo będzie na horrendalnych warunkach. I w tą ocenę właśnie wchodzi to, czy na przykład skorzystaliśmy z pomocy firmy, na przykład Sweet Baby Inc., no taki przykład. I tutaj właśnie wychodzą takie rzeczy, gdzieś są takie teorie, że właśnie ten pan czarny kamień tak właśnie przymusza, żeby ludzie, znaczy firmy musiały korzystać z tego doradztwa. Więc jest to gdzieś na takim wyższym poziomie. Zresztą ta firma ma bardzo dużo takich niefajnych rzeczy. Dużo osób powie, że nie. Ja uważam, że oni... To jest za dużo tam się kotli, żeby czegoś nie było. Nie wiem co, ale na pewno jest dużo, dużo teorii, więc powiem tak, że gdyby... No.
2: Gimbal... Czarnym kamieniem, czarną skałą, czy jak to się nazywa. Dokładnie. Ktoś musi być jakiś jeden właściciel, nie? Bo to no nie może być, że grupa kontroluje jakaś.
1: Tylko wiesz, to zwykle jest rozmydlone i nawet jeżeli jest tak zwany stół, ten, wiesz, co się nazywa, chair of... Kurde, już nie pamiętam nazwy. No, w każdym wypadku tam są osoby, które mają, prawda, części firmy. No to pewnie jest jakaś osoba, która to gdzieś posiada. Zresztą, ogólnie też co do tego Sweet Baby Inc. to jest powtórka rozrywki z 2015, bo wtedy, albo wcześniej może nawet, bo wtedy podobne rzeczy się działy. I
2: co było w 2015? Weź wytłumacz, bo to nie wszystko muszą wiedzieć.
1: Gamergate. Ja dużo z tego nie pamiętam, bo ja wtedy się tym nie interesowałem, ale wiem, że była bardzo podobna sytuacja właśnie firma, która nachalnie też właśnie pchała swoje teorie i potem kancelowała, czyli próbowała, wiesz, zniszczyć ludzi, jeżeli nie korzystali z ich doradztwa. Tylko, że właśnie się okazało, że te właśnie osoby, które prowadziły wtedy, to są powiązane z tym Sweet Baby Inc. Gdzieś to jest rodzina i dużo osób też mówi, że to są jakieś powiązania satanistyczne, w sensie wręcz, że to jest powiązane z jakimś kultem, że tam jest kult w to...

0: atakowanie ich, że nie można, i zaczęli nawet doksować osoby, które to robiły. Faktycznie tam było grubo. No, zobaczyli, że głupio robią i że to ludzie się kotłują, no i przestali. Ale było to do tego stopnia próba uciszenia tej sytuacji, że nawet duże portale broniły Sweet Baby Inc. Tutaj mówimy o prasie.
1: Ja w ogóle nie obczałem tego Sweet Baby Inc., bo to no bo, chyba coś mnie ominęło.
2: Wiesz, każdy żyje swoimi dramami. Gracze żyją dramą ze Sweet Baby, a ty, psycho, jakie teorie spiskowe ostatnio drążysz?
1: No, a nie pamiętacie, co było 2 lata temu, albo 3 lata temu? Albo teraz, co się dzieje na świecie? Jakieś wojny wymyśleli?
2: Czyli co, cały czas żyjesz pandemią?
1: Nie, pandemia się kończyła, jak wojna wybuchła na Ukrainie przecież, nie? To nie jest teoria spiskowa?
2: No, wokół wojny to są no, dziesiątki tych teorii, nie? No, ten zamach w Crocus Hall, no to twoim zdaniem, psycho, kto za tym stoi?
1: Chyba ISIS, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co wiemy. Myślę, że nie ma tutaj drugiego żadnego dna.
2: A za śmiercią Nawalnego?
1: Nie interesuje mnie ten człowiek w ogóle. A co myślisz, co będzie 8 kwietnia? Co się stanie?
0: Coś ma być?
1: No nie wiesz o tym?
0: Nie.
2: No to
0: nie.
2: Opowiadaj, przygotuj nas.
1: Nie, no to słuchaj, to sobie wygooglujcie.
2: Nie, to no bo ja tu widziałam to... tylko 10 kwietnia, że będzie poświęcenie czerwonej jałówki na trzecią świątynię. To jest to?
1: No chyba tak.
2: No, a ty pomyliłeś daty, bo tutaj pisał PGD9, że to 10 kwietnia.
0: A jakaś jałówka.
1: Przesunęli już wydarzenie.
2: Ale to ale chyba mają... jakaś prima aprilisowa teoria spiskowa, co?
1: Nie, to już od długiego czasu to...
0: No i co, jak poświęcał? Co się stanie?
1: No, antychryst przyleci z nieba i zrujnuje...
0: A, czyli Bluebeam się odpali?
1: Będzie
0: ten, projekcja, jak to się mówi, bo o tym było dawno mówione, że albo kosmici mają się pojawić i ci kosmici nie będą prawdziwi, to ma być taka projekcja, właśnie hologram, nie? Tak jak Tupac, próbowali Tupaka tam na scenie, to będzie taki właśnie wielki hologram i to będzie taki, że hologram nawet będzie taki, że będzie można go dotknąć, będzie prawie fizyczny. I mają być statki, a tak UFO. No a druga teoria mówi, że to ma być właśnie nadejście jakiegoś tam Boga i pokazanie tam Znaczy, oni będą mówić, że to jest Bóg, a ci, co mówią o spiskach, że to będzie antychryst. I tam Bóg zejdzie i będzie robić to właśnie, ten reset wielki. Czyli
1: Czekam z niecierpliwością na tą sytuację.
2: Już 4 rok czekam na ten reset.
0: No będzie reset. Będzie wielka dyskoteka, włączą się projektory i będzie zejście.
1: Pamiętam, w 2012 to jeszcze ciebie Gimbal nie było na świecie. A może byłeś, ale byłeś młody. Też miał być koniec świata. W 2000 jeszcze pamiętam.
0: W 2012 było chyba parę teorii. Była kalendarz Majów. Był ten gościu z Ameryki, co prowadził radio familijne. On mówił, że będzie kataklizm. I coś jeszcze było. Jakiś tam polski mówił. Więc ten 2012 miał sporo z jakiegoś powodu końców świata, co mnie dziwi. Nie wiem dlaczego.
1: Coś nie pykło wtedy. Może teraz zadziała.
2: A słuchajcie, przez to, że jest tyle tych teorii spiskowych, jak myślicie, skąd jest takie namnożenie ich? Skąd to się bierze? Czemu to tak przyrasta? I no, w tych ostatnich latach w szczególności.
1: Aniu, ale ja mogę ci odpowiedzieć?
2: No, dajesz.
1: To proszę mi chwilę nie przerywać. Okay. I mi się wydaje, że zawsze było dużo tych teorii spiskowych, tylko nie było internetu wcześniej i tak wszyscy nie wiedzieli tego, o czym ktoś sobie coś wymyślił na drugi dzień. A teraz wiadomości szybciej dochodzą, nie? Do ludzi.
2: No, ale mi się wydaje, że też trochę jest wina tych mainstreamowych mediów, nie? Że ludzie mają takie poczucie, że że one właśnie za nim jakiś tam kapitał stoi, że tak nie można im za bardzo ufać, że są wszyscy opłacani.

0: kochani. I tak jak mówisz, no jakieś aferki wychodzą. No i przez to więcej ludzi odwraca się od tych tradycyjnych mediów i zwraca się właśnie w stronę innych historii. No i teraz pytanie, co te teorie nam dają, bo ja niby to ma być coś takiego, co daje ludziom poczucie jakiejś, wiesz, no, sprawczości, że oni coś więcej wiedzą, więcej rozumieją, jakieś drugie, trzecie dno, ale ja właściwie mam właśnie wręcz odwrotne wrażenie, że to sprawia, że no, w nic właściwie już nie można wierzyć, nie? Bo wszystko może być jakąś teorią spiskową i raczej to powoduje zamęt, niż coś wyjaśnia więcej.
1: Dobrze, dobrze, Aniu. A wiesz, ludzie wierzą od 2000 lat w jakieś teorie no wiesz o czym.
0: A to jest kolejna teoria. To jest kolejna teoria, że ludzie odwracają się od kościoła, ale muszą w coś wierzyć. I wtedy właśnie wierzą w jakieś takie teorie reptilian i inne rzeczy, że to im zastępuje wiarę, nie? Czy tak samo jak, nie wiem, inni idą w ekologizm czy weganizm i to się staje ich nową religią.
2: Także społeczność.
0: Jest, no, że to jest objaw właśnie zagubienia ludzi po tym, jak odwrócili się od kościoła. No bo też właśnie przez te wszystkie media, przez wszystko dotarliśmy do jakichś skandali i już ten kościół jest niewiarygodny. No i po prostu trzeba czymś to zastąpić, nie?
2: Statkiem, co wjeżdża w ten...
1: A kiedy był wiarygodny kościół?
2: A kiedyś
1: co
2: kościół
1: uczył...
2: Kiedyś kościół, katedry, to były jedne z niewielu miejsc, gdzie mogłeś się czegokolwiek nauczyć. Zresztą uniwersytety były powiązane z kościołem na początku i tak naprawdę, żeby nauczyć się pisać i czytać, dużo osób musiało się w jakiś sposób związać z kościołem. Może nie, że byli tam księżami, ale gdzieś musieli mieć jakieś tam opcje. No wiadomo, były osoby, które uczyły tak ogólnie, prywatnie, ale większość to kościół właśnie uczył czytania i pisania. Tak bynajmniej było w Europie w dużej części. I pomimo, że mówi się, że kościół stał za tą epoką, jak to się mówi, no to nie, ciemności, tak? Epoka ciemności w średniowieczu. Mm. To wydaje mi się, że też dużo dobrego zrobili, bo faktycznie uczyli ludzi pisać, czytać. Jasne, wykorzystywali to do swoich celów, ale no jednak to gdzieś było. Ja nie będę ich bronił i nie będę mówił, że oni są super, ale gdzieś tam coś dobrego na pewno zrobili, jakiś tam plus mają, ale no nie byli aż tacy.
1: No, ja ci podpowiem, w Ameryce Południowej zajebiście dużo dobrego zrobili.
2: A powiedz co?
1: Może Indianie się zgodzą.
2: W takim sensie.
0: No właśnie, wychodzą te grzechy kościoła i w ogóle no teraz ciężko czy władzy kościelnej, czy państwowej coś ukryć. No ja na przykład ostatnio się dowiedziałam, że w tym dwudziestoleciu międzywojennym polski rząd celowo podawał zafałszowane dane dotyczące bezrobocia w Polsce, żeby po prostu powstrzymać jakieś, wiecie, strajki, protesty.
2: A jaki jest prawdziwy?
0: Ale nie, w dwudziestoleciu międzywojennym, 100 lat temu, nie?
2: A ja myślałem, że tu mówisz, że teraz fałszują.
0: Nie, no właśnie teraz jest dużo, dużo ciężej takie coś zrobić, nie? Może się trafić jakiś odważny też z jakiegoś tam urzędu statystycznego. Gdyby coś takiego próbowali robić, no to ktoś się, wiesz, może by odważył i poszedł do prasy i to ujawnił.
1: Dobra. Aniu, ale to w którą stronę fałszowali, że zaniżali czy
0: tak,
1: zawyżali?
0: Zaniżali, zaniżali statystyki. Zaniżali statystyki.
2: No ale u nas też są zaniżone.
0: Kurczę, coś nas przerywa.
2: No jest jakieś przerywanie, ale u nas z bezrobociem to chyba też jest zaniżane, bo u nas liczy się bezrobocie zarejestrowane, czyli jak ktoś jest zarejestrowany w urzędzie pracy. A z tego co wiem po roku albo jakoś tak gdzieś nie wiem ile. Albo 2 lata, albo coś takiego, już teraz nie kojarzę, ale wiem, że na pewno po jakimś czasie wyrzucają z urzędu pracy i żeby właśnie zostać, żeby zostać jakby klasyfikowanym jako bezrobotny, trzeba być w urzędzie pracy zarejestrowanym. No a co jak to jest po prostu jakimś tam powiedzmy dworniakiem, który no menelem mówiąc krótko i nie jest zarejestrowany jako bezrobotny, bo już dawno mu to się nie należy. No to pytanie, jeżeli liczymy tylko zarejestrowane bezrobocie, to może to faktycznie jest większe. Chyba, że ja się mylę i też liczymy niezarejestrowane, ale ja z tego, co czytałem, to właśnie, że jest tylko to zarejestrowane liczone.
0: No takie statystyki osób, które nie pracują, bo nie chcą, no to też są prowadzone. I teraz raczej mam taki problem, że mamy właśnie grupę osób, która... Wiesz, no stać się na to, żeby nie pracować, nie? Mówi się tutaj, nie wiem, o na przykład często przywołane z grupa kobiet, tak? Tam 50+, które etam, nie etam. Pracują. Taki etam. Go na tych statystykach nie ma.
2: Etam to jest człowiek renesansu. On pracuje w taki sposób, że nawet się fizjologom nie śniło.
0: No, teraz to raczej właśnie cierpimy na brak rąk do pracy, nie? I trzeba ludzi sprowadzać.
2: Wykwalifikowanych ludzi w takich rzeczach jak hydraulika, elektryka, budowy, te wszystkie takie wszystko co trzeba wykonać fizycznie, tego brakuje.
1: Fizyczne prace, tak?
2: No tak, na tego najwięcej brakuje, bo każdy się kwalifikował na jakieś tam biura, na jakieś komputery, te rzeczy. No i tego już, to już jest przesyt tego. Teraz
1: Ja czekaj, filozofię, ja studiowałem filozofię i się nie załapałem do pracy po filozofii.
2: W McDonaldzie będzie miejsce.
0: Jola pisze, że ten rok dotyczy zasiłku, ale można być zarejestrowanym tyle, ile trzeba, czyli że nie wyrejestrowują cię, tylko po prostu już ci się nie należy zasiłek.
2: Zasiłek
1: się, ja wiem, bo ogarniam temat. Zasiłek się należy, jak przepracuję 180 dni w roku. Znaczy w roku. No tak, przez ostatnie 3 lata, jakoś tak. To wtedy ci się zasiłek należy. Ale masz, jak jesteś zarejestrowany.
0: A psychak, jak jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, to oni ci podsyłają jakieś oferty pracy i ty tam musisz gdzieś pójść i się stawić na to, co oni ci zaproponują?
1: Tak.
2: Oczywiście,
1: że tak.
2: Jak się nie stawisz, to cię wypierdalają z tego.
1: No tak, ale to co miesiąc jest wizyta obowiązkowa w urzędzie.
2: Byłem 3 miesiące w urzędzie pracy zarejestrowany jako bezrobotny i powiem jedno. Nie polecam Magda Gessler.
0: Co ci zaproponowali za pracę?
2: Świetną pracę mi zaproponowali, a nazywało się to brak pracy, bo nie mieli nic. Dosłownie nie mieli nic. Także super partia.
0: Nie ma pracy dla ludzi z twoim wykształceniem.
2: Nie, w ogóle nie było pracy.
0: A prawda?
2: To było super. No nie, to było 2019. To wtedy nie było.
0: Aha, okej.
1: No bo wtedy była... Plandemia była wtedy, to nie było...
2: Nie, 19 to nie była plandemia. To jeszcze nie było.
1: A to
2: dopiero przychodziła.
1: Dobra, spoko. Ale to jest audycja o spiskach.
0: Właśnie.
2: To nie jest spisek, że właśnie wszyscy Polacy, tak 90% Polaków nie pracuje, tylko my widzimy jakieś boty, co chodzą i tam w tych wszystkich sklepach to są już tam cyborgi zamontowane. Wszyscy tak mówią, że nie da się znaleźć pracy, to może właśnie tak jest, że tam wszędzie, gdzie idziemy, no to tam już pracują jakieś tam cyborgi. Chociaż nie, ja słyszałem kiedyś taką rzecz, nie na cyborga, tylko na człowieka, który został całkowicie stworzony tak jakby maszynowo, nie? Że to jest tkanka, wszystko. To nie jest metal, tak jak jest w robocie, to jest normalny człowiek, tylko wytworzony jakby maszynowo. I to zachowuje się jak robot. takiej słyszałem o czymś takim. Nawet definicja była, słowo, ale już nie kojarzę. No, to takie właśnie humanoidy, nie wiem jak to nazwać, no, pracują w sklepach, a my nie mamy zatrudnienia.
0: No nie chcę mi się wierzyć, że nie było dla ciebie pracy w żadnym Lidlu ani Biedronce. I mi się wydaje, że taki humanoid nie dałby rady pracować właśnie w takim markecie.
2: Znaczy, mi się też nie chce w to wierzyć, ale wydaje mi się po prostu, że Urząd Pracy ma te oferty, które dostaje, a nie te oferty, które ogólnie są na rynku.
0: A no tak, to tak, to pewnie tak jest, że po prostu pracodawcy się zgłaszają.
1: Czekaj, a ty nie opowiadałeś kiedyś, że w Netto gdzieś miałeś pracować?
2: Pracowałem w Dino przez jakiś czas.
1: I to nie podobało się?
2: Nie polecam w ogóle. Mobbing jest wina, ale ja z innego powodu, bo chcieli mnie w innym miejscu w ogóle zatrudnić, niż gdzie ja miałem pracować. A mi nie kompletnie pasowało, bo nie dość, że ja nie miałem samochodu, to jeszcze to było takie zadupie, gdzie, no powiem tak, no, mnie to jest wywalone, ale tam chlali. Chyba połowa osób była najebana. To nie jest normalne. Normalnie, no. Małpki walili. To jest nienormalne.
1: To dobrze. Ja bym
2: super, no
1: zajebiście.
2: A ja wiem, że ty byś pracował.
0: Może Dino się nie da na trzeźwo po prostu.
2: Furiat w ogóle. No, tak, to chyba tak, bo tam połowa to palety. To jak się idzie, to trzeba właśnie tak się gibać, jak nawalonym, bo te palety wszędzie są.
0: To dobrze, że Furiat zrezygnował z tej pracy, bo to niedobra środowisko pracy.
2: A jeszcze tak powiem, tu, no muszę zrobić ogłoszenie parafialne, bo Furiat się pyta, dlaczego ma bana. Nie wszystkie bany są przeze mnie. Jest moderacja na Discordzie.
0: Jest
2: ale ja wiem, za co dostałeś bana, jestem poinformowany. I znaczy poinformowany, ja nawet nie muszę być poinformowany, bo ja wiem, Furiat, co ty robiłeś. I ja bym ci bana nie dał. Ale ja respektuję decyzję mojej moderacji i rozumiem ją. Jestem w pełni świadom, dlaczego to zostało zrobione. Furiat, wchodziłeś na Discorda, wzywałeś ludzi. Znaczy, ja nawet mówiłem, żeby oni tego nie brali do siebie, bo ty jesteś w większości najebany, jak wchodzisz. Sorry, ja nie będę cię spowiadał, bo ty wchodzisz najebany, wzywasz ludzi, potem wspomujesz jakieś rzeczy, potem robisz jakieś dymy. No, dla mnie to jest trochę śmieszne. Nie chcę z ciebie robić jakiegoś błazna, nie? No i ja wiem, że ty masz problemy, które musisz nad nimi pracować. Ja jestem w stanie nawet cię odbanować, ale daj mi jakiś dowód, że ty będziesz się zachowywał normalnie i na przykład przestaniesz pić, nie wiem, ale daj dowód, a nie tylko, że no ja przestanę, a za dwa dni będziesz wchodził i będziesz wyzywał ludzi. No, ja naprawdę jestem cierpliwy i ja nie chciałem ci dać tego bana, ale jeżeli ty wkurwiasz wszystkich po kolei, no to ktoś w końcu pęknie i ja mówię, ja nie będę cofał w tym momencie tego bana. Musisz udowodnić, że po prostu się zachowujesz jak człowiek i przeprosić ludzi, których po prostu cały czas jechałeś. Przepraszam cię, Furiat, ale taka jest prawda. I tyle. I to jest koniec ogłoszeń parafialnych.
1: Dobra, to ja przeproszę za Furiatem. Mianowicie.
2: No tak to już się
1: nie
2: dzieje.
1: Nie wiem, co się tam działo.
2: Ty widziałeś, co się działo nie raz, nie dwa. Ty wiesz jak to jest.
1: Ja wiem, tylko że ja bym tego nie traktował poważnie.
2: Ale ja też nie będę tutaj robił z tego jakiegoś tego. Wiemy jak jest, wiemy co się dzieje. Może później będzie zmieniona decyzja, się zastanowi, ale Wariat, ty przemyśl swoje postępowanie. Proszę cię, proszę. No, to można wrócić do spisków.
0: Tak, a na ile takiego bana się dostaje za złe zachowanie? Czy do odwołania?
2: To jest do odwołania. To jest decyzja loży masonów.
0: To może odbanujcie Furiata na 24 godziny. Niech poprzeprasza wszystkich. I tyle, no.
2: To trzeba przemyśleć. Dobra. A słyszałeś?
1: No. Wspomniałeś o masonach. Co myślicie o masonach? Czy to jest naprawdę jakaś organizacja zorganizowana?
2: Niezorganizowane, ale są. No są, no są ludzie, którzy są ponad nami. Zawsze, zawsze byli. Ja uważam, że masoni to nie jest jakby zorganizowana jakby opcja. Chociaż tam słyszałem, że jakieś są spotkania i gdzieś tam niby ci na... Czy nawet te głupie ten, co ten robi... Economical Forum, coś takiego, tego Schwaba, no to można powiedzieć, że tam na przykład elity się spotykają, no to jest w pewnym sensie jakaś taka masoneria. Nie mówię, że w złym aspekcie, nie będę oceniał tego, ale to jest spotkanie elit i oni sobie decydują o tym, co się będzie działo, no bo taka jest prawda, no. Oni decydują o tym, jakie będą prawa, jakie będą rzeczy i w sumie, no tu masz jakiś taki przykład jawny. A może być więcej takich rzeczy niejawnych.
1: Dlaczego oni mają decydować o tym, co będzie się działo?
2: Bo mają...
1: Na przykład ty albo ja.
2: Mają pieniądze i władzę. Kto ma jedzenie, ten ma kontrolę. No i wiesz, dopóki oni mają siłę, i dopóki ludzie będą ich słuchać, no to tak już jest. No i tyle. Nie zmienisz tego. Możesz pójść i protestować, ale dużo ludzi powie, że im pasuje tak, jak jest. Dużo ludzi powie,
1: że... Jakby tak zrobić rewolucję taką, żeby tych masonów pobijać?
2: No i jeżeli coś takiego byś zrobił, to jasne, byś wygrał, bo prawda jest taka, że ich władza jest dopóki ludzie ich słuchają. Bo jak przestaną ich ludzie słuchać, to nie ma żadnej władzy. I jeżeli faktycznie wszyscy ludzie by nagle się odwrócili, no to tak, ale myślisz, że coś takiego w ogóle mogłoby się wydarzyć?
1: Myślę, że tak, bo tak było we Francji w XVII wieku.
2: No tak,
1: a ja to myślisz na ten temat?
0: Ja, że jesteśmy przy Francji, to ja mogę wam taką pomniejszą teorię spiskową opowiedzieć na temat pierwszej damy Francji, bo we Francji też się zbliżają wybory prezydenckie i właśnie...
1: Wiem do czego dążysz, ale mów.
0: I rozpłynęła się teoria spiskowa, że jakoby pani Brigitte Macron jest tak naprawdę trans mężczyzną. I doszło aż do tego, że Macron, Emmanuel, jej małżonek, no tutaj prostował to i pozwał właśnie taką prawicową gazetę Fakty i Mity, powiedzmy właśnie francuskie.
2: Niech zdejmie spodnie, to będzie wiadomo.
0: Właśnie tak, że tutaj oczerniają jego żonę. No i faktycznie jacyś ci prawicowi dziennikarze przeprowadzili śledztwo niby, no i okazało się, że tak według nich nie ma żadnych praktycznie zdjęć z młodości Brigitte Bardot. Tutaj wam takie zdjęcie rodzinne wrzucę. Jest tu taka dziewczynka malutka, że to jest niby Brigitte, no ale według ich teorii Brigitte to jest ten chłopczyk po lewej stronie. Brigitte z dzieciństwa to ma tylko takie swoje zdjęcie komunijne, ale oni twierdzą, że to nie jest jej zdjęcie, tylko to jest zdjęcie jej córki z komunii. No i no też tutaj zadziałał taki efekt Barbary Streisand, tak? Kiedy oni tutaj Emmanuel Macron próbował to tam podważać i z tym walczyć, no to się rozhulało po internetach. Daily Mail niby swoje śledztwo przeprowadził, no i według nich jest to po prostu no taki właśnie spisek, próba oczernienia Macrona przed tymi wyborami. No i Daily Mail tutaj na poparcie tego przytacza też historię z Michelle Obamą, tak, że tam w 2017 roku też hulało właśnie ta teoria, że niby Michelle Obama jest mężczyzną. Nie pamiętam właściwie czemu wtedy to się tak rozhulało. Czy wy pamiętacie, a propos czego tutaj właśnie wyciągano Obamą, że tak naprawdę są właśnie związkiem dwóch mężczyzn. Nie pamiętam, ale to oczywiście Alex Jones był tutaj autorem tej teorii. No tak, to takie właśnie fejkowe zdjęcia. No to jeszcze było w powijakach wtedy, nie?
2: Tak, tych teorii w ogóle z babą było masakrycznie dużo. Nawet to, że mówili, że on nie jest pochodzenia amerykańskiego, że się nie urodził na terenach USA i że on gdzieś tam indziej żył. Nie wiem, nie mam pojęcia, to tylko słyszałem o tym. Najśmieszniejszą dla mnie teorią było to, znaczy tu wiadomo, taką typową teorią było to, że oni są jaszczurami, to znaczy cała rodzina tych Obamba, że to jaszczury są. No nie wiem, na ile to prawda, chociaż kto wie.
0: No ja nie wierzę w to, że ta Brigitte Macron jest właśnie transmężczyzną, bo sobie myślę, że gdyby tak było, no to oni by się już dawno tym pochwalili, no bo teraz, tak, że tak powiem, to by chyba było całkiem spoko przyjęte, nie? W obecnym klimacie. Myślę, że to by mogło...
1: We Francji na pewno to.
0: No, także myślę, że to jest na pewno fake wyssany z palca jakichś wstrętnych prawicowców.
2: Jak tak można prawicowych ludzi obrażać? Nie, no, że ja oczywiście żartuję. Uważam, że każda strona ma teorie spiskowe, chociaż ja jeszcze tak w sumie rzadko kiedy słyszę teorie od lewicy. Chciałbym jakieś teorie lewicowe, to byłoby ciekawe na przykład na tematy prawicowców.
1: Ale to posłuchaj. No? Posłuchaj, o płaskiej ziemi jest, od lewicy powstała ta teoria.
2: Naprawdę to jest lewicy? Ja zawsze myślałem, że to prawicowcy, bo chrześcijańska teoria to jest, że wiesz, związane z religią.
1: W sumie masz rację. W ogóle lewica to chyba w ogóle nie wierzy w religię żadną. No i nie ma piekła.
2: Tak, wydaje mi się, znaczy, że to raczej jest taka natura prawicowych, że oni szukają tych teorii spiskowych, ale jeżeli ktoś mnie poprawi, da mi jakąś teorię lewicową, to spoko, bo ja naprawdę tak teraz próbuję sobie jakoś przypomnieć, ale nie mogę. Jak wszystko w większości sprowadza się do prawicy, nie? To co było w 2020, to też była prawicowa teoria, bo pomimo, że rządy były prawicowe, to też była prawicowa związana z wydarzeniem w USA, jak sobie samolocik leciał, a potem drugi. To też prawicowcy chyba tą teorię wyciągali. Z tego co pamiętam, Alex Jones najwięcej teorii na ten temat miał. Teorie w ogóle na temat różnych rzeczy, co tam się działy w szkołach, to też były prawicowe. No zaraz kurde, tak myślę, czy coś lewica miała z takich teorii spiskowych? Cholera jasna. Może to się okaże zaraz, że to tak naprawdę lewica miała rację, a my tutaj próbujemy szurę. Nie, żartuję oczywiście. Nie wiem.
0: A dla mnie ta cała historia z Brigitte Macron to jest, wiecie, pokłosie tego, że po prostu ludziom się nie mieści w głowie, że facet mógł sobie wziąć po prostu starszą 24 lata kobietę, nie? Bo jak jest w drugą stronę, no to nikt nie zadaje jakichś pytań, nikt się nie zastanawia, czy ta młodsza kobieta jest kobietą, czy trans kobietą, a tutaj to jest strasznie podejrzane. No i ten taki początkowo gejowski związek tutaj może bardziej był wiarygodny, nie? Bo to akurat tak, to w tą stronę to już miało większy sens po prostu.
2: A jak myślicie, czy zburzenie mostu tam w USA, co sobie Stoteczek przepłynął, no to według was było zamierzone, czy przypadek kompletny?
0: Ja słyszałam taką historię, że to jest właśnie dowód na już taką ostatnią fazę kapitalizmu, kiedy po prostu, wiesz, firmy no już mają po prostu w kieszeni rządy i wszystkie instytucje, które kontrolują też bezpieczeństwo, bo właścicielem tego statku, tego kontenerowca jest Maersk, a Maersk miał ostatnio właśnie kilka takich jakichś sporów właśnie z tymi urzędami do spraw bezpieczeństwa. Chodziło o to, że w Stanach jest tak, że ci, którzy prowadzą ten statek, i jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, oni powinni w pierwszej kolejności zawiadomić te służby nabrzeżne. A Maersk wydał im tak polecenie swoim pracownikom, że oni, jeżeli cokolwiek się dzieje, właśnie są jakieś takie przypadki właśnie z bezpieczeństwem, jakieś wypadki, to mają swoją centralę informować. No i jacyś pracownicy donieśli o tym prasie. Były jakieś pozwy, Maersk tam jakieś kary płacił, no i że to taka niby, nie wiem, forma zemsty. Taką wersję słyszałam.
1: Jak dla mnie to za bardzo skomplikowane, żeby to była jakaś teoria spiskowa.
0: No, ale tam oni przytaczali, że to już jest nie pierwszy taki przypadek, że tam w ostatnich kilku miesięcy to już jest trzeci raz, kiedy statek kontenerowy Maerska no właśnie ma takie problemy, nie?
2: A to już wcześniej były problemy kontenerowców. Wydaje mi się, że ja tutaj stanę po stronie rozsądku, że to po prostu był przypadek, tak jak przypadkiem było w kanale Sueskim. Nie wiem, w jakimś tam kanale. Raz trafiłem. Widzieliście, raz trafiłem na coś. Evergreen statek. O, nawet pamiętam nazwę. Ja jestem człowiekiem. Raz mi się zdarzy, że coś będę pamiętał. Tamten kontenerowiec Evergreen po prostu utknął na tydzień albo dwa i była blokada transportu. Przez to jeszcze bardziej się inflacja pogorszyła, bo nie można było sprowadzać produktów z Chin. To nie pomogło, prawda, brakom dostaw chipów i innych rzeczy. Wydaje mi się, że to przypadek, tak szczerze, bo nie wydaje mi się, że ani Chiny, ani ktokolwiek inny chciałby, żeby takie rzeczy jak mosty się niszczyły. Dużo osób w USA mówiło takie naprawdę głupie teorie. Jak to, że na przykład to było spowodowane tym, że ten most był słabo zbudowany, że tam na tym pokładzie to byli transgenderowcy, że nie, naprawdę, że to jest wszystko wina inkluzywności. No, że to jest wina inkluzywności, że to jest tak naprawdę ten Joe Biden to kryje, że to jest jakaś tam, to jest jakiś problem i że to nie ma być odbudowane i tutaj jeszcze jest tak, że to 10 lat zajmie, że w ogóle. I takie teorie trochę z dupy wydaje mi się były na ten temat. Nie widziałem jakiejś solidnej takiej teorii. Dużo takiego gadania, pokroju. No i politycy wychodzili i mówili, no ludzie mają dużo teorii, dużo różnych rzeczy, no bo im się tam nie podoba aktualna polityka Joe Bidena. No tylko, no to tak, można powiedzieć, że te teorie zawsze wychodzą, nieważne kto by to był. I wydaje mi się, że te teorie trochę takie były bez ładu i składu w tym wypadku. I są takie tematy, że to taki temat zastępczy chyba był, bo coś się działo. A no właśnie, no tak, przecież 31, no się temat zastępczy. No nie zrobili tego chcąc, ale ładnie im to zakryło temat, bo to jeszcze trochę się nim zajmowali przez jakiś czas. No to Joe Biden podpisał tam, nie wiem, czy dekret, co oni tam podpisują, ale w każdym razie uznał, że 31 marca, no to jest dzień widoczności osób transpłciowych. O tak, pomógł. A to taka ciekawostka dla was. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale teraz 31 właśnie marca to jest dzień widoczności dla osób transpłciowych.
1: Dzisiaj jest 1 kwietnia, chciałem zauważyć.
2: No, to wczoraj było.
1: No, spoko.
2: No nie wiem, czy wiecie.
1: Takie teorie to jest zupy wyjęte.
2: Ale super. A jaką byście?
0: Ta teoria o tej transgenderyzmie Bridget Macron to też do mnie przyszła właśnie z kanałów amerykańskich, a dokładnie od Candace Owens, to jest taka prawicowa dziennikarka. I ona, słuchajcie, powiedziała, że ona swoją karierę stawia na to, że ta Brigitte Macron to jest właśnie trans kobietą, tak? Że na pewno zmieniła płeć. No a kilka dni temu ona wyleciała z takiego portalu Daily Wire, który prowadzi Ben Shapiro, ale wcale nie za to, że tutaj właśnie o Brigitte Macron się tak kategorycznie wypowiedziała no, i o jej chciowości.
2: Przez to, że Ben Shapiro ma kija w dupie i już mu coś odwala, ale to inna sprawa. Ja słyszałem o tym, jakiekolwiek bronienie, nawet nie bronienie, tylko mówienie, że Żydzi, czy ja mogę powiedzieć słowo Żydzi? Nie, to ja może powiem inne słowa. Rzymianie, że osoby religii wczesnochrześcijańskiej są no, nie do końca dobre i to nawet nie było tak dosłowny sposób powiedziałem, tylko jakiś tam cytat z Biblii. I osoba została wypieprzona. O, widzę, internet umiera.
0: Tak, tak Candace Owens wyleciała za to, że powiedziała, że w Palestynie odbywa się ludobójstwo i generalnie za, tak jak u nas, jak ktoś jest przeciwko wojnie w Ukrainie, tak, i nie wiem, życzy sobie, żeby jak najszybciej się skończyła, to dostanie mu się od ruskich onus, no to w Stanach jest tak, że jak ktoś nie popiera działań Izraela, no to też nie ma co szukać za dużo tam w tych mediach i musi po prostu iść na swoje.
1: Właśnie, Aniu, a to nie jest jakaś następna teoria spiskowa, która jest prawdą, że jak ktoś się złego powie na YouTubie o Rzymianach, to kanał leci od razu z rowerka? Bo
2: ja
1: czasami
2: powiem,
1: tak się zdarzało.
2: A ja powiem, że ja nie wiem, czy w sumie to nie jest polaryzacja, bo ja patrzę się na różne kanały, które mówią znaczy Izrael, no bronią, prawda, tego, że ci tam robią te rzeczy w Gazie i oni mówią, że to media, właśnie ci prawicowi mówią, że to media lewicowe bronią Palestyny i bronią terrorystów. Tylko, że ja oglądam te media i te media wcale nie bronią terrorystów, a wręcz nawet mówią normalnie na temat Izraela, tak jakby mówili prawicowcy. I się pytam, w takim wypadku, kto broni tej Palestyny? Czy ja widzę czasem jakieś tam odłamy, że coś tam ten się pojawi w brytyjskich mediach, czasem widzę, że pokazują, że faktycznie tam jakieś dzieci, matki są atakowane, no ale to pokazują raczej z aspektu takiego, że no ludzka tragedia, nie? No bo ludzka tragedia będzie wszędzie i nie jest to ważne narodowość. Ale tak, takiego określenia, że o, ci robią dobrze albo ci robią źle, to chyba poza Kanadą, bo gdzieś w Kanadzie widziałem takie faktycznie opcje, że kanadyjskie media pokazywały Palestynę w takim dobrym świetle, to nie widziałem, żeby Palestynę właśnie pokazywali w dobrym świetle. Po prostu tak mówię, że to, co dużo mówi prawica, to ja nawet tego nie widzę. W sensie nie wiem, czy ja źle patrzę, bo może nie wchłaniam tych mediów, co powinienem, ale nie widziałem. I dlatego mówię, czy to nie jest jakiś taki efekt polaryzacji, bo na przykład lewicowi mówią, że to właśnie za mało się mówi o Palestynie, że media kłamią i bronią Izraela, a z drugiej strony prawicowcy mówią, że nie, że to media bronią Palestyny. No i no to komu wierzyć?
1: Poczekaj, bo do czego ty dążysz?
2: No bo właśnie nie wiem, właśnie tak, nie wiem. Nie wiem, właśnie mówię, że nie wiem.
1: YouTube
2: nie wiem,
1: jest zakaz używania. Na YouTube jest zakaz używania słowa na rzecz.
2: Tak nie, jest
1: plot, przecież dwa razy dostał strajka. Plot dostał dwa razy strajka.
2: Tylko w jakich wypadkach? Tylko popatrz się, jaki kontekst jest jego, a jaki jest nasz, prawda? No też są różne konteksty.
1: Nie można w złym kontekście mówić. W dobrym można jak najbardziej, jeszcze jak.
0: Znaczy wiesz, a co w ogóle trzeba przypisywać lewicowość czy prawicowość temu, że po prostu masz poglądy antywojenne, tak? Że jesteś pacyfistą. No tutaj dobra, no Candace Owens, no to jest trumpistka zagorzała, prawicowa, tak? No i poleciała za to. No ale czemu w tych mediach nie może być po prostu jakiegoś pluralizmu, tak? Normalnie jest tak, że się po prostu zaprasza do debaty, do rozmowy kogoś, jeden jest za, drugi jest przeciw. No, no też rozumiem, że są jakieś redakcje i też możemy się tam nie zgadzać, nie musimy się przecież właśnie zgadzać we wszystkim. Jeden ma takie poglądy, drugie takie. A teraz się porobiło tak, że po prostu jak masz jakieś inne poglądy, to po prostu wylatujesz. Albo
2: wydaje mi się, że większość pacyfistów teraz jest nazywana symetrystami. Że jeżeli ktoś uważa, że dwie strony nie mają racji i że nikt nie powinien walczyć, że nie powinno w ogóle być tego, że ludzie umierają, nie? Że niewinni ludzie nie powinni umierać, to zaraz ktoś powie, że się prowadzi właśnie symetrię. I ja jestem szczerze powiedziawszy wkurzony, bo ja tak powiem, nie chcę wojen. Ja bym chciał, żeby był pokój na świecie i żeby ludziom się dobrze żyło i w sumie fajnie byłoby. A dużo osób się wyśmiewa, a ty głupi jesteś, Gumball, ty młody, mało wiesz. No to możesz ty biegnąć tam na wojnę. Idź tam biegnij z karabinem, biegaj, strzelaj. Ale nie, bo ja żyję gdzieś tam indziej. Ja się wyprowadziłem z Polski, nie. No i to jest właśnie takie gadanie. Wkurza mnie trochę, powiem szczerze, ale to nie jest jakiś tam wielki problem, bo ja w sumie też nie będę jakoś walczył z wiatrakami. Nie będę zmieniał nikogo poglądów, ale uważam, że dużo osób by chciało jednak tej wojny, wydaje mi się, że gdzieś tam w głowie im różne rzeczy chodzą.
0: No tak, a jesteśmy w takim momencie, że jak mówisz, że jesteś przeciwko wojnie, no to ludzie się boją czegoś takiego powiedzieć, bo zaraz zostaną wyzwani, nie?
2: No ale taka jest prawda, że dużo osób nie chce wojny, nie chce walczyć, ale z drugiej strony...
1: Nikt nie chce wojny. Pokaż mi normalnego człowieka, który chce wojny.
2: Nie, słuchaj, bo jest tak. Ludzie mają wbudowaną nienawiść. I tak jak powiedziałem, że dużo osób chce... To jest taka... Teraz ktoś pewnie to gdzieś wytnie i powie, a Gumball powiedział tutaj, że ludzie chcą wojny, a zaraz powiedział, że nie chcą wojny. Tak, bo ludzie są skomplikowani. I z jednej strony czują nienawiść i czują tą nienawiść do innych, do często innych nacji, ale z drugiej strony, kiedy już przychodzi praktycznie do wykonania tego, to wolą, żeby to wszyscy inni walczyli za nich, ale nie oni. I o to mi się rozchodzi, że nikt nie chce wojny, którą oni będą musieli prowadzić. Czyli ktoś faktycznie będzie musiał pójść na pole bitwy. Oni chcą wojny, którą ktoś za nich zrobi. A nikt nie zrobi tego za nich. To jest ten problem.
1: Robią ludzie za nich przecież.
2: No ja wiem, tylko że to robią ludzie bogaci, którzy oni wcale nie myślą tak jak większość, czyli a ja będę walczył tam z kimś, bo ten. Nie, oni wiedzą dokładnie czego chcą, czyli zasobów, władzy, ludzi. Oni już mają cele, a tu w jednostkach w większości jest po prostu taka wbudowana nienawiść. Chociaż też są na wysokich szczeblach ludzie z nienawiścią, to też nie mówię, że nie, ale oni raczej kierują się takimi właśnie celami. Tutaj władza, tutaj coś zdobędę, tutaj będę coś miał, a ludzie to są pionki w mojej, na mojej mapie.
0: To dla mnie te wojny to jest tylko tak. kasa. Chodzi o kasę i pranie pieniędzy głównie. Ja to tak odbieram
1: przynajmniej. Tak, tylko że za co ja mam walczyć za kraj, że niby to...
0: No tak, tak jak, nie wiem, była wojna, druga wojna światowa, no to wtedy było, tak mi się wydaje, no jakaś konkretna ideologia, tak? A teraz masz takie poczucie, że tutaj chodzi głównie o pieniądze. No i za to jest ciężko, no, za czyjeś interesy walczyć, nie?
1: Dokładnie o tym mówię. To ja wolę sobie pojechać gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam na koniec drugi świata i sobie żyć w pokoju, niż walczyć za Polskę, bo w Polsce nikt mi nic ten nie obieca. Zresztą, słuchaj. Słuchajcie. Jeszcze mi nie przerywajcie, bo tutaj KGB mówi, że że lepiej jak krawiec prowadzi
0: no to
1: audycję
0: na pewno.
1: O teoriach spiskowych.
0: My dzisiaj tylko w ramach prima aprilisowego żartu się za to wzięliśmy, to tak.
2: Znaczy, jeżeli...
1: My sobie spiskujemy.
2: Jeżeli ktoś bierze tą audycję na poważnie, no to nie wiem po co. Chociaż w sumie teraz wypowiedziałem się jakiś taki poważny temat, no ale tak jak ja zawsze mówię, ja nie jestem ekspertem, ja nie doradzam nikomu, ja nie mówię jak żyć. Możecie posłuchać tego, co mówię, a możecie kompletnie to zignorować. Do was to jakby należy. Ja nie mówię jak z katedra, ja też nie uważam się za jakiegoś mędrca. A to, jak to powiedział kiedyś Ator, to, że coś jest logiczne, nie oznacza, że jest prawdziwe, a to, że coś jest nielogiczne, nie oznacza, że nasza władza tego nie zrobi. Także te. I całe te.
0: Dobra, psycho, no. jakaś teoria spiskowa na koniec i słuchaj, bo ty musisz jeszcze do dwóch audycji przynajmniej dzisiaj zadzwonić, także no. Wiesz.
1: No tak, zaraz. A to za chwilę. Teoria spiskowa, no nie wiem, no jeszcze to o księżycu, czy tam wylądowali ludzie na księżycu w końcu, czy nie?
0: No naziści tam.
1: Jak uważacie?
0: Naziści tam się skitrali.
1: No tak. Na ciemnej stronie. Okej.
2: Okay. A tu KGB mówi, że nie słyszał dawno bardziej bekowej audycji o teoriach spiskowych.
0: Nie, bełkotliwej, nie bekowej.
2: Bełkotliwy, nie. Bekowej, tam pisze. Dawno nie słyszałem bardziej bekowej audycji o teoriach spiskowych. Gdzie tu masz bełkotliwej?
0: A, to sorry, to ja sobie to powiedziałam.
2: No przecież, nie, bo ja tak myślałem, że cię zobaczyłem. No to... KGB Rut. Cofamy czas i była taka fajna audycja Teoria Szuriatu, którą prowadził Gumball i taki człowiek, to się nazywa KGB Rut. I była bardzo fajna, bardzo śmieszna. Oglądaliśmy różne wróżki, różne takie rzeczy. Można cofnąć się, można zobaczyć. Fajne. KGB Rut naprawdę fajnie wtedy prowadził, to była jakość. Znaczy dobra, może jak, nie może jakość taka poważna, tylko właśnie komediowa, śmiesznie było. Można było się wyluzować. No. Jak ktoś lubi takie śmieszne o teoriach, to można sobie zobaczyć, tylko trzeba znaleźć. Teoria Szuriatu na
0: Bierucie,
2: radiu powinna być.
0: Jak już tu z nami jesteś, to zrób nam ten przywilej i zadzwoń w ramach, nie wiem, czy Święta Prima Prilis, czy tych teorii spiskowych. No bo tak się ostatnio zastanawiałam. Nadawałeś, a nie dzwonisz teraz. Jak to tak? Co to się wydarzyło? Bo raczej to dzwonienie z tym nadawaniem idzie w parze, a ty teraz już tylko na czacie. Także no, zapraszamy. No dobra, dokładnie. Psycho. To dzięki za telefonik.
1: No dobra. Wywalcie mnie już w końcu, bo ile będę przynudzał.
0: Nie, no
2: tam... To na razie, psycha. Cześć i czołem.
0: Trzymaj się.
2: Dobrego wieczoru.
1: No, no.
0: To był Ezo Śmietnik, Prawo Szuriatu. I to chyba no, do tak. Znalezienia na stronie Nocnego Radia, nie? Bo na YouTubie to chyba tego nie znajdziecie. Także musicie sobie odpalić archiwum.
2: Znaczy, czemu nie na YouTubie? Chyba powinno być.
0: Tak?
2: No powinno być na YouTubie. Ja to wtedy nadawałem na YouTubie, więc raczej powinno być, ale jeżeli nie, to faktycznie będzie pewnie na Nocnym Radiu stronie, bo to było zgrywane. I tak polecam, śmieszne było i dobrze właśnie opisane. Ezo Śmietnik, no nie mam Skype'a, jedyna platforma to Discord. No to kiedyś będzie można zrobić audycję właśnie z KGB Rutem. Może właśnie by chciał jakąś o teoriach. Bardziej poważną, ja wtedy, albo Ania, to nie będziemy śmieszkować, tylko faktycznie podejdziemy do tego tak poważnie. I dzisiaj jest 1 kwietnia, dzisiaj są teorie takie, jakie są. No, bądźmy szczerzy, kto bierze na poważnie teorie o tam jakiejś księżnej albo innych rzeczach? No to raczej właśnie to takie teorie rozrywkowe. Ominęliśmy dużo takich teorii poważnych, bo nie wiem, czy jest sens wzbudzać jakieś tam większe kontrowersje. Dzisiaj po prostu taki dzień luzu. Jeżeli ktoś jeszcze ma coś ciekawego, no nie wiem, na przykład kurde, ja powiedziałbym Anunnaki, ale wiem, że KGB Rut to miałby tu wypracowanie na ten temat. Też wie, bo kiedyś oglądałem nawet film, który mi dał. Dosyć treściwy, ale nie chcę się wypowiadać, bo boję się, że to jednak jest temat, którym ja się kompletnie nie znam, a Kagebiert jest takim ekspertem, że co drugie słowo bym nie poprawiał. No i co, kurczę, no tak w sumie 1,5 godziny i chyba wyrobiliśmy wszystkie teorie, które mieliśmy. Tak teraz myślę, czy coś jeszcze mieliśmy w temacie?
0: Nie, ja się ze swoich takich, powiedzmy, około monarchistycznych wyprztykałam. Chciałam właśnie wam takie mniej poważne zaprezentować, bo no, siłą rzeczy się nimi nie zajmowaliśmy. No a tych poważnych teorii spiskowych, no to są eksperci, tak, którzy się latami tym zajmują, teraz nadają, więc w kompetencje im nie wchodzimy, ale chcemy wejść w kompetencje kogoś innego, bo ostatnio sobie z Krawcem właśnie tak rozmawiałam, no on też się tutaj żalił, że już ma trochę dość tych audycji takich, wiecie, luźnogatkowych. No i teraz taka propozycja dla ciebie, Gumball, bo wymyśliliśmy z Krawcem, że zrobimy, wiesz, robi się czasami tak w firmach, że po prostu ty zajmujesz czyjeś stanowisko przez jakiś czas, a ktoś twoje, no żeby tak po prostu sobie odmienić i wejść w czyjeś buty, no i żeby trochę nowej może jakości nadać. Więc pomysł jest taki, żeby w kwietniu i w maju, w piątki, luźnogatkowe pieckie audycje, żebyśmy my robili. No... Ja trochę się boję, żebym nie popadła w alkoholizm, no ale tutaj choćby według prezesa, tak, no to bym musiała przez 2 lata regularnie pić, żeby w alkoholizm popaść. A zresztą ja już mam dzieci, więc, że tak powiem, to nie ma większego znaczenia. No zresztą mówię, no jak przez 2 miesiące co piątek się napiję, wypiję tam butelkę wina, to chyba nic mi nie będzie. No i co ty na to, żebyśmy właśnie zrobili tutaj taki eksperyment nocno-radiowy, kwiecień, maj, to piątki są nasze, po pijaku, a Krawiec bierze wtedy te tematyczne niedzielne audycje. Co ty na to?
2: Czemu nie? Tylko musiałbym czysto wyciągnąć. Kurde, jak ja dawno wody nie piłem.
0: No to już w piątek będziesz miał okazję. Myślę, że możemy się na początek w piątek pośmiać z tej, no właśnie, przemilczanej do tej pory kampanii wyborczej, samorządowej, pośmiać się tutaj z jakichś plakatów.
2: A to można w piątek? To chyba tylko w sobotę nie można, tak?
0: W piątek do północy możemy się jeszcze pośmiać.
2: Ja bym się bał. Kurde.
0: A po 12 już tylko pijemy. A na antenie jest Grzesiu. Hej, Grzesiu.
3: Siema, cześć.
2: Cześć i czołem.
3: Cześć i czołem.
0: Może nam wytłumaczysz, co Brytyjczycy takiego widzą w śledzeniu właśnie tego, co się dzieje na dworze brytyjskim. Czemu to tak rozpala ich umysły?
3: Nie wiem, czy rozpala ich umysły. Bardziej tych brukowców rozpala umysły. Tych dziennikarzy, którzy muszą z czegoś żyć i robią kopiuj wklej jakieś najdurniejsze rzeczy. Podnoszą do rangi bardzo ważnych, bo za to im płacą po prostu. Nikt na co dzień się tym nie interesuje. A gazety idą do przemiału, bo ludzie nie kupują gazet. Więc to tak. To trochę wygląda.
0: Byleby się klikało.
3: No.
0: A ty jak rozmawiasz z Brytyjczykami, takimi tam twoimi znajomymi, to oni mają jakiś taki, wiesz, neutralny stosunek do tej monarchii? Może niech sobie jest, albo trzeba by to zlikwidować?
3: Po śmierci Elżbiety Królowej, estyma całego rodu królewskiego upadła, że tak powiem. Po prostu wszyscy kochali królową, no bo to wszyscy. Duży kwantyfikator, ale tak, prawie wszyscy niby tam się czyli, że dużo pieniędzy idzie na utrzymanie tej całej rodziny i tak dalej, ale jednak królowa była symbolem wielkiego imperium jeszcze z dawnych lat, a po jej śmierci to jest po prostu tak, jak teraz w Polsce by się ktoś rodziną Morawieckiego interesował i pisał codziennie, co Morawiecki zjadł na śniadanie. No mniej więcej...
0: No, to miał w koszyczku.
3: Co miał w koszyczku, tak. No to już nie ta rodzina i raczej nigdy nie będzie, tak? To nie wróci. To senevrati, jak to mówią.
0: A jakaś taka teoria spiskowa, która ciebie ostatnio rozśmieszyła, zaciekawiła?
3: Um, Tak patrząc na wojnę na Ukrainie, no to, to codziennie mi śmieszą ludzie, którzy ten gównociąg transmitują ruski codziennie. Tam się wysrywa z prędkością kosznikowa te bzdurki. Jeśli chodzi o teorie spiskowe, tak jak działa, żeby było jasno, tak? Spiski są robione przez idiotów dla idiotów. Tak? Jak Gierdź robi z siebie idiotę dla idiotów. Ludzie spiskowi myślą, że coś odkrywają, tam zaglądają pod podszewkę. Nie. Istnieją spiski, a spiski odkrywają ludzie, którzy działają systematycznie i są bardzo sceptyczni. A nie szury. Szury robią tylko szum dla idiotów, takich jak oni. Wracając do tej Rosji, na przykład jak Prigożyn umarł, no to już kremlowskie trolle podały 20 sprzecznych teorii spiskowych, że to Anglicy, wywiad, tak, MI6 tam, czy 5 było, bo tam jakiś agent był, a to Amerykanie, a nie to Ukraińcy, nie to Kreml. Tak, sami o sobie mówią, tylko po to, żeby ten wkurw, który ludzie mieli, nie przerodził się w opór, żeby na Plac Czerwony nie wyszli Rosjanie, bo tak, są w Rosji też fajni Rosjanie, którzy nie mogą się sprzeciwić, po prostu myślą swoje, a puszczają to mimo uszu. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś demonstracja niespałowana przez tą rozgwardię i nagle jedni krzyczą, Brytyjczycy zabili nam Prigożyna, żeby nie było, nie Prigożyn taka sama menda jak ci z Kremla. A to nie, to przecież USA, nie, to Ukraińcy, nie, to Rosjanie.
0: Ale jeszcze pytanie jest, którzy Rosjanie?
3: Którzy Rosjanie, tak, i kogo popierają? Oni nie mają wspólnego mianownika, żeby się skonsolidować, tak, i właśnie dlatego teorie spiskowe są robione przez idiotów dla idiotów, moim zdaniem, i tyle, a prawdziwe spiski rozgryzają ludzie sceptyczni, dziennikarze śledczy, którzy mają warsztat i dużo pracy poświęcają ku temu, żeby jakąś drobną sprawę rozwiązać. Wyobraźcie sobie, jak lubicie kryminalne podcasty słuchać, na przykład, modne są.
2: Zdarza się.
0: Olga Hering, ja czasami słucham.
3: Na przykład,
0: Marcin Myszka.
3: Czy Piąty nie zabijaj, tak? I jak te sprawy są przez lata zagmatwane, okazuje, i wyobraźcie sobie, że te sprawy by prowadziły szury. Na przykład przyjechał jakiś, jest zbrodnia, przyjechał jakiś samochód, miał jakieś numery. Dla szura to wystarczy, że on to zabił, nie? Bo on go nie lubił, a przejeżdżał, to go zabił. Nie? Okazuje się, że nie, że śledczy tak nie działają, że potrzeba czegoś więcej. No więc.
0: Ale tutaj mówiłeś o tym śmierci Prigożyna, a ja tam wspominałam wcześniej o śmierci Nawalnego. I to było tak, że on umarł, został zamordowany, tego pewnie się nie dowiemy, jak to było naprawdę. Kilka dni dosłownie po tym wywiadzie z Tuckerem Carlsonem. No i dla mnie na przykład ten wywiad z tym Tuckerem Carlsonem, no to był taki, wiesz, żeby jakoś, no nie wiem, jak to dziwnie zabrzmi, ocieplić wizerunek Putina, tak? No a kilka dni później, to mi się tak nie sklejało, że kilka dni później on by, wiesz, podżegał tak do zamordowania Nawalnego. No i tam, no właśnie, bo teraz jest pytanie, którzy Rosjanie? Tutaj taka była też teoria, że to po prostu przeciwnicy, ale rosyjscy przeciwnicy Putina, doprowadzili do śmierci Nawalnego. No ale tak, możemy sobie mnożyć, czy to byli, czy to Ukraińcy go zabili, czy to Amerykanie, czy ktokolwiek. W każdym razie też mi się wydaje, że nie pomaga to, że są, wiecie, dane utajniane, na przykład, wiesz, pyk i na 50 lat są dane utajniane. I to jest też pożywka w ogóle do narastania tych teorii spiskowych, nie? I to też było przy pandemii, tak jak na przykład te wszystkie umowy, rozmowy Pfizera z FDA, one zostały utajnione najpierw chyba na 50 lat, potem na 75 lat. No i też powoduje, że ludzie wtedy, wiesz, zaczynają mnożyć po prostu te teorie, nie? Bo po prostu wystarczyłoby te informacje, te raporty ujawnić i wtedy byśmy wiedzieli, co się wydarzyło, nie?
3: No właśnie, czy byśmy uwierzyli w te raporty, czy powiedzielibyśmy, że o nie, tak powiedzieli no specjalnie, a jest dokładnie 180% stopni w odwrotną stronę, tak? No, nie wiem. Jeśli chodzi o śmierć Nawalnego, no to było też przed wyborami, głosowaniem na Putina.

0: daleko na wschód, na północ. Dzień wcześniej bardzo dużo wozów przyjechało, FSB, bardzo dużo było strażników i działy się rzeczy, które w normalnie więzieniu się nie dzieją. Także to, więc coś tam było na rzeczy.
1: Była jakaś zorganizowana akcja.
0: Tak.
1: No ja słyszałam też taką teorię, że jemu się zbliżało jakieś przeniesienie do jakiegoś innego zakładu i że niby on wtedy by miał możliwość jakby wniesienia o jakieś złagodzenie kary, o zmianę tych warunków i że to o to chodziło, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żeby on mógł rozpocząć znowu jakiś proces właśnie o skrócenie tego wyroku.
0: Nie wiadomo, to, to z,
1: tego się nie dowiemy.
0: Dziki kraj z dzikimi ludźmi i też z dobrymi ludźmi, którzy no, mają kaganiec założony właśnie przez ten system i nie mogą jakby żyć i myśleć zdroworozsądkowo niestety w takim ustroju. Ale jeśli chodzi o teorie spiskowe też, to ja szanuję ludzi, którzy badają historię i podważają niektóre przyjęte
1: dogmaty.
0: Założenia? Tak. Bo nie wszystko jest takie, jak mainstream by chciał widzieć. Tak? Niektóre rzeczy są bardziej skomplikowane i na przykład Karoń, lubiany, znienawidzony, bardzo dużą pracę zrobił, taką filozoficzną, socjologiczną. Ciekawe rzeczy mówił, zanim umarł. I to był poniekąd szur, ale takich szurów ja lubię, którzy odrobili zadanie domowe, na jakimś temacie się znają i pokażą coś z innej strony, więc ale trzeba dużą dozę sceptycyzmu i odrobienia zadania domowego, żeby takie rzeczy robić, a nie nasłuchać się głupot o reptylianach, tak? I to każdy głupek wioskowy potrafi się nasłuchać i odpalić sobie streama i gadać o tym 5 godzin.
1: No my 5 godzin nie będziemy gadać.
0: Spoko.
1: Także jak ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, to jest ten moment. A ja nie jestem żadną ekspertką w teoriach spiskowych, ale im więcej tego słucham, tym po prostu mniej w cokolwiek wierzę. Nie? Już po prostu nie wierzę nikomu.
2: Ja się boję zawsze wypowiadać na tematy te tutaj związane Rosją i Ukrainą, bo szczerze powiedziawszy sam nie wiem w co wierzyć. Może taki był zamysł, żeby właśnie tak zamieszać z ludziom,
1: ogłupić
2: bo
1: co
2: bym z kim rozmawiał na ten temat i przyjął jakiekolwiek opinie, to zawsze gdzieś będzie ktoś, kto powie, ty pierdolisz. I wydaje mi się, że to są tematy, które ja wolę omijać, ewentualnie potakiwać, bo chyba nie będzie konsensusu w tym wypadku żadnego.
0: Dla mnie sprawa jest oczywista. Jest agresor, jest ofiara. No
2: i... Znaczy, nie, ja nie mówię, że nie masz racji. Tak jak tutaj, trochę jak to się mówi, będę przytakiwał, ale nie, a tak na serio, to po prostu jest to, że tak jak w każdej wojnie, masz różne strony i masz osoby, które będą bardziej patrzeć się ciepło na Rosję, bardziej na Ukrainę i wiesz, nawet jeśli oni będą mieli w głowie to, że to Rosja zaatakowała, to będą mówić, że mieli powody i wiesz, i zawsze znajdzie się jakaś tam kość niezgody.
0: No tak, tak to już jest. Ktoś, chyba Tomasz Tawiszyński, tak, podcasty robi z Radia Tok FM, taki filozof nadający, też lubiący się w teoriach spiskowych, ale badacz, to nie jest jego główne zajęcie, ale często do różnych teorii wraca. Porówna teorie spiskowe do demonów, że tak jak kiedyś opisywało się demony, że tak wchodzą
1: do głowy,
0: do głowy tak podstępnie i potwierdzenie i zaprzeczenie teorii spiskowej jest zawsze potwierdzeniem, bo jeśli szurowi coś robi mindfuck, zaprzecza jego teorii, to jest potwierdzenie, bo oni specjalnie tak powiedzieli, żeby było odwrotnie. To jest demoniczne po prostu myślenie. Także wszystkim życzę sobie też dozy sceptycyzmu. I przełączam się na odsłuch.
1: Dzięki.
2: Ja się czułem.
0: Spoko. Dzięki. No to

0: Ten, do usłyszenia następnym razem, cześć.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć, cześć.
1: No i Jola też mówi, że to jest właśnie cel, to żeby ogłupić. Tak, jak się słucha tych teorii spiskowych, to ja mam takie uczucie, że wiesz, ktoś mi zasłonił oczy, zawiązał jakąś tam chustkę i tak mnie obraca, obraca, obraca i tak, już nie wiadomo, w którą stronę iść. Mhm. Także jak macie ochotę jeszcze się wypowiedzieć o po co nam te teorie i co one nam robią z głową, to zapraszamy.
2: No, bo dzisiaj taka krótsza audycja, jak to się mówi, więc jeszcze chwilę można, a potem już będzie końcówka. No, ja tu jeszcze powiem tyle na temat tych teorii, że nieważne, co by się powiedziało, i to już jest taka rzecz, że zawsze znajdzie się przeciwnik i zwolennik. Nawet jeżeli to będzie coś takiego bardzo małego i to będzie jakaś taka głupia teoria, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że tak jest. Nawet jeżeli będzie 99 osób, które powie, że nie, to znajdzie się jedna na 100, która powie, że tak. To jest problem właśnie, bo z drugiej strony są teorie, które mogą być prawdziwe. I faktycznie rząd może coś ukrywać. Mogą być jakieś rzeczy podkopywane. Tylko, że przez to, że znajdują się ludzie, którzy wierzą w takie bardziej bajki niż teorie, to te teorie, które mogą mieć ręce i nogi, zostają zrzucane do tego samego wora. I nieważne, co byśmy powiedzieli, będziemy nazywani foliarzami, mimo że dużo rzeczy się często potwierdza. Można zobaczyć teorie, które kiedyś były uważane za debilizm, a dzisiaj już są prawdą, tak jak to, że będzie przymuszanie do zmiany tutaj systemów ocieplania w domach, że trzeba będzie modernizować te wszystkie rzeczy albo po prostu będą nakładane masywne kary. Kiedyś to były po prostu teorie, dzisiaj no, wchodzi to dosyć mocno. Tak jak to, żeby powoli wycofywać samochody, chociaż z tym się zmienia. Z tego co wiem, to jeszcze nie jest tak, że ta teoria jest potwierdzona, jak to się mówi, bo tutaj dużo jest zmiennych, ale faktycznie dużo się dzieje, bo przecież nawet były te, chcieli przepychać ustawy, żeby zabronić samochodów spalinowych i wszystko było elektryczne, więc gdzieś tam dużo rzeczy się dzieje i one były, tak jak mówię, teoriami, ale przechodziły potem stopień po stopniu i stawały się prawdą. I dużo dzisiaj jest takich teorii, ale my nie wiemy. Nie wiemy po prostu, które są prawdziwe, a które nie. I to jest właśnie ten zawsze problem teorii spiskowych, że jest masa takich durnych teorii, które nie mają prawie nic w sobie i zwolennicy ich to jest jakaś tam mała cząstka, reszta to są osoby, które je po prostu powielają. A są takie teorie, które naprawdę mają mocne ręce i nogi, ale przez to, że jest taki zasyp tego wszystkiego, że one po prostu się gubią gdzieś i to jest, tak jak mówię, wcześniej mówiłem, wrzucałem do tego samego wora.
1: KG Bierut apeluje, żeby trzeba by zacząć może od samej teorii Szura. Można to na podstawie tego, co się działo w pandemii opowiedzieć. No wtedy ktokolwiek kwestionował, czy zadawał jakieś pytania, które były wbrew temu, co nam rządzący sączyli. Już był wtedy szurem, nie? Ktoś po prostu chciał... Ja zastanawiam się, czy to warto się szczepić. No to jak tylko zastanawiałeś się nad tym, no to zadawałeś takie pytanie. To już cię wyzywają od antyszczepionkowców, tak? A przecież to nie jest jednoznaczne, że jak nie bierzesz szczepionki na COVID, to znaczy, że nie bierzesz żadnej szczepionki, tylko po prostu zastanawiasz się nad sensem braniem tej konkretnej, nowej, która tak znienacka tutaj nam wyskoczyła i jest serwowana wszystkim, nie? No i właśnie ostatnio, kilka dni temu w Niemczech taka burza się rozpętała, bo odtajniono z kolei właśnie raporty takiej Instytutu Kocha i tam są po prostu przytoczone rozmowy które się odbywały między naukowcami a politykami w ramach tego, jakie właśnie tutaj obostrzenia wprowadzać, co tam zalecać ludziom. No i się okazało, że z tych raportów wynika, że naukowcy sugerowali wszystko w lżejszej formie niż finalnie zostało to wprowadzone w Niemczech, nie?
2: Mi się wydaje, że tutaj przychodzi czynnik ludzki i tak wydaje mi się, że po prostu z tym całym zamieszaniem po prostu było to, że politycy sami się bali. Znaczy, może inaczej, że się bali nie tyle o siebie, bo wiemy, prawda, co Boris Johnson robił, jak były obostrzenia, sobie imprezował, ale po prostu cała ta sytuacja to była wielka panika polityczna. Tak myślę. Nie mam pewności co do tego i nie mam żadnych tutaj wiarygodnych źródeł, ale to wszystko tak zaczyna wyglądać, że po prostu oni sami nie wiedzieli, co się dzieje i po prostu już się tak bali, że zaczęli po prostu na siłę robić. Przypomnijmy sobie, co było w Polsce, jak do lasów nie można było wejść, przecież to sensu nie miało, prawda?
1: No tak, no tak. Czyli mówisz, oni z troski o nas, ci politycy, po prostu tak przedobrzyli, żeby nas tak nas 1000% zabezpieczyć przed tym wirusem.
2: Coś ty, to było po prostu strach o posadę. Oni się bali, nie wiedzieli, co się dzieje. Wiesz, ogień na nogach i trzeba robić, co się da. No i tyle.
1: No, ale myślę, że jest to problem, że wiesz, że tego okresu pandemii się nie rozlicza i raczej się tego nie rozliczy, bo zaraz przyszła
2: zależy
1: wojna.
2: Gdzie? No, ale zależy gdzie? Bo słyszałem, że w Wielkiej Brytanii, tak oglądałem sobie jakąś tam telewizję, coś tam sobie obejrzałem i widziałem właśnie przesłuchania w sprawie tego, czy Borysa Johnsona, czy jakichś innych polityków, tam z Irlandii chyba, ale kurde, mogę się mylić, wiem, że gdzieś na pewno z Królestwa Wielkiej Brytanii gdzieś jakaś część były te przesłuchania, dlaczego robili tak, dlaczego robili inaczej, no i faktycznie są jakieś takie rzeczy, teraz to wyciągają. Więc też nie powiedziałbym, że do końca nie są rozliczani, pewnie nie zostaną rozliczeni z wszystkiego, ale coś tam już wychodzi, więc po czasie się pewnych rzeczy dowiadujemy.
1: No tak, może po prostu wiesz, w Wielkiej Brytanii jest na to czas, bo u nas od razu, że tak powiem, wybuchła ta sprawa wojenna, i jednego dnia pandemia się skończyła, a zaczęła się sprawa tutaj tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, inwazji Rosji na Ukrainę.
2: No i się skończyło w Polsce od razu. Można było robić, co się chce.
1: I musieliśmy tak zaopiekować się milionem Ukraińców, więc nie było na to czasu i na razie na to czasu też nie będzie, nie?
2: Tak śmiesznie się skończyło, nie? Nagle przyszli, no to już ich nie można zaszczepić, no to kończymy pandemię. Nie mówię, że może ona faktycznie wtedy już się skończyła, nie? Może taki zbieg okoliczności był, ale tak trochę śmiesznie wyszło z tym po prostu nadejściem ludzi i nagle, no dobra, to my to kończymy. Chociaż jeszcze technicznie stan pandemiczny był, bo w szpitalach, znaczy w szpitalach to często, ale...
1: Tak, w placówkach medycznych, tak, medycznych, jeszcze długo, o, tak, długo trzeba było, nosić maseczki, ale to też już zostało zniesione. Bo to chyba było, nie wiem, jakoś do maja zeszłego roku, jakoś tak.
2: No, coś takiego było. Ale wydaje mi się, że mówię, ta cała sytuacja była dla mnie śmieszna. Dużo ludzi się bardzo irytowało i ja to rozumiem i nie będę tutaj dyskredytował, ale dla mnie ta cała sytuacja była śmieszna. Niektórzy po prostu się bardzo pieklili o rzeczy, które nie były istotne, a ludziom się często działy rzeczy koszmarne. Na przykład dostawali mandaty po horrendalnych sumach, a niektórzy po prostu ich bolało jakieś takie pierdoły. I jednej strony byli ludzie, którzy no tak nie do końca, nie wiem czemu się wkurzali, może dlatego, że było to popularne, a z drugiej strony byli ludzie, którzy faktycznie mieli przez to problemy. Biznesy, kurde, upadały. No to tam nie było miło, jak zamykali co chwilę jakieś opcje, tutaj wybierali sobie selektywnie, kto może prowadzić biznes, kto nie, a czynsze trzeba płacić, za budynek trzeba to wszystko, a jakieś dostaną zwroty, no nie, jakie zwroty, twój biznes to ma upaść, co najwyżej to możesz odsprzedać to. To najgorzej ucierpieli według mnie tacy mali przedsiębiorcy, którzy próbowali żyć po prostu w warunkach, jakie Polska serwuje. I nie tylko Polska, bo to w wielu krajach poupadało dużo firm właśnie przez to. To też była selekcja gastronomii. Z tego co wiem, dużo firm gastronomicznych, które z drugiej strony wydaje mi się, że też upadłyby prędzej czy później, ale upadły wcześniej, no bo ta choroba jednak dała im we znaki, jak musieli zamykać placówki. No ale też na przykład można znaleźć jakieś zalety tego wszystkiego. Zawsze nawet w najgorszej rzeczy można znaleźć łyżkę, jak to się mówi, łyżka miodu w dziegciu, albo łyżka dziegciu w miodzie, coś takiego, na odwrót. No to tu znajdę łyżkę miodu właśnie, że po pierwsze dużo osób dostało pracę zdalną. No osoby, które mają firmę, powiedzą, że fatalnie, a dużo osób sobie to ceni. Fajnie im się pracuje w domu, mogą
1: zaoszczędzić 2 godziny dziennie na dojazdach.
2: No, nie ma tego problemu z komunikacją, mogą sobie spokojnie ogarnąć stanowisko pracy, no też inaczej się pracuje, jak nie ma się kogoś nad głową. No i tak, więcej, szybko przyszło przyspieszenie tych wszystkich dostaw, można teraz sobie o wiele łatwiej żarcie do domu zamówić, bo to wszystko zostało bardziej ogarnięte. No sporo takich rzeczy bym znalazł, ale faktycznie więcej minusów niż plusów, ale...
1: No ale ostatecznie, to jest takie rozbijające społeczeństwo, nie? Że teraz każdy sobie w domku pracuje, do domku sobie jedzenie zamawia. To jest takie raczej rozwalające
2: kontakty. Ale czy tak zawsze tak nie było? Znaczy, ja nie jestem fanem w ogóle tracenia kontaktów, ale wydaje mi się, co zmiana to zawsze rozbijało. Na przykład komputery, nie? Jak wchodziły, no to przecież to było straszne. Jak tak można grać, siedzieć na komputerze, pracować na komputerze? Nie da się. Jak ludzie czytali książki, to nawet były takie artykuły, że dzieci za dużo książek czytają. To były takie artykuły prasowe. Nie wiem, czy to było 1900, coś takiego. Stare bardzo gazety i tam narzekali, że dzieci to dzisiaj by tylko czytały książki, a w innych to, żeby tylko do teatru chodziły, a tu, że zaraz radio słuchali, a tu telewizję. I wiesz, to co technologia, zmiana czegoś, to zawsze było narzekanie. Ale nie mówię, że teraz jest bezpodstawnie, bo są zmiany na gorsze i one faktycznie istnieją, tylko czy to jest zmiana na gorsze?
1: Nie wiem, ale wiesz co, psycho pisze, że ludzie zapomnieli, co się działo przez 2 lata. Ja myślę, że ludzie nie zapomnieli, co się działo. Tutaj taki inny nadający to dobrze przyrównał, że to, co się działo w trakcie pandemii, to było coś na zasadzie takiego gwałtu na społeczeństwie. A wiesz, nie chcesz opowiadać potem o tym, że zostałeś zgwałcony przez oczy i uszy, nie? I że ci wolność odebrano. I po prostu... Ludzie nie chcą tego rozdrapywać, nie? Bo to też było tak, że rodziny się podzieliły tak właśnie na tych szczepionkowców i antyszczepionkowców. I po prostu już się nie chce do tych jakichś takich różnic wracać po prostu, nie?
2: I bardzo dobrze. Czasem tak to jest w naszym świecie, że trzeba omijać pewne tematy albo po prostu wiedzieć, że one nie są istotne.
1: Moim zdaniem to akurat, wiesz, było... Bo jak, że tak powiem, wiesz, nie ogarniemy tego tematu, jakoś nie rozliczymy się z nim, co było zrobione dobrze, co było źle i co było przegięciem, naginaniem prawa i właśnie ograniczaniem tych swobód obywatelskich, no to łatwo doprowadzimy do sytuacji, kiedy to się powtórzy, nie?
2: Tak, tak, ale ja rozumiem ciebie i ja jestem za tym, rozliczać ludzi trzeba, tylko po prostu nie bijmy się w rodzinie, nie traćmy znajomych, bo no niestety każdy będzie miał swoje opinie. Jeden powie, że ziemia jest płaska, drugi powie, że ziemia jest kulą, trzeci powie, że tak naprawdę jest wielka kopuła, a jeszcze niżej jest multisfera jakaś i że są te ziemie komórkowe. I ja wam powiem coś ciekawego, że w zdrowych relacjach po prostu te tematy, one mogą być, można się debatować, można się spierać nawet, ale po prostu te tematy się nie pojawiają zwykle. Nie ma potrzeby. Wiemy, że nie przekonamy drugiej osoby bo po prostu to jest trudne. I jeżeli na przykład kogoś znamy, to jest nasz kumpel, matka, tam ojciec, nie wiem, brat, ktokolwiek, i mamy jakąś taką więź, no to raczej omijamy te tematy. To jest naturalne. I po prostu nie chcemy niszczyć rzeczy. Tak jak wiecie, bylibyście przy wigilijnym stole i nagle wychodzicie z tym, że...
1: Na kogo mówicie, że...
2: Nie, że nie, tak wychodzi ten, że a pan z wąsem to jednak nie zrobił nic złego. Albo coś takiego bardzo hardego. No, okej, okay, możecie mieć tam jakieś zasadność tego albo niezasadność. Tylko pytanie po co? Po co takie rzeczy wyciągać w jakichś momentach? Po co psuć sobie relacje? Bo tu nie chodzi o to, kto ma rację, tylko o to, że takie rzeczy zawsze będą burzyć kontakty, a najważniejsze, co mamy, to tak naprawdę siebie. No, trzeba po prostu szanować innych i też to, że nie każdy jest taki sam.
1: No, może dzięki tej pandemii ludzie się tak bardziej właśnie no nie wiem, zjednoczyli i zobaczyli ostatecznie, że politycy są totalnie skorumpowani, nie można im ufać, bo jednego dnia mówili jedno, drugiego dnia mówili drugie. I myślę, że wiele osób, które jeszcze miały jakieś złudzenia co do rządzących, to chyba po pandemii już się ich pozbyło. I taki ostateczny rezultat, nie?
2: To tak jak wiesz, to teraz, to tak jakby, nie wiem, jakiś ateista bardzo próbował w rodzinie atakować wszystkich, co są religijni, mówiąc, że oni są głupi, bo tam wierzą w Chrystusa, nie? Albo są głupi, bo wierzą tam w Jahwę, albo kogoś innego, nie wiem. I to jest właśnie to takie, z takiego punktu też wychodzę, nie? Że ktoś tutaj mówi, właśnie Bieszczad, kto twierdzi, że Ziemia ma inny kształt niż przyjęte dowody i można gadać? No a masz dowody, że na przykład Jezus żył, a masz dowody, że Budda był, a masz dowody, że jakieś tam inne osoby były. Nie ma. A jak masz, to je przedstaw. Daj mi, nie wiem, pokaż mi, nie wiem, kawałek jakiegoś materiału albo czegoś. No to jest spór, prawda? I ja uważam, że nie ma sensu. Ja nie będę zaprzeczał, że Jezus istnieje albo nie istnieje. Ja jestem agnostykiem. Nie muszę się w ogóle martwić tym. Jeżeli ktoś wierzy, Bóg jest, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie wierzy, też dobrze. I tak można podchodzić do wielu tematów. Można naprawdę szanować ludzi i też mieć swoje opinie, bo ja mam swoje opinie. Ja mam opinie na wiele tematów, ale też chciałbym usłyszeć to, co ludzie mówią, to co inni chcą powiedzieć. Nie będę na przykład atakował kogoś, bo ktoś ma kompletnie inną linię ode mnie. Na przykład, nie wiem, ktoś lubi PiS, nie? Są osoby takie, coś istnieją. Nie, żartuję oczywiście. Wiadomo, ktoś lubi PiS, ktoś lubi PO, ktoś lubi tam lewicę. Spoko. Nie będę nikogo atakował za na przykład polityczne poglądy i jest to mi ostatnie. Mogę krytykować partię, ale nie będę krytykował ludzi, którzy na przykład na nich głosują, bo oni na przykład wierzą w to, wierzą, że na przykład Polska, ja na przykład uważam, że to nie są osoby, które chcą zła. Oni nie chcą czegoś złego, tylko po prostu oni są przekonani, że to, co jakby ktoś oferuje, jest dobre. Nie znaczy, że jest, ale oni wierzą w to i oni nie mają często złych intencji. No, są źli ludzie, jak wszędzie, ale dużo osób po prostu wierzy i ufa, że pewne rzeczy są lepsze albo gorsze.
1: Po prostu warto rozmawiać ze wszystkimi, nie? I się nie okopywać za bardzo w swoich poglądach. No, po prostu mniej fanatyzmu, a więcej po prostu otwartości. No dobra, kochani. To by było na tyle o takich mniej poważnych teoriach spiskowych od nas na dzisiaj. Dzięki za czatowanie i dzięki za telefon od Psycho i od Grześka. No, a te poważniejsze teorie zostawiamy ekspertom, a my co, Gambo? Słyszymy się w piątek o 21:00.
2: Mam nadzieję.
1: Ja z butelką wina. Ty, nie wiem, jakiś Jägermeisterek pewnie. No i co? No i tak mówię, taką próbę zrobimy miesiąc, dwa, mam nadzieję, że nie odsubskrybujecie wszyscy Nocnego Radia. No i zobaczymy, co to będzie.
2: Dokładnie, dokładnie. No, to do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że się pojawię, że nie będzie technicznych żadnych problemów. Ale kto wie, życie jest różne. No i co? Do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, do usłyszenia i dobrej nocy. Pa, pa.
2: Cześć, cześć.

Dobry wieczór, dobry wieczór. Ostatnio coś mało nadaje. Dzisiaj mi się nie chciało jak cholera, przyznaję się bez bicia, ale pomyślałem sobie, że to by było tak nieelegancko, dziwnie nie zjawić się w ten nasz piątek. Piątek piątunio. Nie przypominam sobie, żebym opuścił jakiś piątek w przeciągu, w ostatnim czasie. No coś, tak sporadycznie był taki, była jedna audycja odwołana, ale to się rozchorowałem wtedy. No trzeba, czasem trzeba trochę się przemóc i zrobić coś wbrew sobie. Robienie czegoś wbrew sobie to jest dobra gimnastyka dla umysłu. A warto trochę ten umysł w tą stronę właśnie pogimnastykować i robić rzeczy, które nie są nam na rękę. Wyjść z tej swojej bezpiecznej banieczki. No i pogadać trochę, muszę pracować, muszę nad aparatem gębowym, bo mi zardzewieje, no. Zęby mi zardzewieją. Trzeba coś się odezwać do ludzi, jak kulturalny, cywilizowany człowiek, nie mylić z cywilizacją turańską, rosyjską na przykład. No, nie zdążyłem sobie nawet gęby wygimnastykować. Dzisiaj się do nikogo nie odezwałem. Taki mam dzień, że... coś tam się odezwałem, ale tak czuć czasami, wiecie, przed audycją dobrze sobie trochę gębę pogimnastykować i porobić takie różne ćwiczenia. Na przykład szedł Sasza suchą szosą, niósł pod pachą kibel i spotkał krawca, ten Sasza, i krawiec mu mówi: po co ci ten kibel, Sasza, skoro u was 45% ludziów nie ma w ogóle dostępu do wodociągów, do kanalizacji. A Sasza co mógł na to powiedzieć? Nic. Od razu by się rzucił i zaczął strzelać albo kijem wymachiwać. Taki to ten Sasza. Cześć Maharadżu. Cześć Grzegorzu i cześć Eurynomie. No właśnie. I w ogóle w kiepskim nastroju ostatnio jestem. Sam się pytam samego siebie, dlaczego tak jest. I wychodzi na to, że okrupieństwa tego świata, okrupieństwa wojny trochę mnie przytłaczają. Wiem, że to takie frajerskie i naiwne, bo moglibyśmy sobie na przykład pogadać o czymś wesołym, o grach, o filmach. Może coś powiem o gierku, bo obejrzałem sobie na Netflixie. I może o tym coś, ale tak jakoś głupio gadać o wesołych rzeczach, jak się straszne rzeczy dzieją na świecie. To właśnie zło panuje nad światem, dlatego że dobrzy ludzie nic nie robią. Jakoś tak to było. Albo mówią: to nie moja sprawa. Albo: to jakieś fake newsy. Tak gadają tylko. Ja tu mam swoje sprawy, muszę iść po ziemniaki, teraz takie drogie, a jeszcze boczek kupię i podsmażę z cebulką, to dobre takie, ta papryka wędzona, to... No, a gdzieś tam kogoś mordują, gwałcą, krzywdzą, torturują. To jest niesamowite, że jako ludzkość nie... nadal w zasadzie nie zmniejszyliśmy chyba ilości tortur na świecie. Cały czas ludzi torturują. Jak torturowali, tak torturują, a może powinniśmy trochę ewoluować w kierunku jakimś takim bardziej, nie wiem, cywilizowanym, bo to jest chyba najbardziej niecywilizowana rzecz. Zaraz obok palenia książek, nietolerancji rasowej,
No to tak mi się kojarzy, że tortury to taka, to takie coś, takie zjawisko, z którym już powinniśmy dawno się jakoś uporać i... No ale w sumie jak? No zawsze się znajdzie jakiś ideolog, który przekona ludzi, że to tamci to oni odpowiadają za wszystkie wasze krzywdy. Wiecie, co z nimi zrobić. I wtedy wybiera się największych różnych psychopatów, sadystów, osoby często chore psychicznie, albo takich, którzy zaczynają pić, ćpać i w ten sposób zagłuszają swoje człowieczeństwo. Bo ja nie jestem na przykład takim bezrefleksyjnym miłośnikiem narkotyków, który będzie was przekonywał, że narkotyki to zawsze samo dobro. Nie, właśnie czekiści, NKWDziści, bolszewicy ćpali i chlali na potęgę. No, WUDA to dla kogoś, kto ma przynajmniej dwie szare komórki, to jest to oczywiste, że alkohol to też narkotyk. To tylko major Suchodolski twierdzi, że o, a mi dzielnicowa powiedziała, że o, że rozpuszczalnik to nie narkotyk jest. To ja mogę wąchać o całe te... No niektórzy mają taką świadomość właśnie na temat używek, narkotyków, że dowiedzieli się od kogoś, że rozpuszczalnik to nie jest narkotyk, więc można go dowoli wąchać sobie. Czy książki chwalącej pedofilię też nie wolno palić, pyta Waligura. No to jest dobre pytanie, tylko głupie troszkę. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale sprowadzanie do absurdu i wymyślanie przykładów, których nie ma w życiu realnym za bardzo, to jest kiepski sposób na dyskusję. Szanowny panie Waliguro, z całym szacunkiem to mówię, tylko zwracam uwagę, że no po prostu tak, wiesz, ni w pięść, ni w oko, no kulą w płot trochę, bo nie ma takich książek po prostu. Za bardzo, a jeśli są, to jest to taki margines, nie wiem, jakiś jeden wariat na świecie coś takiego gdzieś napisał, nikt mu nie chciał tego wydać, to sam se wydał, nie wiem, może jest gdzieś coś takiego, nie? Ale nie sądzę, ponieważ właściwie nawet ten niecywilizowany świat nie będzie się przyznawał do tego, że gdzieś tam toleruje takie rzeczy, nie? Waligura pisze Koran. No wiesz, no w zasadzie trochę masz racji, że tak jest faktycznie. No ale to jest już taka sprawa dyskusyjna, myślę, bo Koran nie propaguje, nie zachwala czegoś takiego wprost. I zawsze można sobie tu rozmawiać i dyskutować i usprawiedliwiać, że to były inne czasy, że inny wiek przyzwolenia i tak dalej, wiesz. I że nie to jest jakby sednem tutaj, że niewiele miejsca się temu poświęca itp. itd. No więc wiesz, no to na tej samej zasadzie można powiedzieć, że... A w sumie nie przychodzą mi do głowy jakieś... dobre analogie. No, a może mój zły humor, może moja melancholia też jest potęgowana. Może warto zwrócić uwagę na takie zjawisko jak zagłębianie się niczym w bagno, w takie nastroje, poprzez na przykład czytanie książek typu Czerwony Terror Siergieja Pietrowicza Mielgunowa. To jest książka, która opisuje zbrodnie bolszewików, w tym czekistów, o których chciałbym parę słów powiedzieć. Nie będę was długo zamęczał tym tematem, ale coś tam chciałbym wspomnieć z racji swojego nastroju. Jak ktoś ma ochotę na śmichy, chichy, to może sobie przyjść, nie wiem, za godzinę, może się polepszy humor, może słuchacze podzwonią i zejdziemy na jakieś inne tematy. Trochę też tak głupio mieszać tematy mega straszne, dramatyczne i w ogóle... z wesołymi, nie? Tak przechodzić sobie z jednego na drugie, to może

hihi jaja juju jojo. Hihi juju jaja. Jaja jeje jojo. Jojo jeje hihi jaja juju. Hihi jaja hi jajuja. Jajuja hi jaja. Jaji jaju. Jaja jajuju hihi. Co ci tak radośnie, krawculku? Zapytają co bardziej dociekliwi słuchacze. A bo znowu miałem głupi sen i to tym razem to był chyba najbardziej odjechany, głupi, znaczy może nie głupi, dziwny sen, jaki kiedykolwiek mi się przyśnił. A dodatkowo jeszcze bardzo realistyczny. I aż się sam siebie boję i nawet się wstydzę opowiedzieć ten sen, mimo że nie było tam żadnych scen seksu ani nic takiego. I to po prostu, jak się obudziłem, to pierwsze co pomyślałem, krawiec, chyba czas udać się do specjalisty. No, wiem, że dzisiaj mi Enki skradnie znowu słuchaczy. To było przepowiedziane, że przyjdzie jak złodziej, niczym w nocy. Co ja gadam? Niczym w nocy. Niczym złodziej w nocy przyjdzie zaprawdę i słuchaczy skradnie temu, którego zwą krawcem. I złorzeczyć będą na nocników i rzucać kamieniami będą w nocników. A gniew ich srogi będzie, lecz nie będzie wiadomo, o co im chodzi w sumie, bo wariaty czasami przychodzą. No tak, przychodzą jakieś tu wariaty i się odgrażają. Ciekawe, czy takie chojraki, takie kozaki też są na żywo. Na żywo to by pewnie było, proszę pana, tak naprawdę to ja nic do pana nie mam. Co nie? To takie żarty były. No, pewnie by tak to było. Albo by dostał klapsa w dziąsło i by się przewrócił i... Policja! Policja! Ratunku! No. Ale to postanowiłem się już nie wdawać w dyskusję. Nawet wykasowałem jakieś tam komentarze. Po co to się denerwować czyjąś głupotą? Bo w sumie jedyne, ja jestem dość spokojny ostatnimi czasy. Tak jakoś się wyluzowałem i się nie przejmuję, ale tak ludzka głupota, taka bezinteresowna zawiść potrafi czasami, chamstwo potrafią czasami troszkę tak zirytować. Ale to myślę, że warto wyluzować. Wiele rzeczy warto, z wieloma rzeczami warto wyluzować i się nie przejmować. Ja już się nawet nie przejmuję, że mam zrytą banię i że mi się pojebane rzeczy śnią totalnie. Więc no, trudno, no. Różne rzeczy nam się śnią. Nie, właśnie, że nie opowiem i nie ciągnijcie mnie za język. Może, wiecie co, jeszcze mi tak kapka alkoholu została. Nie wiem, czy tego alkoholu jest na tyle, żebym się po wypiciu otworzył. I też nie chcę pić za bardzo, ale to może jak sobie golnę, to wam opowiem, ale to tak pojebany sen, że po prostu naprawdę się sam siebie boję, co mi się śni w ogóle. Co to się stało się w ogóle? Jak dostanę donata 10 tysięcy złotych, to opowiem, co mi się śniło. O, 10 tysięcy. Dolarów rumuńskich transferowych, a... Nie wiem, jaki jest przelicznik aktualnie rumuńskich dolarów transferowych, a ponoć naprawdę coś takiego było jak rumuńskie dolary. Rumuńskie dolary. No może na tej samej zasadzie jak u nas były bony, z którymi można było pójść do Peweksu. Ważne, żeby zdrówko było, pisze Umo. No to zdrówko. I za papieża.

0: Krawcze, przecież opowiadałeś w nocnej audycji, wykasowałeś? No, opowiadałem o poprzednim śnie, ale mi się znowu coś przyśniło, bo się zdrzemnąłem w ciągu dnia. Ja sobie robię takie drzemki trzygodzinne na przykład i coś koło tego spałem i... O Jezu, o Jezu. Tak, to na tej zasadzie te bony to były po prostu złotówki transferowe. No, tak. A dzisiaj taki temat rzuciłem, żeby chronić swój mózg, czyli żeby dbać trochę o to, o ten nasz komputerek pokładowy, żeby go nie karmić może jakimiś chorymi rzeczami za bardzo. Możemy podyskutować o tym, czy warto oglądać cały czas jakieś filmy zabijacko-napadalskie albo horrory. No, tutaj mamy Olę, która jest wielką fanką horrorów, ale to można się zastanowić, czy warto właściwie oglądać jakieś straszne rzeczy, gdzie ludzie cierpią, krzyczą, torturowani są. Gdzieś tam to zostaje. No słuchajcie, jak zjemy coś niedobrego, no to tam kubkę zrób, prawda? O, a co to?
1: O! Frogi 10 zł, bo 10 tysięcy ma tylko Maharadża z brzegu. 10 zł.
0: Ech, niech, niech, niech. Zaśmieje się jak major Suchodolski. O! Tu dziewczyna ogółem do Krawca wysłała. O, to trzeba się na coś umówić. Ogółem całe te i o, to może być coś z tego. Ja się tu ładnie o, ostrzygłem. O, i tu. I o, ja teraz jak ja wyglądam. O. Nie, no, nie mam szans z Zenonem, absolutnie, to nie będę podrywał floki, nie będę. Nie będę tego robił Zenonowi, ale który mi tutaj radzi, żeby żądło umyć, a Turboson wyzywa, że laluś. O, to trzeba się mnie pozbyć, to ostatnia audycja, ja nie będę nagrywał. Mam ciasteczko z wróżbą, które jakoś się wiąże z tym moim snem, bo sobie zamówiłem dzisiaj chińszczyznę i to miało chyba wpływ na to, co mi się przyśniło. Ta chińszczyzna. I inna rzecz, że ostatnio sporo czytałem o tam, wiecie, te afery związane z handlem dziećmi, nie? I wam dam tylko taką podpowiedź, że mój sen był połączeniem tych dwóch tematów, czyli chińszczyzna, chińska kuchnia, zjadłem dzisiaj sobie kaczkę w sosie curry, kupiłem ciasteczko z wróżbą, nawet mam dwa, słuchajcie, mam nawet dwa ciasteczka z wróżbą, jedno dla siebie, które potem otworzę i zobaczymy, co mi tam, co tam za przepowiednia będzie w środku, a drugie mam dla kogoś, jeszcze nie wiem dla kogoś. To sobie, dla kogoś, kto sobie na to zasłuży. No. Także, no. Dużo nerwów ostatnio. Ludzie zdenerwowani. Łatwo się irytują. Niektórzy nawet wpadają w szał. Kary chińskie. Oszukali cię, krawiec. No tak, tak, no curry to bardziej indyjskie. Nie smakuje to w ogóle jak curry, to się tak nazywa curry, ale to raczej nie smakowało jak curry, ale dobre, zjadłem i chwalę sobie. Tajka z parówką atakowała cię we śnie. Nie. Nie trafiłeś. Bardziej pojechane. Bardziej pojechane. Poza tym poinformowałem, że nie było tam motywu seksualnego, chociaż gdzieś tam za tym może się kryć, to znaczy ja tak tego nie odczułem, ale możliwe, że gdybym spał dłużej i się nie obudził, to by się okazało, że jednak jest, ale jak spałem, to nie było i nawet się tak nie zapowiadało, ale coś mogło być na rzeczy, jakby, żeby tu za dużo nie powiedzieć. Bednarz wsadzał ci dłoń do majtek, ale jesteście okrutni. Wy to macie pomysły, wariaty. Ale fajne wariaty, przynajmniej takie fajne wariaty, a nie jakieś takie wariaty, co tam się odgrażają. Chciałbym dorwać takiego wariacika, który mi grozi, i popatrzeć mu w oczy i powiedzieć: no i co teraz? No i co teraz? No, także trochę się o siebie boję, tak, bo to, ale tak tłumaczę sobie, że po prostu coś tam się w głowie kiełbasi. Połączyły się te dwa tematy: chińszczyzna, handel dziećmi i jakieś tam jeszcze inne. I się to zlepiło w taką całość, a we śnie to jest tak, że wystarczy jeden jakiś taki punkt zaczepienia i dookoła niego się dobudowują różne rzeczy. Tak jakby fraktal się generował trochę, nie? I no, rozpieszczacie mnie po prostu.
1: O. Maharadża z brzegu, wszystkie żony Zenona zamiast do Dubaju zapraszam do brzegu. Taki mam kaprys, bo mnie na to stać, jak i na tą hojną wpłatę w kwocie 3 złote.
0: Maharadża z brzegu jest takim maharadżą, na jakiego nas stać tu w Polsce. Nasz taki polski maharadża. No, maharadża na miarę naszych możliwości. No, więc zaprasza do brzegu, a nie do Dubaju. Dziękuję za 3 złote. Dziękuję. No i no, maharadża nie chciał być tutaj gorszy, też chciał tu zabłysnąć jako hojny mecenas. No i bardzo dobrze. No, także sezon troszeczkę na dramy, może nie w pełni, jakoś tam, co tak mało dram w ogóle u nas? Może nam spowszedniały, może już nie chcemy dramy, może zrozumieliśmy, że nas te dramy troszkę wyniszczają. Fajnie jest, są emocje, ale czy to warto się stresować, denerwować, miotać, skakać, biegać, skakać, podskakiwać, to można zawału dostać. No więc ja się wyluzowuję, sobie oglądam przyjemne jakieś filmy, no znaczy też nie tylko, bo jednak trochę ciągnie do tej akcji, do tych emocji, nie? Ale zauważcie, obejrzycie sobie jakiś taki fajny film, no taki, może kiedyś więcej takich filmów było, który się fajnie kończy, tak nastraja pozytywnie, krzepiący taki, nie? Albo przeczytacie książkę i potem tak zamykacie książkę, wow, i cała historia gdzieś tam się w głowie układa w jedną całość i myślimy sobie, kurczę, ale czad, nie? Zamykamy oczy. Jesteśmy fajnie zaprogramowani, tak jakby. I takie obcowanie z dobrą kulturą, z fajnymi różnymi dziełami, z dobrą, znaczy nie tyle spokojną, co z taką muzyką nieagresywną. No ja kiedyś bardzo dużo słuchałem metalu. Może nie jakiegoś takiego najostrzejszego, jakieś black metalowe wyziewy szatańskie, piekielne, bo to już za dużo było, nie? Bardziej takie melodyjne jakieś rzeczy, ale też pytanie, czy przez lat karmienie swojej głowy na przykład stresem, jakimiś...
1: Maharadża z brzegu, żeby nie było, że Zenony mnie majętnością i hojnością przewyższą. 11 złotych.
0: Dumny maharadżo. Dziękuję ci, dumny maharadżo. No i od razu zadzwonił Zenon, bo poczuł się gorszy o złotówkę. witam Zenona i dziękuję za...
2: Odżluj po prostu.
0: No, przebił. Jedną złotówką, taka licytacja, wiesz, bogacze, Ferrari, coś, no to tak na miarę naszych tu nocno-radiowych możliwości, no i o jedną złotówkę przebił, no i co, i od razu cię szlak trafił, nos drżafalują, czy coś, czy nie?
2: Myślcie, no co on sobie nie myśli, czy jakiś ten... Ja to mam do tego, 11? Dobra, już się bierzemy do roboty. Bo chciałem coś o muzyce powiedzieć, taki incydent z kosmosu.
0: Troszkę głośniej. Albo się zbliż się do mikrofona.
2: Sorry. Tak sobie już chyba 2-3 lata temu odwiedziłem znajomych w rodzinnych stronach. I pomyślałem, że o, tam już te takie tam fajty o to, jakich to muzyki słucha, to już dawno skończone, etc., etc. No cóż, zapodałem moją muzykę ulubioną, czyli New Retro Wave. No i już nawet nie musiałem patrzeć na ich reakcję. Jak tylko zapodałem, to zobaczyłem, że ta muzyka jest dla nich, ma za mało bodźców, nie? Tak najzwyczajniej w świecie.
0: Tak?
2: Jest za wolna, zbyt taka ułożona i zbyt skomplikowana jednocześnie. Bo jednak jak sobie posłuchasz jakichś takich Ariana Grande albo innych Selena Gomez, Hatfu, to wtedy jest, wiesz, Saigon, jest paczka, nie? Jest fajnie, nie? I się robi tam w głowie to i owo. A tutaj widzisz co? Nic co, nie? Ten nasz metal krawiec, to już tego nie ma, nie? To już zginęło.
0: No, tak mówisz, że, ale co, nie słucha się metalu? No ja tak nie widzę, żeby ludzie słuchali za bardzo.
2: Nie, powiem ci, i to jest temat, którego nie byłem w stanie zgłębić, bo kiedyś miałem taki comeback do metalu jako stary metalowiec i gdzieś w tym czasie pomiędzy, jak ja się tymi tematami zacząłem fascynować, gdzieś mi umknęło, że natomiast to jest ciekawe, bo ja to przewidziałem, nie? Ja to odkryłem, ja to przewidziałem. Że lewactwo się dopierdzieliło do metalu i było coś takiego jak Metalgate. Czyli taki skandal, że jest muzyka metalowa zbyt męska, jest za dużo facetów na tym, na koncertach metalowych i że jest złe podejście do kobiet w muzyce metalowej. I był taki duży Saigon, że po prostu miała miejsce taka de facto kastracja całej sceny metalowej. Praktycznie.
0: Przez lewactwo. No. Kurde, no to lewactwo u mnie znowu traci. I zaczyna mnie to powoli wkurwiać. Gdyby nie to, że poprzysiągłem sobie być spokojny, kurwa mać, to bym się zdenerwował. Ale trochę mi nozdrza falują po prostu, jak słyszę takie rzeczy. Już do wszystkiego muszą te lewaki przytknąć swojego kutasa i wszystko natęczowo pomalować i wszędzie się dopatrują czegoś, kuźwa, no.
2: Tak, tak, bo słuchaj, tam nie ma końca, nie? Tam nie ma końca tych żądań i tej politpoprawności. To jest po prostu taki konserwatyzm w drugą stronę, nie? Jedyny warunek jest taki, żeby było na złość tym już klasycznym, utartym mujahedinom. To im trzeba zrobić na złość. A druga rzecz jest taka, żeby pokazać, kto jest bardziej, jak to się mówi, ortodoksyjny, prawomyślny i tak dalej. Po prostu. I tyle.
0: O, Danusia się pojawiła i pisze, szkoda, że nie mam telefonu. A co, rozważałaś, żeby zadzwonić do nocnego radyjka ukochanego swego, jedynego? Kurczę, no to ja zaraz sam wyślę telefon jakiś, kurde, paczką Danusi. Kurde, no akurat musiała zgubić telefon, jak chciała zadzwonić. O.
2: Więc wiesz, tak to, kurde, panie, wygląda. Więcej było tych dram, nie? Ja tak naprawdę miałem jakąś taką przerwę tej polityki, nie zauważyłem licznych tych dram, ale jedno jest pewne, jak już zaczynałem tą przygodę z różnymi nocnymi radiami, to już rzucałem pod dłuższą tą tezę i to jest jako potwierdzenie, że te wszelkie maści ruchy nowoczesne polityczne niszczą pewne inicjatywy, nie poprzez negację zawsze, tylko poprzez podczepienie się do nich, nie? I myślę, że jedną z pierwszych takich inicjatyw był ten nowoczesny ateizm, który był oparty o scjentyzm, czyli ruch z poznaku Dawkinsa, Deneta, Hitchensa, nieświętej pamięci, czy sama Harrisa, który po prostu równo jechał po chrześcijaństwie, po katolicyzmie, po islamie, po hinduizmie i po szuryzmie jako takim, nie? Natomiast w pewnym miejscu, w pewnym momencie zrobił się z tego ateizm plus, podpiął się do tego osoby LGBT i wszystko chuj strzelił.
0: Czyli co? Czyli wychodzi na to, że mamy tak, miłośników rzeczy niewyjaśnionych i szurów. Mamy lewicowców i lewactwo. Mamy homoseksualistę i pedała. Mamy katolika i katola i tak dalej, nie? No przecież my tu w swoim gronie mamy nawet fajnych, całkiem spoko do rzeczy, kumatych, inteligentnych, wesołych i zdystansowanych katolików na przykład. Mamy też komunistę, całkiem sympatycznego, z którym można sobie na wszelkie tematy porozmawiać na spokojnie. Mamy troszkę różnych miłośników też rzeczy niewyjaśnionych, którzy sobie lubią posłuchać i poopowiadać o niezbadanych różnych zjawiskach, pogdybać trochę, jak to mogło być. A mamy też szura na przykład agresywnego. Pojawia się szur agresywny, grozi, że tu będziecie rozstrzelani takich jak wy, to powinno się ręce mi chodzą, ja bym po prostu, wy szkodniki, wy tworzycie to całe gówno i sterowani z farmy troli nadajecie, psujecie, szkodzicie, wynajęci. Potrzeba się dołączył, jak wspomniałem o wynajętych szkodnikach, trolach sprzedajnych, to zaraz się dołączył. Halo, halo?
3: Czołem. Ja tu chciałem Zenona trochę za język pociągnąć i zapytać o to Metal Gate, bo tak się składa, że może nie jestem ekspertem w dziedzinie lewactwa, ale akurat z muzyką, szczególnie metalową, mam dość sporo do czynienia na różnych...
0: Przepraszam, na różnych poziomach. Westchnąłem, tak. Bo donate. Przepraszam, to nie do ciebie potrzeba. Westchnąłem, bo donate od Maharadży przyszedł kolejnym. 12 zł, dziękuję. Mów. No właśnie, nawet to Metal Gate.
3: Nawet sobie na szybko wpisałem w Google Metal Gate, no i tutaj widzę przedmioty użytkownika Metal Gate na Allegro. Czeskie studio, czeska wytwórnia Metal Gate 3. Metal Gate Czech Death Fest Open Air, więc może zauważyłeś, nie wiem, może coś się faktycznie pojawiło, może ktoś gdzieś na Twitterku sobie napisał, miał zasięg 24 polubień i coś takiego się nie stało, bo jakoś nie jestem w stanie tego zaobserwować, ani żeby było mało kobiet na koncertach, jeszcze kiedy koncerty były, ani żeby to było, no więcej jest facetów, tak, no ale to też wynika choćby z edukacji, czy z możliwości wokalnych, tak, bo wokal kobiecy nie do końca się nadaje do typowego metalu, więc jestem, nie wiem, no kurde, sprawdzam i nie widzę tego Metal Gate'a, to w lodówkę patrzę, tutaj zaglądam sobie.
4: Nie chcę się martwić, ale nie chcę mi się kłócić. To jest jeden z takich pierwszych lewackich incydentów, który nie jest jakoś wybitnie w internecie udokumentowany. Mogę się poświęcić i za jakiś miesiąc, dwa i znaleźć na to dowody, rzeczy, linki i wszystko. Teraz mi się zupełnie nie chce. I tak jak ci mówiłem, nie chcę mi się tak samo gadać o tych zamieszkach w Stanach, o tym całych różnych rzeczach z kosmosu. Po prostu to mówię jako taki mark, że jedną z pierwszych rzeczy, do których się nowoczesne lewactwo przesrało w XXI wieku, w pierwszej czy tam drugiej dekadzie, to było to, nie? To była muzyka metalowa. I muzyka metalowa, no, trochę zdycha. No sorry, Grzegorz, no zdycha trochę.
3: No wiesz, co nie zdycha, dlatego że Spotify, bo tutaj nie słuchałem od początku, bo sobie trochę z między Enkim a tobą przełączałem, bo to pewnie piliście do tego, że w top liście Spotify jest tylko hip-hop, tak? Tak sobie w wietrze.
0: Że ja tam nie wiem, to
4: ze mną. Nie, nawet nie używam Spotify'a.
3: A. No to metal ma się całkiem dobrze, no mi się wydaje, tak? No.
4: Ale jak się ma metal? Doom metal, takie jakieś dziwne gatunki z kosmosu?
3: Wiesz co, nie widzę, żeby go było mniej niż w latach 90. Faktycznie ze względu...
4: Fajnie, nie, słuchaj, ja może mam swoją taką jakąś bańkę, bo kocham power metal, który trochę tak zdycha. No zdycha, no kurde, zdycha, nie?
0: Chyba dawno zdech, no już chyba power metal to swoją epokę ma chyba dawno ze sobą. Dzisiaj to tak trąci myszką i się ludzie z tego raczej śmieją, że w tych obcisłych spodenkach pieją sobie. Nosimy czarne skórki! Jesteśmy niegrzeczni!
4: No. Ja ostatnio dostałem po głowie, bo znalazłem jakąś pannę, która śpiewała moje ulubione power metalowe kawałki. O, już się rzuca. I ten.
0: Jaka szybka reakcja.
4: Ale ten, ale...
0: Od razu w web
4: nie ma nowych rzeczy. Po prostu nie ma nowych rzeczy. Kiedyś były te dwa nurty europejskie.

0: że ta planeta jest taka śmaka i owaka. Dostaje ciężkiej kurwicy, bardzo ciężkiej.
1: A czemu? Przepraszam bardzo, a co się nie
0: gdzie to
1: podoba
0: tak
1: się?
0: Potrzeba to takie, ten żywiołek racjonalizmu i scjentyzmu, taki pierdoły opowiada, nie? To już mną trzęsie, nie? Naprawdę.
2: Znaczy się pierdoły pierdołami, ale hipoteza Gai przecież przez naukowców została uknuta. Dzisiaj też oceanologowie bardzo często się wypowiadają w ten sposób. Choćby sobie zobacz niedawno, jest dostępny na YouTubie film, można panikować, dotyczący zmian klimatu i bardziej się skupia na opiniach właśnie i też między innymi mamy tam opinie
0: o... To jest szuryzm, nie? Szuryzm. Znaczy... Tak, w wykonaniu naukowców szuryzm. Naukowcy też mogą szurać, oni też szurają, nie? Do tego zmierzam. Te pierdoły typu Greta, typu, że można panikować i inne tego typu bzdury, które skądinąd tacy racjonalni ludzie jak ty łykają, to jest takie lepsze wydanie szuryzmu, po prostu, zwyczajnie. To nie ma do czemu żadnych naukowych podstaw.
2: Ale ku czemu nie ma, że...
0: Nie ma. Bo tym bardziej, że sam problem jest jak najbardziej rozwiązywalny, a postuluje się emocjonalne podejście do tematu, a nie praktyczne, mimo że to praktyczne podejście jest cały czas na stole, nie?
2: No wiesz co, Zenek, bez urazy, ale tak się zafiksowałeś na te żaluzje, które będą nas chroniły przed globalnym ociepleniem tak bardzo, że no nie wiem, masz już odpowiedź, nie przyjmiesz żadnej innej i opierasz, że mamy, zgadzamy się, że istnieje problem, który musimy rozwiązać i to musimy rozwiązać za naszego pokolenia, wobec czego jesteś zafiksowany na tym, że chcesz
0: Nie da się go rozwiązać w tych metodach, które postulują ludzie pod tytułem można panikować. To jest niewykonalne. To jest fizycznie niewykonalne. Nie da się go zrobić.
2: Zeroemisyjna gospodarka jest możliwa.
0: Nie, ona jest tak samo możliwa jak libertarianizm czy komunizm. W tym samym stopniu jest możliwa. A my potrzebujemy rozwiązania, które będzie powyżej ideologii.
2: Damage control jest również możliwy. Jeżeli 1% czy tam 10% krajów nie będzie zeroemisyjne, a pozostałe jednak będą, to wówczas też mamy całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o szuranie, to zauważ, że opierasz się, że jedynym rozwiązaniem jest coś, co po pierwsze nie wiemy jak zrobić, po drugie nie potrafimy tego zrobić, po trzecie nie mamy środków, żeby tego zrobić, więc to tak nawet jak nie wiem, z jakąś misją kosmiczną, one zawsze przeciągały.
0: Tu się mylisz, bo po pierwsze wiemy jak to zrobić, mamy środki, żeby to zrobić i jesteśmy w stanie to zrobić. I to nie przy udziale wszystkich krajów. I to jest ta różnica. Dlatego ja to cały czas postuluję, bo jesteśmy w stanie, jeżeli Chiny na przykład same się wyłamią z tej polityki klimatycznej, to cała reszta świata jest w stanie ten klimat uratować bez Chin. Jeżeli z kolei przyjmiemy tą z poznaku nowoczesnej, pseudoscientystycznej szurii, rozwiązanie typu Greta i inne tego dupy wołowe, to jeżeli Chiny się wyłamią, to jest dupa, to jest koniec, nie? Mało tego, nawet jeżeli Chiny się nie wyłamią, to i tak nie ma prawa zadziałać.
1: Jakie poważne tematy w ogóle. Ja myślałem, że coś sobie się pochichramy, pożartujemy sobie, może z kogoś,
0: Ale to nie jest fajne, że w nocnym radiu się pokłócimy o coś innego niż typu, że ty tam, kurde, komuś kiedyś coś powiedziałeś?
1: No tak, znaczy... fajnie, nie, spoko, tak sobie słucham z zainteresowaniem nawet, tylko żeby teraz przez godzinę tak nie było, że tu polityka i też czuję, że między wami może tak stopniowo coraz bardziej iskrzyć. Na razie spokojnie, pozwolę się nie zgodzić z tobą, Zenku. Potrzebo, szanuję twoje zdanie, aczkolwiek, ale już za pół godziny może być...
0: Ja szanuję zdanie potrzeby, to ten cel ultimatywnie jest jak najbardziej sensowny, żeby ta gospodarka była zeroemisyjna, to jest prawda. Natomiast biorąc pod uwagę te postulaty, że jeżeli za ile to będzie? 30 lat? 20
2: lat? Tak.
0: To się zmienia co chwilę, nie? To się zmienia za mojego życia, to się zmieniło jakieś 10 razy, dosłownie. I
2: o 2050 mówiono już 30 lat temu.
0: Dobra, niech będzie.
1: 44 osoby słuchają na YouTubie. To znak. 44
0: w ciągu przy użyciu gospodarki zeroemisyjnej, gdyby ona weszła jutro, to już jest za późno. Gdyby ona weszła 10 lat temu, już jest za późno. Bo ile te zmiany ekologiczne mają opóźnienia według dzisiejszych wyliczeń? 30 lat minimum, 30-50 lat. Taki jest timespan. Więc my nie musimy regulować tego, co się stanie. My musimy temu przeciwdziałać aktywnie. Jesteśmy w stanie to zrobić w przeciągu dekady.
2: Jeżeli ci wyślę e-booka, Nauka o klimacie, to czy go przeczytasz i potem się do tego od... Może być to nawet za 10 lat, tak? Czy go przeczytasz?
0: Dawaj, wyślij. Okay. Wyślij, wyślij. Chcę go wydrukuję, żeby było łatwiej.
1: 10
2: lat. Okej, dobra, no

0: To jesteśmy w takim razie umówieni.
1: Przepraszam, za 10 lat sprawdzę, czy przeczytałeś.
2: Nie, no. Ja to podchodzę poważnie. Jak my się kłócimy, to się kłócimy kurde konkretnie i nieraz było tak, że sobie jakoś tam nawzajem przyznajemy rację, że się mylimy. I to powinno być, kurde, nie wiem, sorry, że tak powiem górnolotnie, ale złotym standardem z tego radia. Bo o to chodzi. Żeby się nie zgadzać, ale żeby się dogadać.
1: Żeby
0: a
1: się
0: jak sobie damy
1: po
0: mordzie, to następnego dnia też się dogadać.
2: A to jest inna sprawa, to też tak powinno być. To jest też kolejny standard z nocnego radia, że jest rozpierdził niesamowite, a później kurde idziemy na piwo. Tak jest.
0: Także myślę, że możemy na ten moment porzucić sobie ten wątek.
2: Tak, ja bym prosił ten, masz do mnie maile, SMS.
0: Weź mi go przypomnij na Skype'u maila i oczywiście tego nie dawaj, bo to wiadomo, nie?
2: Dam ci mojego, wiesz, tego imienia nazwiskowego prawdziwego, Wojtek nasz.
0: Okej, to sobie tutaj muszę, widzę, hasełko przypomnieć. Dobra, także... jaki jest temat? Dostał pan linki?
2: Ale dobra, panowie, ale tak abstrahując już od tego, cośmy się pokłócili. Chyba każdy z nas troszeczkę czasami szura, nie?
1: No i też jakieś... można w związku z tematem audycji, można też to połączyć z tematem audycji i zadać pytanie, czy zbytnie szuranie, mój drogi panie, na steropianie, nie sprawi, że z mózgiem coś się złego stanie. Moim zdaniem może tak być. Że, no, już dawno o tym mówiliśmy, że przez lat takie karmienie swojej głowy tematyką właśnie, że spisek, że kłamią, że wyzyskują, że wszystko iluzja, że ktoś za tym stoi, a to nie przypadek, nie ma przypadków. I tak przez lata się tym karmisz, to w końcu dostajesz pierdolca. Nawet bym podał konkretne przykłady, ale nie chcę być złośliwy, bo tu znowu będzie, że inne audycje obrażamy, że to, że tamto, że się byłych kolegów czepiam, że coś tam gadam o audycjach, o niewyjaśnionych tam. Nie, ja nie powiem, o kogo chodzi, żeby nie było, ale tak się niektórym może coś porobić, ale to się może od czego innego też porobiło, od wściekłych ataków. No i to kolejny temat, jak można zniszczyć kogoś go wściekle atakując, bo o tym mózgu właśnie, czy mózg jest jak gąbka, na pewno mózg małego dziecka to w ogóle wszystko wchłania, a czy im jesteśmy starsi, tym mniej chłonny jest ten mózg, no ale coś zostaje gdzieś tam i nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, co tam nam zostało, co się nawarstwiło. Inna sprawa, długoletni stres i zespół z tego syndromu pourazowego, coś poplątałem, zespół urazu pourazowego, syndrom zespołu
0: Zespół stresu pourazowego.
1: Zespół Turinga.
2: Ktoś to ostatnio walnął, że test Turinga, tak? Nie? Czy
0: test Tureta. No to był krawiec.
2: Tureta. Aha. No. W porządku. Ja tylko wiem tyle. Każdy czasem szura, nie? Po prostu ja myślę, że jak już teraz ja sobie poszuram, że my mamy to szuranie w głowie po to, żeby czasami wyjść poza schematy i odkryć coś nowego w nauce. O, czyli szuramy po to, żeby mniej szurać.
0: Wiesz co, całkiem sensowne i całkiem głębokie, bo to jest też pewna swego rodzaju metoda falsyfikacji, żeby sobie spróbować, no bo żeby, nie wiem, z jakąkolwiek hipotezą chciałbyś kiedykolwiek wyjść, no to pierwsze, co powinieneś zrobić, zanim ją przyjmiesz, zanim w nią uwierzysz, to spróbować ją obalić. Zrobić się z siebie takiego adwokata diabła, no i bardzo często sam tego nie wiesz, bo już jesteś uprzedzony i dobrze jest tam sobie podejrzeć, w jaki sposób jest prowadzona argumentacja po drugiej stronie i sam... Ostatnio miałem taką zabawną dyskusję, gdzie rozmawiałem ze znajomym o maseczkach i w pewnym momencie podsumowałem. Czyli chcesz mi powiedzieć, że dwutlenek węgla jest na tyle duży, że zostaje w tej maseczce, ale wirus jest na tyle mały, że się przez nią wydostaje, tak?
2: Ja już nie wiem, co w tym temacie jest lepszejszego. Czekaj, co mi tak rozwala? Te ameby, te jamochłony, które twierdzą, że... Sorry, przepraszam, mam dość...
1: Przepraszam bardzo, czy ty starasz się parodiować Enkiego w tym momencie?
2: Nie dam rady. Enki to jest mój krajanin, ale nie jestem w stanie go udawać, nie? Wiesz, choroba może być bezobjawowa. To jest dla mnie fenomen, że ci ludzie są i oni tak szczerze myślą, że choroba jest bezobjawowa i że to jest absurd, nie? Że choroba zakaźna jest bezobjawowa, to jest absurd. No dla mnie osobiście, no to jest... Czekaj, to jest czwarta, piąta klasa podstawówki, nie? Kiedy się uczysz o tym, że choroba zakaźna jest najczęściej bezobjawowa?
0: Coś no ale takiego, to był... No tak, ale czy ktoś kiedyś widział, nie wiem, wirusa HIV bezobjawowego albo
2: no, każdy
0: milion in, tak, albo nowotwór bezobjawowy? Przecież takie rzeczy nie istnieją. Człowieku,
2: no to
0: tak.
2: Nowotwór no bezobjawowy. Takiego, nie? Wcale takich ludzi nie mijasz codziennie na ulicy albo kurde przynajmniej x razy w tygodniu.
1: A można powiedzieć, ja... że jest coś takiego jak nowotwór bezobjawowy, pieprzyki na naszym ciele.
2: Krawiec, to chyba żartu nie złapałeś. Tak, dużo chorób jest bezobjawowa, nie? I wirus HIV na przykład to jest zajebisty przykład tego, jak choroba jest bezobjawowa. Wrzutaczka typu C, nie? Na którą, jak tam czytałem, umarła ta z Forresta Gumpa, ona nie umarła na HIV-a, tylko na wrzutaczkę typu C, jest bezobjawowa, nie? Po prostu w pewnym momencie ze złośliwym nowotworem wątroby się budzisz, nie? I koniec. Nie wiem, co jeszcze jest. Jakieś dużo chorób, które na przykład przechodzisz objawowo jako dziecko, a przychodzi, że później jako dorosły bezobjawowo, nie? Czyli choroby takie, jak to się nazywa? Ach, nie pomnę. Jak pomacasz sobie surowe mięso, z kurczaka najczęściej, nie? No to w przypadku dorosłego człowieka, jak masz gorszy okres i słabszą odporność, dostaniesz straczki. Jak jesteś zdrowy, nic ci nie będzie, nie? A dziecko może wylądować w szpitalu, albo nawet się kitę odwinąć, nie?
0: Jest bardzo piękna choroba bezobjawowa, czyli miażdżyca, gdzie objawem, gdzie jeżeli już dostaniesz objawów, to masz jakieś 40-50% szans na przeżycie.
1: No, przepraszam, przepraszam bardzo, na chwilkę przerwę.
2: Zdajcie sobie sprawę z poziomu,
1: albo i nie.
2: Nie wiem jak to powiedzieć, ignorancji tych ludzi, którzy twierdzą, że oho, ho, jak choroba może być bezobjawowa. Jakim półgłówkiem trzeba być, niewykształconym. Kiedy zaznaczam, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tam wykształcenia akademickiego czy jakiegokolwiek innego, ale po prostu trzeba być głąbem, żeby tego nie wiedzieć, nie? Tak to działa, sorry, taka jest rzeczywistość. Masa chorób jest bezobjawowa i dlatego są takie śmiertelne.
1: Już takie stopniowanie jest i pojawiają się teksty, to trzeba być głąbem, żeby nie zrozumieć. Zaraz potrzeba to weźmie do siebie i musi więcej tutaj, i musi to przebić czymś i powie, tylko debil nie zdaje sobie sprawy, Zenonie, że i tak mówię, to zmierza w złym kierunku. Ale na czacie się z kolei wywiązała tutaj ciekawa rozmowa. Danusia zaproponowała, że zasponsoruje 10 fikołków, jak zrobię bez majtek, rzuci donata.
2: Co bez majtek?
1: Ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytałem na czacie. 10 fikołków bez majtek mam zrobić.
2: Powiedz jej, że to są bezobjawowe majtki i zrób majtek.
1: Mogę zrobić, Danusiu, 10 fikołków bez majtek, ale na trapezie, ale tylko jeśli ty będziesz po drugiej stronie na drugim trapezie. Przepraszam, bo
3: Donek... 19, a już Donek, to teorii się spełniło, bezobjawowa to jest głupota.
2: Przeważnie jest może zdrowia. Fikołki, co jest śmieszne, majtki czy fikołki? Nie?
3: 12
2: to może zrób bez majtek? Znaczy, czekaj, jak to by było? Fikołki są ciężkie, to nie rób fikołków... Ale majtki ściągnij. O, idę Danusi. To może tak będzie jakaś opcja. Powiedz, że to są bezobjawowe fikołki.
1: Zrobię te fikołki bez majtek, ale na trapezie. Jak Danusia będzie po drugiej stronie na trapezie, mnie złapie rękami i będzie przebrana za różową panterę. To wtedy zrobię. A tu przyszedł donate od Gogora. P19, to do ciebie. A ileż to teorii się spełniło? Bezobjawowa to jest głupota. Przeważnie jest wrodzona. Zenon rządzi na Lucyfera. Amen.
2: Ja tam nie widzę jeszcze nic. W każdym razie...
0: Właśnie głupota bardzo rzadko jest bezobjawowa, wręcz można powiedzieć, że z głupotą jest takie przysłowie, że z głupotą jest tak samo, że jeżeli tak samo jak jesteś martwy, cierpią wszyscy wokół, a ty nie.
2: No... Spekter pisze, ale Spekter to jest ciężki zawodnik, ja z nim trochę miałem na privie do czynienia i no pięknie wciula zrobił ostatnio.
1: No, mnie.
2: Tak, przyznajmy się, wszyscy trochę w sobie wierzyliśmy, co on pisze.
1: Tak? Też wierzyłeś?
2: Zenon, tak są choroby bezobjawowe, ale wirusy już nie. Co znaczy wirusy już nie? Znaczy, jak ci zrobią badanie na HIV-a, grypę czy COVID-a, to jest spora szansa, że poprawnie wyjdzie, tak? Natomiast, tak jak mówiłem, HIV-y, żółtaczki w dużej mierze są bezobjawowe. No, na tym polega problem właśnie z tym HIV-em, że on jest przez większość czasu bezobjawowy. To jest największe skuteczeństwo tej choroby.
0: Skoro już o tym mówimy, to też warto poruszyć temat tych tak zwanych chorób współistniejących, gdzie sam widzę nawet na takich raczej ogarniętych forach, ogarniętych grupkach komentarze, że kurde, no przecież tutaj wszyscy mieli choroby współistniejące, jak to możliwe? No na dobrą sprawę każdy po 30 ma jakąś chorobę współistniejącą, tylko nie przeszkadza mu w życiu, ewentualnie bierze sobie tabletki, czy to na nadciśnienie, czy to na tarczycę i mu to za bardzo nie szkodzi, a w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś właśnie wredniejszego patogenu, no to wiadomo, że organizm ma dużo mniej szans, żeby się obronić. No choćby ten piękny HIV, który piękny pod oczywiście jako wirus, jako śmiercionośna maszyna. Ludzie, którzy chorują na AIDS, nie umierają na AIDS. Oni umierają na przeziębienie, oni umierają na katar, oni umierają na złamaną nogę.
2: No i tak jest z wieloma innymi wirusami, nie? Ja jeszcze gdzieś tak 10 lat temu myślałem, że to jest takie coś specjalnie nadzwyczajnego, że jeden wirus ukrywa się w układzie odpornościowym i nagle atakuje, człowiek umiera na coś innego, na jakiś, powiedzmy, jakby wam to powiedzieć, macie grypę, odporność jest osłabiona i atakuje was bakterie w płucach, tak? Dlatego ta azytromycyna przez Cyrowskiego reklamowana, jakieś daje plusy do przodu, tak, nie? Plusy dodatnie. Coś wam może pomóc, bo bakterie wam zjadają płuca. No, ale z HIV-em jest taki problem, że on wam kasuje pamięć długotrwałą, wasze wszystkie szczepionki, które braliście, nie ma, nie?
0: I wszystkie choroby, które przechorowaliście.
2: Wszystko. I wszystkie choroby, które przechorowaliście, nie ma, nie? Koniec. Koniec. Kasujesz.
0: No. Ja sam też jestem dobrym przykładem, bo kiedy tam, nie wiem, z 10 lat temu to już było, przechodziłem pół paśca, wszystko ładnie, pięknie, ale kiedy siebie odpowiednio bardzo zaniedbam, ewentualnie mi spadnie ostro odporność, to te skurwysyny wychodzą gdzieś tam z mojego, nie wiem, rdzenia kręgowego, przechodzą po nerwach i dają taki ból, jak to kiedyś z Krawcem rozmawiałem, że rzygałeś kiedyś z bólu? No, no to mniej więcej to jest to uczucie.
1: Ja
0: i
1: się
0: to już
1: mało
0: nie
1: co...
0: zostanie. To
1: ja się
0: tego,
1: mało
0: tego
1: nie zesrałem. Nie zesrałem się o mało. Z bólu.
2: Najgorszy.
1: Bólowa, mi się noga zgięła w drugą stronę, to się o mało nie zesrałem. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale tak było. Dajcie, żeby trochę podgrzać emocje, otworzę to ciasteczko z wróżbą dla siebie. Zobaczymy, co tam...
2: Ale ciasteczek od potrzeby nic nie przebije. Ja sobie tego ostatnio idę i miałem jakieś rzeczy takie w sumie, ale sobie zjem, kurde, następnego dnia, miałem kiełbasy z Lidla w ogóle. Tylko tak zerknąłem na komórkę i tam było akurat ujęcie, potrzeba jadł te swoje cudowne tajlandzkie ciasteczka, nie?
0: Nie, to owoce były.
2: O, ja wiem, już też gdzieś to miałem od kogoś, nie? Nie kojarzę, jak to się nazywa. W każdym razie, no dałem sporą część tego i jadła kotom, nie? Od razu.
1: Dobra, to odczytujemy, co za wróżba. Uwaga. Twój pewien... projekt, napisane przez Bestę, projekt, a jest te, ale w drugiej linii, przepraszam, osiągnie sukces. Twój pewien projekt osiągnie sukces. To o nocnym radio. Ale
2: no,
1: jaja.
2: To może być jego początek końca. Nowy lepszy szatan pisze, że HIV to taki coś jak wirus, który komputerowy, który wyłącza antywirusa na kompie. Tak, dokładnie tak. Ja też jakieś 3 lata temu pamiętam, że ktoś mnie nagle wezwał do ciężkiego przypadku komputerowego. Patrzę, wiesz, wszystkie antywirusy odpalone, wszystko śmiga, a po prostu Saigon niesamowity, nie? No i rzeczy sami, nie? Trzeba było temat zbudować z Linuxa i zobaczyć, co się dzieje, i się okazało, że jest po prostu piekło, nie? Tak samo jest z HIV-em, ale to nie jest jedyny wirus, który jest tak samo przebiegły, nie? Ten jest po prostu, ma duży PR, nie? Ale takich chorób jest... Jego pokroju jest kilka zakaźnych. No. Zaletą tych chorób jest to, że nie są aż tak zakaźne i nie są tak długo, jak to już potrzeba wielokrotnie wspominał, tak długo nie przetrwają na powierzchni jakiejś, jak COVID, nie? Który potrafi tydzień, dwa tygodnie przetrwać na powierzchni, jeżeli jest odpowiedni klimat i temperatura, no to jakbyś wyrzucił prezerwatywę jakiegoś tam ciężkiego stosunku zakażonych ludzi, no to ona będzie po kilku godzinach już sterylna w tej materii. No i to robi różnicę.
0: No cóż, a tymczasem, no tak jak właśnie wczoraj wspominałem, ale to mnie tak ubodło, że pan prezydent powiedział, no niektórzy nie lubią masek, niektórzy nie chcą, niektórzy nie mogą, czy coś takiego. I tak, i wiesz, i idzie to z góry, idzie taka woda na młyn w tych wszystkich, ale to co będzie, no, to co mi się bardzo spodobało, to jest to, że ci wszyscy, którzy się zasłaniali dotąd tym, że nie mogą oddychać, teraz mają być zobowiązani do noszenia przyłbic.
1: Durnia mamy za prezydenta.
2: Jak patrzę na kamerki z kurortów wakacyjnych, to mi jest słabo, nie? Tych ludzi jest tylu, że myśmy już punkt bez powrotu przekroczyli.
0: No tak, no tyle dobrego, że jesteśmy piękni i młodzi.
1: Ale że projekt osiągnie sukces, widzę, to by był pierwszy chyba projekt, który osiągnął sukces.
2: Frapuje ten HIV. Od lat 80. są kampanie pod tytułem myj wibratora, trzymaj dystans, jakąś tam higienę i tak dalej i tym podobne. Coś to dało, czegoś to nie dało. To jest audycja może na osobny temat, nie? Może Bajditer właśnie by dobrze to chwycił, jak to wygląda z wirulencją, wiremią i tego typu tematami. Dla mnie to jest trochę za ciężkie. A no, że tak powiem. A co do samej wiremii COVID-a w Polsce, to znacie kogoś osobiście, kto jest zarażony?
0: Tak.
2: A był?
0: Tak, i też dwa trupy.
2: No, ja podobnie. No.
0: I żeby było zabawniej, to zaraziła się dziewczyna, która pracowała w aptece. No i przeniosła to potem na swoją rodzinę i teraz ma o jedną babcię i o jednego dziadka mniej.
2: No, dokładnie. Ja znowu znam przypadki, że milioner zakaził najpierw swoich podopiecznych z domu opieki bogatego, nie takiego tam DPS-u, tak jak ty wspomniałeś ostatnio, tylko dla, wiesz, jak na Śląsku, nie? Dla bogatych emerytów, którzy mają 3 koła plus emeryturę. No to jak tam 4 osoby padły, to on dalej szedł za partę, że nic, i jego żona padła, to wtedy już mu się trochę odmieniło i pracownik. No plus tutaj w moich okolicznych stronach też no, parę osób, które są zarażone. Jak na razie no jeszcze żyją. Ale to jest tak w kwestii tego, że o tam nikt nikogo nie zna, nikt nie umarł i tak dalej i tym podobne, nie?
0: A to też
2: ja
0: jest
2: jestem
0: idiotyzm,
2: w stanie, że te
0: tak?
2: Foliarskie klimaty są, wiesz, są w stanie takie rzeczy wymawiać, jeżeli nie mają kontaktu z ludźmi na żywo. To można mieć takie przekonanie.
0: Znaczy, wiesz, też nie znam nikogo, kto by się wspiął na Mount Everest, co nie znaczy, że Mount Everest nie istnieje.
2: A ty jest już aż takich rzeczy im nie tłumacz, nie?
0: Nie, no się wyzłośliwiam.
2: No, więc nie fajnie jest, no, jeżeli się ma tą świadomość, że ta potencjalna śmierć dla ciebie albo dla twoich bliskich jest blisko, nie? Bo możesz tak sobie świrować pawiana, że tobie to nic nie da, że twojej babci to nic nie zrobi, ale może twoją prababcię zabije, albo twojego kuzyna, który ma chore płuco i tak dalej.
1: A lubicie się dołować? Macie tak, że czasem jak mówicie o rzeczach smutnych, mrocznych, to tak fajnie, taki klimacik. Witaj mi smutku. Ma mroczna dusza znów łuka. I tak sobie malujecie oczka na czarno, czarnym tuszem Zenon tam podbiera Oli i taki się robi na emo i tak dobrze mu z tym, że tak mrocznie.
0: Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, bo akurat w moim przypadku to nie jest tak, że to jakoś mnie dodatkowo dołuje, bo gdybym chciał się wkręcać, to miałbym czym się wkręcać i to podejrzewam, że tylko ja bym się wkręcał, a nikt inny wokół mnie. Natomiast rozmawianie o rzeczach jakichś bardziej mrocznych oswaja mnie z tym. Takie trochę jak zabawa w Halloween na zachodzie. gdzie oswajasz się właśnie z koncepcją śmierci, z tym, że przemijamy, z tym, że nic po nas nie zostanie, jeżeli sami nie zadbamy o to, żeby z nas pozostało, dzięki czemu, jeżeli sobie to odpowiednio wcześniej dobrze przemyślę, a czasami mnie to rusza, tutaj nie będę zgrywał jakiegoś chłodnego gardzę ludźmi oczywiście, chociaż ludźmi często gardzę, to jednak jest to bardzo pożyteczne, bo w ten sposób w sytuacji faktycznie krytycznej, gdy dochodzi do naprawdę czegoś, jakiegoś ciężkiego, czy to wypadku, czy jakiegoś innego zdarzenia losowego, bardziej lub mniej, to radzę z tym sobie dużo, dużo lepiej.
2: Ja mam ciężko. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, to czy jednostkowo, czy grupowo, różnie do mnie to podchodzi.
0: Dobra, to słuchajcie, zmienię temat w takim razie. Odnośnie wybuchu w Bejrucie, bo sobie tak tutaj przeglądam socjalne media. Piękny wybuch, piękna fala uderzeniowa. Polecam bardzo. Naprawdę 9 na 11, jak dla mnie. 9 na 11. Pięknie pierdolło. I tak sobie czytam na... co to jest? A to kurde, na tym, na Kiksiu, na konfliktach i tych drugich światowych, że... wyleciał w powietrze skład fajerwerków w porcie w Bejrucie. Jacy głupi ci Arabi, że wszędzie te składy fajerwerków stawiają.
2: Słuchaj, nie powiem tak, z jednej strony na czacie gasiłem temat, że bo tak widać, że już to się pojawia, że to niby atomówkę izraelwalną albo coś takiego, a z drugiej strony jednolitość eksplozji nie wskazuje w żadnym wypadku na fajerwerki. No nie ma szans.
0: No nie, ale skład broni albo skład prochu czy czegoś takiego, czy innych materiałów.
2: Tak, to samo pisałem. Ewentualnie bomba termobaryczna nam pierdzielnęła, ale to nie. Trzeba dobrze wiesz, filmiki zobaczyć, nie?
0: No. Dobra, nie, bo już tutaj chcą nas wieszać za żądra.
2: To niech sobie dopisują, co chcą, nie? No tak jak mówiłeś. Panowie, ja lecę.
4: Wybuchy, choroby. Choroby, wojny, rozpacz. Taka piosenka była. Jesienna depresja.
0: Makaron.
2: BKNS pisze, że kolor wskazuje na fajerwerki. Ach, jedno nie wyklucza drugiego. Tam mogą być fajerwerki, ale wybuch jest jednolity. Mogła walnąć bomba termobaryczna. Mógł być skład, w którym była duża bomba jakaś.
1: Zadzwonił Gogor po raz pierwszy, to znaczy jest z nami od dawna, ale postanowił zadzwonić, tak więc witamy.
5: No, witam. Postanowiłem zadzwonić po tylu latach słuchania, ale przeważnie słuchałem offline, bo ze względu na pracę.
1: A czym się zajmujesz, jeśli to nie tajemnica? Jak nie jesteś jakimś rosyjskim szpiegiem albo płatnym mordercą, to się pochwal, czym się zajmujesz.
5: Aha, czym się zajmuję? Więc jakby to... Szkoda, że nie ma Jacka blachy, bo jakby to powiedzieć, zawodowo klepię blachę.
1: Klepiesz blachę.
2: Gogor mi się kojarzył z postacią z Kronik Czarnego Księżyca. Taki komiks był i gra strategiczna. To był taki wielki koleś, który wszystkich rozwalał. Taki klapsa robił i potrafił 5 chłopa zamienić na miazgę. Aha. No, ale Gogor, jeśli się nie mylę, to dziękuję za komentarze, pozdrawiam, muszę znikać, nie? I słucham zaciekle twojego telefonu.
5: Szkoda, bo ze mną ciekawy kolor wprowadzę do radia.
2: Następnym razem.
5: Podobne poglądy.
2: Sobotę może, da radę?
5: No, oczywiście.
2: No, dzięki, hej.
1: Cześć, trzymaj się ze mną, dzięki. W Grze o Tron był też jakiś taki wielki Gogor też właśnie, czy coś, on tak cały czas powtarzał coś tam, Gogor.
0: Hodor.
5: Ciekawy, bo jestem wielki, bo mam dość blisko wzrostu i 140 kg wagi.
0: Wow, wielki człowiek.
1: Gogor. No,
5: wielki, ciężki. Ale nie, ksywa jest całkiem inne, ma pochodzenie, także to jest czegoś.
1: Już cię wzywają do pracy.
5: Ale odnośnie, ciekawi mnie właśnie odnośnie potrzeba odnośnie twoich, odnośnie COVID-19, odnośnie zarażania się. Mam kolegę, który jeździ, w sumie jeździ w pogotowiu. Halo?
1: No, tak, jestem, jesteśmy.
5: I dla niego to jest, kurde, nie wiem, nie całkiem zrozumiałe, bo jak rok temu jeździł, w tym roku ma 3 razy mniej po prostu wezwań Dwa, szpitale stoją tak naprawdę puste. Trzecia sprawa, te testy, które w Polsce są, są bardzo niepewne. One są tak wykrojone, że dają tam dosyć duży procent fałszywych danych. To znaczy, kiedyś byliśmy na imprezie i mówili, panowie, myślę, że te testy są jakieś miarodajne. Mówię, jak tutaj siedzimy wszyscy razem, to jakby wpadł sanepid, to co najmniej trzech z nas ma koronawirusa. Mówi, bo to, bo on to mi tłumaczył, to jest na zasadzie jakiegoś podniesionego stanu, jakiegoś białka czy czegoś. A trzecia sprawa, u nas w zakładzie pracy, bo to jest dosyć duży zakład pracy, był alarm epidemiologiczny. Była osoba zarażona właśnie, miała wynik pozytywny i ona pracowała, to była jedna z linii i ona pracowała właśnie z kolegami. 10 chłopa siedziało przeważnie ze sobą, no bo się idzie, nie mamy po prostu, mamy takie pomieszczenia socjalne, to są mniej więcej 2 na 4 metry. I tam siedzi nieraz 8 chłopa, je śniadanie, je kawę i nikt się od niego nie zaraził. Jak mi to potrzeba wytłumaczysz? Od gościa, który miał wynik pozytywny. Wszyscy poszli potem na kwarantannę i nikt się od chłopa nie zaraził.
0: To znaczy tak. Parę punktów po kolei, jeżeli chodzi... Dobrze, że Zenon się rozłączył, bo ten temat go strasznie ostatnio uruchamia i tak, zaraz by tu była drama na 102 fajerki.
1: Już tu nawet napisał na priwa, że nieprawda.
0: No właśnie, więc po pierwsze co do skuteczności, no w zasadzie nie możemy mówić o skuteczności, jak to się nazywało, swoistość i coś jeszcze. Mówienie o skuteczności, czułość i swoistość, czyli dwa parametry, które wpływają na, po których możemy określić coś takiego jak skuteczność testów. Te testy, które mamy zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, w konsekwencji przez sanepid, oznaczają mniej więcej tyle, że wykryto materiał genetyczny tego bardzo konkretnego wirusa w pobranej próbce. Więc jeżeli ten test został przeprowadzony poprawnie, mimo że zdarzały się sytuacje gdzieś tam w Małopolsce, z tego co pamiętam, się okazało, że jest 76 false positive'ów tylko i wyłącznie dlatego, że jedna próbka w jakiś sposób nie została dobrze zabezpieczona i skontaminowała pozostałe próbki, więc takie rzeczy się zdarzają. To jest kwestia oczywiście ludzkiego błędu, ale też istnieją inne testy, które są na przykład testy przeciwciał, które też już nie mają tej dokładności. Tak? I są jeszcze jakieś testy oparte właśnie na białkach, te słynne koreańskie testy, które pojawiły się, że one były reklamowane jako bardzo tanie i bardzo szybkie, ale finalnie się okazało właśnie, że one są tak cholernie wadliwe, że nikt z tego nie korzysta, nikt tego tak naprawdę nie kupił. Natomiast można je kupić, nie wiem, gdzieś tam na jakichś sklepach widziałem reklamy z tymi testami, weź sobie tam kup test za 60 zł i się przetestuj, więc tutaj wolny rynek sobie zadziałał. Natomiast mamy w tych oficjalnych testach tylko testy RT-PCR, czyli coś, co wykrywa materiał genetyczny tego konkretnego wirusa. Więc jeżeli ten test został poprawnie przeprowadzony, no to skala błędu jest niezwykle niska. To jest pierwszy punkt. Druga rzecz, dlaczego się nie zaraziliście? Zakładam, że nie wiem, tam nie jesteś, nie masz więcej niż 40 lat, tak sobie strzelam, ale pewnie nie masz, tak wnioskuję po głosie.
5: Nie, akurat mam 41.
0: A no to
5: prawda. A to nie było u mnie, to się mylisz, bo to nie było u mnie na linii, bo u nas są dosyć duże hale i na każdej hali jest jedna linia i z tej linii są ustawiane po prostu takie socjalne budy, socjalne pomieszczenia. Tam siedzieli z linii jedni gości. To była dosyć konkretny przedział wieku, bo to byli tak różni ludzie wiekowo, od 30 do 60.
0: Mhm. Jest bardzo duża szansa.
5: Boże, jeden cierpiał na dosyć wczornego schorzenia, drugi cierpiał na inne schorzenia, trzeci był zdrowy jak koń, czwarty już prawie szedł na emeryturę, więc to jest... Tak to wyglądało.
0: Przede wszystkim, jeżeli siedzisz w jednym pomieszczeniu, to też muszą być pewne warunki. Przykładowo, jeżeli będzie zupełnie inna sytuacja.
5: Nie było, bo to naprawdę są małe pomieszczenia i robione własnym sprzętem.
0: Ale nawet jeżeli nie było wentylacji, to przykładowo też musisz mieć w pewien sposób uszkodzony swój układ odpornościowy, żeby ten COVID aż tak bardzo dobrze zadziałał, ewentualnie właśnie w drugą stronę, w przypadku młodszych ludzi, gdzie się tworzy odpowiedź autoimmunologiczna, gdzie ten COVID ci się rozprzestrzenia w płucach i nagle twój układ odpornościowy identyfikuje te zakażone komórki jako coś do zniszczenia, a jednocześnie nie jest w stanie rozpoznać, odróżnić tego od zdrowych komórek, wobec czego sam, że tak powiem, zjadasz swoje płuca, co też prowadzi do późniejszych powikłań. Natomiast z tego, co na ten moment wiemy, to też parę opcji. Możesz mieć na tyle silny układ odpornościowy, że przeszedłeś to... wchłonąłeś tego COVID-a, ale to znaczy wchłonąłeś. No ktoś tam wchłonął i po prostu ten wirus się nie przyjął. Został wyeliminowany, zanim zaczął cokolwiek działać. Jest też możliwe, że tej choroby było całkowicie bezobjawowe, bo jednak 90% osób jest bezobjawowych. Z tego, co wiem, nie mało kto ma, bo
5: kwarantanna i tylko te osoby podejrzane mają.
0: Dokładnie tak, no bo to kosztuje, to zabiera czas.
1: Możliwe,
0: że 5 osób z tych 8, które siedziało w tym pokoju socjalnym, tego COVID-a dostało i sobie z nim poradziło.
5: Możliwe, ale co wiesz, całkiem jest co innego niż to, co gadają, kurde, w mediach. Druga sprawa, maseczki, kurde. Wszyscy tromią o tych maskach,
4: to jest
5: które tak naprawdę nic nie dają, nic, kompletnie. Bo maska bawełniana... ...parasolem na deszcz, parasolem z firanki na deszcz. I sądził, że parasol będzie ochroniony na deszcz. Sama mi tak powiedzieć. Tego, co...
4: Jakieś zakłócenia chyba. Coś chyba z zasięgiem.
5: No halo.
4: Halo, halo? Słyszymy się?
5: Halo, ja słyszę, że... No, słyszymy się. Telefon rozmawiam, że wiesz.
4: Coś tak przerywa jakby. Jakieś kłopoty z połączeniem raz. Chyba. No. Coś... zanika.
5: Teraz lepiej?
4: Coś zanika, strasznie cicho.
5: Aha. A teraz?
4: No lepiej.
5: Halo?
4: No, halo? Halo?
5: Trochę lepiej,
4: halo?
5: Ale... No, halo?
4: Halo?
5: No, halo? Halo? Ja was słyszę halo? Bardzo dobrze. Halo?
4: Halo?
0: Halo?
4: Halo?
5: Halo?
4: Halo?
0: Halo?
4: Halo? Halo?
5: Halo? Ja słyszę.
4: Halo?
0: Halo?
5: No, dokładnie.
4: Nie, no dobra, troluję was tutaj trochę, bo zaraz zasnę, maseczki znowu, ja pierdolę.
5: Dobra,
4: zdycham.
5: Dobra, porozmawiamy już troszkę z innym.
4: Głowa mi rozbolała, Jezus.
5: Dobra, niech nawet czuć jakiś temat.
0: Ja zrobiłem sobie dzisiaj naprawdę zajebisty makaron. Tak, boczek, lekko podsmażony, z czosneczkiem, czerwoną cebulką, ziołami, świeża bazylia, świeży tymianek, świeżo zblendowane pomidory. No tak chciałem pójść w tę kuchnię wegetariańską, o której tam ostatnio mówiliśmy, ale nie, ta podstawa boczku jednak być musiała. Bardzo szybki, bardzo fajny, bardzo taki pełny obiad. Kurde, nie wiem, czy to funkcjonuje w ogóle gdzieś bardziej popularnie, ale spaghetti, gdzie jedynym dodatkiem jest ten troszkę tam dosłownie garstka, tam nie wiem, z 50-100 gramów boczku, tak żeby dać ten taki jakiś mięsny sosik, mięsny trochę podkład bardziej, żeby to się te smaki się rozwinęły, także polecam.
4: No.
0: A i papryczki pepperoni zblendowane.
4: No, brzmi nieźle, brzmi ojej. Nieźle. A tak...
5: Lepiej zrobienie sobie pastego ze zajeru.
0: No trochę tak.
4: Kurczę, zauważyłem, że słuchacze dzwoniący dzisiaj tak jakby unikali tego tematu, który zaproponowałem, czyli jesteśmy tym, czym jest nasz mózg, a czym karmimy nasz mózg? No samymi strasznymi rzeczami właściwie. Rzadko kiedy coś
1: chyba miłego. Czy ty potrzeba oglądasz jakieś na przykład miłe, fajne filmy, czy jakieś przyjemne książki krzepiące, wiesz, po których się fajnie czujesz? Czy przebywasz z ludźmi na przykład takimi, z którymi warto przebywać, którzy dodają ci hapeków zamiast odejmować i odejmować ci wszelkie stacy?
0: No, co do ludzi, jak najbardziej się zgodzę. To jest takie niesamowicie odświeżające, kiedy możesz sobie pogadać tak, usiąść i porozmawiać sobie szczerze na luzie z jakimś dobrym znajomym, który nie będzie cię tam oceniał i tak właśnie o jakichś pozytywnych rzeczach. Ale co do tego mózgu, to ostatnio widziałem taką piękną hipotezę, która mocno mnie uderzyła, ponieważ no, mózg nas kontroluje to sobie i nasza osobowość, nasza cała, rzekłbym nawet dusza się w mózgu znajduje, wobec czego jesteśmy... szarą breją, tam, która waży tam, nie wiem, 3 czy 5 czy kilka kilogramów, która kontroluje wielkiego mecha. Która kontroluje tego wielkiego mecha, musi się tutaj nauczyć, w jaki sposób poruszać nóżkami, poruszać rączkami. Naprawdę, Neon Genesis Evangelion, tylko że przez inne, tylko że jesteśmy do tego mecha od początku do końca przy debani. A tym, co ten mózg karmimy, no to trzeba mieć trochę świadomości, bo jeżeli sobie wejdziemy w jakiś bardzo niemiły klimat, to nawet jeżeli jesteśmy dorośli, jeżeli już mamy ugruntowane nasze podstawy postrzegania świata, to one nie są z żelaza. My się zmieniamy całe życie. I warto też no, przede wszystkim poznać siebie, dogadać się choćby ze swoją podświadomością, która przykładowo potrafi, tutaj znowu będzie, że szuram, potrafi przemówić do nas w snach. Moja podświadomość na przykład bardzo od czasu do czasu mi przypomina, że mam jakąś sprawę zaniedbaną, którą powinienem rozwiązać. I właśnie w snach ją wyciąga, że słuchaj, wiesz co, tutaj nie jesteś pewny co do czegoś, więc ci pokażę jakąś taką najgorszy scenariusz, jaki tylko może być. I potem wiesz, po takim jakimś cięższym śnie się tak budzę, wstaję i tak mówię do siebie, nie? Wiesz to, Kotkiewicz, no kurde, miałeś rację, nie? Czy to mogłoby prowadzić do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś dziwnego absurdu? Tak, w sytuacji, jeżeli byśmy się z tą podświadomością nie dogadali. Bo mimo wszystko, i tu znów zaszuram, wierzę w to, że mamy takiego asystenta, który wszędzie za nami chodzi, który robi dla nas notatki, który to wszystko spisuje, co widzimy, który zawsze pod ręką ma informacje, o które możemy go zapytać. I w momencie, kiedy zaczniemy z nim walczyć albo udawać, że go nie ma, to możemy sobie zrobić całkiem niezłe kuku. Bo właśnie ten nasz asystent kontroluje takie rzeczy jak bicie naszego serca, jak kontrola nad naszymi mięśniami. Jest bardzo łatwo sobie z, nie wiem, ze strachu czy ze stresu wyrobić coś takiego jak biegunka, coś takiego jak właśnie wymioty, tak? Coś takiego jak drżenie rąk, więc tutaj tego swojego czarnego brata myślę, że wszyscy powinniśmy bardzo szanować i nie pomijać go. I to nawet powyżej biologii oczywiście to jest. Sądzę, że to jest właśnie fundamentalny problem, że zapominamy o tym kumplu, który jest z nami od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci.
5: No. Zgadzam się. Jak staniemy na 10. piętrze, to on powie stacz, jeśli go źle zaprogramujemy.
1: Nie, no to...
5: Faktem. No. Pozytywne rzeczy działają na człowieka pozytywnie. Jeśli pozytywnie podchodzi do życia, ma dużo dobrych znajomych, to i lepiej życie mu to idzie, nie?
1: No, tak powiedziałeś, ale tak wyczuwam, że masz do tego trochę dystans jednak i w ogóle ludzie chyba bagatelizują ten temat mocno. Nie zdają sobie sprawy, jak wiele naszych reakcji, decyzji życiowych zależy od tego, w jakim stanie jest nasza głowa w danej chwili. Ja na przykład wiele złych decyzji życiowych wykonałem, jak dużo jarałem trawy i byłem taki luzik, ludzie są spoko, trzeba ufać. Nie, no nie chcę tutaj jakoś w tym przypadku Tomka naśladować czy coś, tak mówię jako osoba zjarana chciałem brzmieć.
5: No ale no z tym ma to rzeczy. Ja też wykopciłem mnóstwo trawy. Jak...
1: Bardzo dużo ma do rzeczy, stary.
5: Jeszcze tylko.
1: Bardzo dużo ma do rzeczy. Po pierwsze, jak dużo jarasz, w pewnym momencie jesteś zakręcony i mniej ostrożny. Być może to, że mi się zgubił na przykład kot, jeden mój kot, Kostek, było związane jakoś z tym, że dużo jarałem i po prostu nie kontrolowałem, nie zauważyłem, że mi gdzieś tam zwiał, że przebiegł mi między nogami, bo byłem zjarany. Jak byłem zjarany, to miałem zbyt dużą ufność do ludzi i tak włącza się wtedy taki tryb...
5: Ufność... Słuchaj, to nie ma nic do rzeczy. Ufność do ludzi to jest sam co innego. Nie, bo nawet ludzie, którzy nie kopcą, nie piją, a kończą, jak przysłowiowym zabłocki na mydle, bo zaufali nie tej osobie, co trzeba. To jest całkiem co innego.
1: Ale ja u siebie widziałem wyraźną zmianę, jak byłem, jak nic nie ruszałem. To byłem bardziej uważny, taki, jak to powiedzieć, nie sceptyczny, tylko ostrożny może po prostu. Ostrożny przy dokonywaniu jakiejś decyzji, a jak zjarany i dużo jaram, to wtedy o, spoko, wszystko git, jakoś to będzie, trzeba se ufać, będzie fajnie, życie jest piękne. Zupełnie inaczej myślałem, jak dużo jarałem. I wtedy zaufałem na przykład jednemu człowiekowi, tam i pożyczka tego, no i do dzisiaj spłacam jakieś tam długi. No, już kończę w sumie, już końcóweczka. Ale się naspłacałem i odpokutowałem za to i teraz już uważam, nie? Żeby nie zaburzać pracy swojego mózgu, nie wpadać w taki zbytni optymizm. Pamiętam też, że jak paliłem, to pokłóciłem się z paroma osobami, bo reagowałem zbyt emocjonalnie, w sensie, że potrafiłem wpaść w szał, bo z powodu jakiejś pierdoły, bo on coś powiedział, bo coś. Tak byłem nastrojony, jak paliłem dużo, więc nie wmówicie mi, że to nie ma znaczenia. W moim przypadku akurat miało. Może u kogoś to inaczej działa. U mnie spowodowało dużo kłopotów nadużywanie tego specyfiku.
5: Może chodzi o człowieka, jaki ma podatność na uzależnienie, na używki. Mam takiego kolegę, który już nie ma dawno podatku, który miał w ogóle, jeśli on się za coś złapał, to nie była duża ilość. Czy to był alkohol, czy to były papierosy. No to kurde, kończył no masakrycznie, kurde, jak on się narąbał, nawet niedużo, to już w nauk wpadł, on już musiał pić po czterech flaszkach, to już był uzależniony. Jak zaczął kopić papierosy, to kurde, potem rzucał je, kurde, dwa lata. Jak
6: angażował się.
5: Zielony kotek, nie trafił, więc naprawdę to jest coś takiego jak podatność na uzależnienia. Niektórzy ludzie są bardziej, niektórzy mniej. Ja kurde, odkąd pamiętam, no to sobie robię wyrąbać dosyć ilość alkoholu, tylko że ja to robię w taki sposób, że wiem, kiedy przestać. Jezu, ja już jestem kilkanaście lat po ślubie, mam dwie córki, jeżdżę na motocyklu i jak jadę na zlot, tam stary nie ma hamulców. Przyjeżdżasz w piątek, kurde, do piesza, to jest pierwsza zasada, weź postaw namiot, bo potem już przez 3 dni go nie postawisz. To jest fakt, to sprawdziłem na własnej skórze, to jest fakt. Ale przyjeżdżam potem do domu, wiem, kiedy się zająć córkami, wiem, kiedy kurde iść do roboty i mam, słuchaj, ja pracuję na 3 zmiany. Jakbym miał rąbać, nawet mam na bramie, sprawdzają ilość alkoholu. Więc nawet gdybym sobie wyrąbał przysłowiowe głupie piwo, to ja bym stracił pracę. Nie mam kredyt, więc kurde, byłbym całkiem w dupie. Najważniejsze jest to wiedzieć, kiedy przestać i kiedy tak powiedzieć dość.
1: Dość, tak.
5: Są ja tacy ludzie, a tam dużo ludzi, których to strasznie pogrożyło i to strasznie skończyli.
1: Dajmy Etamowi coś powiedzieć, bo się tu przyłączył. Witamy Etam.
6: Mój mózg ledwo wytrzymuje, żeby nic nie mówić. No. Ja się w 100% zgadzam. Ja też, jak sobie powiedziałem 11 lat temu, koniec z robotą i już. I trzymam się tak tego, ale tak poważnie teraz, super poważnie, bo to też było poważnie, ale mniejsze tak o to. Któż z nas nie ma na przykład takiej przypadłości, a wiem, że bardzo dużo ludzi ma, na przykład musimy gdzieś szybko iść, nie? I zjedliśmy śniadanie, napiliśmy się czegoś i wtedy nam się kurna zachce. To się mówi wtedy, że zrobię na zapas, nie? Macie coś takiego? Na pewno nie jeden z was coś takiego ma, nie? Ja na przykład nauczyłem się już ten mózg wytresować, bo mózg działa tak, że on nam, znaczy są oczywiście drogliwości, jak nadrażliwość jelita, czy tam bęcherza, to są medyczne sprawy, ale na przykład można zrobić temu kontrę postawić. Ja na przykład jak wiem, że mam gdzieś pojechać, na przykład do klienta gdzieś daleko, na drugą stronę miasta, to już od rana nic nie jem i nic nie piję. Także nawet gdyby ten mózg włączył mi tą dolegliwość, to nie będzie, że tak powiem, w zasobnikach prowiantu, nie? Żeby mi zrobić psikusa, krótko mówiąc. Taką sobie strategię obrałem i teraz mówię całkiem poważnie. Nie spotkaliście się z czymś takim, na przykład z jakimś zespołem, no może już nie aż medycznym, ale na przykład, że wam się zachce przed wyjściem, nie? Albo coś takiego, nie?
0: Nosce te ipsum, poznaj siebie, poznaj tego swojego asystenta. Ja go poznałem i wiem dokładnie, że jeżeli sobie rano wstanę i mam coś do zrobienia i naprawdę, nie wiem, muszę ruszyć w trasę i przez 3 godziny nie bardzo będę miał okazję albo będę tam się musiał kombinować i szukać, wiem, że jeżeli coś rano zjem, to za godzinę jednak będę musiał zrzucić z siebie nie to, co właśnie zjadłem, tylko to, co było we mnie przez ostatni czas. Więc jeżeli faktycznie coś takiego się zdarza, to sobie startuję bez śniadania, ewentualnie na jakimś tam płynnym śniadanku i tyle. I tutaj wiesz, i tutaj nie muszę sobie w żaden sposób się, nie wiem, trenować, kombinować, bo takie trenowanie, kombinowanie może się skończyć tym, że jeżeli, nie wiem, jakiś mnich Shaolin się oduczy robić kupy na żądanie, no to ona tam jednak zostanie, dojdzie do perforacji jelit, dostanę zapalenie otrzewne i będą mnie wywodzić w czarnym worku.
1: Myślę, że w ogóle bardzo dużo naszych decyzji...
7: Po momencie.
1: Słucham, możesz powtórzyć?
7: Jak raczej ona potem wystrzeli sama bez własnej wiedzy własnego właściciela w najmniej spodziewanym momencie.
6: Na przykład na maturze.
1: Myślę, że w ogóle wiele bardzo... Że coś takiego jak wolna wola... Takie wyobrażenie, że w różnych sytuacjach dokonujemy przemyślanego wyboru, to jest trochę przesadzone. To znaczy, ludzie myślą, że więcej zależy od ich jakiegoś podejmowania decyzji, wyborów, a tak naprawdę ja bym stawiał na to, że na naszą ostateczną decyzję składa się wiele czynników i że w zasadzie jest to takie półautomatyczne. Zależy od tego, jak zostaliśmy wychowani, od wpływu środowiska, od stanu naszego umysłu w danych... Tak?
7: Czytałem, kurde, nawet teraz mi przypomniałeś chyba ze parę lat temu opracowanie. Był jakiś artykuł w gazecie, już zapomniałem, jakieś o właśnie wolnej woli. Okazuje się, że tak naprawdę wolnej woli nie ma, bo ona ma uwarunkowania środowiskowe po prostu. Nie?
1: Tak.
7: To nas dookoła otacza, wpływa na nasze wybory, jak niejako. Chyba czym jest trochę prawdy, myślę.
1: Gdybyśmy mieli na temat danej osoby taką wielką teczkę, gdzie byłyby zapisane jej wcześniejsze decyzje, to gdzie została wychowana, co je, bo to też ma znaczenie. Mózg niedożywiony, któremu brakuje czegoś tam, no to też działa gorzej. Różne takie rzeczy, gdybyśmy mieli całą masę informacji, moglibyśmy przewidzieć, uważam, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jaką kto podejmie decyzję. Co ty potrzeba myślisz na ten temat?
7: Znaczy, tak już jest.
0: Znaczy się wychowanie... No mów.
7: Coś takiego właśnie jest odnośnie tego, co mówię teraz, więc... nie wiem, czy to... Znaczy jakiś tam... Nawet chyba był kiedyś w audycji mówione... wszystkie te media społecznościowe, Google i Google po to trzymają o ludziach informacje, żeby wysłać im spersonalizowane reklamy. Po prostu włączą się, wiedzą, co kupujemy, wiedzą, co jemy, wiedzą, gdzie się poruszamy, więc wiedzą, jaki będzie nas, dzięki algorytmom, wiedzą, jaki będzie nas nasz krok, co nam wcisnąć, co nam sprzedać, co nam zaoferować. No, na takiej zasadzie to polega wszystko. Dlatego ja jak najbardziej unikam mediów społecznościowych. Dla mnie to jest niepotrzebne mi do życia i czuję się bez tego bardzo szczęśliwy.
0: No tutaj jeszcze wracając do tematu, mamy bardzo dużą plastyczność naszej osobowości i możemy sobie, i jest tutaj oczywiście pewien wpływ, no ale też bym nie przesadzał. Myślę, że to też zależy, to jest suma naszych doświadczeń, to jest nasze wychowanie, to jest wszystko, co wcześniej udało nam się przejść, więc... Wydaje mi się, że nawet jeżeli bylibyśmy takim dronem, który nie ma swojej za bardzo świadomości, który niczym chorągiewka, jak wiatr wieje, tak się przekręci, to jednak w dalszym ciągu przy użyciu swego rodzaju ćwiczeń właśnie można coś takiego osiągnąć, jakąś taką większą kontrolę nad sobą.
1: Trochę nie o to mi chodziło, może nie taki dron, robot bezwolny i tak dalej, tylko po prostu my dokonujemy wyborów w takich kluczowych bardzo sytuacjach, wtedy one są bardzo przemyślane, wtedy nasza jakby wolna wola jest większa, jakby to tak w uproszczeniu powiedzieć. Czy pobrać się z kimś, czy zerwać znajomość, takie poważniejsze decyzje, to uważam, że są bardziej przemyślane, po prostu dużo zależy też od tego, ile czasu przeznaczymy na przemyślenie sobie czegoś, ale najczęściej decyzje podejmujemy szybko i wtedy myślę, górę biorą różne takie instynkty, ta podświadomość i to, co sobie zbudowaliśmy w głowie też przez lata, jakąś taką bazę, która też jest brana pod uwagę. To może być bardzo skomplikowany proces, ale jak mówię, no nie wierzę w to, że... Zresztą też psycholog mi mówił, który się interesuje takimi rzeczami dodatkowo, że też się zgadza ze mną, że tej wolnej woli jest w sumie bardzo mało i że, tak jak powiedziałem, że ona bierze górę w takich ważniejszych decyzjach i w kluczowych decyzjach, które z kolei nas z czegoś uczą, bo takie poważniejsze decyzje nas kształtują i budują nasz charakter, mają po prostu wpływ na następne decyzje, także te mniejsze.
0: No teoretycznie
7: jest,
0: tak.
7: Sumą naszych doświadczeń przeżyć tak naprawdę.
0: No tak, tylko że jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze doświadczenia, to pamiętajmy, że jeżeli podejmujemy sobie jakąś głęboką decyzję, naprawdę bardzo poważną, dotyczącą czegoś, z czym jesteśmy związani przez wiele lat, niech to będzie choćby właśnie ten zerwanie znajomości, ślub albo zmiana pracy przykładowo, no to jesteśmy też w pewien sposób uwarunkowani naszymi doświadczeniami i może być tak, że jeżeli nasza praca przykładowo jest taka, no niezbyt fajnie, no tutaj ciężko urlop wziąć i tak dalej, ale nie jest źle, to nie podejmiemy tej decyzji, która obiektywnie jest dla nas naprawdę doskonała, bo mamy faktycznie problemy ze względu na to, że też większość ludzi za bardzo nie lubi zmian, do tego trzeba odpowiedniego charakteru, do tego trzeba odpowiedniego uporu, więc będziemy tkwili w czymś, co się za bardzo nie sprawdza, czy to będzie nawet małżeństwo, czy to będzie praca, czy to będzie kupno samochodu nowego, bo ten nasz się psuje, ale psuje się trochę, no to my sobie jakoś to zracjonalizujemy, więc powiem wręcz, o ile dobrze zrozumiałem, odwrotnie. Czyli im poważniejsza decyzja, tym jest mniej naszej wolnej woli.
1: No, mam pytanie do Etama, myślę ciekawe. Jak ty to robisz, że jesteś taką oazą spokoju, że no, tak niektórzy twierdzą, że stałeś się mniej teflonowy, ostatnio troszkę bardziej drażliwy, ale i tak uchodzisz za osobę, która dobrze sobie radzi ze stresem, nie obraża się, ma duży dystans do siebie i tak dalej. Czy masz na to jakiś sposób, czy to sobie jakoś wypracowałeś, czy naturalnie taki się urodziłeś? No bo wiemy, że się urodziłeś od razu z brodą i wąsami, ale czy ta umiejętność
6: nie,
1: twoja...
6: Nie, wkleję wam kiedyś swoje 5-miesięczne nagie zdjęcie, żeby nie było. Natomiast mam to w planach. Natomiast jeśli chodzi, wiem, do czego zmierzasz. To znaczy ja, tak jak potrzeba powiedział, też oczywiście nie lubię dużych zmian. Natomiast unikam ich, jak gdyby, jak się idzie tą ścieżką swoją, tak? Znaczy każdego dnia coś tam robisz, tak? Mniej lub bardziej, no. No ja to nie za wiele robię, ale robię takie delikatne zmiany, takie delikatne modyfikacje kursu, które powodują to, że ten główny mój kurs, czyli jakiś taki stan, nazwijmy to spokoju, nirwany, nie wiem jak to nazwać, etamowe i po prostu dzięki temu mogę utrzymać. Nie? To są niewielkie zmiany, ale takich, które jestem w stanie zaakceptować na co dzień. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w perspektywie, no w sumie już tej chwili niedługiej, mogą zajść jakieś zmiany naokoło mnie i obawiam się, że one zajdą. To już będzie dotyczyło nie tylko mnie, ale i was wszystkich, że ja muszę się już w tej chwili przygotowywać i tutaj duża rola była kierownictwa redakcji, w której pracowałem, która nauczyła mnie, że tak powiem, ta praca, właściwie ten kontrakt 10-letni, przewidywania pewnych rzeczy z wyprzedzeniem. Tam się rzeczywiście tego nauczyłem jako główny informatyk i powiem szczerze, że to teraz procentuję. Teraz to mogę dopiero docenić, bo ta cecha mi została. Po prostu staram się przewidywać i planować z tak, no, przynajmniej rocznym wyprzedzeniem. No teraz, jak mówię, jest ciężej, no bo teraz nie wiemy, co tak naprawdę będziemy mieć we wrześniu. Nie? Możemy się tylko spodziewać, domyślać, co nam każą pozakładać na głowy, butelki, czy powbijać sobie igły i tak dalej, ale na przykład mogę już zacząć planować, jak uniknąć

0: skutecznie zrobić. Ja mówię oczywiście o nakazie, który może nastąpić dla osób dorosłych. Ja nie mówię o uniknięciu szczepionek dla dziecka w Polsce, bo to jest bardzo proste. Można to zrobić natychmiast od ręki i jest na to kilka sposobów. Chociażby nie popełnienie grzechu pierworodnego, czyli nie zarejestrowanie w ogóle faktu urodzenia dziecka. Co wiąże się z pewnymi konsekwencjami niestety, ale jeżeli ktoś ma pieniądze na to i jest wolno odpowiedzialny, to oczywiście może i takie coś zrobić, to i uniknie też przymusowej edukacji. Natomiast do doraźnie oczywiście też jest to możliwe, żeby nie szczepić dziecka przez całe życie i nie mieć z tego powodu żadnych wstrętów.
1: Mój wujas zwykł gadać, że bieda to jest grzech pierworodny. I ja się pytam, gdzie są donaty w takim wypadku. No, wujek też się pytał, czy jest Kasiora z tego radia? No, więc no, pamiętajcie, bieda to jest grzech pierworodny. A jaki jest wasz przepis na to, żeby mieć zdrową głowę, fajną głowę, w której są dobre rzeczy, które dobrze na nas wpływają, sprawiają, że dobrze się czujemy sami ze sobą, z innymi, podejmujemy dobre decyzje. Może pierwszy Gogor, masz w ogóle jakąś receptę na to?
2: Co? Nie myślę o kasie. Nie myślę o materializmie, o kasie, tylko żebym tak. Dobrze znajomi, szczęśliwa rodzina. Poza tym, po co ci więcej? Stary, jak masz szczęśliwą
1: przepis,
2: rodzinę, to masz gdzie mieszkać, masz dobrych znajomych, szczerych. I jakąś pasję, którą rozwijasz, po co ci więcej, chłopie? Mhm. Możesz sobie żyć. Powoli, do przodu, a stale.
1: A ty potrzeba? Masz jakiś przepis?
3: Fundamentem jest szczerość i to szczerość wobec siebie.
2: No to też fakt. Aż do bólu.
3: Ponieważ jeżeli się tego wyzbędziemy, w jaki sposób możemy być szczerzy wobec kogokolwiek innego, jeżeli my już sami siebie okłamujemy, a samego siebie okłamać jest naprawdę najłatwiej na całym świecie. Urząd skarbowy oszukasz, mamę oszukasz, a siebie jeszcze łatwiej oszukasz, więc to jest absolutny fundament jako takiej zdrowej głowy. No i przede wszystkim no, takie racjonalne podejście, wyzbycie się trochę pychy ze względu na to, że okej, fajnie jest czuć się ze sobą dobrze, jeszcze fajniej sobie tutaj coś pompować, tylko że jeżeli ukrywamy swoje emocje i tutaj, no właśnie, nie ukrywać emocji, znaleźć sobie jakieś coś, w którym będziemy mieli możliwość zwyczajnie się wyszaleć, czy to będzie sport ekstremalny, czy to będzie nawet bieganie, jazda na rowerze, czy to będzie wykrzyczenie się na kogoś, czy to będzie wizyta u kumpla, u którego zwyczajnie możemy sobie wrzasnąć i powiedzieć, co nam tutaj na duszy leży, nie skrywać tych wszystkich emocji, bo nikt z nas nie jest Bogiem, no patrz, nie, dobra, nikt z nas nie jest Bogiem, mamy pełne prawo. Tak, no ale tutaj akurat na linii nikt z nas nie jest Bogiem, wobec czego mamy pełne prawo do popełnienia błędów, pełne prawo do niedoskonałości i do akceptacji tych niedoskonałości. Jeżeli będziemy udawać, że nawet jeżeli popełnimy błąd i będziemy tutaj forsować, wmówimy sobie, że ten błąd nie został popełniony, a tak naprawdę zależało nam na tym, no to następnym razem zwyczajnie się tego nauczymy i będziemy popełniać kolejne błędy i coraz bardziej będziemy się utwierdzać w naszej zajebistości, a kiedyś rzeczywistość jednak stwierdzi, że czas najwyższy kopnąć cię w dupę.
1: Czyli padły tutaj rodzina, dobra praca, fajni ludzie dookoła nas, szczerość z samym sobą i innymi. Danusia pisze, żeby lubić życie. No to już tak bardziej wynik tego wszystkiego. Przepraszam bardzo, donajcik.
4: Powiedz wujowi, że z radia jest kasa. 10 zł.
1: Grzymisław pisze, powiedz wujowi, że z radia jest kasa i wpłacił 10 zł, dziękuję bardzo. Wujek, słuchaj, jest kasa, jest kasiora normalnie. Dzięki. Danusia, no właśnie, lubić życie to bardziej tak jest wynik, jak mamy wszystko poukładane, to lubimy to życie, myślę. Wyprawy do lasu zaproponował Nocny, Zenon, granie w gry i kreatyna też chyba pisał. A ja przypominam o zasadzie 5S, o której już wiele razy wspominałem. Sport, seks, slow food, stressless, czyli unikanie stresu i staw. To dla niektórych, na przykład taki jest

0: przepis.
1: Przepraszam. Masakra, to sport wykraść z mojej, kurde, listy.
0: Dotleniony organizm, wiesz, dotleniony mózg i wiesz, jak uprawiasz sport, fajnie wyglądasz. Jak fajnie wyglądasz, dużo się lepiej czujesz sam ze sobą.
1: Nie, no co ty gadasz? Ja wyglądam atletycznie ze swoją wagą.
0: No ale ten sport bardzo dobrze wpływa ruch, dotlenienie, dobry wygląd, dobra kondycja. Wiesz, jak starszych ludzi coś boli, są schorowani, to zaraz się robią nerwowi, źli. To ma bardzo duży wpływ nasza kondycja, nie? Na to, jak się czujemy. Nie?
1: No tak, wiesz, no. Ja tutaj żartuję na pewno ze sportem, co na lakierach. Osobiście mi właśnie największy mój problem to jest właśnie nadwaga. To próbuję zrzucić. Odkąd pamiętam, no ale raz mi się udało zrzucić 20 kilo, no ale przytyłem 30, więc potem następnym razem rzuciłem 10 kilo, przytyłem 15, więc już samej tej diety się boję jak ognia, bo nie wiadomo ile, co, jak, kiedy przytyję. To też jest tak.
0: Czasem ale może...
1: Jedyna chyba słabość. Ta właśnie, to lubię dobrze zjeść.
0: No,
1: ugotować dobrze, dobrze zjeść. Tak.
0: Niektórzy mówią o zajadaniu stresu, prawda? Kobiety, myślę, częściej zajadają stres. Zjedzą sobie właśnie jakieś lody, czekoladę i się czują lepiej.
1: Nie, ja po prostu lubię dobrze zjeść. Mam pędzarnię, lubię odpalić bilans, dobrze zjeść.
0: A czy etam i potrzeba zajadają stres czasem?
2: Ja czasami gorzką czekoladą. Endorfiny mi rosną. Wczoraj to miałem. Słyszeliście zresztą, leciałem jak lokomotywa.
3: Ja to jeżeli już zajadam, to zajadam pysznie i to niekoniecznie stres, wręcz odwrotnie. Im pod większym stresem jestem, tym mniej zajadam. Chociaż też z drugiej strony mi się wydaje, że to jest, nie wiem, może kwestia znalezienia sobie właśnie jakiegoś sposobu, żeby się wyszumieć, żeby się wyszaleć. I może właśnie to zajadanie stresu przez kobiety też jest pewnym takim dowodem na szczerość, bo pod tym względem wydaje mi się, że kobiety tak wobec samych siebie potrafią być dużo bardziej szczere niż mężczyźni.
2: No to pewnie zależy. Ja tam względem siebie jestem zawsze szczery.
1: Ja też. Staram się być aż kurde szczery na bór.
2: No bo siebie sam nie okłamiesz, nie? To jest bez sensu.
1: Znaczy nie no, można się okłamać, no mój to dosyć konkretnie, nie? Za taki, że tak potrafię się okłamać, że aż to nie jest nie do uwierzenia.
3: Ale nikogo nie okłamiesz zewnętrz. Tak jak siebie.
0: Tak.
3: Nikogo nie okłamiesz tak jak siebie, to jest całkowicie wewnętrzne. Tak.
0: Bardzo często okłamujemy samych siebie. Myślę nawet, że na każdym kroku okłamujemy samych siebie. Można uznać za okłamywanie samego siebie racjonalizowanie sobie różnych rzeczy na siłę, tak aby nam było wygodnie.
1: Wypij sobie jeszcze jedno jest więcej, wykop sobie jeszcze jedno jest więcej i nic się nie stanie.
0: Strasznie się pogorszyła jakość dźwięku, wiesz, Gogor, tak jakbyś zanikał albo gdzieś...
1: Ja będę kończył w każdym razie.
0: Dobra.
1: Pozdrawiam was i myślę, że do usłyszenia jeszcze będziemy nieraz rozmawiać. Dzięki za rozmowę i
0: dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymaj się, dzięki, hej, hej.
2: Czystej głowy i nie przejmuj się sprawami, na które nie masz wpływu. To jest dobry sposób na
0: bardzo,
2: czystą głowę.
0: Bardzo dobra wskazówka, myślę.
3: Ale to jest bardzo też ładny sposób na to, żeby się okłamać, założyć, że nie mamy na daną sprawę wpływu i stwierdzić, no ja tutaj nic nie mogę zrobić, no to czemu będę coś zmieniał?
0: No w sumie.
2: No ale to należy opracować system selekcji spraw, na które się ma wpływ, a na które się nie ma wpływu. No, także to jest kwestia, tylko wiadomo, że na siłę to można mieć na wszystko wpływ, nie? Ja na siłę to mogę mieć i na to państwo wpływ, jakbym się chciał poświęcić, nie? Ale nie mam zamiaru akurat tego robić. Natomiast to jest kwestia, jak mówię, tylko i wyłącznie do takich codziennych rzeczy, które nas w jakiś tam sposób na drodze spotykają problemów. Można pewne problemy w ogóle porzucić, na przykład powiedzieć sobie, tego nie będę rozwiązywał i koniec. Nie, można, no to... można pewne...
3: No tak, dokładnie, bo to jest tutaj bardzo łatwo pomylić się i zrobić sobie, że powiedzieć, że nie mogę coś z tym zrobić, zamiast powiedzieć sobie szczerze, nie chce mi się z tym nic robić. I to jest wtedy, wiesz, i to jest, wtedy jest okej, okay, bo jesteś okej okay wobec siebie. Nie wiem, masz jakąś wadę, jakąś ułomność, nie chcesz z tym nic zrobić, okej. Okay. Mogę coś z tym zrobić, ale mi się nie chce. Ale kiedy sobie wmówisz, że ja nie mogę z tym nic zrobić, to już sobie wdrukowujesz pewien taki program, który zadziała przy każdej kolejnej analizie podobnego problemu, że stwierdzisz, że nie wiem, dany problem jest za trudny do rozwiązania, bo to też warto określić, tak? Czy przykładowo, sam mam coś takiego, że pewne krytyczne decyzje bardzo często mi się zdarza podejmować przy użyciu rzutu monetą albo kostką, jeżeli jest to więcej opcji, tylko i wyłącznie dlatego, że sobie usiadłem, pomyślałem, podumałem i stwierdziłem, że tyle czasu mi zajmuje podjęcie tej decyzji, że wolę to przerzucić na los. I zajebiście dobrze na tym wychodzę, bo jeszcze mamy, w momencie, kiedy mamy, nie wiem, jakąś ścieżkę decyzyjną A czy B, no to życie to nie jest gra komputerowa, jest zawsze jeszcze ścieżka C. Kiedy nie wybierzemy żadnej decyzji i pozwolimy wszechświatowi działać po swojemu. I to jest z mojego doświadczenia najgorsza droga, jaką można wybrać.
0: Najgorsza? A ja myślałem, że ona właśnie nie jest taka zła. Dać temu wszystkiemu dookoła nas płynąć tak na fali i my też na tej fali płyniemy i samo się poukłada. Na przykład jak zaczekamy trochę, to znaczy, no na pewno odczekanie jest świetną wskazówką, myślę, dla wszystkich. Słuchajcie, jak ktoś wam coś powie, zareaguje, to ktoś wam z was, nie wiem, obrazi, coś wam powie, co wam bardzo nie w smak. Naprawdę zajebiście jest odczekać trochę i na chłodno po prostu tą sprawę rozwiązać, bo emocje silne sprawiają, że górę biorą instynkty, agresja, chęć rewanżu, złość, jakieś takie poczucie, że pokrzywdzeni jesteśmy, niesprawiedliwie potraktowani. Mija trochę czasu, nawet ta godzinka, dwie i już myślimy inaczej, podchodzimy do tego z dużo większym dystansem, lepiej analizujemy sytuację, a tak to nam IQ spada o połowę, włącza się jakiś kurde w nas wilkołak, jakiś King Kong i szalejemy.
2: No w sumie racja. Ja wam mogę podać taki przykład z życia wzięty, bo on dzisiaj mnie dotyczył. Miałem zapisane do zrobienia rzeczy 3. Zejść do apteki, umyć podłogę, na którą córa rozlała nieopatrznie olej, więc możecie wyobrazić, jaka ślizgawica po całym domu, żeśmy to roznieśli, i zmyć naczynia, nie? No i wstałem, nie? Tak normalnie po południu, jak to ja wstaję. No i kurde, miałem dylemat, czy zacząć od mycia naczyń, czy zacząć od mycia podłogi, nie? No, zacznę myć naczynia, to nachlapię na podłogę, a umyję podłogę, to nie będę łaził po tej podłodze, kiedy będę zmywał naczynia po tej tłustej podłodze, nie? I wiecie, co zrobiłem? Bo postanowiłem zrobić rzecz trzecią, mianowicie uznałem, że jestem zmęczony tym rozmyślaniem i się położyłem spać. Wstałem, przespałem się z tym i umyłem podłogę, a naczynia zostawiłem na jutro. I aptekę też.
3: No ale tutaj krawiec dobrze gadasz ze względu na to, że to jest przecież bardzo wykorzystywany mechanizm przez handlowców wszelkiej maści. Kup już teraz, natychmiast, tylko dzisiaj w Żabce Chomiki po 2,99. Kup 4, dostaniesz 5 gratis.
2: No. Ale czasami to jest dobre, wiesz, bo ja na przykład w ten sposób nabyłem całkiem ładny komplet sztućców, które były... do 4 sztuki, 2 gratis, nie? Natomiast czasami promocje są głupie. To jest na przykład Peg Bundy miała kiedyś taką przykładową. Oczywiście to było w filmie, ale ona pokazuje promocję właśnie taką, która może się zdarzyć w rzeczywistości. Na przykład manikir czy tam pedikir, to co się paznokcie robi, nie? Że 11 palców w cenie 10, nie? Ona się oczywiście na to nabrała, nie? A czasami mamy w rzeczywistości z takimi promocjami. Akurat w tych im żadna do głowy nie przychodzi, ale wiem, że miałem z czymś jak właśnie do czynienia, że bierzesz 3 rzeczy zupełnie niepotrzebne zamiast jednej potrzebnej, nie?
3: No i właśnie na tym to polega. Te wszystkie gazetki promocyjne, jakieś aplikacje, jeszcze nie daj Boże wysyłają ci powiadomienia, tutaj natychmiast sobie kup, jeszcze, że tutaj ten produkt jest tylko dostępny w tym tygodniu i promocje... Na promocjach się nie oszczędza. To promocje mają za zadanie tylko i wyłącznie dać, nie wiem, pozwolić sprzedawcy sprzedać coś, co mu na przykład nie schodzi, albo łatwo znaleźć jakiegoś klienta. Na promocjach się nie oszczędza, kropka. Ponieważ jeżeli masz, nie wiem, promocję na bułki 50 groszy zamiast 64. Dzisiaj sobie kupiłem bułki po 64 grosze w ogóle. What the fuck? One kosztowały 15 groszy 3 lata temu. Ty przychodzisz do sklepu i widzisz promocję i kupujesz te bułki, bo one są w promocji. Ale gdyby one nie były w promocji, to byś ich nawet w ogóle nie kupił. Więc jeżeli widzisz promocję, jeżeli widzisz okazję, jeżeli ktoś ci mówi, że to jest okazja, to pierwsze co robisz, to stierdalasz się, jakby się nie kurzyło.
2: Nie no, czasem się zdarzy, na przykład garki na wagę albo sztućce na wagę. No tutaj zarobiłem. Czy ostatni komputer, nówkę kupiłem za 1200 zamiast za 2200, telefon za 500 zamiast za 1200. No to czasami się uda coś takiego. Natomiast generalnie rzeczywiście, jak to jest jakaś taka masówka, że ta promocja będzie dotyczyła dużej grupy osób, to rzeczywiście lepiej po prostu mijać z daleka.
3: Wiesz co, niekoniecznie, bo to też miałem taką sytuację, jak furę kupowałem, gdzie koleś właśnie napisał do mnie maila, że tutaj wjechała jedynka z większym silnikiem, no tutaj niech pan się szybko zastanowi, bo już pewnie niedługo jej nie będzie. I już myślę, aha, okej, to dziękuję, nie jestem zainteresowany, bo już się przyzwyczaiłem, bo już sobie poczytałem o tym danym modelu, na który byłem zapatrzony. Być może miał rację, być może to faktycznie była dobra fura, ale użył strategii sprzedażowej, właśnie zagrania na emocjach. Mi to zajęło rok, żeby kupić furę. Od punktu, w którym zacznę się rozglądać, do momentu, w którym zapłaciłem i wyjechałem, minął dosłownie rok. I bardzo polecam takie podejście. Jeżeli sobie kupujesz jakiś sprzęt AGD, tak? Czy jakiś sprzęt RTV, ten komputer, który kupiłeś za 1200 zamiast 2200, czy myślałeś o tym, o tej maszynie, że będziesz ją chciał, tak? Czy kupiłeś ją tylko dlatego, że znaczy, była za 1200? Tutaj
2: rozróżnijmy tutaj dwie rzeczy. Ja po prostu wtedy nagle potrzebowałem komputera, ponieważ musiałem na drugi dzień zrobić zlecenie, a miałem je na dysku komputera, który się zepsuł już tak totalnie, musiałaby naprawa trwać miesiąc. Ja byłem zmuszony. Tak samo z pralką raz miałem. No to tutaj już grała, że tak powiem, sprawa konieczności czystej, nie? Przy takich sprzętach pierwszej potrzeby w tym momencie, nie? Natomiast generalnie ja postępuję tak, jak ty mówisz. Ja mam właściwie frajdę w momencie, kiedy długo się zastanawiam, przeglądam, czytam, oglądam promocje, no, oglądam oferty tak różne i to jest fajne. Jak już kupię, to już nie ma zabawy, nie? To już mam i już.
0: A czy macie takie coś, że na przykład obejrzycie jakiś film, taki wiecie, z tych serii tych o rodzinie, że jakieś kłopoty, ale ostatecznie wszystko się pięknie kończy, parę epickich scen po drodze. Chodzi mi o takie jakieś filmy, albo nie wiem, tam jakiś rozbitek się znalazł na wyspie, on musi sobie radzić, świetnie sobie radzi, przyjeżdża do cywilizacji, już nie jest tą samą osobą i to nam coś daje do myślenia. Czy na przykład film potrafi w was zostawić jakiś ślad, że tak jakby was zmienił nawet troszkę, to tak górnolotnie brzmi, ale ja na przykład tak mam, że na mnie dobry, naprawdę dobry film z fajnym takim scenariuszem, który ma jakiś fajny morał, przesłanie, potrafi zadziałać i mnie fajnie zaprogramować.
3: No to jest kwestia imersji oczywiście, jeżeli jestem w stanie się wczuć w bohatera, a staram się, próbuję, żeby poczuć też te emocje. No w przypadku filmów jest ciężko, w przypadku gier jest trochę łatwiej, bo przykładowo mam wpływ na to, w jaki sposób dany bohater podejmuje tak te decyzje i tworzymy sobie pewną więź, tak, że co prawda jesteśmy w zamkniętym scenariuszu, ale mam tutaj wpływ, ale tak, jak najbardziej tak, no ale to tak samo jak czytanie biografii, jak opowieść naszego wujka przy niedzielnym obiedzie, który opowiada, co mu tam się zdarzyło, no to jest kwestia właśnie, wczucia się w tę postać.
2: No ja nie byłbym takim samym człowiekiem, jakim jestem teraz, gdybym 68 razy nie obejrzał serialu Świat według Bandych.
0: Także no, jakoś tam się zafascynowała ta postać i jej podejście do życia. Pewnie. Tylko pytanie, czy to trafiło na podatny grunt, czy po prostu tak cię ten serial mocno zainspirował i spodobał ci się i pomyślałeś sobie, to jest gość ten Bandy. To on ma właśnie zdrowe podejście do wszystkiego. Czy bardziej to trafiło na podatny grunt i od początku było jakoś tam kompatybilne z twoją, nie wiem, z twoim patrzeniem na życie i tak dalej? Czy bardziej cię to po prostu zaprogramowało i dało ci jakieś wzorce i tak dalej?
2: No cóż, układ, jaki u mnie się wytworzył w domu, po części przypominał układ Peck i Ala, to fakt. Aczkolwiek ja ten serial dużo wcześniej zacząłem oglądać, bo ja go oglądałem na bieżąco, kiedy powstawał, w latach 80. i 90. Natomiast dużo rzeczy, bo to jest bardzo mądry film, wbrew pozorom, Al Bundy jest bardzo mądrym facetem. Tyle tylko, że niepoprawnym politycznie według dzisiejszych standardów. Natomiast ja nadal w kółko go oglądam. To znaczy mam wszystkie 11 sezonów, włączam od pierwszego odcinka i jak coś robię, to słucham go sobie w tle po prostu. Przy zmywaniu naczyń, przy jakimś tam szorowaniu podłogi, cokolwiek. No akurat to takie mało męskie czynności, ale bardzo często tak robię. Nie oglądam już go, tylko go słucham po prostu, mimo że znam go na pamięć praktycznie. Także no, to jest taki jeden z takich, to jest to na takiej samej zasadzie, jak czasami jest film, no, człowiek, który zupełnie nie jest w stanie się wzruszyć, a nagle się na przykład popłacze na jakimś filmie. Na przykład takim filmem dla mnie, dla niektórych jest na przykład, nie wiem, ten, co tak, jakaś kobieta tam występuje, facet i się kochają, tak komedia romantyczna jakaś, a u mnie na przykład taką sceną była scena śmierci tej, jak ona się nazywała w Obcym?
0: Ripley.
2: No. Ripley i konkretnie w trzeciej części, kiedy spada tam do takiego pieca na tej asteroidzie więziennej i to nie Ripley spowodowało mnie łzy, ale ten biedny obcy, który się próbował z niej wydostać, bo biedak tak się chciał wykluć, a zginął i to było takie wzruszające dla mnie. 50 razy nawet to zdigitalizowałem na Amidze, 50 razy tą scenę oglądałem. Razem z muzyką sobie w skali podłożyłem.
0: No, są różne zboczenia. A Ciąg Bolunga, witam.
4: Witam.
0: Cześć.
4: Ja zawsze się pojawiam, jak jest coś o filmach, nie? Tak standardowo, albo jak coś o gejach, to... A w tym wypadku sprawa się trochę łączy, bo tak naprawdę gdyby nie to, że obejrzałem dość sporo takich filmów dość dobrze napisanych, gdzie pojawiał się dobrze odwzorowany z dużą empatią wątek właśnie homoseksualny, to bardzo długo bym trwał w tym takim dziwacznym przeświadczeniu, że muszę być przeciwko tym homoseksualistom i gdzieś tam prowadzić tą dziwną, konserwatywną wojenkę. A to był ten taki pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć perspektywę tych osób. Więc jak najbardziej filmy, no, nie tylko w tym aspekcie, ale wpłynęły na mnie w dość mocny sposób, ale generalnie dużo oglądam, to być może też tego kwestia.
0: Właśnie, może filmy nas uczą empatii. Są takie filmy o rasizmie, nie? Gdzie jest jakaś rodzina czarnoskóra, czasy jeszcze rasizmu i tam i był taki film...
2: Kolor purpury.
0: No nie wiem, czy to... Ale był taki film, gdzie jakaś dziewczynka z czarnoskóra została tam zabita, zgwałcona. Ojciec się mścił, tam była sprawa sądowa. No to takie filmy może nas uczą jakiejś tam tolerancji do czarnoskórych i może nas tak programują, że jesteśmy mniej rasistowscy, jak sobie pooglądamy takie coś. Dobrą robotę mogą robić takie filmy, nie? W każdym razie. Ale nawet o tych gejach też, no to też możemy sobie pooglądać film, gdzie jest przedstawiony jakiś homoseksualista, że to jest normalny człowiek i że on tam ma swoje życie, że go tam odtrącili rodzice. Wklejałem wam ostatnio na czacie takiego pranka, gdzie koleś swojej matce, wkręcił ją, że jest gejem. I ona strasznie to przeżyła, w ogóle wykleła go, nie, wypierdalaj z tego domu, nie jesteś moim synem i tak dalej. No to można sobie zobaczyć takie sceny, że to być może naprawdę się tam dzieje gdzieś u tych gejów w rodzinach i tak nabrać pewnej wrażliwości, że oni też mają swoje jakieś tam problemy, no ci normalni geje, nie? Którzy tam nas nie drażnią swoją nachalnością i nie malują wszystkiego na tęczowo. Że to jest taki człowiek, no.
3: z tego, co się spotkałem właśnie w rozmowach ze znajomymi, jeżeli są poruszane tematy jakiejś mniejszości, to bardzo często jednak w tej białej, uprzywilejowanej rasie się pojawia coś takiego. To niemożliwe, żeby oni byli aż tak bardzo uciśnieni. Nie, to jest lewacki trolling, to w ogóle absolutnie przerysowane, to jest nieprawda. A gdybyśmy tak przez minutę założyli chociaż i postawili się w tych butach, w tych czarnych najeczkach, no.
2: No w sumie no tak, pod paroma względami murzyni mają lepiej niż biali, to jest prawda, w dzisiejszych czasach szczególnie. Rasizm przeciwko białym jest potworny. Poza tym mają dużo cech, które biali mogą pozazdrościć, tylko na przykład większa ilość testosteronu, lepiej są zbudowani. Tak. A to, że akurat to służy prostszym pracom, to nie jest nic złego. Ja na przykład cenię, wielokrotnie mówiłem, że cenię sobie bardziej pracę fizyczną, tą taką namacalną, która zaistnieje w formie.
3: Ty sobie pracę cenisz, ty pracę widziałeś.
2: Cenię, widziałem, no właśnie, do tego tak się zmęczyłem.
0: 19 ton, 19 ton trzeba wyciąć. Ja sobie bardzo cenię pracę.
4: Marcin tutaj żartuje, że zmieniłem zdanie po 16 oglądnięciu z tajemnicy Brobeck Mode.
2: Ale wiesz co, bo teraz widzicie, sami jesteście świadkami, jak potrzeba teraz dyskryminuje dyspracniaka takiego jak ja. To też, ja też jestem tutaj mniejszością. Też żądam jakiegoś takiego właśnie. To jest dopiero to. I co ja teraz zrobię na przykład?
4: Uwierz,
2: w
4: nocnym radiu prawdopodobnie nie jesteś mniejszością, tylko nie wszyscy się przyznają.
3: No, sam sobie to ugotowałeś, sam sobie jesteś winny, nie urodziłeś się na dzielnicy dyspracniaków, w rodzinie dyspracniaków, nie żyłeś w mieście, gdzie bezrobocie wynosiło 100% i nie było żadnych ofert pracy, więc sam sobie jesteś winien, więc nie jesteś mniejszością.
2: No ale ja jestem protestującym dyspracniakiem, takim, który mówi, że mi się coś za to należy, nie?
0: I dyskryminowanym, dodajmy, i dyskryminowanym dyspracniakiem. Ludzie tego nie rozumieją.
2: Jestem też w trakcie, że to jeszcze poddenerwuję, bo zaraz będą komentarze, bo ja już tutaj zauważyłem, jaka tutaj forma dyskryminacji jest. Ja to muszę do jakiegoś procywili zgłosić tutaj pod tymi niektórymi audycjami na mój temat, że tutaj a co dopiero tutaj pod takiej fajnej dziewczyny Ewy Lipki też się audycjami pojawiły wpisy i nawet dziewczyna. Jeden człowiek nagrał bloga, który kazał jej królewskiej mości wyrzucić tą dziewczynę. A ona ma do tego pełne prawo, no. Boże kochany. My jesteśmy po prostu inni i nie będziemy sobie zawracać głowy takim czymś jak praca. Jesteśmy produktywni w inny sposób. No, na przykład teraz mówiąc, na przykład może ktoś komuś sprawia to przyjemne, żeby mnie słuchać. No.
0: Ludzie zostali, myślę, trochę zaprogramowani, żeby gardzić tymi, którzy nie pracują wydajnie. Bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. I ja muszę zapierdalać, a on nie musi. I pokazuje nam się ludzi sukcesu, jak pracują, jak osiągają sukces. No i tak przez lata się karmimy taką treścią, że wartościowy człowiek ten, który coś osiągnął, który dużo pracuje, droga do sukcesu i tak dalej, i tak dalej. I potem ludzie no tak reagują, że właśnie nie rób obibok. Tak jakby celem życia było zapierdalać. No, może w pewnym sensie jest, ale czy powinniśmy gardzić ludźmi, którzy mają trochę inne priorytety?
2: Nie, absolutnie nie. Jesteśmy wstawieni w bardzo sztuczne środowisko w tej chwili. To całe korpo, że tak powiem, dookoła nas. To w Polsce tego tak jeszcze nie ma, ale na przykład ja oglądałem ostatnio program publicystyczny, nie pamiętam gdzie, na jakimś kanale, pewnie na YouTubie to było przegrane, na temat dzieci koreańskich i tam po prostu wielką dumą i taką presją w rodzinie było to, żeby pracować w korporacji. To był cel życia, takie największe marzenie, być trybikiem w korporacji. To nawet nie o to, żeby być na szczycie. Nie, nie. żeby być trybikiem w tej korporacji. I oni się, ci południowi Koreańczycy, jak gdyby tym szcili, że skończą szkołę, będą mieć tam jakieś studia skończone, czy praktyki później ewentualnie bezpłatne w tej korporacji i dostaną się do tej pracy i będą, to już jest po prostu jak Pana Boga za nogi złapać.
0: No. Danusia pisze, żebyś nam nie zawracał głowy Ewą Pipką tutaj, no. Ale to no, Ewa Pipka, tu tam Ewa. To dzwoniłeś dzisiaj do Enkiego, zdrajcą jeden? Judaszu.
2: A ja zadzwoniłem, ale powiedział, że jak powiem słowo, nie wiem, czy tutaj też mogę, nie mam nie mówić. Na K, no, tutaj prawie. Mogę powiedzieć złoto, a więc powiedziałem srebro i się rozłączyłem. Nie wiem, zdradziłem chyba jakąś wielką tajemnicę, co gromadzi Enki. Mam nadzieję, że nie będzie to słuchał, a nikt nie doniesie mu, że tutaj o tym powiedziałem, co tam nie powiedziałem.
3: Mail tu Enki. No. A sorry, nie wyciszyłem mikrofonu.
0: Ale Enki chyba sam się coś chwalił, znaczy no mówił, że warto inwestować w złoto czy coś takiego, ja nie wiem.
2: Nie, Enki mówił dużo bardzo o propersach, czyli o tych takich ludziach, którzy się szykują na nastanie jakiejś formy zmiany, apokalipsa, no coś, co zmieni nasz tryb życia, tak? Czyli tutaj akurat on miał na myśli to, że będzie głód, że może zapanować głód w najbliższym czasie. Może aż tak źle nie będzie, bo myślę, że ten, natomiast może być tak, że ceny skoczą tak wysoko. Ja widzę w tej chwili kwartał do kwartału, nie rok do roku, ale kwartał do kwartału, 100% zwyżkę. Już to tłumaczyłem, nie wiem czy u was, ale to tłumaczyłem, że wiem to na 100% dlatego, że mam identyczną listę zakupów co tydzień, która jest wpisana na stałe do smartfona i z tygodnia na tydzień jest o 10 zł drożej, a przynoszę to samo. Mhm. Dokładnie to samo.
0: Chyba powoli dojrzewam do tego, żeby opowiedzieć swój sen. Myślę, że was tak jednych rozbawi, inni przestaną słuchać nocnego radia. Kurde.
3: Wrócą, zawsze wracają.
0: Myślisz?
3: No pewnie.
0: Słuchajcie, no zamówiłem sobie dzisiaj tą chińszczyznę. Z drugiej strony czytałem o tym, dużo ostatnio materiałów o tym handlu dziećmi i tak dalej. I dzisiaj mi się przyśniło, że jestem małą chińską dziewczynką. Naprawdę.
3: A pokaż stópki.
0: I że zostałem porwany przez jakąś rodzinę. Ja pierdolę. I coś mnie nafaszerowali jakimiś narkotykami, czy coś takiego. No, także się tak obudziłem i nie wiem, o co chodzi.
2: Wiesz, co jest dziwnego w tym śnie? Jest jedna bardzo dziwna rzecz, której ja nigdy nie mam. To znaczy ja od kiedy tylko pamiętam, chyba że nie pamiętam, bo czasami jest tak, że coś wiemy, że się przyśniło, a nie pamiętamy, ale ja zawsze we śnie jestem sobą. Zawsze.
0: Ja dzisiaj byłem właśnie kimś innym. Chyba bardzo, od bardzo dawna mi się nie śniło, że jestem kimś innym. Zawsze jestem Krawcem we śnie. A tu nagle coś takiego pojechanego, że jestem małą chińską dziewczynką. I tam i w ogóle to był bardzo realistyczny sen, bo dostałem jakieś takie piguły. I leżałem sobie tam, przechodzili ludzie, coś gadali. Ja się starałem tych pigułek nie połknąć, bo czułem, że to jakieś mi dają leki uspokajające czy coś tam. I był tak realistyczny sen, że miałem tak półotwarte oczy, obserwowałem, ale udawałem, że jestem nieprzytomna. Nieprzytomna, że jestem. I jakieś takie akcje w ogóle, no tak dziwnego snu zrytego to nie miałem i zaczynam się siebie bać. Czemu mi się takie rzeczy śnią?
2: Myślę, że tego chińszczyźnie.
4: Płatać figle.
2: Cholera wie, co oni tam dodają do tego jedzenia. Ty tyle kupujesz tego ulicznego jedzenia, że wiesz. Przy okazji przypomniałeś mi jeszcze jedną cechę wspólną moich snów. Ja bardzo często we śnie kogoś zabijam.
5: a to są realistyczne sny. I potem jak już zabiję i trzymam te jego zwłoki w rękach w tym śnie, to mi jest szkoda tych zwłok. Znaczy szkoda mi, że ten. Nawet jak to był ktoś zły, nie?
4: Jesteś pewien, że ty po prostu nie lunatykujesz?
5: Nie, no jestem pewien.
4: I nie przebija ci się do snu.
0: Szaleniec ze Szczecina. Tak, tak. Niedługo w gazetach usłyszymy. Szaleniec ze Szczecina zabijał lunatykując.
4: To były takie historie. Była nawet taka historia, że detektyw musiał niejako wyśledzić sam siebie ze względu na to, że miał taką dziwną przypadłość co do snu, że po prostu w śnie kogoś mordował, a potem miał sprawę samego siebie. Także.
5: Znaczy, nie przesadzajmy też, bo to są dosyć sporadyczne u mnie tego typu sny, tylko mówię, że jeżeli już do tego dojdzie, to mi jest szkoda tej osoby.
0: Wampir ze Szczecina. Ale pojawiła się Agnesa. Cześć, Agnesa Kopelant, która fajny komentarz dała. Nasze mózgi są przeciążone. Potrzebny jest minimalizm, powrót do nieskomplikowanego, prostego, zdrowego, wolnego życia. Odciążenie, odpoczynek. Nasze organizmy są wyczerpane, stąd tyle osób umiera. No, myślę, że coś w tym może być. Oglądałem sobie tego. Kurde, jak się nazywa ten naczelny preppers polski? Adolf Kudliński?
5: Tak.
0: On takie propaguje bardzo właśnie takie chłopskie jedzenie, chłopskie życie proste. Fajnie się go oglądało. Można się z nim tam nie zgadzać. Myślę, że tu się niektórzy tam pewnie nie zgodzą z rzeczami, o których mówi. Na przykład, że jedzenie, które proponuje, jest bardzo niezdrowe, bo tam jakaś zasmażka, ziemniory z tłuszczykiem, boczuś, słoninka. Okej, okay, ale jednego mu nie można odmówić. Opowiada bardzo fajnie, barwnie, fajny klimat tworzy. Spodobały mi się jego nagrania nawet, tego Adolfa Kudlińskiego, prepersa.
3: Ale to jest o tyle zabawne, że jeżeli bawimy się w prepersowanie, to pierwsze i najważniejsze, i całkowity fundament tego, co robimy, nigdy nie przyznawać się do tego, że jesteśmy prepersem, że mamy tutaj, nie wiem, coś przygotowane, że mamy tutaj jakieś rzeczy gotowe, bo w takim momencie, jeżeli dojdzie do takiej apokalipsy, to ja tam biorę ze 20 chłopa i jadę do tej piwnicy Kudlińskiego i po prostu opierdalamy jemu broń, opierdalamy jemu ogórki i tyle, no.
5: Dokładnie tego nie powiedziałem Enkiemu, że bo on mówi, że tam całą paletę tych, jak to się nazywa, konserw czy coś, to ja mówię, no tak, no ale ja jestem przygotowany na to, żeby właśnie odbierać takie potem. Po co ja mam się szykować? Ja się szykuję na to, żeby odbierać potem.
4: Wiesz, ale są też
5: arsenał.
4: Skrajni preparsi, których po prostu nie znajdziesz, bo oni gdzieś tam mają bunkier schowany i co im zrobisz, co im z tego...
5: Nie no, ja wiem, ale ja mówię o tych, którzy się chwalą tym, że mają spichlerz.
4: No tak, ale nawet jeżeli się pochwali, ja mam bunkier na 3 spusty zamknięty, to jak się do niego dostaniesz? No to...
3: No, jak to było w filmie I Am Legend, gdzie wypuszczał taką wiadomość radiową, że mam jedzenie, mam broń, mam wszystko. Stary, co ty kurwa robisz? Człowieku, czemu ty się przyznajesz? Zaraz ci tutaj wjedzie jakaś mikroarmia, bo to nie trudno się zebrać, nie wiem, jakieś tam no dosłownie tak, kosy na sztorcy i wjechać. Człowieku, co ty odwalasz?
5: Masz rację, potrzeba. Mamy planetę, Ziemia, koło Słońca. Nie? Dokładnie to samo.
3: No tak, okay. Tylko że akurat tam nie mówimy, że mamy coś, bo nie mamy za wiele. Ej, to by było dobre. Wyślijmy w kosmos sygnał. Słuchajcie, mamy religię, mamy wojny, mamy konflikty. Przybywajcie do nas, jesteśmy gotowi na apokalipsę.
4: Ej, ale ty nie wiesz.
0: Oni to wiedzą, cyborgu. I dlatego tu nie przylatują właśnie.
4: A co do snu?
5: Jak gdzieś wylądują, to wylądują u nas na rynku krakowskim w Warszawie, czy jak to tam się nazywa, i zażądają 500+.
4: Okej. Okay. Ale co do snów wracając, to mi się akurat ani morderstwa mi się nie śnią, ani nic. Zazwyczaj normalne rzeczy i nie jestem sobą wtedy. ale zazwyczaj są to bardzo skomplikowane fabuły, co oznacza, że część mojej świadomości jest nadal obudzona. I jest to zajebiste przeżycie, myślę, że o wiele lepsze niż świadome sny. Ja na przykład nie lubię świadomych snów, bo dla mnie jest to nudne. To jak sobie samemu opowiadać historię. Za to taki sen, który nie jest świadomy, a ta świadomość jest przebudzona tylko naprawdę w bardzo małym stopniu, to tworzą się naprawdę niesamowite rzeczy, niesamowite fabuły, jak wprost z jakiegoś filmu, kryminału czy coś. Raz śniło mi się, że byłem w jakimś mieście, które było podzielone na pół. Jedna część była ogrodzona murem i była zorganizowana jak więzienie, któremu przewodniczył naczelnik, który niejako prowadził taki biznes z tą drugą częścią miasta. Tam było mnóstwo różnych takich szczególików, których zazwyczaj nie ma w tych takich głębokich snach. No po prostu wow.
3: A ja nie wiem, na mnie... Mi sny ostatnio robią, naprawdę strasznie ryją w głowie ze względu na to, że wyciągają rzeczy, nie wiem, z którymi może nie tyle jestem, bo jestem z nimi świadomie pogodzony, a i tak dalej wyciągają. I może to jest jakiś, wiesz, może to jest jakiś znak i to nie rzeczy, które by, nie wiem, dotyczyły, dajmy na to, zdrowia czy czegoś takiego bezpośredniego, ale relacji z innymi osobami, że pewne relacje mam na może nie tyle niedomknięte, co... Jakby to o tym opowiedzieć, żeby się za bardzo nie narazić i żeby za dużo nie zdradzić.
0: Zdradzić. Ja się tak otworzyłem i powiedziałem o moim śnie, że byłem małą chińską dziewczynką, to ty też możesz.
5: Krawiec, bo ja chyba wiem, o czym potrzeba mówi. Mnie się też ostatnio co trzeci dzień baba śniła i ciągle się na nią darłem. Ale darłem się tak jak nigdy w życiu. Że się szyby trzęsą.
0: Etamowi się śni baba, ale ma tylko głowę baby, a od szyi w dół taki pająk w jego kierunku. Słuchajcie, ja teraz otworzę drugie ciasteczko i już wiem, komu powróżę. Uwaga. Będzie to wróżba dla Danusi i zobaczymy, co los przyniesie Danusi. Zobaczymy. Uwaga, czytam. Czemu to jest tak dziwne? Aha. Kto idzie wcześniej do łóżka i wcześniej wstaje, temu natura zdrowie i bogactwo daje. Zajebista przypowiednia, jaka głęboka, kurwa. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Super, kurwa, zmarnowałem złoty 50 na ciasteczko, kurwa, gówniana. Trochę, przepraszam, Danusia, gówniana trochę przypowiednia. Moja lepsza była trochę, że projekt mi wyjdzie. Wow, w końcu jeden projekt mi wyjdzie, jakiś. W końcu. Ja pierdolę.
3: Nie wiem, może chodzi o to, że ci się kupa uda.
0: To projekt...
3: No, poniekąd tak ciężko na niego pracowałeś.
0: Także pamiętaj, Danusia, kto rano wstaje, to leje jak z cebra, no. Przepowiednia.
3: Ale kiedyś miałem takie marzenie, żeby się, nie wiem, nawet zatrudnić albo włamać do tym barku, jak są takie różne przepowiednie pod tym kapselkiem, żeby się tam włamać i robić teksty w stylu twoja mama umrze dziś w nocy, albo chuj ci w dupę. Otwierasz sobie tym barka i twoja mama umrze dziś w nocy.
0: Wietrzymy antenę, bo śmierdzi. A nie, to ja chyba, przepraszam, to ja śmierdzę.
3: No to z Panem Bogiem, trzymajcie się.
0: Hej, hej.
4: Ale nagłe to było.
0: No. Czasami trzeba. Fajnie się gadało, ale pamiętajcie, że można drugi raz zadzwonić. Ci, którzy mówią interesująco, to są zawsze mile widziani. A teraz włączę jakąś muzyczkę. Może tym razem... O!

0: I monetaryzacja poszła się, nie powiem co, mimo że jest już 13 minut po 23. Ale walić to i tak nie mamy włączonej zresztą. YouTube się cieszy, jak łamie prawa autorskie, bo wtedy może sobie tam wtrynić reklamkę gdzieś i... Ale to sobie możecie zainstalować Adblocka. Zresztą nie wiem, czy to się uruchamia w ogóle u ludzi. Możecie dać znać, czy wam się kiedykolwiek włączyły reklamy, kiedy leciała audycja na YouTubie Nocne Radio. Pamiętajcie też, że audycja, kiedy się kończy stream i chcecie sobie cofnąć, odsłuchać, czy tam wciśniecie F5, to najczęściej jest tak, że audycja się dopiero przetwarza i słuchacie jej od na przykład drugiej połowy. Więc trzeba trochę odczekać, zanim się cała przetworzy i będzie w całości dostępna. Polecam też sobie zainstalować jakąś fajną aplikację do słuchania radia, na przykład TuneIn. A jak czasami się zrywa stream na YouTubie, to możecie sobie błyskawicznie wejść na stronę Nocne Radio i tam słuchać. I prawdopodobnie będzie tam działało dobrze, się nie zerwie, bo YouTube lubi płatać figle, czasami zrywa właśnie połączenie ostatnio. Nagranie się wtedy dzieli na dwie części, albo na 40 części, jak w przypadku Błażeja. Błażeju, jak słyszysz, ogarnij dupę i zrób, żeby było tam wszystko ok od strony technicznej, bo wujek krawiec da klapa w pupę. No, ciekawe rzeczy tu piszecie, na przykład Agnesa pisze, że warto sobie zapisywać różne rzeczy. No, niektórzy sobie zapisują swoje sny, niektórzy sobie zapisują, na przykład robią sobie taką, jak to się nazywało, matryca kariery, coś takiego, że sobie tworzą takie punkty do zrealizowania. Takie questy sobie spisują po prostu, nie? Moim questem jest założyć rodzinę, mieć fajną furę, zostać mistrzem sportu i często to pomaga w jakiś sposób zrealizować te rzeczy, bo inaczej nam się to trochę rozmywa, nie? A tak utrwalamy sobie w głowie to, że mamy taki plan, że jest to nasz taki główny quest, main quest. To warto, myślę. W ogóle warto wykonywać różne czynności, które sprawią, że nasz mózg się dobrze zaprogramuje. Można sobie poprzez medytację, poprzez ćwiczenie w sobie pewnych nawyków. No, trochę cwany gapa jestem, bo ja to jestem mocno niepoukładany, chaotyczny, mam dużo problemów sam ze swoją głową, ale czasami to jest tak, że taki cwany gapa właśnie widzi lepiej błędy innych, zdaje sobie jakoś tam sprawę ze swoich, lepiej widzi innych błędy i taki cwany gapa krawiec może wam coś podpowiedzieć właśnie. Jako ten, którego te problemy dotyczą trochę. No proszę, co za miły telefon, adwokat zadzwonił, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, witaj Krawcze. Witajcie wy tam gdzieś porozrzucani.
0: To jest, jakby ktoś nie wiedział, adwokat to jest taki człowiek, który na czacie jest wrednym dupkiem, a jak zadzwoni, to bardzo miło się z nim gada.
1: Wrednym dupkiem, tylko tyle?
0: I wstrętnym siusiakiem.
1: No dobra.
0: Mogę coś jeszcze wymyślić, jak lubisz tak, jak cię ktoś bacikiem.
1: Nie no, ale wiesz, pach, pach. Zakłamujesz obraz trochę. Tak. Znaczy nie, dobrze.
0: To nie no, to... wiesz, że ja się trochę zawsze zgrywam, rzadko kiedy coś mówię poważnie, nie? Znaczy w sumie nie, ostatnio nawet trochę poważnie też mówię, ale lubię się ponaigrywać i poprowokować i potrolować i powkurwiać czasem trochę, więc nie bierz tak bardzo do siebie. Chociaż trochę w tym racji jest, że wiele osób tak uważa, że jesteś trochę inną osobą na czacie, a trochę inną na antenie. Ale dobra, jesteśmy różni, może masz taki po prostu sposób bycia, taki jesteś, wiesz. Dla mnie, ja to rozumiem jakoś tam, nie? Więc
1: ja myślę, że to medium wpływa. Taki bardziej obrazowy przykład. wystarczy spojrzeć, jak ludzie pozują do zdjęć. Wystarczy, że powiesz, że komuś robisz zdjęcie, to mu się od razu aparaty uruchamiają. Gęba się uśmiecha, albo ci, co nie lubią zdjęć, to się odwracają. Więc jakby takie mechaniki mamy gdzieś tam zakodowane. Być może czat po prostu jest takim miejscem, co już nieraz mówiłem, gdzie chyba z góry trzeba założyć, że panuje pewne upośledzenie, jeśli chodzi o przekaz. No i może w związku z tym nie ma też co się nastawiać na jakąś finezyjność, że się odda, że tak powiem, jakieś niuanse.
0: Ja się staram nauczyć brać ludzi jakby z całym dobrodziejstwem inwentarza, jak to się mówi, przymykać oko na różne, wiesz, cechy, które nie do końca może mi pasują. Takie po prostu większa tolerancja jakby, bo każdy z nas jest niedoskonały w jakimś tam stopniu. Każdy ma jakieś swoje przywary, każdy ma jakieś swoje niedoskonałości, każdy ma coś do wypracowania u siebie, co może ulepszyć. No wiesz, no to nie ma co robić, no takie oczywistości w sumie. No to.
1: Ale wiesz, no nieraz, co wydaje mi się atutem, jest dobrze podkreślać takie rzeczy, bo zapominamy i przez to, że otaczamy się często jakimiś gwiazdami, czy to YouTube'a, czy kiedyś może bardziej mainstreamowych mediów, to zaczynamy myśleć jakimiś takimi fałszywymi schematami, nie? Że ludzie są doskonalsi, a my jesteśmy zawsze tam w tyle gdzieś. Trzeba sobie uświadamiać, że najprawdopodobniej wszyscy mamy te same problemy, w tym sensie, że bardzo podobne i na co dzień jesteśmy bardzo podobni do siebie.
0: Jakbyś dał radę, możesz się odrobinę podgłośnić, no ale słychać cię dalej tam, jakbyś się o 15%, o 20% podgłośnił, to będzie lepiej. No, a masz jakieś przemyślenia w temacie audycji? To, co dobrze wpływa na nasz umysł? Coś o tym, jak pracuje nasz mózg, co możemy zrobić, żeby lepiej nasza głowa pracowała i żebyśmy my się lepiej czuli. No, jakieś takie ogólnie w tym temacie dzisiejszym rzeczy.
1: Czy wiesz co, myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby mieć jednak kontakt z zrównoważonymi ludźmi. Bo ja tak przynajmniej mam, że staram się, i ty chyba też posiadasz taką cechę jakby w takim ponadprzeciętnym stopniu rozwiniętą, że dostosowujesz się do swoich rozmówców. Jakby pewien wysoki poziom empatii posiadasz i to może być destrukcyjne w momencie, kiedy będziesz miał kontakt z ludźmi w jakiś sposób niezrównoważonymi, bo to ciebie będzie wykańczać. I myślę, że to jest ważne, żeby jak nie jesteś w stanie komuś pomóc, a jest jakiś problem z tą osobą, no to najlepiej odsunąć się od niej w jakiś sposób.
0: No,
1: brzmi
0: chyba
1: to może okrutnie.
0: No, ale taka jest prawda.
1: Ale jeśli sami sobie mamy z czymś nie poradzić, to nie powinniśmy, wiesz, dotykać ognia, no i tyle.
0: Naprawianie czyjejś głowy też może nas kosztować trochę, może mieć swoją cenę. No,
1: będzie,
0: nie?
1: Kosztować, no. Dokładnie.
0: A to, że się potrafię dostosować, to może kwestia tego, że dużo grałem w RPG. Ja też nie zawsze byłem odludkiem i samotnikiem. Ja miałem kiedyś bardzo dużo znajomych i z bardzo różnych kręgów, nie? Tu rastamani, tu jaracze, tu pijaki, tu metale, tu dresiarze, wiesz, no przeróżni ludzie. Może i zawsze chyba byłem taki, że się starałem trochę dostosować do towarzystwa. Może stąd ta umiejętność, ja nie wiem zresztą.
1: Nie, ja myślę, że to z domu się wynosi, wiesz? Chyba wychowali cię tak rodzice. Dali ci takie wzory, w sensie, że nie musieli ci tego mówić, ale może sami mieli podobne cechy i ty to obserwowałeś.
0: Rodzice mi nigdy raczej nie dawali za bardzo wzorów. Wyszli z takiego, mieli taki plan na to wszystko, żeby dać mi samemu po prostu, wiesz, jakoś tworzyć samego siebie, nie? Bardzo mało narzucali, bardzo mało ingerowali.
1: No tak, ale wystarczy, że obserwowałeś ich, że mogłeś doobserwować, jak oni się zachowują w różnych sytuacjach. Ja na przykład jestem bardzo otwarty do ludzi i widzę, że moje dzieci to samo mają. Jakby kilka razy sen się pytał, czy kogoś znam, kogoś, kogo przed chwilą poznałem, czy to jest mój kolega i tak dalej, bo jak nawiązuję z kimś kontakt i on jest dobrowolny i wynika z mojej chęci, to często ta relacja na dzień dobry już jest taka, że tak powiem, otwarta, że ktoś z boku przyglądając się mógłby pomyśleć, że to jest ktoś mi znajomy już dłuższy czas, nie? I jeśli dzieci to obserwują, no to chyba nie ma siły, żeby jakby nie wchłonęły tego, nie stało się to częścią ich funkcjonowania, mechanizmów.
0: Tak, no trochę się znamy, więc mogę coś o tobie powiedzieć, pewnie nie obrazisz, ale ty mi się jawisz jako taka osoba, która ma receptę na udane życie taką, że to życie musi być poukładane i takie, wiesz, bardzo tradycyjne rzeczy, takie tradycyjne sposoby na udane życie, czyli rodzina, jakieś zajęcie, no nie jest tajemnicą, że lubisz sobie pomajsterkować, praca, rodzina, jakieś hobby, fajna pasja, takie, wiesz, bardzo zwyczajne, proste rzeczy, które sprawiają, że jesteś poukładany, że masz poukładane w głowie i żyjesz sobie tak spokojnie. Czy zgadłem? Czy tak widzisz trochę to?
1: Wiesz co, jakby może i cel mam taki, ale to nie tak, że tak życie moje wygląda, więc... Ale to dobrze, że tak myślisz, bo wiesz, jakby liczy się to, co na zewnątrz wypuszczamy, a jakby nie ma co podbijać niepowodzeń swoich. To nie, żeby je zatajać i tworzyć jakieś takie fikcyjne wyobrażenie, ale jakby niektórych przytłaczać może to, że coś ci się nie udaje w życiu. I po co to opowiadać, jakby wiadomym jest, że się rzeczy nie udają. Bardziej motywujące jest chyba takie tworzenie, nie wiem jak to powiedzieć. No nie, zgadzam się

0: zupełnie inaczej żyje, jakiś taki, wiesz, gwiazdor na przykład, nie? I że można w ten sposób. Czy raczej widzisz to jako pułapkę, jako ślepą uliczkę?
1: Wiesz co? Myślę, że gdzie indziej jest odpowiedź, bo każdy z nas wie, czy jest szczęśliwy, czy nie. I jak już tam uczestniczysz w tych wszystkich rzeczach, które sobie wymyślisz, i przychodzi chwila refleksji i na to pytanie, czy jesteś szczęśliwy, pada odpowiedź, że tak, no to chyba jest wszystko w porządku. Możesz, wiesz, pasać owce gdzieś w górach, nie musisz z nikim rozmawiać i możesz być szczęśliwy, więc to nie jest tak, że ja mam jakiś monopol na wizję, znaczy w sensie wizję monopolistyczną jakąś na idealne życie. Mhm. Ale wiesz, jak już ja coś mówię, to będę opowiadał o tym, co mi jest bliskie. No, nie będę promował jakby wszystkich opcji na życie, bo czemu miałoby to służyć? Ale spoko, ja wiem, że jak już ktoś się opowie za czymś, to żyjemy w takich czasach, że się go szufladkuje, że on wszystko inne neguje i tylko ten jego pomysł jest dobry. No, szkoda, że tak myślisz o mnie, ale ja rozumiem to i jesteś konsekwentny w tym.
0: Znaczy, ja nie wiem, co o tobie myślę. Tak sobie, wiesz, zgaduję trochę, rozmawiamy sobie. Tak nie, że mam jakiś twój obraz tak na sztywno ukształtowany, nie?
1: Nie wiem, co powiedzieć. Znaczy... Nie, ja myślę, że to jest fundamentalna kwestia. Czy my się dobrze czujemy z tym, co wydarzyło się w naszym życiu dnia poprzedniego, nie? To powinno nas kierować ku następnemu dniu. Chyba że w tym, co robimy, krzywdzimy innych. No to wiadomo, tutaj sprawa się komplikuje.
0: No, krzywdzenie innych może wrócić w nieoczekiwanym momencie i nam bardzo pokiereszować głowę. Też właśnie taki długotrwały stres. Też zgadzam się tu z kapitanem Tomkiem, że długotrwały, lekki nawet stres, jeśli to trwa przez lata, składa się na ostateczny, głęboki jakiś ból wewnętrzny. Stres. Że to się, wiesz, w pewien sposób kumuluje i pojawia się też ten syndrom stresu pourazowego, który teoretycznie powinien się pojawiać po jakiejś jednej wielkiej traumie, nie? Że coś przeżyliśmy, co przekroczyło pewien limit, a ja właśnie uważam, że trochę taka analogia do urazu fizycznego, że obciążamy sobie te stawy przez lata, czy coś tam, czy kręgosłup i w pewnym momencie cierpimy, nie? I mamy bardzo poważny uraz i uszczerbek na zdrowiu.
1: No i być może ja doznaję tego typu uszczerbków w życiu, bo to tak opowiadam jakieś słodkie rzeczy, to nie znaczy, że tak wychodzi mi na co dzień ze wszystkim. Więc wiesz, jakby proponuję myśleć o ludziach takich jak ja, jednak w takiej kategorii zwykłych ludzi, którzy stanowią zlepek niepowodzeń i powodzeń i wszystkiego po trochu.
2: Jakby potrzebne są
1: tworzymy sobie nieraz jakieś takie ideały w oparciu o nasze
2: potrzeba 50%
1: zakompleksienia, jakieś takie...
2: Żeby ten świat funkcjonował, no.
0: Przepraszam cię na sekundkę, bo tu podobno Enki coś o nocnym radiu gada.
3: Ulubionym tematem do żartów.
1: Z błotem miesza.
3: To nie znaczy, że ja mam zamiar maczetą ciąć i robić grilla z komuchów. Nie.
0: Komuchy, że szanujmy ich, zobacz, to komuch też ma prawo żyć. No to.
4: Czekaj, ja pamiętam, jak pierwszy raz czytałem.
1: Nie, ja myślę, że nocne radio może to było moje dopisek radio eksperckie ostatnio. Takie mam wrażenie. Dużo ekspertów dzwoni na antenę.
2: Chwyć go, bo on cię o coś ociera.
1: Do anteny, do radia.
0: Trzymam go już w ręce, więc nie powinno być. No nie, już się domyślam. Nie chcę tu wam zapodawać Enkiego za długo, ale tak się domyślam, że że pojednawczy taki głos, no bo jest też Jan Matejko na antenie, no to tak różnimy się, no z tymi lewakami z Nocnego Radia możemy rozmawiać, przecież też nie

0: musimy od razu się brać za łby. Coś takiego się domyślam, a pisze potrzeba, że wspomina, że chyba jakaś trauma była, jak Jan Dynamin tutaj się pojawił i na Jana Matejkę naskoczył. No oni są może trochę nieprzyzwyczajeni do tego, no nocne radio to takie, wiecie, trochę wariaty łobuzy, no i tutaj u nas się czasami dzieje się, no i a u nich tak bardziej grzecznie jest i kulturalnie, a u nas to różnie, raz kulturalnie, a raz się tutaj kotłuje, więc może to był szok taki trochę, że tu przyszedł, wzywał i tak dalej. No, ale spoko.
1: Mam wrażenie, że ostatnio dzwoniący różni chyba dostrzegli, że warto budować osobliwość swoją pewną, że trzeba chyba jakiś taki stworzyć charakterystyczny obraz. Chociażby to tam mówienie o tym, że jego plan dnia zakładał 3 czynności, w tym 2 mycia. Przyznam, że sprowokował mnie po części, żeby zadzwonić teraz.
0: Etam wstał, ogolił się i stwierdził, że już jest po pracy.
1: Ja myślę, że on momentami przebija swojego superbohatera serialowego, Bandiego.
0: No Bandi chodził do pracy codziennie.
1: Ja myślę, że jakby Bandi usłyszał Etama, to by w kompleksy wpadł.
0: No, a Enkiego pozdrawiam serdecznie i tam lubię sobie słuchać. Nie różnimy się aż tak bardzo. Ja no też to ciągłe gadanie, że my tu lewaki. No jakie my lewaki? No lewaki. No mamy komunistę Błażeja. No to od razu radio musi być komunistyczne, lewackie, czerwone. Kurde, przecież tu wiele osób się wywodzi z kontestacji. Nawet ty, adwokacie, chyba też kiedyś kontestacji słuchałeś, czy nie?
1: Trochę słuchałem i chyba jakby trafiłem w ogóle tu przez kontestację.
0: No właśnie. Do Radia na Fali jeszcze bardzo sporo, znaczy sporo osób przyszło właśnie z kontestacji, się przeniosło, tak troszkę za mną przyszli. I też jest bliska wolność, kapitalizm, bardziej o wiele niż komunizm. Te lewicowe idee też są jakoś tam bliskie, ale to na zasadzie może tolerancji i multikulturowości. No także się czuję bardziej może obywatelem świata niż Polakiem z biało-czerwonym nosem czy coś, nie wiem.
1: Znaczy ja jestem w stanie zrozumieć ten zarzut, że jesteście, jak to było, komunistami, tak? Czy
0: lewakami. Częściej chyba no. Mówią tam, że to lewaki tutaj.
1: Jestem w stanie zrozumieć, bo niestety posługujecie się takimi kalkami, które są zarezerwowane jednak dla lewej strony sceny często. No ale nie chcę tutaj bić pianę. Znaczy ja to rozumiem, tylko nie ma się co dziwić trochę. No ty masz takie rozdwojenie jaźni, bo raz w jedną stronę, raz w drugą. Jeszcze cię nie rozgryzłem.
0: No trochę tak.
1: Jednego dnia, wiesz, to chyba naprawdę zależy od tego, którą nogą wstajesz. Musisz sobie notować, która noga pierwsza podłogi dotknęła.
0: Być może trochę tak to wygląda i ludzi to czasami drażni, że się nie zadeklaruje na sztywno i nie będzie nam głosił idei konkretnych, tylko tak lawiruje sobie, jak on tak śmie lawirować, dlaczego on się nie określi. Kim on właściwie jest, ten człowiek? Raz tak, raz siak. I to ludzi drażni trochę. A ja nie wiem czemu, bo co, ja jestem jakaś tu wyrocznia, kurwa, papa smerf? Ludzie, to wy tworzycie to radio. Każdy, kto tu dzwoni, tworzy po troszku to radio. Jestem takim łącznikiem trochę. Odbieram, rozmawiam, prowokuję. Czasami też chcę sprowokować jakiś temat, może potrolować, może czy coś i stąd. Nie wiem czemu czasami ludzie mi jakieś obowiązki dyktują, że masz być taki, masz tutaj łączyć, a nie dzielić, no, albo dlaczego mówiłeś wcześniej to, a teraz mówisz tamto, no bo se zmieniłem zdanie, no i co?
1: Ale to ty też chyba nie możesz się dziwić, bo ja też często bardzo prosto kombinuję. To tak jakbyś poszedł do sklepu i od pani sprzedawczyni ma ci podać kiełbasę i jeszcze jakąś opinię do tej kiełbasy dorzucić najlepiej. No to też masz jakieś oczekiwania. I tak samo ludzie mają do radia oczekiwania. Więc myślę, że trochę bardziej wyrozumiały mógłbyś być. Znaczy, jesteś wyrozumiały, to nie jest też zarzut z mojej strony, tylko jakby czy jest sens się wkurzać na twoich wiernych, ukochanych słuchaczy? Powiedz.
0: Ja się nie wkurzam, nawet to rozumiem. Jest spoko, nie? Tylko bardziej takie taka lekka irytacja czasami, jak ktoś po raz enty tam coś mówi, a ty dlaczego wcześniej mówiłeś, a teraz, a... albo właśnie zarzuca, że radio jest jakieś tam. Chyba nocne radio jest najbardziej różnorodne z różnych mediów, bo zwykle media mają jakiś profil, jakąś misję.
1: No, jest.
0: No a tutaj jest bardzo różnie. I czy to dobre, czy złe, to już sami sobie ocencie. No niektórzy się lubią utwierdzać we własnych przekonaniach i usłyszeć coś, co jest miłe dla ich ucha, a nie się konfrontować z jakimiś innymi ideologiami, widzeniem świata, to ich jakoś drażni. I tu się pojawiają od czasu do czasu tacy awanturnicy. Przyjdzie i od razu zaczyna wyzywać na urąga, tfu na wasze ryje, wy ludzkie śmieci niezasługujące, żeby żyć, odpady ludzkie i gardzę wami w ogóle. Taka postawa, wiesz, jakby dla kogoś ideologia i polityka czy religia to było wszystko. No są tacy ludzie. No,
1: ale wiesz, bo to wynika z tego, o czym na początku wspomniałem, że otaczają się ludźmi niezrównoważonymi. I to nieważne, czy to jest, czy to są ludzie w ich otoczeniu, takim, że się po prostu osobiście z nimi spotykają, czy to są ludzie, których sobie uruchamiają gdzieś tam na YouTubie.
0: No.
1: No bo ja mam różne okresy. Nieraz więcej słucham gadających głów i nieraz słucham jakichś takich ideologicznych głów, nieraz takich ze świata gdzieś tam obrzeży nauki, czy nauki. I widzę, jak po prostu to wpływa na mnie. I ostatnio sobie detoks zrobiłem od pewnych głów.
0: O.
1: I to uspokaja, no. Po prostu nastrajamy się tym, czym się otaczamy. No, to tak działa. To wszystko to są takie pudła rezonansowe.
0: Twoje ulubione słówko.
1: No bo to jest bardzo precyzyjne określenie i podoba mi się. Ale my przejmujemy ten rezon, nie? To spływa na nas, więc naprawdę jak czujesz, że coś z tobą zaczyna się dziać, czego nie kontrolujesz, to troszeczkę tam odcinasz sobie pasma i tyle. I nie szukasz ratunku w konfliktach z innymi ludźmi.
0: A propos właśnie konfliktów, na czacie tutaj Krawiec ma chyba kosę z Martinem, bo tutaj była wspominana kontestacja, dawne czasy. Wiecie co? Ja już dawno zluzowałem całkowicie temat i zupełnie inaczej patrzę na pewne rzeczy. No, jak widzieliście też sobie z Tomkiem, przebiliśmy piątkę, jest fajnie, gadamy sobie normalnie, ciekawe rozmowy. Nie warto, naprawdę, kisić w sobie jakieś złości. Zupełnie inaczej bym się zachował w wielu sytuacjach dzisiaj. Uważam, że to wiele moich zachowań to były zupełnie zachowania niepoważne. Wręcz infantylne trochę, nie? Jakieś ciskanie się o pierdoły. Zachowywałem się miejscami dokładnie tak, jak ci, których dzisiaj tak krytykuję i tak bardzo mnie to dziwi, że tak można, ale to pokazuje, jak mocno się można zmienić, jak można zmienić w ogóle nastawienie do ludzi, jak można się nauczyć wybaczać też, co po niektórym, nie? Że tam coś powiedział, albo nas nie okazał jakiejś wdzięczności za coś tam. Niektórzy to bardzo serio biorą do siebie takie sprawy, nie? Że ja coś dla kogoś zrobiłem, a ktoś mnie tak potraktował i to w ogóle człowiek tym potem żyje. Uważam, że to jest bardzo niezdrowe. Karmimy swoją głowę jakąś rządzą zemsty. Mieliście kiedyś tak ludziska, że wam się wręcz, nie wiem, wyobrażaliście sobie, że się mścicie na kimś, nie? Że to chodzi do jakiejś sytuacji, spotykacie się, a wy mu w ryja i jeb na dziurę i podbródkowy i zęba nie ma i my wtedy stajemy nad nim, no i co teraz? No to takie myśli jakieś, nie? To jest chore. Staram się w ogóle nie myśleć dzisiaj w taki sposób. Wyzbyć się jakiejś takiej żądzy rewanżyzmu, nawet w stosunku do tych, którzy mi naprawdę zaleźli za skórę, bo straciłem pieniądze, ale też czym są te pieniądze, czy to jest takie strasznie ważne. Być może nas po śmierci czeka coś, co nas w ogóle totalnie zaskoczy i okaże się, że gonitwa za pieniędzmi to było coś tak głupiego, tak niepotrzebnego. Oczywiście się przydają, ułatwiają tu życie. Można też donacika wysłać i wspomóc biedaka jakiegoś w jakimś radio, jakimś tam, no. Ale to jakieś takie zafiksowanie się, co, a jak będę miał, a se kupię, To małe dziecko tak myśli, nie? Ciągle tam właśnie, im jesteśmy młodsi, tym bardziej mamy takie myśli, a se kupię, w końcu będę zbierał, a może mi dadzą na gwiazdkę i będę miał. No to małe dziecko tak myśli. Im człowiek dojrzalszy, tym powinien się wyzbywać jakiegoś takiego głupiego, dziecinnego materializmu. Nie sądzisz?
1: Tak, no też mi to trochę obce jest, aczkolwiek jak masz rodzinę i obowiązki, to jednak musisz gdzieś znaleźć środek tej sytuacji. No, bo wiesz, co powiesz dzieciom, jak nie przyniesiesz kasy do domu?
0: No tak, tak. I też pewna, i też dorobienie się, zapracowanie sobie na jakiś status materialny może nam bardzo nie tyle ułatwić życie, co sprawić, że nie będziemy mieli wielu różnych problemów, kłopotów, które dopiero nam dadzą popalić, nie? Więc taka stabilizacja, że mam już swój dom, ta rodzina ma gdzie mieszkać, no to też jest super fajne. I zupełnie bym się tu też niczego złego nie dopatrywał. Dopóki może to tak działa, że w ogóle w życiu jakoś tak jest, że empatia do drugiego człowieka, wyrozumiałość, myślenie o drugim i pod tym kątem patrzenie na pieniądze, że kupię sobie dom i będę z bliską osobą w nim sobie mieszkał, będziemy szczęśliwi, to jest zdrowe. Ale można wpaść w pułapkę też tutaj jakąś, nie? I na przykład nie móc się zatrzymać w tym dorabianiu się. I tak dorabiasz się i potem taki stary umierasz na złotym łóżku i spełniłem swój obowiązek.
1: Ale wiesz co? Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo z tą pogonią za pieniędzmi to może być trochę też tak jak ze sportem. Ludzie, którzy wpadają w sport, tak mówiąc, potrafią uzależnić się od niego. Ich organizm potrzebuje ciągle tam tych endorfin i adrenaliny i tak dalej. I być może niektórzy ludzie, funkcjonując w biznesie jakimś, też się uzależniają od tego. I to nie musi być powodowane jakimiś tam społecznymi, że tak powiem, rywalizacją społeczną, czy znaczy tym, o czym mówiłeś. Czyli człowiek jakby szuka coraz to nowszych rozrywek i chcąc je zaspokoić, tam na przykład musi zarabiać te pieniądze. To też może być toksyczne takie, wiesz, nagle w krwi ci coś zaczyna płynąć, czego wcześniej nie miałeś i to wokół tego się kręci. Bo wiesz, bo jakby prowadzenie biznesu to jest i wysiłek, i adrenalina, stres i tak dalej, to też może uzależnić. No,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Tak rozwlokła mi się myśl i coś skupiłem. A ja myślę, że osoba, z którą największą kosę masz w tej chwili, to mam wrażenie, że ty sam jesteś trochę, no ale...
0: No, żebyś wiedział. Żebyś
1: słuchając
0: wiedział.
1: Ciebie, wiesz, ostatnimi czasy, to mam takie wrażenie.
0: No.
1: Czy to... A, na czacie, bo na YouTubie przeczytałem czata i to Misiu ma porównał mnie do Krzysztofa Bosaka.
0: Na to ci dopiero.
1: No, że mam ten sam głos, to już jest nas tu dwóch w nocnym radio i podobnie się zachowuje. Agresywny w sieci, a miły w głosie, jak mówi. Ale czy ja naprawdę jestem taki agresywny na czacie?
0: Irytujący jak dla mnie, jak mam być szczery czasami.
1: Ale nie agresywny. Ja znam tu ludzi agresywnych, ale ja agresywny?
0: Taki rozdwojony, jesteś trochę taki doktor Jekyll i Mr. Hyde.
1: A to jakby. Powiedz, kto tu taki nie jest?
0: No, będąc na antenie, wielu trochę gwiazdorzy przybiera jakąś pozę, zakłada maskę, jak to się mówi, no ale u ciebie to jakoś bardziej może widać po prostu.
1: Im większy kontrast, tym większa sztuka, wiadomo.
0: No tak. Pytanie, który to prawdziwy adwokat?
1: Bosak. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądam, to Krzysztof Bosak, to prawie ja.
0: Także, no, takie klasyczne pytanie, nieśmiertelne pytanie, jaki jest cel życia? No, już dawno doszliśmy tutaj do tego, że dla każdego ten cel życia jest inny. I tak samo sposób na życie też bardzo różny może być, nie? I mówi się, że jednym z obecnie z takich większych tematów tabu dzisiaj, na dzisiejsze czasy, jest to, że wiele osób żałuje na przykład, że urodziły im się dzieci, że się zupełnie nie odnaleźli jako rodzice i że po prostu tak zwyczajnie żałują tego z różnych powodów, że związek na tym ucierpiał. No tak, to są różne mechanizmy. Kobieta często po narodzinach dziecka odtrąca faceta, tak często bywa. Coś zaczyna się nie układać, albo że kariera ucierpiała i facet się lepiej odnajdywał w świecie, tam w swojej firmie, hobby, pasja, a tu nagle takie małe, srające, kwiczące i no, dziecko w tych pierwszych etapach jest bardzo takie mało satysfakcjonujące dla niektórych, nie? No bo jeszcze nie mówi, nie można go tam nauczyć za wiele, trzeba się opiekować cały czas 24 na dobę, chuchać, dmuchać, bardzo duży wysiłek. No w każdym razie jest to taki trochę temat tabu, o tym się za bardzo nie mówi, że wiele osób się źle z tym czuje. I nie powinno być takiej presji społecznej, że jedyny sposób na życie to właśnie taki, nie? No bo to się okazuje pułapką i niektórzy dają w tą pułapkę się, jak ktoś czuje, że to nie jest jego świat, że czym innym żyje, ale nas się tak trochę szczuje, straszy, że jak tego nie zrobisz, to czegoś, że jakby nie wykonałeś głównej misji, najważniejszej. Że już w ogóle to takie byle co, nie? I to jest takie podłe, takie traktowanie ludzi, stawianie ich w takiej sytuacji, tak wiesz, no, tak uważam.
1: Znaczy, wiesz co, no, nie zgodzę się z tobą. Znaczy, nie zgodzę się z tobą, bo gdyby nie ta presja, to byśmy mogli w tarapatach być. Wiesz, to jest tak natura działa. To nie o to chodzi, żeby gnębić kogoś. W życiu musi być presja. Jak się nie najesz, będziesz głodny, będziesz miał presję, żeby coś z tym zrobić. Wiesz, to będzie presja z wewnątrz, a bardziej złożone rzeczy są regulowane jakby w szerszym kręgu społecznym.
0: Może promocja bardziej, a nie presja, żeby pokazać, starać się zareklamować coś w fajny sposób, przekonać, bo ale... to tylko wtedy zadziała, bo możesz faktycznie za pomocą jakichś tam treści, przekazu sprawić, że ktoś to poczuje, ale bardziej jak to będzie nie taka właśnie presja i wymóg i oczekiwania tylko jak to będzie, wiesz, fajne wypromowanie jakiegoś czegoś, nie?
1: Tylko wiesz, ja nie wiem, czy jest jakiś mechanizm, żeby, czy to taka presja na zasadzie takiego marketingu miękkiego jakiegoś, czy taka presja przemocowa byłaby w stanie na tobie wymusić chęć posiadania dzieci. Wiesz, ja myślę, że tu trochę jest inna kolejność. Najpierw musisz spotkać kogoś, z kim chcesz mieć te dzieci, a dopiero potem jakby następny etap może ci się uruchomić. No bo to nie jest tak, że będziesz miał dziecko z automatem, tylko chcesz mieć dziecko z kimś, kogo cenisz za to, jaki jest. Wiesz, bo chcesz jakby chcesz coś lepszego stworzyć, a nie po prostu tam przez podział komórki dokonać, wiesz, jakby pomnożenia bytu, no. Jak jakieś pantofelki czy coś. Nie wiem, jak to tam do końca jest.
0: W każdym razie bym się wystrzegał i unikał takiego krytykowania na przykład tych, którym co innego daje szczęście, bo są na przykład ludzie, którzy się świetnie czują, mają koty, psy, wiesz, to jest ich świat i bardzo kochają te zwierzęta i takie ośmieszanie takiego życia i robienie z nich jakichś niepełnosprawnych inwalidów, którzy się nie spełnili w tym, co trzeba, no to mają taką atrapę, wiesz o co chodzi, takie umniejszanie.
1: Tak, to trochę tak jest, że ludzie sobie taki substytut generują.
0: A czemu nazywasz to substytutem?
1: No bo to zaraz powiem. Ale
0: powiedz teraz.
1: Nie, bo chciałem jeszcze myśl skończyć.
0: Sorry.
1: Że nie, dobra, to teraz o tym powiem. Bo widzę na kilku przykładach, bo tu nie chcę, oczywiście wszystkich nie można do jednego worka wrzucić, że ludzie traktują te małe swoje stworzenia jak dzieci, czyli dokonują projekcji swoich zachowań na nie, tak jakby mieli dzieci. Więc coś no jest nie tak, skoro masz psa czy kota i odnosisz się do niego nie jak do psa, nie jak do kota, tylko jak do dziecka.
0: No tak bywa, czasami niektórzy tak jakby przeginają i to tak budzi trochę nie tyle niesmak, co takie, wiesz, coś tu nie gra, nie? Że
1: nie gra.
0: Zaczyna tego kota w sweterek ubierać, kupuje mu grzechotki i w wózku wozi, no to ewidentnie coś tu jest nie halo.
1: Albo nazywa
0: jakaś
1: kota
0: przesada.
1: Ania na przykład, albo Karol.
0: No, można to faktycznie stworzyć sytuację, że to wygląda dziwnie i ewidentnie tak na taką właśnie atrapę, no ale to wszędzie się zdarzają tacy, którzy przesadzają z czymś, nie? I...
1: No tak, bo jest część ludzi, którzy wiedzą, że nie mogą przesadzać, bo inni to zobaczą, rozumiesz?
0: Nie, może po prostu niektórzy mają zdrowsze podejście i czują, że zwierzę to jest zwierzę, a nie dziecko i tyle.
1: Nie, spoko, ale myślę, że czymś nieuczciwym jest na pewno piętnowanie takich ludzi, jakoś im wygarnianie tego, wiesz, bo to jakby jest kwestia elementarnego szanowania siebie. Każdy ma z nas jakąś godność i to, że mu tak wyszło w życiu, to nie oznacza, że masz prawo do kopania takiej osoby.
0: Danusia pisze, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wielu nocników ma smutne, niespełnione życie. Żal mi, że tak jest, kurde. Czy ja wiem, no, czy...
1: Znaczy, no. Ja rozumiem Danusię, bo taki obraz można, podejrzewam, wyciągnąć tutaj z wielu wypowiedzi na antenie ludzi. No niestety, jakby tak próbować to ocenić, no nieobiektywnie, bo to słowo chyba to takie trudne będzie, ale tak to wyglądać może.
0: Może, ale... Czy na pewno tak jest? No potrzeba, który mówi o tym, przyznaje się bez jakiegoś tam, bez krępacji, że jest nihilistą na przykład i że ma jakieś tam dziwne sytuacje, że nie zawsze sobie radzi tam z obcowaniem z innymi ludźmi, ze światem. Czy uznać takie coś, że on jest nieszczęśliwy? Mi się wydaje, że on wygląda na dosyć szczęśliwego człowieka. A mówienie tak, wiesz, my tutaj się często dzielimy, co komu tam w duszy gra i może to też sprawia takie wrażenie, że jak ktoś dużo opowiada o swoich tam przeżyciach, przemyśleniach, to masz czymś problem. To może też trochę z tego wynikać, nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że jak ktoś dużo opowiada, to jest szansa, że się, że tak powiem, wysypie ze swojego życia, życiorysu i inni to widzą po prostu, stąd takie wnioski mają.
0: A może jest tak, że po prostu za nieudane, smutne, jakieś nieszczęśliwe uważamy to, co odbiega od normy? No bo zawsze we wszystkich ludziach jest jakiś taki pierwotny instynkt pod tytułem no, zajebać odmieńca, nie? I że odmieniec albo że mniejszość to coś nie halo. No a my tu jesteśmy często bardzo tacy nieszablonowi, skomplikowani, uczuciowi, wrażliwi, mamy jakieś pasje, nie idziemy utartą drogą, tylko mamy swoją, takie trochę koty, które chodzą swoimi drogami i to może potęgować ten efekt, że my tu jesteśmy jacyś nieszczęśliwi.
1: No ale wiesz, jak kończy większość kotów chodzących swoimi ścieżkami. Max 2 lata żyją na ulicy. To jest jedno. A druga rzecz, to to, że no miałem okazję spotkać ileś osób tam w swoim życiu, które już przekroczyły tam ten okres, kiedy mogły się rozmnożyć i nie miały dzieci. I co zauważyłem, to taka naturalna potrzeba dzielenia się wiedzą z kimś młodym. Kiedyś znałem takiego fotografa, który tak przyjaźnił się, że tak powiem, z wydawnictwem, w którym pracowałem, bo dostawał zlecenia z wydawnictwa i, no i pamiętam, że taki był chętny do dzielenia się wiedzą o fotografii, wiecie, jakby miał nieukrywaną jakby radość z tego, że może opowiedzieć o tym, co robi i przekazać też wiedzę. A nie miał dzieci, więc i temu wszystkiemu towarzyszyło, żeby to teraz jakoś dwuznacznie nie zabrzmiało, ale takie ojcowskie, że tak powiem, namaszczenie, nie? Że taka opieka, że ktoś chce ci coś po prostu wyjaśnić o życiu. Nie? Myślę, że to może tak być, że ludzie, którzy nie mają dzieci gdzieś na jakimś etapie, po prostu odczują jakiś brak, a to nie znaczy, że to im tam życie zrujnuje czy coś, nie?
0: No w każdym razie, ludzie, nie przejmujcie się. Gdzieś słyszałem takie fajne porównanie, że koniczynki są zwykle trzylistne, no czasem się zdarza ta czterolistna, nie? I ona jest uważana za wyjątkową, za szczęśliwą. No to może wy jesteście takimi czterolistnymi koniczynami właśnie, których jest mało, które są jakimś tam ewenementem i to wy jesteście tymi szczęśliwymi koniczynkami. Dlaczego ulegać presji społeczeństwa? Dlaczego jedynie słuszna droga? Rodzina, społeczeństwo wywierają presję, media, znaczy, pewien rodzinę, obraz jest ukształtowany też, nie wiem, w mediach, w filmach, w kulturze. To wszystko ma na nas wpływ i nas troszkę tak tarmosi, nie? Że bądź taki jak ja, bądź taki jak ja, bądź taki jak ja.
1: Bądź taki jak ja.
0: Wszyscy wiesz, do szeregu. Równaj do szeregu, nie?
1: Ale komu jak komu, rodzinie, nie możesz mieć tego za złe.
0: Nic nie mam za złe nikomu.
1: Znaczy, tylko... no jasne, ale jakby tego wyrzutu, że presja wywiera, bo rodzina polega na tym, że są kolejne pokolenia, wiesz, jakby to stanowi o rodzinie, więc myślę, że tak samo w jakim stopniu należy się naszym rodzicom, żeby poczuli, jak to jest być dziadkami, naszemu rodzeństwu, żeby mogli być wujkami, bo to jest jakaś przyjemność z życia, bycie wujkiem. Wiesz, wujek może dużo dawać, to dawanie jest przyjemnością dla wielu ludzi, więc jakby no jest takie bardzo połączone naczynie i ja to jakoś zrozumiałem, przeżywałem presję rodziców, więc wiem, o czym mówię i jakby przyszedłem na drugą stronę i rozumiem to.
0: No, pewnie, spoko.
1: A widzę, że się męczysz tym tematem, bo nie. Wałkujesz go, tak próbujesz tak precyzyjnie domknąć, że wszystko w porządku, nie przejmujcie się.
0: Śpijcie bomba... spokojnie, Polacy, wszystko
1: tak,
0: jest dobrze.
1: Tak, ta bomba nie wybuchnie.
0: Nie, ale autentycznie uważam, że dużo jest takich sytuacji typu strachy na lachy i pewna presja niepotrzebna. Tak uważam. I chciałbym ludziom dodać trochę otuchy, żeby się nie czuli jacyś gorsi, wiesz. No bo tu jest dużo oryginałów różnych ludzi, którzy niekoniecznie pasują do ogólnie przyjętego schematu i chciałbym, żeby się nie czuli jacyś gorsi, żeby nawet się poczuli całkiem fajnie, że są jakimś wyjątkiem, że żyją trochę inaczej, że są oryginalni. Przecież z tego też można czerpać jakąś satysfakcję, a nie się tym pałować na przykład.
1: Tylko wiesz, to co mówisz, to bycie gorszym, to tak jakby oceniając według jakiejś tam społecznej skali, prawda? Czy osiągasz jakiś status społeczny i jakby w tej kategorii rozstrzyganie, czy jesteś lepszy, czy gorszy. Ale myślę, że dużo ważniejszą kwestią jest to, co mówiłem już, żeby czuć się dobrze z tym, co się robi, nie? Bo ktoś sobie może wmówić, że jest w porządku, a tak naprawdę sam siebie będzie oszukiwał.
0: Zgadzam się w zupełności, że grunt to się czuć dobrze. Jak czujemy się źle, to zmieńmy coś.
1: No dokładnie, czyli raczej nie zachęcaj ludzi może do utwierdzania się, że są, że tak powiem, w porządku, że wszystko jest okej, tylko że jak nie czują się w porządku z tym, co robią, to niech to zmienią, wiesz.
0: Jak najbardziej, tak, tak, no nie no, no tak, no ale to w sumie to znowu pułapka i trochę w kółko się kręcimy, bo z jednej strony pocieszam ludzi, żeby się nie czuli źle, no to się czują źle, to ja ich pocieszam, a z drugiej strony jak się czują źle, to jest znak, że trzeba coś zmienić. To ja już nie wiem, ja już kompletnie zgłupiał teraz.
1: Takie dawanie rad to jest chyba do dupy.
0: No, no, wujek dobra rada mi się dzisiaj włączył i faktycznie papa Smurf, słuchaj się moje drogie nocniki, jesteśmy różni.
1: Ale
0: jest Smurf Gapa, niż... Smurf Ciamajda. Kurwa.
1: Lepsze to niż gadanie o maseczkach, tak mi się wydaje.
0: Ja żygam tym tematem tego COVID-a trochę. Już tyle audycji było, nie?
1: No, ale widzę, że eksperci rosną.
0: No, mamy też osoby, które się całkiem nieźle w tych tematach orientują faktycznie. Myślę, że Potrzeba i Zenon to dzisiaj jak najbardziej są właśnie takie osoby, które mają coś do powiedzenia w tym temacie. Tyle, że już trochę zmęczenie materiału, myślę, nastąpiło. Już tyle audycji, co prawda to nas wszystkich dotyczy i jest aktualne zawsze teraz i może faktycznie warto czasem pogadać, ale tak dzisiaj może nie mam nastroju, po prostu tak trochę też, wiesz, chciałem o czym innym. A tu temat zszedł na maseczki, no to tak sapałem i trollowałem i zakłócałem trochę i tak dalej.
1: No ale wiesz, jak dla mnie, co pozwoliłem sobie podkreślić pisząc do ciebie, robisz to w sposób na tyle sympatyczny, że ma to swój urok. Myślę, że ci, co chcą, to docenią i co widzą. Ci, co widzą i co słyszą.
0: Dobra, no, ja teraz dostałem komentarz, że ćwierć inteligent i że ktoś cię w ogóle słucha, ćwierć inteligencie, ty krzyżówko osła z mułem, zależy takie. No więc
1: to
0: różnie.
1: O mnie rozumiem.
0: Nie, o mnie.
1: Ojenki.
0: O mnie, ale ja się w ogóle nie przejmuję, też trzeba brać... umieć krytykę brać na klatę, się nie przejmować, dystansować. Co mi obchodzi, co jakiś pojeb sobie tam gada.
1: No ale już trochę dałeś mu ten, podkarmiłeś go tym terminem pojeb.
0: No to jedyne, co ma, żeby się cieszyć teraz, że coś o nim było. Ale to wolałbym, żeby tu nie przychodzili w ogóle, żeby stąd wypierdalali nawet ludzie, którzy karmią się agresją, jakimś dowalaniem do innych, czepianiem się ciągłym. Jeśli komuś to się zdarza od czasu do czasu, to pół biedy, ale jak ktoś na dzień dobry od razu i nic innego nie ma do zaproponowania, jeszcze kaleczy język... nieskładnie pisze, nie wiadomo o co mu chodzi, bo jest za głupi, żeby napisać nawet o co mu chodzi i o co ma wąty, to moim zdaniem to są takie osoby, które nie rokują za bardzo i trzeba nad nimi by popracować z kilka lat dobrych, żeby tak znormalnieli na tyle, żeby się w ogóle zdało z nimi gadać. To nie ma co, to jest przegrana sprawa, to od razu pach i żegnamy takiego łosia i papa.
1: Znaczy... ja się powtórzę, ja mam takie jedno kryterium oceny główne. Albo ktoś jest zrównoważony, albo jest niezrównoważony. I też stosuję je w stosunku do siebie, bo mam momenty słabsze, że ta równowaga gdzieś tam się sypie. No bo jak ktoś jest niezrównoważony, to będzie szukał takiego punktu, wiesz, odbicia się. No i wpadnie tu, tam.
0: Tu go zbanują, tam go zbanują. A podobne przyciąga podobne. U nas jest fajna ekipa i mam nadzieję, że to sprawi, że też spoko ludzie będą się kolejni przyłączali. A jak się pojawi ktoś jakiś taki toksyczny, agresywny, głupi, to się odfiltruje w miarę szybko, bo nie znajdzie tu nic ciekawego. Będą nudy dla niego, nie? Po prostu i se pójdzie. Bardzo dobrze.
1: Znaczy... fajnie jakby tylko ludzie, którzy sobie słuchają tego radia, dzwonili częściej, tak mi się wydaje, i punktowali was za głupoty, które nieraz gadacie. Znaczy takie głupoty w rozumieniu odbiorców, nie takie obiektywne głupoty, bo to może nikt się tego nie dowie, jaka jest prawda. Ale żeby nawet
0: coś zanika,
1: że powiedział, że się nie zgadza, ktoś powiedział, żeby zadzwonił. Coś rozumiem, trolujesz teraz, cwaniaku.
0: No, też raczej nie ma problemu tutaj z niezgadzaniem się. Tylko
1: nie,
0: wiesz,
1: ale do czego zmierzam, bo tam tych osób już słuchając ponad 100 tak regularnie. A dzwoni tam z 10 osób, nie, na okrąg. Więc myślę, że jest gro ludzi, których nieraz podkurzacie, oni siedzą i tak, nie ma sensu. Ale jakby tych osób zadzwoniło nawet tam na minutową wypowiedź, to zawsze trochę też was kierunkuje, bo zobaczycie, że to, co mówicie, to wcale nie jest takie enfant i to raczej na korzyść radia, nie tak mi się wydaje. Bo ci ludzie, którzy nie dzwonią, to prawdopodobnie są bardzo sensowni ludzie, którzy być może są zbyt zaabsorbowani tam codziennością i jakoś tak nie wierzą do końca w siebie. Bo tacy trolle to bez problemu chwycą, zadzwonią i tu wygarną te swoje trzy krzywe myśli. No, tak. Nie wiem, czy to taki sensowny, co powiedziałem. Czy zrozumiałeś mnie?
0: Zaczynasz jak Kuba, tak po każdej wypowiedzi się dopytywać.
1: Nie, no bo...
0: Ja nie wiem, czy teraz... to, co ja mówię, ma sens.
1: Nie, to ma sens, tylko może źle to ująłem.
0: Nie no, kumam. Jak najbardziej, zachęcamy tych, którzy jeszcze nie dzwonili, to naprawdę nie boli. Najgorzej jest pierwszy raz, za pierwszym razem może trochę boleć. Ale jak już się straci to radiowe dziewictwo, to potem już będziecie tu dzwonić na potęgę.
1: Tak, ja mam zawsze problem z oddechem, jak dzwonię, uregulacją, się jakoś podnosi. Coś serce szybciej bije, mówię, Jezus, znowu będę się wygłupiał.
0: Zapowietrzasz się.
1: No, takie procesy dziwne się dzieją, biologiczne.
0: Może zadzwoni ktoś i tak będzie chciał szybko powiedzieć kiedyś coś, jeśli tak na jednym wdechu. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że bardzo fajne radio, pozdrawiam prowadzącego, bardzo słucham zawsze regularnie, dziękuję bardzo za ciekawe audycje. Nie wiem. A też się nie wstydźcie, przecież tu takie już różne osoby dzwoniły, tu jeden se pleni, drugi się jąka, trzeci duka, czwarty ma głos skrzekliwy i się nikt tym nie przejmuje zupełnie, nikt na to nie zwraca uwagi. Świat jest pełen ludzi, którzy mają was gdzieś tak naprawdę, oprócz mnie, ja was wszystkich nie mam gdzieś, was kocham. No, ale taki adwokat tak naprawdę on ma was gdzieś.
1: Ale w ogóle się teraz zastanawiam nad tym, że słuchacze nocnego radia to w dużej mierze muszą być bardzo wymagające osoby. Nie, że inteligentne od razu, to podkreślam, tylko wymagające, bo jakby umiejętność wysłuchania tak zróżnicowanego, tak zróżnicowanych wypowiedzi, poglądów tego całego miszmaszu, musi wiązać się z takimi wyszukanymi potrzebami, co do takiego, nie wiem jak to ująć, no tej złożoności całej. Bo na ogół jak na YouTubie są materiały, to często ludzie, którzy je tam robią, podkreślają albo podkreślali, że jakiś limit czasowy jest i to tam jest wyliczone, prawda, że ludzie po 20 minutach to już nie dają rady.
0: U nas 13 godzin i dalej tu, się dobrze bawimy.
1: Ale słuchaj, ale nie dosyć, że 13 godzin, no to jest tam jakieś ekstremum, ale niech to są te 3-4 godziny, to w ciągu tych 4 godzin po prostu tak się zmieniają wektory tych tematów, rozmów, że trzeba, wiesz, taką potrzebę mieć zróżnicowanych tutaj bodźców.
0: No może dla niektórych to zbyt wiele, tak? Takie hopsanie z kwiatka na kwiatek.
1: Ich tu nie ma w tej chwili. No. Tak myślę.
0: Też na przykład Albert Kowalski, już któryś raz, chyba drugi raz już mi tu pisze w komentarzu, cały czas mi zarzuca, że wciągam na audycjach i że stąd taka wytrzymałość w prowadzeniu. I tu kolejny raz napisał, dużo wciągasz, a potem się dziwisz. Nie wiem, czemu dziwisz z dużej litery napisał, czy to chodzi o kardynała Dziwisza. 13 godzin nadawania i nic do nosa nie wciągałeś? Nie, tu wielokropek. Tia, za donaty ćpasz i chlejesz. Przykre to. Chleję, to się przyznaję, że za donaty chleję, ale nic nie wciągam. Nie wciągałem nigdy w sumie. Raz tam pigułę jakoś na ognisku z kolegami spróbowałem, jakoś to nawet niespecjalnie jakoś zadziałało. No to nie wiem, raz, ale nie wciągam nic, naprawdę. Miałem wtedy dużą butlę energy drinka, która trochę pomogła. Wypiłem całą podczas tego prowadzenia. No nie wciągam, no jak mam cię, człowieku, przekonać? Są takie osoby, które lepiej nas znają niż my sami i taki brak zaufania totalny, że ty tłumaczysz jak komu dobremu. No nie, no przyznałbym się, gdybym wciągał, nie mam z tym jakiegoś problemu, ale nie wciągam. To, wciągasz, ćpasz, ćpunie jeden, idź, zaćpany ćpunie i tak będzie się upierał przy swoim, no człowieku.
1: Powinieneś nieraz tak robić na antenie, jak ktoś rozmawia, mówi z dzwoniących. Tak. I potem macie.
0: Takie odgłosy.
1: Jak chcą, to dajesz im to i tyle. Tylko wiesz, tak dłużej, te ścieżki muszą być dłuższe. Za dłuższe ścieżki będą cię bardziej szanować.
0: No to popek jakby przyszedł, to szanowałby.
1: Jesteś?
0: No
1: i uciekł.
0: Nie, jestem. Nie słyszymy się? Halo, halo?
1: A ty, numer się.
0: Nie, cały czas jestem, coś zanikło. A może się wyciszyłem niechcący, jak wciągałem, nie wiem, żeby nie było słychać.
1: To chyba coś net tutaj szwankuje.
0: No właśnie, zbieram na platynowe śluzówki, takie tylko jak
1: musisz,
0: ma David Bowie.
1: Uważać, miał. Żeby nie brzmiało tak, jakbyś... Musisz uważać, żeby nie brzmiało tak, byś spijał rozlaną wódkę ze stołu.
0: Dobra, dzięki za telefonik. Fajnie się gadało. Interesująca rozmowa, myślę.
1: No nic, dobrze, krawiec. Fajnie się gada.
0: Halo, halo? Bo coś też i połączenie się jakby zepsuło. Jesteś?
1: Tak, jestem. Halo, no. Słychać? Nie?
0: Tak, słychać.
1: Chciałem się pożegnać, bo myślę, że długo gadamy, a to jest niezdrowo trzymać kogoś tak długo chyba, bo może ktoś i lubi, jak gadam, ale pewnie gro ludzi nie lubi, inni dzwonią, na pewno jest kolejka jakaś.
0: No nie bardzo w sumie, ale może ktoś zadzwoni faktycznie.
1: Ludzie, ktoś świeży, to zawsze takie jest ekscytujące dla pozostałych. Świeże, zadzwoni, ta niepewność, czy się wyłoży, czy się przewróci na skórce jakiejś tam banana.
0: No, dzwońcie,
1: dobra. Dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
1: Dobrej nocy, na razie.

dobra, chyba będziemy powoli kończyli. Nie mam nic, skończył mi się biały proszek, to już wszystko wciągnąłem. Także wciągam was też nosem i całe to radio wciągam nosem. Wciągam wasze donaty nosem i no, ćpam za wasze i robię to dla hajsu, żeby się naćpać. Jestem narkomanem, zaćpanym. A było się uzależnić od rozpuszczalnika, to bym 5 zł tylko potrzebował. Za buteleczkę plus reklamówka, to bym se pożyczył od Etama. Już, a tak się uzależniłem od wciągania i muszę ciągle prowadzić, żeby mieć na to wciąganie. No rozgryzł mnie, słuchacz, rozgryzł totalnie. No, trochę tak brzmi jak GTA, faktycznie, podkładzik. Także wciągajcie nasze audycje, wszystkie nowe, ciągle coś nowego się pojawia, wciągajcie i no, przykre to. Są takie osoby, którym ciągle jest przykro, nie? I widzą coś przykrego we wszystkim i innych tak oceniają przykro i im przykro jest i przykry jest ich świat, taki wokół tyle przykrych rzeczy. I krawiec, wiesz, mi jest tak po prostu przykro. Było też, że radio zeszło na psy właśnie, bo prowadzący wciąga. No, niektórych ubodła jakoś ta 13-godzinna audycja. Ale też zapytałem się Tomka, bo nie wiedziałem, czy mnie nie podpuszczacie, że kapitan Tomek prowadził 13,5 godziny. Ja 13 i się spytałem i się tam pytam, to prawda, Tomek, że prowadziłeś tam 13 godzin? 13 i pół nawet. Ja wtedy, o kur, znowu gorszy, znowu mnie wyprzedził, kur. I powiedziałem mu wtedy, wiesz co, jednak cię nie chcę znać. Znowu specjalnie nadawałeś o pół godziny dłużej i znowu ja na drugim miejscu. I się obraziłem na niego i nie chcę z nim rozmawiać. Wszystko psu w dupę, za przeproszeniem. No krew w piach, przepraszam, że tak mówię, damy tu są.

To nie my streamujemy w tym samym czasie co Enki, to Enki streamuje w tym samym czasie co my. Nocne radio od zawsze nadawało o 21:00 głównie, najpopularniejsza godzina. Większość audycji to godzina 21:00. Jak coś jest w innych godzinach, to są to takie niespodziewane wyskoki. Tak więc to Enki zmałpował Małpiszon 1. A może nie, on w sumie też już długi czas nadaje, może to też jego ulubiona godzina. No 21 jest dosyć dobry czas, taki optymalny można powiedzieć. 20 to za wcześnie trochę, bo to jeszcze ludzie tam przyszli z pracy, jeszcze się nie ogarnęli, nie umyli pod pachami, żeby sobie wygodnie siąść. 22 to już tak za późno dla niektórych, no to jest dobra godzina ta 21. Tak, Enki, specjalnie właśnie włącza, żeby dokuczać o 20:40. O, to taki człowiek. Tak, zgadzam się z Danusią. Enki wskoczył na nasze plecy ze swoją łyżką, żeby zjeść nasz chlebek. Dokładnie. No dobra, dzięki, że byliście. Myślę, że ciekawe rozmowy dzisiaj i może temat nie jakiś jajcarski, ale nie samymi jajcami Nocne Radio żyje. No, a myślę, że to, o czym dzisiaj gadaliśmy, to są cholernie ważne rzeczy, które mogą sprawić, że oszczędzicie sobie różnych problemów, kłopotów, lepiej sobie zoptymalizujecie jakoś, przestaniecie się czymś przejmować, mózg zacznie lepiej pracować, no a to dużo zależy od tego, bardzo dużo, nie? Jedna decyzja, jak w życiu, potrafi wszystko pozmieniać. Jedna zerwana czy zyskana znajomość. To, że pójdziemy w lewo, a nie w prawo. To, że odpowiemy na czyjś jakiś apel albo nie odpowiemy. Że zdecydujemy się powiedzieć tak, a nie, nie. Tak, tak, nie, nie. No, jak mawia ojciec Rydzyk. Tak, mówcie tak, tak, nie, nie. I pamiętajcie, nie jutro, dzisiaj właśnie i razem. O, tak, oczywiście będą ataki, pewne kręgi, tak, ten cały Enki, ja już nie chcę mówić, znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, ale to mądrej głowie dość dwa słowie, tak, no i aleluja, i niech noc będzie z wami. Tak.

0: I zaczynamy! Wita się z wami Krawiec, który będzie dla was dzisiaj komentował galę walk Fame MMA 2. Tak, proszę państwa, to już drugie spotkanie z walkami freaków, podczas której to gali zmierzą się ze sobą różnej maści patostreamerzy, sztajmesy, ćpuny, wyrzutki społeczne, pajace. Tak, na pewno zobaczymy niesamowitą pajacerkę, a ja nie będę się za bardzo wczuwał w wielkiego komentatora tutaj dzisiaj, z racji tego, że spotkanie jest wyjątkowo kameralne. 9 osób słucha nas na żywo. Proszę państwa, chyba to jest rekord w naszym radio. 9 słuchaczy. Za chwilę przyłączymy się do studia. Gala już trwa. I to, co mnie zaskoczyło, to problemy techniczne. Już się player wysypał, już się okazało, że nie da się go ściszać. Już wychodzi amatorka, a miało być lepiej, miało być drożej. Miało być drożej i lepiej, a jest tylko drożej. Czuję się zawiedziony. Oddaj mnie moje pieniążki, mnie oddajcie. I tutaj nos mi rośnie i zaczynam przypominać nosacza sundyjskiego. Kurde, zapomniałem, no. Znowu ciągle zapominam. Macie też tak, że są takie rzeczy, które zawsze zapomnicie? A gdzie to oglądać? No trzeba sobie... Trzeba mieć wspaniałych sponsorów tutaj. Pozdrawiam niepowtarzalnego Orgazma, który zafundował mi bilecik. Też tam patrzcie, co się dzieje na czacie. Nosacza sundajskiego. No właśnie. Zobaczmy, co tam się dzieje tymczasem na streamie. No i sam się przełącza, zawsze na najwyższą jakość. Świetne. Naprawdę świetne. A podgłaśniać muszę sobie niestety również na mikserze systemowym.
1: No, jak to bonus mam w zwyczaju, było śmiesznie.
2: Z każdą kolejną galą chcę odbić coraz większe widowisko i na pewno galę warto oglądać, dlatego, bo tutaj te emocje podczas oglądania, to jak tu siedzę, to jest, ja aż cały chodzę. Ja chciałem tam wejść, ja chciałem to zobaczyć i te emocje...
0: No, zdecydowanie większa hala. Zdaje się, że Wojtek Gola się wypowiada. Jeden z organizatorów. Organizatorów jest dwóch. Michał Boxdel Baron, znany youtuber, weteran youtubowych streamów, i Wojtek Gola, znany z jakiegoś gównianego programu na TVN-ie a la Big Brother, jakiś Wars of Horror, nie pamiętam. No, tym razem mamy ciekawego komentatora też. Oprócz mnie pojawi się też Marcin Różalski. Zawodowy zawodnik, kickbokser, który stoczył ponad 200 walk w formule K1. No, a ostatnio przylepił się trochę bardziej do MMA, jak wielu różnych strongmanów, sportowców, których ciągnie do tych współczesnych igrzysk. No, a co do Różala, no to stwierdził już on autorytatywnie, przed chwilą właśnie komentując walki strongmanów, będzie jedna walka strongmanów, Waluś, Artek, Walczak i Czapi, Piotr Czapiewski. No,

0: Za około 18 zł na stronie fame.mma.tv. Można zapłacić PayPalem. No i możecie sobie wtedy oglądać, tylko pamiętajcie, żeby wyłączyć dźwięk i słuchać kochanego krawculka. Gala zorganizowana tym razem, z tego co widzę, z większym rozmachem. Większa hala. Większa gala, większa hala. A czy będzie hała? To wie tylko Krasnal Hałabała. No, może Krasnal Hałabała też mógłby się zmierzyć. Krasnal Hałabała kontra Koszałek Opałek!
1: Myślę, że jeden z nich właśnie nadszedł ze stanowiska komentatorskiego gali.
0: A komentuje się Rodka Marysia.
1: Pięknie, mistrz gry i...
2: Marcin Różalski, bardzo miło.
1: Marcin, nie ma z nami Michaela Buffera, ale myślę, że kibice powinni się przygotować na wielkie grzmoty.
2: Ja myślę, że damy sobie radę.
1: Ja też jestem spokojny.
0: No, wszystko to jest trochę taką egzotyką, szczególnie jeśli posłuchamy sobie wypowiedzi samych zawodników.
1: Przed nami 8 pojedynków oczywiście w formule MMA.
0: 8 pojedynków.
1: Wspaniałe święto dla całego YouTube'a, dla całego polskiego internetu. Gwarantujemy Państwu wspaniałą zabawę.
0: No tak, to może ja przedstawię. Walka wieczoru to oczywiście Daniel Magical Zwierzyński. Już nie Daniel Magical, teraz Magical. Skrócił sobie ksywkę i będzie on walczył z Rafoniksem, ze swoim odwiecznym wrogiem. Rafoniks, czyli Marcin Krasucki. Daniel schudł około 8 kilo, pracował nad sobą. No może się nie zbłaźni, tak jak podczas poprzedniej walki, i zostanie mu trochę tlenu, zanim zada, jak już zada dwa ciosy. No, ostatnio uskuteczniał styl walki bez walki. Chyba zainspirował się tutaj mądrościami Bruce'a Lee. Wiadomo że też, że jest wielkim fanem Rockiego, stąd może taktyka przyjmowania ciosów na twarz, blokowania twarzą. No, Rafoniks z kolei wyciszony. Wyluzowany, wyciszony, już nie taki butny. Chyba to w tą stronę u niego idzie. Przez lata się w ogóle uspokaja coraz bardziej. No zobaczymy jak to będzie. Co zaprezentują zawodnicy, którzy no ćwiczyli sporo. Witamy tym razem z trenerami, różnymi, osobistymi.
3: MMA 2!
0: Tak.
3: Nie jesteście się tego, moi drodzy, zróbcie hałas!
4: Jeszcze większy hałas, moi drodzy.
0: A konferencjer, którego w tym momencie słyszycie, to pan Pawłowski. Na ringu jest też chwytak w swoim nieodłącznym hełmie zrobionym z kartona.
3: Doskonale, moi drodzy. Dzisiaj wielkie wydarzenie, wielkie święto każdego fana YouTube'a i każdego fana MMA. Gala Fame MMA 2 w Poznaniu. Wiele osób wątpiło. Wiele osób wątpiło w to, że pierwsza gala w ogóle się odbędzie. Jeszcze więcej osób wątpiło w to, że druga gala się odbędzie, a tymczasem jesteśmy tutaj, wy jesteście tutaj i zrobimy coś naprawdę niesamowitego!
0: No, czyli takie standardowe pierdolenie, zachwycanie się samym sobą, wzruszanie się samym sobą i wmawianie wszystkim, że to dla nas wszystkich wielkie święto, to, że jest ta gala.
3: To jest dla nas wielka przyjemność, że tutaj jesteście, bo tworzymy Fame MMA razem i to jest
0: razem,
3: że to tak
0: szybko, razem, jest tak razem.
3: Zgromadzonych w hali jest was tak dużo przed odbiornikami.
0: Tak, robimy to razem, kochani, gdyby nie wy. Chciałbym też podziękować swojej matce, która mnie urodziła, bez której by mnie tu nie było.
3: Dla włodarzy, Michał Bogdan.
0: I podliczmy się jeszcze organizatorom, kochani. Brawa dla wspaniałego Bombla. Bomblu, chodź tutaj do nas, Bombel. Boxdel nie lubi, jak się na niego mówi Bombel.
5: Poczekajmy jeszcze na Michała.
6: Gdzie jest Bombel?
5: Gdzie jest Michał, słuchajcie?
6: Idzie, idzie, proszę cię, bardzo mikrofon.
5: No witam serdecznie. Koni, chcieliśmy was serdecznie przywitać na drugiej odsłonie gali Fame MMA w Poznań Arenie. Ja szczególnie jestem bardzo szczęśliwy, że ta gala odbywa się tutaj, w moim rodzinnym mieście, i chciałbym serdecznie pozdrowić cały Poznań i zróbcie hałas! Poznań, dzięki wielkie!

0: Jesteśmy wdzięczni za to, że tutaj zaufaliście nam, przyszliście i kurczę, chcemy wam dać jak najlepsze widowisko.
1: Kochani, mamy dla was też takiego newsa. Otóż chcielibyśmy wam serdecznie podziękować, że przybyliście tutaj w tak licznym gronie. My się z Michałem tego naprawdę nie spodziewaliśmy. To jest dla nas coś niesamowitego. I wraz z całym zarządem stwierdziliśmy, że 5% ze sprzedaży biletów z zysku chcielibyśmy przeznaczyć dla jeszcze nienarodzonej Julci, która niestety ma wadę stópek, jest chora na SKS i po prostu tutaj terapia i leczenie będzie bardzo kosztowne, dlatego chcielibyśmy dołożyć naszą taką dosyć dużą cegiełkę.
2: No, to brawo, brawo. A u mnie się tu dziwne rzeczy dzieją. Nie wiem, czy mi ktoś nie przejął profilu mojego prywatnego skype'owego.
3: Michał Bok z Delbarem oraz Wojciech Gola!
2: Wojciech Gola.
4: Kochani, myślę, że taką bardzo ważną rzeczą, którą też trzeba powiedzieć. Czy to będzie duża cegiełka? Na pewno tak, ponieważ to jest taka najważniejsza w sumie chyba rzecz, że jesteśmy dzisiaj wyprzedani! Jest zapełniona cała hala! Wielkie brawa dla was! To jest nasz wspólny sukces, ale sukces nie mógł...
2: No, na laniu się po mordach i na disco polo można jeszcze w tym kraju nieźle zarobić. Widać to wyraźnie. Każdy przebój w stylu barabara swędzi mnie fujara, moja mała, no to miliony to oglądają, miliony. Podobno 60% Polaków uwielbia disco polo i aż nóżka dyga, kiedy jakieś cytatki wyskakują i jakiś domorosły śpiewak zaczyna piać. To... Czemu on ma taki głos? Czy jesteście gotowi? To się za dużo metaliki nasłucha.
3: W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak rozpocząć galę Fejmen na 2. A pierwszą walką wieczoru będzie pojedynek Kamil Kasty-Stępiński kontra Łukasz Lupa.
5: Kasty waży 91 kg.
2: Czyli zaczynamy od tych najmniej ciekawych, najmniej znanych, niczym się nie wyróżniających jegomościów. O niektórych to w ogóle nie udało mi się znaleźć żadnych informacji, a jeśli wpiszesz czyjeś imię i nazwisko i w ogóle nie ma nic, to znaczy, że to nie jest ktoś zbyt znany. Po co zapraszać? Jednego typa to znalazłem na wykopie, co się o nim napisali, że ćpun i że chodzi na ćpany po mieście. I tyle znalazłem. No, wybitne osoby.
3: Fejmena jeden zwyciężył z Markiem Wilczakiem poprzez nokaut w pierwszej rundzie. No, było to naprawdę ekscytujące.
5: Kas jest streamerem, jak sam mówi, do oktagonu wraca po 3-letniej przerwie.
3: Lupa brał oczywiście udział w programie MTV X na plaży. Mówi, że nie przygotowywał się do walki, ale twierdzi, że w tym sporcie trzeba mieć po prostu jaja i charakter. No i zobaczymy, co pokaże.
5: Walka, 3 rundy po 3 minuty.
3: A więc, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania zaczynamy pierwszą walkę tego wieczoru. A zmierzą się w niej... Łukasz Lupa!
2: No tak. Jeden waży 93 kg, Kasty, Lupa waży 94, no to taka sama waga praktycznie. W ogóle jacyś tacy mali ci ludzie są. Adbuster, który uchodzi za mega wysokiego i to widać, że jest wyższy o głowę od większości, jest mojego wzrostu. Jest o 3 cm wyższy ode mnie, ja mam 185. To chyba się zaliczam do wysokich. Muszę na MMA 3 się zapisać. No, każdy z zawodników ma oczywiście swój własny utworek, który towarzyszy jego prezentacji, kiedy wychodzi na ring. Zastanawialiście się kiedyś, jaki byście sobie sami wybrali utworek? No, mam nadzieję, że nie byłoby coś takiego żenującego jak u Magicala. Mieszanka gumisiów, jakiegoś bolka i lolka i Eye of the Tiger chyba, nie pamiętam.

walka z cieniem, naprężanie bicków, wznoszenie łap do góry i oh yeah! Ale mi się jaja nie mieszczą. Widać, że wszyscy panowie dużo czasu spędzają u fryzjera. Pedikir, manikir, kosmetyczka i cały dzień zapełniony.

Tak, proszę Państwa, witamy na pierwszej polskiej gali sztuk walk MMA, ale mu zajebał!

0: No, dosyć skromnie brzmią te oklaski. Przypominam, że niektórzy zawodnicy będą walczyli w formule MMA, inni może zdecydują się na boks, chociaż z tego co wiem, chyba wszyscy tym razem MMA. No, poprzednio Adrian Polak i Daniel Merzikal wybrali boks. Jednak lepiej pooglądać MMA, więcej możliwości, więcej może się zdarzyć. Później to
1: napięcie powinno już tylko rosnąć. 185 cm, 97,5 kg. Jest autorem najbardziej spektakularnego nokautu na gali. Fame MMA 1, gdzie już w pierwszej rundzie zdemolował Marka Wilczaka, a teraz jego rywal Casti.
0: No to właśnie nie jest zbyt spektakularne, jeśli ktoś na początku walki jednym ciosem wygrywa. To jest żenujące i aż nam się łezka wokół kręci, że wydaliśmy tyle na bilet. Bilety na samą galę, takie, które uprawniają do oglądania na żywo, kosztują około 8 dych, te najtańsze. A na te najdroższe musicie wydać ponad 2 stówy, aby zasiąść wśród VIP-ów, wśród których znaleźli się m.in. Ator. Z tych, co rozpoznaję, no to chyba Atora tylko, chyba nie jestem za bardzo obeznany z YouTube'owym światem. Gargamela kojarzę. Bardzo fajny YouTuber, polecam. No, Machonka jeszcze kojarzę. Kogo my tu jeszcze mamy? Serafina, Nitrozyniak, całkiem zabawne telefony, uskutecznia, Wiewiór, znany z poprzedniej gali, dzielnie walczył, ale został wgnieciony, wdeptany w ziemię przez 3 razy cięższego od siebie przeciwnika. Wuwunio, też znany, no i z dupy, tych jego mościów kojarzę. Zaczynają się powoli pojawiać kobiety, była jedna komentatorka, zawodniczka MMA, nazwiska nie pomnę. Wśród VIP-ów może się znajdą z 2-3 laseczki. Loża szyderców, Xiao i Paris Platynów, nie znam. A wśród artystów, którzy wystąpią, Bandura i Hellfield i Young Multi, też nie znam. Ja nic nie znam.
1: Castiego, co prawda, ustępuje tutaj Lupie warunkami fizycznymi, ale zapowiada, że charakteru mu nie zabraknie, także trzymamy go za słowo. Ma za sobą karierę amatorską w MMA, która została przerwana przez kontuzję. Wraca po 3 latach, twierdzi, że jest gotowy.
0: No właśnie, czy mógłby się wśród walczących znaleźć Jerzy Zięba? Jerzy Zięba miałby jakiś ukrytą technikę. Napisałby przed walką książkę Ukryte techniki MMA.
2: Zburzyć całkowity schemat, bo no nie ukrywam, że
0: naszprycowałby się witaminą C i byłby pełen energii.
2: Wiemy, prawda? Bo w amatorstwie no to normalnie to inaczej wygląda. A zawodowstwo rządzi się swoim prawem.
0: Ale mógłby zostać zdyskwalifikowany za używanie supli. No, walka się zaczyna.
1: Ruszyli.
0: Okej, low kicki na razie.
1: Na wątrobę próbują strzelić Castiego, który jest wyraźnie
0: defensywny. Próba obalenia.
1: Oj, zahacza się na gilotynę, lupa.
0: Przygniecienie do siatki.
2: Za bardzo złapał.
0: No, mógłby tutaj starać się odwrócić przeciwnika, no ale tutaj się klinczują.
1: Konsternacji na twarzy lupy. Uwaga, teraz ma jeszcze lepszą pozycję, jest, jeszcze dokłada kolano.
0: Chyba go w jaja kopnął.
1: Kastik w totalnej defensywie, tam pokazuje sędziemu, że został uderzony w krocze.
2: Wiesz, tutaj najbardziej...
0: Już na początku walki podbiegł i kopnął go w jaja. Co to jest, Monty Python?
2: 10 kilo, prawda, i takie
0: szanse. No, oczywiście każdy z zawodników ma ochronę na klejnoty rodzinne.
2: Potrafią zburzyć cały ten schemat przygotowania, tak?
0: No i się turla tutaj, aby jajeczka wróciły na swoje miejsce. Zostały chyba wbite do środka.
1: Łącznie ponad ćwierć tony w oktagonie, zobacz.
0: No to chyba nie jest przyjemne dostać z kolana w jaja 3 razy.
1: Wspomnianym przez sędziego lupa. No, ale on jest tutaj zdecydowany.
0: Świetna technika Lupa, to była jego tajemna technika. Tak, podbiec i kopnąć w jaja.
2: A jak nie pójdzie, co dalej, następne rundy, prawda?
1: No to wtedy
0: brawo Lupa.
2: A tlenu nigdy nie przybywa, tlenu ubywa, a ruszył. A ruszył, tak.
1: Piękny low kick na nogę wykroczną. Ależ tutaj.
0: Chyba wszedł cios chyba na twarz z buta, z laczka.
1: Tak,
0: przewrócił się.
1: I zaprasza do parteru Lupa.
0: Casti leży. Lupa punktuje. Oj, będzie przerwana walka za moment.
2: Przetrzymać ten kryzys, ale wstaje i znów jest głowa, ale i tak znów przeciwnik nie za bardzo zrobi z tą głową, po prostu ją trzyma, tak?
0: Casti stara się podnieść, jest trzymany w parterze przez Lupę.
1: Znowu zabrał ze sobą głowę do parteru.
0: Wiecie co, mylą mi się, który to Lupa, a który Casti. Wszyscy wyglądają tak samo, wszyscy mają takie same fryzury. Casti obija Lupę, dobra, wiem, Casti to ten z Irokezem. Obija Lupę, obija, bije go, jest wściekły za tego kopniaka w jaja i wygrał. Nie warto było kopać Castiego po jajach, zemścił się za to okrutnie.
2: To nie umiał wykorzystać sytuacji, troszeczkę zmarnował sytuację, które miał naprawdę.
0: Bardzo mało widowiskowa walka, poszamotali się. Poszarpali się za spodenki, poszło parę kopów na jaja i przerwana walka, bo jeden drugiego już obijał w parterze, a tamten już się tylko zasłaniał, bidulek.
2: A brak doświadczenia u Lupy no spowodował to, że nic tą głową nie zrobił, prawda? Po prostu ją trzymał.
1: A była tam okazja do niego.
2: A to też zabiera oddechu, zabiera wiesz.
0: To trzeba dużo metki wcinać, żeby jajeczka się zmniejszyły, najlepsza chińska. I wtedy już nic nam się nie stanie, nawet jak nas z całej siły ktoś kopnie w jajeczka, to nic się nam nie stanie, bo ich tam nie ma, proszę Państwa, już.
2: Ale wiesz, to może też być takim fajnym aspektem tego, że skoro się nie przygotowywał, to może zacznie się przygotowywać, tak? Może zacznie traktować to poważnie.
1: No do dwóch walk się nie przygotowywał i wygrał przed czasem.
2: No właśnie. Wodził wilk kilka, powiedzieli wilka.
1: Dokładnie.
0: No to o nas, to o nas, wilk, wspominają o nas.
2: Wiesz, ale w powtórce widać, że te ciosy też tak nie dochodziły wszystkie, tak? Gdzieś tam szły z boku, dużo szło po gardzie, po rękach. Myślę, że może sędzia troszeczkę za wcześnie przerwał walkę.
1: No ale już tam Lupa położył ręce na głowie, już chyba stwierdził, że tutaj nie da rady wyjść z tej pozycji.
2: Może to spowodowało, tak.
0: W podobny sposób został pokonany ostatnio Popek, który zakończył już swoją przygodę z MMA. Tak przynajmniej deklarował i obiecywał, no ale jak to u gangsta raperów, no zobaczymy, pewnie zaraz znowu zacznie świrować pawiana, prężyć muskuły i się odgrażać wszystkim dookoła, że powróci. No ale z tego co mówił, ma teraz kontrakty na grę w filmach i chyba z karierą aktorską bardziej chce się związać. Myślę, że stwierdził, że MMA to nie jest jego bajka. No a szkoda trochę, bo w sumie materiał na zawodnika był. Chyba za słaby technicznie się Popek okazał. Wszystko, cały swój czas włożył w pompowanie bicków, no bo to przecież kawał byka w sumie.
3: Przygotować się do tego pojedynku, bo przyjął go, wiecie, 2 tygodnie temu. W ogóle się nie przygotowywał. Także, a naprawdę mega czułem w stójce te kopnięcia, te ciosy, także wielki szacun dla Lupy, wariata.
4: Wielkie brawa dla Państwa.
0: No, Lupa się nie przygotowywał, brawo dla niego, że wyszedł zupełnie nieprzygotowany i jakieś pryszcze ma na plecach, chyba jakieś były odżywy dziwne.
3: To wygrała silna psychika, no bo Krycha tak naprawdę mój poprzedni przeciwnik, z którym miałem walczyć, powiedział, że wygra ze mną walkę przez to, że mam słabą psychikę. To mam nadzieję,
0: no,
3: że dzisiaj wszystkim pokazałem.
0: Szybko się skończyło, ciachu, machu i do piachu. Faktycznie, tak jak pisze Jacusio, w tym tempie to pół godzinki i pogali.
4: To jest też bardzo ważne pytanie, które musi paść. No, ty jesteś pasjonatem sportów walki. Czy to jest twoja ostatnia walka, czy dopiero to jest początek Castiego w świecie MMA i w świecie fame MMA?
3: Ja tak naprawdę chciałbym was na początku przeprosić też za słabą formę, którą tutaj widzieliście u mnie, bo ja dopiero 2 miesiące wróciłem po...
0: Winny się tłumaczy.
3: Będę robił wszystko, jeżeli dostanę szansę od organizacji.
0: Kończ waść, wstydu oszczędź.
3: Żeby się lepiej zaprezentować.
4: Moi drodzy, jeżeli to jest jego słaba forma, to aż się strach bać, co będzie w dobrej formie. Wielkie brawa, Kamil Kasy-Stępiński!
0: Następnym razem postaram się lepiej zaprezentować i powyciskam wszystkie pryszcze na plecach przed wejściem na ring, albo założę koszulkę. Dziękuję bardzo!
3: Chciałbym bardzo podziękować Weronice Zygmunt, która tutaj tak naprawdę w ostatnich tygodniach pomagała mi się przygotowywać. Podziękować chciałem Świstakowi, który jest wszystkim moim widzom i kolegom, którzy są tutaj. Przede wszystkim...
0: I tak, tym sposobem dziękowanie będzie trwało dłużej niż sama walka.
3: Przygotowywali. I to, co widzicie,
0: dziękuję mamie, tacie, strejkowi i tobie, bracie. Dobrze, lej go, dobrze. Dobrze, lej go, dobrze. Dobrze, dobrze, lej go, dobrze. Takie komentarze możemy usłyszeć z widowni.
4: No, czego zabrakło?
3: Wygrałem się przede wszystkim, kondycja, jeszcze raz kondycja.
4: Ale rozumiem, że ty jesteś takim zawodnikiem, co powiedziałeś, charakter, jaja, jakby, jeżeli dostaniesz kolejną propozycję...
5: Wyszedłem na ring z myślą, że zajebię przeciwnikowi i on upadnie. Jednakowoż okazało się, że po zadaniu przeze mnie ciosu ten cios nie trafił i mój przeciwnik sam zaczął zadawać ciosy, które no niestety jeden doszedł, co spowodowało, że straciłem na chwilę orientację i upadłem. Kiedy upadłem, otrzymałem następny cios w głowę, poczułem tak się zamroczony po prostu, nie? I chciałem mu oddać, ale już nie mogłem po prostu. No i tak się stało po prostu, że przegrałem. No, ring zweryfikował, że tak powiem. Ring zweryfikował. To jest takie nowe słowo, którego się nauczyłem ostatnio. Zweryfikował. Bardzo lubię go używać, tego słowa właśnie. Myślę, że tak właśnie się stało, że jak to mawiają właśnie ring zweryfikował. Dziękuję bardzo.
4: Specjalne lecznicze kropluweczki, także każdy zawodnik będzie mógł szybko wrócić do formy, a to jest bardzo ważne, no bo przecież przyznajcie, chcemy ich zobaczyć na kolejnych galach Fame MMA. Ale teraz przyszedł czas na coś odrobinkę innego.
6: Tak, moi drodzy, teraz zapraszamy na występ artystyczny. Przed wami już za moment formacja Banduraj Hillfield.
4: Wielkie brawa!
0: I dzięki nim, dzięki właśnie zaproszonym artystom, nawet jeśli walki będą trwały po minutę, to i tak zapełnimy dla Państwa cały czas.

0: walką zajarałem sobie bata. Dostałem strzała i mi w głowie teraz coś lata.
1: Niedobry brr, zwroty, huki, Balenciaga.
0: Bo chciałem przytulić mego przeciwnika, a on mi walnął głowę low.

Fakt. No, pomijając te kłopoty techniczne na początku z playerkiem i zepsuty player, bo nie daje się ściszać. Źle działa po prostu ściszanie, jakby to robił jakiś początkujący krawiec, fleszowiec w ActionScriptie i nie umiał dobrze tego zrobić. No, to faktycznie udźwiękowienie niezłe, niezłe.

O czym tutaj pan śpiewa? Ktoś się tu wyznaje? Ktoś tu rozumuje? Ktoś tu czuje? Co ten pan rymuje?

0: Jaka walika! Haha! Ha. Chciałem Versace na sobie tu mieć. Chciałem Versace, po drogę to jest.
1: No w ogóle myślę, że to całkiem duże wyzwanie, okiełznać całe to udźwiękowienie, podłączać wszystko tak, żeby dobry dźwięk szedł jednocześnie na streama, żeby właśnie, tak jak pisze, potrzeba zbierać mikrofonem dźwięk z publiczności, żeby konferansjerzy dobrze brzmieli, żeby nie było żadnych przesterków. Żeby ogólnie nigdzie nie było przesterów, ale to się montuje po prostu do mikserów, takie specjalne urządzonka, które tego pilnują. No, kwestia pieniędzy. Plajna, Gucci, Louis.

Jakby ktoś nie wiedział, to jest nowy gatunek muzyki, który się nazywa hip-hopolo. Bardzo popularny dzisiaj, wszyscy tego słuchają. Hip-hopolo.

Są ognie, są dymy, są gwiazdki z dupy, kochani, co za show. Lasery, szmery, dzidy laserowe, wszystko jest.

0: nami po dziesiątce.
1: No, jest też taka kwestia, że ci ludzie nie śpiewają z playbacku, nie? I chociażby za to jakiś tam szacun się należy. No bo tak, tak się brzmi, jak się śpiewa live, nie? To nigdy nie brzmi tak samo jak nagrywane w studio, gdzie można sobie wyselekcjonować różne kawałki, posklejać to, wykorzystać to, co wyszło najlepiej, dołożyć fajne sample, nałożyć efekty, poprawić głos, tak dalej. No to jest co innego jednak. Chociaż gdzieś tam autotuning pilnuje, żeby się głosik za bardzo nie łamał. Tak, chcemy czegoś więcej. Tu się zgodzę. Co, ma plecak? No, nie zwróciłem uwagi. No, faktycznie, koleś z plecakiem wyszedł na scenę. Co on tam schował? Może pół litra. Może się nie potrafi rozstawać. Albo jakiś ma tam akumulatorek inny. Może taka moda teraz, że plecak się zakłada już nie po to, żeby w nim coś nosić, tylko dla szpanu. Ale oni wszyscy mają plecaki chyba. Widzę tu przynajmniej dwóch, którzy mają plecaki. Plecak. Wszyscy. No to taka moda widać. Tak teraz młodzi się noszą. Właśnie plecak się nakłada. I to są takie specjalne plecaki, do których się nie da nic schować, bo one są tylko dla szpanu.
2: Bandura i Hellfield, wielkie brawa! A tymczasem przed chwilą dostałem bardzo niecodzienną informację, którą się z wami podzielę. Mianowicie dostaliśmy nieoficjalne zaproszenie do jaskini Łazarskiego Gladiatora.
3: O! To coś rozumiem.
2: Zobaczmy.
1: Łazarski? To taką szkołę znam. Kiedyś robiłem dla nich filmik animowany. O, tam bonus. Pajacerkę będzie uprawiał zaraz. Bonus się poczuł chyba bardziej wrestlingowcem takim.
4: Oto przed nami stoi prawdziwy człowiek Demolka. Witam cię, Bonus.
5: Witam ciebie serdecznie.
4: Na poprzedniej konferencji widzieliśmy, że roznosiła cię energia. Czy możemy dzisiaj liczyć na jakieś specjalne szaleństwo w klatce?
5: Wiesz co, będą były łokcie, kołowrotki, luje sejepy, luje ogłuszacze, więc będzie na pewno ciekawie.
4: Świetnie. Wszyscy pytają o twoją walkę z Pakolem.
1: Sam jesteś cepem.
5: Wiesz co, jak dostanę taką oficjalną propozycję, to na pewno ją przyjmę. Ja się nie boję, mogę zawalczyć, nie ma problemu, wyjaśnimy sobie wszystko w ringu, ale najpierw chciałbym zawalczyć z Wojtkiem Golom, rewanż.
4: Wojtek, to brzmi jak wyzwanie dla ciebie. Dobrze, ale wróćmy do tego, co tu i teraz. Czy możemy liczyć na dzisiejszą walkę do końca, czy nie odpuścisz?
5: Wiesz co, na pewno będę walczył do końca, na pewno nie odpuszczę. Zrobię wszystko, żeby to się bardzo szybko skończyło, ale jeżeli się nie uda w pierwszej rundzie, to na pewno będę robił wszystko, żeby wygrać tą walkę na moją korzyść.
4: Oczywiście życzymy powodzenia. Witam.
1: Cóż za elokwentna wypowiedź, błyskotliwa. Będę starał się tak walczyć, żeby wygrać. Jak się mi nie uda wygrać, no to trudno, po prostu się nie uda. Ale jednak poczynię starania, aby walka była wygrana. No tak, Piotr Wilczak, Bonus BGC, domorosły raper, domorosły zawodnik MMA, walczący w stylu norweskie MMA, tak twierdzi, i też w Shaolin trenował, szkolił się w Shaolin. Techniki typu właśnie kołowrotek, laczek, buły, cepy. I tutaj... Jak sam mówi, chodzi o to, żeby zapierdolić kolesiowi w uszy takiego luja, ale z całej cepy, z całej epy, to koleś wtedy nie żyje, nie?
2: Walczak!
6: Będzie to walka z rogmodu, jak wcześniej powiedziałeś. Walusz waży 128 kg i ma 188 cm wzrostu.
1: Czyli walka strongmanów.
2: 22 kg i ma 182 cm wzrostu.
6: Walusz przewiduje, że znokautuje Czapiego lewą ręką, po czym Czapi wyjdzie z ringu na czworakach.
2: Czapi życzy Walusiowi, żeby po walce, jak już będzie leżał w szpitalu, wspomniał z uśmiechem na twarzy, że krzywdę zrobił mu kolega, a nie jakiś tam podrabianiec.
6: Moi kochani, ćwierć tony mięcha już za chwilę zmierzy się w oktagonie. Obaj panowie twierdzą, że mimo to, że się przyjaźnią, nie będzie taryfy ulgowej i będą walczyć bezlitośnie i ostro.
2: Walka odbędzie się na dystansie.
1: Będą się obściskiwać może przez całą walkę. No zobaczymy, dwa dziki, dwa wielkie dziki.
6: Teraz do oktagonu zaprosimy Piotra Czapiczapiewskiego
1: i Artka Walusia Walczaka. Taka spokojna muzyczka jak na Strongmana. Będzie się rozkręcała 10 minut. Kurczę, jak na jakimś koncercie Celine Dion. Czapi jest chyba sponsorowany przez karmę dla psów. I podryguje już. Już wszedł. Zakazana nieco morda.

0: jak mówiłem, walka strongmanów to jest czasami jedno pierdolnięcie. Co autorytatywnie potwierdził ekspert Marcin Różalski. Ale dodał, że ale co, jak pierdolnięcie nie dojdzie. No to trzeba uważać też, żeby nie zabrakło tlenu, nie?
1: A jego przeciwnikiem będzie Artek Waluś!

No, Bad Boy tu ukradł ksywkę Dawidowi Ozdobie, to jedna z jego ksywek, zanim się zaczął nazywać surferem, to mówił o sobie Bad Boy, to z racji uczestnictwa w grupie stripteaserów Bad Boys. Przypomnijmy, że czeka nas dzisiaj jeszcze walka Dawida Ozdoby, alias Surfer, z Adbusterem. Adbuster, czyli Marek Hoffman.

0: Walka to już waga ciężka. Dwa takie bysiory. No, zobaczymy, co to będzie. Faktycznie szybko mogą się zmęczyć. Jednocześnie dążenie do jak najszybszego zakończenia walki jest ryzykowne, no bo wiadomo, dobrze się wybadać, dobrze się trochę pomacać, żeby mieć z tego jakąś też przyjemność, prawda, gejowską. Trochę się podotykać, postykać pisiorkami, popatrzeć sobie w oczy.
1: Jest to absolutny debiut w formule MMA i to chyba było widać, lekkie zdenerwowanie w jego oczach, natomiast zdecydowanie bardziej zdecydowany Artur...
0: Ale kloce dwa, jeden 134,5 kg, drugi 127. No, Daniel Magical, przypominam, zszedł ze 100 do 92, tak więc no, widać, że wziął się trochę za siebie.
2: Tak, tutaj też bym obstawiał, że wygra ten, kto zachowa więcej tlenu w płucach, bo nie ukrywajmy, że doświadczenia nie mają obydwaj duże.
0: Takie bysiory zabawnie wyglądają, jak zaczynają kopać. Hardkorowy koksu zabawnie się miotał, biegał po ringu za biednym Dawidem Ozdobą i w końcu jak go trafił, to Dawidek zrobił młynek jakiś taki w powietrzu o 360 stopni.
2: Ostrożnie obydwaj.
0: Ostrożnie, ostrożnie. O. Już się zapasy tutaj uskuteczniają. Wyglądają niczym greccy zapaśnicy.
1: Dużo zdenerwowania. Oj, trafił tutaj prawym.
2: Tak widać, jednak Waluś... No, jeżeli w tym momencie miałem obstawiać tą walkę, no to... No, to
0: słabo to widzę, panowie i panie. Czapi dostał strzała i zapomniał, gdzie jest, i się zaczął rozglądać.
2: Przeciwnik Walusia gubi się, tak? Nie wie za bardzo.
1: Tak, ten brak obycia od razu rzuca się w oczy.
2: Jak się zabrać do tego? Walcz zachowawczo. Na Waluś. Chociaż tutaj teraz...
0: Łapie za nogi. Będzie chciał przewrócić przeciwnika. Za nogę. Jedną nogę. Miotnął nim jak workiem po ziemniakach.
1: Wielki błąd.
2: Teraz Waluś też nie powinien. Zobacz, że...
0: Walnął mu w łeb, walnął jak kwaśniewski pół litra, proszę Państwa, i znowu szarpie nim jak workiem z cebulą.
2: Już ciężko oddychają, tak?
0: Już rączki z waty, nóżki jak pietruszki, proszę Państwa.
2: Mają ciężkie ręce, tak? Czyli gdzieś tam przypadkowy cios może spowodować...
0: No, takim łapskiem to najgorzej dostać z otwartej,
1: trzeba
0: takim bochnem.
1: Jednak tłuszcz jest zdecydowanie łatwiej dotlenić niż dużą masę.
0: Czasem łatwiej tak z otwartej kogoś wysłać do szpitala.
1: Stąd też po niespełna dwóch minutach już panowie naprawdę...
0: Z liścia strzelić.
1: Wyglądają, jakby ledwo poruszali się w oktagonie.
0: Zafundować sałatkę z liści. O!
1: Ale zdecydowanie aktywniejszy Waluś.
2: Tak,
0: Czapi jakiś zagubiony taki jest. On chyba nie wie, zapomniał, jak się nazywa i co tu robi. I włączyła mu się retrospekcja z czasów dziecinnych, kiedy mama karmiła go cycem. Śmierć w oczy zajrzała, proszę Państwa, biedakowi. O, dostał na ryj i się złapał za twarz i się rozpłakał chyba. Nie rozpłakał się, twardy jest.
2: No,
0: a Waluś to wali, no takie ma nazwisko. Waluś to wali, no.
2: Waluś nie podbiera, właśnie to jest może ta przyjaźń, ta znajomość, tak?
0: Koniec rundy. No, zdecydowanie na punkty wygrywa Waluś, który...
1: Niespodzianki nie było, ten...
2: No nie było.
1: Jakby to dziwnie nie było.
0: Aha, Czapi chyba żadnego ciosu nie zadał, niestety nie wyszło. Pogubił się, zagubiony jakiś taki był najwyraźniej. No i tutaj będzie łatanie. Spin doktorzy będą łatali tutaj.
2: Tak jak z samochodem, co ci z pięknie...
0: Kichawa rozwalona, po co uszy czerwone, wypieki na twarzy, po co mi to było? Dla głupich 20 tysięcy? No bo tak, coś koło tego dostają za walkę, koło 20 koła, 20-30, pewnie są to indywidualne kontrakty i z każdym się inaczej dogadują. Wiadomo, że jakiś nic nieznaczący, mało znany youtuberek dostanie mniej, a zawodowy strongman, który ma już jakąś markę, dostanie więcej. Zawodowy koks, ten... Hardkorowy koksu był też zaproszony, jest zapraszany na galę Fame MMA 2, no ale skomentował to tak, że Boxdela nie stać na niego i musiałby sprzedać swój własny dom i jeszcze dom babci, stryjka i matki, żeby było go stać, tak więc ceni się.
3: Nic dziwnego. Takie się bitki zrobiło, to trzeba się cenić.
2: Potrzebne są jakieś kontuzje. I teraz patrz, przyklęknął, a Waluś stoi, tak? Gdzieś tam podszedł, ale tak podchodził powoli. Nic się nikomu nie stało.
0: Tymczasem komentarze z naszej loży szyderców. Ci zapowiadający też nieźli. Jeden z pudełkiem na głowie, a drugi jakiś piwniczak w za długich spodniach.
1: Ale też zwycięstwo chyba dodaje tej adrenaliny
2: na
1: troszkę,
2: pewno,
1: że...
2: Na pewno.
1: Coś nam tutaj Waluś ciekawego powie. Może wyzwie do pojedynku Marcina Różalskiego?
2: Nie. Nie wchodzi w ogóle na...
0: No, a tutaj Aspreol kojarzy tylko Adbustera. No tak, jest to jakaś marka. YouTuber, stała szkoła, stara szkoła youtuberska. No to jeszcze z tych youtuberów, którzy mają coś do zaprezentowania, którzy coś przygotowują, mają jakiś pomysł na swój program. Stara szkoła. To nie to samo, co pokazać swoją matkę, jak robi pod siebie i krzyczeć. Woo!
4: Naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Myślę, że za chwilę porozmawiamy też nie tylko o tej przyjaźni, ale też o wspólnych projektach, które robią, a które są bardzo, bardzo pozytywne.
2: Miło spędzony sobotni wieczór.
4: Wielkie brawa!
1: Dokładnie.
4: Wielkie brawa!
0: Co to już walka? Już po walce? Myślałem, że to pierwsza runda się skończyła. Aha, czyli sędzia stwierdził, że nie ma co kontynuować tego show, w którym Waluś bije Czapiego, a Czapi nie wie, w którą stronę ma się obrócić, tak? I walka została przerwana. No to super, to fajnie. To trochę większe miałem oczekiwania. Jak to dobrze, że nie ja płaciłem za ten bilet, tylko niepowtarzalny orgazm.
4: Sporą przewagę siły, no a tutaj przeciwnik był prawie równy sobą.
5: Kilka pompek, parę pajaczyków, jakoś wyszło.
4: Dobrze, zawsze na luzie. Widzimy, to naprawdę bardzo dużo cię kosztowało, no ale znalazłeś ten sposób na przeciwnika. Czy taka była twoja taktyka, czy to wydarzyło się bardziej po prostu w klatce, poszedłeś, wyczułeś krew?
5: Liczyłem na mój tlen. Kolega miał 2 miesiące na przygotowanie.
0: Chyba zapomniał ochraniarz na zęby wyjąć.
4: Czyli ponownie tutaj po prostu dłuższy okres przygotowania dał ci zwycięstwo. Czyli rozumiem, że w przypadku, gdyby Piotr życzył sobie rewanżu, to z przyjemnością byś mu go udzielił.
5: Ja w tej sędzie, Piotruś.
6: No, po prostu wziąłem go, pierdolnąłem i on upadł, no tak się stało, no tak wyszło. Ja jak wino, no po prostu się tak się spodziewałem, tak to będzie, nie?
4: Jesteście dobre chłopaki, tylko was ludzie wkurzają, wiadomo, nie? Jak to jest? Wy działacie charytatywnie i wiem, że też ta walka jest dla was sposobem na wypromowanie fajnej, charytatywnej akcji.
5: Tak, poproszono mnie tutaj w Gnieźnie, towarzystwo przyjaciół nad dziewczynkami, taka akcja. Przed petardą, bo biedne pieski się boją, uciekają i giną.
0: A to wielki szacunek tutaj dla tego pana, który zauważa problem właśnie tego strzelania petardami i straszenia zwierząt, no zwłaszcza takich bezpańskich psów, dla których to jest horror, takie strzelanie petardami. Zwierzęta mają bardzo wrażliwy słuch i po prostu się tego boją, bo nie wiedzą, co to się dzieje, nie? Dla nich to jest jakiś Armagedon. Fajnie, że są w tym kraju jeszcze ludzie wrażliwi, którzy zwracają na takie rzeczy uwagę.
4: Pytanie, gdzie jest handka? No to jest pytanie, myślę, do włodarzy, do organizatorów, czyli sprzyjałbyś taką walkę?
5: Zawsze i wszędzie.
4: Dobrze, moi drodzy, więc Artek, Waluś, Walczak, zwycięzca tej walki, wielkie brawa! No i zapraszamy jeszcze Piotra. Piotrze, chodź do nas. Zebrałeś srogie baty, tutaj widzimy rany wojenne, ale walczyłeś od samego początku, walczyłeś bardzo dziennie. Powiedz mi, w momencie, kiedy już opadałeś na deski, jakie myśli były w twojej głowie?
5: Nie no, trafił mnie...
0: Że chcę do domu.
5: Powiem szczerze, nie usprawiedliwiam się. Ale miałem tylko 4 tygodnie na przygotowania. No na Artura to jest trochę...
0: Same takie komentarze. Ja mało czasu miałem. Ja się nie przygotowałem, bo miałem mało czasu.
5: Lekkie dysproporcje, ale wychodząc do oktagonu nie ma tłumaczenia się, tak? Albo jesteś gotów, masz jaja, albo zostań w domu i bądź Januszem przed telewizorem, komentatorem, tak? I szyderco.
4: No, myślę, że to jest
2: my
4: prawda.
2: Nie szydziliśmy.
4: No
2: tak. My trzymaliśmy za nich kciuki.
4: Każdy, kto stoi w tym oktagonie, no to już do czegoś doszedł, tak? To jest walka z samym sobą.
0: Ale pucharek dostał i tak, bo pucharek dostaje też ten, kto przegra, tak jak jest w przedszkolu, że jak konkurs przegrasz, to też dostaniesz czekoladę, żebyś się nie rozpłakał.
5: Uprawia jakiekolwiek sporty, to wierzę w 4 tygodnie. To można tylko zjeść dużo chleba i dużo kupy zrobić.
0: Tata, a za co ten pucharek? Za przegraną walkę, synu.
5: Zrobiłem co mogę.
0: Za przegraną walkę freaków.
5: Żującego Artura.
0: To musiałbym... No, ale wiesz, drogie dziecko, miałem tylko 2 tygodnie na przygotowanie. Tatuś nie miał czasu, żeby... Jakby tatuś miał czas, to by wyszedł i tak by pierdolnął tamtego, że tamten by poleciał jak Rzymianin w Asterixie i Obelixie.
7: No właśnie, wiecie, że Daniel Magical ma lęk wysokości? Tutaj może być tak, że go Rafon pierdolnie tak wysoko... poleci i tutaj ten lek wysokości może się zemścić.
5: Dźwigając duże ciężary...
7: Jest też leworęczny, tak samo jak Gocha.
5: Przebiec maraton to nie da się, tak? Tak samo nie da się wyjść tak na surowo z ulicy do zawodnika w pierdziel murowany.
4: Ale wyszedłeś i zrobiłeś to. Wielkie brawa, wielkie brawa! Dzisiaj przegrane. Myślę, że jest tego zobaczymy. Piotr Czapiewski.
0: Dziękujemy. Miałem za mało czasu, żeby się nauczyć zadawać ciosy, jakby skupiłem się tylko na pracy nóg, no i myślę, że to było widać, bo skakałem po ringu, biegałem dużo.
4: Pierwsze teksty o kupie.
7: No niektórzy zawodnicy to są tacy amatorzy, że nie wiedzą, jak się wyprowadza cios za bardzo, że to się pracuje też biodrami, że trzeba się ustawić odpowiednio, no tylko tak po prostu walą tymi rękami na oślep.
4: Potrafią sobie zbić piątkę i potrafią być w porządku, nie? Dokładnie.
8: Przyjaźnie.
7: A to taki cios bez skrętu bioder w ogóle, to ma o połowę mniejszą siłę chyba.
4: Dziękujemy, chwila dla fotoreportera. Nie chcemy was wypraszać, boimy się was wypraszać, ale cóż.
8: Żeby batów nie dostać jeszcze.
4: Dokładnie.
7: Dobrze. A niepowtarzalny orgazm, pisze, obstawiam, że Magical mimo utraty wagi się zasapie i znów dostanie po pysku. No tak, może tak być.
4: Odwiedziła Dawida Ozdobę.
9: W tym pokoju mieliśmy walki Dawid Ozdoba. Sprawdźmy, co u niego.
7: Ozdoba to niezły tutaj nomen omen furiat jest, bo... Ostatnio na jakimś streamie rozbił stół, bo mu tam mamę obrazili, to rozwalił stół szklany. Ale piękny, ale ma ładną koszulkę, ale ma ładne włoski, ale ma ładne spodenki, ale ma piękne buty, ale ma piękną bransoletkę, ale ma brodę, se utlenił, zafarbował, śliczny. Widać, że na to poświęcił najwięcej czasu.
10: I szykuję to wszystko teraz, gromadzę, żeby wyładować... Tą całą energię pozytywną.
7: Na Ragnara się zrobił.
9: A co dla ciebie w ogóle znaczy to wydarzenie?
10: Bardzo dużo, bo zawsze mówiłem, że w życiu można osiągnąć wszystko.
7: Bo jak dostanę po raz kolejny w pierdol, to już będzie taki blamasz i będzie, że wszystkie walki przegrałem, ani jednej nie wygrałem i trochę tak łyso, nie?
10: I to jest właśnie takie... Ale powiem ci coś innego, bardziej znaczącego. Bardziej to... Dla Adbustera dużo powinno znaczyć, bo jeżeli dostanie łomot, to myślę, że jego ego spadnie, zrozumie, że nie jest taki och, ach.
7: Tak, szczególnie, że Adbuster cały czas podkreślał, że dla niego ta walka to nie jest jakieś wielkie ajwaj i że nawet jak przegra, to się specjalnie tym nie przejmie.
9: Marka, ponieważ druga ekipa właśnie jest z Adbusterem, połączmy się z nimi na chwilę.
11: Jesteśmy już pod szatnią Dawida. Zobaczymy, co tam u niego słychać.
7: Przelazł do niej. I do kibla wlazł, proszę państwa, to no, nie jest szatnia. To jest WC.
11: Witam całą arenę. WC damskie zresztą. Moją rodzinną dzielnicę. Dawid, ciebie też witam i nie mam dla ciebie dobrych wiadomości. Jestem od ciebie wyższy, silniejszy, młodszy, cięższy i walczymy na moim terenie. Więc nie biorę pod uwagę innego wyniku jak moje zwycięstwo. Dawid, witaj na Łazarzu. Nie będzie kolorowo.
7: I dodatkowo ty, Dawidku, trenujesz jedynie sztuki samoobrony, które i tak ci się niespecjalnie przydadzą, a ja trenuję między innymi judo, aikido.
10: Bardzo, ale to bardzo pewnie i myślę, że powinien dostać nauczkę i powinna moja ręka pójść do góry, żeby właśnie zrozumiał, że...
7: To powinna pójść nasza prawa dłoń, wszystko, jak mawia ojciec Natanek.
10: On twierdzi, że jest lepszy, mocniejszy, jest na swoim podwórku.
7: Prawa pięść, przepraszam. Prawa pięść to trochę jak nazwa jakiejś organizacji prawicowej, prawda? Prawa pięść.
9: Szykują się tutaj ostre dymy.
7: Tak, kupiliśmy maszynę do robienia dymów.
4: No i jakby odmieniony Dawid Ozdoba. Zobaczymy, co dzisiaj pokażą w oktagonie. A
7: Dawidek jakiś markotny.
4: I będzie to pojedynek niezwykle szczególny. Po raz pierwszy w Fame MMA walka bliźniaków!
12: 2-2
4: Właśnie tak. Bardzo wiele osób się zastanawiało, jak to w ogóle będzie wyglądać. Czterech w oktagonie naraz? Jestem bardzo ciekaw. Zmierzą się w tej walce bliźniacy tyburscy oraz bliźniacy kluk.
12: Oj, tak jak powiedział wcześniej.
7: Czyli walka dwóch na dwóch będzie. To się chyba nazywa tag team, ale nie wiem, czy będzie możliwość właśnie zmieniania się, klepnięcia brata i brat wspomaga brata.
12: Bracia Kluk ważą razem 207 kg i mierzą po 185 cm wzrostu.
4: Czyli tyburscy.
7: Skopali mi brata, ale strata.
4: O wiele lżejsi. Bracia tyburscy znani są z tego, że lubią konkretnie poimprezować i uwielbiają urządzać uliczne walki. Pochodzą z Warszawy.
12: Piotr i Paweł Kluk to bliźniacy spod znaku ryb, urodzili się w lutym, mają po 24 lata, byli uczestnikami Warsaw Shore. Zapytanie o zainteresowania, obaj odpowiadają to samo. Kobiety, taniec, rozwijanie sylwetki i piłka nożna.
4: Ja tak samo, tylko poza rozwijaniem sylwetki. Na konferencji bracia Kluk żartowali, że to oni są oryginałami, a tyburscy to kopia. Ale ich przypykanki były utrzymane raczej w kulturalnej i przyjaznej atmosferze.
12: Tak jest. Moi gani, walka dwóch na dwóch, trzy rundy po 3 minuty.
4: I już teraz przywitajcie ich bardzo gorąco do ringu.
7: Bliźniaków to już jeszcze ciężej będzie mi rozpoznać, który jest który. No ale w każdym razie na pewno rozpoznam jednych bliźniaków od drugich, bo jedni są brodaci, a drugi wręcz przeciwnie. Jedni wyglądają jak dwa metroseksualne drwale, a drudzy jak takie blondaski pizduśki. O, murzyński rap, bardzo dobrze. A wiecie, skąd się w polskim języku wzięło murzyn? To nie jest od staropolskiego murzać, czyli ubrudzić się. Murzyn, gdzieś ty się nie mył, tylko od maura przypuszczalnie.

Yo, motherfucker, man. Yo, motherfucker, będzie niezła draka, motherfucker. Urwę ci siusiaka. Moja strategia jest taka, że urwę ci siusiaka.

0: w bójce, lepszy jestem w stójce, chociaż czasem obalam, gdy sytuacja na to pozwala.
1: Ja to chyba raperem powinienem zostać.

0: A już teraz, moi kochani, do oktagonu zbliżają się bliźniacy Klok!
1: Muzyka jak w jakiejś bajce o biednym Jasiu. Urodził się w biednej, obskurnej chatce. Jadł czerstwy chleb i marzył o skrzypkach. Nie, jest wejście. Wejściuwa. O, przeżegnał się katolik. Uwaga, katolik, to już wiecie, komu kibicować, katole. Piotrowi i Pawłowi, Piotr i Paweł, to jest... Piotr i Paweł, z tego co wiem, został zakupiony przez Biedronkę. Kluk. Nie wiem, czy chciałbym mieć takie nazwisko Kluk. Kojarzy mi się z Knut. Bliźniacy Knut. Wybrali utworek o mamie. To jakiś Mama Boy. Mama Boje. Mami synki. Kocham cię, mamo, wrócę rano, pokonam tylko przeciwnika, wrzucę go do śmietnika.

0: i Paweł. No, brakuje chyba już tylko reklamy na plecach pewnej znanej sieci sklepów.
1: Proszę Państwa, w rączniku czerwonym Piotr i Paweł Tyburscy.
2: Sponsorowani przez znaną sieć delikatesów.
0: W momencie, kiedy jeden z braci odpadnie, drugi niestety nie może kontynuować walki i walka jest przegrana.
2: Piotr i Gaweł.
3: No tak słabo. Uważam, że nie powinno
0: się
3: tak
0: to
3: być.
0: Troszkę nie podoba.
2: Paweł i Gaweł. Paweł lepiej walczy na górze, a Gaweł na dole.
3: Trenerem głównym jest Rafał Paczuski i jego brat. Czy to są tylko spodenki z logiem, czy oni naprawdę trenują u Rafała i u brata Rafała? No bo nie ma co ukrywać, Rafał Paczuski to jest...
2: Jak ja bym wszedł na taki ring, to bym sobie wytatuował na plecach Nocne Radio.
0: No dość szybko chyba poznamy odpowiedź na to pytanie.
2: I na czole.
0: No gdybyśmy mieli...
2: Na policzkach. Wykorzystałbym całą przestrzeń reklamową. Stopy, ręce, dłonie... O, jednocześnie walczą. Już zaczęła się walka. Ale się tłuką. Jezu, jakie mordobicie. O Jezus Maria.

0: Zbroje ostrali, bo jak się coś tacy wycofali. O, jeden kluk już upadł i leży biedaczysko i sędzia interweniował, przerwał. A dwa pozostałe bliźniaki, o już też Trybulski, drugi Trybulski to samo oba położył na ziemię, obił głupiego ryja, proszę państwa. No i Trybulscy zwyciężają zdecydowanie, zdominowali.
1: Te spodemki Unik to nie jest tak mocno sobie założone, tylko no, że chłopacy naprawdę trenowali i jakiś tam przegląd tego wszystkiego mieli.
0: Właśnie, ja wam tu spoilery trochę walę, być może niektórzy z was oglądają z lekkim opóźnieniem i jak ja już widzę, kto wygrał, to wy jeszcze nie wicie, rozumicie. No i znowu krótka, mega krótka walka, beznadziejna jest ta gala. Żałuję, że wyprosiłem u Orgazma ten bilet, bo dużo w to włożyłem energii, żeby wyprosić i mi się to zupełnie, jestem zawiedziony tymi wydanymi nieswoimi pieniędzmi.
1: Wiesz, nie są nowością takie walki, bo już federacja rosyjska bodajże, co robiła takie walki 5 na 5, głównie...
0: Tak, to mają talent ci Trybulscy.
1: Brało udział w tym.
0: Te kluki,
1: tam niesamowite
0: te kluki to jakieś takie szybko wyklukani zostali, w ogóle jacyś wycofani, gardę trzymali cały czas, nie wiedzieli gdzie są, zasłaniali się. Jakaś próba, jakieś desperackie ciosy z zamkniętymi oczami w ogóle. O, mamo! Gdzie ja jestem? Mamo, mamusiu! I zaraz leży już na ringu i szepcze. Mamo, jeszcze 5 minut.
2: Obaj bracia zresztą otrzymali tutaj sporo uderzeń kolanami. No i teraz miły obrazek. To, co tutaj też naprawdę się liczy. Ja byłem bardzo mile zaskoczony ważeniem, bo gdzieś oglądaliśmy tą...
0: Potrzeba, ty pamiętasz teleturniej Czarpar? To było show. Tam jeszcze Ibisz, Krzysztof Ibisz był stary wtedy jeszcze, w tamtych czasach. Dopiero potem się zrobił młody. No strasznie słabo się bracia Kluk pokazali, moim zdaniem. Nic nie zaprezentowali. Widać, że zupełnie nie przygotowani. Chyba liczyli, że to będzie jakiś wrestling, że tam będą ten tupali nogą i udawali, że to... A się wymalowali, jakieś niebieskie pasy sobie ponalepiali, jakieś Bravehearty tutaj podstawiali. No, niektórzy widać pracują więcej nad swoim wizerunkiem niż nad kondycją, nad techniką.
3: Jednym z was, bliźniak. To można się pomylić, wiadomo. Panowie, dobrze. No, powiem szczerze, rozwiązanie bardzo nietypowe, no ale i walka nietypowa. Obaj znokautowaliście swoich przeciwników praktycznie w przeciągu 30 sekund po sobie. Czy od początku taka była taktyka, rzucić się na przeciwników i ich skończyć?
4: Czy nie było żadnej taktyki, po prostu ja myślałem, że to się tak skończy. No tak, jak podobny brat. Po to trenowaliśmy, byliśmy na tyle przygotowani, że mogliśmy ten pojedynek szybko skończyć.
3: Rozumiem, że tutaj chłopaki pokazali się z bardzo dobrej strony. Po tej walce, szczególnie po tej walce, macie do nich chyba większy szacunek, co?
4: Na pewno, do każdego rywala mam szacunek, jaki to był, nie by był.
0: Nawet jak nam ani jednego ciosu nie zadał i nic nie zaprezentował, no to szacunek się należy każdemu człowiekowi, nie?
4: Więzi podwójny szacunek, wyszli z nami do walki.
3: Jeżeli chodzi o...
0: I szacunek za to, że w ogóle mieli odwagę z nami wyjść, z takimi kafarami do walki, nie?
3: No to była walka naprawdę szczególna, tak jak na pierwszej gali mieliśmy walkę rycerzy, która no skradła show, tak myślę, że i tutaj ludzie, w momencie jak ruszyliście na siebie, jak czterech chłopa zaczęło się napierdzielać, to była naprawdę wielka sprawa. I ludzie zareagowali na to bardzo gorąco. Czy chcielibyście brać udziału więcej właśnie w takiej formule? Dwóch? Czy po prostu chcecie na kolejnej gali dwóch kolejnych...
0: Tak patrzę na te Ring Girlsy... I tak myślę, że ostatnio mi się podobają dziewczyny, które mają troszeczkę ciałka, coraz mniej jakoś tak wieszaki na ubrania mi się podobają, jednak to dobrze, jak dziewczyna ma to udo, ma tą pupę, ma ten biuścik taki jakiś konkretny, to tak to fajnie wygląda, ale to takie seksistowskie trochę, co ja teraz mówię, liczy się wnętrze.
3: 100 tysięcy.
0: Tak, liczy się wnętrze, a wnętrze to ja mogę zbadać w ziarniczkiem.

0: Ja bym serdecznie chciał podziękować za przygotowania, które tutaj przeprowadził nam Radek Paczuski, który myślę, że bardzo dobrze nas przygotował w miesiąc czasu i całemu klubowi Unik, klub w Warszawie. Także bardzo dziękuję i dziękuję też sponsorom, których tutaj mam na plecach.
1: No tak, czy dziękuję sponsorom, których mam na plecach. No tak, to jest to jak dostaniesz tak pierwszy cios, a nie jesteś przyzwyczajony do przyjmowania, tak sobie myślę, jak nie trenowałeś długo jakiegoś boksu czy innych sztuk walki, nie przyzwyczaiłeś się, twój organizm doznaje szoku jakiegoś, włącza się jakieś reakcje obronne się włączają i niektórzy tacy nieprzyzwyczajeni to się zaraz w embrionik składają, nie?
2: Rany wojenne, ale podeszliście do tego naprawdę bardzo poważnie.
1: I potem już tylko się osłaniają przed ciosami, a tam i się kurczy taki zawodnik, a tamten go tylko kolanami po prostu już wykańcza.
3: Zaopiekowałeś nam, dałeś na fizjoterapeutę.
1: Ja wiem jak to jest, no dostało się z kolana w nos.
2: Poza tutaj, że tak powiem, rzeczami, które widzimy, no dałeś siebie naprawdę wszystko, rzuciłeś się, nie było widać, żebyś się wstrzymywał. Czy troszkę jeszcze pogrążyłeś się, troszkę bardziej, kontuzja jest teraz poważna?
3: No, przed walką było takim coś, że jak zawalczę, pewnie będzie operacja, miejmy nadzieję, że nie, że Bóg pomoże i że będzie okej i będę mógł jeszcze raz tu wystąpić.
1: No właśnie, Bóg nie pomógł.
2: Jak się spodobała, czy gdybyś się dostali okazję, już kiedy byś był w pełni zdrowy i tak dalej, rewanżu z braćmi, tybulskimi, poszlibyście na to?
4: Tak. My nie boimy się wyzwań.
1: Moim zdaniem katolik powinien mieć taką moc, że jak już leży na ziemi i przeciwnik ma zrobić finishera, to anioł stróż się na chwilę tak pojawia, taki samon i wali ten high kicka tamtemu i odrzuca przeciwnika z high kicka.
4: Na konferencji
1: i wrzuca go do śmietnika.
4: No bracia silniejsi, bo widać. Ale jak mówię, no mam nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski pierwsze karty zapłaty i że przygotujemy się lepiej i będzie o wiele lepsza walka.
2: Dziękujemy serdecznie. Piotr i Paweł oraz Piotr i Paweł na pewno...
1: Ja zniewieściały! Słuchaj no, Jacusio, wyzywam cię w tym momencie na galę Fame MMA 3. Jak się nie zjawisz, frajerze, to sam się znajdę.
5: Mój drodzy, a teraz przed nami kolejny raz wystąpi formacja Bandura i Helwig!
1: O nie!
5: Lecimy!
1: Nie! Ja nie chcę!

0: każda porażka prowadzi na szczyt. Wiesz, ile jesteś za bardzo.
1: Poszła moja prawa pięść, lecz nie trafiłem i nie dostałem kasy też. Nie mam co jeść, oh yeah.

0: życie z ukochaną.
1: No właśnie, gadają, to jest gala gadu. Spotkanie gadu. Karma. Nie kupisz. Wojownicy gawędziarze, tu więcej się gada niż się walczy. Moim zdaniem to powinni trochę nawet na siłę te walki wydłużyć. To nie chodzi przecież tylko o to, żeby wygrać. Chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że właśnie no, chodzi o to, żeby wygrać, nie? Tylko i wyłącznie. A ja uważam trochę inaczej, że jednak też bardzo się liczy to, aby zaprezentować fajne show ludziom, aby pokazać jakieś ciekawe techniki, a nie tak rzucić się po prostu jak jakiś przygłup, jak jakiś troll i jeszcze niektórzy jak już tylko obalą przeciwnika, to go tak tymi ciosami, młotami tak po prostu napierdalają, jakby orzechy kokosowe chcieli rozłupać, po prostu takie słabe.

0: Jak oglądałem ważenie zawodników, ostatnie ważenie, no to wyglądało na to, że się tak uspokoili, wyciszyli, chyba troszkę, może zauważyli, że to show, które ludziom fundują, to jest taka trochę marna kopia tego, co pokazują jakieś McGregory i inne, i taka niedorobiona kopia, nie, no bo ten McGregor, no to tam się rzuca, miota, ślina mu cieknie, goni kogoś tam, dopada, rozdzielają, a ci to tak stoją, tymi czołami się tam przylepią do siebie, tak stoją i nagle tam jeden drugiego pchnie i już, i koniec, nie? No, ja ci dam, żebym ja ci nie dał, żebym ja ci nie pokazał, nie? No, a jak cię kopnę, to polecisz na księżyc. To są takie trochę odzywki, jak małe dzieci do siebie gadają, nie? Twój tata jest głupi, ta? A zaraz zawołam brata, będziesz miał, nie? Cię kopnie, to zobaczysz. No, a ta, żeby mój brat cię nie kopnął, nie? Jesteś głupi. Co? Gówno. Zjedz się równo. Tylko, że to potem taki stary, maleńki trochę tam dojrzewa i wrzuca do tego jeszcze wulgaryzmy dodatkowo, nie? No i to tak brzmi trochę bardziej niby dorośle, bo jest to, kurwa, ci zajebie cwelu, nie? Ty frajerze, kurwa. Cię połamie, nie? Ale to jest to samo, tylko że w wulgarnej wersji, no to jest tak na poziomie pięciolatka nadal właśnie. To, że masz puszczę z torbami. Krak, blek, dżek, wiara w siebie. Ben, blek, w ciebie wiedzie. Krak, chaos, praca, przelew. Mamy lepiej. Na razie jestem rozczarowany mocno. Nic ciekawego nie ma do oglądania, naprawdę. Cieszcie się, że słuchacie w radio, ci, którzy nie oglądają gdzieś tam jeszcze dodatkowo, bo niewiele tracicie. Naprawdę, mój komentarzyk, moje tutaj przyśpiewy, to chyba jest w sumie ciekawsze. Dupa robi ci jazda, robi ją każdy gra. Dzisiaj to latam jak bro, za skórzanym paskiem noszę se bro. Wyciągam ją. Ach, ta fascynacja tag life'em i gangsterką i w ogóle i pizdolecikami i dupeczkami, to teraz tak wszyscy już tylko tym się jarają, że właśnie furki, skórki i komórki i świnie. Za moich czasów to się świat młodych kupowało i się surowce odzyskiwało, a nie jakieś tam GTA. No, to taka piaskownica trochę. Tylko że piaskownica tak ewoluowała, dobudowano do niej siatkę, zabrano piasek, ale to jest nadal taka piaskownica, tylko ma taki kształt troszkę inny. I muzyczka gra, i sztuczne ognie, ale taka piaskownica właśnie. Mogliby zrobić taką walkę dla śmiechu, że poubieraliby się w takie dziecięce ubranka i łopatkami się bili. Mieliby jako hełm wiaderko z wyciętą dziurą, a jako tarczę, to nie wiem, jakiś taki plastikowy ten, nie wiem, jakąś pokrywkę od wiaderka na przykład. I by tam łopatkami się, a masz ty. A na końcu ten, kto przegra, by się rozryczał i poszedł z ringu taki zapłakany, łzy jak grochy.
1: Wagowo i wzrostowo bardzo podobni. Ferrari waży 79 kg i mierzy 178 cm wzrostu.
2: Bystrzak waży 75 kg i ma 178 cm wzrostu również.
1: Chociaż potwierdzenia do końca nie mamy, bo na ważeniu go zabrakło. Ferrari brał udział w programie YouTube Shore.
2: Bystrzak znany jest ze streamowania grubych imprez. Ze
0: tutaj połowa jest z tego jakiś YouTube Shore. Co i czym zasłynął? Ten Ferrari, to słyszałem, że to jest jakiś frajerry, a nie Ferrari. To zasłynął tym, że przyszedł do kogoś na streama i się nachlał. No, szacun! Bystrzak to przynajmniej od lat prowadzi tego swojego patostreama tam z siwym, z kaczorem i tam zasłynęli tym, że jeden drugiemu podpalił włosy i jeden drugiego z wersalki zrzucił.
1: Niczego innego, jak dotąd, ale zobaczymy, jak będzie.
0: Ciekaw jestem, co Bystrzak zaprezentuje. No taki kozaczek był przez te wszystkie lata i tam ustawiał po kątach tych swoich żuli, co ich tam gdzieś wynalazł.
1: Amadeusz! Ferrari Roślik!
0: No, a Bystrzak z kolei jest chyba mecenasem marki Adidas, bo ma wszystko Adidasa. Bluza Adidasa, czapeczka Adidasa, klapeczki Adidasa. No, ale jak jest kasa, to się kupuje Adidasa. No, na filmiku demonstracyjnym było widać, że Bystrzak bardzo wysoko podnosi nogę. Pojawiły się też komentarze, że skoro tak wysoko podnosi nogę, to pracował bardzo mocno nad sobą i na pewno wygra.

przypominam, że kiedy TVN robił reportaż o patostreamerach, to oprócz tego, że odwiedzili urzędniczą i Daniela Magicala i jego ekipę, to wpadli też właśnie do Bystrzaka. No i tam Bystrzak pogonił ich, jako jedyny się odważył jakoś zadrzeć z tym TVN-em i ich tam zbluzgać i pogonić trochę. Tak więc no za to jakoś go tam cenię odrobinę. Ale donata raczej mu nigdy nie wyślę. Raz na próbę wysłałem donacika do Daniela Magicala i faktycznie to działa. Donate jest odczytywany. Dosłownie, nie wiem, 10 sekund po tym, jak go wyślemy. To było najgorzej wydane 3 złote w moim życiu. Bystrzak może zalał pałę i w ogóle się nie zjawi, będzie niespodzianka. Na ważeniu go nie było. No, jego przeciwnik skomentował to tak, ten Ferrari, że Bystrzak po prostu wygląda na dosyć stremowanego, zestresowanego, że wbrew pozorom jest dosyć słaby psychicznie, że zgrywa tylko takiego urka burka. No a tak naprawdę ręce mu się trzęsą, może to delirka, no bo jak wiemy musiał odstawić alki. No, dla kogoś, kto dużo pije, jest to jakieś wyzwanie. No, jeśli zamierzacie się wkręcić w sport, to zdecydowanie odstawcie alkohol, bo to bardzo... to zaprzepaszcza wasz trening dosyć mocno. Ileś tam wizyt na siłowni, a tu wypijecie sobie dwa piwa, trochę alkoholu i to się wam tam wszystko, tam spalają się mięśnie czy coś, no. Nie wiem, tak słyszałem o tych, którzy uprawiają kulturystykę, że to jest bardzo dewastujące.

0: No właśnie, u nas też jest opóźnienie, bo z racji opóźnienia w samym radio. Obaj są tego samego wzrostu, 178 cm i obaj ważą tyle samo, co ciekawe, 75 kg, także się dobrali pięknie. Muzyka chyba wzięta z darmowej biblioteki YouTube'a. Idzie w czarnym kapturze, nogi szeroko rozstawione, bo jaja mu się nie mieszczą. Heroiczna poza i głupawe podrygi, walka z cieniem. Zobaczymy, czy z zawodnikiem pójdzie mu tak samo dobrze, jak walka z cieniem. O, tutaj sierpy, haki i inne fiflaki. Rozgrzewa się, rozgrzewa, rusza głową, gibie się jak jakiś jebany rezus. Proszę Państwa. Motherfucker. Widać, że dużo trenował przed lustrem. Chód, trenował miny. A Ferrari w tym momencie podskakuje w rytm bitu.
1: Amadeusz Ferrari, mimo kontuzji ręki, kontuzji nogi, zapowiedział, że zmiecie dzisiaj Bystrzaka, że spali oktagon.
0: A tam taka kontuzja ręki. Daniel Magical złamał sobie palec, pracując na słuchawce w T-Mobile. Czy tam w cyfrowym Polsacie chyba i tu pracował.
2: No, powiem ci, że na razie pierwszy zawodnik wychodził chyba najdłużej ze wszystkich zawodników, jacy wychodzili. Jakby wejścia wszystkich zawodników złączyć, to chyba było jego wejście.
1: I zrobił to w taki sposób, że stracił chyba więcej energii, niż przewalczyłby pierwszą rundę.
0: Całą energię zmarnował na wejście.
2: Na ładowanie, na przypięcie. No myślę, że ta walka dwie minuty i się wystrzelają, tak?
0: Jak obstawiacie, czy wygra Wydra, czy pan Japa wygra?
2: Ustrzelić przeciwnika?
0: No, Bystrzaka można by nazwać takim właśnie panem Japą, bo za dużo tą Japą, za dużo ta Japa jego chlapa.
1: Walka, która tutaj budzi największe emocje. Najwięcej złej krwi.
2: No miejmy nadzieję, że nie skończy się na szachowaniu, na bieganiu wokół klatki, tak? Bo już często historia pokazała, że było pełno złej krwi, złych słów, ubliżania, napinania się.
0: O.
2: Walka polegała na biciu przedniego prostego przez 5 minut.
1: No i zdecydowanie większe brawa tutaj publiczność jest po stronie Bystrzaka. Myślę, że to pokłosie tej ostatniej konferencji prasowej, gdzie zachowywał się naprawdę świetnie. Patrząc
0: no, taki wyciszony był na konfie faktycznie.
1: Klasą będzie zachowywał się.
0: Czyli dobrze, ja szanuję tych, którzy potrafią się jakoś zachować, a nie tam pajacują.
2: Jeszcze klatka nie zamknięta, oni już tam sobie siedzą.
0: Już.
2: Zobaczymy.
0: Już nabzdyczeni, już napuszeni, już napinka.
2: Nie będzie.
1: Organizatorzy chyba obawiają się pożaru z tych emocji, dlatego skrócili tutaj.
0: I ruszyli na siebie. Ferrari kontra Bystrzak. Ferrari low kicka sprzedał, chce widać osłabić nogi przeciwnika. Ale czy Bystrzak okaże się kolosem na glinianych nogach? O, kopią się nawzajem. O, Bystrzak ostro pracuje nogami. Widać, że nogi to jego mocny punkt. Na demówce też kopał. Ale teraz poszły łapy w ruch. Złapali się, siłują się. Wczepił się Bystrzak w Amadeusza.
2: Widać, że brak doświadczenia, brak takich podstaw elementarnych nawet przy tym obaleniu, bo naprawdę miał i klamrę zapiętą, i mógł tam haczyć i okręcić.
1: No ale wola walki jest.
0: A komentuje Różal oczywiście, co było niespodzianką.
1: No, czyżby Amadeusz wypompował się tym agresywnym wejściem. No Bystrzak znacznie spokojnie rozgrywa ten pojedynek, ale teraz też mocno trafiony lewym.
0: No, ostra walka, ostra. szybko przeszli do konkretów i się nie pierdolą w tańcu. Amadeusz okłada po brzuchu Bystrzaka, Bystrzak się wycofuje.
1: Pierwsze oznaki rezygnacji.
0: Dostaje ostro po nogach, a to jednak takie osłabione nogi mogą wyeliminować.
1: No, wielka chęć zwycięstwa, świetny teraz.
0: Bystrzak ma kłopoty.
1: Myślę, że sędzia powinien to już przerwać.
0: Kuli się. Czyżby przerwana walka?
2: No myślałem, że się wystrzela, że zabraknie mu energii. No jednak
0: Bystrzak przysiadł na dupcie.
2: Za eksplozywnością.
0: Sędzia ogląda zawodników. Zawodnika Bystrzaka ogląda. Amadeusz się cieszy. Pokazuje swój ochraniacz na zęby.
2: Ogniuk od za mną.
0: No i co to będzie? Czyżby już koniec, już po walce? To jest właśnie to, że w tej klasy zawodnicy szybko się potrafią wystrzelać, nie? To jak walka na ulicy po prostu trochę. Brak kondycji szybko daje się wyznaki. Na początku ostro. No tak patrzę tutaj na replayu. Bystrzak słabo gardę trzymał przede wszystkim. Odsłaniał się. W rezultacie ani dobrze nie chronił głowy, ani splotu. To jednak trzeba też mieć odpowiednio mięśnie brzucha wyrobione, żeby przyjmować te ciosy. Ciosów na brzuch się raczej nie blokuje, po prostu się je przyjmuje, napinasz mięśnie i przetrzymujesz to, nie? Chodzi o to, żeby chronić głowę, żeby chronić splot. Ja tam nie jestem ekspertem od walk, no ale tak mi... tak, już po walce wygrał Amadeusz Ferrari. A Bystrzak siedzi smutny i będą się kumple, żule z niego śmiali i robili sobie już podśmiechujki do końca życia jego i o jeden dzień dłużej.
1: Jeszcze chętnie organizatorzy zobaczą.
0: Na pewno Kaczor to podsumuje. Ej, co? Ja to bym wyszedł, by dostał z papcia, by się skończyło, kurwa.
2: No mimo przegranej wszyscy wiwatują Bystrzak, prawda? Co jest na pewno miłe dla niego.
1: Spotkałem go dzisiaj pod hotelem, to naprawdę, no nie jest to długi okres przygotowawczy, ale...
0: Co krawiec, kurwa, litości? Nie ma litości!
1: Ponad dwa miesiące na ciężkie treningi, to jest tak naprawdę nic w zawodowym.
0: No, potrzeba, coś tam boksował. Co, źle powiedziałem? Chroni się też brzuch?
2: To jest też taki pozytywny aspekt Federacji Fame MMA, prawda? Że ludzie, można powiedzieć, nie tyle z przypadku, co ludzie, którzy nie są sportowcami.
0: No tak, cios na wątrobę to eliminuje szybko, no to jest fakt. No ale wątroba to jakoś tam z boku, nie? I tutaj nie, żebym się obrażał, mówiąc, że z boku, tylko tak z boku jest, nie? Chyba. To się trzeba bardziej ustawić chyba tak, żeby nie dostać w tą wątrobę.
2: Amadeusza jeszcze chyba trzyma wszystko.
1: Tak.
0: A adwokat od początku z nami tu siedzi i jak zwykle ciągle się dopytuje, co was w tym pociąga? Co wam się w tym podoba? Dlaczego wy to oglądacie? Ale kicha. No ja mnie to po prostu zniesmacza. Do dupy to zupełnie. Nie wiem, dlaczego to dla was takie ciekawe jest. I tak pierdoli.
3: Mnóstwo ludzi przybyło tu dla niego. Jest to piękne, że ma tak zajebistych fanów. Jeśli chodzi, że siedzą po jego stronie.
4: No tutaj słyszymy bardzo dużo niecenzuralnych słów w twoją stronę, ale nie da się ukryć, że wygrałeś tę walkę. Ruszyłeś na przeciwnika, który miał bardzo szczelną gardę. Nie mogłeś się przebić na początku. Czy taka była twoja taktyka właśnie, żeby jakby szukać po prostu...
0: Jaką szczelną gardę, co on pierdoli?
3: Moja taktyka będzie taka, że zobaczę...
0: Dziurawa jak moje majtki.
3: ...ruchy będą takie, że dostosuje się do tego, co on będzie reprezentował. Zobaczyłem, że idzie go przełamać. Trener krzyknął, lewy prosty, poszedł lewy i poszedłem dalej za ciosami.
5: za krwią, bo zobaczyłem w oczach Bystrzaka.
0: No ja się tu nie zgodzę z potrzebą, że wszystko się chroni, bo na przykład Rocky przyjmował ciosy na twarz wszystkie. Nie no, ale tak mówiąc serio, no to na przykład ciosy na kopniaki na nogi, low kicków się nie ma jak zblokować, tylko możesz ewentualnie podwinąć nogę, no ale to ci tylko troszeczkę rozkłada tą siłę uderzenia, ale dostajesz cały czas, nie?
3: Dolaczek, idę po ciebie, ty będziesz następny.
0: To raczej możesz ewentualnie zrobić unik.
4: Polaka Polańskiego, a tymczasem, moi drodzy, Amadeusz Ferrari.
0: Względnie, jak jesteś bardzo zręczny, to przechwycić nogę napastnika.
4: Wielkie brawa, Amadeusz Roślik.
6: Tak jest, wielkie brawa, moi drodzy.
0: Założyć poczwórnego Nelsona.
4: Na pewno usłyszeć, co masz do powiedzenia. Chcecie?
0: Nie chcemy.
4: Bystrzak, witaj. Przegrałeś tę walkę, ale na pewno ta przegrana nie przynosi ci negatywnych emocji. Wyszedłeś, walczyłeś bardzo dzielnie, broniłeś się bardzo długo, no i na początku, powiedzmy szczerze, na początku tę walkę wygrywałeś. Co poszło nie tak?
7: No na pewno brak doświadczenia. Mogłem... Sam nie wiem, czy mogłem dać więcej siebie. No, miałem za sobą półtorej roku picia alkoholu, nie ukrywając, więc... No ale co mogę powiedzieć? Przepraszam wszystkich widzów, którzy we mnie wierzyli, liczyli na to, że wygram, obstawiali na mnie pieniądze. No przepraszam, nie wyszło. Wybaczcie. Tylko tyle mam do powiedzenia.
4: Powiedz mi, Bystrzak, taka moc, jaka idzie od publiczności, ta energia, czy ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy się wyłączają, nie słyszą, liczy się tylko przeciwnik, czy to cię niesie, czy to ci pomaga? Bo powiedzmy sobie szczerze, no publiczność w 90% była zdecydowanie za tobą.
7: No tak, publiczność była za mną, dlatego miałem dużą presję. I teraz, no, też czuję wielką presję, że zawiodłem publiczność, że nie zrealizowałem planu. Jeśli będę brał udział jeszcze w jakiejś gali, no to na pewno do tamtej gali już się przygotuję już dla całego, bez żadnych owijań w bawełnę, tylko już wtedy dam naprawdę z siebie wszystko.
0: No dobra, już nie owijaj w bawełnę. I nie nawijaj makaronu na uszy też. No tak, no jak się chlało przez wiele lat i się nagle jeszcze przestało, to jeszcze gorzej, nie? No bo to mamy zgona takiego. Organizm się buntuje i krzyczy, gdzie Wudzia? Gdzie Wudzia? No tak, zawody w szachy youtuberów to na pewno byłoby bardzo epickie przedsięwzięcie.
4: Czy poświęcisz się treningowi, czy jakby wracasz do tego trybu życia, z którego no, publiczność cię poznała?
7: No wiadomo, że wolałbym raczej sportowy tryb życia. Ostatnio właśnie zaniedbałem swoje zdrowie przez takie właśnie streamy, jakie robiłem. No i sam nie wiem, co będzie dalej. Muszę sobie to przemyśleć wszystko. No i wtedy zdecyduję, zależy też. No zobaczę. No.
0: Piłeś, nie walcz. Ciekawe jest to, że tam nie ma żadnych, w sumie, z tego co wiem, kontroli antydopingowych. Tam tak naprawdę mogą sobie zażyć jakieś środki, dzięki którym się będą mniej męczyć.
4: Sylwester, Bystrzak, tkocz!
0: Naspidować się. Są jakieś takie, nie, leki na astmę, które nam pozwalają... jakby te swoje warunki oddechowe polepszyć, że tak szybko nam nie brakuje tego powietrza.
4: Wielkie emocje, teraz zapraszamy was na 15.
0: Słuchajcie, bo no tutaj adwokacie, drogi szanowny, nie wiem czemu tak gardzisz tego typu rozrywką, to są może i troglodyci, ale ogólnie samo przedsięwzięcie nie jest takie złe. No, ludzie starają się właśnie przestać pić, biorą się za sport, coś tam się w ich życiu zmienia, są jakieś emocje, jakaś rywalizacja, jednak co by nie mówić sportowa, lepsze to niż jakieś tam umawianie się na ustawkę pod blokiem, pod śmietnikiem. Według mnie jest to całkiem fajne przedsięwzięcie, więc nie wiem czemu ty aż tak bardzo gardzisz tym i a co... No nie wiem.
8: Tutaj Trypson powinien siedzieć.
9: Nie mam pojęcia, wiesz, no siadłem, bo wygodne miejsce tutaj było.
8: Aha, dobrze, to może się patrzeć? Tak, w tam do kamery powinieneś się patrzeć. Powiedz mi, kamerzysta, co sądzisz o gali?
9: No gala spoko, ale gdzieś Marka zgubiłem, wiesz?
8: Nie wiesz, gdzie jest Marek?
9: No nie mam pojęcia właśnie.
0: Marek zjadł za dużo skwarek. No tutaj ostatnio poszła taka fama, że to właśnie kamerzysta jest tym bogaczem, a nie Lord Crushfield, który się tylko wciela w bogacza, a tak naprawdę jest bidokiem.
9: To, ale okej. Okay.
8: No, no dobrze, no, no ale a pozostałe walki, jak ogólnie sama gala?
0: No, kamerzysta oczywiście z nieodłącznym workiem na ryju. Ponoć po to nosi ten worek i się maskuje, bo by go rozpoznali właśnie z jakiegoś tam Instagrama, że to on jest właśnie tym zamożnym jegomościem, lordem.
9: Teraz jest zdecydowanie większa.
8: Podoba ci się?
9: No wiesz, mi się dużo rzeczy podoba. Nie?
8: A powiedz mi, tak zdradź w kuluarach, powiedz tak nam w kuluarach. Marek zaciągnął cię tu siłą, czy zostałeś...
9: Nie, ja chciałem tu przyjść. To było chyba
8: chciałeś wyjść z szopy.
9: Nie, to było na odwrót. To ja zaciągnąłem tutaj Markę. Okay. Chociaż on jest sponsorem, nie?
8: Rozumiem, rozumiem. Widzę, że Trypson się pojawił, ale...
0: No ale co, czy czemu chcesz mnie brać za rogi potrzeby Bix? Czy ja mówię, że to nie są współcześni gladiatorzy? No są, oczywiście, że jest to... że jest to dokładnie to, co napisałeś i o co chodzi, a czy ja zaprzeczam?
8: Walki wszystkie cztery, czy gdzieś tam ukradkiem?
10: Pierwszej walki nie udało mi się niestety obejrzeć, natomiast trzy ostatnie oglądałam, oczywiście.
8: Super. Trypson, może zapytamy coś tutaj tak stricte specjalistycznego, ty trochę się znasz na temacie.
11: No wiecie co, ja chciałem was zapytać o zdanie, co w ogóle wszyscy myślicie. Ja bym zmienił pewne rzeczy w pojedynku braterskim, w którym było dwóch na dwóch. Nie podobała mi się taka zasada, że jeden nie mógł pomóc drugiemu, że tak jakby niby było dwóch na dwóch, ale tak naprawdę był to pojedynek jeden na jeden po prostu w klatce, tak? Jeden na jeden i drugi na drugiego.
0: Tak, też mi się to nie podobało. Zdecydowanie zrobiłbym tak, że braciaki mogą się zmieniać. Jak jeden się zmęczy, to drugi wchodzi. No wtedy to mamy taki właśnie chyba prawdziwy tag team.
11: Oczywiście też fajnie można się poczuć uratując brata czy kolegę, no nie? To też może być fajna opcja.
10: Myślę, że taki był game plan ze strony tutaj chłopaków, ze strony braci, jakby podzielić te siły, rozłożyć je po połowie. Niemniej jednak, no jakby od początku bracia Tyburscy pokazywali tą przewagę w ringu, byli bardziej tacy agresywni, bardziej napierali. Natomiast no, zgodzę się z tobą, może by było bardziej to widowiskowe, gdyby oni gdzieś tam mieszali się między sobą, czy chociażby wymieniali się tymi parami, powiedzmy. Mimo wszystko naprawdę...
0: No jakby się wymieniali, to mogliby się pogubić i zaczęliby się sami ze sobą bracia z jednej drużyny bić może.
10: Wszystkich dookoła.
12: Ja powiem szczerze tak, że nie znam zasad tutaj dwóch na dwóch. Akurat przy tej walce zawinęli mnie do wywiadu, więc...
0: No teraz chyba czeka nas walka Adbustera z Dawidem Ozdobą. Zobaczymy, co to będzie. No i walka wieczoru, czyli Daniel Zwierzyński, czyli Magical i Marcin Krasucki, czyli Rafonix. Patologia kontra Lordoza. Dwóch jegomościów, którzy mają ze sobą niedogadane sprawy od lat. Nachodzili nawet siebie. Przypominam tutaj wjazd na chatę Magicala, który zorganizował Rafon. Wpadł oczywiście, jak to Rafonix, z ekipą, z kolegami i to jeszcze w kominiarach. No to tak właśnie niby taki odważny, niby kozaczek, a jak jakieś sprawy tam wyjaśnia, na przykład z jakimś wykopkiem, który go tam dręczył, no to też tam w końcu znalazł tego wykopka i też był z kolegami i liścia mu sprzedał. No wielka odwaga przyjść z kilkoma napakowanymi ziomami i komuś sprzedać liścia. Wiadomo, że to trochę jest inna sytuacja niż jakby się przyszło samemu, prawda?
12: Pierwszy zawodnik, ale drugi, jak było widać, nie wiem, chyba delikatnie lepszy miał tlen.
0: Szczerze mówiąc, liczę tutaj na wygraną Daniela. Jakoś nie darzę może wielką sympatią żadnego z tych panów, ale jednak Daniel Magical jest mi jakoś tam bliższy niż Rafon, który jednak jest z tych, którzy ciągle kogoś obrażają, ciągle... mają jakieś wąty, jak się na kogoś obrażą, to wyciągają brudy. Nie przepadam za takim traktowaniem się.
10: Zderzenia dwóch strongmanów, tak? Jednak no, cieszę się, że ring wytrzymał, mimo wszystko klatka w zasadzie, ten tonaż, który wnieśli do ringu.
0: Przytoczę tutaj bilans walk zawodowych Daniela Magicala. Liczba walk 1, liczba zwycięstw 0, porażki 1, remisy 0.
10: dwa low kicki gdzieś tam.
13: Teraz mamy akurat na ekranie.
10: Tak, tak, tak. Udało mu się nawet dwa low kicki gdzieś tam zastosować. Później jednak no, skończył go, przyparł go tutaj do klatki i udało mu się zakończyć pojedynek.
0: A u Rafoniksa wygląda to następująco. Liczba walk 0, liczba zwycięstw 0, porażki też 0. O, 0 jeszcze nigdy nie przegrał i 0 remisów. Takoż.
13: Która walka najbardziej przypadła wam do gustu?
12: Jak najbardziej czwarta walka Ferrari z Bystrzakiem, tak?
13: Tak
12: charakter był...
0: No ja tutaj powiedziałem, że patologia. No Daniel się cały czas tutaj wzbrania, twierdzi, że nie jest żadną patologią i że to jest normalne, to co on robi i że każdy ma kuratora, każdy ma brata w bidulu i każdy ma osraną kanapę i każdy nie przestrzega higieny osobistej, nie myje zębów i każdy nie ma wanny i prysznica i każdy ma klejącą się podłogę. I każdy ma tak, że u niego znajomi śpią na jego kanapie i piją z twoją matką i każdy ma rozjebaną łazienkę i każdy ma brudne okna i każdy się psychicznie znęca nad konkubentem swojej matki. No i każdy zaniedbuje swojego psa i każdy pokazuje swoją mamę jak się stacza i każdy oddaje kał gdzie popadnie i każdy lubi sobie zażyć od czasu do czasu dobre piguły i... Każdy ma wyroki i każdy chodzi na odróbki.
12: I podejrzewam, że to też właśnie przewiało tą szalę na jego przegraną, tak?
13: No właśnie, pozwól, że jeszcze zapytam. Tlen jest bardzo istotną sprawą, to prawda?
0: No Magical też obraża, ale jednak wydaje mi się sympatyczniejszą osobą. Ma jednak trochę tego dystansu do siebie. Taki trochę pozer też, no, ale... Nie wiem czemu. No, tak to jest. Albo kogoś lubimy, albo kogoś nie lubimy, czasami bez wyraźnego powodu. I w tym przypadku jestem raczej za Danielem Magicalem, jemu kibicuję. Jak już mówiłem, chciałem nawet w zakładach bukmacherskich tutaj coś postawić na Daniela. Zobaczymy, jak to wygląda na LVBecie, czyli na takich internetowych zakładach bukmacherskich. Jak tutaj obstawiają? No, jeszcze czeka nas oczywiście walka Adriana Polaka z Dawidem Malczyńskim. Też tego jestem ciekawy. Adrian Polak też wielki pewniaczek, nogi na stole, wielki FIFA Rafa. I zobaczymy, czy zostanie sprowadzony na ziemię. W przypadku Daniela i Rafona obstawia się, że wygra Daniel. Jest 1,86 do 1,78. Stawiają też bukmacherzy na Polaka. 1,99 do 1,67. Wchodzi waga, szybkość, technika i dokładnie jak najwięcej tlenu. No ale tu widzę straszna dysproporcja w przypadku pojedynku Adbuster kontra Surfer Dawid Ozdoba, bo tu jest 1,12 do 4,85. Skąd taka przewaga? Wszyscy stawiają na Ozdobę? Przecież Ozdoba chyba żadnej walki nie wygrał. Jest freakiem, który jak na razie... Wszystko przegrał.
12: 2 minuty, 3 miesiące powinno wystarczyć, tylko że mówię, to trzeba trzymać dietę, trzeba trzymać, pilnować jedzenie, suplementy.
0: No oczywiście jeszcze walka bonusa. Bonus, czyli Piotr Witczak, domorosły raper, domorosły fighter. Są etapy i najpierw jest siła, później jest... Kontra strolowany, czyli Sebastian Nowak.
12: Ale to jest ciężki kawał chleba.
13: O zawodnikach, ale to są jednak amatorzy, prawda? No to są osoby, tak, które wcześniej przeważnie styczności z żadną dyscypliną...
12: Dlatego ja tutaj bym proponował tym wszystkim zawodnikom, żeby jeżeli...
11: Wiesz, ale walczą zawodowo, tak? Więc muszą trenować jak zawodowcy.
12: Tak, dokładnie, dlatego bym proponował, żeby każdy z tych zawodników ubrał sobie trenera, który, jeżeli w ogóle wiążą z tym przeszłość, który ma o tym pojęcie i który poprowadzi ich po prostu tak, jak wyglądać to powinno.
11: Dokładnie, też się zgodzę z tobą.
0: Sam się zastanawiam, czy sobie nie kupić worka treningowego, jakiegoś takiego większego, żeby sobie w niego trochę pokopać, powalić pięściami, żeby rozładować nieco energię, Może na kondycję dobrze to zrobi. Wydaje mi się to ciekawszym zajęciem niż bieganie, które jednak jest dla mnie osobiście nieco nużące. No ale są wśród nas tacy, którzy bardzo lubią też biegać.
11: Zaczną myśleć, że trzeba to robić profesjonalnie.
0: Na przykład Grzesiek, który też brał udział w różnych takich biegach zawodowych, z tego co pamiętam.
13: Jaka walka jest tą, na którą czekasz?
10: No myślę, te dwie ostatnie walki wieczoru, tak? Które są tutaj, jakby tutaj wstępny fight card.
12: Nie zapomnijmy też, przepraszam, o bonusie BGC, tak?
13: Tak, bonus też jest, owszem, jest bonus.
10: No to chyba wszyscy czekamy wobec tego na bonusa.
11: Dzisiaj było grubo, nie wiem, czy widzieliście, jak stół złamał, naprawdę może być ciekawy.
12: Będzie ciekawie tego.
10: Udało mi się nawet chwileczkę z nim porozmawiać przed tutaj studiem na backstage'u i generalnie i on, i jego...
0: No, bonus ma dwie walki przegrane, jedną wygraną. Raz wyszedł na ring z kontuzją kostki i tak się poruszał jak czołg zupełnie, no bo on jeszcze gruby jest. I walił tak, jakby był bohaterem jakiejś starej retro gry. No, polegało to na tym, że miał tylko jeden cios, takiego jakiegoś cepa strzelał cały czas. No i poddał walkę w końcu. Wyczerpał się.
13: Wyrzucił stół. No, może coś ma do stołu, nie wiemy. Generalnie...
0: Prędzej się za dużo Hulka Hogana naoglądał. Jeszcze jak zedrze z siebie koszulkę teraz, to już będę pewien tego, że się na kim się wzoruje.
13: Adbuster z ozdobą, co sądzicie?
10: No tam jest według mnie
13: przygotowanie,
10: chyba...
13: czy trochę jest tam gry
10: Wydaje
13: aktorskiej?
10: Mi się, że tutaj będzie taki prawdziwy fight, z racji tego, że no nie przepadają gdzieś ze sobą ogólnie, prawda? Co dało się odczuć podczas konferencji, podczas ich jakichś tam spotkań, trailerów Fame MMA. No i tutaj naprawdę no może być gorąco, tak uważam.
13: Rozumiem. A jeżeli chodzi...
0: No, tak mówiąc o Rafoniksie, można wspomnieć o tym, że siedział w bidulu, czyli w domu dziecka. Został tam wysłany przez matkę najpierw do jakiegoś katolickiego ośrodka wychowawczego. Kiedy wrócił po podróży z ojcem po Polsce, ojciec Rafona, będący w separacji z matką, zabrał syna w wielką podróż po tym, jak wygrał na loterii jakieś tam większe hajsy. No i po powrocie matka, która uznała, że ojciec porwał syna, w ogóle jeszcze tego syna wysłała gdzieś tam do ośrodka wychowawczego, gdzie Rafoniks w tym katolickim ośrodku nabył świetnych wzorców wychowawczych, na przykład spotkał księdza Dubczora Leśnego, który słynął z tego, że brał wszystko, co się dało i na drzewo nie uciekało. Taki to był ksiądz, taki równiacha.
14: Ja kurwa wielu robi, chudy spaślak, wolę spaślak jakimś chudym masem.
15: 7000 ludzi już.
0: No, tutaj mamy zajawkę, fragmenty filmów z Rafoniksem i Danielem Magicalem puszczają, fragmenty ich streamów.
15: Nasza wojna zaczęła się 2-3 lata temu, nawet więcej, i zawsze dominowałem nad tobą, dlatego że jesteś lekko upośledzony i teraz jak już nie jestem z kobietą, no wstaję na nogi, tak? Dałem ci luzu i wyłącznie dlatego, bo byłem w związku, nie?
14: Co ja wam ja wam powiem, że robię swoje, ja potrafię... Robić coś innego niż siedzieć, gadać i tak dalej, czy pić jedno piwo przy stole.
0: No, 44 słuchaczy właśnie mamy w radio, czyli jakaś ważna chwila, magiczna liczba nasza tutaj.
14: W całym kraju, że Daniel Magical jest jeden, Dymy to jest content na YouTube, mamy Bystrzaka, mamy też Machonka, który robi śmieszne telefon o wiele lepiej niż ta chuda nie, na przykład.
15: Dziadek ci kurwa, za kupami cię dziadek pojechałeś na pogotowie, stary. No dziadek 60-70 lat z wnukiem wjechali ci na chatę i cię na jak psal. Stary, jakie problemy z prawem? Co ty jesteś JP? Handlowałeś czymś? Byłeś w jakiejś ekipie? Nie wiem, co ty jesteś, jakimś kibicem? Na ustatki?
16: Bartek Kopucki z Pałczyna, słyszałem, że lubi...
15: Ale grubasie się połamał tam, kurwa.
0: No, Rafon się właśnie szczyci tym, że ma szacunek ludzi ulicy. Z tego, co pamiętam, to... przestrajał jakieś krojone telefoniki czy coś takiego i tam znają go na mieście, nie?
15: Mnie za rączkę i nie prowadź mnie do swojego
0: przedszkola. JP, JP.
15: Liczysz na to, że ja będę się z tobą bił. Wziąłeś sobie Polaka.
17: typa, który nawet mi by najebał.
18: Urzędnicza 2, Daniel wariacie. Dawaj na dół, pogadamy sobie, jak koledzy z dawnych lat. 4 lata jechałem, jestem, masz okazję. Czekam.
0: No tu pokazany słynny wjazd na chatę Rafoniksa na urzędniczą. I to zabawnie wyglądało, jak Daniel opisywał, ilu tam przyjechało. Mama, dzwoń na policję! 40 przyjechało! 40 normalnie, kufa! A potem się okazało, że nie 40, tylko 30, a potem, że nie 30, tylko 10, a na końcu, że 4 osoby.
13: Prześcigają się w tym, by jeden był lepszy od drugiego. Dzisiaj będą mieli ku temu okazję, by pokazać, kto faktycznie jest lepszy, by pokazać, że to, co zaistniało gdzieś w internecie, ta mała wojna, przerodziła się w coś, co możemy oglądać teraz tutaj.
0: No, tak jak we wrestlingu mamy te jakby dwa obozy, tych dobrych i tych złych gości, no to tutaj mamy też takie dwa światy, tą lordozę i patusów, nie, którzy są przeciwko sobie. Jedni to właśnie tacy, którzy wychowali się na ulicy, byli w domu dziecka i mają w domu wszystko brudne i rozpierdolone, a drudzy, to nie wiem, bananowa młodzież z dobrego domu, czy jakich tam, jak zwał, tak zwał.
11: Te osoby decydują się na to. Mam nadzieję, że żadna z tych osób nie ucieknie, nie będzie się bała. I w końcu...
13: Myślę, że nie uciekną i myślę, że nie uciekną też nasi goście. Bogzel i Wojtek Gola znowu są u nas. Moi drodzy panowie, no walka wieczoru, prawda, Rafoniks, Magical, czyli pojedynek chyba, na który wszyscy czekają, tak nie ma co ukrywać. Każdy czeka na tę walkę, by zobaczyć, kto faktycznie będzie lepszy. Co sądzicie? To poruszy publikę? Michał?
19: Na pewno poruszy to publikę, ponieważ konflikt Rafoniksa oraz Magicala to jest bardzo długo wyczekiwany konflikt, który właśnie finał będzie mieć tutaj w oktagonie za nami. Rafoniks i Magical kłócą się bodajże od ponad 4 lat, więc jakby długość tego konfliktu bez żadnych wyjaśnień, takich stricte fizycznych, nie ukrywajmy, nie miał miejsca jeszcze do tej pory. Wiadomo, były tam jakieś akcje, że...
0: No tak, chłopaki się poznali jeszcze grając w Tibie i streamując swoje gameplaye na Twitchu.
19: Za niedługo będzie ten finał i wydaje mi się, że będzie to najbardziej emocjonujące.
0: A potem się pokłócili o to, czyje są znalezione diamentowe buciki. Plus 4.
13: Będziesz mógł oczywiście dodać do tego poprzedniego pytania, które zadałem Michałowi. Powiedz mi, czy to jest rozwiązanie? Czy Fame MMA ma być takim miejscem właśnie wyjaśniania?
0: Przypominam tutaj jeszcze ciekawostki o zawodnikach. Daniel ukończył technikum, ale nie zdał matury. No to tutaj jakaś bratnia dusza troszeczkę. Też mam średnie, niepełne. Czyli tak jakbym miał podstawowe w sumie. Wykształcenie podstawowe. Dzień dobry, krawiec się kłania. Ale jakoś nie czuję z tego powodu wielkiego dyskomfortu, ani nie mam jakichś tutaj z tym problemów.
20: Na sportowych relacjach przy profesjonalnej opiece. O, jaki szał za bonusem, słuchajcie, co już niesamowitego.
0: A jak ktoś uważa, że jestem głupy, to mam mu do powiedzenia tylko tyle. Człowieku, chyba sam jesteś głupi, nie?
20: To jest na sportowych relacjach i...
21: Tutaj widzimy bonusa.
13: Mamy bonusa teraz na monitorze.
21: Ewidentnie zadowolony bonus.
13: Maga.
21: Tutaj bonus naprawdę jakby czerpie energię z ludzi na widowni. Tak, jest to dla niego pewnego rodzaju amulet, który no mocno go wspiera. Widzimy, że tutaj przybija piątki.
0: Bonus jest jakoś związany mocniej z tym zakładem internetowym bukmacherskim LVBet. Nie wiem, czy on jest przypadkiem właścicielem tegoż.
13: Które są za nim tutaj.
0: Strasznie go reklamuje, aż sobie ciągle o tym wspomina, coś tam sobie wytatuował flamastrem na brzuchu jeszcze.
13: Śledziłeś to, co działo się w sieci.
0: Rozdaje jakieś premie od tego LVBetu, LVBeta. Ta marka jest zresztą jednym ze sponsorów gali.
13: No nie wiadomo, jaką osobę ostatecznie, no i później Rafoniks.
0: Ciekawe, ile trzeba zabulić, żeby zostać oficjalnie sponsorem gali. na przykład nocne radio jakby dało, nie wiem, 10 zł i byśmy potem się tak domagali, dzwonili tam do Boxdela. Słuchaj, no wiesz, wiem, że niedużo oddaliśmy, ale jednak to 10 zł to 10 zł, nie? Mieć 10 zł, a nie mieć 10 zł to już 20 zł, nie? Więc domagamy się, żeby tam coś, żebyście coś wspomnieli o nocnym radio.
21: To jeszcze przez długo komentowane. Sądzę, że również sami fighterzy, czyli Rafonix oraz Magical, będą to dość długo komentować. Na przykład dany twórca swoją porażkę lub wygraną. Tak czy inaczej, nie wiem, czy chłopaki się pogodzą po walce, nie jest mi to znane. Wiem jedynie, że bardzo, obaj chcą bardzo wygrać.
13: Coś
21: i to
13: się znowu dzieje.
20: Tak? Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ja bardzo czekam na walkę, bonus kontrastolowany, bo wiem, że to będzie jedna
21: słuchajcie,
20: z najlepszych
21: decyzji. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj naprawdę wydarzyło się coś niesamowitego.
20: To jest niemożliwe.
21: Bonus ma tutaj naprawdę bardzo dużo zwolenników.
0: Coś tam się dzieje chyba na widowni, bo tu fluorescencyjna kamizelka się pojawiła. Czyżby ochrona interweniowała? Może bonus znowu coś zniszczył, kopnął, połamał.
13: Tak, dokładnie.
0: Robi z siebie gwiazdora chłopak strasznie. Gwiazdorzy. Zjedz Snickersa.
20: Mogło się sprawdzić internetowe przysłowie, czy któryś z nich, jak to się mówi, kozak w necie, pizda w świecie. Także dzisiaj zobaczymy, kto będzie tym kozakiem, a kto będzie tą pizdą w świecie. Także zapraszamy, emocje będą wielkie, elektryzujące.
21: Emocje mocno podgrzane. Jestem naprawdę jednej rzeczy ciekaw. Po prostu, co się wydarzy potem, po tej walce? Co się wydarzy po tej walce? Czy chłopaki się pogodzą, czy jednak po prostu zostanie niesmak?
13: Znaczy, bardzo często jest tak, przynajmniej jeżeli ktokolwiek ogląda gdzieś tam sporty walki, że ludzie chcą rewanży, prawda? Myślicie, że tutaj istnieje możliwość rewanżu, Wojtek?
20: Oczywiście, zawsze istnieje taka możliwość. Myślę, że to wszystko zależy od przebiegu walki. Jeżeli pójdziesz szybki knockout, to na pewno jeden z zawodników będzie chciał szybko rewanżu. Ale jeżeli to będzie taka walka, gdzie oni po prostu do ostatniego tchu będą walczyli, że oni już opadną z sił.
0: O, Kuba się zjawił, pozdro Kuba. Pozdro i poćwicz.
20: Pewnie jak oglądaliście wiele walk właśnie MMA, które były budowane na wielkich emocjach, wielkich nerwach, wielkich kłótniach, kończyły się później wielkimi przytulasami i obdarzeniem jeden drugiego szacunkiem. No ciekawe, czy czteroletni konflikt będzie możliwy do rozwiązania właśnie w ten sposób, żeby sobie udowodnili i nabrali szacunku do siebie, czy wręcz przeciwnie, zadziała to jak płachta na byka.
21: Powiem ci, Pawle, że jak śledzę sieć, to zauważyłem, że Rafonix na przykład nabrał mocnej pokory. On nie jest już taki jak wcześniej. Jest to osoba, która jest bardziej zrównoważona.
0: Tak, być może po tej walce już całkowicie spokornieje.
21: No Marcin, kurczę, powiem ci, zrobił na pewno jakiś taki życiowy progres, a na pewno po tej walce, jestem przekonany, na pewno Rafonix wyciągnie z tego wnioski, a jeżeli chodzi o Magicala, no to już nie wiem, nie mam pojęcia.
20: Puentując to wszystko, myślę, że warto powiedzieć, sport uczy pokory.
1: Zdecydowanie. Dokładnie. To jest dobra puenta.
13: Moi drodzy, w takim razie my zapraszamy was już do oglądania kolejnych walk, które czekają na was. Dziękuję Michał, dziękuję Wojtek.
20: Dzięki.
13: Dziękuję Trypson.
20: Dziękujemy wam serdecznie.
1: I kochani, zachęcamy. Jeszcze możecie kupować pay-per-view, jeżeli wam się nie udało. Chociaż właściwie i tak tego nie usłyszycie, bo jak nie macie pay-per-view...
21: No właśnie.
0: Mówisz to do tych, wiesz.
20: Czekajcie kolegą.
13: Tak. Miłego oglądania, moi drodzy. Tak. Miłego oglądania.
20: Pozdrawiamy.
21: I dziękujemy.
0: Kuba, skąd takie przekonanie, że w ogóle coś chłopaki czytają? Rzuciłem kiedyś taki pomysł, że można by robić bajki MMA dla dzieci, gdzie już od małego by się uczyło. I wtedy czerwony kapturek założył wilkowi poczwórnego Nelsona i wilk odklepał walkę. Rozpierdol frajera, krzyczała babcia. Jakiś pan z mopem na głowie wyszedł na scenę i chodzi, spaceruje w lewo i w prawo, i w lewo i w prawo, i chyba śpiewa. Oh, Gdzie ten Rambo? Gdzie ten Rambo? Jakiś nowy film z Rambo ma wyjść. Rambo na Dzikim Zachodzie, coś takiego. Ja z jakąś mafią meksykańską będzie walczył. Znowu I don't wanna fight. I don't wanna fight. Yeah. No, I don't wanna fight. You must fight, Rambo. You must fight. No. No. I don't wanna fight.
2: Słuchać waszych gęstych bredni. Chłopak twój to jakiś gangster. Widzę jego profil.
0: Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili.

dziewczyny jak dziewczyny, Kuba, no to są takie, wiesz, takie laski, które wszystkie wyglądają też tak samo, tak jak faceci dzisiaj wyglądają podobnie, mamy dwa takie typy urody, metroseksualny drwal i ten, i zaczesik na głowie i wygolone półba, no to tak wszyscy podobnie wyglądają, no. I dziary. Jak się bawicie? Bo ja doskonale. Chcielibyście, żebym tak miał taki sposób mówienia i nadawał dla was audycję? Najlepiej codziennie? Nasze, ja nie chcę u złota, wolę te diamenty.

Spróbuję przełączyć, bo tutaj teoretycznie się da przełączyć na... O, a na zakładce Loża Szyderców z innej kamery zamiast Loży Szyderców mamy też tego pana z frytkami na głowie. A jak przełączę na Różala, to co będzie? Też pan z frytkami na głowie. Przepraszam, z mopem. Jakby był taki zawodnik z mopem, też takim na głowie, to ten przeciwnik mógłby go tak za nogi chwycić i na końcu nim ring zmyć krew z ringu. Jan Fior kiedyś powiedział, no Kamilu, ja nie mam nic do murzynów, to ty też się uczyłem wierszyka Murzynek Bambo, prawda? Jest to normalna rzecz. I powiem tutaj nawet pochwalę, bo mopa wynalazł murzyn w

A tutaj zabawna sytuacja, bo w tekście było słowo chyba pizda, przepraszam, że ogółem, że tak powiedziałem, a komentatorzy się jakoś nie szczypali i Trypson tutaj gadał o pizdzie, prawda? A tutaj sobie wypipkali, taka autocenzura. Nie trzeba, chłopaki, tutaj można wszystko. Robię to z ekipą jak Cody Day. Moja skóra z tylko YSL. Świeży jestem jak Polo Gay. Chcę na ręce mieć chudą P. Damy tanczo, ślepamy yo. Nie wiem, Kuba, czy jest obecny Bób, Homar i Włoszczyzna, ale to chyba tak widzę, że połowa widowni to obcięta na łyso chyba. To chyba tak.

0: Czy też ja nie mam takich sweeperów w radio bajeranckich jakichś.
1: Tak jest, jedyny w swoim...
0: Ale mogę wam za to, zamiast dżingli, mogę wam zaszczekać odbytnicą, jak chcecie.
1: Z drugą częścią gali Fame MMA 2. Moi drodzy, moje pytanie, czy jesteście gotowi? Zostały nam jeszcze 4 walki. Ta pierwsza połowa była niezwykle obfitująca w takie nietuzinkowe i szybkie przede wszystkim zakończenia.
0: Takie szybkie.
1: Pytanie, czy jesteście gotowi na więcej? 2 osoby są gotowe.
0: Tak. Taki komentarz będzie z widowni, taka cisza. Tak.
1: Dobrze, czuję to, fajnie, dobrze. Moi drodzy, w takim razie, żebyśmy z powrotem weszli w ten klimat, bo jeszcze ludzie zajmują miejsca, wsiadają. Myślę, że to jest ten czas, żebyśmy przypomnieli sobie taką naszą małą grę z Fame MMA 1. Przypomnijcie w ogóle...
0: Jesteście gotowi!
1: Z nami w koszalinie!
0: Tak. Co, klaun z koszalina będzie?
1: No, czyli ci ludzie
0: znaleźli
1: nie wracają,
0: go?
1: Ale pay-per-view kupili, wiadomo. W takim razie, kochani, bardzo prosta sprawa, bo za chwilę już będą wychodzić te nasze główne gwiazdy i w tym momencie chcemy sprawdzić, czy będziecie potrafili odpowiednio ich przywitać. To jest bardzo ważne.
0: O, jaki konferansjer będzie teraz zagrzewał.
1: Skrzydła lub je podcina. Widzieliście bardzo dobrze, co było w walce Amadeusza Ferrari.
0: Krzyknijcie A!
1: Więc, moi drodzy,
0: A! Krzyknijcie B! B!
1: Bo jesteśmy w oktagonie. Która strona jest najgłośniejsza? To jest bardzo proste. W momencie, kiedy pokazuję mikrofonem waszą stronę, robicie gigantyczny hałas. Przetestuję. Pokażę przed siebie i moi drodzy, robicie największy hałas, na jaki was tylko stać. 3, 4! Super, fajnie. Elegancko, jest dobrze. Wiem, że stać was na więcej, ale jest. Teraz sprawdzimy tę stronę. 3, 4!
0: Ja nie lubię takich zagrzewaczy. Turlaj się, grubasie.
1: Dobra, tam jacyś kibole się zebrali.
0: No są dzieci na widowni, są maluszki,
1: w takim razie sprawdzimy
0: 6-latki. To 3, bardzo 4. Dobre widowisko dla dzieci.
1: Tył bardzo skromny, ale jakże głośny. Dobrze, to teraz zobaczymy, pobawimy się. Mikrofon idzie w...

0: waszą stronę. Zaczynacie, zabieram mikrofon, kończycie. 3, 4. Dobrze, moi drodzy, to teraz wszyscy na 3-4 robimy największy hałas, na jaki nas stać. 3-4!
1: Nas powinien, jak tak już biega po ringu z tym mikrofonem, żeby tak się wywalił i sobie głupi ryj rozwalił.
0: Marka Adbastera Hoffmana i Dawida Serfera. Ozdoby!
1: Coś czuję, że Dawid będzie miał ozdobę pod okiem chyba. Znowu. Znowu będzie najkrótka walka, pół rundy.
0: 73 kg.
1: Się przewróci, upadnie. Głupi racer rozwali.
2: Jego kanał ma około 1 300 000 subskrypcji. Na swoim kanale prezentuje głównie testy, konfrontacje różnych produktów oraz unboxingi.
0: Dawid Ozdoba to postać niezwykle kontrowersyjna, barwna i wzbudzająca wśród widzów no, co najmniej skrajne emocje.
1: Wodzirej chyba. Wodzirej.
0: Vlogi ze swojego życia. Ozdoba ma na swoim koncie także przygody muzyczne. Nagrał swoją płytę. Zobaczymy, czy dzisiaj także usłyszymy lato, lato.
2: Tak, ja tą płytę...
1: Zostań z nami.
2: Bardzo fajne. Adbaster w roku 2012 założył kanał o nazwie Być jak Jan Błachowicz. Na kanale tym zaczął prezentować swoje treningi, sztuki walki MMA.
1: No ja Adbastera bardziej znam z tych nagrań, gdzie sprawdza, czy reklamy mówią prawdę. Bierze jakiś towar na warsztat i sprawdza, czy patelnia faktycznie się nie zarysuje, czy podpaska faktycznie wchłania i tak dalej. No i myślałem, że o to chodzi w jego show, no bo Adbuster to pogromca reklam chyba, tak? Znaczy.
2: Nie zgadzają, no to nie jest takie do końca ważne. Moi drodzy, na konferencji Adbuster zarzucił Ozdobie, że jest chorobliwym mitomanem, na co Ozdoba odpowiedział Adbusterowi, że ten jest atencjuszem porównującym kleje na YouTubie.
1: Nie jestem mitomanem. Spytaj mojego kolegi Sylwestra Stallone.
2: Ale obyło się bez szarpanin i siłowych przepychanek.
0: Warto dodać, że wedle naszych sponsorów, wedle LVBet, zdecydowanym faworytem tej walki jest Adbuster. Ale coś ostatnimi czasy pękło, coś ostatnimi czasy zmieniło się.
1: No jak Adbuster, skoro zakłady buchmacherskie zdecydowanie stawiają na Ozdobę.
0: Zobaczymy, walka, 3 rundy,
1: 1 do 4. Co on pierdoli? A może to, ja się nie znam, może to w drugą stronę działa, że ten, kto ma więcej, to... No przyznaję się, nigdy nie obstawiałem, to chyba widać, to może w drugą stronę działa, tak? Że jak jest 1 do 4, to przewagę ma ten, co ma 1, to więcej się wygra, jak się na niego postawi? Jak to jest? Zna się ktoś tutaj na bukmacherce? Ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy. To są jakieś kosmiczne dźwięki? Co, teoria chaosu? No, czyli mniejsza, jak jest 1 do 4, czyli wygrasz 4 razy więcej dostaniesz, tak? Jak postawisz na tego, co ma 4, bo jest mniejsza szansa, że wygra, tak? Aha, czyli... Aha. To ten, co ma 4, to chuj nie wojownik. No, i tu mi wytłumaczył. Suspicious Liquid. Dziękuję bardzo. No, czyli zdecydowanie na Dawidka nikt nie stawia. No, to mnie nie dziwi. Dlatego wcześniej się tak zdziwiłem.

0: a ja zajadam sobie solone migdały. O, Dawid Ozdoba się przeżegnał. Puknął dwa razy w ziemię pięścią. Koncentracja 100. Medytacja. Przeniósł się na chwilę do krainy wiecznych łowów i wrócił momentalnie. Retrospekcja z całego życia. Podskakuje, aby lepiej się tego, lepiej krew krążyła w żyłach.
1: Do oktagonu zbliża się Mory Godbuster Hoffman!
0: Na konferencję na motorze wjechał szpaner jeden. Ale dobre migdały solone.

Jakie pozy heroiczne. Szkoda, że nie spadł z góry z takim superhero landing na jedną pięść i nie podniósł tak powoli głowy jeszcze.

trzeba przyznać, że dosyć sprawny, wygimnastykowany jest ten Adbuster. Widziałem, jakie on fliflaki robi, jakieś takie półsalta. No, trenuje też sztuki walki, na pewno judo. No, Dawid Ozdoba to bardziej właśnie techniki samoobrony, które myślę, że psu na budę troszeczkę to jest w oktagonie.

0: Sędzia Erotoman obmacuje przed walką wszystkich zawodników. Nie wiem, czemu to robi. Żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ukrył noża pod pachą.
1: No trzeba przyznać, że zrobiło się naprawdę mrocznie w oktagonie. Myślę, że najlepsze wejście dzisiejszego wieczoru. Dawid Ozdoba w pełni skoncentrowany. Co ciekawe, mimo największego doświadczenia na gali, dwa pojedynki stoczone, bukmacherzy skazują go na porażkę. Za 100 zł postawione na Adbustera, zaledwie 12 zł czystego zysku.
0: A Suspicious Liquid twierdzi, że nie ma podobno prawka na ten motor. Adbuster.
1: Adbuster zasłynął ze swojego projektu być jak Jan Włachowicz. Zresztą
0: może to jest tylko taki motor do wjeżdżania na przykład na konferencję, albo żeby sobie siąść jak laska przyjdzie do ciebie i wyglądać sexy.
1: Kilka walk amatorskich stoczonych.
0: Ponoć on się tak dorobił, ten Marek Hoffman, Adbuster, na YouTubie tylko. Niektórzy twierdzą, że jak już się ma te miliony subów, to naprawdę jest hajsik z tego, konkretny.
2: Tutaj drugi zawodnik, żadnych zbędnych emocji, tak? Skupiają się na walce.
1: No i od razu bardzo optymistyczny atak Ozdoby.
0: No, rzucili się na siebie, się tutaj w objęcia sobie wpadli. Adbuster dociska Ozdobę, ciśnie go, ciśnie.
1: Sztukę, także
0: jakieś dziwne plastry ma na plecach. Po co im te plastry? Się zastanawiam. Ktoś się tu orientuje? Żeby zakryć pryszcze, czy o co chodzi?
2: Bliźniaków, gdzie zawodnicy mieli herb Uniku na spodenkach, tutaj w narożniku Adbustera.
0: Ale to dziwnie wyglądało, bo tak jakby na początku mieli sobie no tak tam jakiegoś żółwika strzelić, tak jak to zawodnicy czasami robią jeszcze przed samą walką, a tu nagle się Ozdoba rzucił na Hoffmana. Wali go tu po nerach. A Ozdoba dusi Adbustera i chyba go zaraz udusi, bo czasami człowiek musi, inaczej się udusi.
1: Ale na razie wytrzymuje to Ozdóbka bardzo dzielnie.
2: Odwrócenie do siatki, teraz dociska Dawid.
0: Kolana, po Ozdobie, koniec walki. Dostał kolanem w brzuch dwa razy, kilka ciosów na ryj i zdaje się, że po walce.
1: Teraz jeszcze czaruje na środku oktagonu.
0: A Ozdoba już coś krzyczy, kurwa ludzie, no!
2: Jak to powinno być odebrane, no bo...
0: Szczęka... Krzyczy, że szczęka mu wypadła.
1: Powinien przerwać pojedynek i pozwolić, aby szczęka wróciła na swoje miejsce. No, będą kontrowersje. No, jest Dawid Ozdoba, to zawsze kontrowersje są, ale tutaj naprawdę ma prawo być rozczarowany.
0: No, widać, że nie zgadza się tutaj z decyzją sędziego. Twierdzi, że wypadła mu szczęka po prostu i że dlatego chciał przerwać walkę, ale on mi nie pozwolił, bo akurat mi się tutaj się poślizgnąłem i mama mi złe majtki uprała i mnie cisnęła gumka znowu przegrałem.
1: Piąta walka i piąta walka zakończona w pierwszej rundzie.
2: Tak, więc to może inaczej, bo ta walka się potoczyła,
0: Ozdoba chyba nie powinien już walczyć, już dawno nie powinien walczyć. To jest jakaś jedna wielka kompromitacja. Jeszcze jakieś cyrki robi, że mu szczęka wypadła, bo ja chciałem walczyć, mi przerwał i... Ja myślałem, że słyszałem gonga, bo on mi walnął gonga i ja myślałem, że to gong. Torpedo los i gonga w nos, proszę Państwa.
1: Adbuster wyjął mu ją wręcz.
0: No właśnie, to jest dobre pytanie od Umo tutaj. Dlaczego Dawid Ozdoba walczył w rajstopkach? Myślę, że te rajstopki nawiązują trochę do tego, jak się Ozdoba zachowuje.
1: Myślę, że ma rację jednak Dawid Ozdoba. Ta walka nie powinna być zakończona.
0: A czy Hoffman to jest polskie nazwisko? Zapytuje Suspicious Liquid. zaraz usłyszymy tutaj wymówkę Dawida, na pewno będzie się awanturował. Nie robi się to.
2: Które robią szczęki, typowo pod wycisk szczęki zawodnika, dla którego robią, tak? Większość zawodników już nie kupuje szczęk seryjny, tylko właśnie robi sobie szczęki.
0: O, tu ostre słowa poszły. Widziałeś, że nie mam szczęki, chuju jebany. Tak więc widać, że są ze sobą na perty, chuju jebany.
1: To zdoba, wciąż nie może się tutaj pogodzić.
0: Na miejscu Adbastera to bym tak się teraz nie puszył i tak nie chwalił tym pucharkiem i nie wznosił go i tak się nie ekscytował samym sobą, bo to jednak faktycznie, to jeśli mu ta szczęka wypadła, sędzia tego nie zauważył, to też trochę dupa nie sędzia, no.
3: No co, no, szczęka mu wypadła. No, Marku, żarty żartami, ale chcielibyśmy usłyszeć od ciebie coś więcej, tym bardziej, że wiemy, no, że jesteś osobą, która potrafi w wysublimowany sposób przekazać,
1: no,
3: dużo fajnych, ciekawych informacji.
1: Zobaczymy bardzo ciekawe wypowiedzi, no, zawodników.
3: Jak według ciebie wygląda przebieg tej walki i co się wydarzyło i dlaczego Dawid nie powinien się w tym momencie wkurzać?
4: Generalnie Dawid zaskoczył mnie na początku, bo wleciał we mnie, nie? Ja wiedziałem, że on to zrobi.
0: Wszedł we mnie od tyłu.
4: Ale mimo wszystko mnie to zaskoczyło. Dostałem klapsa na dziąsło. Zobaczyłem kilka gwiazd. No w końcu fejne na same gwiazdy, prawda? A potem mu szczęka wypadła!
3: Marku, ale to nie koniec, chodź do nas. Chyba, że już naprawdę masz dosyć, co?
0: Sztuczna szczęka mu wypadła.
1: Wymianę słowną z publicznością.
3: Chcemy usłyszeć więcej, dobrze, no ta walka jest już dla ciebie historią.
4: Sorry, ale kuźwa, nachlałem się przed treningówek i mnie trochę ty lepiej, nie? Ja, kurwa, gadam trochę jak Binkowski. Zaawansowany encefalopata bokserski. Nie, ja nic nie uwierzę wierzyć.
2: Niepotrzebne to jest, uważam.
1: No jeżeli słyszał to Artur Binkowski, to myślę, że już czarter jest rezerwowany z Toronto.
3: Dla ciebie już zakończonej, dla Dawida chyba jeszcze nie.
4: Specjalnie z dedykacją dla Dawida zejdę do 77 kg i sięgnę po pas! Który zdobędzie dzisiaj któryś z naszych zawodników chyba.
3: Powiedz mi, w takim razie Marku, rozumiem, że jasno powiedziałeś, że to nie jest koniec twojej przygody w Fame MMA, a jak z twoją karierą MMA? Twój kanał być jak Jan Błachowicz oczywiście dawał ci ogromną jakby przewagę, tutaj wszyscy uważali, że jesteś faworytem, ale jednak na początku rzeczywiście Dawid wleciał w ciebie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo nie do końca to ujrzałem, ale wydawało mi się, że on nie podał ci do końca...
0: Co czułeś, kiedy Dawid wszedł w ciebie? No, czułem wielki ból rozpierający moje pośladki.
4: To są takie emocje, że nie widzi się nic, widzi się jeden punkt. Wszystko dookoła jest czarne. Widzisz tylko jeden punkcik, nie słyszysz nic, jesteś odcięty na uwagi trenera, na hejty, na gwizdy, na wyzwiska, ale też na wsparcie kibiców. To jest wszystko, to jest tunel. A na końcu tego tunelu jest zwycięstwo.
0: No, potwierdzam, tak to jest. Jak tam walczyłem troszkę na miecze, to też tak się fokus robi na przeciwnika.
4: Dawid, jeśli czujesz się urażony, to przepraszam. Ja... Ja nie decydowałem. Wszyscy wiedzieliśmy, że to sędzia przerywa walkę, a nie zawodnik.
3: Dobrze, Dawidzie, no to teraz będzie twoja okazja. Marku, dziękujemy ci serdecznie. Zrobiłeś swoje. Dawidzie, chodź do wywiadu. Będziesz miał...
0: Ale jeden ma złoty pucharek, a drugi srebrny.
3: Moi drodzy, Dawid, to zdoba.
0: Szkoda mi tego, który ma srebrny. Jest mu na pewno smutno.
3: Dawidzie, jesteś wściekły, no ale muszę zadać to pytanie. Muszę zerwać ten plaster jak najszybciej. Co według ciebie wydarzyło się w tej walce?
0: Chyba nie jest zbyt lubiany.
5: Słuchajcie, dajcie chwilkę. Chodzi o to, że... Naprawdę mi szczęka wypadła.
3: Dawid, pamiętaj, powiedz to, co ci leży na sercu bez względu na to, co uważa publiczność. Publiczność po to tu jest, oni zawsze mają swoje zdanie i to jest bardzo ważne. I oni mają prawo mieć to zdanie i to zdanie może być jakiekolwiek. Publiczność jest tutaj...
0: Rajstopki mi się wpijały w pupę.
5: Nie wiedzą lepiej, dziękuję.
3: Dawid.
0: O, obraził się. Obraziło się maleństwo.
3: Dawid, ta walka, bez względu na to, bez względu na to, co myślisz, jest już...
5: Dobrze, chcecie wiedzieć, dobrze widział, że mi szczęka wypadła i zachował się jak frajer, nie jak sportowiec. Zachowuje się cały czas jak frajer. Możecie gwizdać! Gwizdźcie! Proszę, gwizdźcie!
0: Co, bez szczęki nie mógł chwilę powalczyć do czasu, aż się wyjaśniła sytuacja z tą szczęką? Mógł... Takie to wielkie jest ryzyko, już w takiej rękawicy są, nie są aż takie ciosy, żeby ci zęby od razu wybił przeciwnik, nie? Może się bało że o swoje ząbki tak strasznie.
5: Właśnie pokazaliście, jak warto dla was pracować, jak warto dla was się starać. Właśnie to...
0: No pewnie, że się biłem.
5: Nie macie pojęcia, jak szanować.
0: Nie raz się biłem. Ale zdecydowanie nie jestem typem wojownika, raczej magiem jestem.
5: Gwizdy! Co, cisza? Dawajcie gwizdy! Podajcie gwizdy! Widzicie? Nawet umiem wami manipulować. Dziękuję bardzo.
3: Jak to dobrze, mam dobry refleks. Raz jeszcze, moi drodzy, Dawid Ozdoba, pożegnajcie go tak, jak uważacie, że na to zasługuje.
1: No i publiczność wykonała lincz na Dawidzie Ozdobie, natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że przepisy są na tyle elastyczne, że tutaj nie był w aż takiej defensywie Dawid Ozdoba i spokojnie sędzia mógł kontynuować tą walkę. Myślę, że my byśmy tak zrobili na jego miejscu.
0: No, tak strasznie się cackają z tymi zawodnikami, nie? Że już na chwilę przysiądzie na kolanko, już sędzia tam wskakuje, łapie tamtego za szyję, przerywa walkę, już. Jakby ze szkła byli ci ludzie wszyscy, albo byli, nie wiem, jakimiś... Jakby to była jakaś dziecięca liga MMA. Dziecięca federacja. No, trochę tak jest, no są to friki jednak.
1: On tutaj miał kilka milisekund na podjęcie decyzji.
2: No niestety werdykty sędziów są nieodwracalne, prawda?
0: No to trochę taka bardziej gała to jest niż gala. Gała.
2: Sam widział tę sytuację, że
0: wielka gała.
2: W boksie tajskim, w takim ciężkim, naprawdę twardym boksie tajskim, na przykład wypada przeciwnikom.
0: Ile razy przegrałem walkę przez wypadniętą szczękę? To do mnie pytanie? Nigdy nie miałem szczęki założonej.
2: I awantura na hali.
1: Tak, tutaj.
2: Awantura na zabawie.
1: No ale chyba spodziewaliśmy się, że jak tylko pojawią się dwie postacie tego wieczoru, Dawid Ozdoba i Bonus BGC, no to coś musi
2: ale
1: się
2: wiesz,
1: udać.
2: Jesteśmy na Fame MMA.
1: Tak.
2: Także wiesz, no ja cały czas byłem. To jest miejsce na takie rzeczy. Nie sportowe, jakieś typowo stricte wydarzenia, tylko Fame MMA, no niech się dzieje, tak.
1: A jak się tutaj rozglądamy po hali, no to jest popyt, no to została zapewniona podaż.
2: No hala została cała zapełniona, tak. Właściciele znaleźli niszę. Wypełnili ją. Dobra.
0: Dawid Ozdoba pokazał gałę. Gała MMA.
6: Serdecznie kochani, właśnie jestem w szatni u Dawida Malczyńskiego. Jest z nami również jego brat Marcin. Cześć chłopaki. Hej, czy ja mogę tutaj...
0: Cześć chłopaki, w górę ptaki.
6: Powiedz mi, jak nastroje przed walką?
7: Nastroje przed walką jak najbardziej bojowe, widać, to wszystko buzuje już we mnie, nie mogłem doczekać się tego dnia. Myślę, że damy z adrenem na pewno.
0: A już za chwilę walka Malczyński kontra Polański.
6: Co ci da obecność brata podczas przygotowań?
7: Na pewno pomógł mi bardzo mentalnie, ale też pomógł rozwinąć mi się w płaszczyźnie parterowej. Jak wszyscy wiemy, Marcin jest posiadaczem purpurowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, także na pewno pokazał mi wiele, wiele fajnych myków związanych z tą właśnie płaszczyzną.
0: Myków?
6: Marcin, a czy były jakieś minusy współpracy z tobą?
8: Nie no, przede wszystkim jestem bratem, dopiero później trenerem Dawida, więc myślę, że dyktował mi warunki wtedy, kiedy chciał, to pokazał mi to, co chciał i jak mi... Starałem się być wyrozumiały, on dawał jakby warunki, ja mu pomagałem, nie? Myślę, że nie było.
6: Czyli mamy tutaj bardzo zgodne rodzeństwo. Dobrze, a powiedz, czy masz jakąś specjalną taktykę na dzisiaj?
7: Tak, aczkolwiek no, nie mogę wam jej zdradzić, ale będzie dużo, dużo kopnięć.
6: Czyli rozumiem, że nawiązujesz do poprzedniej konferencji?
7: Po części tak.
6: Dobrze, chłopaki, w takim wypadku ja wam nie będę dłużej przeszkadzała. Powodzenia, Dawid, i na razie.
0: Fajne dytki. Ma ta pani. Ale to jest wszystko wyreżyserowane i kur... ci ludzie, oni naprawdę się tak sobie wszystko poustawiają, że o, i wtedy naprężę bicka, i wtedy mi będzie żyłka pulsowała, i wtedy tak się obrócę seksownie i pośladki napnę. Żenada
3: to. Tymczasem, moi drodzy, myślę, że wszyscy możecie złożyć ręce do oklasków, bo w kolejnej walce zmierzą się Piotr Bonus BGC Witczak!
0: Moja taktyka jest taka, że pozwolę mu wejść w siebie, a wtedy jak już we mnie wejdzie, to napnę pośladki z całej siły i jakby wezmę go w kleszcze odbytnicze.
3: Fanpage, super, super. Chciałem powiedzieć fanpage, chodziło mi o fanbase czy tam cokolwiek. Dobrze, kochani, a jego przeciwnikiem będzie ten, którego już widzieliście na gali Fame MMA 1, Sebastian Strolowany Nowak.
0: No ciekawe, co Bonus pokaże. Tak się naprężał, tak się nabzdyczał. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco.
3: Mimo, że jest od niego wyższy o 12 cm, bo ma 1,92 m, no to waży 105 kg, więc zdecydowanie jest tym mniejszym w tej walce.
9: Tak jest. Bonus to bardzo znana i ważna postać na polskim YouTubie. Jest autorem wiralowego hitu pod tytułem Na Łazarskim Rejonie. Zasłynął też tym, że został wpuszczony w Malinę przez Pakola podczas wywiadu pod tytułem Lufa Pytanie, gdzie Pakol prawdopodobnie pił wodę, udając, że pije wódkę równo z Bonusem, co zaowocowało tym, że Bonus stracił panowanie nad sobą, a Pakol wypowiedział wtedy te słynne już słowa: co się stało z panem Witczakiem?
0: Ale śmieszne. No to zasłynął tym, że pił sok malinowy, a myślał, że to wódka, i placebo zadziałało i się ubzdręgolił i pobił się ze stróżem nocnym, który pilnował bramy wejściowej. No to takie osiągnięcia mają ci ludzie.
3: Konkretnych wiązanek strony Bonusa. Po tym, jak Strolowany nazwał Bonusa pajacem, Bonus nie wytrzymał i rozjuszony ruszył w jego stronę. Doszło do szarpaniny.
9: Oj, tak, tak. Bonus był również bardzo niezadowolony, gdy transmisja konferencji dobiegła końca, to wyraźnie zaznaczył, przewracając stół ze złości. Wszyscy to widzieliśmy.
3: Walka odbędzie się na dystansie 3 rund.
0: Na swojej demówce Bonus wystąpił w masce klauna. To o czymś nam mówi tutaj, o charakterze tego pana. Czy on nie jest z Koszalina przypadkiem? Może to on jest tym klaunem? Może go właśnie znaleźliśmy? A wiecie, że podobno się naciąga dzieciaki teraz na jakieś telefony, że mogą znaleźć tego klauna z Koszalina i tam gdzieś muszą zadzwonić i wydają na SMS-y. W ogóle chyba większość zarobków tych różnych youtuberów, tych donate'ów, te SMS-y różne, to są właśnie pieniądze od dzieciaków. Bonus tutaj jakiś zaraz będzie kołowroty pokazywał i cios z laczka. Człowiek reklama znowu, człowiek reklama. Wszędzie naklejki, logosy. To jest taki, sprawdziła się idiokracja. Po prostu. Pamiętacie tą koszulkę jednego z bohaterów, gdzie miał 100 tysięcy, cały był w logosy, w telewizji, wszędzie logosy i taki mały ekranik z programem Au moje jaja, nie? No jest to takie trochę idiokratyczne w sumie wszystko, nie? Z państwa, kopnął go w jaja, a tam jeszcze taka ramka z reklamek różnych logosów. No jest idiokracja w sumie. Jest propozycja nowej walki Sanjaya z Jasnej Strony Mocy kontra Jerzy Zięba. Dlaczego ludzie wysyłają kasę? No głównie po to, żeby potrolować, po to, żeby gdzieś tam zaistnieć, chociaż na sekundkę twój komentarz się pokazuje na ekranie i widzisz na przykład reakcję czyjąś tego bohatera nagrania, który reaguje na twoją zaczepkę, albo jak obrażasz jego matkę, się tam zaczyna miotać po pokoju. No i chyba to głównie, nie? I tutaj działa masa, no po prostu milion ludzi wyśle ci po złotówkę, no i masz milion. Zarobisz milion jak Celine Dion. Bonus tutaj pajacyki uskutecznia. Dopinguje publikę, która jest zdecydowanie za nim. No, ludzie lubią takich wariatunciów. No, nawet przyzwoite logo ktoś zaprojektował tej federacji Fame MMA. Chociaż może by mi się udało przy dobrych wiatrach. Jakbym nie miał wiatrów, to może by mi lepsze zrobił. Całkiem dobry w tym jestem. Ogólnie infografika, logosy, oświetlenie, różne tam efekty, montaż, wszystko to jest na dość dobrym poziomie. Widać, że mają, że pod skrzydła tej federacji schował się jakiś całkiem przyzwoity grafik lub kilku animatorzy, montażyści. No ciekawe, co tam, jak wyjdzie ta walka. Jednak spora różnica wagi. Strolowany 102... A, nawet nie taka duża. Strolowany też w sumie taki dosyć dzik. Z bonus 134 kg i 180 cm wzrostu. A strolowany 192 cm. No to dosyć wysoki. I 112 kg żywej wagi. Ważący 134 łapki w górę. Bonus. Clown. Jak on ma tam na nazwisko? Witczak.
1: Pewnym jak śmierć, że prędzej czy później bonus BGC zawita do oktagonu. Marcin, myślę, że
0: właśnie. Przypominam, na 3 walki jedna wygrana. No to taki freak właśnie stuprocentowy. Freak pełną gębą. Brzuszek zwisa, zna 2 ciosy, kondycji ma akurat na pół rundy, no taki czołg trochę, czołg. Ale myślę, że może być ciężko się teraz zbliżyć do bonusa, bo on będzie tymi łapami tam wymiatał. Trzeba go trochę zmęczyć, ja bym starał się zmęczyć takiego kloca.
2: Zniszczył plecy zabaw dla dzieci.
1: To tam cała ekipa z... Cichy Boxing Team, ostatnie porady dla bonusa. No nie wiem, czy strolowany jest gotowy na to, co zaraz się stanie. Taki styl modliszki trochę.
0: No strolowany styl modliszki, a to ponoć bonus trenował w Shaolin.
1: On jest bardzo doświadczony.
0: Co to za jakiś tutaj kung fu panda?
1: Czekać rywala i uderzyć w odpowiednim momencie, myślę, że tak będzie tutaj.
2: Co mi się tego nie spodziewał, bo myślałem, że on...
0: Jakieś brazylijskie jiu-jitsu chyba. O, bonus się rzucił i lecą cepy, lecą młoty i chyba mamy koniec walki. Nie, tutaj oplata nogami, strolowany bonusa seksownie. Do gały chce go zmusić. Bonus chyba będzie starał się podnieść strolowanego i miotnąć nim o ring, o matę. No, przy takiej wadze to już myślę, że przyduszanie tego biednego... O, wsadził mu głowę do dupy, proszę państwa. A, i go teraz tutaj morduje bonus swoim jednym ciosem, niczym bohater z retro gry Kung Fu Master automatowej. Jakieś pretensje, szczęka wypadła, znowu coś te dzisiaj szczęki wypadają, noc wypadających szczęk. Strolowany tutaj, już na nogach są obaj zawodnicy, strolowany znowu tutaj modliszka, dystansik jest, bonus spokojny, stoi w miejscu, drepcze, czeka na oponenta, aż ten się zbliży. No ciężko się zbliżyć do bonusa, bo taką masą, no to łatwo może obalić, przygnieść.
2: Dużo szarżowania.
0: O, bonus szarżuje. No, nawet unika dosyć wprawnie tych ciosów. Garda jakaś taka mało szczelna, ale uniki całkiem. Koniec rundy.
2: Myślę, że obydwu zawodnikom nie można zarzucić dużej ilości tlenu w płucach, nie.
1: No bonus, już był gotowy wyskoczyć do drugiej rundy. Proszę, co tu się dzieje? Fotoreporterzy wskoczyli.
2: Najwspanialszy był ten trójkąt. Ale widzisz, nie miało to nic wspólnego z trójkątem, a jednak trzymało go we bonusa. Tak. Wiesz, i to jest właśnie to, że jak ja jako improwizowany komentator pierwszy raz wyciągający słuchawki, już się krzyczeć do tego.
0: No, te różne takie zaawansowane techniki, jakieś tam klamry, kurcze, chwyty, kołowroty, jakieś tarzanie się z przeciwnikiem, to już są trudniejsze chyba do wyuczenia. Tak mi się wydaje. No, ostra taka gonitwa była po tym ringu. Z bonusem jest, to jest niebezpieczna sprawa. Jak on już cię przygwoździ do ziemi i zaczyna te swoje cepy walić, swoje młoty. No, raz prawie strolowany musnął, tak, prawie że doszedł cios. Dosyć mocny.
1: Uśmiechnął się do fotoreporterów.
2: Bonus nasz człowiek.
1: No tutaj cała publika jest za nim, zrobił rundę honorową przed.
0: Za co tak wszyscy kochają tego bonusa, co on takiego zrobił wspaniałego.
1: Nie, się pochali doping.
2: Zobacz, spokój, opanowanie.
0: Kochają go, jakby to taka maskotka się zrobiła tej gali z tego bonusa.
2: Bez sensu się kręci, skoro tamten stoi w miejscu.
1: Dał się teraz wyprzedzić i zamroził chyba bonusa.
0: O mało się bonus nie wygrzmocił. No, awantura, to dobrze, dobre określenie. Znowu przyparcie do klatki. O! Tutaj ładne obalenie.
1: Świetna pozycja teraz do skończenia walki.
0: No i bonus chyba skończy. Ze strolowanym. Strolowany się miota, stara się uwolnić.
1: Gdzieś tam nawet po balachę w pewnym momencie próbował zanurkować.
2: I teraz czas na złapanie oddechu.
0: Już zawodnicy zmęczeni. Bonus jakiś taki spokojny.
1: Myślę, że już tutaj panowie nie słuchają tych porad.
0: No, raczej wygrywa na punkty.
1: No, zachęca, no, żeby tutaj nie było jakiejś dyskwalifikacji za chwilę. Jak w walce Dawida Ozdoby z Robertem Burnejką.
2: Tak. Tam było dużo.
1: No, zero aktywności sędzia. Chyba powinien tutaj upomnieć zawodników.
0: No, ja bym upomniał, bo coś się tylko... Patrzą sobie głęboko w oczy. Tu spojrzenie kruka.
2: Po czym dwa kroki do tyłu, tak?
0: Chyba kondycja siadła.
2: Bonus zbiera siły chyba na szarże.
1: Zaufajmy bonusowi.
2: Ale cały czas na wstecznym biegu.
1: No, low kick w pośladek teraz.
2: Też coś nowego.
0: Kopa w dupę mu dał. I znowu kopa w dupę.
2: Tak, dużo ich było.
0: Panie, a zasadził panu kiedyś kopa w coś? Bonus na ziemi. Strolowany przeszedł po nim, podreptał, ale rzucił się znowu na klocucha naszego bonusa.
1: Sensacja!
0: I bonus chwyta się za twarz, chyba...
1: I to nie w uściskach teraz strolowany.
0: Chyba koniec walki, tak. Bonus nie będzie już w stanie kontynuować pojedynku. Leży zamroczony, a strolowany, zmęczony, pada też na ring. Bonus coś tam się tłumaczy, coś tam się tłumaczy.
2: Zostaje szczęśliwszym człowiekiem na świecie, tak? Nie liczą się miliony, nie liczą się samoloty, nie liczy się UFC, nic. Liczy się ta chwila, zobacz.
1: No i przywita piątka.
0: No, zaskoczenie trochę. Myślałem, że bonus wygra.
1: Nawet rannym został operator aparatu.
2: Na niego w tym momencie mógł się świat skończyć, tak? Zobacz. I to jest piękne.
1: Ale bonus dał z siebie wszystko.
0: A tymczasem całkiem niezła słuchalność. Pozdrawiam wszystkich nocników. 51 słuchaczy. 51.
2: Biorąc pod uwagę charyzmę bonusa...
0: No, tak jak mówiłem, no, walki, disco polo, to się najlepiej sprzedaje. To oczywiście tutaj nikomu nie umniejszam. No, gdybym gardził takimi rozrywkami, to bym nie komentował tutaj.
2: I tych szarży sławetnych, tak? Zrobił tą jedną szarżę w pierwszej rundzie. No i miał jakiś tam efekt, prawda?
1: Może później... za dużo tego spokoju nawet.
2: Może tak. Może był tak spięty, że się za bardzo rozluzowany.
0: Za bardzo się wyluzował. Aż mu się zwieracze rozluźniły.
1: Zobacz, tutaj cyk,
0: i się zestrał się.
2: I do góry. Hyc.
0: Ogółem wśród zawodników brakuje mi jednej osoby, którą chętnie bym zobaczył na ringu. Ogółem całe te... No, chyba wiecie, o kogo mi chodzi. Oczywiście, o majora Suchodolskiego. To by była dopiero walka, nie? No. Wy mówicie, że on pasożyt, a on w więzieniu był, to walił w ryj, że z wersalki spadali. Ogółem.
2: Jemu nikt tego nie zabierze.
0: No tutaj ktoś też w komentarzach sprytnie wychwycił, że major chyba kłamie, bo w więzieniu nie ma wersalek.
3: Sebastian Stolowa, wielkie brawa zwycięzcy! No, kurczę, muszę zadać to pytanie, po prostu nie mogę się powstrzymać. W tej walce też wypadła szczęka.
5: Ja to za... Nie wypluwam szczęki, nie jestem pizdą, wypadło mi przez cios Bonusa. Wielkie brawa dla Bonusa, bo dał kawał dobrej roboty.
3: Bardzo ważne, szacunek do przeciwnika. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie chodzi o to, kto ma jakby największe umiejętności. Tutaj jest to bardziej kwestia tego, kto po prostu przetrzyma tę walkę. Udało się. Pierwsza walka, która przetrwała w ogóle pierwszą rundę. Powiedz mi, w jaki sposób w ogóle przygotowujesz się do walki z kimś takim? Jednak treningi w Trondheim, luje ogłuszacze, buły, łokcie, kołowrotki. No to są rzeczy, które się zwykłym fizjologom nie śniły.
5: No wiadomo, ja jakoś się nie przygotowywałem pod mojego rywala. Ciężko trenowałem po prostu normalne treningi, jak i stójki, tak i parteru. No jakoś piekło, ciężko, konsekwentna praca i dziękuję wam bardzo wszystkim.
3: Tak, powiedzmy sobie szczerze, tutaj strolowany, wyrastasz nam na takiego małego, no może nie małego, ale sporego killera tutaj w Fame MMA. Dwie walki, dwa zwycięstwa, przed czasem ciężko wywalczone, mimo że wiadomo, jeżeli chodzi o umiejętności, jeszcze dużo pracy przed tobą. Powiedz mi, na tym etapie myślę, że już możesz. Z kim chciałbyś się zmierzyć?
5: Pozdro, mordo. Ja z kim chciałbym, jestem pokornym chłopakiem, ja przyjmę każdą walkę, jaką mi zaoferuje tutaj włodarze Fame MMA, byleby dalej się rozwijać, cisnąć tą zajawkę, jestem czarnym koniem w drugą walkę.
0: No całkiem niezły sposób w sumie na życie. Jak już mówiłem, z tego co się tam wywiedziałem, za taką walkę dostaje się powiedzmy te 20 koła, tam czy 30. Takie są mniej więcej widełki. No i całkiem niedawno była poprzednia gala. Można się nieźle utrzymywać z takich walk. Trenować sobie. Fajny sposób na życie nawet. Życie jak w Madrycie. Wiecie, rozumicie.
1: Bardzo duży plus. Fajny chłopak po prostu.
3: Wielkie brawa raz jeszcze. Sebastian Strolowany Nowak, zwycięzca. Pogromca Bogasa, pogromca
2: Bonusa. I przede wszystkim
3: Bonusa.
2: Szczęśliwy.
3: Bonusie, tak.
1: Dzisiaj
3: Piotrze,
1: na pewno najszczęśliwszy na świecie.
3: Zapraszam cię tutaj do nas.
0: No, a nas czeka już teraz chyba będzie walka wieczoru, tak? Daniel Magical kontra Rafonix. No nie, jeszcze walka Polaka z Malczyńskim. To, ale to też może być ciekawy pojedynek. No to są na pewno te dwie walki, które mnie osobiście najbardziej interesują.
10: Przeciwnikiem wygrał ze mną w drugiej rundzie, obiłem go trochę, nos ma coś tam z nosem, ale no parę razy mnie trafił na...
0: Utarłem mu nosa.
10: No odklepałem, no trudno, wygrał lepszy. Jeszcze raz wielki szacunek dla strolowanego. Mógłbym coś jeszcze powiedzieć przez mikrofon? Chciałbym podziękować moim sponsorom Cardbox Recycling, rightsideshop.pl,
0: Zdzichpol, Zdzichbud i Polmozbyt, Klej Wikol i producent musztardy stołowej.
10: Wielkie podziękowania dla fifacoins.pl. Dzięki.
3: Bonus, zanim pójdziesz, muszę powiedzieć...
0: Ale syn nazbierał tych sponsorów.
3: Sobie na spokojnie tutaj. Bonus, powiedzmy sobie szczerze, ludzie cię kochają, ludzie cię uwielbiają. Tutaj Poznań cię kocha, powiedzmy szczerze, tak?
0: I powiedz nam, za co oni cię kochają? Jak myślisz?
3: No powiedzmy sobie szczerze, że jesteś naprawdę maskotką tej gali. Ale
0: to samo powiedziałem, maskotka.
3: Co interesuje ciebie dalej, jeżeli chodzi o karierę Fame MMA? Czy ty też masz kogoś na oku? Mówiłeś o Pacholu? Czy coś się zmieniło?
10: Wiesz co, no jeżeli bym dostał walkę z Pacholem, przyjmę ją, oczywiście bym musiał się przygotowywać więcej niż 2 miesiące, tak jak z Sebastianem Strolowanym. Musiałbym minimum rok ćwiczyć, praktycznie co 2 dni bym musiał chodzić na treningi, a chciałbym zrobić rewanż, nie mówię, że na następnej, może na czwórce, z Wojtkiem Golą chciałbym zrobić rewanż, ale wtedy jak będę w dobrej formie już.
3: Moi drodzy, to jest oficjalne wyzwanie. Wojtek Gola, Bonus BGC. Kto wie, kto wie. Wszystko może się zdarzyć, to jest Fame MMA. Tymczasem wielkie brawa, Bonus BGC!
0: Widziałem walkę Bonusa z Golą, no i trzeba przyznać, że zdecydowanie Gola tutaj przeważał. I wyprzedzał Bonusa pod każdym względem. Kondycja, technika, umiejętności, wszystko.
10: Number one, zajebiście w gól!
0: Trochę przesadzają z tymi wulgaryzmami. Ja rozumiem, tutaj w naszym kameralnym gronie 50 osób sobie słucha, no to jeszcze jak polecą jakieś bluzgi, rzucę mięsem, no to... No ale takie show ogólnopolskie, dzieci na widowni, a tu chuje, pizdy lecą, no jednak troszkę przesada, nie sądzicie?
11: ...najlepszego przyjaciela, który dzisiaj obchodzi urodziny, to dla ciebie, mordo.
3: Dobrze, moi drodzy, dziękujemy raz jeszcze.
0: Bonus przegrał. Nowak, a tymczasem wygrał Malczyński.
3: Emocji, ale tym razem muzycznych.
12: Teraz znowu przed wami Young Multi.
3: Wielkie brawa!
12: Przywitajcie go gorąco.
0: Bonus dostał nawet kopa w dupę dwa razy, bo tak jakoś ta noga zeszła i dostał kopa w dupę i jeszcze bonus śliwę pod okiem. Nie, no nie ma śliwy.

śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Bo czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Bo ja lubię piosenki i różne inne dźwięki, oh yeah.

0: Jedyne co chciałem, te ciuchy z
1: cieczuchy. O czym wy tu sobie gadacie? O jakichś licznikach Geigera, coś? Do zony jedziecie, czy co? Tu gdzieś widziałem, coś było o liczniku Geigera.

0: No, Adrian Polak nie jest zbyt lubiany. Okazuje się, że czasem jest tak, że publika lubi tych, którzy są bardzo pewni siebie, agresywni, zaczepni, a czasami to się obraca przeciwko danej osobie. Może to kwestia jakiejś takiej finezji, z jaką się to robi, nie? Większej lub mniejszej. No bo Daniel Polak to też trzyma nogi na stole, pyskuje, rzuca się tam. Dostał podczas konferencji kopa w brzuch od swojego przeciwnika, Malczyńskiego, Dawida Malczyńskiego. No i to był tekst w stylu, że no tam jakieś techniki, ty nawet nie potrafisz high kicka zrobić, ta, a pokazać ci? No to pokaż. I wstali i Malczyński kopnął Polaka w brzuch, ten się przewrócił, tam zaczęli odciągać ochroniarze jednego od drugiego. No tak więc agresywnie trochę, agresywnie. Co tym ludziom się tak włącza agresor szybko? Może to kwestia pewnych używek, pewnych tam dopalaczy dla tych, co tam sobie budują masę mięśniową. To może jakoś tam zaburzać chemię naszego organizmu i sprawiać, że stajemy się bardziej nerwowi, nie? I podatni na różne zaczepki. A Furiat już się czai na Red Dead Redemption 2. No, zapowiada się naprawdę świetna gra. Jedynka uznawana za, no chyba za jedną z lepszych gier, jakie wyszły. Bardzo ceniona gierka. Przypominam, to takie GTA na Dzikim Zachodzie. No, wygląda całkiem nieźle. Sądząc po różnych tam zajawkach, trailerach. Jeśli lubicie Dziki Zachód, to lepszej gry nie znajdziecie. Nawet polskie Call of Juarez od Techlandu, które też jest całkiem dobrą grą, no to jednak jest gdzieś tam w tyle. A Przechodzimur proponuje tutaj, żeby zrobić zrzutę na szlafrok dla Etama i go wystawić. Z bonusem mógłby się bić. Taka waga ciężka. Dwa takie właśnie dziki. Chociaż może takie bardziej, może by tu słowo balon pasowało. No i tak by sobie wymienialiby się takimi cepami.
1: Taki jesteś, to teraz masz. I puf,
0: taka wolna, taka mega wolna walka. I mega potężne ciosy. Chociaż Etam cały czas się zarzeka, że on to się boi w ogóle kogoś bić, bo on to jednym ciosem to by zabił po prostu.

wyobrażam sobie taką scenę, Ethan leży na deskach, miał tam kłopoty, parę mocnych ciosów dostał, taki zamroczony leży, a przeciwnik stoi nad nim i Ethan tak jak przez mgłę słyszy tylko hehe, amigas się pałę, i w tym momencie Ethanowi się zmienia widok na, taki na czerwony i dostaje takich sił nowych, witalnych, tak jak bohaterowie na filmach, jakiś tam krwawy sport czy coś, i tak wstaje i przyjmuje już ciosy, w ogóle się nie przejmuje, idzie tak jak przecinak po prostu i jak czołg, i wdeptuje oponenta w ziemię i wbija mu głowę tak w ring, że taka krwawa plama jest, i dziura i krwawa plama.

0: Jak mógłby wyglądać trening Etama na przykład? Chyba by te jajka jadł w dużych ilościach, nie? Białko. Takie całe palety jajek, taki cały magazyn jajek. Na rok treningu jajka.
1: Miłej zabawy wam życzę.
0: Potem ktoś Etamowi powiedział, to wiesz co, oszukaliśmy cię, to nie są jajka. Tak w czasie walki Etam wygrywa, a tam wróg Etama krzyknął, to nie były jajka z Biedronki. A Etam tak wtedy, nie z Biedronki, nie wiedziałem, już po mnie.
1: Dla nas to jest w sumie najważniejsze, bo to wy sprawiacie, że oni mają fame, to wy tworzycie te gwiazdy. I teraz chcemy usłyszeć waszą opinię. Kto z was, kto według was wygra?
0: Na koszulce oczywiście logo Commodore z tyłu, logo Biedronka z przodu.
1: Hałas. To jest wasza opinia, moi drodzy. A więc, czy według was mistrzem wagi średniej zostanie Adrian Polak Polański?
2: Czy może jednak będzie to Dawid Wolczyński?
1: Tłum przemówił. Teraz czas na to, żeby...
0: Skoro Malczyński już na konferencji kopnął tego Polaka i Polaczek się biedny przywrócił, no to chyba też i walkę wygra. Ma przewagę wzrostu i waży też o 3 kg więcej. No i wygląda na dosyć takiego sprawnego. Dla Polaka to wszystko jest jeszcze nowość. Z Danielem Magicalem to taka walka była śmieszna, trochę pląsał jak jakaś upiorna baletnica.
1: Robi wielką furorę.
2: Polak jest bardzo pewny swojej wygranej. Malczyński również. To może być bardzo ciekawa walka.
1: Ktoś ostatnio powiedział, jest taki serial, jest taki film Kolekcjoner Kości. Ktoś w internecie napisał ostatnio, że Polak to taki kolekcjoner butów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To jest walka o pas.
0: Każda panienka musi mieć dużą kolekcję bucików.
1: Że bić się potrafi. Dobrze, kochani. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszamy was na walkę o pas mistrzowski. Pierwsza walka wieczoru, a zmierzą się w niej Adrian Polak Polański.
0: Się naumiał ten konferansjer tego jednego sposobu zapowiadania i wszystko na jedno kopyto robi.

A sobie z główką rusza na boki. I tutaj widać, że wszystkie części Rockiego oglądnął. Odpowiednia poza, lekko wysunięta szczęka do przodu, bo mu powiedziano, że tak wygląda bardziej groźnie. Co on ma za jakieś podkolanóweczki? Dziwne. Buzia w dziubek, jak do selfie. Pewnie przed walką wybierał, które buty założyć i tak przez godzinę myślał, chyba ubiorę te niebieskie jednak. No, widać, że Reebok ma darmową reklamę.

Czas pokazać starannie wypracowaną muskulaturkę. Adrian Spejson Puchacki. No się ma ziomek.

0: Żeby mu się cera nie wysuszyła podczas walki, czy co? Jakiś mu nakładają puderek w płynie, czy co? Nie wiedział, gdzie ma iść, czy tu, czy w lewo, czy w prawo, ale go naprowadzili. Już jest na ringu. Tu się uściskał, przywitał, wyluzowany. No, twierdzi, że jest bardzo wyluzowany, żeby tylko się za bardzo nie wyluzował.
1: W oktagonie pojawi się to.
0: Słoń, ze słoniem chyba przyszedł. Takie dźwięki.

Ale wszyscy mają srogie te utwory. Wszyscy tacy jacyś z ulicy. Gangsta wielcy. JP, JP. Ciekawe, czy mógłby sobie ktoś JP wytatuować? Takich, co nie znalazł żadnego sponsora, a bardzo chciał też mieć coś na plecach flamastrem namalowane, to by sobie mógł JP napisać. Albo JP2 nawet.

0: Raz, raz. No, coś dziwne, jakieś usterki. Przypadek. To chyba dobry wilk tutaj nam przegryzł kable, bo coś mnie podobno nie słychać. Tak, ruszam ustami. Coś tu trolujecie, poznaję tutaj po czcionce. Już słychać. Chyba chwilowa jakaś przerwa. No niestety są takie u nas czasami przerwy. Myślę, że to potrzeba jest zazdrosny o moją popularność, bo słucha mnie prawie 50 osób, a jego ledwo ponad 40, więc chyba się tutaj poczuł zagrożony i tam kablami majdruje.
1: Nie wiemy do końca, czego się spodziewać. Tutaj brat Dawida Marcińskiego jest posiadaczem purpurowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu i stwierdził, że naprawdę jego brat robi ogromny...
0: Purpurowy pas smoka. Trójkolorowy, tęczowy pas smoka.
2: No tak, ale wiesz, to co ja ci obiecam, to jeszcze nikt nie da, tak? Wiesz, no to co mam powiedzieć? Zawsze trzeba kogoś wiedzieć.
0: Streamer kontra youtuber tu napisali. A czym się różni streamer od youtubera? Chyba mniej więcej tym, czym radiowiec od podcastera, tak? Czyli niczym prawie.
2: Mam nadzieję, że to będzie naprawdę taki sportowy pojedynek, bo na to się zapowiada.
0: Chociaż w sumie ja nie potrafię nagrywać za bardzo na martwo, tylko na żywo. Musi być kontakt z wami, kochani. Malczyński, jakie chude nóżki, jak patyczki, kijki do golfa, jakieś tyczki od pomidorów. No, o, tu poleciała noga, chuda noga wystrzeliła w górę. No, Malczyński atakuje. O, ostra wymiana ciosów. O, chyba po obu stronach doszły ciosy. Coś tam plasnęło. Aż się odsunęli od siebie. O, i tutaj. Chyba. No, widać, że Polak już tak tutaj piruecików nie odstawia, ale jakoś tutaj dramatycznie tymi nogami trzepie. Jakieś high kicki próbował tu robić. Szkoda, że przeciwnik stał 5 metrów dalej.
1: Adrian Polak chce zniwelować tą przewagę warunków fizycznych, zasięgu, no bo to naprawdę...
0: No, zasięg zdecydowanie Malczyński ma dużo większy. Dłuższe łapy, dłuższe nogi. A Polak to

0: taki w sumie mały, ale nabity.
1: Biorąc pod uwagę poprzednią walkę Różnica wagowa między zawodnikami jest ogromna, a za dużo tutaj nie ma pracy.
0: Jakieś, tak? Jakieś takie friendshipy i pozy i takie wzruszanie ramionkami. Chyba ktoś tu grał w Mortal Kombat.
2: O, teraz znowu front kick, ale niecelny.
0: No i coś tu pajacerka leci ze strony Polaka. No to był taki wesołek, no a w sumie czemu nie? Laski na wśród publiczności trzaskają selfie, jakieś ten, nie selfiki, tylko foteczki na Instagrama. No tak się badają, bardziej badają i... O, Polak rzucił się na Malczyńskiego, próbował go... O!
2: Uwaga, bo ma tam...
0: Tarzają się, sędzia przerwał. A dlaczego?
2: Dlaczego tutaj...
1: Nie, koniec rundy chyba. Tak, koniec rundy.
0: Koniec rundy, a, koniec rundy.
2: Aha, chyba tutaj realizator.
0: No była taka fajna kontra, była próba obalenia, a tutaj przewrót, obrócił. Nie wiem, jak to się fachowo mówi, no ale w każdym razie widać, że Malczyński zna troszeczkę, ma trochę tej techniki. No, Polak to bardziej taki naturszczyk w tym świecie MMA. Jeszcze, mimo wszystko. Mimo, że ma już na koncie jedną walkę z Danielem Magicalem, którą wygrał. No ale to był boks, a teraz mamy MMA. No ale widać, że Polak nadal boksuje więcej. Tam raz ta noga wystrzeliła. Jakoś nieskutecznie. No tu była taka ostra wymiana ciosów. Dosyć agresywnie walczą. Chyba się nie lubią.
2: Próbuje sprowadzić tą walkę do parteru.
0: Ale po co on chciał do parteru sprowadzać walkę, jak nie ma w tym doświadczenia? Powinien się skupić na tym, co mu lepiej wychodzi i wykorzystać swoje atuty. A nie świrować pawiana.
1: Czyli tak jak mówiłem, Mańkut.
0: No ciekawe, jak się walczy z Mańkutem. Przypominam, że Dawid Magical też jest Mańkutem.
1: Przy takiej różnicy wzrostu naprawdę zasób technik jest olbrzymi, tak? Czy właśnie długa noga, czy długa ręka, żeby to wszystko dystansować. Taka
0: Polak cały czas wykonuje taki gest w stylu, a proszę, miało wyjść, a ci nie wyszło. Co on ma? Jakieś takie gesty dziwne robi. Jak debil. I znowu. Albo walczysz, albo tutaj teatrzyk robisz. Jakąś szopkę odstawia. No nie może się zbliżyć do Malczyńskiego za bardzo ze względu na tą różnicę zasięgu.
2: Być może ten znowu ruszy po nogi
1: rywala. Właśnie, żeby zawsze wystrzelił tą ręką po tym, jak
0: uniknął. Polak ratuje się tutaj klinczem. Dobrze robi. Ciągle te rączki tak rozkłada w jakimś takim dziwnym geście. No, dosyć waleczni są obaj, trzeba przyznać. Już chyba ma jakieś limo, czy tam rozbity nohal Polak. Malczyński na razie bez szwanku. Tu chyba mama na widowni. O, poszedł cios gdzieś tam.
2: Odczuł. To jest ten moment. Szkoda, że mamy te 2 minuty.
1: W ostatnim czasie widzieliśmy kilka walk, gdzie na wątrobę zawodnicy padali niestety, tak? No to jest skok.
0: Doszło kolano w wątrobę Polaka. Czy raczej gdzieś tam wyżej trochę.
1: Podwójna garda, nawet jak upadniesz, tak? To skinczujesz, przetrzymasz.
0: Gdzieś tam te żebra zostały obite. Malczyńskiemu podpowiada. Czy to trener, czy to brat, czy to swat.
2: Trzecia runda przed nami. Próbujemy podejrzeć, kto tutaj zachował więcej sił, ale chyba na podobnym poziomie.
0: No tak na punkty to w sumie dość wyrównana chyba walka. Chociaż mam wrażenie, że więcej ciosów Malczyńskiego dochodzi. Adrian Polak powinien się zapisać do szkoły karate Wściekłego Węża. Tam uczą na matematyce właśnie, liczą ciosy, które doszły i liczbę wybitych zębów. A na biologii uczą, dlaczego unikać ciosów w okolice moszny. Można.
2: Nie musi w jakiś spektakularny sposób tutaj kończyć, ale no liczy się zwycięstwo.
0: Początek kolejnej rundy, runda trzecia. Publiczność za Dawidem. No Polak nie jest zbyt lubiany ze względu na swoją butę i pewność siebie.
2: Ciosy nie dochodzą, brakuje tego wzrostu zdecydowanie.
0: Ale Polak dosyć dobrze blokuje, trzeba mu to przyznać. Ale jak jeszcze raz tak rozłoży te rączki w tym dziwnym geście zdziwienia, czy tam, to może się za bardzo odsłonić w końcu. Polak skraca dystans znowu i przypiera do siatki Malczyńskiego. I tutaj powinien coś kolanami zacząć działać. No, za późno. A Malczyński tak troszkę źle celuje chyba tymi nogami. Mógłby na przykład osłabić nogi przeciwnika najpierw, żeby Polak nie był aż taki ruchliwy. O, u Polaka gdzieś tam się mokra plama pojawia w okolicach pośladków. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest, czy nie puściły zwieracze. Znowu tutaj przypieram.
1: Za wysoko złapą. Takiego wysokiego zawodnika jak najniżej.
2: No teraz chwycił tą prawą nogę Dawida, ale ten nieźle się broni. Mocno rozbity już Adrian Polak.
1: No jest i tempo większe, tak? W trzeciej rundzie.
0: Ciekawe, na ile rund jest walka ustawiona.
1: I znów jedynka, i znów jedynka.
2: No teraz trafił Polak. Ładną akcją lewo-prawy.
1: Ale też pojedynczym ciosem, tak? Żeby była jakaś akcja, ponowienie, cokolwiek. Noga do tego dołożona.
2: 10 sekund.
0: Obaj są nieźli kondycyjnie. Widać, że włożyli trochę pracy w przygotowania. Nie jest tak, że w pierwszej rundzie już zasapani.
2: Koniec.
1: Zakończenie high-kickiem niecelnym, no ale...
2: No i ciężki orzek do zgryzenia.
0: No to będzie teraz liczenie punktów.
1: No liczyć pierwsza runda, jeżeli będziemy liczyć to jedno obalenie, no to runda dla tamtego, prawda, zawodnika. Druga runda, no wyrównana. No
2: trochę tych prawych było, to, tak. To raczej Dawid.
0: Dla tamtego. Różal zapomniał, kto jak się nazywa.
1: Nie jestem sędzią. To mnie cieszy.
2: No, Adrian Polak tutaj triumfuje.
0: Pierwsza runda dla tego, a tamta druga to dla tamtego, nie?
2: No i Conor McGregor style na środku oktagonu.
1: Tak. W modzie jest bycie Conorem McGregorem. Za dużo się robi na świecie koloru.
0: No ciekawe, jak sędziowie zadecydują.
1: Tak, naśladując Conora, nie wiedzą, z czym to się tak naprawdę wiąże, tak? Jaka to jest olbrzymia presja brana sobie na garba, a nie daj co, jak coś nie pójdzie, poślizgnie się nogę, tak?
0: No tak, tak się mówi o Polaku, że naśladuje Conora, też przyniósł jakieś whisky, tam coś, awanturuje się, chyba się naoglądał. Jest, co by o nim nie mówić, no jest z niego taki pozer. Równie dużo wysiłku wkłada w pracę nad swoim wizerunkiem i ćwiczeniem płuc przed lustrem, jak w treningi. No, ale widać, taką wybrał drogę.
2: Taktyczna z tych wszystkich, jakich dzisiaj...
1: Aż za dużo było tego szachowania na wagę zawodników, prawda? Myślę, że będzie bardziej inaczej, żeby cała walka wyglądała tak jak trzecia runda. O!
2: No i uwaga.
0: No i kto dostanie pas federacji?
2: Na pewno
0: pas wygląda jak dla mnie dosyć tandetnie. Wygląda jak jakiś plastikowy pas z nalepioną naklejką. Nie wygląda to zbyt porządnie. Decyzją
2: sędziów. Nowego mistrza, no to już wiemy, Dawid Malczyński.
3: Na punkty wygrał i zostaje nowym mistrzem Fame MMA w kategorii półśredniej.
0: Malczyński pewnie wygra.
3: Dawid Malczyński!
0: Aż się rozpłakał, aż się położył, zakrył rękami twarz. Wzruszenie wzięło górę. Ale Polak uśmiechnięty. No i dobrze, tak trzeba. To tylko sport. Widać, że zależało mu na tej wygranej Malczyńskiemu.
2: To podnosił ręce do góry Adrian.
0: No, to Polak, naprawdę jest jakaś naklejka.
2: To nie będzie. To jeszcze tutaj sprowadzony przez Szuliego do parteru.
0: Mogliby zrobić cały pas w formie takiej naklejki, że można sobie przykleić do pasa. Albo na rzepy.
3: Dawidku, Dawidku, pasa ciebie czeka.
2: No to co, Dawid Malczyński kontra Amadeusz Ferrari. To chyba musi się stać na Fame MMA 3.
0: Nie, no się śmieję, że naklejka, niby jest tam jakaś blaszka. To powinno być jakoś, jakoś to lepiej powinno wyglądać. Oj, będzie ci spadał ten pas, biedaku. No, jakiś taki chudzinka trochę. Chudy, ale byk, tak mówią o Rafonie. To znaczy on o sobie sam chyba tak mówi, że chudy, ale byk. No i pas federacji, jeden z dwóch pasów, które dzisiaj zostaną przyznane w dwóch walkach wieczoru, powędrował do Dawida Malczyńskiego, jak również złoty pucharek, a Polak dostał srebrny.
4: Nie jedna, ale trzy rundy.
3: Dobrze, Dawidzie, chodź tu do mnie, porozmawiamy sobie. Wywiad, wywiad, wywiad. Z nowym, wywiad z nowym mistrzem, jesteś rozchwytywanym człowiekiem. Dawid, nie słyszy, on jest w swojej głowie. Dawid, wywiad, zapraszam.
4: A dobra, nie, nie, to są ważne rzeczy. Damy chwilę, damy chwilę.
3: To jest sukces obu braci Malczyńskich. Ciężka praca, popłaca.
5: Hasan, to twój telefon? Mój, dobra, teraz do Hasana.
0: No, etamie, drogi, nie ma chyba czegoś takiego jak walka z nieograniczoną ilością rund. No, co ty tu opowiadasz? A etam chce już robić grę Fame MMA. No, to powodzenia.
3: Chodź do wywiadu, chodź do wywiadu. Już, już, wiem. Ale z pasem, cześć. Weź swój pas. Gitara siema, Dawid. Osiągnąłeś swój cel. Udowodniłeś to, co chciałeś udowodnić. Chciałeś pokazać, że można, że jeżeli włoży się pracę, to można osiągnąć wszystko. Jesteś mistrzem wagi półśredniej Fame MMA. Co w tej chwili czujesz?
6: No, starałem się tutaj, tak jak pan Marcin Nozalski po zdobyciu pasa, nie rozpłakać. Udało się. Tyle.
3: Dawid, to była naprawdę bardzo dobra walka, ciężka. Pierwsza dzisiejszego wieczoru.
0: Moim głównym wyzwaniem było to, żeby się nie rozpłakać.
3: Wszystko poszło tak, jak chciałeś po twojej myśli.
0: Nie udało się. Przepraszam, mamo.
6: Miała to być jedna runda, ale wyszło trzy.
3: Trzy bardzo dobre rundy z twojej strony. Powiedz mi, czy był jakiś moment... Było między wami w ogóle dużo prowokacji. Czułeś to. My to wszyscy widzieliśmy. Opuszczaliście ręce, podpuszczaliście się, ale mimo wszystko za tym wszystkim musiał stać szacunek, musiały stać umiejętności.
6: Tak, tak. Szacunek do Adriana był. Jest jako przeciwnik ogromny. No, jak nie dać szacunkiem kogoś, to w każdym momencie możecie znokautować jednym hitem.
0: No tak, jak ktoś nas może znokautować, to od razu czujemy szacunek wielki. Na przykład do pana Dresa, który nas zaczepia na ulicy.
3: Zejdzie do niższej kategorii po to, żeby walczyć z mistrzem kategorii półśredniej. Teraz pytanie, jesteś mistrzem kategorii półśredniej, czy masz coś do powiedzenia Adbusterowi?
6: Adbuster? Jeszcze nie teraz. Teraz ci jeszcze nie odpowiem. Teraz sobie odpocznę i zobaczymy, co wymyślimy wspólnie z włodarzami.
3: Łokieć pięta i nie ma klienta. Nowy mistrz Fame MMA, Dawid Malczyński!
0: Łokieć pięta i nie ma klienta.
3: A tymczasem Adrian Polak-Polański,
4: po ciężkim boju, po ciężkiej batalii, porozcinany, ale uśmiechnięty, bo wie, że zrobił kawał dobrej roboty.
7: Stary, w ogóle nie wiem, kiedy dajmy, daj mikrofon.
4: Słuchajcie, generalnie, słuchajcie, możecie tutaj gwizdać, powiem wam tylko jedno. Ja w tym momencie dla siebie wygrałem, wytrzymałem te 3 rundy i w ogóle się nie zwahałem. Jestem gotowy jeszcze na kolejne 3. Powiem wam jedno, jeszcze jedno. Jestem dumny, że tu jestem, bo wy mimo wszystko mnie oglądaliście.
0: Taki coś jakby naspeedowany, chyba jakiś donos tutaj był. Donosik.
4: Dawid, brawa dla niego. Naprawdę, widać, że się postaram. Ale powiem wam tylko jedno. Nie bierzcie na poważnie wszystkiego, co pokazuje wam internet. Każdy ma różne twarze. Jedną twarz ma przy rodzinie na rodzinnej kolacji. Jedną twarz
0: wigilijnej.
4: Kolejną twarz ma w kościele. No tak, my wszystko to jest ta sama osoba. Dziękuję wam wszystkim za to, że tutaj oglądaliście moją walkę. Jestem dumny, że mogę tutaj...
0: No to jest świetny, to właśnie taki Polak. Inną twarz ma w kościele, a inną na co dzień.
4: Tym, co mi kibicowali.
0: W kościele tak brewki do góry i taki rozmodlony, rozanielony, a wyjdzie z kościoła i...
8: Kurwa, zajebać ci, kurwa, śmieciu pierdolę.
9: Chciałem wam koniecznie powiedzieć, że...
0: No faktycznie się chyba zlał w majtki, ma całą mokrą dupę.
9: Naprawdę ciężko przez ostatni czas pracowali, zmienili swoje życie i myślę, że należy im się szacunek, dlatego jak mówię...
0: Teraz już wiecie, czemu tak często ubierają jakieś właśnie czarne majtki.
9: Każdemu z naszych zawodników należy się szacunek.
0: Albo jak to mówił, jak to było w Deadpoolu, nie? Że Deadpool ubiera... Stwierdził, że ubiera sobie czerwony strój, żeby jego wrogowie nie widzieli, że krwawi, i na tej samej zasadzie tamten pan ubrał brązowe spodnie.
9: Dużo.
4: A więc Wojciech Gola powiedział swoje. Dziękujemy bardzo serdecznie Włodarzowi. I nieprzewidziana wizyta od Amadeusza Ferrariego.
0: Krzysztof Kononowicz kontra Marion Major Suchodolski. To by była walka.
10: Jeszcze jedną dzisiaj.
4: No, powiem szczerze...
0: Co?
4: Brzmi niezwykle kusząco, ale nie znam żadnej atletycznej komisji, która zaakceptowałaby taki pojedynek. Ale powiem tyle. Zarówno Adrian, jak i Amadeusz zrobili dzisiaj super robotę i bez względu na to, co o nich uważacie, naprawdę zasługują na brawo. Moi, to jest wielkie brawa, Amadeusz i Polak.
11: I gratuluję bardzo Dawidowi.
4: Dziękujemy! Poznaliśmy nowego mistrza. Super, super, fenomenalna sprawa. Ale to nie koniec emocji. Przed nami druga walka wieczoru. I ponownie chcemy zapytać was o opinię. Czy według was zwycięsko z tej walki wyjdzie Marcin Rafonik z Krasucki?
0: Czym się to różni od kopania w jaja? Tym, że nie wolno kopać w jaja.
12: Będzie to Daniel Magikal Zwierzyński?
0: Uuu, tak nielubiany?
4: No to powiem szczerze, mamy tutaj zarówno... przeciwników, jak i fanów.
0: No, nie przyszła główna widownia Daniela, czyli dzieciaki.
4: Zapraszamy was na drugi main event! A zmierzą się w nim Daniel Magikal oraz Rafonix.
0: Ja mam problem, bo mi się chce siku, a nie mogę odejść od komputera.
12: ...waży 92 kilo i ma 183 cm wzrostu.
4: Rafonix waży 74 kg i ma 173.
0: Już mi się nie chce. Załatwiłem sprawę.
4: Historie ich konfliktu to są 4 lata pomówień, wyzwisk, wulgarnych przytyków. Ci panowie, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale mi się wydaje, że...
0: Czuję takie ciepełko dziwne.
4: I bardzo fajnie, że rozwiążą swoje problemy tutaj, w tym oto oktagonie, a nie gdzieś tam pod blokiem, pod trzepakiem.
12: Dokładnie tak, moi kochani. Magikala już znacie wszyscy bardzo dobrze z tego, jak żył wcześniej i jakie streamy robił przez internet, ale ostatnio stwierdził, że bardzo zniszczyło to jego zdrowie i teraz właśnie chce bardziej sportowy tryb życia prowadzić.
4: Rafonix wyzywał Magikala od tuczników. Magikal nazywał go lordozą. No to są wszystko bardzo nieprzyjemne słowa, ale w tym momencie słowa przestają mieć znaczenie, bo do gry wchodzi...
0: Dzięki, adwokat.
4: Klatka, do gry wchodzi pierwszy zawodnik w dzisiejszym main evencie, czyli Daniel Magikal Zwierzyński!
0: Nie zesraj się. Leno Paleno zapuścił. Chyba jakaś muzyka z jakiegoś filmu z lat 80. Jakiś Rocky albo Cobra.

i refrenik. Balls on fire. Czyli jaja w ogniu. A u moje jaja.

0: No, walka wieczoru. Ciekawe, co to będzie, co to będzie. Czy Wydra wygra, proszę państwa. A tutaj informacja, że ponoć bardzo dużo pirackich streamów. No, ponoć cała armia adwokatów już tam czeka, prawników. No i zapowiadali, że będą ostro walczyć Wojtek Gola i Boxdel. I będą się domagali odszkodowania 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych. Jak mówiłem, kibicuję Danielowi raczej. Nie przepadam za Rafonem. Wydaje mi się zbyt wielkim bucem. No zobaczymy, jak tam kondycyjnie. Myślę, że kondycja to główna słabość, z jaką musi się zmierzyć Daniel. Wśród publiczności widzę PZ-a, kompana Daniela. Na pewno wiele osób liczy. Ciekawe, czy jest Gocha. Gocha zaraz się wydrze z publiczności.
1: Rozmaltam dziwkę! Szmata jebana w dupę ruchana! Dalej!
0: A tam ktoś z tyłu: przepraszam bardzo, może by się pani umyła?
1: Spierdalaj, chuju!

0: Dobre pytanie. Nie wiem sam, jaką muzę bym sobie wybrał. Może Push It to the Limit. I jakby było to takie psz, psz, to bym tak nogami kopał wtedy. Widzimy Rafoniksa. W sumie obaj zawodnicy wywodzą się trochę z takiego, z takiej patologii, można powiedzieć. Jeden z patologicznej rodziny, drugi z rozbitej rodziny. Ale to żadna ujma, no to niczyja wina, że się urodził w takiej, a nie innej rodzinie.
1: Coś czuję, że ta walka nas nie rozczaruje. No, Rafoniks wygląda, jakby szykował się do ostrego ataku.
0: Obaj zawodnicy od lat się mocno nie lubią. Jak mówiłem, poszło o to, kto ma zgarnąć w Tibi diamentową czapeczkę plus 5 do lewitacji. Więc poważna sprawa, proszę Państwa.
2: Będą nowe techniki, których jeszcze nie poznaliśmy, bo już kilka poznaliśmy w walce bonusa.
1: Grzywka Daniela Magikala w kolorze trawy może świadczyć o tym, że będzie chciał tutaj pokulać się w parterze, zobaczymy.
0: No, szykują się do walki. Za chwilę się rozpocznie. Rozpoczęła się. Rafoniks ostro ruszył. Mocno kopie. Daniel jakoś nieporadnie tutaj stara się coś... No, chyba troszkę zagubiony. Rafoniks napiera, napiera. Daniel się przewraca. Rafon dobija i koniec walki. No i do widzenia. Dziękuję. Idę siku chyba, bo mi się bardzo chce. Noga, ręka, mózg na ścianie. No i najgorsza walka z tych, co były. Wiesz co, Magical? Idź chyba z ten kociołek może sobie zrób. Zajmij się może matką, zainteresuj trochę. Nie wiem, co jeszcze mógłbym ci poradzić, Danielu.
1: Także jeszcze największy ból przed nim.
0: Cały sztab spin doktorów tutaj stara się ratować Daniela, który chyba popuścił w majtki, bo mógł coś tam grzebią w tych majtach. Chyba z 10 tych medyków tam na noszach będą go wynosić. Przynieśli nosze. Kurde, mogłem postawić, tak się spodziewałem trochę. Nawet chciałem chyba postawić na Rafona. Sympatyzuję z Magicalem, ale coś czułem, że jak zwykle dla dupy. Człowiek awaria. Jak jest człowiek demolka, to jest człowiek awaria po prostu. W hańbiący sposób znowu przegrał. Pierwsze 10 sekund chyba. Przewrócił się i już nie wstał. Jak rycerz w pełnej zbroi w ogóle. Jeszcze obciążony. Aż to ponoć mit. Ponoć rycerze w pełnych zbrojach spokojnie wstawali, tylko nie było to po prostu takie łatwe.
2: Szczęście dawało to zwycięstwo te walki, nie? Jak oni się cieszyli.
0: Tak samo jak jest trochę mitem to, że rycerze walczyli tak głównie na miecze. Oni się też kopali. Co zresztą było widać w pojedynku rycerskim na poprzedniej gali Fame MMA. No i tu widać, że się przewraca Daniel, a Rafon kończy. I odchodzi z takim wyrazem twarzy, jakby chciał powiedzieć: taki byłeś cwany tucznik? No to masz, cię zatukłem tłuczkiem, tuczniku.
2: Odrzucił dawny styl życia, żeby przygotować się do walki.
1: Tak, no Daniel Magikal podobnie jak strolowany, ta waga oscylowała już około 120 kg. Byłem mocno zdziwiony na ważeniu 92,3 kg. Oby tylko się nie podłamał po tym wydarzeniu.
3: Czego nie chce się oglądać w oktagonie, ale to jest sport, to jest właśnie brutalny sport i to jest właśnie poświęcenie, na jakie ci zawodnicy się godzą, wchodząc do oktagonu. Raz jeszcze wielkie brawa, Daniel Magikal Zwierzyński.
2: Naprawdę było wielkie brawa.
0: No nie wiem, czy się należą brawa. Ja tu nie widziałem jakiegoś ducha walki, żadnego przygotowania. No, dostał plombę, upadł i na noszach go wynoszą. Nie wiem, czy on w ogóle będzie w stanie skomentować jakoś Daniel Magikal, bo coś chyba nie wstaje. Chyba tam cały czas się nim opiekują.
2: I teraz stała się taka kontuzja, taka tragedia dla chłopaka. I to już budzi największe kontrowersje i największe zainteresowanie, tak? niestety. Taki mamy klimat. Szkoda chłopaka, bo to poważnie wygląda, ale biorąc pod uwagę inne walki, na przykład walki Andersona Silva.
0: Rafon ma jakieś wielkie stopy, ma stopę jak podolski złodziej.
1: No tutaj jeszcze sanitariusze.
3: Drodzy Państwo, musimy odrobinkę poczekać oficjalnym werdyktem. Daniel Magical potrzebuje pomocy medycznej. W tym momencie zostanie przewieziony do miejsca, gdzie zostanie mu ta pomoc udzielona. W tym momencie pomoc doraźna została udzielona. Raz jeszcze, w tym ciężkim dla niego momencie chciałbym, żebyśmy nagrodzili wielkimi brawami Daniela Magicala do nas. Wszyscy, bez względu na to, po której stronie jesteście.
0: To nie jest tak, że brawa są za coś?
1: No bardzo boleśnie Daniel Magical przekonał się, czym jest MMA.
0: No ale przytomny jest przynajmniej, bo tam sobie ręką rusza. No, mimo wszystko oczywiście życzę Danielowi, żeby się pozbierał, żeby to nie była jakaś poważna kontuzja.
2: Ciało nieprzyzwyczajone do obciążeń, ciało nieprzyzwyczajone do wszelkiego rodzaju kontuzji urazów, bo i tak to wychodzi, tak? Ale gdzie drwa rąbią?
3: Werdyktu zapraszamy.
4: Zaraz Rafonik z tym swoim głosem powie coś, skomentuje. Chciałem dać tej kurwie, temu tucznikowi nauczkę i to właśnie zrobiłem.
3: Marcin Rafonik Krasucki!
0: Kocham was.
3: Marcin, wygrałeś tę walkę, w bardzo pięknym stylu zdominowałeś rywala. Na takiego zakończenia na pewno się nie spodziewałeś.
5: Ja wyszedłem na takim spokoju, udawałem całą złość. Ktoś mi kiedyś powiedział, że wygram walkę, jak nie będę walczyć nienawiścią, tylko umiejętnościami. To wszystko. No i szacunek dla Daniela, że wyszedł, nie?
3: No właśnie.
0: Że wyszedł.
3: Przepraszam, ale to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy muszę to zapytać. Czy tą walką, tą jakże makabryczną sytuacją, wasz konflikt został zakończony?
5: Nie.
0: Nie. Nie, nie daruję to, że mi zabrał diamentowe skarpetki plus 10.
3: Już nie o Magicalu, tym razem o ciebie, Rafonix, bo nie można na ciebie patrzeć tylko przez pryzmat Magicala, tak? Jesteś sobą, masz swoje sukcesy, masz swoje marzenia. Z kim chciałbyś się zmierzyć w Fame MMA i czy w ogóle jeszcze ujrzymy cię w ringu Fame MMA?
5: Ja myślę, że jakbym, no na razie wszystkich lubię, nie, chłopaków? Jakby, wszystkich uczestników, zawodników. Bardzo lubię, mam z każdym dobry kontakt. Pogodziłem się z Adrianem Polakiem. Ktoś w mojej wadze, po prostu. Ktoś w mojej wadze i możemy się bić.
3: Dobrze więc, to jest człowiek, który przyjmie każde wyzwanie, a więc Marcin Rafonik z Krasucki.
0: Etam twierdzi, że przed upadkiem Daniel dostał prawym na lewą stronę podbródka. No tak, no cios w podbródek jest bardzo dewastujący, tam są jakieś nerwy czuciowe, nerwy, to jest jakoś połączone z błędnikiem chyba. To jakoś tak działa, że w ogóle cios w szczękę na chwilę nam odcina tam coś z tyłu, chyba, nie wiem, dopływ krwi do mózgu na sekundę, jakoś tak to działa.
2: Ogólnie wszystkie walki oprócz jednej, nie, oprócz dwóch, skończyły się w pierwszych rundach, tak?
0: O, Danusia się zjawiła, spóźnialska. No, niestety, właśnie ostatnia walka, która właśnie się odbyła, Daniela Magicala z Rafoniksem, zakończyła się niefortunnie, ponieważ Daniela wynieśli na noszach. No, ale to była jedyna walka z taką większą kontuzją. Głównie walki kończyły się w pierwszej rundzie dosyć szybko. Z małymi wyjątkami. No, rozczarowanie. Walka się skończyła bardzo szybko Daniela z Rafoniksem.
2: Ale nic się nie zmienia.
5: I generalnie to był motyw, żeby go zabić.
3: Dobrze, rozumiemy to.
1: Szczera nienawiść.
2: No za to są paragrafy.
3: Oczywiście Fame MMA 3 będzie. Oficjalnie.
0: Dla spóźnialskich mogę wrzucić audycję. Nagranie zaraz po audycji, zaraz kończymy zresztą. Dzięki. Ale nie wiem, czy Danusia jest akurat taką osobą, którą interesuje okładanie się pięściami po twarzy.
1: Zagramy się mistrz gry i...
2: Marcin Różalski, miejmy nadzieję, że nasz komentarz was nie zanudził.
0: Dziękuję. No tak właśnie myślałem, że niekoniecznie.
3: Mamy nadzieję, że tak jak dzisiaj, tak jak ostatnio poprowadzimy je z wami i dla was my, Arkadiusz Pan Pawłowski.
6: No i gdzie tak?
0: No dobra, kochani, to by było chyba na tyle. Będę się z wami już żegnał. Prawie 4 godziny trwała ta gala. Trochę się nagadałem, no ale mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas, przynajmniej ci, którzy się interesują takimi rzeczami jak sporty walki. Gala Fame MMA 2, walki freaków, różnej maści celebrytów, youtuberów, streamerów, patostreamerów. I znaleźli się też także i strongmeni. Ogólnie, no, show raczej średnie, ani dobre, ani złe. Nie mam zdania właściwie. Może być. No dobra. To ja się zwijam. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Różne takie projekty. No i pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie. Całkiem niezła frekwencja dzisiaj, cieszę się. No i tyle. A jak ktoś się spóźnił, to a go to interesuje, to niech się nie martwi. Za parę minut na naszym radiowym czacie znajdzie się MP3-eczka, link do nagrania i możecie sobie odsłuchać. No to chyba tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

Zawsze możecie jeszcze zostać i słuchać dalej radia na żywo, bo w Nocnym Radio czasami zdarzają się jakieś niespodzianki, że stąd ni zowąd wejdzie jeszcze jakiś inny nadający, coś do was pogada. Nie mówię, że tak będzie w tym przypadku, ale zawsze warto jeszcze chwilę poczekać i zobaczyć, czy coś się dzieje.

I czołem towarzystwu, witam serdecznie tą wieczorową porą w ten, no już nieco duszny taki piątek, piątunio. Jak było przyjemnie, kurczę, już lekki wiaterek, taka umiarkowana temperaturka, ale słonecznie, to już zaczyna się jakaś duchota robić. I są prognozy niezbyt ciekawe, że czekają nas jakieś takie mało fajne zawirowania z klimatem, z pogodą. Jakiś huragan znów tutaj nam się szykuje. Teraz mają być znowu i podtopienia, ulewy jakieś. Coś jest takiego niestabilnego w tym klimacie teraz, nie? Jakiś taki się zrobił skrajny, nieprzewidywalny. No, my tą ziemię bardzo mocno ponoć nagrzewamy. Naszą. Się przegrzeje nam ta ziemia, cholera jasna. No, siemanko, siemanko, witam gromadzących się. A co to za zgromadzenie? Co to za zgromadzenie, proszę państwa? Proszę się rozejść. Nie ma tu nic do słuchania. A ja właśnie przed chwilą byłem u Barneya na czacie, na żywo. U Barneya. Wiecie, kim jest Barney? Barney, zwany też Pawłem, to jest taksówkarz, youtuber, kiedyś związany w sumie może nadal trochę ze środowiskiem szkolnej, taki trochę awanturnik, teraz właśnie radio robi swoje, On Air się nazywa, On Air. No, ostatnio było trochę właśnie o Pawle z tej okazji, że wtrynił tam logo Nocnego Radia do siebie, bo on chciał robić, jak się okazuje, po prostu Nocne Radio, taka mu nazwa też przyszła do głowy. No, tak wytłumaczył, bo zagadałem dzisiaj Pawła o to, o tego logosa, jak to było. No i on normalnie jak człowiek się zachował, powiedział sorry, tak jakoś wyszło, bo też myślałem o jakimś nocnym radio, nie zajarzyłem, że jest taki kanał. Dobra, nie mam prawa tutaj nie wierzyć, podważać, czy ja nie jestem za głośno trochę. Dawajcie znaka, czy nie ma przesterów, zresztą ja sam słyszę. Mam odsłuch samego siebie, zawsze mam odsłuch samego siebie, bo tak mam dźwięk skonfigurowany, że słyszę w słuchawkach samego siebie. I im głośniej mam, tym głośniej siebie słyszę, więc jestem w stanie wysterować sobie. Patrzę też tutaj na wskaźniczki różne, prawda? No. Ostatnio chyba u Ani coś było nie za ciekawie z dźwiękiem, nie? Coś jej się rozkonfigurowało. To w ogóle tak się lubi coś rozregulować tutaj, niestety. No, a zagadałem dzisiaj do Pawła i zaprosiłem, żeby się tu pojawił. No, bo on w sumie ma prawo się trochę też wytłumaczyć na przykład, nie? Z jakichś tam zarzutów wobec niego, różne tam rzeczy mu zarzucają. On się ucieszył, że mógłby też od siebie coś tu powiedzieć. Tym bardziej, że Paweł był kiedyś zapraszany na taki, no w sumie wywiadzik, tak? Nawet gadaliśmy telefonicznie, ale jakoś to się rozeszło po kościach po prostu, bo chyba Paweł musiałby tam Skype'a instalować, może miał swoje sprawy jakieś wtedy też, no jakoś tak nie doszło. Może za mało wierciłem dziurę w brzuchu, też tak może.

0: być. Niestety tak to jest, jak się kogoś zaprasza do radyjka, to trzeba mu trochę dziurę w brzuchu powiercić, przypomnieć się, zachęcić. To jest dla niektórych to może być wyczerpująca taka robota trochę. Trzeba się tym zajmować po prostu. Ktoś musi siąść, pisać maile, dzwonić, wiecie. No, też tak słuchałem sobie ostatnio Pawła i stwierdzam, że jest niezgorszym radiowcem, można tak powiedzieć, no. Jakim jest człowiekiem, to może się będziemy mieli okazję jeszcze dowiedzieć. Może nam zdradzi coś tam zza kulis, ze szkolnej na przykład. To może być ciekawe też, nie? Albo powie o swoich przygodach taksówkarskich, albo o tym, co go tam w internecie spotyka. Ciekawego. O. No, tu już się pojawiły na czacie jakieś rewelacje na temat Pawła. Ja bym z tym zaczekał, wiecie, bo niedobrze by było brać kogoś na języki w takich sprawach tak drastycznych, nie? Jakieś tu się zarzuty pojawiają, że pacyfikował czy coś. To, wiecie, to są ciężkie zarzuty. Wolałbym na przykład, jeśli już ktoś ma takie rewelacje, to żeby to się pojawiło jak właśnie jak będzie Paweł, to wtedy będzie miał okazję się ustosunkować. No, ja mam cały folder tematów na dzisiaj różnych, o których możemy sobie pogadać. A w tym folderze są inne foldery jeszcze. A powiem więcej, bywa nawet, że w takim folderze, który znajduje się w folderze, jest w podfolderze głównego folderu, to jeszcze są inne foldery. To jest dosyć wygodny sposób trzymania sobie informacji, przeciągać linki z przeglądarki do katalogów po prostu, bo jak są wszystkie linki w jednym katalogu i nie robimy sobie podkatalogów, to jest ciężej, ponieważ taki podkatalog, do którego dopiero wrzucamy linka sobie, żeby sobie potem go przypomnieć, to możemy sobie go nazwać jak chcemy i to zwykle będzie taka nazwa, która nam gdzieś tam będzie odpowiadała, nie? Łatwiej znajdziemy potem to, czego szukamy. Ja mam tu na przykład jakie tematy na dzisiaj. Steam Deck, z Rosji parę tematów, no oczywiście wysadzenie tamy. Przepraszam, coś mi się w gardzieli brzęczy. To taki bardzo nieradiowy dźwięk, taki gdzieś tam z gardzieli. Dlatego powinien być podkład głośniejszy. O. Taki przynajmniej. Da-da-da-da. No właśnie. Jackie Chan, tutaj filmy. O filmach na przykład. Takie spróbuję, słuchajcie, dopóki się da, jak długo się uda, o, spróbuję trochę lżejsze może tematy, nie? No bo faktycznie ten piątek, ja ostatnio mniej nadaję. Miło, że namawiacie, żeby się pojawić gdzieś tam, bo z kilka osób pisze tam, wierci właśnie dziurę w brzuchu, byś coś ponadawał, bucu jeden, pisze czasem jeden z drugim. I ma rację, no, ale mi się nie chce, jestem zrezygnowany, zmarnowany, żyć mi się nie chce. Właśnie dziś stwierdziłem, że mi się żyć nie chce, bo tak generalnie mi się nic nie chce. Już nawet filmów mi się oglądać nie chce i grać mi się nie chce. I spać mi się nie chce. Nie chcieć mi się nie chce. Nic mi się nie chce. I... A ty by się od razu Kacim Dymy chciał tutaj, żeby robić. A nie łaska tak pogadać kulturalnie tutaj w miarę w jakiejś fajnej atmosferze. Czemu tak wszyscy te dymów chcą? Rozumiem. Też lubię czasem jakieś dymy. Ale to tak raz na jakiś czas, nie? Bardziej, a nie tak, żeby ze wszystkiego teraz robić dymy przy każdej okazji. A Piotr mi się też wydał spoko, bo też z nim trochę zamieniłem parę słów i wydał się spoko gościem też. Ja myślę, że ten konflikt dwóch braci, bo tam jest jakiś konflikt dwóch braci, to że to się pogodzą chyba w końcu. Jak to bracia się żrą czasami ze sobą. Mój stary to się z moim wujasem potrafili gdzieś jechać. Tam jeszcze moja mama była, coś jechali, słuchajcie. od słowa do słowa i ci dwaj bracia wysiadali z samochodu i się tłukli, ale tak się, wiecie, tłukli, tam skopa, wryja i tacy poobijani potem się godzili. Tak, tak to jest czasami z braćmi. Także co, najpierw w ogóle chciałem jeszcze wspomnieć o, podziękować właściwie za prezent. Domyślam się, kto to może być. Znaczy, to zawsze tak głupio strzelać, bo pewności nie ma i może faktyczny tutaj sponsor, darczyńca, osoba, która zamówiła mi pitasia, a nawet dwie pitasie. Mam na myśli oczywiście pizzę. Tak, dzwonią dzisiaj z 3 po 3 i dowiaduje się, że jest zamówienie. Czy pan zamawiał? Mówię, nie, ale domyślam się, że ktoś mi zamówił. No i tam wytłumaczyłem w 2 słowach. Okazało się, że tak, ale niezapłacone. Ale potem znów zadzwonili. Okazało się, że płatność doszła. Dlatego się dziwowałem, bo raczej z osób, które znają mój adres, wiedzą, gdzie zamówić, no to sami spoko ludzie, nie jacyś tacy, nie jakieś trolle, nie? Myślę, no to fajnie, gdzieś tam wyciekło, trudno. Ale okazuje się, że nie, że po prostu tak bywa, że ta płatność dopiero dochodzi po chwili, o. Taka sytuacja. Ale sobie przestawiłem zamówienie i tą pizzę jutro dostanę. Po prostu dzisiaj to by było zmarnowane trochę, bo zupełnie niegłodny, nie? Po kolacji, po obiadu kolacji, no to co, leżałoby i schło. A jutro świeżutką przywiozą. Pamiętam, że jeśli dobrze pamiętam, to słuchaczka wspaniała mi właśnie już też zrobiła podobne zamówienie, też pizzę i też więcej niż jedna sztuka, bo to są dwie małe i jeszcze coś tam, jakiś dodatek, coś i sok jeszcze w ogóle. Takie ładne zamówienie, nie? Grube, tłuste zamówienie. No, także dziękuję bardzo. I wydaje mi się, że to jest Natalka. I bardzo przepraszam, jeśli się tutaj mylę, jeśli to inny darczyńca. Znów się zapomniałem po prostu zapytać, a nie wiem, czy w ogóle by udzielili takiej informacji, czy mają informację, kto to zamówił. Czy Zbigniew, czy Krzysztof, czy Grażyna, czy tam są w ogóle takie informacje. W każdym razie tej osobie tajemniczej, powiedzmy, ślicznie dziękuję za pitasie. Pizza w taki upał w Szczecinie, tu Etam pisze, 33 było w cieniu. No, bardzo dzisiaj nieprzyjemnie. Co tu jeszcze? Bójka o barkę, Biden ostrzegający przed AI, tu coś o Andrzeju Sewerynie, przegrana Pudzianowskiego i kupa innych tematów. Dobra, no to lecimy z tematami. Wiecie w ogóle, o co chodzi z tym Bożym Ciałem? Czy tu jest jakiś prawdziwy katolik? Nie wiem, czy Furiata pytać, bo Furiat się bardzo deklaruje jako taki prawdziwy katolik, ale tu zawsze w obronie wartości i w ogóle, ale czy on na przykład wie, co to jest Boże Ciało? Bo wielu katolików nie wie. Na przykład posłuchajmy, co na ten temat twierdzi pan Krzysztof Kononowicz.
1: A co to jest za święto, Krzysztof? Co ono oznacza, Boże Ciało?
2: Pan Jezus odkrył swoje ciało.
0: To mnie zaskoczyło. Pan Jezus odkrył swoje ciało. O to tu chodzi. Aż mnie przytkało trochę. To świętujecie, katolicy? Takie. Ja swoje ciało zacząłem odkrywać gdzieś tam w wieku chłopięcym. Pamiętam, kiedy strumień wody skierowałem na swojego pindolka. Właśnie, tak się dziwnie poczułem, no zacząłem odkrywać to ciało i o to chodzi, że Pan Jezus odkrył swoje ciało? Ludzie, ja nie mogę z wami, katolikami, wy jesteście naprawdę, no coś macie z tym ciałem, z tym kawałkiem grzesznego ciała, to was cały czas jakoś tam interesuje, zwłaszcza cudzy kawałek grzesznego ciała. No, ale to, no tak, cierp ciało, jak żeś chciało. Yy. wiecie co, wygląda na to, że coraz więcej osób ostrzega, takich różnych znanych osób ostrzega przed AI, przed sztuczną inteligencją. Tym razem nie byle kto, bo prezydent USA, hej, hej, hej, Joe Biden ostrzega i w ogóle chce robić jakąś specjalne prawo, które będzie regulowało sprawy związane z AI. Znaczy, my chyba trochę tak sobie gdybamy i fantazjujemy z tymi zagrożeniami. No, myślę, że kino, literatura, science fiction, z którą obcujemy już od tak dawna, nam trochę mogła też zryć beret i się teraz boimy wszystkiego. Ja się jakoś tak, nie wiem, ja się bardziej żywych ludzi boję niż tej sztucznej inteligencji, powiem wam. To ludzi się boję. Na przykład rosyjskich ludzi bym się bał. Mimo, że tu się znajdą tacy, co będą mówili, że to wspaniali ludzie. Do rany przyłóż. Człowiek rosyjski najlepszy. Ale ja się jakoś bym bał właśnie rosyjskich ludzi. A nie AI. A już nie jakiegoś modelu językowego. Ale w ogóle tak technologia zaczęła jakby przyspieszać. Albo te słynne gogle, co teraz na konferencji pokazywali w końcu. No, takie ma być to niby przełomowa technologia Apple Vision. Takie okulary, które są jednocześnie okularami do rzeczywistości wirtualnej i do rzeczywistości rozszerzonej. Rzeczywistość wirtualną to każdy jakoś tam kojarzy, ale tą rozszerzoną być może nie. To chodzi o to, że widzicie normalnie swoją kuchnię na przykład i w tej kuchni macie ponakładane różne takie grafiki w tej przestrzeni. Tworzy się taka przestrzeń trójwymiarowa wokół was, która jest kompatybilna z otoczeniem. I na przykład możecie zaglądnąć sobie pod maskę samochodu, a komputer wam wyświetli na tych goglach schemat, co trzeba wyjąć, jak to jest skonstruowane i będzie wam podpowiadał. Albo rozmawiacie z żywą osobą, mając te gogle oczywiście tego Visiona na łbie, przepraszam, że tak mówię, że macie łeb, ale łeb to właśnie komplement, że mówi się, ten to ma łeb. No. Czyli zakładacie na swój łeb takie gogle i rozmawiacie z kimś. I tłumacz wam tłumaczy, od razu się napisy, tak jak na filmie się napisy pojawiają, to się pojawiają napisy koło tej postaci, z którą rozmawiacie i tłumaczy wam. Albo znakuje wam jakieś elementy otoczenia, albo właśnie taka słynna gra o Pokemonach, Pokemon Go, no to te stworki są wrzucone w realny świat, tak jakby żyły w tym świecie. To widać przez te okulary. Łączy się świat wirtualny z rzeczywistym, można tak najprościej powiedzieć. No, niesamowita technologia, znaczy to już jest dosyć dawna, tyle że tego typu wynalazki, urządzenia, jak urządzenie Apple, no to tam jest wszystko bardzo dopracowane, specjalne układy, są dwa procesory osobne do obsługi różnych rzeczy, specjalny system operacyjny Vision OS, który jest tylko do tej rzeczywistości rozszerzonej. Przykładowo, ten system po prostu musi sterować też przeźroczystością pikseli, bo tam jest jakiś dziwny właśnie wyświetlacz, że no powiedzmy tworzycie sobie wirtualny telewizor w swoim pokoju, na którym wam się wyświetla film. Tego telewizora oczywiście nie ma, jest wirtualny, ale wygląda jakby stał faktycznie w waszym pokoju i jak wychodzicie z tego pokoju, odwracacie głowę, to on tam cały czas jest. Wracacie do pokoju, a on tam dalej stoi, ten wirtualny telewizor w przestrzeni taki ułożony na dywanie. Wirtualne urządzenie takie i włączacie go sobie i reszta pokoju się płynnie przyciemnia. Po prostu jest zostawiany tylko ten obraz tego telewizora, żeby wam nie przeszkadzało światło i tak dalej. No niesamowite rzeczy to potrafi. W ogóle bardzo drogie jest urządzenie, bo prawdopodobnie w przeliczeniu, w takim specyficznym przeliczeniu, bo to nie jest tak, że jak w Stanach coś kosztuje 3,5 tysiąca dolarów na przykład, no to tam po kursie dolara i mamy tyle samo u nas na złotówki. Nie, te produkty Apple'a, one potrafią być na Polskę dużo droższe po prostu. Musimy za nie zwyczajnie więcej zapłacić niż taki Amerykanin. Już podobno były takie praktyki i są.

wyglądają jak gogle narciarskie. Tylko będą jakieś mniejsze okulary. No, kiedyś taka wizja, pamiętam, był odcinek Po tamtej stronie, czy tam, jak się nazywał ten serial, ciągle mi się mylą, ten Outer Limits, te inne. No tak, w każdym razie taki serial science fiction, trochę, nie wiem, z lat 90. I tam była taka mega futurystyczna wizja przedstawiona, że każdy człowiek ma w dowolnej chwili, cały czas po prostu dostęp do całej zgromadzonej wiedzy ludzkości. No to ktoś w takich goglach, gdzie steruje gestem też, zapomniałem o tym wspomnieć, że wy sterujecie swoje, już nie macie żadnych tam kontrolerów, coś, tylko sterujecie gestami rąk, głową, gestami rąk, wyczarowujecie różnymi symbolami, można powiedzieć, przed sobą różne rzeczy, na przykład dowolną wiedzę, coś wam się odtworzy. Jak w Black Mirror, gdzie można było wspomnienia swoje oglądać i ludzie się lubowali w dzieleniu się też swoimi wspomnieniami. Taki ekshibicjonizm, można powiedzieć, cywilizacyjny, nie? Który też mamy, bo czymże to się różni? Posiadanie jakiegoś chipa w głowie, na którym mamy zapomniane różne, zapamiętane różne miłe chwile, nagrania, takie rzeczy. Czym to się różni od dzielenia się na Facebooku jakimiś swoimi nagraniami z wakacji? Ludzie chętnie pokazują swoje życie dzisiaj, nie? O to chodzi. No to duże możliwości mają te gogle, kupę zastosowań. Są takie rzeczy, które trochę w tym wszystkim śmieszą, bo to jest zasilane baterią, która wystarcza na 2 godziny w sumie tylko. I tą baterię się nosi na pasku, na kablu, jak jakiś cyborg, kurwa, Robocop, nie? Tu jakaś bateria na kablu, to jakiś cyborg z lat 90. W ogóle też takie rzeczy, wiadomo, że dzisiaj nikt w tym nie wyjdzie na ulicę raczej, to w domu będzie ewentualnie używał, bo za drogie to jest. To jest nawet dla Amerykanina dosyć droga zabawka. No. Tyle pieniędzy za jakieś gogle, nie? W każdym razie mówi się, że może to być albo... No, niektórzy twierdzą, że przełom taki jak iPhone może swego czasu, a niektórzy, że to będzie taki sam krab i tak samo to się nie uda jak ten Metaverse Zuckerberga cały, w którego zainwestowano jakieś miliony grube, a to nikt tego nie chce, wszyscy to mają w dupie, bywa i tak. Można powiedzieć, że ten VR to tak nie zawojował świata w ogóle. To nadal jest trochę egzotyka. Tak. Ktoś, kto w ogóle dużo gra, to woli sobie chyba na normalnym komputerze nadal pograć, niż zakładać jakiś kask na łeb. Oczy się męczą, żygać się może chcieć, nie? No. Przypominam, że audycja jest interaktywna i jak chcielibyście pogadać na ten temat albo na inne dowolne tematy, bo luźne gadki, to zapraszam. Nocne Radio, Skype. A ja lecę dalej tutaj z temacikami, bo to nie wiem, czy jest, czy można tu jeszcze o czymś mówić. W ogóle strasznie z nas zdzierają. Taki Steam Deck, na przykład też widziałem dzisiaj artykuł o tym, jaką marżę, właściwie za samą wysyłkę, życzy sobie taki MediaMarkt. No bo tak, tego Steam Decka, czyli tą konsolkę taką przenośną, fajną, coś jak ten Nintendo Switch trochę, można kupić sobie na Steamie po prostu i wam przyślą do domu, a w MediaMarkecie o 1000 zł drożej, jakoś tak, w ogóle za to, że oni ci to wyślą. Czyli szukają frajera, kogoś, kto nie wie, że można sobie zamówić dużo, dużo taniej na Steamie po prostu i wam przyślą, nie? Nienawidzę czegoś takiego chamskiego zdzierania z ludzi. Coś mi się tutaj brzydko cofło, jeśli chodzi o folderki. O, czasami tak bywa, że się trochę zakałapućkam. I już z powrotem. Folder numer 412 dzisiaj. W Krakowie natomiast doszło do rękoczynów, pobili się o barkę. Tak, o tą barkę, którą napisał pedofil,

0: rzekomy wielki przyjaciel Jana Pawła, Jana pedofila drugiego. Nie, nie, nie wolno tak mówić. To bardzo brzydko. No w każdym razie sobie pan puszczał ze swojego telefonu barkę. Drugiemu panu się to nie spodobało. W ogóle to się działo w autobusie linii, już myślałem właśnie, że 666. Linia 666. To fajna by była taka linia. Wsiedlibyście do autobusu linii 666. To może taki widmowy autobus duch, który... Miałem kiedyś taką koncepcję na opowieść właśnie mroczną o panu Czesiu, który jest duchem kierowcy właśnie autobusu i ma taki widmowy autobus i jak wracacie z imprezy, tacy napruci, już tacy ledwo co na oczy się przewracacie, gdzie ten przystanek, to wtedy stąd ni zowąd się pojawia taki widmowy przystanek i autobus 666 z duchem kierowcy, panem Czesiem, takim widmowym, zabiera was do domu i pod samą bramę odwozi. A wy następnego dnia się dziwujecie. Co to było? Co to za tajemniczy autobus? Nie ma takiej linii 666. Na hel jeździ. Tu Waran pisze, że na hel. To przez dwa L powinno być, nie? Hel tutaj. A autobus do piekła właśnie. 666. Autobusem do piekła. Kiedyś był taki zespół Jeepago i oni mieli jeden utwór taki prześmiewczy właśnie z skarpetą do piekła i to chodziło o syrenkę oczywiście. Na syrenę kiedyś mówili skarpeta. Była skarpeta. O, a tu dwa telefony w międzyczasie miałem. Już tu sprawdzam, kto pierwszy. Pierwszy był Piotr.
1: Dura, 30 zł. Abonament radiowy.
0: O, jak miło. Wrota Baldura. Abonament radiowy. Pięknie, pięknie. Aż nie powiem, co mi mięknie, bo jest przed 23. Po 23 wam powiem, co mięknie. No dobra, słuchajcie, w sumie Gumball okazał się małym spryciarzem, bo już miałem Piotra tutaj połączyć, bo chyba o parę sekund pierwszy dzwonił, ale jak Gumball sam zadzwonił w międzyczasie, to widzicie, jaki ma refleks, spryciarz mały. Cześć, Gumball.
2: Refleks szachisty, tak, dzień dobry, dobry wieczór. Ja tak krótko, to nie zabiorę dużo czasu, chciałem na temat Steam Decka, Oculusów, VR-u, bo tu Amiga zapodał, wiadomo kto. I jeśli chodzi, zacznę od tego Steam Decka, to w ogóle się nie opłaca ani ze Steama kupywać tego najdroższego, bo to jest ten dostępny w Media Expert, nie Media Markt, tylko Media Expert. I ani tam, bo on na Steamie kosztuje gdzieś około chyba 3000, coś w ten deseń. I on jedyną różnicę od podstawowego ma tylko w pojemności dysku. Standardowy kosztuje 1900 i uwaga, to jest zwykły komputer. Możemy go rozłożyć, tam są śrubki i możemy wymienić dysk NVMe, który normalnie możemy kupić na Allegro za 300 zł. I oszczędzamy pieniążki. Jak ktoś umie śrubokrętem, to sobie poradzi. Można normalnie ten cały sprzęt rozłożyć i złożyć ponownie.
0: No ale to tracisz gwarancję, nie?
2: Nie tracisz gwarancji. Steam mówi sam, że jeżeli niczego nie zniszczysz, to masz nadal gwarancję.
0: To ciekawostka. To chyba pierwsza w historii firma, która ci mówi, otwieraj sobie, my
2: ale
0: to...
2: Tak, oni dali
0: my uznamy gwarancję.
2: Ale tak, na ich stronie na YouTubie jest poradnik, jak otworzyć Steam Decka.
0: No to ciekawe. No a może to takie nowoczesne właśnie jest podejście fajne do klienta i może się spodobało to ludziom i może na plus, nie? Może dzisiaj...
2: No tak, no. Ci, co nie chcą i się nie bawią, no to kupują te droższe. No ale jak ktoś umie śrubokręt, tak. No to sobie tani kupi i wymieni. Valve oczywiście mówi, że to oni tam mają specyficzny dysk twardy, znaczy nie twardy, tylko SSD, i że to jest dopasowany, ale już ludzie zaczęli sprzedawać takie, które też są dopasowane, więc nie ma problemów żadnych.
0: No, Steam chce też rezygnować z Windowsowych w ogóle jakichś rzeczy na rzecz tego swojego Steam OS-a, którego jeszcze chce udostępniać różnym klonom, czyli pojawią się inne konsole też współpracujące.
2: Już się pojawiają.
0: No, także ciekawie, naprawdę.
2: Asus ROG się pojawił z Windowsem, ale będzie miał Steam OS-a. Ogólnie Valve, jeśli nie wiecie o tym, jest bardzo za tym, żeby promować te rzeczy, bo myślicie, no ale debile, nie zarabiają na tym. No właśnie zarabiają, bo na czym najwięcej Valve zarabia? Na sprzedaży gier na Steamie. A gdzie najwięcej gier się kupuje? Na Steamie. Jak ktoś wyprodukuje urządzenie, żeby można było sobie grać na Steamie, no to jest profit dla Valve. To jest wszystko wpisane w biznes.
0: A tutaj na czacie się pojawiła panna Anna Lep, o której dzisiaj tam, której temat się pojawił właśnie u Barneya, u Pawła. No, coś tam się nie spodobało Barneyowi. Znaczy, mówił, że pani Anna hojnie sponsorowała coś, ale o coś tam się popstrykali. Tak więc tak, opierdzielę panią na starcie tutaj, że chodzą ploty na pani temat, że pani jest jakaś tam taka owaka. Ale ja nic nie wiem, ja tylko tutaj, prawda. No, nie, no tak humorystycznie. Słuchajcie, ja w ogóle dlatego ostatnio tak naprawdę to się staram trochę mieć dystans do jakichś rewelacji, jak ktoś coś na czyjś temat mówi. Okej, nie chce mówi, ma prawo do swojego zdania, ale ja nie wszystko muszę chłonąć, we wszystko wierzyć od razu, wszystkim się przejmować, czy kogoś tam oceniać, bo coś usłyszałem. Ludzie lubią czasem wyolbrzymiać, coś plotkować, różne są animozje między ludźmi. Ja nie muszę wszystko, nie wiem, chłonąć wszystkiego. No, to tak tylko chciałem wytłumaczyć.
2: No, ja myślę, czy nie sprzedać sobie skinów w CS-ie, bo mam już ich za 3000 zł. Wydałem na to 300 zł. A już mam 3000. No
0: skinów? Skinów chcesz sprzedać? To ja bym się bał, skinów, ja bym się bał.
2: No. Skinów, tak.
0: No bo się mogą mścić, jak sprzedasz skinów. Człowieku, to na dzielnicy masz pozamiatane, jak skinów sprzedasz. Kurwa, co ty chłopie, kurwa.
2: No, ale Steam Deck fajna sprawa, polecam, jak ktoś nie ma komputera, a chce coś przenośnego. Świetna rzecz, można korzystać jak z peceta. W szczególności, że jeszcze ma doka. Możemy go zadokować i na przykład na monitorku wtedy sobie z tego korzystać. Normalnie podłączycie sobie klawiaturę, myszkę, co tam chcecie. To jest kurwa normalny komputer. Ale jeszcze wrócę do drugiego tematu na szybko i już opuszczę antenę, żeby dać możliwość dzwonić. Oculus Quest 2, świetne VR nadal, nawet jak ktoś się nie interesował, polecam. Teraz będą jak najtańsze, bo wychodzi trójka, która nie jest aż tak bardzo lepsza. Znaczy jest lżejsza, ale nie jest to jakaś zmiana drastyczna. Czyli nadal będzie fajne doświadczenie w tym Oculus Quest 2. Można podpiąć pod komputer. Będzie prawdopodobnie już nawet poniżej 1000 zł, więc no to już będzie w miarę dostępne, wydaje mi się, cenowo. I jak ktoś lubi takie rzeczy albo chciałby przetestować, to teraz będzie najlepsza okazja kupić sobie używane, bo jak znam życie, ludzie będą to sprzedawać no dosyć mocno. I uważam, że to jest jednak przyszłość, ale nie uważam, że to jest taka przyszłość, jak na przykład mówi Apple. Czy dałbyś 3500 dolarów za VR?
0: No nie. Znaczy, no to jest coś więcej niż VR, bo to masz i VR, i rzeczywistość rozszerzoną, i to wszystko świetnie zaprojektowane, no bo ciężko odmówić Apple'owi, że jest jednak innowacyjny na swój sposób, bo Apple...
2: Stranie w banie. Ja uważam, że stranie w banie, bo to samo masz w Oculus Quest Pro. Dokładnie to samo.
0: Tak?
2: Tam nie masz nic innego. Jedyna różnica jest taka, że nie masz tego monitorka na przodzie, który pokazuje ci twoje oczy. Ale tak normalnie Oculus Quest Pro ma czujnik oczu, czyli widzi, gdzie patrzysz, widzi, jak się usta twoje poruszają.
0: Czyli też jest fajne. AR. No.
2: I to kosztuje tylko $1000, a nawet już teraz 800.
0: No, Apple to Apple, no to też no, ta cena jest zwariowana, ale wiadomo, że będzie to urządzenie takie no fajnie dopracowane, nie? Dobrej jakości, dopracowane, ze świetnymi interfejsami, no takie bardzo nowoczesne. Inne urządzenia, takie tańsze, będą prawie takie jak Apple, coś im tam będzie brakowało, nie będą tak wybajeżone i czegoś, no nie wiem, czy taki Oculus Quest 2 ma dwa procesory w ogóle, wiesz, w sobie, czy, no śmiejemy się, że baterię nosisz na pasku, jak jakiś pierdolony Robocop, ale to może być przydatne też, że sam możesz nosić taką bateryjkę tam na kablu, na pasku. Ten Oculus ma coś takiego?
2: Możesz mieć dodatkową baterię na pasku. Mm-hmm. No i że to wszystko, co w tym jest, Oculusie Quest Pro, czyli tej najdroższej wersji, masz to samo, co masz w Apple, oprócz tego monitora z przodu, że widać twoje oczy. Co uważam, jest takie na siłę. Nie wiem, czy to jest bardzo potrzebne komuś. I no dobra, jest to sprzęt dobry, ale uważam, że będzie ograniczający, bo mimo wszystko uważam, że ten sprzęt nie będzie można podłączyć sobie do peceta albo do innych urządzeń, a na przykład takie Oculusa możesz normalnie do peceta podłączyć i korzystać jako na przykład okularów do normalnych gier, a ten sprzęt Apple wygląda, jakby był tylko sprzętem no, firmowym plus ewentualnie jakieś gierki na niego, ale nic spoza.
0: Tomisiu tutaj nazwał to, no twierdzi, że chyba bardziej tak jak ja myśli, bo twierdzi, że to jednak jest wyjątkowe urządzenie. Special computing, czyli komputer przestrzenny.
2: Sorry Tomisiu, ale pierdolisz. Sorry, tak powiem wprost, bo to jest takie pierdolenie Apple'owców, tak jak przy każdym ich sprzęcie,
3: to jest specjalny komputer, który dołożyliśmy procesor M2. Z naszego najnowszego MacBooka. I dzięki temu możecie teraz sobie otworzyć Excela. Nie, Excela nie ma. Możecie sobie otworzyć tam Apple'owskie programy. Niesamowite, a to tylko za 3500.
0: No, to tak. To nie jest urządzenie do wypełniania dokumentów. To jest urządzenie do relaksowania się przy Beatlesach. Man. No nie wiem ile jest w tym tutaj marketingu. Mi się wydaje, że urządzenia Apple'owskie no jednak mają w sobie coś wyjątkowego, na pewno. Zobaczymy,
2: ale
0: jak to się...
2: Za dużo fanboyów tej firmy.
0: No to na pewno. No można sobie popuścić tu wodze fantazji i już jesteśmy w sumie w takiej sytuacji, że idziesz sobie, patrzysz na człowieka jakiegoś przez te gogle, wyszukują się informacje gdzieś tam na jego temat, jeszcze może sztuczna inteligencja ci coś podpowie na temat tego człowieka, czego się po nim spodziewać. Człowiek się takim bogiem jakimś takim staje trochę, nie?
2: No ja uważam, że ten sprzęt i tak ma szansę na sukces, mimo wszystko, że go tak nienawidzę. Jednego prostego powodu, Facebook to jest dno, czy tam, Metaverse teraz to się nazywa, Meta. Oni nie mają szans przebić się przez Apple, dlatego bo mają bardzo słaby marketing, plus Apple jest bardzo lubiane przez rządy amerykańskie już teraz coraz bardziej, no bo popuszczają im tam, pozwalają szpiegować, no to Apple już zaczynają lubić, a Meta zawsze pozwalała szpiegować, no to wiadomo, że po co tam pomagać im, ale to takie pierdoły, no w każdym razie uważam, że mimo tego, że tak uważam, że to jest dno za tą cenę, bo można naprawdę kupić podobny sprzęt, no to zawsze znajdzie się ten argument i ja go rozumiem, że to jest w ekosystemie Apple i że to jest dla tych, co kompletnie nic nie umieją, mają dwie komórki w mózgu i te dwie komórki komunikują się ze sobą tak raz.
0: Nie, ale może po prostu można powiedzieć, że jest to casualowe bardziej urządzenie, dla zwykłego człowieka.
2: Ja jestem źle nastawiony do tego i to będzie, osiągnie jakiś sukces, będzie dla Apple robiło kasę, ale uważam, że to jest naprawdę takie już ewidentne koszenie hajsu z ludzi, robienie ludzi w chuja, bo to nie jest innowacyjny sprzęt według mnie. Ten sprzęt jest po prostu rozwinięciem tego, co już jest, ale nie w taki sposób na przykład jak iPhone był rozwinięciem. iPhone to naprawdę był fenomenalny sprzęt, bo wtedy nie było nawet dotykowych ekranów w telefonach w takiej formie, jakiej było wtedy. A to, co Apple prezentuje w swoim VR, to wszystko już jest. To nie jest jakaś nowość.
0: No dobra. No dobra, stary, to żeby nam się nie, tutaj nie zamienił wieczorek w geekowski wieczorek, to może utniemy już temacik tutaj. Ja w ogóle zapraszam do dzwonienia później, jak będziesz miał jeszcze ochotę na jakiś inny temat pogadać. To
2: mam nadzieję, że ktoś pochwali ten sprzęt. No ja będę tutaj przeciwny i będę negatywnie nastawiony, no ale dlatego, że ja uważam, że to jest po prostu przecenione. Ale dobra, daj innym porozmawiać, tak jak mówiłem, nie chcę długo zajmować anteny, także cześć i czołem, dobrego wieczoru.
0: No cześć, czołem, trzymaj się. No takie właśnie krótsze telefony, ja to lubię, bo... W luźnych gadkach jest tak, że im później, tym pewnie będą dłuższe te telefony. Dobrze jak na początku są bardziej takie zwięzłe. No właśnie, czyli tu się pobili o barkę, bo nie chciał pan przestać. No to jest najgorsze, narzucać się komuś, wchodzić... no po prostu przeszkadzać komuś, nie? Nieważne, czy puszczamy majteczki w kropeczki, czy barkę. Z tą barką to w ogóle jaja są, jak dla mnie. Znowu oskarżony o pedofilię i wielki przyjaciel Jana Pawła. Słuchajcie, no tak na każdym kroku, nie? Z księżmi w ogóle są cały czas jakieś zadymy. Rośnie w Polsce ilość miejsc, gdzie po prostu wierni wyganiają jakiegoś proboszcza, nie chcą go. I tu mamy kolejny taki przypadek. Ksiądz, wyobraźcie sobie, wywiesił na płocie na parafii, wydrukował sobie, widać, że zamówił w jakiejś drukarni, tutaj transparent sobie na płocie wywiesił, że będzie strzelał do ludzi za wchodzenie tam, jakiś pistolet wydrukowany i... To wywołało skandal, bo no tak zaczął straszyć ludzi, nie? Że nie będzie strzałów ostrzegawczych, bo nie ma co marnować tam amunicji. No taki humor księżowski jakiś. I to podobno jest taki klecha, którego już wierni mają dość, bo wiecie, wielu jest takich właśnie różnych, no trochę wyżej postawionych klechów, powiedzmy jakiś tam właśnie proboszcz, który strasznie zdziera kasę, za wszystko chce ksiano, dopłacić mu, dawać. Skonfliktowany z wiernymi, opierdala wszystkich i w końcu mają go dość. I ci tutaj się parafianie domagali, żeby wrócił stary proboszcz, którego lubili i przyniosło to skutek. Ten złożył rezygnację, przeniosą go gdzieś indziej, komuś innemu będzie życie zatruwał teraz, nie? Ksiądz. Piotr na antenie jest, witam Piotra.
4: No cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć Piotrze,
4: słuchajcie,
0: cześć.
4: Ja też krótko zwięźle i na temat... Bardzo się zgadzam z Gumballem do tego VR-a, bo kupię nowego VR-a na PS3, wytrzymał mnie w domu dosłownie 3 miesiące i powiedziałem dziękuję. I go sprzedałem dosłownie tydzień temu.
0: Nie spodobał ci się?
4: Kupiłem sobie, no powiem ci, że to jest to samo, tylko tam jest ten Horizon Forbidden West. I tyle, wytestowałem i no fajnie wszystko na początku, no robi to wow. Ale ludzie grać w tym, no nie wiem, z 6 godzin, tak jak ja potrafię teraz klepać w Zeldę, to nie, to dziękuję. No, więc ode mnie taka krótka wiadomość, polecam nową Zeldę Tears of the Kingdom, dla mnie Game of the Year i to naprawdę, mówię serio, robi roboty. Nawet Diablo 4 tak mnie wciągnęło i...
0: O, słuchaj, to może o tym Diablo coś, no niby tutaj trochę się bronię, żebyśmy nie gadali za dużo tu o grach, o komputerach, technologiach, bo się ludzie tam zmęczą, ale jednak to jest wydarzenie, to Diablo 4, nie? No i oczywiście gra, przed którą przestrzegał ojciec Natanek, więc że coś się dzieje.
4: Ojej, to nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio zaczął się Mystic Festival w Gdańsku, nie? I... Właśnie był jakiś radny pisowiec, który zwołał, w ogóle Solidarności gdzieś tam gościu nawet jeszcze siedzi i zwołał gdzieś tam pikietę jakąś pod tym festiwalem i chcieli to odwołać. Na szczęście się nie wykruszyli chłopaki z Mystiku i się nie ugięli. A propos tego, no Diablo wyszło, no dobre jest, ja pograłem chwilę, już tam 20 poziomów wbiłem, chyba 23 nawet mam. I tak od dwóch dni to tak powtarzalne jest to wszystko, wiecie. Fajny klimat, mroczny, naprawdę dobrze jest, ale odkąd odkryłem Nintendo, to tak trochę inaczej się w to gra w ogóle, w gry od Nintendo.
0: Czyli...
4: Wszelkie VR-y, Oculusy, to można wyrzucić, jak się ma Switcha. Mówię poważnie.
0: Czyli trochę cię jakby zauroczył jednak taki bardziej fajny i pozytywny chyba świat. Takie przyjemne gierki, w które możesz sobie popykać, a może już cię mniej ciągnie do tego mroku na przykład. A w ogóle no strasznie mroczny jest ten Diablo i taki miejscami złowieszczy wrócił ten taki klimat diabelski mocno.
4: Wiesz co, taki
0: jak z pierwszej
4: klimat Wiedźmina
0: drugiej...
4: da się wyczuć, wiesz, w muzyce, nawet w takich elementach. No i te zadania są takie dość złożone i niejednoznaczne i faktycznie to tak pokazuje, że natura ludzka, no to nie ma większych potworów niż człowiek, no nie? Na tym to polega, no nie? Ale generalnie to chodzi cały czas o jedno i to samo. No idziesz, klepiesz te demony i tyle, no nie? Trochę fabuły i lecimy dalej, zadanie. Takie...
0: Wiesz,
4: no mówię, to jest takie pecetowe granie, no nie?
0: Jak dla mnie, ja bym trochę o ten jeszcze klimat zahaczył, bo no to już nie jest Diablo 3, to jest zupełnie jakby dla mnie co innego, bo tutaj się pojawiają takie elementy, no jak z Egzorcysty, jakieś opętania, zdrada, przyjaciel zdradza przyjaciela. No cała ta Lilith to jest w ogóle z hebrajskiej mitologii pierwsza żona, Adama, taka niekanoniczna. I to jest taka demonica, ona zgodnie z mitologią miałaby rodzić różne wszelkie demony, złe stwory, takie plugawe. I to jest bardzo mroczna historia. Diablo 3 to jakieś tam były truposzczaki, sobie biegały, tam kolorowe, a tu mamy bardzo taką złowieszczą historię. Już ten trailer był taki, gdzie przywołują tą Lilith. Jest, jakby to powiedzieć... Można powiedzieć, że ten trailer nawiązuje trochę do prawdziwej takiej, do prawdziwych rytuałów jakichś okultystycznych, gdzie poświęca się, czyjąś tam niewinność, gdzie niewinnego się powiedzmy zabija, no takie satanistyczne, o to mi chodzi. Powróciło, a po ludziach jakby tak to zupełnie spływa, więc dożyliśmy trochę czasów, gdzie jakiś dzieciak traktuje to tak jak, nie wiem, jak Batmana jakiegoś, takie klimaty, a dla mnie jest to takie złowieszcze bardzo i satanistyczne trochę.
4: No bo to jest takie, to takie ma być. Znaczy klimat jest fajny, naprawdę. No tutaj nie mogę nic powiedzieć, ale mówię, to jest ta formuła, wiesz, z jedynki i dwójki, no nie? Wrócił ten stary klimat, starzy gracze doceniają, ja doceniam, ale no jak stykam się z tą nową Zeldą i sobie porównuję, no nie? Co tam mogę zrobić? I mam takie porównanie, w Diablo tak nie mam, że myślę na przykład, Jezu, gdzie pójdę tam, a co zobaczę tam, a co będzie znowu, czy mnie znowu zaskoczą w kolejnej świątyni, jak to będę musiał wymyśleć, no nie, bo to jest, no tam się bawisz małego inżyniera i tych rozwiązań to jest, ja jestem w szoku, że w ogóle to chodzi na tym Switchu, no nie, i to się nie dziwię. I tak porównuję właśnie z Diablo. I sobie grywam na Xboxie Series S-kę sobie wziąłem. No wszystko fajne, no pięknie to wygląda i fajnie. Tylko, że mówię, no to... Jak ktoś się styknie z tym światem Nintendo, to ma trochę inne te wymagania, wiesz? Bo powiem ci tak, przy Diablo to czuję to takie napięcie cały czas, no nie? Faktycznie. No to jest super zrobione pod tym względem. A jak gram w Zeldę... To jest to takie odstresowujące. W ogóle po całym dniu, jak już mam dość, totalnie sobie włączam Zeldę wieczorem i tak potrafię z 4 godziny siedzieć i sobie tak jeździć na tym koniu i oglądać tą grafikę w ogóle. To jest...
0: No można się...
4: Tak
0: można
4: zestawiam
0: się...
4: to, no nie? To mówię
0: może
4: ci,
0: dobrze
4: nie
0: robisz.
4: Do porównania.
0: Może dobrze robisz też, bo nie jestem zwolennikiem tego, żeby... przesadnie swoją głowę jakimiś takimi przygnębiającymi, mrocznymi rzeczami ładować. Bo to...
4: Dostajesz takiego doła później właśnie, bo tam jest dużo takich historii, wiesz, które uderzają człowieka i to faktem tam scenarzyści się postarali, no nie? A ja już tak w tą lekszą stronę poszedłem. W ogóle 3 dechy mi skoczyły na karku w grudniu 24, jeszcze we Wigilię. I z biegiem lat właśnie jak wcześniej chciałem właśnie takich mrocznych tych historii, to teraz takie potrzebuję lżejsze, no nie? Właśnie jakieś Mariany, takie tego typu rzeczy.
0: To dziwna sytuacja, nie? Trochę, bo popatrz, jakiś dzieciak gra sobie w mroczną, diabelską, satanistyczną historię, a dorosły, słuchajcie, w Mario se pyka.
4: Tylko po to, żeby właśnie się ostresować, no nie? Przecież nie dasz rady tam codziennie się odurzać, czy coś. W ogóle na tym świecie jest tyle... Pracy mam tyle przegiętych sytuacji, jak jestem gdzieś tam właśnie za granicą. To mi krew zalewa nieraz z ludźmi, co dopiero jakimi się chujami okazują. To jeszcze graj w takie Diablo, kurde, nie? Że gdzieś tam ktoś poronił w ogóle, tam jakiś demon, opętanie, w ogóle skąd to się wziął. No masakryczny klimat i muzyka taka przygnębiająca. Co tu sobie właśnie tą Zeldą? W Zeldę sobie pyknę, tym linkiem sobie lecę i w ogóle obrałem ostatnio linka w takie śmieszne ciuszki, właśnie taki berecik mu ubrałem. Patrzę i mówię tak do wszystkich domowników, patrzę, wygląda jak dziewczynka, no nie, a jaka słodka w ogóle, i tak wszyscy się gapią przed tym telewizorem, a jak grałem w Diablo, to tak wszyscy przeszli, nic ciekawego, a w Zelda wszyscy się gapią, Jezu, jakie to ładne, Jezu, jakie to kreskówkowe, rysunkowe, no i tak sobie właśnie, no mówię, no takie stresujące, no Diablo jest fajne, naprawdę, tylko mówię, no jak ktoś pogra trochę dłużej, bo mam wszystkie konsole z tych w ogóle najnowszych i jeszcze z tych starszych, ja to taki gamer straszny jestem. I przyznam szczerze, że już mnie te nowości w ogóle kompletnie nie jarają, no nie. Oglądałem Summer Game Fest wczoraj. Wychodzą te nowe gierki, ale to wszystko takie dla mnie bezpłciowe jest kompletnie. Ale jak Nintendo wkroczy, wejdzie z tytułem, to ja po prostu się jaram jak nie wiem co, bo tam zawsze coś się dzieje innego. To jest takie inne podejście w ogóle do gier, zauważyłem. W co byś nie zagrał w ekskluzywa na Nintendo, to jest takie inne kompletnie i ci daje zajebistą frajdę. Od dawna tak nie miałem, Krawcze, mówię to poważnie, jak ktoś tam lubi sobie pogiereczkować na tym kalkulatorze, najdroższym kalkulatorze na świecie, bo to w sumie to jest strasznie słaby sprzęt, ale to co oni wyciskają z tych gierek, no bo właśnie tutaj rozmawialiście, no nie, o wirtualnej rzeczywistości, słuchajcie, jeżeli póki nie ma gier na to i to dobrych gier, no to co oni by nie wydali, jaki mocny sprzęt, to będzie lipa i to trzeba będzie kiedyś opchnąć, bo się każdemu znudzi. No ja się znudziłem VR-em nowym od PlayStation dosłownie po niecałych 3 miesiącach. 2 gierki ograne i to się kurzyło dosłownie, no nie? Sprzedałem to dosłownie z nawiązką jeszcze, więc...
0: No dobra, temat gier nam i technologii nam strasznie audycję zdominował, to już godzinka, więc proponuję znowu tutaj ciachnąć temat. Będę leciał dalej z temacikami.
4: No to tam leć dalej, to ode mnie tyle, ja to się przerzucam na odsłuch, no i się bawcie, dobrze, no nie. Kto może, to nie kupuje Zelda, od razu mówię. No, jest zajebiście odprężające. Trzymajcie się.
0: No, ty też, hej.
4: Hejka.
0: A z innej beczki znany reżyser Patryk Wega zmienia sobie pseudonim. Jakaś moda na zmienianie sobie pseudonimów. Teraz każdy sobie zmienia pseudonim. Jeszcze na chujowy sobie zmienił, bo jakiś Besalil. Co to, jakiś arabski czy co? Besalil. Panie Besalil. Tak, na pewno wszyscy będą na niego tak mówili teraz, na Patryka Wegę. Besalil. Do mnie w ogóle... Ja też sobie zmieniam. Proszę na mnie mówić Schneider od dzisiaj. Schneider. A dodzwonił się Zenon, który sobie nie zmienia pseudonimu od dawien dawna. Pozostaje przy swoim. Witam serdecznie.
5: Hej, znaczy to zależy, bo tak na Discordzie to regularnie zmieniam sobie pseudonimy. I to tradycje cały czas ma miejsce. Nie będę Discorda jakoś reklamował, bo można się na niego dostać tylko przez zaproszenie, więc nie ma tam przypadkowych osób. Chociaż muszę powiedzieć, że socjeta się bardzo rozszerzyła mocno radiowo, to ciekawe. Chciałeś zmienić temat? Aha, to ja ci powiem takiego chuja, nie?
0: Nie, już nie chcę o Steam Deckach rozmawiać i o tych goglach pieprzonych. To już słuchaj, godzinę o tym gadamy i mi ludzie już znikają, wiesz, więc ja bym jednak już o tym...
5: Ludzie ci znikają, to ja mogę tu zaraz zrobić ja ci mogę zrobić zaraz taką akcję, że będzie. Zaraz będzie grubo i będzie dużo ludzi. Jak chcesz.
0: No, to w sumie czemu nie? Byle już o gierkach nie było.
5: Przypomniało mi się, że miałem jeszcze w zeszłym tygodniu powiedzieć to Jowo na temat Radia Wnet. Bo tak powiedziałeś, że ktoś słucha, w ogóle śledzi i tak dalej, nie? To ja ci powiem, że śledzę Radio Wnet regularnie, w zasadzie kilka razy w tygodniu słucham różnych audycji. Pierwsza rzecz, której unikam, to są wszystkie o naszej polskiej polityce, nie? Bo oczywiście Radio Wnet powstało w dużej mierze i utrzymuje się raczej przez to, że musi robić lachę PiS-owi. I faktycznie tą lachę robi, ale czasami jakąś szpilę wbije. Jest tam pewny taki, wiesz, pewna doza wolności słowa i czasami tam wbiją tą szpilę, czasami jakiegoś lewaka i ten lewaka zaproszą i u nich tam coś podziała. Nie wiem, czy ten Milo Kurtis, którego może pamiętasz z tego, z na przykład z Tok FM-u, jeszcze się tam utrzymał, ale jakiś czas miał ten, jakiś czas miał przy sobie, znaczy miał tam audycję w Radiu Wnet w ramach takiego pluralizmu. Była też taka spina, że w kwestiach tych ukraińskich zaproszono chyba Lisickiego, czy któregoś tam, jakiegoś takiego onucującego prawicowca. I jeden z redaktorów się strasznie tam po prostu zesrał na ten temat. Zrobił taką dramę, że przy wszystkich na żywo po prostu pojechał redaktora naczelnego. Nie? No muszę powiedzieć, że to było spoko, ten redaktor naczelny to wszystko wziął na klatę, ten tam dalej pracuje i jest w porządku, nie? Więc muszę powiedzieć, Gosiu, weź tam, kurde, nie zapijaj Xanaxu wódą i będzie dobrze.
0: Przestańcie, nie, a ja bym tu apelował, żeby tutaj nie robić sztucznych jakichś dram teraz i tu się nie awanturować. To mówię do wszystkich, i do Gosi, i do Zenona. Skupmy się na temacie.
5: Ja powiedziałem i zostałem zaatakowany momentalnie. Zresztą, słuchaj, twoi Discordowicze na twoim Discordzie doskonale wiedzą, jak to wygląda. Oni też tam mają regularnie z tą panią jazdy, więc spytaj swoich moderatorów i tyle. Ja już tego tematu nie ruszam.
0: Ja nie wnikam za bardzo też, bo tak jak mówiłem, nie chcę też żyć cudzym dramatem jakimś tam.
5: No, dokładnie, Radio Wnet, Adrem, nie? I wiesz, ale bardzo fajne mają właśnie, jeżeli chodzi o ten konflikt na Ukrainie, tematy. I teraz tak, zajebiście tam widać działanie ruskich troli, bo jak się zdarzą takie przypadki, nie? Znaczy pod każdym tematem, gdzie jest o Ukrainie, jest ogromna straka w komentarzach, nie? Tych wszystkich takich onuc, troli i tego wszystkiego. Ogromna, ogromna straka, nie? Ale czasami zdarza się tak, że jest audycja, która wpada na przykład piątek wieczór, sobota rano i nie ma ani w miniaturce, ani w temacie, nic, że to jest o Ukrainie. Ja nic z tego nie sugeruję. Może być, nie wiem, jak tam się je w ciężkich warunkach, czy coś takiego i nagle jest jakaś tam baba pokazana, nie? Na miniaturce. Ale się okazuje, że cała audycja jest o Ukrainie i pod taką audycją nie ma tych komentarzy, nie? Zajebiście ciekawe, że tam nagle te same osoby, które są niby takimi wiernymi słuchaczami, nie walą tych antyukraińskich komentarzy. Bardzo ciekawe i to się zdarza, później te komentarze się czasami uzupełniają w poniedziałek rano. Akurat jak się zaczyna dniówka w Moskwie. Ciekawy przypadek. Gorąco polecam to zobaczyć. Świetny przykład tego, jak wygląda walka informacyjna. Można tam też ciekawych redaktorów posłuchać. Są niektórzy, którzy są de facto publicystami, nie radiowcami i to słychać. Muszę ci powiedzieć, że w sumie, jeżeli chodzi o gówno radyjka i to środowisko, to wygląda to tak, że często redaktorzy głównoradyjkowi prezentują wyższy poziom niż właśnie było, nie było prawdziwego Radia Wnet redaktorze. Autentycznie.
0: To też zauważyłem, już o tym też gadałem na antenie, że jak przychodzi do takich momentów kryzysowych, gdzie na jakiejś wirtualnej Polsce czy innym radio Onecie, wiesz, tego typu sprawy, muszą coś na żywo poprowadzić z jakiegoś marszu, to się gubią, tracą łączność, jąkają się. Po prostu okazuje się, że oni są dobrzy, ale jak mają realizatora, jak ktoś za nich wszystko włączy, jak mogą się skupić na robocie, jak sobie coś przytną jeszcze i zmontują, to wiesz, a nie mają takiej wprawy, jak my na przykład.
5: Nie mają, spontanie, zupełnie. I to widać, wiesz, masz redaktor panią Jaśminę Nowak, nie? Podejrzewaną o romans z Jackiem Bartosiakiem. To jest taka, jakbyś ją zobaczył, wpisz sobie Jaśmina Nowak, ona wygląda faktycznie jak jakaś Jaśmina, mogła była autentycznie grać z Jaśminą Zaledyna, nie? A serio, nie? Naprawdę, nie?
0: Księżniczka Jasmine, tak?
5: Tak, nazywa się Jaśmina i tak wygląda egzotycznie, nie? Słuchaj, pierwsza sprawa to jest, dzisiaj rzucałem u siebie na Discordzie ten screeny, tam się leją potoki spermy na nią po prostu, nie? To takie jest masakra niesamowita, to się dzieje w komentarzach. Ale ta dziewczyna tak, ma dobry głos, to nie ma wątpliwości. Ona, jak jej dasz scenariusz, tak jak mówisz, to dobrze zrobi robotę, nie? Ale jak przychodzi do spontanu, albo jak gadała z Cejrowskim, bo kiedyś tam musiała z Cejrowskim prowadzić audycję, jest lipa. No po prostu wychodzi brak charyzmy, nie? I brak pazura i spontaniczności. Już nie wchodźmy w szczegóły, tak? I tego nie przeskoczysz, nie? Ona warsztatowo jest coraz to lepsza, ale czy ona jest jakoś warsztatowo... Dobra, chuj, niech już będzie. Ania ją niedługo dogoni, warsztatowo, jeżeli chodzi, wiesz, o takie różne rzeczy. I...
0: No, to mnie tu zaskoczyłeś, bo ostatnio Anię bardzo skrytykowałeś, że uważasz, że jest nie, generalnie no, słaba.
5: Wiesz, też pewnego poziomu nigdy nie przebije. No, wiesz, ale... Nie ma osobowości i charyzmy, no ale to jest, wiesz, ty mnie tego nauczyłeś niestety. Ty we mnie to wbiłeś, nie wiem na ile to jest słuszne, ty mi to wbiłeś do głowy, że jakiś pazur, jakaś charyzma u prowadzącego musi być.
0: To są takie bardziej upodobania co do nadających, ale ta, wiesz, ta. Mi się wydaje, że różnych rzeczy oczekujemy od nadających i różni nadający radiowcy mają takie różne swoje specjalizacje i też jakby sposób na progres, jakby to powiedzieć. Może na przykładzie, trafi się jakiś charyzmatyczny, odjechany, wygadany radiowiec, który rozbłyśnie, wiesz, jak gwiazda i będzie tu gwiazdą, będzie brylował, i nagra dwie audycje, a ktoś inny będzie stopniowo, wiesz, coraz lepszy się robił, będzie się doskonalił takim wolnym tempem, nie będzie od razu jakąś super odjechaną gwiazdą, Bóg wie jaką, ale będzie się uczył, będzie konsekwentny. I ja na przykład u Ani widzę jakiś progres.
5: Ale pewnego stopnia nie przeskoczysz. Słuchaj, jak jesteś niski, to poza jakimiś astronomicznymi wyjątkami, typu ten Baxi, czy jak on się nazywał, to ty nie będziesz, kurwa, dobrym koszykarzem, nie? I tego... Ale to nie znaczy się, że swojej niszy jakoś nie znajdziesz, tak? Może gdzieś tam, wiesz, kontynuując tą analogię do kosza, może gdzieś tam jest jakaś pozycja na tym boisku, w której ty się dobrze sprawdzisz, tak? No nie będziesz pod koszem zajebista, ale może w obronie będziesz świetnie tam przeszkadzał, tak? Czy gdzieś tam. Jasne, że tak. Oczywiście, nie? Bez dyskusji.
0: Też,
5: natomiast też do tego jeszcze dochodzą te osobiste preferencje. No ja mam takie, a nie inne, ale to...
0: No i spokojnie.
5: Ale to ja. No ja jestem jeden. Jest, są może x ludzi z podobnymi preferencjami do mnie, ale to nie znaczy się, że wiesz, no nadawać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, nie?
0: No i każdy ma swoje mocne strony i słabe. Jeden ma głos dobry, drugi robi dobry research. Ty na przykład, wiesz, stawiasz na weryfikowanie informacji, do tego wagę przykładasz, nie? Żeby nie gadać bzdur na antenie, jak to mówisz.
5: No.
0: I cię to bardzo drażni u innych też, jak spotkasz i tak dalej. I to jest jakaś twoja mocna strona, powiedzmy, nie? A ktoś inny, a, nie wiem, w żartowaniu jest dobry, powiedzmy.
5: To taki, wiesz, infotainment troszeczkę ma miejsce. To jest może osobny temat. Ja tak trochę chciałem jeszcze na tą Ukrainę wrócić, bo teraz będziemy mieli ciekawe rzeczy. Mianowicie... Jak ktoś siedzi w temacie, to widzi, że dzieje się to, co się konkretnie dzieje. Ja zawsze mówiłem, że poznamy po tym, że się zaczyna ta kontrowersywa ukraińska, jak będą pierwsze zniszczone zachodnie wozy bojowe. No i faktycznie rozpieprzyli Leoparda. Na razie taki w pełni potwierdzony jest jeden, ale nawet to nie jest w pełni potwierdzone, bo ten Leopard prawdopodobnie dostał w magazyn amunicyjnej, był w stanie uciec. Dlaczego? No bo raz, że ruski czołg, gdyby dostał takiego szlaga, by się rozleciał całkiem. Nawet ten Leopard, który jest do dupy zachodnim czołgiem i zawsze był, a w pierwszej generacji to już w ogóle jest syf. Jest tak, jest jedna podstawowa sprawa. Dostał to, gdzie miał dostać i Ruscy jeszcze nie podali filmiku. Gdyby Ruscy mieli pełne nagranie, a mają na pewno pełne nagranie, tylko pokazali kilka kadrów, jak ten czołg jest zniszczony z zachodniej konstrukcji. Jest pokazane tylko kilka kadrów i już wiesz, niektórzy panikują, ale do dupy te czołgi i tak dalej. No ogólnie Leopard jest najgorszy z tych, jednym z najgorszych zachodnich czołgów, ale prawdopodobnie temu czołgowi się udało zwiać jednemu i drugiemu, bo też jest taki drugi tamten. Nie ma nagrania jako takiego. Będzie ciekawie na Ukrainie. Jeżeli zapomnieliście o tym temacie i jakoś was militaria jarają, to teraz jest ten moment, żeby do tego wrócić i sobie pooglądać to i owo, bo będzie można zobaczyć po raz pierwszy, no nie licząc tam jakichś Jemenów, Arabii Saudyjskiej i tak dalej, jak zachodni sprzęt jest zniszczony. No bo no, I to przy załogach takich nie najgorzej wyszkolonych, tak? Gorąco polecam teraz znowu śledzić temat. I myślę, że będzie ciekawie w tej materii. I też polecam właśnie Radio Wnet, bo tam można spotkać ludzi, którzy mają dwa podejścia do sprawy. Jest ten hura optymizm jakiś taki, ale jest też sceptycyzm niemały. To jest dobre miejsce, gdzie można mieć jakiś miarę wyważony punkt. My już jesteśmy poza tym punktem, że należało dawać takie pełne fory Ukrainie i cały czas ich motywować za wszelką cenę. Teraz trzeba troszeczkę, wiesz, spojrzeć z takim wyważonym okiem, a teraz gambolizmem walnąłem. I myślę, że tak.
0: Wyważonym okiem.
5: Tak, tak.
0: No. A słuchaj, a co myślisz? No bo tak, mamy takie dwa ważne tematy, jeśli chodzi o Ukraina, Rosja. Wysadzenie tamy. No wielka klęska i ekologiczna, i humanitarna, i ludzie tracą majątki, trochę ofiar już jest. No i ja dzisiaj czytałem na wolnych mediach, w sumie zawiodłem się, bo taki artykuł sugerujący, się wygłupki, co wy wiecie, to Ukraińcy sami se wysadzili i zalali.
5: Nie trochę, ani trochę nie dziwi, to dwa tematy, najpierw sam temat tej tamy.
0: No, a można jeszcze pociągnąć temat tego, że Ukraina buduje sobie rakiety, które miałyby do Moskwy dolecieć. To
5: może i na Zachodzie tak też je konstruuje często. No i dobrze, i niech mają. Polska już takie rakiety ma. I dlatego był taki kwik o F-16 i te różne tam rakiety, które do tego doszły, te pociski manewrujące. JASM, tak? Dobrze pamiętam? Albo JDAM? Któreś z tych dwóch? W każdym razie wróćmy do tej zapory. Jest tylko jedno nagranie i na tym nagraniu jest jedna eksplozja. Nie widać, żeby tam leciała rakieta. I raczej nie ma za bardzo rakiet, które by miały tego typu głowice, które by były w stanie jednym strzałem rozwalić tamę. Natomiast możesz w środku tamy ładunki wybuchowe władować. I to by sugerowało coś takiego. Plus tydzień przed tą całą zabawą Rosja uchyliła prawo u siebie, które nakazywało przeglądy i stały nadzór nad obiektami hydrotechnicznymi. Ciekawa sprawa, nie? A jeszcze trzecia ciekawa sprawa wygląda tak, że dzień czy dwa po tym, jak ta sytuacja się trochę rypła i się wydało, że jednak no, trochę tak za słabo zrobili tą maskirówkę ci Rusy, to zaczęli strzelać w te miejsce, gdzie jest ta tama i gdzie woda leci. I to też jest nagrane.
0: Gdzieś czytałem, że miałaby za tym stać jakaś rosyjska brygada zmotoryzowana, jakaś, że to oni po prostu wysadzili. No nie wiem, czemu Ukraińcy mieliby swoich własnych ludzi tak niszczyć cywilów. Po co? Żeby zwalić to na ruskich i taki miałby być powód? No to tak można wszystko teraz będzie można wytłumaczyć, nie? Co się stanie tam na Ukrainie?
5: Tak, Carlson coś tam mówił, że to bardziej Rosjanie przez to ucierpieli, tylko że problem polega na tym, że jedyna strona, która na tym strategicznie zyskuje, to jest Rosja, tak? Bo Rosja sobie skraca front w ten sposób. Aha. Ma mniej pozycji do obrony przez to. A z kolei Ukraina jest zobowiązana do tego, żeby robić jakieś akcje humanitarne i robi. Rosja nie robi, Ukraina robi. I wiesz, korzysta Rosja. Tak to wygląda na tym. Więc dupa zbita troszeczkę pod tym względem. Niektórzy to łykają, że niby Ukraina to zrobiła. Już teraz kolejna jest. Tama znowu ten brana pod uwagę, żeby ją rozpieprzyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie to jest typowe dla strony, która się broni. Nie dla strony, która atakuje, że niszczy przeprawy, tamy i tego typu rzeczy. Dla strony, która się broni. A teraz mamy miejsce, przypomnę, kontrofensywa. Zatem cui bono, jak to lubią spiskowcy wszelkiego rodzaju, no to bono jest kacapskie, nie?
0: No. Ładnie to powiedziałeś.
5: A, i jeszcze a propos, bardzo ciekawe jest też to, że Greenpeace i te wszystkie inne organizacje, Extinction Rebellion, Just Stop Oil Now i tak dalej, siedzą cicho. Jakoś się nie przejmują tym, że rozpierdolono na takim wielkim obszarze przyrodę.
0: Tak, ale to mnie też zaskoczyło, że Czerwony Krzyż i inne organizacje odmówiły właściwie i nie pomagają nic tym ofiarom. tych zalań, a to tam się strasznie dzieje, tam brakuje, słuchajcie, tam ludzie na przykład wysyłali wiadomości, że 3 dni siedzą na dachu bez jedzenia, wyobrażacie sobie? Wyobraźcie sobie, że wy i wasze dzieci małe siedzicie teraz na jakimś dachu, nikt wam nie pomaga, nie ma wody do picia, wy już 3 dni bez jedzenia i wysyłacie rozpaczliwie wiadomość, że umieracie, bo taka była wiadomość, a i wszyscy to mają w dupie, tak trochę, jakoś.
5: Ciekawe, nie? Coś tam, jest parę różnych tam zrzutów, jak Ukraińcy rzucają. Nie widziałem w ruskim necie za bardzo takich akcji, ale chyba się za niedługo pojawią, no bo wiesz, oni się w końcu zrywają. Są głupi, ale nie aż tak głupi. Tutaj słyszę, że ten, że coś tam psychopata, bla, bla, bla, bla i że gówno prawda za nią. No to Tomaszu dzwoni.
0: Właśnie.
5: Antena otwarta.
0: Najlepiej zadzwonić.
5: Zadzwoń w końcu i powiedz.
0: Widzicie, Zenon się odważył, a też tam się był czas, tam się popstrykaliśmy, coś, jakieś tu były sprawy, ale gadamy ze sobą normalnie, jak kumple tutaj i co, źle? No, właśnie, dobrze, dobrze.
5: Ja jestem czasami, zauważyłem, bardziej chrześcijański niż Zenon chrześcijanin. Jakoś tak muszę wybaczać.
0: A ile ja ci mam do wybaczenia?
5: Jest
0: ja
5: bezbożników, jak się chrześcijańsko zachowuje?
0: Zaraz się pokłócimy z Zenonem o to, kto komu bardziej wybacza.
5: Jest to jakaś opcja. Także Tomu, ja wiem, że umiesz gadać, dużo żeśmy na Discordzie gadali. Dzwoń, nie? Przecież spokojnie. Możesz tu powiedzieć, nikt nie będzie przerywał. Powiedz, jak to wygląda, kiedy w końcu przyjedzie ta super nowoczesna rosyjska armia, bo już nie wiem, kiedy to już, rok już ponad czekam.
0: Co z tymi rosyjskimi terminatorami, ja się pytam, zajebiste takie były.
5: Gdzie te armaty?
0: Gdzie te, no, a no, trochę mnie martwi temat elektrowni zaporowskiej, bo mówi się, że ona jest jakaś zaniedbana, tam jest,
5: czekaj,
0: co prawda...
5: Z kłamcami nie gadam, do kłamców nie dzwonię, Krawiec, ty jesteś chyba kłamca i nie gadam z tobą, Tomu.
0: Kłamca?
5: No bo ja zejdę z anteny, jak ci to przeszkadza. Jeżeli tylko ty zadzwonisz, nie chcesz ze mną być razem, to ja się rozłączę, nie ma problemu. Ale zadzwoń.
0: Dobra, no nie będziemy też nikogo tutaj za uszy ciągnąć. Ale jak coś, to ja zapraszam serdecznie. Tutaj też.
5: A Zaporowska, wiesz, one mają backupy, tak? Pamiętaj, że Ukraina i nawet Rosja wszystkie odebrały lekcje po tym, jak ten Czernobyl pierdutnął. Jakieś jest więcej zabezpieczeń w tych elektrowniach, ja bym się nie bał. Natomiast już były jakieś tam pierdafiksy, że jakaś magazyn ze zubożonym uranem amunicji ukraińskiej dostał rosyjskim tym i teraz przez tych Ukraińców musimy łykać tam, co oni tam kurwa łykają, jod i w ogóle cudawianki. Ludzie złoci, musicie pojąć, że tylko ten jod wam da, tylko jeżeli radioaktywne izotopy jodu będą w powietrzu. I to nie jest tak, że ty walniesz amunicję ze zubożonym uranem i nawet jeżeli by ta chmura była i by poleciała, to nic wam to nie da, zaskoczyć i to, i tamto. To tak nie działa. Działa tylko i wyłącznie na tą jedną rzecz. I tyle. Po prostu. Jeżeli jest izotop jakiś jodu promieniotwórczy, no to będzie jakoś wyhartowane przez to, że się jodu najdzie. Ale powiem wam coś. I tak już jesteście w dużej mierze przed tym chronieni, bo macie sól jodowaną. Niemało. W diecie przeciętnego człowieka jest za dużo soli. Jest dość zajodowana już tarczyca. Więc nic z tego. Kupowanie tego jodu to jest frajerstwo. Nic więcej. Po prostu. Zwyczajnie.
0: Chyba ten jod mi na głowę siadł, jak to mawiał Smoleń. A no, ja się trochę boję, bo ja wiem, że są zabezpieczenia tutaj też. Kotkiewicz o tym kiedyś opowiadał, że no to dzisiejsze elektrownie, znaczy te bardziej właśnie nowoczesne, to one mają tam jakiś system, że to się wszystko w razie czego tam zapada, blokuje i tak dalej, ale myślę, że problemy się zaczynają, jak mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi, tak? Jakieś
5: trzęsienia. Ile miałeś ofiar?
0: Fukushima, no właśnie tam były no ja tam nie wiem, ale no mówi się,
5: no to
0: że...
5: zobaczmy, nie? To mamy internet, zobaczmy. No.
0: Ale to co, to tam się nic nie stało w Fukushimie?
5: Ja nie mówię, przecież... że nic się stało, tylko zobaczmy, jaka była skala Fukushima.
0: Ale tam jakieś straszliwe skażenie po tej Fukushimie też było, nie? Też jakieś było wielkie skażenie.
5: There were no deaths or serious injuries. Nie było żadnych śmierci ani poważnych ran ze względu na bezpośrednie promieniowanie.
0: Aha.
5: Ciekawe, nie?
0: No to jestem zaskoczony, bo myślałem, że to wielka
2: katastrofa. Dobra, to czekaj, zobaczymy.
0: Katastrofa.
2: Jest jedna potwierdzona przez ten, przez promieniowanie. 4 lata później rak płuc. No.
0: Ale co, a katastrofy ekologicznej nie ma też w przypadku Fukushimy?
2: Nie, no jest, bo trzeba się pilnować. Nie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko, że wiesz, to nie jest tak, że jest jakaś niesamowity Saigon po prostu. Nie, tutaj mam jeszcze, 2202 z ewakuacji. Czyli procedura ewakuacji, tak naprawdę związana z tsunami, tyle razy więcej zabija osób niż promieniowanie. 6 przypadków raka lub białaczki, 37 fizycznych ran i 2 pracowników wziętych do szpitala ze względu na oparzenie radiacyjne. Chcesz jeszcze raz coś powiedzieć na temat tych katastrof i wpływu na elektrownie atomowe? Bo to jest najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie, tak? Ring of Fire, pacyficzne.
0: No. Czyli co, nie ma się co bać?
2: Wiesz co, trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest jednak japońska elektrownia, która od początku do końca była z myślą o właśnie takim scenariuszu projektowana.
0: Ta zaporowska?
2: Nie, ja mówię o tej Fukushima.
0: Ale ja mówię o zaporowskiej, czy jest się czego bać? No tam w tej chwili się chłodzą w specjalnych basenach, jakieś tam rdzenie czy coś. No czytałem, że są zapasy tej wody, tylko one topnieją szybko do chłodzenia. Kilka reaktorów, chyba 6 jest wyłączonych w ogóle. Ja to tak się trochę boję jednak. Znaczy boję się, ja właśnie chcę, żeby był Fallout, żeby był Mad Max. Już sobie kupiłem spodnie skórzane takie z dziurą na dupie i rokeza se hoduję i może być fajnie. No, a tu mi Zenon mówi, że niekoniecznie, że to nie ma
2: się... Ale dlaczego chcesz końca świata, bo twoje życie ci się nie podoba? To może zrób tak, żeby twoje życie ci się podobało.
0: Fajnie, w końcu by się coś działo, człowiek by się strzelał.
2: A co by się działo? Słuchaj, poradziłbyś sobie? Ile byś sobie poradził z tym tematem, że... Powiedzmy, teraz jest taka sytuacja. Lekarza bardzo unikasz. No, ja rozumiem, jakie tam to może mieć psychologiczne podstawy. Dużo ludzi tak ma i to wiesz, to tutaj nie jest kwestia moralnej oceny. Ale jest taka sytuacja, nie? To nie czarujmy się, nie jesteś ani ubezpieczony, dawno nie byłeś u lekarza i nagle cały ten system pada, albo jest sytuacja taka, że tobie coś się dzieje. Teraz jak coś się tobie dzieje, no to jest coś takiego, że jeżeli jest zagrożenie życia, to nie płacisz za to. Naprawdę, autentycznie masz zagrożenie życia, idziesz do lekarza, czy tam do szpitala, składają cię, okej, dzięki, elo, nie masz długów. W najgorszym wypadku za coś ci tam, wiesz, będziesz musiał zapłacić, możesz się starać do gminy o umorzenie, albo to spłacać. Ale jest ktoś, kto ci z tym pomoże, tak? To może być głupi ząb. Naprawdę. A będzie apokalipsa? Jak myślisz, ile z tym przez te lata zaniedbywania zdrowia i niesprawdzania, co się dzieje, się mogło narobić problemów, w których po apokalipsie już nikt ci nie pomoże, bo nie będzie takich ludzi.
0: Wiesz co, ja tak sobie w żartach trochę mówię, no jakoś tam cenię sobie też święty spokój, to, że nie muszę być kanibalem na przykład i zjadać kolegów, albo że jest fajnie i czysto, i kolorowo w miarę, i bezpiecznie. Nie, no to ja sobie robię, no stary, no nie chciałbym żyć w apokalipsie chyba, jak każdy.
2: To tak jak jest ta twoja opowiastka o tym, że jakbyś w złym czasie się urodziłem, wojownikiem bym chciał być i w ogóle.
0: Przede wszystkim, gdybym się urodził w innych czasach, byłbym innym zupełnie krawcem, inaczej bym myślał. Co innego byłoby dla mnie istotne, inaczej zostałbym wychowany, tak dalej, byłbym innym człowiekiem wtedy.
2: No tak, ja w końcu po długim czasie coś w końcu sobie pograłem i gram tak, wiesz, binge gram teraz ten długi weekend, Kingdom Come Deliverance. Jak gdyby nie chodzi o samą grę per se. Ale wiesz, coś tam ci rzucałem. Ta gra to jest tak zwany AA, czyli nie AAA. Jest trochę niedopracowana, ale jest taki, ma wielki skop, wielki ma rozmach, nie? I ten. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak to jest zrobione, że te NPC tam mają swój cykl dnia i nocy. Czasami pierdolą robotą, idą na piwo, albo się idą wyspać, czy coś takiego. Generalnie jak wracam gdzieś tam z jakiejś rozpierduchy jako rycerz Henryk ze Skalicy, to muszę tam rzeczy sprzedać i po kolei po sklepach latam w tych ratajach.
5: No i tu idę do jakiegoś tam kowala, jakiegoś tam innego miecznika, partnerza i całej tej ekipy ferajny, sprzedaję rzeczy, ale najgorzej jest sprzedawać jeden rodzaj towarów. Wiesz jaki?
0: Najgorzej, że najgorzej...
5: Najtrudniej jest, no, znaleźć kupca, który mi kupi coś, no.
0: Najtrudniej to kradzione.
5: No nie, to nie, nie, to pomijamy, to jest osobna sprawa.
0: Nie wiem.
5: Najtrudniej jest mi ubrania sprzedać i wszelkiego rodzaju tekstylia, ponieważ największym kuliwandygusem, jebanym nierobem w mojej grze jest krawiec.
0: To by się zgadzało.
5: Który co chwilę albo siedzi na piwie, albo się poszedł spać w środku dnia i ma wyjebane, nie? Ja tam przychodzę, nie ma, nie, no kurde, przychodzę, 12 godzina, nie ma, poszedł spać. Po prostu aż mnie trzęsie, nie? Bo czasami niektóre rzeczy, jak mocno dostaniesz i jest tekstylne, to tylko krawiec jest w stanie naprawić. Ale krawiec stwierdził, że się musi nawalić albo spać, nie? Spokojnie. Nie, więc ten.
0: Przypadek? No. Przypadek? Nie sądzę. Coś tu jakieś dziwne.
5: Ale gorąco polecam. Mimo wszystko po latach do tego wrócić. Ja chłonę ten klimat. Zaraz jak będę kończył rozmowę, to znowu sobie odpalę i będę siedział twardo w tym klimacie.

0: ja sobie zapodałem też, ja sobie zapodałem modów, nie? Zapodałem sobie ten właśnie bow reticle, żeby było widać, gdzie tam z łuku strzelasz. I tak się ciężko z łuku strzela, nawet z tym, no. Więc w oryginale to nie przesadzili. Sejwy, że możesz kiedy chcesz. Nie wiem, po co była ta mechanika. Myślę, że w dwójce tego nie będzie.
1: To jest gra, w której wieśniak może wam wpierdolić na targowisku.
0: Tak. Słuszne. Ty, Kramiec, ale no, trochę nie za dużo tam jadą na tym czacie po mnie.
1: Wiesz co, nie czytałem. Tak, no ja myślę, że zawsze jest jakiś umiar i można coś do kogoś mieć, ale teraz co, przez całą audycję będzie tak, to pisane tutaj? Tak trochę upierdliwie troszeczkę. Więc apelowałbym, żeby już tu nie dawać upustu swojej jakiejś tam niechęci do drugiej osoby. No w każdym razie nie tak długo, no ludzie, no.
0: Wracając jeszcze do tego, tak jest, dokładnie. Jak masz dwóch typów, widzisz, że jest dwóch kolesi, no to jak na serio, no masz pierdol, nie? No jest, musisz być naprawdę przechuj koksem jako postać i jako gracz, bo naprawdę ważne jest się nauczyć tej sztuki walki tam. A ja jestem człowiekiem, który gra w Civalry 2 i w Mortal. No to najtrudniejszy system walki mieczem jest w Kingdom Come, nie? Zdecydowanie jest najtrudniejszy. Nawet trudniejszy niż Mortal. I ten. I jak jest dwóch kolesi, to cię mogą wklepać, nie? Możesz być gościem w tym, w płytówce, dostaniesz oklep. Nie ma bata, nie?
1: W sumie miła odmiana od takich gier, gdzie wyskakujesz w górę, spadasz na ziemię i ten impact uderzeniowy rozpierdala wrogów twoich na kawałki z stół dookoła, nie? No to już dajcie, już. Zlitujcie się, ile można być mega. Ile razy można wcielać się w kolejne wcielenie Son Goku i rozpierdalać wszystkich siłą swojego wzroku już nawet.
0: To jest, wiesz, troszeczkę boję się to, że będzie to, co inna gra AA będzie na to cierpiała, czyli Robocop nadchodzący polskiego studia, nie pamiętam nazwy. I boję się, że tam, no bo jak tego gameplaya widziałem, oglądałem te recenzje tych wszystkich różnych studiów, tych tam kanałów, które w to grały, to wszyscy narzekali, że tam nie ma wyzwania. Idziesz, po prostu jesteś nietykalny i rozpieprzasz wszystkich, nie? Spektakularnie. To jest fajne przez x czasu, ale później trochę może być dupa zbita.
1: No zobaczymy, co będzie z Rogue City. Levele, moim zdaniem, kiepsko zaprojektowane. Po prostu brzydkie.
0: Chyba level design, nie? To jako ten w ogóle fenomen.
1: Level design jest bardzo ważny, no i to trzeba umieć światła ładnie zrobić, żeby wszystko było ciekawie oświetlone, jakiś miało klimat. Musi być trochę detali różnych ciekawych sprzętów, takie uzupełniacze, że różne śmieci są fajnie porozstawiane, na ulicy porozrzucane różne śmieci. I tak się buduje scenę, aż stworzy się takie ciekawe miejsce, które można sobie po prostu pooglądać, a tutaj takie jakieś korytarze, jakieś blaszaki, korytarze, ściany, nic ciekawego.
0: Tejon się nazywa, producent Winman nam pisze, dzięki wielkie. To już sobie będę powoli kończył. Powiem ci tak, Starfield kojarzysz? Tytuł? Mówi ci coś?
1: Starfield, a to w końcu wyszło?
0: Nie, wyjdzie dopiero, Skyrim w kosmosie, ale wyszła cena, już jaka będzie.
1: 300 zł będę strzelał.
0: Dobrze strzeliłeś. 69,99 euro. To jest wersja podstawowa, wersja premium. Nie wiem, czy tam będzie Season Pass. To jest, uwaga, 100 euro. 105 euro. A wersja ten Constellation na Xboxa, widzę tutaj, czy coś, i na PC-ta, czyli pewnie jakaś kolekcjonerka, 300 euro.
1: A za 1000... Za 5000 euro dostajesz Special Edition, gdzie masz sprzączkę Gwiezdnego Kapitana do paska, woreczek na naklejki i możesz ściągnąć penisa na komórkę kosmicznego.
0: Ochujeli kompletnie z tymi cenami. To jeszcze tak szybko na koniec mały przegląd z sekcji growej. Mam bardzo dobrą sekcję grową, że tak powiem, na Discordzie. Star Trek Infinite, twórców Stellarisa ma być jakaś gra, jeszcze nie śledziłem, ale widzę tam po prostu najlepsze The Next Generation z postacie, to filmują, więc może będzie zajebista strategia, jeżeli chodzi o ten, o klimaty Star Treka. Nadchodzi też Spider-Man nowy, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, oczywiście Phantom Liberty, cyberpunka ma wyjść i to też tam jest jakaś niezła cena. Ile? 40 euro? Coś takiego? No nie wiem, oni są dosyć odważni, że po takiej wtopie chcą tyle

0: czyli za taką grę. Co tam jeszcze miałem ciekawego wam powiedzieć ze świata gier? No już mniejsza z tym, nie wchodźmy jak za bardzo, faktycznie za bardzo w te geekowskie szczegóły, ale fajnie się dzieje w świecie gier. Jestem bardzo ciekaw, co ta sztuczna inteligencja zrobi z generowaniem dźwięku na przykład i dyskusji z tymi, z NPC-ami. Już też parę tych dem pokazano, że NPC tam dynamicznie w locie właśnie przez sztuczną inteligencję generują jakieś wypowiedzi. No to jestem mega ciekaw. W niektórych grach są mody dostępne, chyba w Mountain Blade i chyba w Kingdom Come też, jeśli pamięć nie myli. Ciekawie się dzieje w świecie gier. Ja czekam na 14 lipca na Jagged Alliance 3. No to jest po prostu coś, co zniknę ze świata żywych. Nie mogę się po prostu doczekać.
1: No nigdy jakoś nie byłem wielkim fanem tego. Może się nie wciągnąłem wystarczająco.
0: Nie, no jasne. To, wiesz, to jest gatunek taki bardzo, bardzo specyficzny. Jak gadałem z Rysławem, to żeśmy słusznie zauważyli, że to jest dla bloku wschodniego bardzo specyficzne i też w tych wszystkich grach tego gatunku jest dużo Rosjan. Dlatego ja miałem dużo kontaktu z Rosjanami przed wojną. Po wojnie ciężko się na różnych tam modach i różnych, wiesz, fanowskich projektach gier gada razem z Rosjanami. To nie chcę już tego tematu...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie sobie pomyślałem, uświadomiłem, popatrz, jak teraz, jak dzisiaj się w kinie wykorzystuje nazistów, że oni często są takim złowieszczym, ale mięsem armatnim do rozwalania, jak zombiaki, nie? Strzelasz sobie do nazistów, oni tam się drą, robią fikołki zabawne do tyłu, jak dostaną z shotguna, a za jakiś czas może Rosjanie przejmą taką rolę i powstanie dużo filmów, gier, gdzie ci wrzeszczący tam Rosjanie zdemoralizowani, z więzień gdzieś powyciągani będą biegali, a ty będziesz do nich pruł. Jak do zombiaków.
0: Zobaczymy, bo ciężko jest powiedzieć, że póki co cały czas jest ta bajka o tym, jak on się nazywa, ten w kolonii karnej opozycjonista, taki niebezpieczny, co go to mieli nie zabić. Nawalny, tak? Aleksiej Nawalny. To mi chyba Tomisiu nawet wysyłał jakiś pseudodokument z HBO, że jaki ten Nawalny ważny, jaki to jest prawdziwy opozycjonista autentyczny. I pamiętam, że Tomisiu wtedy mi to mówił. No i słuchaj, i wiesz, jakie sankcje by zrobili, jakby zabili Nawalnego. Dlaczego go nie zabili, nie? Ja tak sobie myślę, sankcje są już jak chuj na Rosję, a Nawalny dalej żyje, nie? No tak średnio, Tomisiu, średnio. Nie warto. Taki zapasowy, wiesz, taki listek figowy, nie? Jakby Zachód się chciał z Rosją dogadać, to wyciągnął Nawalnego. Mówił, o, patrzcie, jaki to jest dobry prozachodni, nie? Eta prozachodnie ja. No. Prazapadne ja. No i tak będzie, nie? To jest taki plan B. Pan Nawalny to jest plan B, żaden opozycjonista. Opozycjoniści w Rosji wylatują przez okno albo mają ołowicę.
1: A właśnie Patryk Wega, o którym wcześniej wspominałem, ma robić film o Putinie teraz. No, on potrafi, kurczę, płynąć na fali, nie? Wie, że to się dobrze sprzeda. No i już ma robić tym razem pod szyldem Hollywood bardziej. Wyjechał na zachód i zmienił sobie pseudonim na Besalil. Cokolwiek by to miało znaczyć. W ogóle to głupota, bo pracujesz na jakąś markę swoją. Jesteś znany już trochę... Właśnie, no jako ten Vega, a tu nagle se zmieniasz i musisz od nowa trochę budować, to bez sensu, ja bym tak nie robił. Kolejny se zmienia pseudonim, bo było też pytanie, bo powiedziałem na początku, że Zenon nie zmienia, ale no znamy cię też jako kozę faktycznie, no.
0: A nie, to była taka dorzucona ksyfa, ktoś mi próbował ubliżyć, a ja to wziąłem na klatę, że tak powiem, tak to wygląda. No cześć Tomisiu.
1: Cześć Tomisiu, cześć.
0: Bajki o Nawalnym.
2: Słuchaj, cześć, witam wszystkich. Ale wiesz, to nie był pseudodokument, bo to był reportaż w CNN. No to
0: no,
2: wiesz,
0: dobrze, no to co, CNN nie łyka fejków?
2: Nie, ale uważam, że nie można, wiesz, od razu szufladkować tak dużej stacji telewizyjnej, że produkuje można. Same fejki. I
0: nie, nie, ja nie powiedziałem, że same fejki. To ty powiedziałeś.
2: Ale dobra, ale oglądałeś?
0: Tak, oglądałem i na HBO. No słuchaj, no bzdura kompletna. Bzdura.
2: Ale jeżeli oglądałeś ten dokument, to wiesz, że wypowiedzi na temat Nawalnego były
0: bzdurne.
2: Tak jakby z dwóch stron.
0: Tak, bzdurne. No, bo to ci mówię, widz polega na tym, że koleś jest po prostu planem B. Dla Rosji. Listkiem figowym, żeby mogli być...
2: Ale to jest twoje założenie.
0: Ale to nie, no to jest, wiesz, to są wartości bezwzględne. Każdy realny opozycjonista, nawet jakaś politkowska i tak dalej w Rosji, jak jest niebezpieczny dla reżimu, ma czapę. I nikt się nie przejmuje konsekwencjami. Ty mi wtedy mówiłeś, że ale by były sankcje na Rosję. No to teraz są ale sankcje na Rosję i co? I dalej żyje. Jak uznają, że nie są tego planu B...
2: Oni go otrzymują...
0: No,
2: oni go utrzymują przy życiu, bo na pewno im jest w jakiś sposób potrzebny i ja nie zakładam z góry, że on nie ma żadnych kontaktów.
0: Słuchaj, to być może, może to jest taka opcja, może to jest taka opcja, że oni po prostu go, wiesz, trzymają przy życiu właśnie jako plan B, ale jednocześnie może też tak było do pewnego stopnia, że jakiś on był autentyczny, ale gdzieś tam, tak jak mówisz, jakieś kontakty są z tym ich reżimem i oni go... Część tych różnych sił, które tam są na Kremlu, trzymają go faktycznie jako swoje wyjście takie, nie? Po prostu. Bo to nie jest tak, że on od początku taki był. Może nie od początku taki.
2: Ja bym bardziej wszedł właśnie w taką teorię, że on po prostu może mieć kontakty z osobami, które powiedzmy chciałyby właśnie obalić Putina. Mówię tutaj o części oligarchów, którzy są po drugiej stronie, że tak powiem, nie? Bo jest część oligarchów, która po prostu mu sprzyja, a część oligarchów, która chciałaby się najchętniej pozbyć, bo nie pozwala, to, co się dzieje teraz, nie pozwala im prowadzić interesów.
0: Może być opcja ukraińska, nie? Że też tam wśród tych oligarchów są jacyś ludzie, którzy
2: może
0: chcą
2: też
0: zarabiać.
2: Może być opcja ukraińska, wiesz. Bo też oligarchowie na Ukrainie byli.
0: Tak? Ale wiesz, o co chodzi? Są dalej, nie? Chodzi o to, że po prostu, wiesz, że też są jacyś rosyjscy oligarchowie, którzy by woleli w dolarach zarabiać niż w rublach, nie? Że tak powiem.
2: Pytanie, to nie chodzi nawet o pytanie, ale ta nasza dyskusja to nie dotyczyła tego, czy to jest dobry człowiek, czy on będzie dobrym prezydentem, tylko chodziło o to, dyskutowaliśmy na ten temat, co najbardziej opłacałoby się zrobić, czy zastąpić właśnie go taką osobą jak Nawalny, który po części będzie układał się z niektórymi osobami, co nie doprowadzi do takiego całkowitego upadku i rozgnojenia państwa. Ty twierdziłeś, twoim pomysłem było, żeby Rosja kompletnie upadła.
0: Tak.
2: Tylko musisz wiedzieć, że jak Rosja kompletnie upadnie, to będzie mniej więcej się zrobi taka próżnia, która da pole dla manewrów. No taka próżnia na przykład jak się zrobiła w Syrii, gdzie po prostu sobie weszły różne takie, wiesz... półświadki jakichś terrorystów, jakiś różne,
0: no i co z tego?
2: Wiesz, no i co z tego? Wiesz, jaki to będzie problem?
0: Nie wiem. To
1: ja bym się trochę bał z powtórki to, co z Niemcami było, że Niemcy zostały tak upodlone i jakby to trochę źle potraktowane przez świat, no i zemściły się na świecie.
0: Tak.
1: Ranny niedźwiedź...
0: Nie mogły zemścić tylko z jednej przyczyny.
2: To jest bardzo dużo scenariuszy.
0: A czekaj. Niemcy się mogły zemścić z tej przyczyny, że nie było satelit i nikt nie widział, że oni sobie pod spodem budują armię. Teraz nie da się ukryć budowy armii ani mobilizacji. Jest niemożliwe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet wszyscy się boją, co będzie z tymi bombami atomowymi. Otóż jedną z głównych przyczyn ataku na Ukrainę Rosji jest to, że tam była infrastruktura właśnie do tworzenia tych środków dalekiego przenoszenia broni jądrowej. I dlatego jest Donbawy i Uganda były zaatakowane. Jeżeli nawet w Rosji te środki zostaną, to w najgorszym, najbardziej pesymistycznym scenariuszu 7 lat to jest kwestia tego, żeby one się wszystkie rozbroiły, tak? Bo też te kraje, na które Rosja by się rozpadła, nie będą zdolne do tego, żeby utrzymać materiał rozszczepialny w głowicach. A okres połowicznego rozpadu, tego trytu, to jest 7 lat, jeśli mnie pamięć nie myli. Wystarczy mniej tak naprawdę, nie? Ale po 7 latach może być pewnie...
2: Ale jak, słuchaj, jeżeli Rosja posiada największą ilość głowic, chyba 2 razy tyle,
0: nominalnie,
2: co nawet może Stany Zjednoczone,
0: to jak
2: to sobie wyobrażasz, że jak się państwo rozpadnie, no to da się to wszystko bez problemu upilnować?
0: Ale nikt nie powie... Stary, fizyka. okej? Nad tym wszystkim stoi fizyka. Potrzebujesz sprawnego w pełni, w 100% organizmu, którym Rosjan moim zdaniem nie radzi już teraz, żeby utrzymać to wszystko. Pierwsza rzecz to są te środki przenoszenia. Znaczy wiesz, kody. To jest pierwsza rzecz. Te rzeczy nie będą miały kodów, żeby to odpalić. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest infrastruktura.
2: Kody są niepotrzebne, bo słuchaj, te materiały na przykład uranu, można po prostu, wiesz, oni nie muszą samych głowic mieć. Wystarczy, że będą sprzedawali po prostu sam materiał radioaktywny.
0: Ale to jeszcze raz ci próbuję powiedzieć, to na końcu chciałem zostawić, że słuchaj, pierwsza rzecz to jest to są właśnie zabezpieczenia. Druga rzecz to są ludzie, którzy są w tych jednostkach z różnych rejonów Rosji ogromnej. Tak?
2: A co za problem jakiejś mały nawet małemu terrorystycznemu grupowaniu wykupić sobie jakiś kilku tych naukowców.
0: No ale co za problem teraz, kiedy jest Pakistan, który wspiera terroryzm i ma broń jądrową, to dlaczego tego nie zrobili już? Nie stać Arabii Saudyjskiej, żeby podkupić w Pakistanie naukowców. Stać ich, no. Problem jest inny. Broń jądrowa jeszcze ma, i teraz skoczę do jeszcze kolejnych. Broń jądrowa ma jedną zajebiście wielką wadę. Dlaczego nie chcą jej użyć ludzie przede wszystkim? Otóż ona nie jest taka niszczycielska, jak się wydaje, jak to siedzi w ludzkiej psychice. To, jak była Hiroshima i Nagasaki rozpieprzone, w dużej mierze wynikały z tego, że to były drewniane takie miasteczka. A broń jądrowa, na przykład na polu walki taktyczna, też se cudownie nie poradzi z czołgami, bo wszystkie czołgi trzeciej generacji są projektowane po to, żeby wytrzymać uderzenie ABC. Czyli tak, atomowe, biologiczne, chemiczne. To jest kolejna rzecz. Ale wracając do tego, w najgorszym wypadku, po 7 latach, sprawa jest załatwiona, tak? Nie ma, co z tego, że ty sobie weźmiesz uran, jak to paliwo musisz cały czas uzupełniać. Musisz mieć środki odpowiednie, żeby to, wiesz, przenosić, żeby to strzeliło odpowiednio, czyli cała ta elektronika, która jest odpowiedzialna za to, żeby w odpowiednim momencie te środki, wiesz, materiały wybuchowe zrobiły rozszczepienie, a później ta bomba atomowa zrobiła bombę termojądrową. To nie jest proste. Naprawdę, to nie jest proste. Potrzebujesz organizmu państwowego, żeby to zrobić. Zwróć uwagę, że po rozpadzie... No nie, no... Ja nie jestem przeciwny tej panice, która jest w tym temacie, nie? Bo siedzę w temacie broni jądrowej już 20 lat ponad, spokojnie, bo jest, ma takiego jebra na tym punkcie. I no i tak to wygląda, nie? Do takich wniosków dochodzę po 20 latach analizowania, wiesz, literatury, kurwa, filmów, Quory. No tylko przepraszam, nie oglądałem filmów z tymi napisami.
2: Wiesz, Zenon, tu chodzi o sam materiał, bo
0: możesz zrobić brudną bombę. To tak.
2: Jak Amerykanie konstruowali swoją pierwszą, wiesz, bombę atomową. To wiadomo, że oni musieli kupić. Oni chyba nawet kupowali gdzieś z Belgii, sprowadzali, wiesz, sekretnie statkiem, słuchaj, uran. Także tutaj, wiesz, tu nie tylko chodzi o same głowice, ale chodzi też o dostęp do kopalni. Ale... Wiesz, Rosja jest największym krajem, jeżeli chodzi o powierzchnię, i ma największe złoża różnego typu, nie?
0: Kanada i Australia ma dużo więcej. Kanada i Australia ma dużo więcej, ale wiadomo, to są kraje, które się trzymają kupy. Jasne, że tak, tylko że wiesz, no naprawdę, nie ma co się przejmować.
2: Wiesz, zrobi się na pewno rozgardiasz, bo...
0: No i dobrze, i o to chodzi.
2: Górnie jakiegoś kontrolowanego przepływu tych materiałów, to taki Iran by na pewno sobie zaczął kupować gdzieś tam jakimiś pobocznymi środkami. Przypuszczam, że już kupuje,
0: słuchaj,
2: ale...
0: Iran ma już dawno, co trzeba. Iran ma dawno, co trzeba.
2: No ma, ale mówię na zasadzie tak tylko...
0: No i co z tego?
2: Inne kraje, nie?
0: No ale już... Inne kraje, które będą chciały. Wszystkie kraje islamskie,
2: które mają... Mogą się pojawić niektóre kraje w Afryce, by się zdziwił.
0: Ale to trzeba utrzymać. Przede wszystkim to, co wiesz, laicy pomijają w broni jądrowej, to jest kwestia utrzymania tego wszystkiego. Zrobisz tą brudną bombę, ale to też nie jest tak wybitnie szkodliwe, jak się wydaje. Naprawdę, wiesz, demonizacja promieniowania się bierze z tego, że przez lata nam wbito do głowy, że każde promieniowanie powyżej zero to jest szkodliwe. No tak nie jest, nie? Tak nie jest. No, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale po prostu zwyczajnie na świecie tak nie jest. Wiesz, jak nie wdychasz albo nie jesz, to sporo różnych izotopów zmyje, szczególnie tych, które są w głowicach, bo to nie są izotopy, które wiesz, które szybko ulegają połowicznego rozpadowi, tak? Zasada jest taka. Im bardziej coś jest promieniotwórcze, tym szybszy, tym ma krótszy okres połowicznego rozpadu. Ale w głowicach między innymi z tej przyczyny właśnie nie trzymasz rzeczy, które są zajebiście promieniotwórcze per se, bo byś musiał co chwilę wymieniać ten wkład, tak? No bo z każdą jednostką czasu tego połowicznego rozpadu połowa tego materiału, który jest w środku, jest bezużyteczna. A potrzebujesz mieć x masy krytycznej, tak? Czyli skutecznego izotopu, żeby zapoczątkować reakcję rozszczepienia, a później reakcję fuzji, jeżeli chodzi z kolei o tryt, który jest używany w bombach wodorowych. No. Albo deuter. No to też... Nie. Słuchaj, to jest ogromna infrastruktura, niesamowita kasa. Droga rzecz.
1: Dobra. Nie jest takie proste. Crissimi auditores, musztarda i majonez. Proponuję zakończyć ten temat, bo po prostu zaraz...
0: Stracę się w kółko.
1: Przytomność stracę z nudów zaraz.
0: Tak.
2: No to jeszcze chciałem ci Zanon powiedzieć na temat tego jodu, że się też z tobą nie zgadzam, bo jednak
1: ja pierdolę.
2: Wiele ludzi na świecie cierpi na niedobór jodu i mówienie na przykład, że taki jód w soli, to bo ja sól jem, to mi to wystarczy, to jest nieprawda.
0: Kurde, Polacy jedzą za dużo soli. Za dużo soli jedzą.
2: Dokładnie. Raz, że się nie powinno jeść soli, że jak pójdziesz do jakiegokolwiek osoby, która się zajmuje nerkami, jakiegoś urologa, to ci powie, że sól jest wręcz zabójcza. Ja na przykład kiedyś rozmawiałem z bardzo znanym specjalistą od nerek i mi powiedział, że po prostu bym kompletnie w ogóle soli nie jadł. Więc wiesz, nawet jeżeli bym chciał dostarczać, suplementować ten jód ze soli, to nie ma jak, bo...
0: Tylko, że wiesz, jak sobie
2: dumniesz... Druga sprawa jest taka, Zenon, że jednak 2 miliardy ludzi cierpi na niedobór, a nie na
0: nadmiar. Ale gdzie 2 miliardy?
2: Na całym świecie, bo...
0: Jaka jest dystrybucja? Tego.
2: Okej, ja ci wytłumaczę tylko jedną przyczynę, dlaczego ludzie mają bardzo dużo niedoboru. Jód jest takim pierwiastkiem, który jest niezbędny do produkcji hormonów, na przykład w tarczycy. Jest niezbędny, bez tego nie jesteś w stanie wyprodukować. Z nadprodukcji hormonów tarczycy. Teraz w naszej obecnej diecie wszędzie jest pełno sodu, bo to sód jest stosowany do tego, żeby dużo żywności stało. Tak dalej, nie? Czyli konserwantek, który jest pełno sodu.
3: Bóg zapłać, dziękujemy. Bóg zapłać, dziękujemy.
4: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca.
2: Spożywają sodu, powoduje to,
0: że... Nie, Kamil nas wyciszył, nie?
1: Nie, tylko tak troszeczkę, bo już tak po prostu to się ciągnie. Staram się wam już tak trochę przerwać od jakiegoś czasu, ale...
0: Jak są zbyt ambitne tematy, to...
1: Nie chodzi, tylko chodzi o to, że już co mamy...
0: Szabla, którzy ci powiedzą, że na stopę cukrzycową trzeba w soli moczyć i to się tak klepie.
1: Ale nie musisz się miotać, nie musisz się obrażać i miotać i tak dalej. Nie, bo ja czuję już, że jest tutaj gniew i obraza. Zenon, to też...
0: Nie jestem obrażony.
2: Przepraszam. Przepraszam, chciałem się tylko pożegnać z wami, bo już dojechałem do celu, także
0: pozdrawiam
2: wszystkich na razie.
0: Dzięki,
1: trzymaj się, Tomisiu.
0: Dobra, ja też kończę. No, na razie, hej.
1: To jest trochę na zasadzie, że ten... Spoko. Dobra, bo Zenon tu pisze, że ten za potrzebą musiał iść w sumie. I nie chodzi tutaj o to, że tropił Kotkiewicza, zwanego dawniej potrzebą, tylko że za potrzebą. Też stąd tak się może szybko zmył. No, nie, ja i tak mi tu piszą, że kiepsko moderowanie idzie. Chłopaki się tak rozgadali, muszę trochę czuwać nad tym, żeby się nie zrobiło nudno. A takie tematy, mimo że to jest merytoryczne, że to może i dla kogoś jest ciekawe, ale no nie można przez godzinę na przykład teraz gadać o rozszczepieniach, nie? Jądrowych i o takich rzeczach, bo się zrobi nudno. Jest piątek. I jest to imprezowa audycja bardziej jednak. No, więc ja tylko zwracam uwagę na to, przypominam. Krawiec nie szanuje słuchaczy, pisze Matthew. Po co spłycać audycję? To nie... Wiesz co, to nie chodzi o to, że ja tu chcę spłycać, że już to no, dymy, nie, dymy, kurwa, co pierdolą, kurwa, elektrownie jakieś, dymy, kurwa, a słuchajcie, dzisiaj będzie nocne spanie, będę spał dzisiaj, możecie mi wysyłać donate, ja będę spał i dymy, kurwa, i suba dawać, kurwa, ty, jak ktoś nie da suba, nie spierdala, kurwa, dymy, kurwa, piszcie, co mam zrobić, mogę wyskoczyć przez okno, jak chcecie, za 10 zł. Piszcie, czy mam A, wyskoczyć przez okno, czy B, siąść na butli, czy C, zesrać się. No. I możecie sobie pisać, że krawiec debil, że tu tacy mądrzy ludzie zadzwonili, ważna, to był ważny temat. To był ważny temat. A ten pajac znów pajacuje tutaj. Nie, po prostu też patrzę, co na czacie się dzieje. Jak widzę, że są ludzie już troszkę znudzeni tematem, to reaguję, bo prowadzący czasem powinien być od tego, żeby tutaj liczyć się z głosami. No. Chociaż to nie znaczy, że będę od razu, tak jak Szabel, robił na każdy temat ankietę, tam, czy chcecie tego, czy tamtego. Słuchajcie, ja też dostałem tu wiadomość o tym, że spalił się dom widza kanałów alternatywnych. Zbiórka pomocowa na kanale Ether TV. No i sam Ether tutaj mówi o tym, no czyli widz Ethera. No i komentarz taki dostałem tu spiskowym mocno, że już się biorą za spiskowców tutaj, już służby się biorą. O, to już wiemy, kto za tym stoi. Wiemy, jacy szatani byli tu czynni. No ja bym tak spalił się, no tak bywa. No czasem się komuś spali dom. No. I dlaczego służby jakieś miałyby widza, widza tak atakować i mu palić dom? Nie wiem sam. Myślę, że powód spalenia się domu może... To różne mogą być powody. A chyba, że to jakiś mega ważny widz. No ale widz to widz. No jak się mówi o kimś, że widzowi się spalił, no to... Gdyby to był ktoś ważny, z kim mogą walczyć służby, no to by było napisane, że spalił się dom znanego youtubera czy tam kogoś. Nie wiem, to już jest przesada, tak doszukiwanie się we wszystkim spisku. Ale kupa ludzi sobie to weźmie do serca, uwierzy, powie, o, wzięli się za niego, trzeba pomóc, nie? Suchodolskiego wykończyli. Suchodolskiego? Na pewno chciałeś napisać, furiat, że Suchodolskiego? Chodzi ci o tego, o pana, no, tego, o pana Kudlińskiego zapewne ci chodzi. No, o prepersa, to Suchodolskiego. A, ogółem, no, to, bo oni mi zazdroszczą i chcieli mnie wykończyć. Całe te Suchodolskiego chcieli wykończyć. To coś nowego. Majora Suchodolskiego. No, a wracając do Wegi, tak sobie też ostatnio pomyślałem, że te jego filmy właściwie, no to można jakoś docenić tą jego twórczość. Bo tak się wszyscy teraz śmieją z tego Wegi. Symbol jakiegoś partacza się z niego zrobił, nie? Zrobił się z niego symbol partacza, a przecież ma kupę naprawdę niezłych produkcji, które gdzieś tam wzniosły kino sensacyjne, kino akcji w Polsce na wyższy poziom. O, wiem, o czym wam powiem. O Andrzeju z kanału Kino Sztuk Walki, który spełnia swoje marzenia i jedzie na plan filmu, będzie jako statysta tam w tłumie przebywał, a film będzie hołdem złożonym takiemu kinu z lat 80-tych, 90-tych, wiecie, Krwawy Sport, Zabójcza Pięść 8 i tak dalej. A tymczasem Van Dust jest na antenie. Cześć. Cześć, Van Dust. Nie słyszę cię.
5: Halo, halo, a teraz?
1: A teraz cię słyszę.
5: No, dobry wieczór.
1: To cześć, cześć.
5: Chciałem zadzwonić na przekór adwokatowi, co on myśli, że ja się boję zadzwonić, albo jak. No.
1: No. No, spoko. No, to o czym chciałbyś pogadać?
5: Nie, ja chciałbym tylko pozdrowić ciebie, wszystkich słuchaczy, życzyć miłego wieczoru, taki krótki, sensowny telefonik. Dziękuję, dobranoc.
1: Same pozdrowienia, tego chyba nie było jeszcze nigdy w nocnym radio, żeby ktoś zadzwonił i tylko pozdrowił. I poszedł. Ale
5: wiesz, Krawcze, po prostu zadzwoniłem na przekór temu panu.
1: Aha, na złość babci odmrożę sobie uszy i zadzwonię do nocnego radia.
5: Dokładnie.
1: No, dobrze. No. No to dziękuję. Dziękujemy za telefon.
5: Ja również pozdrawiam wszystkich.
1: No, cześć, cześć, cześć. No to się nagadał. To chyba się trochę casualizuje. Takie się robi bardziej jak Radio Z czy RMF, nocne radio. Bo tam się właśnie dzwoni i się mówi: dzień dobry, ja chciałem pozdrowić redaktorów i słuchaczy. Do widzenia. To takie telefony. Dobra. Może być. Ciekawe, czy przyszedł dzisiaj ktoś z uniwersum Barneya. No bo tam na czacie chwilę pobyłem. Zamieniliśmy parę słów tam z Barneyem, no przez czata tym razem. No i on nawet zareklamował nocne radio, zaprosił, ale też powiedział, że jak słuchał, to zasypia. No, zasypia. A to właśnie od tego czasem jest, żeby sobie zasnąć przy tym radio. No to, co nie jest dla mnie opłacalne, bo jak słuchacz zasypiający, gdyż słuchacz zasypiający jest jednocześnie słuchaczem niewpłacającym, czego dowodem jest dzisiejsza audycja, chyba wszyscy śpią, no bo w sumie tak z 80 osób łącznie z radiem na stronce, a to dzwoni, chyba się masturbuje adwokat, sapie. Cześć.
6: Nie, to była taka tania psota z mojej strony. Dobry wieczór.
1: Dzwoni i sapie do słuchawki. No ten dzwoni i pozdrawia, ten dzwoni i sapie do słuchawki. No ja tak się bawiłem, jak miałem 5 lat. No.
6: Ty masz 7 lat, więc nie ma co się tutaj wiekiem, że tak powiem, mierzyć z niczym.
1: No.
6: 7. Dzięki, Van Dust. Fantastycznie, że zadzwoniłeś. Kurczę, naprawdę zaimponowało mi, że mam taką moc sprawczą.
1: A co ty go tak podpuściłeś? Powiedziałeś, nie zadzwonisz. A on co? Ja nie zadzwonię. Już dzwonię. To.
6: Ale ja to przekładam na pewną zażyłość tutaj naszą, która się wytworzyła na czacie i w innych obszarach internetu, więc troszeczkę tak sobie to tłumaczę. I myślę, że się nie mylę za bardzo, więc naprawdę doceniam, że zadzwonił i nawet za ten krótki telefon. Nawet nie w całości słuchałem, bo moment być może ominęło mnie coś z jego wypowiedzi. Nie pogryzły mnie pszczoły pośrednik. Jeszcze nie mam pszczół, ale za tydzień już będą, więc będzie grubo być może. Z mojej perspektywy świeżaka to przybiera to momentami przerażające wizje czy wyobrażenia.
1: I co, ty rozumiem, hodujesz te pszczoły w bloku u siebie, tak? Gdzieś tam. Nie?
6: Ty nie wiesz za wiele jeszcze o mnie, Krawiec.
1: W bloku, słuchajcie, on w tej, w wózkarni w piwnicy rozstawił ule. No, mieszkańcy słyszałem właśnie, że protestują i tam zgłosili do spółdzielni, że hoduje pszczoły w piwnicy. A w suszarni właśnie, no ale to zobaczymy, co będzie.
6: Kurde, nie jestem ministrantem, ale byłem ministrantem, jak każdy prawdziwy Polak, byłem ministrantem kiedyś, Andrzej mi to wypomina. Poczekaj, może zniżę głos trochę, nie wiem, czy to w dobrym kierunku podążę, ale może spróbuję mówić w taki bardziej tatusiowy sposób.
1: No w sumie bym nawet cię nie poznał, jakbyś tak zadzwonił.
6: Ty to może na drugi raz, jak tak zadzwonię i wtedy... Bo wiesz, ja wcześniej właściwie dzwoniłem i udawałem adwokata, bo jestem jego bratem i się dorwałem do Skype'a jego.
1: To troszkę zawsze słychać, jak ktoś się zmienia głos na grubszy, to wprawne ucho rozpozna, że się tak nabzdyczył trochę.
6: Słuchaj, przepraszam, bo tak się na czacie skupiłem trochę, ale ciepły telefon tutaj padło. Nie wiem, czy to ciepły w stronę prowadzącego, czy ciepły w stronę w swoją stronę. W każdym razie tak, tylko chciałem zakłócić ten poważny ton, jaki towarzyszył tutaj pół godziny temu chyba jeszcze, czy 15 minut temu.
1: Bo to o nocnym radio czasem ktoś może powiedzieć, że to jest ciepłe medium właśnie, chociaż Michał Giereś twierdzi, że właśnie, że radio to jest ciepłe medium i powinno być ciepłe medium, a nocnego radia nie poważa, więc zimne, by raczej chłodne, zimne, takie satanistyczne, to po oczach się poznaje. Ale no właśnie, a ja twierdzę, że właśnie ciepłe to jest nocne radio, bardzo ciepłe.
6: Ciepłe kluchy co najwyżej, Krawcze, tak sobie nie przeceniaj się i tego twojego radyjka gówno pierdzącego, więc wracam do mojego głosu. Słuchaj, nie przesadzaj z tym ciepłym medium. Ciepłe kluchy to jest najwyżej, na co cię stać chyba w tej chwili.
1: Tak? A co twoim zdaniem szwankuje? Co można by zrobić, żeby nie były takie ciepłe kluchy, tylko żeby było takie kozackie, takie kurwa wyjebane, takie kurwa taki power, żeby w tym był, żeby jaja, żeby tutaj miał prowadzący. Co tu zrobić?
6: Słuchaj, ja bym rozpoczął od wypierdolenia głównego kapitana po prostu z pokładu.
1: To myślisz, że beze mnie byłoby lepiej? No tak, no, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale...
6: Nie, dobra, to
1: sam
6: to
1: siebie nie wyrzucę.
6: Byłoby działanie.
1: Musiałby mnie ktoś nie mogę sam siebie wyrzucić, a tylko więc musiałby mianować kogoś kapitanem, na przykład Anię i powiedzieć: wyrzuć mnie, a ona, jak ją znam, to nie wyrzuci. Nie będzie chciała mnie.
6: Właśnie ja lubię Anię i kurczę, obawiam się, że masz rację, że ona by cię nie wyrzuciła. Albo wyskoczyłaby za tobą i byłaby cisza w eterze. No to nie o to chodzi. To może się nie udać. Nie wiem, Krawiec. Ja myślę, że ty jesteś słabym ogniwem tego radia tak naprawdę. Nie? Ja już za długo słucham tego radia, żeby móc się dalej oszukiwać. Znaczy oszukiwać siebie samego, że jest fajnie. Bo nie jest fajnie, niestety. Ty przestałeś się rozwijać. Po prostu zabetonowałeś się i upadlasz się tym całym żebraniem o te donaty i zaniżaniem poziomu po prostu z audycji na audycję. Nie przygotowujesz się, kurna, jesteś takim cyfrowym żulem, bym to tak ujął, niestety.
1: No w sumie ciężko.
6: Intelektualnie, kurna, po prostu trzesz o dno.
1: Wiesz,
6: gdybyś był barką, to byś dawno przetarł dno i byś po prostu został na tym dnie.
1: No w sumie ciężko się nie zgodzić, no na pewno.
6: No, i to jest smutne, bo jeszcze się zgadzasz, nawet nie masz tej kurna siły, żeby się sprzeciwstawić temu i powiedzieć: od jutra będę prowadził prawilne radio.
1: No, ciężko mi jakoś patrzeć na siebie inaczej niż właśnie na takiego cyberżula, który się skiepścił, ma najlepsze dni za sobą i nie przygotowuje się, no, nawet się z tym nie kryje, że się nie przygotowuje. Właśnie, i tak dalej, i tak dalej.
6: I tak na Ani trochę jeździsz, jak na takiej kobyle. No, ona tu nie, oczywiście nie pełni jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, takiej roli, jeśli chodzi o ilości tych audycji swojej, takiej dominującej, nie odgrywa roli, ale mimo wszystko jesteś jakimś takim pasożytem trochę. No, sorry, że dzisiaj jestem taki...
1: Jestem myślę, pasożytem, bo, bo te donaty, które ona na przykład zarobiła, to już tam część poszła na różne rzeczy tutaj dla Krawculka. O, a ktoś wpłacił. Czekaj.
7: 50 zł.
1: O, 50 zł.
7: Krawcze, nie odpowiedziałeś na maila, którego wysłałem jakiś miesiąc temu co do wewnętrznych audycji.
1: O.
7: A tak w ogóle.
6: Tak się ludzie kochają, że tu już nawet jakieś filozofie o dnie generują, że jednak dno też jest jakimś pomysłem na, na życie, że jak się nie odbijesz od dna, to nie posmakujesz życia tutaj.
1: Mało tego, do tych wszystkich rzeczy, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze, że jestem strasznie niesłowny i zapominam.
6: Niekonsekwentny.
1: No. I tu Fryderyk właśnie przypomniał, że miałem mu dać za hojne donaty, chociaż tak symbolicznie, dostęp wewnętrzny tam do tego gówno premium na stronie i nawet tego nie zrobiłem, nie założyłem mu konta. Zapomniałem.
6: Ale,
1: przepraszam,
6: słuchaj,
1: Fryderyku. Ja się odezwę, Fryderyku. I tego. I dzięki za przypomnienie. Odezwę się. No,
6: ale mogę na chwilę przestać swój tutaj monolog wygłaszać i dać ci chwilę na pożebranie na antenie.
1: Na pożebranie i pajacowanie. Bo też Fryderyk napisał, nie wiem o co chodzi do końca, bo napisał, a tak w ogóle to więcej me. Czy miał na myśli me, czyli Zenona na przykład, znanego jako Koza, czy tutaj N jeszcze miało być, że men, więcej men, tak nie do końca wiem, ale fajnie, dzięki, Fryderyk.
6: No. A co? Ale masz też taki słaby charakter, taką miękkość do osób, nie umiesz chyba sobie granicy ustalić jakiejś takiej.
1: Zupełnie nieasertywny, nie? Jestem, to też był zarzut ostatnio, ja się z nim zgadzam, mam straszne kłopoty z asertywnością.
6: I to jest fatalne tak naprawdę, bo jakby nie masz swojego takiego kręgosłupa moralnego, mam wrażenie, i tak naprawdę jak zawieje, tak się ustawiasz i wiesz, tam kto nie podejdzie, to sobie podyma i jest fajnie, nie?
1: I jeszcze tłumaczę to jakoś tak też niezgrabnie, że to w ramach jakiejś tutaj dziennikarskiej tam tutaj obiektywizmu dziennikarskiego, to takie sranie w banie trochę, bo trzeba mieć jakieś poglądy, a nie tak.
6: Tak,
1: myślę, do każdego się łasić, kto zadzwoni, kurwa.
6: Też taki mit naszych czasów, nie? Że dziennikarz może być obiektywną osobą, jak myślę, że co, on się wyzbywa duszy swojej, moralności, wiesz, jakby. To jest jakieś takie ślepa uliczka. No i generalnie, no widzisz, Krawcze, no tam takie zdanie mam o tobie w sumie do dupy trochę. Znudziło mi się nocne radio ostatnio. Jakby... No.
1: Ja o tobie za to mam dosyć dobre zdanie, to cię zaskoczę.
6: Ale wiesz, to właśnie tak buduje to takie napięcie zgnilizny i wyciekającego szamba gdzieś tam przez otwory, nieszczelności różne. Ale ostatnio jak z Sandrą, przepraszam, nie pamiętam jej ksywy tutaj, rozmawiałeś.
1: No to co?
6: To sobie tak pomyślałem, że chyba masz dar taki trochę do rozmawiania z ludźmi. Masz taki dar, umiejętność tonowania pewnych emocji. I powiem ci, że to fajnie brzmi, jak nieraz daje ci się rozmawiać z osobami, które trochę mają taki, wiesz, gorszy okres w życiu.
1: Może mógłbym być takim negocjatorem, co rozmawia Możliwe. Z jakimiś samobójcami potencjalnymi, albo ktoś wziął zakładnika, to ja wtedy przychodzę i dzień dobry. Muszę się tutaj ten potknąć, żeby pokazać, że taki jestem niezdarny, może rozczulę jakoś tego, kto tam trzyma kogoś z zakładnika. No, ja tu przyszłem porozmawiać, tu tak powiem niepoprawnie, czy rozbawię tego wprawie w dobry humor, tego, kogo mam tam sobie zjednać, przekonać, więc może to jakoś pozytywnie na niego wpłynie, zwłaszcza jeśli jest nauczycielem języka polskiego. To go to ujmie, no i tam go zbajeruje coś jakoś.
6: Słuchaj, no możesz to jakoś trywializować i tak trochę próbować to tak śmieszkować sobie, ale wydaje mi się, że wiesz, jakby w tej całej sytuacji, że masz tam 100 słuchaczy i dzwoni osoba, która gdzieś tam się boryka z jakimiś problemami i nie dość, że nie ciągniesz łacha, to jeszcze jakby starasz się to wszystko jakoś tak zaopiekować się tym swoim rozmówcą.
1: No, a propos, dziękuję. A propos zasięgów, to zauważyłem, że Barney ma większe ode mnie dzisiaj, bo jego słuchało dzisiaj 150 osób go słuchało i tak pozazdrościłem trochę. Mnie tu tylko 65 plus 24, no to samo 90 prawie. No.
6: Ale to gówniarz pewnie ma większe zasięgi.
1: Każdy ma większe ode mnie, kurwa, co to się dzieje? No. Jak ja to robię, że przez tyle, że nie wiem, 7 lat czy tam 10 przy mikrofonie i cały czas mnie tylko taka grupka słucha. Ludzi, którzy się nudzą, przyjdą, powiedzą, kurwa, nic nie ma innego, to sobie posłucham tego pierdolenia. dobra.
6: A wiesz co, ja myślę, że to wynika z tego, że ty po prostu jesteś taką osobą, która nie umie się jakoś określić chyba i nie umiesz obrać kierunku i to, co na początku mówiłem, że jakby nie masz jakiegoś swojego kręgosłupa, czy to moralnego, czy tam z jakimiś innymi wartościami, wiesz, związanego. I no nie wiem, no ci ludzie się muszą odbijać, no bo nie wierzę, żeby się nowi ludzie tu nie pojawiali, ale jak usłyszą ciebie, wiesz, we wtorek, a potem w piątek, to myślą sobie, kurwa, no nie, to moje życie jest za poważne jest na tą audycję. Dobra. Ale naprawdę, mówię serio odnośnie tej umiejętności twojej rozmowy z ludźmi, wiesz? Tak sobie mam taki okres w życiu, że zastanawiam się nad darami, jakie posiadamy i wiesz, to co powinniśmy w odpowiednim momencie życia wychwycić i pielęgnować i rozwijać w sobie, nie? I w niektórych społecznościach się to nazywa darem, ale nieważne jak to nazwiemy, nie? Ale jest to coś, co nam z łatwością przychodzi i mamy, że tak powiem, zdolność, by to rozwijać dalej. Takie mam sobie przemyślenia.
1: Smuci Kolnisz. Jak ja mogę coś tu skrytykować, ciebie odrobinkę, to powiem, że dzisiaj tak delikutaśnie, subtelnie, delikatnie smuci Kolnisz trochę. No.
6: Ale ja mam taki nostalgiczny chyba nastrój, bo ostatnio jak dzwoniłem, to też się specjalnie nie odbiłem od takiego jakiegoś... Ja mam takie dygresje po prostu idące w takie rozważania. Zrywam się z anteny. No. Ale słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Van Dust, weź zadzwoń i pogadaj trochę, co? Takie życzenia to byle pała jest w stanie tutaj sobie zadzwonić.
1: A co wy jesteście parą, że tak sobie tutaj się szczypiecie się coś tutaj pod stołem? Ja nic nie wiem, o co chodzi, a ci szczypią się pod stołem i chichoczą.
6: No. Po co ci ta zazdrość, powiedz? Po co ci ta zazdrość?
1: Nie, no dobre, ale jakieś gierki tutaj.
6: Nie zaprowadzi, słuchaj. Jesteśmy parą, to jest mój punkt widzenia. Wandas na pewno tak nie myśli, bo to by było wtedy chore. Coś jeszcze? Chcesz mnie pozdrowić, krawiec? Nie wiem, wymyśl coś jeszcze na szybko.
1: Nie wiem.
6: A widzisz, i tak nieraz ty mnie tak kurna szufladkujesz, a ja później głupio się czuję. No dawaj. Poczekaj, może zacznę tak jak skończę tak jak zaczynałem.
1: To do Van Dusta wzdychasz? Do Van Dusta tak wzdychasz?
6: Nie, to już twoja fantazja jest chora. Ty jesteś popieprzony, krawiec. Bo... Nie wiem, czy ktoś ci mówi. Dobra, słuchajcie, wyznam coś.
1: Kocham alkohol. Kocham Van Dusta, a nie, aha, co innego. Że
6: nie. Ja po prostu mam tu kilka osób, z którymi czuję taką niepodpisaną nigdzie więź.
1: Już myślałem, że wyznasz nam co innego, że jesteś gejem.
6: Nie jestem gejem żadnym. Jestem prawilnym samcem.
1: Spoko, ja bym cię jako geja też lubił, więc... Jakby co, to ja możesz to nie... nam powiedzieć, że zmyśliłeś sobie tam, że żona, dziecko, że jesteś gejem. No.
6: To mnie nie obchodzi.
1: Nie będę
6: mogę
1: się
6: tak powiedzieć. Mogę tak powiedzieć, słuchaj. Jeśli to podniesie ci tam prestiż radia, wątpię, to mogę tak powiedzieć. Dobra, nie, spoko, dzwońcie ludzie, bo nowi dzwońcie. Dzwońcie, niech się coś dzieje. A jak będzie nuda, to spuszczaj ten z anteny. No piątek to piątek. No. Tyle się nagadaliście wszyscy tam, co przeróżni, że ma być wesoło i nikt nie gada wesoło, a smuci koń dzwoni taki jak ja i patrzcie, no gada i nikt tego nie przerywa.
7: Czy mogę dołączyć do rozmowy?
1: O! Czekaj.
6: Dobra.
1: O, no, dobra, bo tu tam? Kolejne wiadomości, że Hugo z kontestacji miał wypadek.
6: No tak, padło na czacie takie coś, no.
1: No ale jakoś tam żyje, trzyma się? Macie jakieś informacje?
6: No dobrze. To tyle. To z mojej strony.
1: Tu spalony dom, tu wypadek, kurwa, a śmiejmy się, cieszmy się. Jak w takiej dystopii. Nie ma, nie ma zezwolenia na jakieś, na poważne rzeczy. Co?
6: Nie, nie, ja nie słuchałem od początku, więc tu weź mnie też tak nie bierz za słowo. Bo
1: ale ja nie do ciebie. To tak mówię ogólnie, że takie zjawisko jest, nie, że ludzie raczej oczekują właśnie, że teraz będzie wesoło, imprezowo i te wiadomości typu, że Hugo miał wypadek, coś, to trzeba gdzieś tam w kąt, żeby to audycji nie popsuło, nie? Wesoło
6: nie, ale słuchaj, no ale co zrobisz, jak miał wypadek? No nic nie zrobisz, no. Miał wypadek, jeśli żyje, to fantastycznie, jeśli nie, no to przykra sprawa. No i tyle, no. Co zrobisz?
1: Przykra sprawa to jest, jak ci się skończy sraj taśma na przykład, a akurat na kibelku byłeś. To jest przykra sprawa. Bardziej, no...
6: Patrz, ty pośrednik, jaki podły człowiek. Pyta się, co było pite i tutaj karpackie. Sugestia. Nie wiem, czy karpackie to jest jakiś biedronkowy hit jakiś, bo nie wiem, czy ty jesteś złośliwy teraz, pośrednik, czy...
1: Tak, to chyba z tych takich piw, co są w plastikowych, dużych butelkach, myślę. To może być coś w tym stylu. Jak Brewer, czy inny Kustosz. Czyli taki napój piwny, zaprawiony spirytem jeszcze. No.
6: No, widzę, że przykra sprawa tutaj faktycznie chyba nie wybrzmiała najlepiej, no ale słuchajcie, no ja wiem, o kim mówiłeś, że miał wpadek, przepraszam.
1: O Marcinie Hugo Kosińskim z Kontestacji.
6: Tak, Hugo, no jakby kojarzę go, no ale słuchajcie, no co, ile emocji jesteście w stanie wpuścić w historię człowieka, z którym was więcej nie wiąże, poza tym, że go kojarzycie z YouTube'a, no.
1: Może ja tak, no może mnie trochę więcej.
6: No dlatego ja tu nie piętnuję niczego i nikogo, no ale to, że ja tak to wyrażam, no to chyba nie powinno dziwić nikogo, no.
1: Piotr się przyłączył do rozmowy. Cześć.
8: Cześć, cześć, cześć, witam panowie.
6: Cześć, Piotr.
8: Słyszę ciebie, szanowny adwokacie. Ja też dzisiaj pitę i dobrze jest. No. Krawiec się jeszcze trzyma z tego, co słyszę i wam powiem, że takie teksty, kurczę, że komuś coś się stało, to tak trochę słabo generalnie, ale bym chciał coś do czegoś pozytywnego w ogóle nawiązać. Gdzie jest Kuba z Ameryki w ogóle? Bo tak się ostatnio pokazał gdzieś tak w kwietniu, i go nie ma. I szkoda, bo to była zacna audycja, bardzo zacna, bardzo fajne piosenki, Krawcze, puszczałeś wtedy z początków, nawet gdzieś tam Radio na Fali w ogóle takie tam poleciały. I fajna rozmowa, jak to się zaczynało, oczywiście no to był główny prowodyrer rozwiązania tego radia, no to się nawet nie dziwię tam, że coś się działo, tam bez przerwy agenci jacyś. To jest to, o czym mówił pan Giereś, no to grubo, ale zajebiście tam wtedy było, jak zadzwonił. Przyznam szczerze, że słuchałem jak nigdy w ogóle.
1: No fajna, wspominkowa faktycznie audycja. Możecie sobie znaleźć tam, poznacie po grafice, bo tam są stare takie postacie jeszcze z Radia na Fali. No, a co do Kuby, no nie wiem, może go nie ciągnie. Wiesz, jego jakaś tam historia radiowa jest związana z Radiem na Fali bardziej niż z Nocnym Radiem. No, ale pojawił się, wiesz, żyje swoim życiem, wiesz, praca, rodzina, ale to ja go bardziej.
8: Słuchaj, tak, przepraszam, że ci przerywam, tylko mam takie pytanie osobiste, wiesz, tak serio znacie, że on tam przyjeżdżał i się widzieliście i w ogóle ze Stanów i byliście gdzieś tam nawet, tam posiedzieliście, bodajże tam jeszcze był kolega od pizzy, Boże, ten nick, bardzo Grzesiek. Często dzwoni, Grzesiek, no, gdzieś tam działałeś coś razem w ogóle kiedyś? Bo to mnie ciekawi, wiesz, bo to był zajebisty skład wtedy, ja uważam, że to sztos radio wtedy.
1: Tak, spotkaliśmy się kiedyś na żywo, tak.
8: O cholera, jasne, no to fajnie. No to powiem ci, że jakby się dało, taka prośba ode mnie, no to kurczę, no fajnie by było go zaprosić, go posłuchać, bo jednak jak on się spowiadał swego czasu, że trochę schudł w ogóle, gdzieś tam mocno, ja go pamiętam z jego audycji, to był taki misiu kochany, ale to do dzisiaj taki misiu mi został w głowie, kurczę, kochany, nie? fajnie, jakby chociaż jeszcze coś tam pogadał w ogóle, no nie? On miał fajne takie audycje. Faktycznie, tak jak on to mówił, on pierwszy właśnie był, promował LGBT, w ogóle rozmawiał o tym, no, o wzajemnej tolerancji, szacunku do siebie, no nie, że ludzie są różni, naprawdę. Sam byłem w Stanach, to wiem, że tam są tak powykręcani ludzie, a wtedy, co to było, 2013, 12, 11 rok, to on z tym się spotykał na co dzień. Ja zobaczyłem Stany pierwszy raz tak na grubo w 2019 i tego było multum, więc nie dziwię się, że tak późno przyszło do nas.
1: No, Kuba może bardziej właśnie tolerancję samą promował i jakby tam brak wrogości, brak agresji też dla inności, no tak, niż się jakoś skupiał na LGBT czy takich tematach mocno. No, ale fakt, no, znaczy, zawsze w tym kierunku był taki, ale daj mi coś tu skończyć zdanie. No, jasne, zagadam do Kuby, może jeszcze wpadnie do nas, odwiedzi. A tego, a no, i jakieś temaciki tutaj rzucajcie, panowie, następne.
8: Ja rzucę właśnie, bo słuchajcie, generalnie przepraszam, że tam ci chciałem przerwać, bo to chciałem ci właśnie to samo powiedzieć, że...
1: Luz.
8: Że nie chodzi o to, że ja pociągnę tylko jeden, co Kuba prowadził, ale Kuba prowadził wiele różnych tematów, wiesz, on robił taką audycję, że prowadził, on chyba tam kupił w ogóle jakieś sprzęty wtedy i prowadził taką coś w stylu Fallouta, taką transmisję na żywo, jak to się prowadzi, takie życie wtedy w schronie, no zajebiste to było, niestety nie chapnęło, ale generalnie to audycja taka, że powiem wam, panowie, dzwoniłem wcześniej, to mówiłem właśnie z tym Mystykiem, no nie? Mystyk Festival w Gdańsku, gdzie radni z PiS-u przy pomocy kleru chcieli zdjąć ten festiwal i ja się tak zastanawiam w ogóle ostatnio, czy mamy taki dylemat, czy zagłosować na ten PiS, czy nie, bo oni dają dużo.
6: Strasznie
8: dużo
6: masz,
8: dają.
6: Straszny masz problem, jak się zastanawiasz, czy głosować na PiS.
8: Ja wiem, że jakby... wiesz co, tylko wysłuchaj mojego statementu tutaj, bo ja to uważam jako jakieś zło konieczne. W Konfederację nie wierzę kompletnie, bo wiem, że wolny rynek pewnych rzeczy w życiu nie zaleczy i to potwierdziło wiele innych krajów, no nie? A oni są tacy, kurde, to jest takie, za dużo jest tych afer, wiesz, i kurwia mnie to, nie? Ta Zjednoczona Prawica, bo tam się tak przepychają ci ludzie, jeszcze ten kler tam później dochodzi. Ja jestem generalnie młodym człowiekiem, ale już przyznam szczerze, Krawcze, ja chyba oddam pustą kartę do głosowania, bo ja nie wiem, co, na co ja mam głosować, żeby w końcu było dobrze tutaj, wiesz? Żeby były te faktycznie te mieszkania dla potrzebujących, bo są tacy ludzie tutaj. Kurwa, ktoś nie daje rady, no to jak już można już używać pewnych bluzgów, no to to mogę, jak coś, to mnie stopuj, no nie? Ale znam wielu ludzi, którzy mają trochę problemy generalnie i wiem, że tego ta lewica stara tego nie zrobi. Konfederację kompletnie nie wierzę, no bo jak widzę Mencena nawalanego.
6: Ale poczekaj, godzinach... mogę? No. Poczekaj, to zróbmy jakąś dynamikę, dawaj. Nadajmy tej rozmowie.
8: No to dawaj.
6: Bo ja nie chcę Mencena jako człowieka bronić, ale też miejmy jakiś umiar i nie oceniajmy na podstawie, wiesz, tam 10 sekund jakiegoś materiału, że został koleś nagrany, bo jest, wiesz,
8: to był
6: upojony.
8: 10 sekund. Tak, to masz rację, 10 sekund.
1: Ale co się takiego strasznego dzieje, że bo tak
6: właśnie,
1: że nawalony ktoś jest.
6: Tam na jakimś chillaucie,
1: czy to jest jakaś taka zbrodnia wielka, że ktoś się upił troszkę i że się chwiał? Ja znam gorsze przewinienia. Można być kurwą, złodziejem, defraudować miliony i populizm straszny siać i robić z ludzi durniów i rozpierdalać konstytucję i demokrację i to są gorsze rzeczy, a to, że się nawalił trochę... Nie wiem, wiem, może ci, którzy mają problem, nie wiedzą, na kogo zagłosować, to zagłosujcie na jakąś niszową, mało znaną partię, taką, żeby po prostu dać komuś nowemu szansę. I tyle.
8: Takie wiesz, o czym myślałem? I powiem ci, że myślałem o Agrounii, kurczę, nie?
1: Spróbuj z Agrounią.
8: Jak już miałbym, no to powiem ci serio, że bym wolałbym tą stronę, no nie? Bo...
6: Słuchaj, Krawiec ma płacone od Agrounii, więc śmiało...
8: Ale nie, ja...
1: Pozdrawiam pana Kołodziejczaka.
6: Krawiec już od kilku miesięcy sympatyzuje.
1: Wszystkiego dobrego.
6: Ja myślę, że tam...
8: Serio?
6: No, ja myślę, że tam nie tylko alkohol wchodzi w grę. Tam
8: nie, ja słucham od własnego radia, ale to tak, wiesz, może trafiam na te wątki, gdzie to nie jest. Raz słyszałem faktycznie, jak tam...
6: Nie pamiętasz, jak te przesyłki zielone dostawał Krawiec?
1: To przecież nie, panie nie, Michale, nie, pozdrawiam, nie. Panie Michale. Pan to taki mały rycerz jesteś nasz. Pozdrawiam.
8: Kurde, sam bym Krawcowi jakieś zielone wysłał, cholera, na tym mi mówisz, Agrounii. Ale nie, poważnie, ja to nie...

0: W takiej agrounii przeszłaby taka koncepcja, że Polska może być mocnym graczem, jeśli chodzi właśnie o konopie, o produkty z konopi i że nic nie stoi na przeszkodzie.
1: Może... A krawcze, to ja ci zadam takie pytanie. To jakby było takie prawo, że możesz sobie tam posadzić, masz na przykład 1 hektar ziemi, to byś poszedł na coś takiego? Czy byś próbował w ogóle taki biznes iść?
0: Pewnie, że tak. Gdyby to było legalne, jak najbardziej, to bym nawet marzyłoby mi się może, żeby mieć jakiś fajny, dobry coffee shop tu w Polsce, swój własny, nie? Czemu nie? Czemu nie? Palić, sadzić, zalegalizować.
2: A sprzedawałbyś dzieciom poniżej, tam wiesz, 18 roku życia?
1: Normalnie.
0: 5-latkowi heroinę bym sprzedał, bo mamy wolny rynek, a chcącemu nie dzieje się krzywda.
1: Ładujemy z inhalacją, no, i zgrzyłem.
0: Jak, panie Grzegorzu, jak dziecko chce heroinę, to z niego sprawa. Sprzedawałbym.
2: Ja, słuchajcie, ale wracając do tego kontrowersyjnego tutaj tematu PiS i głosowania na nich.
1: No,
2: dla mnie jest trochę fenomenem coś takiego, że jakby... Znaczy, ja też trochę tej polityki nie rozumiem, no myślę, że to jest oczywiste.
1: Ja też jej nie rozumiem.
2: Ja myślę, że mało kto tutaj z nas wszystkich słuchających mógłby powiedzieć, że rozumie politykę.
0: To prawda.
2: Czy to naszą, czy jakąkolwiek. No.
1: Wiesz, ale, co, ja mam...
2: No może 2 osoby by się znalazły, ale słuchajcie, nie będę tutaj...
0: Ja rozumiem, o co chodzi w polityce, żeby się nachapać.
2: Ale o, nie, bo słuchajcie, do czego zmierzam, bo mamy ileś lat, 8 chyba teraz będzie, tak... rządów jednej grupy tam politycznej. I co? I zbliżają się wybory i widać, że ci ludzie po prostu robią wszystko, żeby jakby tanim sumptem pozyskać głosy, bo się wszystko wali i próbują wymyślać jakieś 800+ i inne gówna, żeby nam zamulić.
1: Ale to jest... Czekaj.
2: Ale poczekaj, nie. No, poczekaj, to kończę tylko myśl, bo to... No. Nie. Właśnie proszę cię tylko jeszcze o chwilę.
1: Dobra.
2: I jest tam jakaś konfederacja tutaj, Event Place zarzuca, że konfabulacja zagłosowała za zamordystyczną ustawą. Nie wiem, co ma dokładnie na myśli, ale okej, dobra. Oni też nie są święci.
1: O spadkowie. Widać, tam... O spadkowo.
2: No, ale okej. I słuchajcie, ale mamy jedno gówno i nagle się okazuje, że coś nowego się pojawia i to ma być większym gównem niż to gówno, które przez 8 lat łykaliśmy, nie? Ja jestem za tym, żeby jakiś pluralizm tutaj w to wszystko wpuścić, nawet jeśli on będzie nadal toksyczny, bo jedna toksyczna substancja będzie drugą toksyczną, to przynajmniej wybije to nas z tego marazmu, wiecie, tego helsińskiego, sztokholmskiego, przepraszam, syndromu bycia, wiecie, tą ofiarą kochającą oprawcę, nie? Bo to jest chore dla mnie. To jeśli już wszyscy są świniami, to wymieniajmy ich jak najczęściej się da. Niech oni będą tymi szczurami w worku, którym potrząsamy, a nie odwrotnie. Nie? To tyle.
1: Okej. Okay. No bo wiesz co, ja trochę patrzę na to z innej strony, bo oni jednak, co by nie mówić o tym... Kurwa, to ja wiem, że tam są takie osobistości znamienite jak Janusz Kowalski i tym podobne, Ziobro i w ogóle, ale jednak ukrócili trochę takim szemranym Januszom rogi. Ta kampania 800+ ma kosztować dodatkowe 25 milionów. Takie są oficjalne wyliczenia na to PKB. To razem mamy płacić 65 milionów. Nie milion, tylko miliardów, przepraszam. Tak mniej więcej. Do 70, no nie? A na służbę zdrowia to idzie w ogóle gówno, ale też pociągnęli to troszeczkę. I to posiągnęli troszeczkę, bo mam 2 kaszaki zdiagnozowane i to powiem ci, że byłem ostatnio u chirurga i nie ma problemu się dostać do chirurga na przykład. Nie?
0: Ja mogę ci wycisnąć. Ja mogę ci wycisnąć. Ja mogę ci wycisnąć.
1: Ja ci dałem coś powiedzieć. 65 miliardów na 800+, uważam, że to jest nic. Uważam.
0: Przepraszam.
1: Jak zobaczy sobie na kraje zachodnie, na przykład na Czechy, które wydają dużo, dużo więcej na właśnie tego typu programy socjalne, to jest kropla w morzu. I nie uważam, że to zrujnuje budżetu. A Konfederacja taki dialog prowadzi, który mnie bardzo mierzi. A jeszcze tym bardziej mi mierzi, że jest tam taki Brown, który no widać po tych wypowiedziach, które on prowadzi, że jest

0: rusofilem strasznym, to jest raz, a druga sprawa, ten człowiek po ostatnim, była taka debata na temat tam jakiegoś profesora, który twierdził, że Polacy tam uśmiercili gdzieś tam Żydów, no nie? Miał rację, że tam wszedł, znaczy miał rację, że w ogóle wypowiedział się na ten temat, no. Nie? Zaprotestował, ale zrobił to w tak ordynarny sposób, ale że ja uważam, że to politykowi nie. Zaczekaj, daj mi moje statement powiedzieć.
1: No to troszkę zwięźlej, panie kochany, bo pan tutaj elaboracik
2: nam... Wiem, o co ci chodzi.
1: Elaboracik.
0: Już kończę.
1: Na pięć różnych tematów.
0: Że to trochę za daleko poszło ze strony właśnie tego posła, bo i tyle. No,
2: ale
0: nie?
2: Co, że mikrofon popsuł i głośnik? Poważnie uważasz, przy tych przekrętach, wiesz ile kasy na maseczki, na głosowania, które się nie odbyły, poszły,
0: a
2: rozumiesz?
0: Skąd wiesz, że maseczki to były przekręty? To ty tak sądzisz, może i kraniec.
2: Ale słuchaj, ja mówię o tym, co w tej takiej dominancie jakieś poszło w opinię publiczną, że jakieś zakupy, jakieś lądowały tutaj, wiesz, respiratory znikąd, donikąd. I słuchaj, tam jest problem.
0: Ja wiem, człowiek, tam jest problem.
2: Ja nie chcę tutaj jakby tego zachowania, bo wszyscy oczekują, że w białych rękawiczkach siedzi. Jak kradniesz dzisiaj, to kradnij w białych rękawiczkach. A broń Boże, kogoś strzelisz, albo mikrofon uszkodzisz. To jesteś bandytą.
1: I najlepiej to kradnij od razu miliony, tylko się opłaca kraść, bo dostaniesz tam półtora roku w zawiasach, mniej niż ja tam
0: ale
1: za trawkę.
0: To zawsze się opłacało właśnie w taki sposób kraść. No jak kraść, to już miliardy, a nie tam.
2: Ale poczekajcie. Ale Krawiec już wyczuł, o co mi chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nie ulegli temu tej estetyzacji życia, że jak ktoś niszczy coś na ekranie, to jest problem.
0: Przyzwolenie dajemy.
2: Tak.
1: Ale mi się też nie podobało takie burackie zachowanie, że wejdziesz i kopniesz komuś w głośnik on jeszcze powiedział, że won z kraju. No wiesz, bo potem, bo to jest jednak osoba znana, ten Brown, potem o tym piszą za granicą i on nam robi złą robotę też, że potem...
2: Oczywiście.
0: Chujowy,
2: słuchajcie, ja nie chcę bronić Browna, tylko chodzi mi o to, że musimy jakoś umieć myśleć, że tak powiem, trochę niezależnie, nie? Żeby nie podlegać tej estetyzacji, ja to tak sobie pozwolę tutaj nazwać, naszej przestrzeni.
1: Rozumiem i to jest ważne, co adwokat zauważył, bo bardzo często dzisiaj ludzie oceniają właśnie głównie po takich rzeczach, czy się ładnie zachował, czy jak się wysławia, nie? A meritum gdzieś, to kto ma rację tak naprawdę w tej swojej walce, o coś jest na drugim planie, tylko się liczy, czy on się ładnie mówi, czy się zachował, czy tego, no to faktycznie.
0: Ale przyznasz sprawę, że to jednak to nie przystoi, cholera jasna, na arenie.
2: No dobra,
1: ale czemu do jasnej cholery, wiesz, bo potem to mnie już też wkurwia, że potem w mediach nie rozmawia się, rozmawia się tylko o tym, jak on się fatalnie zachował, ten Brown, a temat tych żydowskich spraw i roszczeń i tego, czy to jest prawda, o co nas oskarżają, to gdzieś w ogóle to nikogo nie interesuje, o tym nie gadamy, nie?
0: Tu masz rację. Słuchajcie,
2: ja myślę, że gdyby on tam wstał, podniósł palec i zgłosił się do odpowiedzi i powiedział, że mu się to nie podoba, to byśmy się nie dowiedzieli, że taki problem w ogóle występuje, nie?
1: To w ogóle jest najprościej, bo ktoś przychodzi i o coś nas oskarża, my wiemy, że nagrabiliśmy, że mamy za uszami, o coś nas oskarża, ma do nas jakieś zarzuty, a my wtedy mówimy, proszę pana, pan powiedział kurwa, słowo na K, ja z kimś takim nie rozmawiam w ogóle, nie? To bardzo jest wygodne się zasłonić dobrym wychowaniem i że z burakiem się nie rozmawia i nie odpowiedzieć na żadne zarzuty, nie skupić się na meritum, wygodne.
0: Wiecie co, powiem wam, że to co ostatnio zaszło w ogóle, to pokazuje taką skrajność tej polityki, jak to poszło, bo jak było za czasów, jak tylko Platforma była w rządzie i tylko wyłącznie PiS, to nie było takich akcji. A tutaj jednak ta świeża krew, to muszę przyznać, ta Konfederacji, no nie? Jak doszedł Brown, Mencen i w ogóle, zaczęło się dużo, dużo nowych rzeczy dziać. Bo nawet zobaczcie, Tusk nagrywa TikToki, kurczę, no na TikToku, no nie? A tego wcześniej nie było. Zaczęli się jacyś tam ludzie wypowiadać. Czyli jednak to przebicie ich gdzieś tam dało tym ludziom do zrozumienia. Tylko ja się boję jednego, powiem wam, czy to nie pójdzie w jakąś totalnie skrajną stronę, cholera jasna.
2: Słuchaj, żeby no to może właśnie oni są, nie było takie, nas... wiesz?
1: Przepraszam, już ci adwokacie oddaję głos, bo chciałbym po prostu podziękować, bo zapomniałem wrotą Baldura, chyba właśnie zapomniałem za dyszkę podziękować, za donecika. Czy mogę dołączyć do rozmowy, się pytała osoba. No, to już jakiś czas temu. Słuchajcie, nie pytajcie się, tylko dzwońcie po prostu.
0: Nawet dołączyłem, to ja.
1: A to ty jesteś. A tak coś myślałem, że może to ty jesteś.
0: No
1: kurde.
0: Właśnie, to ja.
1: No, to co się pytasz, pan? Pan tu jesteś nie od dzisiaj z nami, nie? A pan się tu pytasz.
0: No nie. Od początku. Ale, no tak, wiesz. To ostatnio to ja tam dzwoniłem, jak gadaliśmy o szurach, no nie? Co tam... Taki jeden był pan, ale bardzo w porządku facet, tylko on wierzył, że to wszystko to jest gdzieś tam od Boga, no nie? Że to płaska ziemia i w ogóle, a ja do ciebie zadzwoniłem, ci powiedziałem, że no pływam i wiem, jak to wygląda później, no jak mi się zmienia pozycja i muszę zmieniać na przykład koordynaty. No, nie?
1: No to tak, pamiętam tą rozmowę, ona gdzieś tam też zaiskrzyło wtedy fajnie, coś tu się działo, no, były dyskusje ciekawe i zdaje się, że udało ci się przekonać właśnie człowieka do pewnych tam swoich racji. To też było fajne, że tak to zapamiętałem, to chyba tak było, nie? Że człowiek przyznał, dobra, słuchaj, tak, pewnie masz rację, skoro się tym zajmujesz długo, nie ma sprawy. I to jest spoko, bo często jak słuchamy rozmów na antenie, to ludzie się potrafią w nieskończoność kłócić na przykład o coś. I w nieskończoność. I wiadomo, że to się nigdy nie skończy. Bywają takie przypadki. Więc to jest fajne, jak ktoś... Jeszcze w ogóle dzięki Oty też wysłał tutaj i napisał małe wiadomości Dede. Nie wiem, czy to jakaś aluzja, że ja tutaj robię radio na poziomie małe wiadomości Dede. To był kiedyś taki program dziennikarski dla dzieci jakby. Był taki Ludek jakiś, nie? Coś było takie Dede.
0: No ja to już tych czasów nie pamiętam, przepraszam.
1: Małe wiadomości Dede. No coś tam mi świta. No dobra, mogę być Dede, byle nie... byle nie Tede. No.
0: Debil.
1: Byle nie Tede.
0: Kurwa. Ej, chłopaki, a jak u was w ogóle z takim tematem jak jaraje? Bo tam taki dzwonik gościu tam z tego radia Uszabla, który twierdzi, że on jest specjalistą od jaraja, no nie? I on mnie rozpierdala zawsze. Nie wiem, czy już krawiec mogę już tam przeklnąć na audycji.
1: Nie.
0: To nie, to nie przeklinam, ale wyjebane w to mam i powiem ci, że...
1: Ojej.
0: Tam gościu ojej, rozwala mnie. Tam taki dzwoni i on mówi, że jest specjalistą od zielarstwa. Bardzo pozytywna morda w ogóle od Szabla, ale o szur, o Matko Boska.
1: Stary,
0: jak słyszałem audycję, chłopie, tam.
1: Słuchaj, znam co najmniej kilka osób, których pasją są konopie, hodowla, takie rzeczy. No, gdzieś tam się w moim życiu przewinęło co najmniej kilka takich miłośników, tak jak ktoś hoduje, robi wino, nie? Jest wielkim miłośnikiem wina, pasjonatem, interesuje się tym, to na tej samej zasadzie ktoś się konopiami interesuje. No.
0: Ale on coś trochę kręci, wiesz, bo on trochę takich... On nie potrafi rozróżnić satywy od indyki na przykład, nie? Z tego, co słyszę.
1: No co ty? No to co? No to znawca i nie odróżnia satywy od indyki?
0: On się, wiesz, tak trochę podaje tam za takiego, no nie?
1: To
0: tam
1: nie wierzę, nie.
0: Szabla go trochę myślał, tam wyśmiali, więc... Znaczy, gościu pozytywny, no na pewno coś tam jara.
1: Może jakieś nieporozumienie, bo to byłby dziwny przypadek, że ktoś by twierdził, że jest miłośnikiem i pasjonatem konopi, a nie odróżniałby tych rzeczy. No może kiedyś zadzwoni i tu się wyjaśni sprawa.
0: No ja bym chciał właśnie z gościem pogadać.
2: Słuchajcie, a jeśli chodzi o tą konopię, to dla mnie to jest jakiś fenomen w ogóle. Zwłaszcza, że wiem, że krawiec już tam przeskoczył próg 40 lat.
0: Krawiec to papieża spotkał.
2: Słuchajcie, ta fascynacja i robienie z tego jakiegoś tematu przewodniego i nie daj Boże jeszcze skupianie się, jeśli chodzi o wybory, właśnie na ludziach, którzy gdzieś tam prą w kierunku uwolnienia, nazwijmy to tak, tej konopi.
0: No.
1: A to co, już się nie podoba coś, tak?
2: Nie,
0: coś ale... Się tam nie.
1: Już będzie nas przestrzegał i nam tu jajka rozbijał na patelni i to
2: nie,
1: jest
2: to
1: twój
2: nie
1: mózg.
2: O to mi chodzi, słuchajcie,
1: to jest twój mózg,
2: wydaje
1: krawcze.
2: Mi się, że mamy taką masę rzeczy do ogarnięcia, jest tak duży obszar spraw, które trzeba po prostu ogarnąć, żebyśmy mogli żyć godnie, niż te pieprzone konopie, no kurwa.
0: Ale to jest ważne, gościu, to nie gadaj, bo to ale jest ważne.
2: Ja nie znam żadnej takiej sytuacji, gdzie kurna jest grupa ludzi i teraz się umawiamy, że kurna i zjarani idziemy i robimy coś, nie? Nie wiem,
0: ale
2: piszemy
0: to właśnie nie chodzi o to, żeby być zjaranym, tylko żeby dać możliwość ludziom stworzenia rynku, żeby nie dać tego mafii, wiesz, żeby jacyś politycy nie dyktowali za nie, a ktoś bierze do kieszeni, kurde, z tyłu.
2: Ale to nie jest
0: tyłu,
2: święty
0: gral
2: naszej
0: robić.
2: Rzeczywistości, wydaje nie, mi się. Nie,
0: nie.
2: Więc wydaje mi się, że jak dwudziestolatek...
0: Są priorytety, nie?
2: No tak, i słuchaj, jak dwudziestolatek o tym mówi w ten sposób, rozemocjonowany, no to spoko, okej, okay, jest młodym człowiekiem i po prostu targają nim różne...
1: Dobra, no to
2: natury.
1: Ty zmierzasz do tego, żebyśmy nie idealizowali tych konopi w taki trochę dziecinny sposób. Coś w tym jest, bo faktycznie jest coś takiego, że wyrasta się na przykład z korwina w pewnym momencie trochę i może się też wyrasta trochę z tego przeświadczenia, że konopie uratują świat i że go zmienią nagle na idylle i kraj mlekiem i miodem płynący. No raczej nie, bo właśnie prędzej po konopiach się nic nie chce człowiekowi bardziej, ale no, stały się symbolem jakiejś walki o wolność decydowania.
2: Ale to jest wbity jakiś symbol, sorry krawcze, że ci tak się wcinam. Ale to jest, myślę, że narzucony nam jakiś symbol. No, jest popkultura, która wokół tego wytworzyła jakieś nurty muzyczne, całą subkulturę po prostu.
0: Jest.
2: I to się nam utożsamia, wbija się nam do głów, że to jest jakiś synonim wolności, kurwa. No, ogarnijmy się w końcu, nie?
1: A czy ty, adwokacie, miałeś kiedyś okazję się uraczyć takimi rzeczami?
2: Kurwa, nie raz, krawiec. No, staram się nie gadać o rzeczach, z którymi kompletnie nie mam do czynienia, no.
1: To dobrze.
2: Z pszczołami jeszcze nie miałem do czynienia i zostało mi to wypchnięte, no ale też jakby, wiecie, w rozmowach z ludźmi, no to też nie jest tak, że ja kurna żyję na pustyni, no więc...
1: Jasne, no tak tylko zapytałem, bo dobrze jest rozmawiać z kimś, kto przynajmniej wie, o czym mówi, a nie ze ślepym o kolorach, no to dlatego pytam.
2: Nie, no żarłem różne rzeczy, naprawdę, może mój głos nie budzi tutaj...
0: O, to już slangiem jedziesz, no to znaczy, że jadł.
1: Zaraz się dowiemy, że adwokat był takim narkusem i jest po monarach dwóch i...
2: Że elektryczne narciarstwo po prostu, no, studiowałem.
1: Na dworcu spał. Na dworcu spał i go tam... I już nie powiem, co robił za te narkotyki, bo jest... No, jest dobra, ale nie powiem, nie. Nie, no nie, dobra, nie. Śmieję się, żarty żartami, to w sumie to są, można się z tego śmiać, ale to często są wielkie tragedie życiowe.
2: Nie, jasne, i tu właśnie wracamy do tego twojego daru, o którym wspomniałem tam z pół godziny temu. Słuchajcie, ja myślę, że krawiec właśnie to może być taki trochę słaby punkt radia, które ty prowadzisz, nie? Że jakby bujasz się jako już... Dojrzały człowiek, dojrzały mężczyzna, nieraz w takie zakamarki się potrafisz.
1: Stary malutki, spędzić. Stary malutki taki.
0: No, mówisz, przecież to jest normalny gościu.
2: Nie, słuchaj, ja tu nie mówię, że on jest nienormalny.
1: Stary malutki.
2: Ale choć, nie, bo ja myślę, że cały czas
0: wiek mu nie przystoi.
2: Słuchajcie.
1: Muszę, ale jakbym se kupił na przykład kaszkiet i się pokazał na kamerce, taki smutny i poważny w tym kaszkiecie.
2: No ale masz teraz.
1: Witajcie, słuchajcie, doszedłem do wniosku, że już jest wiek odpowiedni, trochę pewnych rzeczy już nie wypada mi robić. Witam was serdecznie, od dziś będzie to trochę inne radio. Witamy, pan Henryk ze Szczecina, witam pana. Dzień dobry, panie krawiec.
0: Nie, co ty w życiu, to już przestań, już od 2009 cię słucham. Przecież mi się mi się radio spierdoli, to jest najlepsze radio, jakie może być. Jak jeszcze raz usłyszę, że tam się nie chce, to mnie krew zasrana zaleje, a ty mówisz, kurwa, gościu, nie rób takich emocjonujących rzeczy. Normalnie to... się za chwilę wyślę na Switcha i mnie nie wkurwiaj.
2: Ale to do krawca, rozumiem, mówisz teraz.
0: Tak, tak. Adwokat, już przestań już pierdolić, nie?
2: Nie, ale ja to mówię z pewnym żalem. To nie jest jakaś złośliwość taka w ogóle...
0: Nie, no ja kumam.
2: Znaczy, tu nie chodzi o to, żeby tu było, wiecie, 2000 osób może od razu, tylko po prostu ja widzę po sobie, że się odbijam od nocnego radia ostatnio. No,
0: a jakby... gdzie idziesz? A gdzie wracasz?
2: Znaczy, w obowiązki no, jakieś swoje życiowe...
0: No dobrze,
2: no, ale wracam tutaj. Nie, no wiadomo,
1: ale słuchajcie, no zawsze ktoś tam będzie. Ktoś tam będzie.
2: Pociekło hipokryzją z mojej z kącika ust. No.
1: Ale to nie jest w sumie aż taki temat jakiś dociągnięcia może wybitny, że się komuś na przykład nie chce słuchać nocnego radia. Nie chce się, to się nie chce. No, czasami się odechciewa, czasami się znudzi, czasami nie zadowolę kogoś. Ale Piotrek dołączył. Cześć Piotrek, jesteś?
0: Mój imiennik. Halo.
1: Piotrek, O, i się rozłączył, chyba coś miał tam źle ustawione, dobra. Dobra, panowie, co, robimy przerwę
2: muzyczną?
0: Robimy. Tak jest, to ja się rozłączam, słuchajcie.
1: No to dzięki za rozmowy, trzymajcie się, hej.
2: No, dobrej nocy, hej.
1: Jak słyszycie, jest tak jak mówiłem, im dłużej trwa audycja, tym dłuższe są telefony. No, ja może to przepraszam, że tak trochę zagłuszałem tutaj... Zenona i Tomisia, to sobie troszkę bekę zrobiłem, tu puszczałem dżingle. No tak przez chwilę, no bo już faktycznie już zaczęli tak długo o tym mówić. Ja robię sobie na przykład taką zasadę. Jak słyszę, że coś mnie już nuży troszeczkę, jakiś temat, okej, okay, sprawdzam jak na czacie jest. Jak na czacie widzę, że ludzi już trochę nuży i chcieliby by zmiany banana, to daje do zrozumienia delikatnie, że temat się już może troszkę wyczerpał, albo coś tam ściemnia mnie. Dajmy szansę innym i tak dalej. Zaczynam więcej sapać tutaj, przerywać. Jak to nie pomaga, tak było w tym przypadku, dałem 10 minut jeszcze. Niech skończą wątek, niech jeszcze sobie nawet parę dygresji wrzucą i pogadają, okej. Okay. Dajemy 10 minut. Po tych 10 minutach włącza mi się czerwona lampka na czole. I zaczyna mnie szczypać w dupie już. Więc daję jeszcze parę minut, tak już finalnie na koniec. Potem zaczyna być złośliwy lekko i tak dalej, i tak dalej. No, więc nie miejcie do mnie żalu, że tam coś się powygłupiam, tu kogoś zagłuszę czasem. No, rzadko to robię i to nie trzeba brać do siebie. No. I tak to wygląda. A co do konopi, no to jest taki symbol też pewnej walki o to, żeby nam państwo nie robiło za babcię albo za ciocię, która nam coś będzie chować, wydzielać. Chyba większość z nas by chciała żyć w takim wolnym kraju, gdzie się szanuje nasze wybory, naszą wolność, nie? Oczywiście wszystko trzeba z głową robić, ale w przypadku spraw typu substancje różne, no to trzeba się kierować, moim zdaniem, taką logiką, racjonalizmem i redukować szkody, jak to się mówi. Redukować szkody. Bo czasem się komuś wydaje, że robi coś dobrego, a tak naprawdę robi złą robotę, że się przyczynia do pogorszenia sytuacji. A jemu się wydaje, że jest zasranym dobroczyńcą. No, i w ogóle pozdrowionka dla wszystkich, w tym też dla nowych słuchaczy z różnych innych uniwersów, którzy gdzieś się przyplączą, jakie brzydkie słowo, się przyplątał jeden z drugim. No, Zenon i Tomisiu zachowywali się bez luzu i dystansu, o to chodzi, tak? No, to trochę właśnie, wiecie, ja tutaj też muszę czuwać, żeby było maksymalnie ile się da tego luzu, chociaż jest ciężko, bo ciężkie czasy, tematów jakichś wesołych, no o czym mamy tu rozmawiać, spójrzmy tutaj do folderka, myślałem, że może tego Wege trochę pociągniemy, ale to zostawmy, bo już w sumie w nocnym radio gadaliśmy o filmach Wegi. Może temat się wyczerpał. Ciekawy przypadek posłanki PiS, to są... takich ludzi chyba najbardziej jakoś nienawidzę, czuję nienawiść wręcz. Jedna posłanka PiS w Kościenku nad Dunajcem od lat ma mieszkanie socjalne, za które płaci tylko 116 zł miesięcznie. Chcielibyście? No, ja bym chciał. A jest bardzo bogata. Buduje sobie dom za ponad 500 000 600 koła. Gdzie indziej jakieś majątki. No i takie osoby nie mają wstydu, nie mają honoru. Myślę, że jakiś ostracyzm, niechęć, wydalenie w ogóle ze społeczeństwa ludzi tego typu, to by był dobry pomysł. A jednocześnie jest przyzwolenie w narodzie jakieś, nie? W ogóle elektorat PiS, suweren, jak to się mówi, to wybaczy swoim tutaj panom i władcom, tym swoim pisiorom, wszystko im wybaczy. Co by oni nie robili, nie wiem, to im wszystko wybaczy. I teraz typowy wyborca PiS odpowiedziałby mi na tą moją niechęć do takiej posłanki. Powiedziałby może coś w stylu: a ty wasze to nie kradli, tak? Gdzie to się dopiero nakradli? Więc wieś pan tutaj nie mów, że posłanka to, że tam, to proszę pana, to Tusk, ten to dobry jest. No. I taka by była odpowiedź, nie? No ale jak ktoś ma IQ szympansa, no to tak się z nim rozmawia. I co wskurasz? Nie wiem, chce ktoś przekonywać takich ludzi do czegokolwiek? Taka najbardziej bezczelna, buracka, prymitywna metoda w ogóle dyskusji. Odbijać piłeczkę w ten sposób, a u was Murzynów biją na przykład, używać argumentu. Albo zagdakać kogoś i zakrzyczeć. To posłanki PiS są genialne w zagdakiwaniu. Jak padnie jakiś niewygodny temat, coś już ktoś chce coś tam powiedzieć, to zagdakiwanie to jest. I już nie da nic powiedzieć. I to jest jedyne zadanie tego głupiego babola, wtrynić się, po prostu i tam coś pieprzyć, zagdakiwać, hasełka rzucać, takie nic nieznaczące, że tam proszę pana, a u was za to było dobrze, wyście rozliczali, proszę pana, wyście robili, No taka jest u nas często debata, na takim poziomie, debata polityczna. Prowadzący może się cieszy, bo coś się dzieje, nie wiem, może jeszcze ktoś kogoś wodą obleje albo wyjdzie ze studia. Obrażony polityk. W ogóle to takie nieprofesjonalne, nie? Obrażony polityk. Może o politykach pogadajmy. W ogóle jacy oni powinni być? Jaki powinien być taki polityk? A to dziwne coś się tu stało, bo niby dzwonił Piotrek, a jest adwokat.
2: Ty, co to tu pieprzasz? Miała być przerwa muzyczna.
1: No właśnie, dobrze, zapomniałem zupełnie, rozgadałem się i zapomniałem o przerwie muzycznej.
2: To weź się ogarnij, krawiec, i kurde, skup się na robocie, dobra? Rozłączam się.
1: Dobra.
0: Ojoj, się stało.
2: Nie.
1: O, już tu wyłączyłem.
0: Ej!
1: No, to wiesz co, chyba cię dołączył adwokat tutaj, bo źle zadzwonił, no. Dołączył cię do rozmowy na nocne radio od razu.
0: No, to trudno. Nie wiem, o czym tam skończyli się gadać, bo sobie odsłuchiwałem. Ale generalnie to wam powiem, że nie ma na kogo głosować, kurczę.
1: Dobra, bo tu przerwę muzyczną mam robić. No,
0: zmienimy temat w ogóle. Trochę mnie przeraża, panowie. Nie,
1: słuchaj, przepraszam cię, Piotrek, ale ja chciałem tą przerwę zrobić jednak muzyczną, tak jak obiecałem, a nie teraz tutaj znowu wracać do rozmowy, nie? Także, no,
0: to
1: dzięki.
0: To rób. Rozłączaj mnie.
1: No, to trzymaj się. Hej.
0: No hej, dzięki.
1: Żeby nam się tutaj nie zrobił chaos. Jednak trochę porządek musi być. No. To jest dobra piosenka. Martin Lechowicz, Nawalony. Przypomnijmy sobie ten hicior wspaniały. I wsłuchajmy się w morał.

0: Golnął sobie tutaj, wy nie widzicie, ale on sobie golnął Golden Rum. Sobie golnął. Zdrowego łyka wziął, trzeba przyznać.
1: Kiedyś kolega opowiadał, jak wrócił z knajpy późną nocą i żona krzyczy: byłeś

0: kiedy ma przerwę na zmywaku.
1: Tak to właśnie jest w życiu. Co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz?
0: Zamiast się starać o tytuł magistra, robiłem wszystko, żeby się nie dać, bo jedni wolą studiować jakiegoś robaka, a inni wolą go zalewać. Zamiast badać pantofelki, wolę wina łyk z butelki. Zamiast mnożyć jamochłony, wolę chodzić nawalony. Zamiast zwiedzać uniwerki, wolę wina łyk z butelki. Zamiast mnożyć jamochłony, wolę chodzić nawalony.
1: Ja też w sumie. Ale dzisiaj nie piję.
0: A jeden ksiądz raz mówił kazanie, to pije, Bóg go skaże za to. I wtedy wstaje jakaś dziewczyna i mówi, masz rację, tato.
1: Życie.
0: A jeden pastor kiedyś powiedział, że wino jest złe, grzeszne i niezdrowe.

No i prawidłowo. Ukłonił się jeszcze tutaj, bo już państwo tego nie widzą, ale się ukłonił i sobie wziął wielkiego grzdyla. Pizdnął sobie grzdyla, można powiedzieć, i pokazał, że w sumie, że jest okej. Okay, tak palcami pokazał. No. A reszta twórczości na www.completelyunprofessional.com. To był Martin Lechowicz. No, a ja dzisiaj na trzeźwo i trochę ubolewam, że nie nabyłem jakichś napojów rozweselających, bo jakiś taki jestem trochę wkurzony. Chyba słyszycie, że taki jestem jakiś dzisiaj podnerwiony, podkurwiony. Że mnie wszystko denerwuje, ludzie mnie denerwują w ogóle. Nawet mi się gadać specjalnie z wami nie chce. W ogóle idźcie sobie. Wynocha. Wasze radio? Wasz tata to radio budował? Zaraz zawołam brata i wam spuści bęcki. I powiem pani. No, idźcie sobie. Nie, żartuję. Zostańcie jeszcze chwilę. Z nocnym radyjkiem. Zmienię chyba te podkłady. Może one jakoś tak usypiają. W przeciwieństwie do skarpetek, podkłady muzyczne czasem zmieniam. Tutaj w tle. Może coś bardziej... Jakaś gitara? Gitarra. Legustato car gitarra. El mariachi me compagna. Coś tam, coś tam.

0: ogóle jakiś okres taki zniżkowy mam. Mało, że się nie chce, jeszcze weny nie ma i wir w baku, jak to się mówi, mówię tutaj o stanie konta, wir w baku, na oparach jadę, o, to jest takie popularne powiedzenie. A ceny, to rewelacja dzisiaj, rewelacja. Ale ponoć Polak się wycwanił i jak jedzie teraz nad polskie morze, bardzo drogo, bo gdzieś tam taniej pojechać w świat, nie wiem, do Grecji, na przykład sobie, no, a tutaj drogo nad tym polskim morzem. Ale Polak jest cwany i kupuje sobie jedną rybkę i dzieli na dwie porcje. Można zjeść z żonką, z dziećmi.
1: Jota Baldura, 5 zł.
0: Albo na 5.
1: Tak, El Nasze Radio Morda.
0: El, tak, El Nasze Radio. El, jakiś zagadkowy slogan. No. Ale dzięki. No. Poza tym, ile można pić? Ostatnio trochę piłem, trzeba sobie robić przerwy. Bo zaczynało mi się to podobać za bardzo chyba. To jest ten problem, jak się zaczyna za bardzo podobać.
1: 21 zł. Abandonament. Jak zwykle od ust ogięte.
0: Abandonament? To jakieś takie mroczne. Abaddon. Abandonament. I nadszedł abandonament. Od ust odjęty. Ci, którzy mają, będzie im odjęte. Powiadam wam zaprawdę. A ci, którzy nie mają, będzie im dane. Czyli ja to właśnie krawiec dostałem. Dziękuję bardzo. No ale Alojzy Topór to muszą być jakieś takie, wiecie, wikingowe, metalowe, RPGowe klimaty lekko tutaj. No, dzięki. To zacny donate. Zacnego donate'a waś wysłałeś. Kurde, chodzi mi cały czas po głowie, żeby... Czemu nikt nie zrobi remake'u Ogniem i Mieczem na przykład? Albo serialowej wersji Ogniem i Mieczem. No ogólnie trylogii Sienkiewicza. Aż się prosi.
1: Wrota Baldura. 20 zł. Polak pan Patolak.
0: Proszę bardzo. Tym razem dwie dychy i Polak pan Patolak. Pan Patolak. Ciekawe. O Jezu. Jezusicku.
1: Krawcze, co to się... dobrze, że nie pijesz. Pewnie, jeszcze że... przestań palić. Wiem, że jesteś fanem Breaking Bad.
0: O.
1: To może oglądałeś też Better Call Saul i chciałbyś się podzielić? Co o tym sądzisz?
0: Better Call Saul. Oglądało się oczywiście spin-offa od Breaking Bada. No niektórzy twierdzą, że prześcignął Breaking Bada. Ja się chyba nie zgodzę do końca. Jakoś Breaking Bad, no to jeszcze lepsze, nie? Mi się wydaje. No ale też nie z gorszy serial. Muszę sobie sprawdzić, gdzie on tam się zakończył, czy jakiś nowy sezon powstał, czy coś takiego. Bardzo lubię seriale takie, jeśli jest serial, który łączy w sobie mocny wątek taki obyczajowy, ma w sobie coś z takiego właśnie, z telenoweli, że chce nam się dalej oglądać, to tą cechę mam na myśli, że nas ciągnie, bo coś tam się, są liczne zwroty akcji, nie? Ale jest też akcja, są różne bandziory fajne, ale są też i jest dużo humoru świetnego. No, w tym jest po prostu wszystko, nie? W tym Breaking Bad. No już nie mówiąc o tym, że dobrze zagrane, że jest klimat i tak dalej. No, dużo różnych miejsc i dużo różnych postaci. To też jest typowe dla seriali, że mamy dużo, że mamy całą plejadę bohaterów, którzy się zmieniają. Jakiś tam odcinek jest poświęcony, powiedzmy, no, jednej jakiejś postaci. Drugi...
1: Wrota Baldura. 10 zł. Niech lejbo na Zeldę nie zbierze.
0: Ten się uparł na tą Zeldę. No. Zelda i Zelda. No. Zniknął dla świata i biega tym Blinkiem, Krasnalem. Też taki stary malutki, popatrzcie. To ja, że stary malutki tutaj, nie? Zdzieciniały taki stary. A ten to też. biega tam tym Mario. Dziękóweczka. No i Fryderyk. Kurczę, no to dobrze, dobrze. Pewnie, że no, trzeba się ograniczać, trzeba sobie robić przerwy, trzeba oszczędzać wątrobę, bo to już taki wiek. Facet po 40 to już musi chyba uważać na siebie. Zresztą ja nie wiem, mam, może mi wątroba zgniła już, albo coś tam odpadło, nerka wypadła odbytem.
1: Aloizy Topór, 10 zł. Na młot chora. Jebać biedę.
0: Spoko, ziomeczku. Zgadzam się w zupełności. Jebać biedę. Dziś zajebałem starej dwie dychy. No i... A Alois zajebał starej dychę i dał mi, widzicie. Nie no, żartuję. Na młot Thora. Zajebisty był pierwszy Thor Marvelowski. Bardzo mi się podobał i on jest taki inny niż te kolejne Thory, bo jest taki chwilami nawet smutny, taki poważniejszy, nie? To był jeszcze czas, że powstawały te Marvele takie trochę poważniejsze. Potem to się zrobiła z tego taka zabawa już czysta. Biegają, skaczą. A to jest w sumie ten pierwszy Thor, to jest opowieść o Bogu, który zostaje wygnany z tego Asgardu i przybywa tu na ziemię, musi sobie radzić jakoś, nie? Stracił dużą część mocy swojej. Jest prawie, że takim zwykłym człowiekiem, no, więc nie ma letko. Okazuje się, że życie to nie film i tak dalej. No, nie zgorsze donaty. Narzekałem. Widzicie, trzeba trochę ponarzekać i już tutaj hojnie sypnęliście. To fajnie, cieszę się, ponieważ no, faktycznie, wir w baku i dobrze byłoby tutaj podreperować. Nawet mam internet w sumie niezapłacony. Dobra, bo będzie, że tu żebrze i że tego za dużo.
1: Czektul, 20 zł. Ej, ale tą nową Zelda to jest serio dobra. Wyspać się nie mogę przez to XD.
0: Kolejny fan Zeldy, Czektul. O, siemka Czektul, siemka. No, Zelda to jest dobra seria, bo to jest bardzo stara seria. To jest taka gra komputerowa, którą jeszcze... No, były takie już dawno temu Zeldy, gdzieś tam na Nintendo, potem na Super Nintendo, nie? Taki bohater w świecie fantazy, który ciągle ratuje księżniczkę.
1: Rota Baldura, 20 zł. Przysięgam ostatni raz. Proszę o audycję Hero.
0: Nie wiem, czy się... Jak to traktować, jak mecenas pisze na przykład, że przysięgam, to już ostatni raz, przepraszam, że wpłaciłem, już więcej nie będę. To ja wtedy co mam powiedzieć? Nie, w sumie żaden problem. Możesz tu tego, śmiało, śmiało. Audycja Hero, mówisz? Gdzieś tam to chodziło po głowie, no. Może zrobię faktycznie. Bo... Dużo zależy od szyldu. Jak zmieniasz szyld na Hero, a logo już mam, skoro była ta seria przecież, możecie się znaleźć na archiwum. Ale głównie na stronie nocneradio.pl. Nie wiem, czy na kanale w ogóle są Hirosy z Alosem. No cześć, Piotr.
2: No cześć. Proszę cię, zrób to Hero kiedyś. To chyba najlepsze audycje, jakie były. No, tak mi się wydaje przynajmniej, czy nie najlepsze, ale takie główne. Przynajmniej uważam, że no mega, mega. O Breaking Bad, jak mówiłeś tam właśnie o tych specyfikach i w ogóle. Oh my god, to jest... Proszę, weźcie, wróćcie do tego. Jeszcze z Anią? Ja nie mogę. Ona taki fajny głos, strój miasta. Tam zna tych marynarzy, to może pogadać trochę.
0: No, ja coś nie mam takiej chęci, żeby odświeżać jakieś stare tytuły. Wiesz, to już było. W ogóle nic mi się nie chce, stary, kurwa. Ci powiem, ja tak szczerze. Tak między nami ci powiem tutaj, że naprawdę nic mi się nie chce normalnie. Nie wiem, co się stało.
1: Are Lamson, 100 zł.
0: O kurwa. Czekaj.
1: PS, korona bardzo słabo, stoi smutek.
0: O. Are Lamson się tutaj odezwał i to się hojnie odezwał, bo stóweczka wpadła, proszę ja ciebie.
2: No widzisz, rozkręciłeś.
0: Abonament, sorry za opóźnienie, oby się darzyło. PS, korona bardzo słabo stoi i smuteczek tutaj. No proszę. To niedobrze. Ciekawe, jak tam u Are Lamsona, czy sobie poukładał w życiu, bo tam były różne zawirowania właśnie, czy coś się pozmieniało. No, ale tak jak pisał wcześniej, to no, wiesz, życie, nie?
2: No, życie to jest gówno, nie? Dlatego mówię, no zbieramy, słuchajcie, zbieramy na Nintendo do Krawca, kurczę, niech pozna życie. Niech tam nie tylko się tam dołuje, tylko niech trochę się pocieszy.
0: Nie można Żulowi kupować Nintendo, bo on to do Lombardu zaniesie zaraz. Wiesz.
2: Jak się wkurwia, to ci wyślę za chwilę, ty mi mówisz.
0: Ja do Lombardu od razu idę z tym. Nawet nie będę rozpakowywał, tylko wezmę tutaj do Lombardu w środę i powiem, panie kurwa, nóweczka, panie, jeszcze folia nie zdjęta.
2: Ty byś tego nie zrobił.
0: Jak nie?
2: Słuchaczom to byś tego nie zrobił. Co ty? Dobre serce pokazujesz, kurczę. Tutaj jeszcze z menelami się dzierżysz, z menelami. No, z ludźmi wielkie potrzeby nawet siedziałeś tutaj. Pamiętam tą audycję.
1: Czat. 10 zł.
2: Pandemii.
1: Dobrej nocki.
2: Tam miałeś taką z gościem tam nagrywać.
0: Dzięki, Czad. Dobrej nocki. No, to piękne pożegnanie właśnie, na pożegnanie donajcik. Dzięki.
2: No
0: ale słuchaj, bo wiesz, tutaj nie wiem, czy to jest jakiś trolling, ale na czacie piszą, że był wyciek w elektrowni tej z Zaporowskiej i że doszło do wycieku radioaktywnego materiału, artykuł edytowany na bieżąco. Tak Karolina napisała. No ciekawe, to ja luknę na portale, czy coś jest na portalach.
2: Lukaj.
0: Na przykład na Interię. Albo przez Google'a wpiszmy wyciek w elektrowni Zaporowskiej. Wyciek w Zaporożu nie był radioaktywny póki co. Z kiedy to jest artykuł? 2022.
2: No to stare gówno.
0: Jakieś trollowanko chyba tutaj, wiem, coś czuję.
2: No, chyba tak.
0: Chociaż
2: no,
0: nie.
2: No, tak coś dobrego do... Słuchaj, ja przepraszam, że ci się wciąłem, ale... Muszę nawet powiedzieć, tutaj ktoś dobrego do Nate'a wysłał, że powiedział, że Nintendo Rules, no bo Nintendo Rules, kurczę.
0: Zależy, co kto lubi, wiesz co, ja powiem ci, że mnie jakoś nie ujęło to Wii, a kumpel miał tam wszystkie gry w ogóle zgrane na
2: ale dysku. To Wii miałeś, a Switcha próbowałeś?
0: No nie, no, ale no Wii właśnie. To taka zabawka, wiesz, zabawka na imprezę konsolka, a nie żeby coś grać tym.
2: No i przyjacielu, to powiem ci, że to tak to też nie wygląda. Bo te gierki trafiły na Switcha i sobie trochę ograłem i one są dobre, kurwa, to coraz lepsze. Bo tam nie wiem, czy wiesz, ale jak wypniesz sobie te Joy-Cony z tego Nintendo, no nie? To możesz tym tak samo sterować jak Wiilotem. I one mają ten śledzenie tego ekranu. Masz dobry telewizor, powiem ci. Oh my god. To jest to, co mówił ten... Gumball. Odnośnie właśnie VR-a, no nie? I Steam Decka. W ogóle do Steam Decka, to tak między nami krawiec, to dużo ludzi się ode mnie odbiło. dużo, o, 3 osoby, które to miały i to tak... To ładnie wygląda, wiesz, bo tam pograsz sobie w steampunka, no nie, Boże, w steampunka, w tego, od tych redów, no nie.
3: Cyberpunka.
2: Cyberpunka, no, tam w temacie, bo dzisiaj cześć wy. Ale generalnie ci powiem, że jednak, no Nintendo rządzi. A dlaczego? Powiem ci, że... dlaczego? I za chwilę ci już dam dojść do głosu. Dlatego, bo ten gameplay jest inny, wiesz, bo on jest przemyślany. Ty tam myślisz w ogóle, co zrobić cały czas. A w tych gierkach nowych, nawet w tym Diablo, co dzwoniłem, to jest wszystko takie jak kotlet, którego żresz, którego znasz, ale musisz wpierdolić, wiesz? I to tak właśnie traktuję, nie? To jest wszystko takie odtwórcze i to takie do bólu, że 2-3 godziny to lecisz już później, no nie? Już masz cały schemat. A w tej Zeldzie to masz trochę inaczej. No i teraz tobie daję dojść do głosu.
0: No spoko, no wiesz. Ma Nintendo swoich fanów, to jest trochę inna filozofia. No, chyba się jednak okazało, że to był trolling z tym wyciekiem, bo tu nie widzę żadnego potwierdzenia i tu też ktoś skomentował, że to Karolinie chyba wycieka coś. Tak nieładnie, ktoś niegrzecznie napisał. Ale może się należało zatrolowanie tutaj nas.
2: A może.
0: No, a co, no wiesz, no, zabawki. Mi się już trochę nie chce nawet, powiem ci tak szczerze, gadać o grach za dużo.
2: Właśnie zauważyłem, że
0: zbrzydł mi temat.
2: Do takich poważnych tematów.
0: Zbrzydł mi trochę temat gier, może już nie wiem. Bo chociaż dzisiaj było o tych grach trochę, ale jakoś nie wiem, czy mi się chce gadać o tym.
2: Ale tak szczerze mi się wydaje, że ty unikasz tego tematu, a ja zawsze słuchałem dla tego tematu generalnie kleru w Polsce, wiesz? I zawsze ci to fokusowało, przynajmniej wkurwiało. I tam jechałeś grubo i bardzo czekałem na to i ja mogę coś na ten temat powiedzieć, co też mnie wkurwia, bo mój brat na przykład, który ma 16 lat, poszedł do technikum informatycznego i on miał taką sytuację, że dostał, słuchaj, dwóje, kurwa, od księdza z religii, nie? Gdzie miał tematy takie jak The Multiplexer, pomagałem mu z algebrą Bola. Takie tematy dość ciężkie, no nie, matematycznie. I on to wszystko zdał na 4-5. I kurwa, typ, który się tam, no jest w tym habicie, no dla mnie to jest typ, no nie. Ten ksiądz ujebał sobie, że będziemy robił kartkówki, nie, i sprawdziany. Słuchaj, Krawiec, ty nie byłeś, z tego co wiem, nigdy na studiach, ale to wygląda u niego na kolokwium, kurwa, nie. To jest jakieś pojebane i chore. Typ im daje jakieś 5 zadań. Musi, wiesz, każdy odpowiedzieć na to. Zadania nie są jakieś trudne, faktycznie, nie? Ale takie... Naprawdę, w klasie technikum, w szkole średniej, ludzie, kurde, jeszcze dać mu 2 za to, żeby obniżył mu ocenę, no bo nie chciał ściągać. Co ty o tym sądzisz?
0: Nie wiem, księża to są dla mnie popierdzieleni ludzie w większości. W ogóle teraz seminaria zamykają, nie ma chętnych już nawet, żeby być tymi klechami, bo to się już tak ludziom źle kojarzy, że no pójdziesz do jakiegoś seminarium i albo spotkasz gejów nachalnych, będą cię tam obmacywać, albo jakieś wykorzystywanie dzieci, jakaś kasa, przełożeni jacyś chłop, kasa, wszędzie kasa i przełożeni chujowi, z którymi ciężko pogadać, bo to jakiś trafi ci się dziad, wiesz, popierdzielony, jakiś kardynał, coś tam ci będzie coś pierdolił. No, straszny świat, jakiś jest. Taki... zmierzam do tego, że to jest dla zwykłego, przeciętnego człowieka jakiś popieprzony świat, taki zakłamany, niefajny.
2: Ej, ale wiesz co, ale powiedz mi, jak to jest możliwe, że gościu, który idzie na takie studia, na przykład tam, nie wiem, jakąś teologię czy coś, on jest wykształcony przez typów, którzy, kurwa, są... dosłownie tylko kształceni tak teologicznie, czy w taki sposób, jakby to określić, nie są doświadczanie, te nauki nie są doświadczanie, wiesz, prowadzone, no nie? To wszystko to jest doktryna pewna, wiary, no nie?
0: Jakiś ksiądz, ksiądz, że profesor niby, tak? A się no. uczył o aniołkach i się uczył no, Biblii dokładnie. Się uczył przemawiać i się uczył tak. dominanty i się jest... uczył śpiewać, jeszcze się uczył. I to ale... jest pan profesor ksiądz, tak? Od czego on jest, kurwa, tak, profesor od krasnoludków i sierotki Marysi, nie? Takie
2: ale
0: tematy.
2: Powiedz mi, od czego on od ciebie jest na przykład lepszy? Bo ty wykonujesz pewne rzeczy, grafiki komputerowe, ty tutaj nieraz prowadziłeś zajebiste audycje na ten temat, gier komputerowych. Starałeś się to robić, przynajmniej, no nie? Liznąłeś tego tematu, kurwa, a ci goście nic innego nie pierdolą, powiedz mi, kurwa, tylko pierdolą te głupoty, te takie, wiesz...
0: Jak żyć? Jakieś... Oni się specjalizują w tematyce pod tytułem jak żyć? Straszne, jak jest, żyć i czy się dotykać troszkę niżej, czy troszkę wyżej się dotykać?
2: No,
0: to,
2: wyżej,
0: to nie jest przypadkiem...
2: Niżej, czy
0: tu nie mamy do czynienia, panie księdze profesorze, już z opętaniem demonicznym? Czy cud różańca może tu pomóc? Czy różańcem zwalczymy tarota, panie profesorze? No, to są takie pierdolenie, to daj spokój.
2: No, ja się właśnie tego, wiesz co, ja się tego boję w tej edukacji nowej, od tego idioty Czarka, że to pójdzie, kurwa, wiesz, dalej, nie? Że to pójdzie na maturę, kurde. Bo takie już głosy dochodzą od tych nauczycieli. Co tam przyjeżdżam do braciaka, bo tam miesiąc na miesiąc przyjeżdżam i się wkurwiam, nie? Bo ja mam dużo wolnego czasu przez miesiąc. Ja sobie lubię podjechać pod szkołę, gdzie mój brat się uczy i on sam w to nie wierzy, kurwa, nie? Ja, wiesz, zatwardziały metalowiec, black metal i tym podobne, kurwa, i mówię, rób co chcesz, gościu, nie? Nigdy mu Krawczyń nie narzucam, ale cholera jasna, no jaki przychodzi ci chuj, który cię upierdala, daje ci dwuje za to, że ty, nie wiem, pięć praw wiary nie pamiętasz, a ty pamiętasz, a ja pamiętam, a ja byłem kiedyś, kurwa, ministrantem i ja też nie pamiętam tego. Lektorem byłem, śpiewałem, byłem kantorem w kościele i chuj też nie pamiętam. No i powiedz mi, gdzie jest, kurwa, logika tego wszystkiego?
0: Nie wiem, wypisać się z religii. Taka jest logika, jak dla mnie.
2: A to nie jest takie proste, bo właśnie namawiałem i co? Ode mnie rodzicielka jest jak najbardziej za to. W ogóle moi rodzice to zajebiści są, od razu mówię to na radiu i ich pozdrawiam, ale jest sprawa taka, że co kurwa sąsiedzi powiedzą.
0: No to już ktoś jest sam sobie winien, jak żyje trochę taką dulszczyzną i najważniejsze jest, co ludzie powiedzą, no to trudno, no to jak się żyje.
2: No ale wiesz, jest problem taki, że jak on pójdzie do szkoły średniej, to świadectwo naturalne będzie mu ważne. Ta religia jest jednak tam wpierdolona, nie? I on z dwóją pójdzie i się może na przykład nie zakwalifikować na wyższą uczelnię.
0: Nie, na tam będą widzieli, że to jest tam z religii dwuja, to myślisz, że ktoś na to uwagę zwraca? To właśnie, słuchaj, jak ktoś miałby zwrócić na to uwagę, to znaczy, że też jest popierdolony jakiś wiesz, fanatyk, jakiś moherowy beret czy tam coś. No to od takich to tak czy owak się dobrze z daleka trzymać.
2: No ja się tego boję, wiesz. Ale to
0: widzisz, może się daliście się może jakoś zastraszyć, bo tak człowiek się daje, słucha tego pieprzenia sukienkowych przez całe lata i potem potem się taki wystraszony jest, a co ludzie, a może ten Bóg, a może, a jak piekło, ojej.
2: Powiem ci, że właśnie twoje radio, które tak tam jechało ostro, tam były takie protesty, żeby tego nie jechać, a bardzo dużo mi otworzyło oczy na to, bo ja swego czasu byłem mocno kościółkowy, bardzo mocno, i dzięki właśnie sprawdzonym informacjom, sam nawet kiedyś powiedziałem 4 lata temu albo nawet i więcej, o tam jak już się zaczęły te akcje właśnie z tymi filmami dokumentalnymi na ten temat, to właśnie rozświeciłeś mi sprawy, nie? I podawałeś dokładne, kurwa, dane, który ksiądz, który co z mediów jest, no nie?
4: przepatrzyłem i mówię, kurwa, tego tyle jest, o rany boskie święte, jak tego można bronić, tego się nie da obronić. Tego się nie da obronić po prostu, nie? I to boli. I że do dzisiaj w takich miejscowościach, jak ja jestem, to ci ludzie są jak święte krowy.
0: No dokładnie, no trzeba walczyć z

0: powiedzieć, że ksiądz też ma coś do roboty. Idzie tu mszę, odprawia, wstaje z rana, no, potem gdzieś tam odwiedza ludzi, ale w praktyce to też wygląda tak, że pewnie ci ludzie są takimi nierobami często i gdzieś tam, wiesz, to jest taka robota, że tu odwiedzisz sąsiada i zjesz u niego obiad, tutaj coś pogadasz na mszy, potem sobie zrobisz przerwę 5 godzin, tak? Potem sobie telewizor pooglądasz, potem coś wygłosisz komuś, spotkasz się, taka robota.
1: Właśnie ja tego nie potrafię zrozumieć.
0: Każdy by taką robotę chciał mieć. Każdy taką robotę by chciał mieć, nie? A jak nie swoją kasę na przykład weźmiesz i w kasynie przegrasz, wiele takich przypadków było, to też ci nikt nic nie zrobi, zaraz ci ktoś wyłoży następną kasę. Ludzie cię komplementują ciągle, jeszcze coś ci kupią, jesteś taką szychą. Żyć, nie umierać, nie? Fajna robota.
1: No, naprawdę,
0: mimo to nie ma chętnych, widzisz teraz. Nie ma chętnych.
1: I dobrze, i powiem ci, że dobrze, że właśnie o to chodzi. Żeby ich, kurwa, jebać jak te kościoły w Norwegii. Żeby płonęły ile wlezie, kurwa. Bo... przepraszam za K, ale jak o nich mówię, to mnie krew jasna zalewa.
0: No mnie też.
1: Nienawidzę, kurwa.
0: Też mnie...
1: Nienawidzę tych nierobów, tych... Ale to są tak spasioni ludzie, tacy krótkowzroczni. Ty, stary, ty myślisz, że kurwa, ty nie masz matury, to ty jesteś chujowy, kurde? To ja ci powiem, krapsze, ci ludzie to nawet nie potrafią myśleć, kurwa. Jakiś biskup ich nie wyśle, to są w dupie. Ty zrobisz 100 razy więcej rzeczy, na przykład to radio to zrobisz dla nas, żeby o tym mówić. I to jest zajebiste. A te skurwysyny, kurwa, tylko żerują na tym, żeby to takie państwo było, takie głupie, kurwa. Wierz mi, rozmawiam tutaj z ludźmi i oni są totalnie w dupie, kurwa. Myślą tylko o jednym. Żeby dać i chuj, żeby sąsiedzi źle nie mówili. Tylko tyle. No, żeby nikt nic złego nie powiedział.
0: Taka właśnie moralność.
1: Żeby były zdjęcia, ale to też Facebook do tego prowadzi, cała ta instytucja. Ta cała taka piramida, kurwa, żeby to wszystko, wiesz, się zgadzało tam u nich, no nie? Zdjęcia na wakacjach, to z księdzem, to tamto, kurwa. A i tak nie znamy Pisma Świętego. Nie potrafią nie znają, na przykład rozmawialiśmy właśnie o Diablo 4, no nie? O Lilith. Kurwa, nawet nie wiedzą debile, kto to był Lilith. I to jest przykre. I to są chrześcijanie, nie? Dzisiaj w Polsce, kurwa. No to ja mówię, dziękuję. Przepraszam, musiałem z siebie to wyrzucić, a mnie tak wkurwia. Jezu, jak mnie to wkurwia.
0: Spokojnie. A myślę, że te komunie teraz to tak pokazują, jakie to wszystko jest takie jakieś fałszywe i na pokaz, no bo to wariactwo, które teraz było z prezentami, słuchajcie, że rodziny się potrafią ze sobą pokłócić na wiele lat, bo ktoś tam nie kupił z listy tego, co trzeba, komputera drugiego, bo coś, no wiecie, takie sytuacje? To jest jakaś degeneracja w ogóle człowieka umysłowa, jakaś degrengolada, że człowiek tak się potrafi zachowywać, nie? I kupowanie tych sukieneczek u producenta jednego, bo ksiądz ma deal. Czy ludzie tego nie widzą, że tu chodzi o kasę, że to się stało jakimś rytuałem, targowiskiem?
1: Podoba mi się to.
0: Próżności, targowisko próżności, kurwa, jakieś wszystko na pokaz, snobizm, jakieś te różne takie niefajne rzeczy się w tym kumulują wręcz. I ciekawa sytuacja, że dla jednego obywatela tego kraju to jest coś zupełnie normalnego. On tak żyje, tu organizuje imprezę, tu komputer, drugi kupić, tu komunia, a drugi patrzy na to jak na abstrakcję zupełną, nie? Że można się o takie rzeczy kłócić, że tu tak można o tych pieniądzach cały czas. To pokazuje, jak jesteśmy różni, jak różnie patrzymy na życie. No.
1: Ja się wyjebałem przez nocne radio właśnie między innymi i powiem taką sytuację, że mogłem się tam ożenić trochę wcześniej, spłodzić dzieci w ogóle, czy dychy pierdolnęły, ale mówię, nie pójdę tą drogą. Wolę więcej trochę kasy, zainwestować w siebie, ale nie tą drogą, żeby się pokazywać. Kurwa, nikt ode mnie nie wie ze znajomych. Nawet nie ma prawa jazdy i o tym nie mówię, kurde, nie? Tam starzy mnie wożą, tylko to mnie paczki przywożą. I wyjeba.

0: Anefto mam. Inni się tam pożeniali, a gówno mają, robią w jakichś, kurde, wiesz, ciężkich tematach, no nie? Jakieś, kurwa, magazyny i tym podobne. Ja nikogo nie oceniam. To jest praca potrzebna. Ja to szanuję. Ale do chuja. Ja mówię tak. Mogliście się, do cholera jasny, kształcić, a nie to, co ksiądz powie. Bo tak trzeba. I przychodzi taki ksiądz do mnie i mi mówi, a dlaczego pan... I to gościu, z którym byłem w ogóle gdzieś blisko związany, mi mówi właśnie, że dlaczego ty, Piotrze, ty tam nie za babkami i tym podobne, żeby coś tworzyć i w ogóle, nie? Tak mówię tak swoim językiem, ale mniej więcej powiedział, dlaczego ty żony nie szukasz? No bo ja powiedziałem, że nie szukam, nie chcę na razie. Co to księdza obchodzi? I to mnie wkurwia, że oni tak, wiesz, oni tak przychodzą do ciebie, kurwa, i on się tak wpierdalają w to twoje...
1: Dobra, życie. Słuchaj, to bo poruszyłeś fajny nawet temat, bo możemy sobie o tym pogadać. Zaraz powiem, o co, w którym kierunku bym to pociągnął. Patrzę jeszcze na czata. Dzięki Windman tutaj za dobre słowo. Fajnie, nie komplementujcie tak, bo nie wiem, czy nie trolujecie. No, a
0: nie,
1: tego...
0: Nie troluj.
1: Spoko. Ale wiesz co, no bo tak, ja zawsze fajnie zrobić sobie taki eksperyment myślowy i wczuć się w tego właśnie przysłowiowego adwokata diabła, nie? I to jest eksperyment myślowy. No to dobra, mamy dwie drogi. Ktoś powie, jakiś konserwatysta, obrońca wartości i tak dalej, że to, że posiadasz żonę, rodzinę, tam dzieci, że żyjesz tak po bożemu, to jest pewien sprawdzony schemat, który się sprawdza u ludziów, generalnie u ludziów. No właśnie, mnie to trochę śmieszy, bo przecież ludzie są bardzo, bardzo różni, więc nie może być jednego najlepszego w ogóle the besta planu dla wszystkich, chociażby z tego powodu, że nic się... No, że jesteśmy różni i różne mamy i potrzeby, i marzenia, i charaktery, i tak dalej, więc no, nie wiem, ja bym nie był takim niewolnikiem jedynie słusznej drogi takiej. Owszem, wielu ludziom to jest to jakiś plan, to takie poukładane życie, nie? No bo tak, no. Wiesz, ja sobie na przykład często pluję w brodę, że życie moje tak wygląda, jak wygląda. Czasem mi się marzy, ale to jest, kiedyś podawałem przykład, że na przykład mój kolega, który ma rodzinę, dom, dwa samochody, dobra praca i tak dalej, i dzieci i tak dalej.
0: Gówno, bo.
1: I on mówi, ja czasem ci krawiec zazdroszczę, że ty możesz sobie nic nie robić, że masz wywalone, że żyjesz po swojemu. I wyszło, że kolega się czasami czuje trochę takim, bo on jest też takim buntownikiem, powiedzmy trochę, nawet jakiś taki anarchizujący czasami, nie, i tak dalej. No i on by chciał też sobie życie no właśnie, jak? A może bardziej egoistyczne jest po prostu nasze życie? Ale można zadać sobie pytanie, a dlaczego nie? Dlaczego nie można w życiu być trochę egoistą? Czy zawsze ktoś musi nas jakoś szantażować? Szantaż taki, jak to się mówi, szantaż emocjonalny stosować, nie? Że zawsze ktoś pokrzywdzony, bo babcia chciała wnuczka i tak dalej. My zawsze mamy spełniać cudze jakieś wyobrażenia,
0: czy
1: plany.
0: Czyjeś jakieś potrzeby.
1: No... Tak, też niekoniecznie, nie? A co, ten, kto żyje tak po swojemu, tak żeby jemu było fajnie, to taki od razu wielki grzesznik straszny? To dużo zależy jakiś... od innych rzeczy jeszcze, nie? Różnych.
0: No właśnie. No właśnie, co wybierze? W jakim regionie żyje? Ile się zarabia? To są składowe, no nie? I właśnie to mnie wkurwia, bo oni tak przychodzą do ciebie i tak patrzą na ciebie. O, ty nie masz, ojeju, 30 ci skoczyło i to mnie wkurwiło wtedy, no nie, że o, 30 ci skacze 24 grudnia i ci pierdoli, nie, że tu by się przydało. Ja mówię, kim ty jesteś, żebyś ty mi mówił, co ja potrzebuję?
1: Nie, to może ktoś tak ci chce dla ciebie dobrze, bo często ktoś tam chce dla ciebie dobrze, tylko mówi coś, co cię wnerwia, nie? To tak bywa.
0: No właśnie nie, Krawcze, bo ja tam nie mam problemów z dziewczynami, czy to, tylko ja chcę się ustabilizować, tak wiesz, na stopie zawodowej, no nie? Wiem, ile można tam wyciągnąć z tego przemysłu, co ja tam się wystudiowałem i mówię, no to trochę zajmie. No, a jeżeli się tej połówce no, wykruszyła się, nie podoba, no to trudno. No. Ja nie będę za nią dupami świecił, no sorry. No.
1: Wśród aktorów, celebrytów często są takie związki, że one są nietypowe. Na przykład, nie wiem, Krzysztof Skiba, jego wybranką serca i bardzo jest zakochany i ona też, ale to jest młoda dziewczyna, dwa razy młodsza od
0: no,
1: niego.
0: Dokładnie.
1: I mówimy o tego typu przypadkach. Nigdy mnie to jakoś nie raziło. Widziałem w tym coś fajnego, że ktoś znalazł szczęście. Nieważne to jest tak bardzo, że ona sporo młodsza. Co to kogo interesuje w sumie, nie? Kurwa.
0: Że znalazł szczęście.
1: No i co to kogo interesuje, tym... nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Więc ty tam się tam nie przejmuj tym w ogóle tam. Ile masz lat i w ogóle, bo dla mnie to nocne radio, to powinien się wypuścić jakieś kurwa koszulki czy coś i ja bym kupił. Totalnie bym kupił i chuj.
1: Psychofan tutaj normalnie.
0: Nie, no dlaczego? No, przecież ja pamiętam jeszcze audycję z Potrzebą, nie wiem jak tam Potrzeba się czuje. Pani, aby gdzieś tam się też jeszcze udostępnił, to są zajebiście ludzie, którzy dużo wprowadzili w ogóle do życia, nie? Ludzi tutaj. Na pewno do adwokata, bo on słuchał, jak jeszcze był potrzeba, jeszcze grałem wtedy Wiedźmina Trójkę, do dzisiaj pamiętam, jak sobie tam słuchałem audycji i sobie tam pogrywałem. Dużo takich tematów jest, wiecie co, że jednak wraca się do tego nocnego radia i nikt mi nie powie, że to jest jakieś... Tak to dzisiaj, kurwa, Zenon powiedział, że to jest jakieś gówno radio. Ja mówię, że właśnie to nie jest gówno radio. Może on na pewno miał to na myśli, że tak mi się przynajmniej wydaje, że to są takie radia, takie niszowe, które o wiele... więcej potrafią przekazać niż te głównonurtowe.
1: No chociażby z tego powodu, wiesz, że nie zapełniamy czasu konkursami, zdrapkami
0: oj, w życiu.
1: I gwiazdeczkami z dupy i tak dalej. I piosenkami
0: życia,
1: i starymi piosenkami z lat 90. Bo tańszy za X czy coś. A tutaj Psycho napisał Krawiec, a kto ci poda szklankę wody na starość? No, to mi się od razu ten kawał przypomina, że leży se facet na łożu śmierci, taki dziadek i otoczony bliskimi i mówi: zbudowałem dom, spłodziłem potomka, odchodzę, teraz zasadziłem drzewo, odchodzę otoczony bliskimi i mam obok siebie kogoś, kto może mi podać szklankę wody, tylko że mi się kurwa pić nie chce. Jakoś.
0: No i zawsze.
1: Taki głupkowaty kawał, ale zawsze.
0: Ale powiem ci, że właśnie to jest ta wartość tego radia, nie? Że zawsze wracają ludzie i to jest, kurwa, powiem ci...
1: No niektórzy wracają, niektórzy wracają, niektórzy nie wracają. Dobra, Piotrze, to co, dajmy szansę innym, jak to się mawia tutaj w slangu
0: tak.
1: Radiowym, ale fajnie się gadało i dzięki, że dzisiaj trochę pomogłeś tutaj zapełnić czas, bo przynajmniej coś się dzieje, nie? Bo ja dzisiaj mam kiepski jakiś tego...
0: Wiem, bo tam nie pierdolnąłeś, no i po prostu ci brakuje, no ja to rozumiem.
1: Może właśnie, może już to jest ten alkoholizm już jest, po prostu wchodzę na...
0: Ale ja cię wyręczę, słuchaj, to już wiesz, to jest wrota Baldura, już teraz potwierdzisz mi, że ja?
1: No tak, tak. Dzięki no wielkie słuchaj. Za telefon i za wsparcie, no, trzymaj się.
0: Nie ma problemu, słuchajcie, bawcie się tam dobrze, do wszystkich nocników. Wszystkiego dobrego, tylko bądźcie zdrowi. Pamiętajcie, jak jest zdrowie, kurwa, a ty krawiec masz mniej palić, bo mnie chuje bany strzel, bo ja też palę tak dużo, trochę, paka dziennie mi zejdzie, to macie napierdalać te radia i koniec, kropka, bo to jest naprawdę zajebista wartość. Wy nawet nie macie pojęcia. Pójdźcie sobie gdzieś indziej na jakieś inne audycje, to zobaczycie, jakie gówno jest na YouTubie. Kurwa! Cieszcie się, że jest krawiec. Ja mówię to poważnie. Ja mówię to serio i Krawcze, sorry, ale musi być trochę prywaty. Ja mówię to poważnie. Kurde, tutaj takie rozkminy są, że Zenon tutaj zadzwoni. Już musiałem przewijać w ogóle, kurwa, bo już pierdoli. ale pierdoli mądrze, kurczę. I tutaj są wartościowi naprawdę ludzie i ich szapobaza to, nie? No,
1: ładnie ładnie jeszcze... to powiedziałeś, pierdoli mądrze, to bardzo dobrze.
0: Ale pierdoli bardzo dobrze, kurczę, nie?
1: Dobra, to na pewno będzie
0: mówił. Pierdoli po swojemu, a jego głos, słuchajcie, to ja mam na dysku zgrany, no to wiecie, ja nikogo innego tak nie zgrywam, a słucham tego w chuj, bo miesiąc mam cały wolny, to sobie potrafię posiedzieć na YouTubie. Wierzcie mi, że lepszego radia nie ma niż to i proszę wysyłać jebane donaty. Mimo, że jemu się to nie podoba, że ja o to proszę, to proszę napierdalać, ile wlezie, nie? Jak kto ma, ile da, dajcie, kurwa, 2 złote temu gościowi, bo to jednak w nim będzie budowało, nie? On będzie chciał to robić.
1: Dobra, Piotrze, dzięki, no. Dobra, to trzymaj się, do następnego.
0: No. A, czekaj, ostatnie zdanie, mogę?
1: No proszę bardzo.
0: Potrzeba to jest agent, ale go też kocham.
1: A to wiemy. To...
0: Liczę, że... Ja liczę, że wróci. Trzymajcie się.
1: No, dobra, dzięki. Cześć. Elo. Elo. Kurde, ja tak się nieswojo też czuję, jak ktoś tak komplementuje. Łyso jakoś, ale dobra, dzięki, to miło, dobra. Zróbmy jakąś przerwę muzyczną może dla tu rozładowania.

0: Dobrze się słuchało was w pracy. Pozdrawiaju. Nie słucham na krzywy ryj, pozdrawiaju dla nocników.
1: No proszę, biedny dzidek strikes again. To zaraz tu wrócimy do tego donata.

0: Właśnie, co tu pisze Dzidek?
1: Pozdrawiaju? Pozdrawlaju się mówi poprawnie właśnie. Chyba nie pozdrawiaju, tylko pozdrawlaju. No i jak zwykle tu przypomina delikatnie, że właśnie on nie jest z tych, co na krzywy ryj. No. Pozdrówka dla nocników. No i fajnie, i piknie. I do kolusia.

0: wódko ma. Któż bez ciebie sobie w życiu radę da?
1: Jesteś miła, drżąca, ale dobra i pasąca. Ja
2: bez... Kurde, ten typo ma jakiś taki, jakąś niespotykaną skalę głosu. Ja nie wiem, jak coś pomiędzy śpiewaniem a jodłowaniem. Nie wiem, może trzeba wypić flakona, żeby tak śpiewać. Ja pierzę, krawiec. Niektórzy chyba są zdegustowani. Może ja powinienem więcej pić po prostu? Może to jest rozwiązanie? Krawiec, powinieneś więcej pić.

notatkę służbową, czyżby uprzejmie donoszę, że w pewnym radio, którego nazwę załączam w załączniku, dokonywana była promocja alkoholizmu. Coś takiego. Właśnie to jest ciekawe, że gdyby ktoś o darach mamy natury nagrał podobną piosenkę, to mogłyby go spotkać jakieś konsekwencje prawne. Na przykład właśnie jakaś promocja narkomaństwa, narkotykarstwa, coś takiego, nie? A o piwerku i o wódeczce, o jabolach nawet, ile piosenek powstało, nie? Człowieku, Babilon, po prostu promują alkohol. Promują alkohol. Dziady, że tak powiem krótko. Dziady. Cywilizacja starców, Timothy Leary, mówi to panu coś. Człowieku, po prostu poją ludzi alkoholem i chcą ich zniewolić, żeby jak zombiaki, człowieku. Nachlaj się wody jeden z drugim, będziesz potem robił to, co chce Rockefeller, człowieku, man, motherfucker, man. Zaraz się wkurzę, to polecę do sklepu po wódę i siedzimy do rana. Już zamknąłem to wszystko, musiałbym na stację iść, a to jest spory kawałek. A Czektul przypomina o ruchu reggae. No, ale wydaje mi się, że reggae to tak śpiewa w sposób zakamuflowany, wiesz, bardzo. A też tam jest o miłości, o tolerancji chyba sporo, nie? Takich rzeczach, a nie są to piosenki takie sławiące dosłownie, nie? Te rzeczy chyba. Też pewnie są też i takie. No ale to bardziej takie niszowe, może jakieś ukryte. No już w starych polskich piosenkach często były nawiązania, na przykład słynna piosenka Andzia, to miała być piosenka o Gandzi właśnie, to miała być piosenka, kto to śpiewał? Oddział zamknięty. Andzia. Oddział zamknięty, no. Andzia. No i cenzura zadziałała i powiedzieli, że nie może być Gandzia. Jakoś wykryli, że ten o co kaman, prawda? O co się rozchodzi? Skumali. To szacun. I kazali zmienić. No to zmienili na Andzia. I wtedy przeszło. Ciekawe, nie? A rapowe ziarno. No właśnie, nie, no głupotę walnąłem, no w sumie z tym, że nie ma, no jednak się promuje dosyć mocno w piosenkach, faktycznie. Zapomniałem o całej scenie rapowej, hip-hopowej, przecież tam jest tego dużo. Sieka jak 5 gram, wszystko za to dam, a WW. Dawno, zapomniałem, musiałbym sobie przypomnieć. Z magnetofonu, JVC Bombaster, tworzę muzykę splecioną z miastem. Zaraz coś tu ułożymy, czekajcie. I będziemy promować takie rzeczy. Nie będziemy promować. Dziś trzeba uważać trochę też, co się mówi. Ludzie, niektórzy nadający trochę się zapominają i zaczynają poruszać jakiś temat kontrowersyjny, potem się rozkręcają i ostro jadą po bandzie, potem się dziwią, że gdzieś tam filmy spadają z rowerka, nie? No, trzeba trochę jednak brać odpowiedzialność za słowa. Ja to staram się mówić dobitnie i tak bez jakichś tam tabu. Jednak trochę czasem jest jechania po bandzie, ale gdzieś tam kontroluję, nie? W miarę staram się kontrolować. Żeby nie było na przykład jakiegoś zachęcania do rozprawienia się z kimś, jakiegoś otwartego pochwalania, nie wiem, ustrojów zbrodniczych, totalitarnych. No, oczywiście ktoś może uznać za pochwałę totalitaryzmu coś, a ktoś inny już nie.
O, przypomnij sobie kamyk zielony. Nie wiem, o co chodzi z kamykiem zielonym. Mi się przypomina szkiełko, które wszystko potrafi. Ta fantazja, taka piosenka była dla dzieci, gdzie niektórzy też się doszukują jakichś podtekstów. Szkiełko. W międzyczasie, tu wcześniej, ja już aż ciężko komentować, się pojawił temat, że Dariusz zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Dykcia siada. Że Dariusz zmartwychwstał. Nie, no w sumie chciałbym, żeby to wiadomość o śmierci Dariusza się okazała trollingiem. Pewnie, że... No to podpowiedz, Gosia. Kamyk zielony.

no, czasem tutaj mówię, że wkurza mnie to takie kamuflowanie się, nie? Że tam o keczupowaniu, o Rzymianach, Eskimosach, tak dalej. No bo jak coś chcemy powiedzieć, to mówmy otwarcie, ale z drugiej strony, no faktycznie trzeba uważać. Jak ktoś ma kanał i ma co do niego jakieś zamiary, chce, żeby on przetrwał, no to wystawiać się tak, że nas przyuważą i tu zablokują. Także trochę tak nie wiadomo, co zrobić. I tak źle, i tak niedobrze. Głupio się w ogóle tak dawać, bo to człowiek się staje takim trochę niewolnikiem i takim kryjącym się partyzantem gdzieś po krzakach, nie? Zawsze różne władze, różne instytucje, niektóre instytucje będą się starały doprowadzić do tego, żebyśmy się właśnie kryli z czymś po krzakach, nie? My się będziemy cieszyli. A, tu udało mi się coś załatwić, tutaj coś, jakiś z jakimś bimbrem czy coś tam gdzieś sobie kupiłem i będzie się komuś wydawało, że wygrał, bo przechytrzył tamtych, tą władzę, te służby różne, a to właśnie oni się cieszą, że doprowadzili do człowieka do takiego stanu, że musi się z czymś kryć po krzakach jak pies jakiś i się bać i się rozglądać, nie? Bo coraz więcej rzeczy nam nie wolno w sumie. Chyba tak ostatnio ciągle wprowadzają jakieś nowe zakazy, nowe nakazy, nowe haracze, nowe zezwolenia, nowe koncesje. Chcieliby mieć tak człowieka uwiązanego jak pies przy budzie najlepiej. Obywatela. Żeby tylko robił swoją robotę, nie wychylał się, był grzeczny, zależny całkowicie od władzy. Każda władza, w ogóle każda instytucja, czy organizacja, czy korporacja, jakikolwiek większy taki podmiot, wydaje mi się, Jak staje się silny, zbyt wielki, to zaczyna pracować sam na swoją korzyść, żeby udowodnić, że jest niezbędny w ogóle, nie? I zaczyna tak zmieniać świat wokół siebie, żeby było, że oni są potrzebni. I że są potrzebni, ważni. Może być tak, że psu na budę nam jeden jakiś urząd z drugim, ale na przykład jakieś urzędasy będą tak wszystko lobbować, działać, żeby na przykład rosła biurokracja, żeby mieli co robić. Wiecie, o co chodzi, nie? Jak się nie będzie długo nic jarało, to w końcu strażak pójdzie i podpali, żeby pokazać, że jest potrzebny. Kościół będzie nam pierdolić, jak to jest potrzebny i niezbędny do zbawienia, do wszystkiego w ogóle, nie? I jak to bez kościoła nie ma niczego. I tak dalej. Nawet dentysta będzie przesadzał z tym, ile razy trzeba myć zęby. 10 razy dziennie, jak pan nie myjesz zębów, to i będzie taki przewrażliwiony na punkcie tych zębów strasznie na przykład. No nie wiem, to może głupi przykład, ten akurat. Ale każdy chce się czuć potrzebny i ważny. I będzie często działał tak, żeby ludzi przekonać, że tak jest, za wszelką cenę. Ciekawe, co to będzie z tym PiS-em. Jeszcze faktycznie może doczekamy czasów, gdzie PiS zostanie rozliczony za swoje działania różne. Ale prędzej bym uwierzył w to, że nawet jak coś do czegoś takiego dojdzie, to nadal będzie na pokaz. Tak, żeby nas uspokoić na przykład. Gdzieś tam się dogadają jednak trochę skrycie może. Pójdą na pewien układ. Układ taki już dosyć na przykład wrogi, ale gdzieś tam mrugną okiem do siebie, że robimy trochę szopkę dla ludzi, nie? Wiecie, o co chodzi. I się będą rozliczać latami. I będzie każda sprawa trwała po 15 lat. Będą zbierali dowody, dokumenty. A na końcu powiedzą, że w sumie wezmą jakiegoś jednego kozła ofiarnego. Może Kaczyński będzie tym kaczorem ofiarnym i jego tylko skażą za wszystko, co zrobił PiS, tego jednego kaczora. Kaczor ofiarny taki. I powieszą go na rynku, a ludzie się będą cieszyć. Cała Polska, hura, hura. Tak jakby to coś zmieniało w ogóle. Często w nas jest taka jakieś takie pragnienie, że nie wiem, takie przekonanie, że to coś zmieni, że rozstrzelamy tego dyktatora, nie? Albo że skażemy jakiegoś posła. No ale to co? Jeden dzień się człowiek będzie cieszył, że sprawiedliwości stało się zadość, a potem zostajemy z całym syfem, który narobili z długami kraju,
ludźmi, których się mentalność też zmieniła przez te rządy, bo się stali bardziej roszczeniowi o wiele, na przykład. Z inflacją zostajemy, z pokłóconymi, z pogorszonymi stosunkami z innymi krajami zostajemy. I co nam z tego, że kogoś tam rozliczyli za coś w końcu? Jednego typa. Kacim pisze, pozdrawiam pana ministra Ziobro Men. Ziobro Men. To dobry człowiek jest. Walczy z patostreamingiem. Tak. Najlepiej to, jak się potem ustawę o patostream, o walce z patostreamerami, z patostreamami, jeszcze podciągnie dużo różnych innych rzeczy, że patostreamem jest na przykład, jak się mówi, że Kaczyński jest głupi. Nie no, chodzi o to, też będą się starali jak najwięcej rzeczy różnych powrzucać, bo jak już i tak dostają po rajtach, bo się to ludziom wiadomo, że nie spodoba i nie podoba i nie będzie podobało. Będą protesty jakieś. A może nie. Może już nie. Jakiś temat zastępczy nam dadzą, jakąś zasłonę dymną. Najlepiej sprawy obyczajowe. Czy to jest po Bożemu robić to od tyłu? Na przykład. Czy od przodu tylko. Czy ja mam leżeć na, czy ona... Nie, jak kobieta ujeżdża mężczyznę, to jest demoniczne. To tak robiła Lilith z Adamem i dlatego została wygoniona z raju, powiadam wam. Bo chciała być na górze. No, w sumie trochę o tym to jest ta legenda, ten mit. Że to była taka kobieta, która chciała być równa mężczyźnie i to był jej grzech. Dlatego potem się pojawiła Ewa 2.0. Ta Ewa 1.0 to Lilith została wywalona. No. Ale to właściwie jest... To nawet nie są apokryfy, bo chyba Adam Protestant kiedyś powiedział, że to jest apokryficzne, a to jest bardziej takie hebrajskie po prostu. Nie ma za bardzo w Biblii chyba nic o Lilith. Coś tam, chociaż coś było wspomniane. Dobra, nie pamiętam. Ale jakiś straszny dzisiaj chaos informacyjny. Dziś się dowiedziałem, że Hugo miał wypadek, Dariusz jednak żyje, spalone mieszkania spiskowców, służby się wzięli za nich. Ktoś tam jeszcze miał inny jeszcze wypadek. Już się gubię w tym wszystkim. No. Obawiam się, że to nadal chyba jest trolling. Jeszcze raz wielkie dzięki za pizzę. Tajemniczej sponsorce prawdopodobnie. Jutro spróbuję się dowiedzieć jeszcze. Komu zawdzięczam smakołyki. A, okazuje się, że Kacim sobie tak żartuje, bo gdzieś tam też podsłuchuje Pawła z Warszawy i on nadal nadaje. Też jakiś maraton dzisiaj zrobił, widać. Ale no, całkiem coraz chyba lepsze te zasięgi ma. Nawet lepsze tutaj niż moje skromne zasięgi, no to niech ciągnie byka za rogi, czy jak to tam się mówi. Zaraz się wkurzę, to zadzwonię do niego, zrobimy na dwa streamy. Zadzwonię i się spytam, i co tam? A on, ale z kim mam przyjemność? No to ja. Jaki ja, kurwa? No ja, no kurwa, co? Nie poznajesz? Może go strolujemy, co? Ma ktoś Skype'a? Do Pawła? Chodźcie, go strolujemy. Robimy rajda, mordeczki! Seryjny samobójca ma brata seryjnego podpalacza. Evie Place pisze. Dobra, co tam się jeszcze... Co tam jeszcze wpadło w oko? Mam tu folder kaka.
gdzie są o kościele katolickim różne rzeczy. A to poważny kryzys, to przecież wiemy. No, ale zauważyliście, że mniej więcej co tydzień okazuje się, że jakaś partia produktów z jakiejś Biedry czy z innej sieci sklepów to były rzeczy jakieś trujące, z jakąś bakterią, z jakimiś zarazkami, że szybko partia została wycofana. Czasami to jest tak, że to były tam przekroczone normy czegoś tam, glifosatu powiedzmy, no to może byśmy nie umarli, co najwyżej się źle czuli na przykład przez jeden dzień, ale są też takie sytuacje, że to są jakieś bakterie, coś. I ja się pytam, czy te sklepy komukolwiek wypłaciły jakieś odszkodowanie, że kogoś zatruły? No bo wiadomo, że wcześniej te towary się rozeszły już trochę po ludziach i ktoś tam co, zachorował na jakąś salmonellę w szpitalu, 2 miesiące przeleżał, nie mówiąc już o serii bolesnych zastrzyków w brzuch. No. Także i co, słyszał ktoś o jakichś odszkodowaniach? Nie, to pewnie tylko u Amerykanów takie praktyki, nie? Że to się coś tam odszkodowanie daje. Polak w ogóle to nie zasługuje na takie rzeczy, żeby mu coś tam rekompensować, utratę zdrowia. No, no właśnie, te burgery z Biedronki wycofane. Tak, ja się nawet bałem, bo ja czasami kupuję te burgery, ale na szczęście no, kupowałem chyba wcześniej jakieś jeszcze nie tą partię. No. Ale ile osób kupiło takie te zasrane burgery? Ja się boję tam już kupować. Już teraz chodzę do delikatesów bardziej. Dlatego musicie mnie hojnie sponsorować, bo już nie chodzę do Biedronki. Postanowiłem, trzeba trochę zmienić tryb życia, trochę bardziej luksusowy. Już chodzę teraz do delikatesów. Żadnej Biedry, to jest syf. A kto podał sklep do sądu? No. I pytanie, jak to udowodnisz potem przed sądem, że to była ta salmonella, nie? Wyjdzie jakiś adwokat i powie, wysoki sądzie, nie ma absolutnie żadnych dowodów, iż osoba, która tu uważa, że została zarażona salmonellą, że to jest ta sama salmonella. No już. Wafle kukurydziane, tak, też wycofywali one były w kilku sieciach. W Rossmanie, w jakimś Tesco. I to by tak groźnie to brzmiało z tymi waflami jakoś. A Dino? Dino to w sumie taki syf, trochę tam nic nie ma w tym Dino. To jest taka bieda sklep. To już jak miałem kiedyś sklep z Połem, to lepszy był. Ale to jest charakterystyka tego mojego Dino. Kiedyś Gumball twierdził, że są tak samo jak są różne Biedronki, to są różne Dino. I niektóre są bardziej wypasione, a niektóre takie bardzo skromne. I wszystko takie, tych produktów masz 5 na krzyż i wszystkie takie zwyczajne jeszcze. Ale fakt, że Dino jest tańszy trochę. W waflach pestycydy.

0: No, taka biedra to sobie płaci regularnie wielomilionowe kary, a i tak jej się opłaca nas robić w bambuko na przykład, że jabłuszka są polskie, piszą, a się okazuje, że holenderskie jakieś. Bardzo dużo nakłamali co do pochodzenia, co do kraju pochodzenia właśnie warzyw, owoców. Robią to regularnie i nie zamierzają przestać za bardzo. Ale no to nie wiem. Jackie Chan jest homofobem, wyobraźcie sobie. Tak się trochę nie spodziewałem. Okazuje się, że on to w ogóle no, przyjemniaczek. Grał w takim filmie przyjemniaczek nawet. I ten dorany przyłóż, ten uśmiechnięty, zawsze zabawny, z wesołym nosem akrobata, którego swego czasu to go tak lubili ludzie jak boskiego Keanu chyba nawet. No fakt, że się bardzo mocno charytatywnie udziela tak dalej, ale okazuje się, że no, nie jest tak różowo. Po pierwsze, Jackie Chan za młodu w gangach różnych działał tak dalej. Można się domyślać, że psocił ostro. Może i pobił kogoś. No wiecie, ci Azjaci to oni okrutni są. Jak już kogoś tam przekopują, to jeszcze mu cegłą głowę rozwalą, nie? To może tak robił Jackie Chan. Zdradzał. W sumie on przez większość życia był analfabetą. On się jakoś tak na późne lata nauczył czytać i pisać i podpisywać się, bo wcześniej nie umiał, bo poświęcił się całkowicie temu, czego uczą w takiej operze pekińskiej. Tak to się chyba nazywa ta szkoła, nie? No, akrobacji, skoków, sztuk walki, a czytania i pisania to nie za bardzo. No i tak, tu jakieś ma córkę tam właśnie ze skoku w bok, nieślubną, jak to się mówi, i ona okazała się lesbijką i jako bezdomna gdzieś tam sobie żyje, bo Jackie Chan jej nie chce za bardzo, takiej lesby. No, no i koleś, który jest milionerem, no bo to jest no, bardzo bogaty gość. Najbardziej znany kaskader na świecie, symbol, ikona. To jest już taka marka, że no, Jackiego Chana były kreskówki z Jackie Chanem, nie? Jackie Chan i jacyś tam karatecy. Zabawki Jackie Chan, filmy, ma wytwórnię już pewnie swoją i te krapy, co produkuje jeden po drugim, to jakaś tam niania, agent, wiecie, takie klimaty, żeby to się sprzedało, takie strasznie familijne rzeczy już, no... Zresztą to już jest starszy pan, no to co, to ile można... Ja tak trochę się wyzłośliwiam nad Jackie Chanem, ale to jest w sumie jeden z najlepszych kaskaderów na świecie, zdecydowanie. Miał połamane chyba wszystkie kości, przeżył tyle wypadków różnych i no jest najlepszy, no najefektowniejsze sceny różne, to są jego, myślę. Bardzo zdolny gość. I też śpiewa, jest niezłym aktorem, no świetnie zna te sztuki walki, no ale okazuje się, że w życiu normalnym to takim sukinsynem trochę bywa często, bo już nie pierwszy raz są jakieś kontrowersje wokół niego, że się zachowuje jak świnia. No i często mamy o aktorach takie, o celebrytach takie przekonanie, no znamy ich z ekranu, nie? Widzimy, jacy są ładni, piękni, uśmiechnięci. No to są często ludzie tacy właśnie, jacyś. Lajkonika nie znam. Bezdomna lesbijka, córka Jackiego Chana ze skoku w bok, podsumował Windman. No tak, takie tematy. A wcześniej wspominałem, że właśnie Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki, pozdrawiam, no to postanowił spełnić swoje marzenie i postarał się o to, żeby się wkręcić do produkcji filmu pod tytułem Last Kumite. Last Kumite to ma być trochę taki hołd oddany starym filmom zabijacko-napadalskim, właśnie różne krwawe sporty, najlepsi z najlepszych, amerykański ninja być może, nie? No ma być turniej. W sumie pierwszym takim filmem, gdzie był turniej karate, no to znanym filmem, no to było na pewno Wejście Smoka. Świetnie to się sprawdziło. Bardzo dobry motyw na scenariusz, że się spotyka grupa takich jakichś wojowników i, no i że jest właśnie turniej. to się zawsze dobrze ogląda, nie? I zostało to nieźle zrobione. Weźcie Smoka, nadal to jest film, który nie razi, nie trąci myszką, jak na przykład niektóre inne filmy z Bruce'em Lee, jak Wielki Szef, no, który się zestarzał już to, o wiele gorzej niż Weźcie Smoka. No bo Weźcie Smoka to właściwie taka pierwsza już hollywoodzka produkcja była, jeśli chodzi o filmy Bruce'a. To była no, pierwsza i jedyna w sumie. Na tym się skończyło w zasadzie. Gra śmierci to można uznać, no ale Gra śmierci to bardzo szczególny film. Tam już właściwie mało gra Bruce Lee, bo jest zamieniony dublerem, bo on zmarł podczas kręcenia. Nie dokręcili tego filmu, całkowicie musieli zmienić scenariusz i tak dalej, nie? Zostało tylko trochę notatek do części jakby tego, co chciał zrobić Bruce. Ten film został po prostu niedokończony. Dodatkowo różne kontrowersje tam użyto jakby bez żadnego zezwolenia autentycznych zdjęć z pogrzebu Bruce'a Lee, co się no, budziło mieszane uczucia. Czy to było moralne, nie? Czy to było okej? Taki ruch. No i wracając do tematu, Andrzej będzie grał no, takiego typa, jak są na nielegalnych różnych sztukach, na nielegalnych turniejach. Jakieś walki w klatkach i jakiś tam gangster obstawia, nie? Jakiś bogaty gangster obstawiacz. Kogoś takiego będzie grał Andrzej. A ja go trochę zagiąłem, bo ostatnio mu tam napisałem na czacie. On też się z tego śmiał, że on ma zapoczciwą twarz. On ma taką twarz trochę, wiecie, no jak Jackie Chan, no nie może grać złego, bo ma bardziej taką twarz stworzoną właśnie do pozytywnego bohatera albo do komedii ewentualnie. Takie rysy, taki kształt ogólnie, że to no, nie kojarzy się z jakimś zakapiorem. No i ma zagwozdkę. Nawet powiedziałem, żeby może udowodnił, że potrafi groźną minę chociaż zrobić, to powiedział się... Uśmiechnął się od ucha do ucha, spuścił trochę tak głowę i mówi: nie, ja to nie umiem groźnych min robić. I się śmiał. No to jak on zagra tego gangstera, to ja nie wiem, naprawdę. Może mu jakieś dragi dadzą tam skośno ocy, tam mu coś jakoś stwierdzą, że to tak za dobrotliwie wygląda i mu jakieś tam dragi do szklanki, pyk. I on takiej furii dostanie, jakiejś złości, jak po jakiejś kokainie, kurwa, będzie tam się wydzierał. Krawiec, a co sądzisz o Sigalu, bo brakuje mi do bingo? No tak, Kościół katolicki jest. Szkalowanie Kaczyńskiego jest. Wojna na Ukrainie jest. Gry komputerowe, check. No. Czego jeszcze brakuje do bingo? Nie kuś z tym Sigalem, bo jak się rozgadam, to... No. Ja też może nie jestem takim ekspertem, specjalistą jak Andrzej, ale to też się troszkę tam interesuje. Takim kinem. Lubię kino akcji. Kino akcji jest dobre, bo jest dobre i jest dużo akcji. Właśnie dlatego. Aż się przyjemnie patrzy na różne ewolucje, triki, na choreografię ciekawą. Ostatnio się dowiedziałem, że Wing Chun, no ten styl walki, który praktykował, którego nauczał Ip Man, mistrz Ip Man, z szacunkiem, proszę. Ip Man, czyli taki chiński Karol Wojtyła trochę. No to ten wielki mistrz, no to był wyśmiewany, że to kobieta wymyśliła tą sztukę walki i że to może taki kalanetyks, panie Ip Man. I wyginamy paluszki. No, coś jak tai chi trochę jakieś, nie? Ale to jest zabójcza jednak sztuka walki. Tam jest dużo takich ciosów jak w Krav Madze, że jakieś palce w oczy, coś w ogóle, tam złamanie stawu, nie? Sam taki chain punching, taka pięść łańcuchowa, to znaczy, jak to przetłumaczyć? cykl takich bardzo szybkich uderzeń na przemian pięściami w przeciwnika, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, napierdalasz, nie? No to, to dostać taką serię, gdzieś część tego spadnie tam na mostek, gdzieś część tam jeszcze w krtań dostaniesz, to, pomimo, że to są lekkie w miarę ciosy, nie są jakieś zabójcze, no to ile ich tam jest, tych ciosów? Tak z 10 ciosów dostajesz, nie? No i okazuje się, że na MMA jest zakazane często to Wing Chun. Bo zbyt dużo tam jest takich nieeleganckich ciosów. Chociaż z drugiej strony to Wing Chun najczęściej przegrywa w starciu z jakimś zawodnikiem MMA, z jakimś bokserem, bo tamten idzie, nie patrzy, napierdala łapami i taki ten znawca kung fu Wing Chun tak pada szybko jakoś, więc to taka dziwna sztuka walki. To się nie nadaje po prostu. To jest sztuka bardziej samoobrony. No nie wiem, Krav Maga też się nie nadaje w sumie, nie? Na turniej jakiś, na MMA. Za bardzo. Nadae, pisze B52. Nadae. Nadae się? Ale jak to? A co sądzisz o Nicolasie Klatce? Nicolas Cage? Tak? Mikołaj Klatka? Ja bardziej wolę Mikołaja Furię. Nika Fury z Marvela. Mikołaj Furia. Ewentualnie Mikołaj Jaskinia. Nick Cave. Bardzo utalentowany piosenkarz australijski. Nick Cave. Mikołaj Grota. Przepraszam. Mikołaj Grota. To z Mikołajami to tak mam mniej więcej. W świętego Mikołaja tak nie bardzo wierzę. Znaczy są pewne dowody, słyszałem pewne teorie na temat świętego Mikołaja, że to jest wszystko ściema, że go nie ma. Po prostu chcą, żebyście wiedzieli, chcą, żebyście tak myśleli, że go nie ma. Największym sukcesem tych, którzy właśnie są wrodzy świętemu Mikołajowi, to jest to, że się udało przekonać ludzi, że świętego Mikołaja nie ma. A Szpila z Pudzianem. No, a Szpila z Pudzianem wygrał. Ale to ja o Pudzianowskim nigdy nie miałem jakiegoś szczególnie dobrego zdania, że on jest jakiś wybitny. Pudzianowski zawsze walczył jak taki troll, czyli rzucał się jakoś na tego swojego przeciwnika tak z przyczajki trochę. Tutaj tego mierzy, tu sprawdza dystans. A nagle jeb, jak pojebany, kurwa, się rzuca i tam przygniata, napierdala i wygrywa szybko, bo sędzia przerywa. Już Mariusz wygrał, już stop. Mariusz wygrał. No to takie walki, nie? Albo dawali mu emerytów, jakichś cieniasów. Nie jest jakiś, żadnych za bardzo technik fajnych nie zna. On jest co, w zapasach tam chyba w miarę dobry, tak? Jest silny po prostu, ma tą masę. Jak cię trafi łapą, no to kiepsko, no ale... Ale Szpilka... To było pewne, że Szpilka wygra z Pudzianem. Dobry bokser to ma już taką ma pamięć mięśniową, takie ma wyrobione te różne... Bokser potrafi każdy twój błąd wykorzystać. On jest tak szkolony, nie? Że ty gdzieś tam gardę masz nieszczelną, to on ci wejdzie pod tą gardę, tam podbródkowy cię jebnie, a to nie ma siły. Nawet jak taki troll...
1: 20 zł. Panie kapitanie, proszę sobie wpisać na Adlajkonik film. Grał tam wspaniały aktor, grał ojca księdza i fajna scena 15-minutowa. Pozdrawiam, Miod.
0: No dziękuję, Kacim, dziękuję. Tutaj nowy słuchacz i już tutaj w mecenasa się bawi. Bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo dobrze, dostatecznie. Donate oceniam. No, powiedzmy, że jest to bursztynowy sponsor. Nie miedziany, nie złoty, nie srebrny, bursztynowy, okej. Okay. Panie kapitanie, proszę sobie wpisać lajkonik. No znowu z tym lajkonikiem. Aktor grał ojca. coś to... No dobra, jak polecasz, Waść. Oczywiście tu w radio nie będę puszczał, no bo nie będziemy tu 15 minut. No ale to, oj, to ciężko wyszukać, bo lajkoników ci u nas dostatek i znajdę pewnie i krakersy lajkonik. I tu jakąś dziewczynkę widzę w krakowskim ubranku i legenda o lajkoniku. Może być ciężko znaleźć ten akurat film, ale poszukam. A świnie oglądałeś? Nie, świni nie. Mariusz zrobił błąd, bo zaczął się boksować, zaczął się kopać z koniem, rzekłbym. Tak to trochę wyglądało. Zaczął się kopać z koniem. Przecież było wiadomo, że jak się zacznie ze szpilą, jak pójdzie ze szpilą na boksy, to szybko dostanie strzała i zgaśnie. No, przecież to co miało być inaczej. Ale to mu wszyscy zarzucają, że po prostu główka nie pracowała. Główka nie pracowała za bardzo. Miał inny był plan, co innego doradzał trener i tak dalej, i tak dalej. Zrobił po prostu głupotę. Zapomniał, jaki jest plan. I tyle. Ja się dzisiaj obłowiłem nawet trochę, kurczę. Bogusław Linda pokazał klatę. Kolejny news i to jest news z pudelka. Bardzo lubię wam różne newsy z pudelka zapodawać. Linda pokazał klatę. No, klata jak u pirata, chciałoby się rzec. W obronie demokracji pokazał klatę. Bogusław Linda w obronie demokracji pokazał klatę. Pierw na t-shircie. Pierw wystąpił w t-shircie i na t-shircie był napis "Nie wierzę politykom". No, to przypomina mi się piosenka Big Cyc. Nie wierzę politykom. Nie wierzę elektrykom było, przepraszam. Nie wierzę elektrykom. Od kiedy elektryk został dozorcą, to lata z siekierą po całej dzielnicy. Żarówki pękły lub się nie palą. Jest ciemno, jak było, i tylko ktoś krzyczy. Nie wierzę. I o. Elektryko. Na koszulce było "Nie wierzę politykom", a potem jak zdjął, to na klacie było "Wolność nie ma ceny". O. Zgodzicie się, że wolność nie ma ceny? To jest takie w sumie puste hasło dzisiaj, bo dzisiaj każdy oddaje trochę swojej wolności. Sprzedaje tą wolność za wygody na przykład. Bardziej lub mniej. Linda moim zdaniem kiepsko kończy karierę. To znaczy przestał grać jakieś ciekawe role. Występuje w jakichś głupawych reklamach, gdzie jako starszy pan daje się ubrać w jakieś tenisówki śmieszne, białe i pląsa tam, tańczy, wygina się i hamburgery to ma reklamować w Max Raczu. No upadek trochę, czy taka gwiazda, ktoś tak poważany, nie wiem, lubiany w sumie, ktoś, kto stworzył kultowe polskie postacie, w naprawdę wielu dobrych filmach grał, to czy on musi tak się upadlać, czy on to chce robić, czy jemu to odpowiada, czy się godzi na to, żeby, nie wiem, zarobić dla wnuczków, żeby było, nie wiem. Dla mnie to takie jakieś upadlające. Słabe po prostu, słabe takie. Mizeria. Nie chciałbym tak skończyć, gdybym był aktorem, że reklamuję jakieś maxraczowe burgery i pląsam w tenisóweczkach śmiesznie, co nie przystoi już starszemu panu za bardzo. Robić z siebie takiego błazna. Lajkonik film, tak? Aha, aż chyba to puszczę, bo to się nie spodziewałem czegoś takiego. Zaraz zapodamy w takim wypadku. Może być ciekawe.

0: Gambie, bo oni coś tam mieli wspólnego z telewizją, w jakichś reklamach występowali, coś takiego. To zobaczmy dalej.
1: Chciałbym, żeby ta Wigilia była taka dla nas takim momentem połączenia znowu się w rodzinie, bo ja nie ukrywam, że mnie ta sytuacja też boli, że nie mamy takiego bezpośredniego ciągłego kontaktu
0: tutaj
1: ze sobą.
0: I się zakładeczki.
2: No, ale to od ciebie zależy, nie ode mnie.
1: No, myślę, że też i od ciebie, prawda?
0: Dobra, trzeba to chyba przewinąć na...
2: Uczyć, na kogo ich wyuczę. Człowieku, wiesz, ile trzeba było tuszu, kartkę, trzeba było zniszczyć.
1: Jak przeczytasz 10 razy, to na pewno zrozumiesz.
2: Pół drzewa na pewno poszło, żeby wydrukować takie coś. To ja doceniam. Siłą myłkową.
1: Ja jestem po prostu... Nie, na tym polega to, że ja jestem po prostu inny, że ja jestem wyjątkowy. Ja właśnie chciałbym, żeby w moim...
2: Mamy poetę, no bo
1: jestem. Tylko żebyś mnie zaakceptował takim, jak ja jestem po prostu.
2: To już wybij sobie
1: a nie, żebym ja musiał...
2: Wybij sobie z głowy, że ja będę akceptował pedału w domu.
1: Ja tobie nie pokazywałem wierszy, dlatego że po prostu się wstydziłem. No normalnie się cię wstydziłem, bo bałem się, że ty się będziesz po prostu z nich śmiał.
2: No i miałeś takie prawo.
1: Że będziesz się z nich śmiał i nigdy po prostu nie będę już tym normalnym człowiekiem
2: przy tobie. Przestań się drzeć, bo nikt tu nie będzie cię słuchał, twoich wywodów. Może się tam u Juana drzeć, nie u mnie. Nie no, miękki machał. Jesteś u mnie, a jak ci się nie podoba, to możesz zjeżdżać stąd.
1: Chłopak nie mów tak, tato.
2: Odejdź, nie dotykaj mnie, bo nie wiadomo, z kim się dotykałeś wcześniej.
1: Proszę cię, tato, ja jestem normalnym człowiekiem.
2: Zabieraj tej kurwa gwiazdę i... tam.
0: Dobra, to rozumiem, że jest jakiś fabularny film.
2: Daj
0: to.
2: Już. I tam do Hiszpanii,
3: mantra jest
2: supermarketowskich sklepów. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze nie dość, że się drze to.
4: No nie wyrzucaj go, no przecież jechał tyle kilometrów.
2: No i niech jedzie.
1: Dobrze, wujku.
2: Ja to myślałem, że on przyjedzie z kobietą, z dzieckiem.
1: Może to po prostu nie miało sensu.
2: No pewno nie ma. No póki tak się będziesz zachowywał, nie ma w ogóle żadnego
1: sensu. To po prostu nie miało sensu, może po prostu...
2: Weź sobie jeszcze ten wiersz, bo mi ten wiersz potrzebny do dupy.
4: W takim dniu wrzucisz go na...
2: No, człowieku, właśnie w takim dniu, bo to jest dzień katolika, a nie dzień... Chłopak się napracował, wiersze napisał.
0: No to dziwny film w sumie.

No dobra, to rozumiem, jest jakiś fabularny film o jakiejś o nietolerancji, tak? Że ojciec wygania syna geja z domu, coś takiego. I tam grał Paweł i Piotr grali, tak? Ciekawe. No ja widziałem jakąś reklamę, że na sushi przyszli czy coś. No mają to, kurczę, właśnie, muszę zapytać Pawła, jak to jest z tym aktorzeniem. Co jakiś czas się gdzieś tam wkręcają, tak? Do jakiejś produkcji. No to ciekawe. Faktycznie to czasy PRL-owskie takie. Meblościanki, firaneczki. Niektórzy nadal mają dzisiaj tak urządzone domy w sumie. Jeszcze. Bo gdzieś tam, nie wiem, nie zmieniali. Tak bywa, nie? Szczególnie tak do jakichś starszych państwa, jak się czasem dzisiaj jeszcze przyjdzie, to w domu boazeria, pawlacz, serwetka na telewizorku, może nawet, no, meblościanka już może została zmieniona na inny jakiś mebel, nowocześniejszy trochę, mniej charakterystyczny dla epoki. A słuchajcie, a nie sądzicie, że taka myśl mi teraz przyszła do głowy, że te mieszkanka, takie wiecie, które dzisiaj uważamy za takie wsiurskie, wieśniackie, no kiedyś może szyk, a dzisiaj to takie, wiecie, taka wioska Indian trochę, nie? Jakaś boazeria, coś, firaneczki takie, ale to były takie ciepłe strasznie mieszkania, ciepłe, takie sympatyczne. Może to jakieś skojarzenia z dzieciństwem, nie wiem, ale. Chyba nadal bym się w takim mieszkaniu czuł bardzo tak. Tak sympatycznie, tak ciepło, nie? Przytulnie, ciepło, wiecie o co chodzi. Coś w tym jest. Ma to jakiś taki, może niezbyt łatwy do uchwycenia już dziś, ale jednak urok. Takie mieszkanko w starym stylu, właśnie z jakimś drewienkiem. No,

0: drewno wiadomo, że nadaje takiej przytulności i mieszkaniu i kojarzy się z naturką. Natura, nie? Drewno, natura, drzewa. Czujesz się, nie wiem, kurwa, troszeczkę jak w jakiejś leśniczówce odrobinę, bo masz to drewno wokół siebie. I to może dobrze robić na samopoczucie komuś. Czy ja się dobrze wysypiam? Zawsze, mój drogi, zawsze. Te retro kredensy ludzie na barki przerabiają. Drogie rzeczy, panie Paździo. Kredens. To takie strasznie słowo też z dawnej epoki. Kredens. Kojarzycie jeszcze jakieś takie słowa mogące się kojarzyć? Z czasami słusznie minionymi? Kredens. Pawlacz. Janusz Pawlacz może. Jak u ojca Etama. Ja myślę, że dużo by się takich ojców, wujków, cioć znalazło. Wersalka. No, przede wszystkim wersalka. Weź, rozłóż wersalkę. Trzeba pościelić. Wersalka. Przypomina mi się przyrząd. Przyrząd, jak to się nazywało? Przyrząd do masażu, turystyczny. Turystyczny przyrząd do automasażu. To był wibrator w PRL-u. Tapcza, no proszę. Taboret. Taboret się chyba cały czas używa i to nie znalazło żadnego zamiennika taboretem. Nazywamy po prostu takie krzesełko, nie? Bez oparcia, mniejsze trochę to do dzisiaj. Ale tapczan, to już chyba nikt nie ma za bardzo tapczana. Dzisiaj mówię, dzisiaj jest wersalka tylko, nie? Wersalka, ale tapczan? Tak by się mógł nazywać jakiś czanowy serwis nowy, a może jest jakiś tapczan. Spoko klimacik, wódeczka, ogóreczek. No jest coś takiego sympatycznego w sumie nawet, nie? Można tak sobie wyobrazić, że siedzimy sobie w miłej atmosferze, gdzieś tam przy tej serwecie jest ten śledzik, jest wódeczka. No. Takie picie z zagrychą, takie picie z dobrą zagrychą, to jest gdzieś tam o level wyżej, można powiedzieć, niż takie chlanie, nie wiem, samemu, czy bez niczego, nie? To zawsze gdzieś tam o poziom wyżej, to coś w tym jest takiego, jakaś klasa w tym już jest. Masz różne fajne przekąski, zakąszasz sobie kulturalnie, no, różne przysmaki. Aż od razu sam nabrałem ochoty na jakąś wódeczkę, żeby mieć tu doborowe towarzystwo, już mam was tutaj. Brakuje tylko jeszcze dobrej zagrychy i wódeczki właśnie. A raczej wódeczki i zagrychy do niej. Przypominam wszystkim o partii Przyszłość, której prezesem jest znany z szablowego uniwersum Peter, który twierdzi, że możemy dowolnie powiększać i nadal widzimy tę samą powtarzającą się strukturę. Świetnie. To ja chyba zagłosuję. Człowieku, wymiary struktury, gęstości. Kumasz, man, człowieku. Zmieniamy Polskę, zmieniamy strukturę Polski. Ja mam taki plan, zakładam partię Kosmos, słuchajcie, i mam taki plan, że trzeba zmienić częstotliwość, człowieku. Częstotliwość Polski trzeba zmienić. Teraz jest rockefellerowska częstotliwość strojenia 300 Hz, a trzeba zmienić na 307 Hz. Człowieku, ludzie zaczną na innych wibracjach pracować. Otworzą się im czakramy. Zaczną zaglądać w siódmą gęstość i skumają, o co chodzi. jak zwiększy się wibracje polityka, to człowieku, to polityk dostanie pierdolca. On sobie zda sprawę z tego, jaką jest łajzą w końcu. Zwiększy mu się częstotliwość. Musimy zwiększyć tą częstotliwość polityków, żeby oni wibrowali szybciej. Jak to zrobić? Żeby polityk wibrował. Wsadzić mu wibrator do dupy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, taki sobie. On sobie nie da wsadzić, zaraz ochrona tam złapie. Jak tu zwiększyć wibracje polityka? Żeby on jakby dojrzał mentalnie, żeby zyskał świadomość wyższą. Żeby się przestał zachowywać jak taka, jak taki neandertalczyk, hamidło, taki prymityw, po prostu przygłup, bez honoru, łajza, śmieć, tylko żeby się zaczął z klasą zachowywać się, żeby po prostu trzeba mu te wibracje zwiększyć. I to jest właśnie mój program polityczny. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić, cholera jasna. Może się zaraz dowiem, ktoś tu dzwonił. Gumball dzwonił. No to odzwaniamy do Gumballa w takim razie. Może ja sobie trysnę humorkiem. A widzisz, a się zawziął i się zablokował Skype i trzeba go zrestartować. Gnoja. No to dobra, to restartujemy w takim razie. Ale coś już jest na rzeczy. Ja bym z tymi politykami właśnie zwiększyć wibrację polityka, żeby on był na wyższej gęstości. Bo on jest... Jak my jesteśmy my jesteśmy na czwartej, kamień jest na trzeciej, zwierzęta są na trzeciej, rośliny na drugiej, to polityk jest coś pomiędzy właśnie światem zwierząt a ludzi. Wielu jest świniami, to wiemy. To jest takie 3,5, a u niektórych 3,25, tak między tym a tamtym. Dobra. Robimy restarcik Skype'a. Mam nadzieję, że Gumball nie będzie ciągnął technologicznych, igrowych tematów, bo coś dzisiaj nie mam nastroju za bardzo. Może jakiś inny temat pociągnie. No, nawet trochę ludzi dzisiaj przyszło. To ciekawe, skąd wyście się wzięli? Tak konkurencja znowu bruździ. Enki się zawziął i zawsze o 21 w piątek też nadaje. Ham wstrętny. Tutaj Barney też cały czas miał zejść z anteny, bo powiedział, o, to ja sobie zejdę z anteny, posłucham tego nocnego radia, a takiego wała, jak Polska cała, taki chuj jak Zochy Nos, przepraszam za wulgarność, ale po prostu inaczej się tego nie da powiedzieć. I nadaje cały czas bezczelnie. A mimo to sporo ludzi, bo ponad 100, nawet 120. Gimbo robi coming out. No nie, no. Już dzisiaj zrobił dwa razy. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo?
1: No, myślałem, że to już nie będę musiał dzwonić, to CS odpaliłem, ale dobra. No ja chciałem zaproponować partię, no bo Peter Parker, jak to się mówi z... Ja to zawsze go... Peter Retep, ja go zawsze kojarzyłem z... Jak to mówię? Gęstości, tak, ale on bardzo mocno ma taką opcję. Znaczy, ja ją lubię. Ale jemu możesz powiedzieć różne rzeczy i on ci spróbuje to wyjaśnić, nawet jak on nie wie, co to w ogóle jest. Mhm. Ja ostatnio gadałem z nim na temat lunarianów, ludzi, którzy mieszkają na Księżycu i mi to wytłumaczył, że to gęstości się zmieniają i przechodzi jeden w drugi wszechświat i wiesz, i się pojawiają inne byty i że one są widoczne tylko dla niektórych, tych, którzy są nastrojeni na odpowiednią częstotliwość. Może tak z politykami też jest, że ci dobrzy politycy, dlatego ludzie nie głosują na nich, bo oni są na wyższej częstotliwości niż na przykład większość plebsu i ten plebs, no nie widzi ich.
0: Niewidzialny człowiek jest. Jak taka różnica jest bardzo duża w tych wibracjach, to przestajesz widzieć się wzajemnie w ogóle. No,
1: no nie ma jak ten, jak w Skype'ie, jak nie dzwonisz, jak nie ma połączenia dobrego.
0: Dzisiaj w sumie na wolnych mediach Czytałem tam w komentarzach, został przez ludzi jakby wyciągnięty temat tego, że zdaniem różnych autorytetów, tak twierdzili, naukowców bardziej mniej znanych, Księżyc nie ma prawa być naturalnym tworem, że wszystko temu przeczy, że wszystko wygląda tak, jak byłby sztucznym tworem, po prostu jakąś budowlą tak dalej, bo się, wiesz, nie klei jego zachowanie z różnymi zasadami fizyki i tak dalej, tak twierdzili. No ja nie za bardzo mi się jakoś w to wierzyć chcę do końca, no ale może. Taki ten Księżyc zawsze taki tajemniczy.
1: Nie słyszałem o tej teorii, tak jest dziwne. Takie. Nie,
0: przecież to dosyć popularna jest teoria, że Księżyc jest tajemniczy, że coś z nim jest nie tak, że pusty w środku, że tam ktoś jest i tak dalej. Dużo jest takich teorii.
1: Ale to strasznie dużo jest takich strasznych historii, że kiedy, jak będzie koniec świata, to na przykład przylecą kosmici z Księżyca albo anioły będą z Księżyca się pojawiać. Takie, no słyszałem nie raz, nie dwa takie teorie, ale żeby Księżyc nie był naturalny, nie wiem, ja uważam, że to pasuje. No, kawałek Ziemi się po prostu oderwał, jak planeta pierdolnęła w jedną od drugą, bo tak aktualna Ziemia powstała, że była sobie jedna planeta i pierdolnęła druga planeta w nią i powstał taki amalgam i z tego powstała Ziemia, a z cząstek powstał właśnie Księżyc.
0: Przypominam, że w sumie w słynnej Akademii pana Kleksa, pan Kleks miał dzieciom opowiedzieć o księżycowych ludziach, ale nie zdążył chyba, jakoś tylko troszkę coś bąknął ten temat. Może sam pan Kleks był z Księżyca, może tam jest jakaś cywilizacja w ogóle Kleksów, nie wiem.
1: Mówi się, że cywilizacja Księżyca jest cywilizacją czystą, bo nie jest skalana emocjami. Takie było twierdzenie, nie wiem czy to w chińskiej mitologii, czy w japońskiej, już jest, nie pamiętam, ale że właśnie emocje ludzkie to jest nieczystość. I na przykład, jeżeli dla wyższego dobra trzeba kogoś zabić, nie? Ale twoje emocje ci zabraniają tego, to jest właśnie ta nieczystość. I że takie czyste istoty z Księżyca by potrafiły normalnie na przykład kogoś zabić, potrafiłyby coś zrobić tylko dla wyższego celu. Czyli powiedzmy z logicznego punktu widzenia na przykład coś by było lepsze.
0: Oho. No, a no, nie wiem, w ogóle jest też teoria, że kiedyś mieliśmy cywilizację na Marsie i że ona wyginęła całkowicie, że pozostał po niej właściwie tylko proch, no bo się przenieśliśmy na Ziemię, już wyeksploatowaliśmy, nie wiem, może tego Marsa. Kiedyś pamiętam, jak z Kotkiewiczem o tym gadałem, to on powiedział, że no w sumie, coś by mogło być nawet na rzeczy, mogłoby tak
1: to
0: być.
1: To tak jak w Dumie na Marsie ten, przeszpiekło się otworzyło, nie?
0: No tak.
1: No to cała była Duma.
0: A Księżyc dla mnie zawsze był taki trochę zagadkowy i myślę, że nie bez powodu jest takim symbolem mistycyzmu i tajemniczości często Księżyc, nie? Księżyc się kojarzy z jakąś magią, tak dalej. On ma tą swoją ciemną stronę, na której czytałem dzisiaj, że lądowały już różne ziemskie tam łaziki, coś były, jakieś tam ekspedycje.
1: No, co to za problem, żeby tam wylądowały? No chwilę bateria im potrzyma, nie?
0: No, tam jest jakoś tam zbadana, ale przed nami się ukrywa to, co się znajduje na tej ciemnej stronie Księżyca, niewidocznej dla nas niby cały czas. I wiesz, i to, że ten Księżyc właściwie jest ciągle do nas frontem, to też stwarza takie wrażenie, że ktoś nas tu w chuja robi, że to jakiś hologram taki niedopracowany, jak w starych grach komputerowych, taki sprite, który jest zawsze przodem do ciebie, jak jakimś Duke Nukem 3D.
1: Ale mam pytanie takie bardzo proste. I w jakim czasie Księżyc okrąża Ziemię?
0: No ja nie wiem, absolutnie się nie znam.
1: Nie wiesz? A jak strzelasz? Trafił strzelić?
0: Nie.
1: No to pomyśl sobie, popatrz się na daty wszystkie, nie? I w jaki sposób mamy daty? Miesiące są w postaci 28 dni w większości. No tak były na początku, wiadomo, teraz mamy 30, 29, prawda? Różne opcje. Ale mniej więcej taki był podział na 28. i ten 28 podział nie wziął się znikąd.
0: Aha, no...
1: Właśnie z ruchu Księżyca.
0: No faktycznie, bo na Księżyc się nawet czasami mówi miesiąc. Jakoś tak nazywa się Księżyc miesiącem, nie?
1: Też tak, czasami. I właśnie dlatego taki podział był kiedyś zastosowany. Oczywiście teraz stosujemy inny, bo uwzględnia on ruch wokół Słońca. I dlatego są też, luty jest miesiącem, dobrze mówię, przestępnym czasem, bo się nie zgadza ten okrążeniowy. Ale uważam, że to jest trochę debilne, bo w sumie po co to komu? Lepiej zastosować jakiś prosty system, ale to już inna para kaloszy, bo to musielibyśmy być naprawdę dorosłą cywilizacją, żeby mieć zjednoczony czas. Czyli nieważne gdzie jesteś, ten sam czas będzie. To jest moim zdaniem to, co spowoduje, że będziemy jako cywilizacja, naprawdę moment, w którym będziemy potrafili stosować jeden system czasowy, czyli powiedzmy w Ameryce, tam wszędzie będzie ta sama godzina. Wiadomo, nie ten sam czas względem, no, gdzie jest słońce, tylko po prostu, że nie będziesz musiał bawić się w zmianę tego czasu, to wtedy będziemy naprawdę dorosłą cywilizacją, bo będziemy mieli łatwiej, no, jeśli chodzi o kosmos, no bo prawda, no ciężko byłoby liczyć czas jakiś taki, nie wiem, na jakiejś planecie, patrzy się na Słońce, no takie debilne by to było.
0: A pamięta ktoś, który to kraj ma chrapkę, żeby przechwycić jakiegoś złotego asteroidę, to znaczy takiego, który ma w sobie bardzo dużo złota i to by było warte jakieś biliony dolarów. Więc taka ekspedycja się kalkuluje, tylko pytanie, czy to nie rozpierdoli całego rynku złota nagle, że się jakaś olbrzymia ilość pojawi na świecie.
1: Nie, te wszystkie rynki są nabite bardzo mocno, jeśli chodzi o ceny, no bo te ceny zostały bardzo mocno nadmuchane przez po prostu to, że te złoto całe jest gdzieś przetrzymywane, ono jest, powiedzmy, wiesz, w małych ilościach wypuszczane na rynek. Więc to nie jest problem jakby ilości tego złota na Ziemi, tylko tego, w jaki sposób jest redystrybuowane. To samo z diamentami, każdy w większości ci powie, że sprzedaż diamentów to jest skam i że diamentów jest od chuja, tylko że trzymają je w magazynach i nie chcą ich sprzedawać, żeby miały wartość.
0: Tutaj Tfoan albo TV Oan, nie wiem jak to czytać, pisze, żeńska energia to księżyc. No właśnie, jest...
1: A nie Wenus?
0: Znaczy jest takie skojarzenie, że słońce to taka bardziej męska energia właśnie, a księżyc to żeńska, nie?
1: Ja zawsze myślałem, że Wenus. Planeta Wenus jest właśnie taką żeńską planetą, a nie że księżyc.
0: A Saturn to szatan.
1: Tak? A no tak, bo... Ale dlaczego? Skąd to się wzięło w ogóle?
0: Bo tam same szóstki są. Jest tam heksagram, ten taki dziwny. Tam sześć pierścieni, sześć czy coś, sześć liter w nazwie. No i w ogóle te same szóstki się tam pojawiają. Kiedyś to wymieniałem.
1: Ja nie wiem, po cholerę takie zabawy. To może pojedziemy sobie autobusem 666 do Helu. Nie, naprawdę jest taki. Myślę, że to żart, ale naprawdę jest taki autobus.
0: Tak? Czyli jednak to nie jest żart, tylko naprawdę.
1: Nie,
0: żart.
1: Jest autobus 666 do Helu.
0: Highway to Hell.
1: To ten mem już od dawna był, ja tak się śmiałem, że chyba ktoś tam, no to nie wiem, że to był przypadek, nie? No,
0: jakiś ten, niezły troll tam się trafił w urzędzie.
1: No bardzo fajnie, dobrze, że raz na ruski rok znajdzie się jakiś urzędnik, który przynajmniej się śmieje. Tak jak sytuacja była z gościem, który miał problem w urzędzie. Nowojorskim oczywiście, bo ja o Polsce nie będę gadał, bo każdy wie, co się w Polsce dzieje. Właściwie miał problem w urzędzie nowojorskim, bo tam mu dali taką karę za to, że tam nie spłacił podatków i jego dom był jakby wystawiony pod młotek, w cudzysłowie. No, nie wiem dokładnie, jak to u nich wygląda, więc nie będę tłumaczył. No i on zapłacił wszystko. No nie było tak, że to nie było zapłacone, tylko gdzieś tam był błąd. No i jak już to wszystko załatwił, no to chciał się dowiedzieć, kto to w ogóle tam wystawił to, no bo to dziwna opcja, nie? No i tam dzwoni do babki, udało mi się trafić do jakiejś takiej kompetentnej. I on mówi, no, że tego się nie da załatwić, bo tu nie ten oddział, a nawet jakby pan przyjechał tutaj, to pana nie wpuszczą. I tak mu wytłumaczyła, tak faktycznie, jak to wygląda. Ale ta sytuacja była tak zjebana, że to babka w sumie powiedziała, dobra, nie, to się przejdę, spytam się. I babka wręcz powiedziała, że ten sędzia, co wystawiał ten wyrok, po prostu jest debilem i nie wiedział nawet, o co chodzi.
0: Tak, może...
1: Tak wprost.
0: Może troszkę z innej beczki. Brytyjscy naukowcy odkryli, że żywność ultra przetworzona, zrobili tutaj listę, na której się znalazły jakieś takie masowo robione chleby, płatki śniadaniowe, no bardzo dużo różnych produktów, że ta żywność o wiele bardziej przyczynia się do ryzyka raka, nowotworów, niż sądzono. I twierdzą wręcz, że przydałaby się jakaś reforma globalna tego, co jemy, jak jemy. No, głównie tego, co jemy. Właśnie ta żywność bardzo mocno przetworzona. W sumie to jest taki banał jakby. Wszyscy o tym wiemy, że żywność przetworzona jest mega niezdrowa, a ultra przetworzona ultra jest niezdrowa, a cały czas to żremy. Trochę często nie mamy wyboru. Mnie na przykład nie stać za bardzo na jakieś luksusowe bio jedzenie albo na gotowanie sobie codziennie. Nie
1: no
0: mam
1: właśnie.
0: Jak za bardzo.
1: To jest problem. Ja uważam, że nie wiem, ja już może jestem nasiąknięty jakimś takim złym myśleniem, takim prawicowym trochę. Chociaż nie, no prawicowe to nie powiedziałbym, ale ja już mam takie myślenie, że co korporacja albo co rząd, to musi być złe. Ja już myślę, no dlaczego sobie wymyślili, że akurat przetworzone jedzenie jest złe? No to może chodzi o to na przykład, że to przetworzone jedzenie w ich głowie to jest na przykład mięso. No bo mięso często trzeba mocno przetwarzać, a na przykład takie warzywa, jakieś tam inne rzeczy, to możesz tam trochę dodać czegoś tam i jest w miarę okej, nawet zamrozić, nie? A mięso jednak się szybciej psuje i że to trzeba przetwarzać i na przykład mięso jest złe i teraz tylko na przykład ekologiczne możesz kupować, które jest o wiele droższe i na przykład będziemy banować tą żywność, bo tak. Ja już widzę często, że takie właśnie badania, różne rzeczy, one nie są dlatego, żeby pomóc nam, bo ja bym chciał, żeby one naprawdę nam pomagały, żeby to było faktycznie, że jest mniej złych rzeczy. Ale nie wierzę, bo gdyby tak się działo, to już dawno nie byłoby fajek na rynku, nie byłoby tych wszystkich produktów, gdzie jest najebane różnych opcji typu benzoesan sodu, nie polecam, ogólnie sam syf, albo inne takie opcje. A tutaj chodzi pewnie o to, żeby znaleźć jakąś opcję na to, żeby poblokować ludziom mięso, bo nie wiem, może już mam pierdolca w głowie, ale uważam, że po prostu jakimś bogatym ludziom już w głowie też się pierdoli, uważają, że trzeba zrobić tak, żeby mięso było tylko dla tych ludzi, co mają pieniążki, a biedni ludzie, wiesz, żyli sobie skromnie i żeby zapierdalali.
0: Wiesz co, nie wiem, myślę, że taka żywność masowego rażenia, jak to Etam chyba mówi, faktycznie może być mega niezdrowa, no bo tam raz, że się dodaje dużo konserwantów przeróżnych i coraz bardziej się z tym kombinuje, dwa, że się dodaje jakieś tańsze zamienniki zamiast tego, co powinno w tym jedzeniu być i się, wiesz, dodaje tu jakaś soja modyfikowana, tu jakiś gluten, tu sruten i jak się tak stworzy takie danie, to naprawdę jest mega niezdrowe, no i tyle, więc słusznie, że trąbią na alarm tutaj naukowcy. Faktycznie by się przydała jakaś taka mała rewolucja, znaczy rewolucja. Zawsze lepsza jest ewolucja niż rewolucja. I tak chyba strasznie wzrosła świadomość ludzi, jeśli chodzi o jedzenie. Słuchajcie, porównajcie sobie do czasów PRL na przykład, gdzie nikt się za bardzo tam nie znał na jedzeniu. Jakaś dieta Kwaśniewskiego czytała pani Goździkowa? I to taka była świadomość. A dzisiaj dzięki internetowi, dzięki temu, że się moda zrobiła też na te rzeczy, na zdrowe jedzenie, to świadomość jest przeogromna. Na wyciągnięcie ręki macie kupę różnych rad, naprawdę dobrych, nie? my tutaj w radio przecież ilu ludzi dzwoniło i opowiadało o różnych swoich doświadczeniach, o przekazywało wiedzę, jak zdrowo jeść, nie?
1: Bym cię tak sztusił ze śmiechu, kurwa. Dieta Kwaśniewskiego, co? Pół litra i chlebek?
0: Dieta Kwaśniewskiego. No, tak. Nie no, to w sumie jest dieta Kwaśniewskiego to taka dieta keto chyba, bo tam się właśnie nie łączy węglowodanów z tym... z mięsem na przykład, takie są, nie? Rzeczy.
1: No tak, ja tak w ogóle zastanawiam się, czy te badania naukowców, ja tak nie lubię tego słowa w tym względzie, ja uważam, że to jest dietetycy po prostu. Dietetycy sobie tutaj badali opcje żywieniowe, to jest normalne, bo od tego są diety, od tego oni są, jakby to powiedział Kononowicz. No i pytanie, czy tu nie chodzi o rynek amerykański, bo to tam większość cyfru jednak jest, no. My możemy narzekać na Europę, ale cholera jasna, my mamy naprawdę dobre standardy, jeśli chodzi o to, co może w ogóle być wpychane na rynek.
0: No w sumie, może tak być, że nasza dieta, nasz sposób żywienia, znaczy polska kuchnia jest tłusta dosyć, na przykład my mamy dużo zup, z tego słyniemy, ale też zajadamy się pieczywem, to trzeba by zmienić. Polacy strasznie dużo jedzą chlebów, bułek, pieczywa, a to jest bardzo złe dla jelit. Tak samo jak różne pierogi, to się robi taki klej, który potem zakleja nam w niefajny sposób te jelita, coś tam się złego dzieje. Trzeba ostrożnie, nie? No i jeszcze jakiś czas temu 99% ludzi by ci powiedziało, żyjących troszkę dawniej, co, pierożek zaszkodzi? Wieś pan to, pan głupoty.
1: No co ci pierożek zaszkodzi, taki dobry, z twarogiem naturalnym, ziemniaczkiem, cebulką.
0: No ale ciekawe, jak właśnie ta polska kuchnia wypada tak zdrowotnie. No mamy dużo ciężkostrawnych rzeczy, jakieś bigosy, coś, to jest ciężkostrawne wszystko.
1: Zdziwiłbyś się, na przykład Polska pod względem Europy jest traktowana jako jedno z najlepszych państw, jeśli chodzi o wegetarianizm i potrawy wege. Bo my naprawdę mamy... Gdzie pojedziesz do jakiegoś miasta, znajdziesz restaurację, gdzie możesz zjeść coś bezmięsnego. A to nie jest wcale takie proste w sumie w innych krajach. To my jako Polacy mamy szczęście tutaj, jeśli chodzi o jedzenie. A tutaj wrócę jeszcze do kuchni staropolskiej. Dużo ludzi myśli, że to zdrowa kuchnia. To była kuchnia na przetrwanie, która była oparta na dużej ilości tłuszczów i wszystkiego, czym mogłeś się napchać, więc... To nie była zdrowa kuchnia, to była kuchnia na przeżycie.
0: No właśnie, jak były takie srogie dawniej zimy bardziej, bo bardziej były srogie zimy, im dawniej, tym jakoś bardziej srogie. No i człowiek był zdany tak bardziej właśnie na przetrwanie, że sam się sobą zajmie, a nie, że mu dadzą mieszkanie spółdzielcze i go ogrzeją i mu węgiel przywiozą, coś. Człowiek musiał się starać, nie? Jakoś przeżyć, jakieś zapasy sobie zorganizować na przykład na zimę, nie? Tego tłuszczu czy coś. Tak sobie wyobrażam, że tak ludzie żyli. No nie wiem, ale też wcale nie było tak łatwo o mięso. My zawsze oglądamy, że siedzą w jakiejś karczmie i się mięsiwem zażerają, nie? No taki zwykły człowiek, to go tak często nie było stać. Chyba drogie było mięso raczej.
1: No oczywiście, że było drogie.
0: Od święta się jadło mięsko, a tak to jakieś kasze, ale to było dosyć zdrowe. Właśnie taka kasza z jakimiś tam, se powkroić trochę warzyw, coś, to jest bardzo zdrowe jedzenie. Z tych różnych, nie wiem, ziemniaków, tych wypełniaczy, makarony, ryż, ziemniaki, to kasze są ponoć najzdrowsze właśnie, nie?
1: Ja lubię ryżyk. Nawet może być ten jaśminowy, czy ten bardziej czarny, bo mówią, że jest bardziej zdrowy. Ale ja wolę jednak ryż od kaszy, bo kasza jest taka problematyczna, że ją nie zjesz bez sosu. W sensie, że ryż opierdzielisz bez sosu, to spokojnie, dasz radę. A kaszę ciężko. To jest takie jedzenie, do którego musisz dać jakiś sos i ten sos będzie często taki bardziej cięższy, a ryż możesz tak owalić sobie na czysto. I to wydaje mi się, że ostatecznie wychodzi trochę mniej kalorycznie i zdrowiej, ale z drugiej strony, no ciężko mi oceniać.
0: No taka przysłowiowe danie biedoty, no to kasza ze skwarkami. No domyślam się, że polewało się to jakimś tłuszczem właśnie, skwarkami. Coś tam może jeszcze było i się to jadło. To jest
1: nawet trawki były dobre jedzenie, bardzo no często daniami biedaków w różnych kociołkach. Wrzucałeś wszystko, co miałeś, warzywa, najlepiej pomidory, jakieś inne opcje, cebula. Jak miałeś mięska, to mięsko, woda i to gotowałeś i wpieprzałeś. I to było zwykle jedzenie biedaków.
0: No, a te dania biedaków często fajnie tak zaskakują, bo albo są zdrowe, albo smaczne, albo jakieś nietypowe, ciekawe. No jak słynna wodzionka, na przykład też danie biedoty. Kiedyś pizza była, tak, no właśnie taka grecka jeszcze, tak, chyba z Grecji to... taki
1: Włochy,
0: po prostu...
1: Włochy.
0: A nie z Grecji jednak do Włoch?
1: Mi się wydaje, że z Włoch jest, ale to takie już wchodzenie w...
0: No, nieważne, w każdym razie się zaczęło od placka po prostu wysmarowanego sosem pomidorowym i zapieczonym serem. Czyli coś tak a la margarita, nie? Taka margarita i to się rozwinęło w pizzę. No, też
1: po prostu
0: biedoty.
1: Wszystko, co miałeś, wrzucałeś.
0: No właśnie, bo można było na placku to jakoś tam zapiec i tyle. No, ale na przykład wątróbka czy podroby inne są cholernie zdrowe. To jest zdrowsze niż mięso. A też takie danie biedoty do dzisiaj, nie? No bo dzisiaj w sumie taka, czy potrawka, czy... To nadal jest chyba takim daniem, troszkę bieda daniem, bo to bierzesz resztki na przykład kurczaka, co ci został z czegoś, nie? I tam rozdrabniasz.
1: No ale nie wszystkie bieda dania są złe, bo ja tak mówię, to bieda dania, ale dobra potrawka z ciecierzycą, jakimiś innymi opcjami, kurczak właśnie tak jak mówisz, pomidorki, cebula, wiesz jakie to jest dobre? To jest świetne.
0: Dobre.
1: Ludzie, którzy mieli mało pieniędzy, często byli bardzo kreatywni. Z tego, co mieli, potrafili wymyślić naprawdę świetne jedzenie, bo to też nie jest tak, że zrobisz sobie jedzenie i je zjesz. No to nawet najbiedniejszy człowiek ma jakieś tam gusta i chciałby zjeść coś lepszego, nie?
0: Trochę to smutne, że nadal jest wiele miejsc na świecie, gdzie ludzie jedzą straszne rzeczy, jakąś korę z drzew czasem, czy co, jakieś robaki, nie? Bo nie mają nic innego. Taka jest bieda.
1: No musimy się cieszyć, że co mamy, nie? No nie wszystkich, jak to się mówi, uratujemy. Ja się cieszę z tego, co mam i w sumie jestem zadowolony, w jakim kraju żyję, bo zawsze mógłbym żyć gorzej. Mógłbym żyć na przykład w Rumunii, pomimo że Rumuńczycy powiedzieliby, że na przykład oni mają lepiej od, nie wiem, Serbii albo nie wiem, czy od Serbii, ale jakiegoś innego kraju. I wiadomo, no dobrze patrzeć się na to, że co się ma i tyle. No. Nie porównywać się za bardzo.
0: Docenić, nie? Można czasem, mogłoby być o wiele gorzej, faktycznie. No, ale tu się śmieje. Iwi pisze, że podroby zdrowsze niż mięso, to też mięso, tylko z innej części. No nie wiem, czy wątróbka to jest mięso.
1: Jak nie? No dlaczego nie?
0: Wątroba to mięso?
1: Wszystko, co jest jakby...
0: Mięso to... Mi się wydaje, mięso. Że mięso to mięso, a podroby to podroby, no.
1: Nie, wszystko jest traktowane jako mięso, mi się zdaje, że po prostu podroby to są te części, które no nie idą ogólnie do sprzedaży i tam sobie trafiają jako osobne. Też mi się wydaje, że to jest traktowane jako mięso.
0: A mi się wydaje, nie, że nie, że...
1: Kagibierut musiałby przyjść,
0: Kagibierut by wytłumaczył. Serca, jakieś nereczki, jakaś wątróbka, to po prostu to podroby są, a mięso to mięso. No, tak samo jak kości to też nie jest mięso, jak żyły to nie jest mięso. Mięso to mięśnie, tak mi się wydaje. Ale w sumie serce, no to też mięsień. Wątroba to chyba nie jest już jako mięsień, a serce tak.
1: Ale jest zbudowane z tkanki.
0: Wątroba jest z tkanki mięśniowej?
1: Nie, no nie wiem czy, ale tkanki... No kurde, no takie wchodzenie w technikalia, słuchaj.
0: Nie, ja tego tak nie zostawię, to trzeba wyjaśnić.
1: Wege burgery, albo wege mięso, nie? Często takie opcje by są. No, jakoś im to nie przeszkadza, to czemu nie nazywać wątroby mięsem, nie?
0: Zapytajmy sztucznej inteligencji takie pytanie, czy wątróbka to mięso? Czy
1: wątroba... Pewnie odpowie dwojako, czyli z punktu na przykład naukowego nie jest to mięso, lecz z punktu kulinarnego może być uznawane jako mięso, bo jest podobne w smaku.
0: Wątroba nie jest mięsem w sensie tradycyjnym, ale jest jednym z organów wewnętrznych zwierząt, w tym człowieka. Wątroba pełni...
1: Mówiłem, że cię
0: podczas,
1: odpowiem,
0: ale czekaj, no tak, dwojako, ale podczas gdy mięso odnosi się najczęściej do mięśni zwierząt, wątroba jest innym rodzajem tkanki. Wiele osób uważa wątrobę za specjalność kulinarną i jadają na całym świecie. Warto jednak zauważyć, słuchaj, że istnieją różne typy diet. No nie ma takiej tak dwuznacznie jakby trochę. Nie,
1: no bo słuchaj, idzie wegetarianin do na przykład restauracji, pyta się, czy jest mięso. No i babka ma zupę na przykład, w której jest wątroba, nie? I co powie? Nie ma mięsa.
0: No właśnie, a co to za wegetarianin, co wpierdala wątróbkę?
1: No, także... To jest, mówię, bardziej społeczny problem niż jakikolwiek inny, bo uważam, że po prostu tu już lingwistyka wchodzi, bo no mówię, jak patrzysz to z punktu naukowego, no to wiadomo, to nie jest mięso, no ale kuchnia się jednak innymi zasadami kieruje, bo przecież pomidor to owoc.
0: Tak samo jak marchewka.
1: No a jednak w kuchni to warzywo.
0: Odkąd jesteśmy w Unii, jestem owocem, a owoce są drogie. Tak mówiła...
1: Bardzo proste.
0: Tak mówiła marchewka w kreskówce, którą kiedyś zrobiłem, o dwóch takich i o jednym takim. Marchewka się właśnie przechwalała, że musi być droga teraz, bo stała się owocem, a owoce są drogie.
1: A cebula też już owocem jest? Bo jest w chuj droga.
0: No właśnie...
1: Dlaczego cebula jest droga? Ja się pytam, to przecież miało być zawsze warzywo, które jest tanie. Takie wiesz, no po co kupujesz cebulę? No żeby zapchać potrawę, no bo jest tania.
0: U ludzi wątróbka toksyczna, niejadalna, pisze McRoy. No to ciekawe. Czyli co, czyli jakby tak moją wątróbkę ktoś sobie tak się wgryzł, to by tak wyciekła z niej nikotyna jakaś, jakiś alkohol spleśniały, zgniły, zaśmierdzony.
1: No widzę, że od razu skumałeś, no bo jednak zwierzęta, które jemy, no to są roślinożerne, no tam jest mniej jednak tych toksyn.
0: To nie polecam mojej wątróbki. Jak słucha jakiś psychopata, kanibal, który chciałby mnie porwać i potem zjeść, niczym Hannibal Lecter, to nie polecam.
1: Ja myślę, że ogólnie mięso ludzkie jest bardzo złe i to nawet nie z punktu jakby żywieniowego, tylko można złapać jakieś choroby, inne opcje i też samo psychicznie bardzo siada na mózg, jak zjesz człowieka, jak jesteś świadomy w ogóle tego. To jednak psychicznie schodzi mocno. No, to nie jest coś takiego, że o, zjesz sobie, a z rękę kogoś. Nie, to nie jest takie. No naprawdę, to ryje beret, takie coś. I to gdzieś było dokumentowane właśnie, dlaczego na przykład wioski kanibalistyczne są takie pojebane.
0: Kurde, aż nabrałem ochoty na wątróbkę z cybulką.
1: Jezu, dlaczego tak lubią tą wątróbkę? Ona śmierdzi, jest taka ble.
0: Przejdzie ci jak dorośniesz, ja też jak byłem małym dzieckiem, to mi to śmierdziało, nie lubiłem, ale zmieni ci się smak, jak dojrzejesz.
1: No zobaczymy, grzybów nie lubię cały czas i w ogóle mi się nie zmieniło. To jak mi się zmienią grzyby albo wątróbka, to ci powiem, ale aktualnie nadal mam odruch wymiotny, jak czuję wątróbkę albo grzyby.
0: Ty pewnie tylko jesz kurczaczka i frytki.
1: No nie, właśnie mięso lubię różne. Lubię każdy typ mięsa, nawet taki egzotyczny, bo już próbowałem jakieś powalone opcje różne. Byłem w Hiszpanii. Także jeśli chodzi o mięso, nie, to nie jestem taki wybredny, że o, tylko kurczaczek i to jeszcze na parze. Nie. Ja mięso lubię różne.
0: Aż mi, nie wiem, czy było słychać, ale aż mi w brzuchu zaburczało i to tak głośno.
1: Także jedyne mięsko, którego nie lubię, to jest właśnie wątróbka. Bo tak naprawdę to jadłem sporo rzeczy. Ja nawet jadłem jakieś kiszki. Nie wiem, co to było takiego, ale jakieś jelita, inne opcje. Kurwa. Ale nie, wątróbka mi śmierdzi.
0: A tymczasem kogoś od szabla tutaj zaintrygował psycho i ktoś się zastanawia, czy psycho jest Ukraińcem może, bo ma akcent niby jakiś.
1: Naprawdę?
0: To dziwne.
1: Ja nie? Zawsze miałem w ogóle problem, nie wiem, czy to jest tylko ja, ale ja zawsze miałem problem z rozróżnieniem Litwinów i Ukrainów. Nie wiem. Taki podobny akcent, a pewnie jest inny, ale ja nie potrafię ich rozróżnić tak po prostu. Ruskich a Ukraińców odróżnię, ale nie Litwinów. Nie wiem czemu. Też tak masz, czy to tylko ja tak mam?
0: Ja tak nie mam.
1: Czy ile odróżni Litwina od Ukraińca?
0: Od razu. Tylko to ja jestem bardzo wyczulony na takie.
1: Ale rzeczy. Zacznij mówić po polsku, nie, że język, bo to, że językowo to każdy rozróżni, ale mówię akcent, tak jakby mówił po polsku.
0: A wyobraźcie sobie, że Indie usuwają z programu nauczania układ okresowy.
1: No, głupoty. Okres okresowy kobiet.
0: I to, i jeszcze tam, i teorię Darwina usuwają. I do 16 roku życia dzieci nie będą się uczyć takich
1: ale
0: pierdół.
1: Ale dlaczego? Jaki jest problem teorii Darwina?
0: Bo to są pierdoły, bo celem, bo tu się wytłumaczyli z tego, że chodzi o pobudzenie kreatywności uczniów, czyli żebyś kreatywnie sobie rozważał, jak powstał świat, że na przykład Wisznu pierdnął, że na przykład wielki Wisznu się wysmarkał i powstały te różne ciała niebieskie, z nosa mu wyleciały. I to jest wtedy jakaś kreatywność, a nie się czepić jednego jakiegoś pierdolonego Darwina i tym tłumaczyć. To właśnie chodzi o kreatywność, o kreatywne rzucanie różnych koncepcji. Ja uważam, że na przykład jesteśmy potomkami starożytnych Polaków, którzy żyli już miliony lat temu na terenie dzisiejszych Indii. I różne mam takie pomysły kreatywne.
1: Tylko to nie jest tak przypadkiem, że Indie są bardzo religijne? Nawet bardziej od nas?
0: No są ponoć tak.
1: To jaka tam jest religia? Buddyzm?
0: Hinduizm.
1: A, hinduizm. No, czyli wersja ich buddyzmu pewnie, nie?
0: No to jakoś jest trochę kompatybilne jakby ze sobą chyba miejscami. No. Znaczy tam jest i hinduizm, i buddyzm chyba jest kilka.
1: Czyli trochę jak w Japonii.
0: Już nie pamiętam właśnie.
1: Bo Japonia też ma takie coś, że mają swoją wersję religii, jeszcze oryginalną wersję religii, jeszcze jakąś trzecią chińską. Może tak właśnie Indie też mają, że mają jakieś trzy wersje tam kogoś bliskiego, swoją i oryginalną. No ale w każdym razie no pewnie dlatego odsuwają się od darwinizmu, bo ludziom się nie podoba. No, wiadomo, że wyborców głos jest najważniejszy, no chyba, że oni nie mają wyborców, że są... Bo ja nie wiem, jak działa system polityczny w Indiach, przyznaję się. Ale wydaje mi się jednak, że to pewnie chodzi o ludzi, którzy tam boli dupa, że to młodzież, oni nie rozumieją starszych i religii. W szczególności chyba w Indiach tak jest, że jednak jest ten respekt do starszych i że co starszy powie, to ma rację.
0: Grzesiu się pojawił. Witamy.
2: Siema, cześć.
0: Cześć.
2: Tak, rozprawiacie o wszystkim, o niczym. Słuchałem wcześniej Radyka i sobie usnąłem na pół godziny.
0: No i dopi, i bardzo ładnie.
2: Obudziły mnie podroby, kurze, w waszym wykonaniu. Coraz bardziej z wiekiem, tutaj Kraftstowi przyznam rację, że z wiekiem coraz bardziej takie dziwnostki smakują.
0: No. O,
2: tak, wątróbkę sobie tam niedawno kupiłem, kilka tygodni temu, ale od dłuższego czasu, od kilku lat nie jadłem i no, jest jednak, jest ciekawszy smak.
1: Jezu, stare pryki, już muszę wątróbki wpieprzać.
0: No tak, bo człowiek im starszy, tym bardziej ma często ochotę na takie wytrawne bardziej jakieś smaki, nie? A nie tylko,
1: a
0: kurwa...
1: A kiedy wątróbka jest wytrawna?
0: Znaczy, no, wytrawny to może być kwaskowaty, ale też gorzki, nie? To po prostu, ja rozumiem, że albo brak słodyczy jakiejś takiej... To są po prostu takie ciekawsze.
1: No tak, no skąd się musi brać.
0: To są takie po prostu ciekawsze smaki wytrawne, nie takie oczywiste i najprostsze, typu właśnie słodki kawałek białego mięska z kurczaka, nie? Tylko jakieś takie właśnie ciekawsze rzeczy. A w Indiach, no faktycznie, no tam jest i buddyzm, i islam też, zapomnieliśmy, że islam też spora część. Hinduizm, islam, buddyzm i chrześcijaństwo najpopularniejsze.
2: Tak, a wiecie, że w Indiach jest więcej chrześcijan, chyba katolików niż w Polsce.
1: Skandal. Polska jest mała,
2: jest jakieś 2%, 2,5% i to robi więcej niż cała Polska.
1: No tam
0: siłą rzeczy wszystkiego więcej, nie? Teraz się jakiś most tam zawalił, straszliwa katastrofa i po raz kolejny zaproponowano debatę na temat wytaniania taniej siły roboczej i korupcji, która się przyczynia do takich katastrof, bo często przez korupcję dadzą jakieś tańsze materiały, zamienniki, ktoś tam przybecaluje, ktoś pod stołem coś tu wytani. No i tak się to kończy. Niestety.
1: Panie majster, będzie działać.
0: Będzie pan zadowolony. No, przypuszczam, że w takich Indiach, jak złapią takiego, który tam zdefraudował kasę, materiały budowlane sprzedał i tańsze zamienił, to go tam rozszarpują, kijami go napierdalają tak do... I podpalają na koniec. Myślę, że tak.
1: Czy ja wiem? Widziałeś infrastrukturę w Indiach? Na przykład kolejową?
0: Tam jest straszna nędza. Ja co prawda nie byłem, ale znam kogoś, kto był.
2: News na Planecie Faktów, że jeden koleś został skazany z Indii, ten lokalny urzędnik, bo kazał sobie wypompować kilka miliardów ton wody z jakiegoś zalewu. Szeroka akcja zakrojona na grubą kasę, bo okazało się, że mu iPhone wpadł.
1: Naprawdę, kurwa, no, wyłowił. Co na tym iPhone'ie było?
2: No było, no jego iPhone był, no co, z urzędnikiem.
1: No tak, no dobra, no ale jeżeli tyle kasy wydajesz na to, to coś na nim musi być, nie?
2: No ale nie ze swojego wydawał na wypompowywanie, tylko z państwowe służby pompowały. Potem przetłumaczył, że miał jakieś wrażliwe dane właśnie.
1: No właśnie, no ja jestem w stanie uwierzyć w to, że tam coś mogło być, nie?
2: No bo ty myślisz po naszemu, nie myślisz po temu wschodniemu, po wschodniemu.
1: No nie mówi, że tak oby sobie
2: jakiegoś konkretnego argumentu, po prostu.
1: Ale kurwa, taniej nowego iPhone'a kupić, chłopie.
2: Nie, to... taniej, bo on by musiał za swoje, no, za nowego kupić, a za czyjeś pompowali, panie.
1: Ale to jest jakiś ciężki polityk, co to mu wydać, kurwa, tam tyle, taką kasę, to jest nic. Nawet jakby wydał za swoje. To jest naprawdę grosze dla takich polityków.
0: Słuchajcie, napiszcie na czacie, czy to prawda, że Szabel miał wypadek, bo kolejny taki dzisiaj news gdzieś tu padł, że miał wypadek. I Hugo...
1: Już dzisiaj same fejki lecą.
0: Same fejki. I Hugo, i Szabel, wszyscy wypadki. No.
1: Ja się... Wypadki drogowe.
0: Mogę was na chwilkę tego opuścić i zostawić was tutaj na antenie, chłopaki, bo już muszę się udać.
2: Spoko, na stację masz niedaleko, pogadamy sobie.
0: No, to by nie było takie złe, ale już...
1: Tylko nie idź na tego, Shella, bo nie wpuszczają.
0: Za sekundę wracam, dzięki.
1: No, panie Grzesiu, z czym pan dzwonisz?
2: Z niczym konkretnie, tak se przysnęło mi się i se stałem, pomyślałem, że zadzwonię, bo tak rozkosznie rozmawialiście o tych kurczakach i podrobach.
1: No tak, bo jedzenie jest dobre, każde jedzenie jest dobre, tylko nie wątróbka, akurat wątróbki nie lubię, wątróbki i pieczarek, a tak to wszystko jem.
2: Pieczarek czy grzybów ogólnie, bo z grzybów pieczarki są takie neutralne smakowo dosyć.
1: No, dla ludzi różnych. Ja wyczuwam pieczarki, ale większość grzybów nie lubię, ale nie chcę powiedzieć, że wszystkie grzyby, bo no chuj wiem, może znajdzie się jakiś grzyb, co mi zasmakuje. Jeszcze nie znalazłem, ale może. Nie wiem, jakoś tak mam fobię grzybową. Taką dosłownie też fobię, nie wiem, nie lubię. Jak widzę grzyba, co sobie rośnie, jak mi się, kurwa, jakiś taki insekt, niby żywy, niby nieżywy, tutaj ciągnie sobie z drzewa. Jakiś jebany kosmita, no. Pomyśl sobie, ile jest na przykład grzybów, bo są grzyby, które na przykład na mrówkach rosną, nie? Jakieś takie, co infekują faktyczne zwierzęta. I wiem, przejmuję kontrolę. W ogóle jak przyszedłem The Last of Us, to już w ogóle grzyby mi tak...
2: Ten grzybów jest niesamowicie bogaty i skomplikowany i on jest bardzo... Na drzewie ewolucji jest jakby osobnym pniem, z osobnego pnia się wywodzi, nie jest niczym podobnym
1: do
2: królestwa zwierząt i królestwa roślin. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że jeśli porównać by wagę różnych organizmów w tej sferze, gdzie żyje organizm, jak to się nazywa? Ekosfera, tak? Dobrze mówię? Nie znam się. No to grzyby zajmują najwięcej, jeśli chodzi o wagę. Że właśnie nie wszystkie słonie z żyrafami razem wzięte, czy coś, tylko grzyby.
1: No patrząc na to, ciekawe. Jak grzyby rosną, a grzyby rosną zwykle pod ziemią i nie widzisz tego tak naprawdę.
2: No i kilometrami może... rosną, co nie? Tak.
1: Z grzybami są różne takie opcje, także ja bym się nie zdziwił. Szczególnie pod tym względem, że grzyby potrafią rosnąć w całych lasach, nie? Że jest na przykład jedna wielka grzybnia.
2: Tak. I nawet nie tylko w lasach, tylko po prostu na łąkach i tam głęboko pod ziemią sobie swoje królestwo uskuteczniają. Ciekawa sprawa. No, mieliśmy tu specjalist od grzybów, krawiec miał za gościa i on mówił ciekawe rzeczy właśnie o tym. Ja nie znam się na temacie.
1: Ktoś pyta się, czy próbowałem łysiczek. To nie są łasi? Nie, nie wiem, co chodzi. Chyba jakieś grzyby, tak? Łysiczki? Nie słyszałem. Eevee Place. Może jakbym miał, bym spróbował, ale żal mi byłoby kupywać jakieś na przykład opakowanie grzybów, żeby je wyrzucić. No takie... Musiałby ktoś mi to po prostu sprezentować.
2: A to zapytanie, czy zapiekanki lubisz?
1: O, z zapiekankami mam problem, to znaczy taki, że je lubię, ale nie z grzybami, ale są miejsca, gdzie po prostu przez kurcze pieczoni tak najebią tego kurczaka i tego sosu, że go nie czuć z tych pieczarek, ale ja już wyczuję pieczarki w czymś, co już mi od razu odrzuca. Więc ja wiem, że one tam są, nawet gdzie się poczuję, ale one na przykład w tych zapiekankach są tak, nie wiem, takie przetwarzają, że naprawdę ich nie czuć, ale takie...
2: No to są takie przemysłowe, takie, no nie czuć ich, że to są grzyby faktycznie, często.
1: Na te takie świeże pieczarki, to jak się kupi, świeże, no wiesz, gdzieś się kupi, je zrobi. Na przykład moja matka lubiła robić krokiety, to tak jebie wprost, że jak przychodzi przez kuchnię, to żygać mi się chce, niestety. No. Nie wiem, może ktoś powie, że to jest jakieś nienormalne, no, ale ja tak
0: jesteś mam. Nienormalny. Nienormalny jesteś po prostu.
1: No nienormalny. Jak nie mogą... lubi pieczarek. Ale nie lubi trupki.
0: W ogóle taki myk. Spróbujcie kiedyś, jak robicie sobie na przykład tosty, nie podsmażać tych pieczarek, albo je podsmażyć tylko tak bardzo króciutko. Oczywiście dobrze wymyjcie, ale będzie zupełnie inny smak tosta, jak się tych pieczarek nie piecze. Taki inny. Spróbujcie sobie. No, a ja sobie banana przyniosłem. Tam, krawiec ma banana.
1: Zaj sobie go w dupę?
0: Z tobie wsadzę. Mały pyskaczu ty.
1: Pewnie by się zmieścił, bo już była testowana.
0: Co? To kurde, da się dowiadujemy. Że w dupie Gambola się dużo zmieści, bo już ta dupa była testowana.
1: Nie, ja mówię o swojej dupie.
0: No mówię, mówisz o swojej dupie, która już była testowana, powiedziałeś, ta dupa.
1: Nie, mówię, że twoja była testowana, ale nie ważne.
0: Zrozumiałem, że twoja, że się chwalisz, tak?
2: Ja też tak zrozumiałem, Gumball.
1: To powiem tak. Nie wiem. Musiałbym sprawdzić, ale nie jestem taki odważny.
0: Nie wiem, czy jestem gejem, tak? To kiedyś Dem tak odpowiedział, bo się go Martin zapytał. Dem, ty jesteś gejem? A Dem tak się zastanowił chwilę, mówi, nie wiem jeszcze, czy jestem gejem.
1: Nie, dobre pytanie, bo w sumie tak, ani chłopaka, ani dziewczyny, nikt w sumie, no to pytanie, czy gej, czy nie.
0: Dzisiaj można sobie zmienić, zresztą szybciutko, jak się nie podoba, to się zmieniasz na przykład. Ja może zostanę gejem. Może to jakoś wpłynie na karierę moją, że w końcu będę znany z tego, że jestem gejem.
1: Czyli co, ja wsadzasz sobie tego banana w dupę?
2: Algorytm YouTube'a cię polubi i będzie jutro 1600
1: na live. Powiedz, że jesteś LGBTQ+, HD. Teraz jest czerwiec, to popularne w czerwcu.
2: Za tydzień będzie. A dzisiaj, w piątek, wieczorem przyniosłem dwa banany. Pod kres miesiąca ananasa, to już po prostu... Kurwa, ten, przebijesz ten, jak to się nazywa Stanowskiego, to no, sportowe radio.
1: Ja wiem, coś, właśnie tego. Kurwa. Co to jest za owoc? Nie owoc. Fuj, teraz zapomniałem już.
2: Kanał sportowy, właśnie dzisiaj im stuknął milion. Dzisiaj dokładnie rano.
1: Naprawdę?
2: Tak, kanałowi sportowemu, a powoli
1: mi szło. Jak to kanał sportowy, jak on polityków już zaprasza?
2: No ale to jest właśnie fajne z tym, że to jest odcień sportowy gdzieś tam w sportowym tle, a o różnych rzeczach, popkulturze i właśnie celebrytach i politykach. To mi się podoba ta koncepcja. Fajnie trafili chłopaki.
1: Nie wiem, uważam trochę Stanowskiego za debila. No, sorry, że tak mówię. Nie wiem, może on jest na moim poziomie, ale jeżeli ktoś robi wywiady z poważnymi ludźmi, to powinien być chociaż trochę poważny. On... Wydaje mi się, że pomimo, że ma jakieś dobre atrybuty, to brakuje mu właśnie tego, tej iskry takiej, żeby gdzieś głębiej coś wchodził, albo chociaż miał jakieś rozeznanie w temacie. Nie, często tak...
0: Tak, to coś ma w sobie coś takiego, że on bardziej chciałby uchodzić za mądrego, za wygadanego, ale tak nie do końca. To mu wychodzi zawsze, nie? Czasem po prostu wychodzi.

0: to na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi, jak jest tam siekiera, piła, motyka, Chorzów, czy przeróżne kluby, no to koleś kojarzy piłkarzy, prezesów, trenerów, jakieś boiska, które są takie w małych miejscowościach, nawet to siedzi od lat w tym i tam jest kompetentny, ale faktycznie jak się robi programy kilka w tygodniu o polityce ze znajomymi ludźmi, był Boberek na przykład. Ostatnio był też Boberek. Co robi króla Juliana? No.
1: Jak wypadła rozmowa z Boberkiem, Stanowski Boberek?
0: No właśnie, już wam mówię, bo od jakiegoś czasu na kanale sportowym robił śniadanie. Takie pytanie na śniadanie, czy kawa, czy herbata. Tylko tam mają herbatę. Lipton to sponsoruje. I różni są ludzie, różne są składy. I jest ten z dupy Maciej Dąbrowski. Kojarzycie, tak? Tak.
2: Oh yes,
0: ma kanał. Ja tam lubię gościa. No i oni prowadzili razem, był Boberek i to wyszło bardzo infantylnie, dziecinnie, naprawdę.
2: No bo ten z dupy był, no ten z dupy nie potrafi się ogarnąć.
0: Tak, ale Stanowski też takie pytania zadawał. Ja lubię pana Boberka, naprawdę sobie cenię i miałbym szereg pytań naprawdę ciekawszych niż oni.
2: Jest. Ja z Boberkiem mam złe doświadczenie, ale nie z mojego powodu. Miałem na żywo z nim rozmowę.
1: Z Boberkami masz... Z Boberkiem masz złe doświadczenia, to się potwierdza twoje gejostwo.
2: Nie, takie złe, że mnie dotykał. Nie martw się. To byłoby, nie wiem, jakiś kurwa news życia, ale nie. Jakiś tam dzień dziecka, nie wiem, miałem 9 lat. Pojechałem na Zadupiu. Wtedy moja wieś to nadal było Zadupie, teraz też jest, ale mniejsze, ale nieważne. I obok jeszcze większe Zadupie przyjechał Boberek. I w sumie nikogo zbytnio nie było. To była opcja, żeby pogadać. I miałem opcję pogadać sobie. I ojciec tam nagrywał. I on, ten matka mówi, no, można zdjęcie? Ojciec nagrywa. I tam, a to zdjęcie czy film, bo to kamera? I taki, kurwa, taka była gadka. Potem jak taki, nie wiem dokładnie, co tam było, ale coś całe nagrane. I ja robiłem siebie po prostu debila. Jak 10-letni
0: jest, miałeś lat wtedy? Jak dawno temu to było?
2: 10 lat miałem.
0: A, 10 lat, o kurwa.
2: Czekaj, jakieś
1: Czyli niedawno jakoś.
2: 14 lat temu, chłopie, kurwa, to jest niedawno? To nie wiem, co. Ale nieważne, no debila z siebie robiłem i te nagranie, ono nadal jest. No sobie obejrzałem jakieś 2 lata temu. Jak ja to zobaczyłem, to chciałem zapomnieć. To
0: weź jakieś shorty tam potnij, wrzuć jakieś.
2: Nie, pierdolę, to są rzeczy. To mam tyle szczęścia, że to jest na fizycznym medium, więc nawet jakby ktoś chciał, to musiałby to zajebać z mojego domu. To nawet zastanawiam się, czy to po prostu nie rozpierdolić.
0: Zostaw, naprawdę będziesz miał.
2: Jezu, ale taki cringe jest. Taki dzieciak robi wywiad z Boberkiem. No pomyśl sobie, to strasznie wygląda. Czy on tam wiadomo, miły był ten, ale taki kurwa cringe, jak tak,
0: wracając do tego wywiadu, może za ostro powiedziałem, że infantylna to była rozmowa, była bardzo fajna i nawet się uśmiałem trochę. Tylko o to chodzi, że kiedy się robi kilka programów tygodniowo, nie ma szans przygotować się na ten program i zbadać tego gościa całą filmografię, dyskografię przesłuchać, czy książki przeczytać, czy po prostu przygotować się do rozmowy bardzo dobrze. No.
2: A czego
0: musi być jeszcze ze sportu na bieżąco, a tam jest od chuja tych dyscyplin w tym wszystkim. No i tak sobie radzi jako tako, jak właśnie na ten szeroki wachlarz tematów, którymi się zajmuję, to i tak. Ale troszkę to Gambo mówiłeś, że na ten chłopski rozum, nie, często bierze, to też zauważyłem, że tak często tam mają właśnie.
2: No ja nie będę jakoś specjalnie dojeżdżał, bo mam swój kanał, tam sobie radzi, ale uważam, że za te pieniądze, co on zarabia, mógłby jednak mieć ludzi, którzy by mu tam robili jakiś research. No cholera jasna, no co, on nie ma ekipy?
0: Podejrzewam, że ma.
1: Ma do pomocy.
2: No, nie zrobią mu research, dadzą mu kawałek papieru, mówią, weź panie się tego wyucz i będziesz przygotowany.
1: Ale z drugiej strony może to miło sobie zobaczyć czasami taki wywiad trochę inny, gdzie więcej jest spontanu i jakiejś improwizacji i gdzie taki Boberek też ma